0: audycją, jeżeli chcemy na przykład przestawić godzinę?
1: Sam osobiście tego nie robiłem, ale może w najbliższych dniach będę miał okazję to sprawdzić.
0: Jak no ja robiłem i potwierdzam, z budzikiem jest problem.
1: Mhm. Aha, ale jak rozumiem, na przykład usunięcie danej pozycji nie jest problemem. Cały
0: nie ma
1: problemu. Z tej pozycji czynności można to zrobić.
0: Z tym nie ma problemu.
1: No to już nie. Jeszcze nawiązując do mojej poprzedniej wypowiedzi z zeszłego tygodnia, o której mówiłem, jeżeli chodzi o brak streamingu w aplikacji chociażby WP Pilot, to ty, Michale, zaradzałeś mi przeinstalować tą aplikację. Muszę powiedzieć, że nawet nie pomogło, a jeszcze więcej przeniosło się na inne aplikacje streamingowe typu iPla czy Player.
0: To jest bardzo dziwne i to już jest chyba kwestia, Bartku, telefonu.
1: I to jest kwestia sieci, bo na Wi-Fi działa bez zarzutu.
0: A to jeszcze ciekawiej. Dobre. To jeszcze ciekawiej.
1: No właśnie,
0: ale obawiam się, że to może być problem, że to może być problem sprzętowy już jednak.
1: Myśli, że ósemka już może być za stara?
0: Nie, bardziej po prostu kwestia jakichś związanych z łącznością. Próbowałeś na przykład na łączu komórkowym robić speed testa?
1: No nie, tego jeszcze nie robiłem.
0: To spróbuj. Bo może się okazać, że tam jakieś bardzo małe prędkości będą.
1: A kiedy jest mi tylko w jakiś sposób to robi?
0: Aplikacja speed test.
1: Aha, to sobie pobrać App Store.
0: Dokładnie.
1: Okej. Okay.
0: I tam masz nawet taki test dla streamingu teraz w tej aplikacji wprowadzony, więc możesz spróbować z niego skorzystać.
1: I to się pisze razem?
0: Tak. Speed test by Ookla, okay. Bodajże tak to się nazywa.
1: No ale jak wpiszemy chyba w App Store speed test,
0: tak, to jest najbardziej znana aplikacja do przeprowadzania pomiaru prędkości.
1: No w porządku, czyli wiem już, na czym stoję. No super, tutaj gratuluję setnej audycji. Drugie tyle przed wami, miejmy nadzieję, i jeszcze więcej.
0: Albo więcej.
1: No i na to liczę, szczerze powiedziawszy. Słucham was co tydzień, także zawsze czegoś nowego się dowiem.
0: Cieszymy się bardzo.
1: I może też będę miał okazję, przypomnijcie mi tylko, jak ta aplikacja do tych sprawdzania numeru linii autobusowych się nazywa? Może u nas by się też to sprawdziło?
0: To znaczy, tylko że to jest na Androida.
1: A, tylko to jest na Androida.
0: Tak, na razie na Androida. Na razie na Androida.
1: Apple'owcy niestety, że tak powiem, tego nie przetestują.
0: Na razie nie. Jest zapowiedź autora, że będzie na iOS.
1: Rozumiem, a tak tylko z ciekawości jeszcze chciałbym zapytać się w kwestii komunikacji miejskiej, to chyba Tomka, bo Tomek mieszka w Warszawie, tak? Jak dobrze zrozumiałem. Jak u was jest na przykład z zapowiedzią przystanków? Czy wszystkie przystanki są u was zapowiadane głosem ludzkim, czy też na przykład zdarzają się takie autobusy, gdzie są zapowiadane głosem syntetycznym? Jak to jest u was?
2: W Warszawie jest zapowiadane wszystko głosem ludzkim.
1: Bo pamiętam, że to nagrywał
2: udział.
1: Tomek Knapik, świętej pamięci już.
2: No właśnie. Znaczy jestem ciekaw właśnie, co teraz będzie, no bo przecież tworzą się nowe przystanki. Nie wiem na razie, jak...
1: Przypomnij mi na przykład, jak to jest, że na przykład jakaś linia zmieni trasę na dłuższy czas, pojawiają się jakieś nowe, zastępcze przystanki, to tak były nagrywane też za pomocą głosu ludzkiego?
3: Zrobiłem syntezę neuronową Knapika.
2: Tak, rzeczywiście Tomasz Knapik nagrywał. Nie wiem, to tak zupełnie na bieżąco, ale pojawiały się nowe przystanki, no to powiedzmy po paru tygodniach to było. Zobaczymy rzeczywiście, co będzie teraz. Podejrzewam, bo ZTM warszawski lubi mieć to wszystko ujednolicone, że jakiś kolejny lektor nagra wszystko od początku do końca i wszystkie te sample zostaną wymienione.
1: Czyli widać, że w Warszawie stawiają bardziej na głos ludzki, bo u nas w Bydgoszczy, bynajmniej w nowych autobusach lub jeżeli pojawiają się nowe przystanki, bądź przystanki zastępcze, spotkałem się już właśnie z autopsji z takimi przypadkami, że jest nagrywane mową syntetyczną, a mianowicie Paulinką. Z Windowsa.
2: No to też pewnie niestety lub niestety kwestia prestiżu. Warszawa, stolica, trudno sobie pozwolić na to, żeby był tam syntezator, jak były głosy.
1: Prestiż jedną stroną, ale drugą stroną raczej moim zdaniem są koszta. Bo to najlepiej zrobić, że tak powiem, tanio po łebkach, tak nazwijmy to kolokwialnie, ale jednak...

0: więcej, że tak powiem, zostanie zaoszczędzone, tylko pytanie, czy to jest dobre, bo ja osobiście jako osoba niewidoma, chociaż może ja nie jestem dobrym przykładem na to, bo ja jakoś, że troszeczkę się interesuję komunikacją miejską, to potrafię poznać niektóre linie autobusowe, jakie są, no chociażby po dźwięku silnika, bo nie wszystkie linie obsługuje, powiedzmy, miejski przewoźnik, tylko są również prywatni. I właśnie to, że tak powiem, mnie nakierowywuje, ale w niektórych, bynajmniej w nowych miejskich autobusach zauważyłem, że jest już używany głos Pauliny.
1: To znaczy, że Paulina jest w ogóle mało wyraźna, bo w PKP, gdzie mają Iwonę, tam jest Ewa, czasami jest Agnieszka, na wschodnim i zachodnim dworcu w Warszawie jest Ania.
0: Na dworcach to jest w ogóle synteza.
1: Te syntezatory działają rzeczywiście dobrze. I gdyby ta synteza była użyta, ja nie miałbym nic przeciwko temu. Z drugiej strony, i w sumie ciekaw jestem, jak to się będzie rozwijało, teraz generalnie można sobie zrobić syntezator, tylko trzeba by pewnie zapłacić duże pieniądze jakiemuś tam lektorowi, żeby zrobić z niego syntezator raz i potem to wykorzystywać. I generalnie tych syntezatorów robi się coraz więcej. Zobaczymy, co Warszawa zrobi, ale no jest spore prawdopodobieństwo, że wezmą po prostu nowego lektora. Zobaczymy, kto nim będzie.
0: No tak, ale jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to raczej Pauliny bym nie polecał. Też myślę, co zrobić w tym kierunku, żeby jednak albo właśnie poprawić tą jakość zapowiedzi przystanków, bo nawet ja sam, jak powiedziałem, że potrafię czasami rozróżnić, a przyjadą na przykład dwa autobusy i mamy duży gwar, bo samochodów pełno i nawet nie słyszymy, jaki to numer, jaki numer linii, jaki kierunek, nic nie słyszymy.
1: To znaczy w ogóle, jeżeli chodzi, bo ty mówisz o tych zapowiedziach, że autobus staje na przystanku i mówi, to jest linia jakaś tam.
0: Tak, otwieram.
1: To linia, w Warszawie, to zacznijmy od tego, że rzadko kiedy kierowca to włącza, choć zdarza się. Niemniej to musi kierowca włączyć i częściej mi się zdarzało, że wychodził z kabiny, mówił, jaki to autobus oferował pomoc ewentualnie, niż że to włączał, a najczęściej ani nie włączał, ani nie wychodził i trzeba było się po prostu
0: pytać. A czy w dzisiejszych czasach, jakie mamy, czy w Warszawie też panują takie zasady, że pierwsze drzwi są nieczynne dla pasażerów?
1: Było tak, ale teraz już są czynne.
0: Czyli Bydgoszcz mogłaby pójść za Warszawą.
1: Ciepłe przyciski, tak.
0: O właśnie,
1: tak.
0: To też jest dobra kwestia, którą trzeba poruszyć.
1: To znaczy tak.
0: Bo te przyciski są nieregularnie umieszczane na autobusach.
1: To znaczy tak, w Warszawie, ja w ogóle chcę zrobić taką audycję na temat komunikacji w Warszawie. Natomiast zobaczymy, kiedy mi się to uda zrobić, bo jest dużo audycji, które chcę zrobić. W każdym razie, nawet mówiliśmy tu w tym przeglądzie, że Warszawa jakiś rok temu zawiesiła te ciepłe przyciski ze względu, no wiadomo, na pandemię. Ale jakiś czas temu przywrócono te ciepłe przyciski. I w tej chwili one już są. Akurat w autobusach warszawskich raczej wiadomo, gdzie szukać, przynajmniej w środku tych przycisków.
0: Czyli jak rozumiem, Tomek, to było tak, że wracając jeszcze do tych drzwi, przepraszam, że ci przerwę, to miasto samo, tak? Zdecydowało, że pierwsze drzwi już będą, że tak powiemy, czynne dla pasażerów.
1: No chyba tak.
0: To nie
1: no,
0: była żadna petycja mieszkańców?
1: To znaczy nie wiem. Ja aż tak się tym nie interesuję. Po prostu wyczytałem gdzieś tam w którymś z komunikatów czy na Twitterze, bo że od wiem, tego i tego dnia przywracamy ciepłe przyciski i już.
0: Aha.
2: No, ale jak ty sobie z tym szczerze mówiąc radzisz od zewnątrz? Bo z tym to jest wiecznie problem.
1: To znaczy no, od zewnątrz, z reguły jest tak, w Warszawie przynajmniej, że raczej kierowca te drzwi otwiera. Jeżeli widzi, że ktoś jest niewidomy, to przynajmniej jeżeli chodzi o autobusy...
0: Też zdarzają się takie przypadki.
1: To w Warszawie zgadza przynajmniej nie zauważyłem, żeby był jakiś problem. W tramwajach czasami się zdarzy, że to nie zostanie te drzwi otwarte, ale w autobusach...
0: W tramwajach zacznijmy bynajmniej od tego, jeżeli są to nowe tramwaje, to zazwyczaj one są umieszczone na drzwiach i to nie są przyciski wciskane, tylko są dotykowe.
1: W każdym razie w autobusie nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby kierowca mi nie otworzył drzwi. Choć bywało, rzadko, ale jednak, że na przykład kierowca, jeżeli to był przystanek na żądanie, no się nie zatrzymał. To się zdarzało rzadko, niemniej no tak niestety bywało. No i co zrobić? Takie życie.
0: Okej, okay, czyli będę, że tak powiem, musiał sam poruszyć ten temat. Podam was jako przykład, że żeście zdjęli jako, że tak powiem, Warszawa ten zakaz dostępu pierwszych drzwi dla pasażerów, bo powiedzmy jednak dla nas niepełnosprawnych to jest bardzo bardzo duże ułatwienie ze względu na to, że kierowca sam otworzy, sam nawet nas poinformuje, jeżeli na przykład nie są wyregulowane przystanki, bo też czasami tak się u nas w mieście zdarza, że są współrzędne podane źle w sterownik i sam przystanek nie przeskoczy i wtedy jak się zatrzyma na przystanku, to nas nie poinformuje, jaka jest linia.
1: A to w Warszawie jednak, to jest wiadomo, raczej, że... raczej robione dobrze i to jest jeszcze z tego, no co wiem, jakoś tam poprawiane. Kiedyś na przykład tutaj obok mojego domu było rzeczywiście coś takiego, że jeden z przystanków regularnie nie przeskakiwał i potem to zostało naprawione i teraz już w zasadzie wszystko działa dobrze. No i zobaczymy, co będzie dalej.
0: W porządku. Dziękuję tutaj, że mogłem się wypowiedzieć i podzielić z wami swoimi wrażeniami, nie tylko jeżeli chodzi o iOS-a 15, ale właśnie takimi codziennymi naszymi trudnościami w poruszaniu się między innymi. Także jeszcze
1: dzięki
0: raz
1: również.
0: Dzięki serdeczne i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A my w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa. Jeszcze tylko mamy małe ogłoszenie. Paulina niestety musiała nas opuścić, ale zostawiła nam swoje newsy, więc będziemy w miarę możliwości te newsy sobie czytać. Mówiliśmy o Discordzie, że mamy kanał na Discordzie, no i w Discordzie, w tej becie, w tej wersji Kanary, coś się zmieniło pod względem dostępności, nie wiemy co, ale Mikołaj wie.
2: Tak, a już właściwie muszę sprostować, dostałem informację, że ta nowość trafiła już do wersji stabilnej. Również o co chodzi? Weszła wreszcie możliwość poruszania się po wiadomościach w kanale strzałkami góra-dół. Znaczy ta możliwość już nawet była. Różnica jest taka, że teraz te wiadomości będą normalnie odczytywane. Czyli nie musimy już wyłączać trybu przeglądania, włączać właściwie trybu przeglądania i poruszać się no, po Discordzie jak po stronie i gdzieś tam ewentualnie po nagłówkach po czymś. Możemy się normalnie w 6 poruszać lista serwerów, lista kanałów, lista wiadomości, pole wiadomości i po liście wiadomości normalnie bez włączania tego trybu takiego przeglądania jak na stronie internetowej możemy strzałką góra-dół i nam będzie Discord czytał. To jest fajna rzecz, to jest dużo osób niewidomych twierdziło, że to jest największy problem jeszcze Discorda, że trzeba się poruszać trybem przeglądania, a to niewygodne i teraz zmieniono to po prostu, można się normalnie już poruszać strzałkami i używać tego komunikatora jak każdego innego desktopowego, nie webowego komunikatora typu jakiś na przykład Unigram, mimo że to jest tak naprawdę jedna wielka aplikacja webowa, to my nie musimy już teraz Discorda w ten sposób nawet traktować.
1: A naukowcy z Uniwersytetu Stanforda stwierdzili, że no niewidomi mają trochę problem, jeżeli chodzi o projektowanie i modelowanie 3D, no bo to jest rzeczywiście niedostępne i w zasadzie jedyne co możemy to prosić o pośrednictwo osób widzących i próbują coś z tym zrobić. To znaczy stworzyli na razie prototyp wyświetlacza dotykowego, który ma no jakoś tam pomagać w modelowaniu 3D i w projektowaniu 3D. To jest taki, on tworzy ten tak zwany obraz 2,5D. Czyli 2,5D, czyli mamy sobie kropki jak na linijce brajlowskiej, tylko część z tych kropek, znaczy te kropki mogą się wysunąć albo do końca, albo tylko do połowy i to jest taki substytut no takiego powiedzmy, że trzeciego wymiaru, dlatego to jest 2,5D. No i no właśnie, na razie jest prototyp. Zobaczymy, czy ten prototyp jakkolwiek wejdzie do jakiejś produkcji. Ktoś tam na podobnej zasadzie stworzył wyświetlacz mniejszy, o większej rozdzielczości. No i zobaczymy, co jakby z tego wyjdzie. No ale jest taka inicjatywa. Jeżeli coś takiego powstanie, to będziemy się cieszyć. Na razie, no właśnie, na razie jest prototyp Uniwersytet Stanforda. Zdaje się, że my mieliśmy w ogóle kilka newsów w Tyfloprzeglądzie na temat właśnie Uniwersytetu Stanforda i tego, co się tam działo, bo tam chyba już kilka takich rzeczy było dla niewidomych robione.
3: Zdaje się, że tak. Oni tam działają. Zresztą w ogóle no, część tych uniwersytetów amerykańskich szczególnie, no to co jakiś czas coś, czymś nas ciekawym zaskakuje.
1: A teraz będą nowości. Nowości, które przygotował do nas znowu Mikołaj. Nathan Tech.
2: Tak. Nathan Tech. A co w Nathan Techu? Po pierwsze, tak mam wrażenie, największa, taka najważniejsza informacja. Nowy program od firmy Nathan Tech, Luna Presentation. Ja przyznam szczerze, nie testowałem jeszcze, ale wygląda to obiecująco, bo program pozwala nam na dostępne odczytywanie i tworzenie prezentacji w formacie programu PowerPoint. I teraz, poza wiadomo możliwością tworzenia czytania slajdów, mamy tam możliwości tworzenia i odczytywania tabel w jakiś taki bardzo prosty, szybki, przyjazny sposób, że nie musimy wszystkich tych skrótów takich tabelarycznych, wystarczy, że się tam będziemy po nich strzałkami poruszać. Możemy odczytywać wykresy, które są w prezentacjach PowerPointowskich w postaci jakby bezpośrednich danych, czyli po prostu punkt po punkcie, dana po danej, x po x, y po y, sobie te wykresy możemy przeczytać, ile tam w danym miejscu jest. Możemy sobie to rzeczywiście tworzyć, nadawać jakieś etykiety osi, tytuły. Co jeszcze mamy? Mamy możliwość umieszczania i przeglądania kształtów, które umieszczamy na naszych slajdach. Co ciekawe, istnieje podobna jakaś reprezentacja dźwiękowa, która nam mówi, jak ten slajd wygląda, gdzie to jest i po prostu no, pozwala nam na dostępne ustawienie sobie tego układu.
3: A i też wyobrażenie sobie, jak to będzie wyglądało, przynajmniej mniej więcej.
2: Jak to będzie dokładnie wyglądała taka prezentacja. No, jakieś takie, wiadomo, opcje, tam dodawanie tekstu do slajdu, hiperłącza, które nas przemieszczają między slajdami, takie trochę tego typu gadżetów tam jest. No, ja szczerze mówiąc uważam, że jeżeli to faktycznie działa tak jak autor obiecuje, to może być to bardzo ciekawe, bo z prezentacją, zrobieniem prezentacji bardzo wiele osób niewidomych ma problem. Ja sam szczerze mówiąc nigdy nie robiłem tego PowerPointem, zawsze to robiłem jakimś pandokiem, potem konwertowałem, ale wiadomo, że jeżeli dałoby się to w ten sposób zrobić, to ja bym to zrobił w ten sposób. Ale co jeszcze? Mamy również aktualizację programu Sunrise Waterfall, czyli tego takiego naszego edytora prostego do stron internetowych dla osób niewidomych. I co my tu mamy? Jakieś wyszukiwanie na tej naszej stronie. Więcej przycisków, więcej jakichś opcji do obsługi WordPressa. Poprawiono style, generowanie styli w tych naszych stronach. Poprawiono też coś w eksportowaniu z tego, by buildera dokumentacji. On ma taką funkcję, ten program, gdzie może nam stworzyć dokumentację na przykład do naszego programu, że my sobie tam piszemy w Markdownie, on nam generuje HTML-a, punkty ponumeruje i wszystko, spisy treści stworzy na przykład. I poprawiono jakiś błąd z znikającymi menu. I co my tu jeszcze mamy? A, jeszcze jedna bardzo dla mnie przynajmniej fajna informacja. Nathan Tech, właściwie Nathan Smith, twórca Nathan Techa, z którym ostatnio prowadziłem konwersację na Twitterze, powiedział, że trwają prace nad wersją na Maca, przynajmniej niektórych, a docelowo wszystkich programów. No, jego, Nathan Tech'a. Na razie tam jest jakiś problem z zmuszeniem tych programów do bezpośredniej komunikacji z voiceoverem, bo to nie jest wcale takie oczywiste, ale jeżeli tylko ten problem zostanie rozwiązany, to zostaną te wersje Macowe wydane i na Macu również będziemy mogli z tych programów korzystać, co myślę będzie fajnym pomysłem, zwłaszcza program do prezentacji bardzo, bardzo ciekawie wygląda, szczerze mówiąc.
1: A Michał znalazł informacje na temat mitologii tak. W Linuxie.
3: Mitologii w Linuxie. No, różne Linuxy powstają, więc, ale to nie dotyczyć będzie samego systemu operacyjnego, co kolejnego czytnika ekranu. Ostatnio Mikołaj mówił o czytniku ekranu dla graficznego Linuxa Harpoon, który ma powstać, a teraz kolejny czytnik ekranu dla graficznego środowiska Linux powstaje. Ja szczerze mówiąc mam problem z tym, jak to właściwie wymawiać, bo to jest słowo pochodzące z mitologii Wikingów. I właśnie dlatego tu Tomek tak zagaił a propos tej mitologii. Yggdrasil, tak sobie pozwolę to nazwać, to jest ponoć w mitologii Wikingów jakieś takie mityczne drzewo, wokół którego krąży 9 światów i to ma oznaczać to, że no po prostu to jest takie centrum wszystkiego, że to ma łączyć dostępność wszelkiego rodzaju, no ale tak już przechodząc do rzeczy. Co właściwie ma mieć ten czytnik ekranu? Zdaje się, że to mnie Mikołaju możesz poprawić, ale Harpoon też ma być pisany w języku Rust
2: tak,
3: i tutaj
2: tak.
3: Ten czytnik ekranu również będzie w tym języku pisany. Jak czytam opis tego, co chcą zrobić twórcy, to mam wrażenie, że oni chcą zrobić takie NVDA, tylko że dla Linuxa. No bo słuchajcie, ma być nawigacja obiektowa wprowadzona do tego czytnika ekranu. Ma być możliwość definiowania własnych skrótów klawiszowych, ustawiania sobie tego, definiowania skrótów nawigacyjnych. Ma być także mechanizm OCR, którego Orca w tym momencie nie ma. No i ważna rzecz, będą też ponoć dodatki. Dodatki pisane w języku Lua. To jest język, w którym stworzono Klango. To taka ciekawostka.
2: To jest w ogóle częsty po prostu sposób pozwalania na pisanie rozszerzeń, bo to jest po prostu bardzo łatwo gdzieś tam zagnieździć w programach i pozwolić zewnętrznym deweloperom. Też komentarze chyba zresztą w ten sam sposób. Wiele gier dla widzących.
1: I Reaper na przykład.
2: Warcraft chociażby też. Dużo, dużo, dużo programów. Klango zresztą też no, na tej zasadzie działało, że tam był taki jeden gdzieś tam rdzeń i tak naprawdę to wszystko powstawało
3: wszystko
2: gdzieś
3: obudowane.
2: Tam na tym rdzeniu. Obudowano mm-hmm. dokładnie. I też no, plan był taki, że można było mieć sobie tworzyć jakieś takie własne aplikacje. Zresztą w Klango 1.35 była specyfikacja, którą internet na wiele lat stracił, ponieważ w domenie klango.pl, gdzie to wszystko było hostowane, potem była ta ich usługa hostingowa, Klango Storage, i ta domena była wykluczona z archiwum archive.org. I jeżeli ktoś tę specyfikację miał, to ją miał. Ja nie wiem, żeby ktoś ją zachował i po prostu uznawałem ten dokument za już nieistniejący i za stracony. Co się okazało wcale, a wcale już tak nie jest. Przez to, że Klango opadło, przez to, że Klango Storage się zwinęło, ta domena wróciła do archive.org i możemy sobie to, co tam kiedyś było, poczytać. I jednym z dokumentów, które tam znajdziemy, jest również właśnie specyfikacja po polsku, po angielsku, też chyba zresztą jest tego programu. I jeżeli ktoś jeszcze ma stare Klango 1.35, to teoretycznie jest sobie w stanie w nim coś tam własnego zrobić.
3: Wracając do Yggdrasila, to właśnie oprócz tego, że dodatki mają być tworzone w języku Lua, to także w tym samym języku ponoć w przyszłości mają być tworzone, w którym jest napisany cały czytnik, a właściwie będzie napisany, bo to jest na razie taki projekt, oni tam dopiero zaczynają nad nim pracę, czyli w języku Rust. Więc no, robi się ciekawie przez wiele, wiele lat orka i tylko orka i nic więcej nie było, jeżeli chodzi o to graficzne środowisko. Teraz zaczynają się pojawiać nowe projekty, no tylko ja bym miał jednak taką nadzieję, że któryś z nich będzie takim stabilnym projektem, który będzie się rozwijał, a nie będzie to jakąś tam chwilą zapału jednego lub kilku programistów. I żeby się nie okazało, że to po prostu potem znowu narobią smaka, a zostanie to wszystko porzucone. No ale oby tak nie było, warto myślę to śledzić. Ci wszyscy, którzy interesują się graficznym Linuxem, no to będą być może w przyszłości mieli co testować. A tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Maciek jest z nami. Witaj.
4: Cześć wszystkim, dobry wieczór, witajcie.
3: Cześć.
4: Generalnie tak. No na początku cóż, odśpiewałbym 100 lat, ale za długo by zajęło. Natomiast bardzo wam gratuluję.
3: Dziękujemy.
4: Tego odcinka i no generalnie dzięki. No tak jak już kiedyś mówiłem, że taką swego rodzaju gdzieś tam niszę wypełniacie, której mi tam rozumiem brakuje. Tak właśnie takiego zbiorczego podsumowania tego, co się w tyflo świecie dzieje i ogólnie. No też dzięki za to, że to nie jest takie właśnie stricte nagrywane i potem gdzieś puszczane, tylko no, że jest jednak ta interakcja, prawda, że nieraz mogę sobie tutaj spędzić trochę czasu i poopowiadać to i owo. No i generalnie tak, przez ten odcinek pytanie odpowiedzi, prawda, to też tak no fajnie się na serduchu robi, no nie? Tak jesteście bliżej, jeszcze bliżej. No i ja jeszcze mam taką tutaj prośbę, no bo teraz też, że tak powiem, troszeczkę zeszło na te pytania, odpowiedzi, prawda? Żebyście tak w tym 101 odcinku, też troszeczkę to świętowanie przedłużyli, krótko, bo krótko, ale też opowiedzieli w sumie tak, no ja wiem, o sobie, w sumie jeśli chcecie, jeśli możecie, w sensie tak o sobie, czym się jakby na co dzień zajmujecie, prawda, co tam, kto co z was studiuje, gdzie pracuje i tak dalej, też myślę, żeby takie fajne dopełnienie było. No właśnie, nie wiem, co wy na to. Natomiast tak, to by było fajne. No i generalnie tak, powiedzcie wy mi jeszcze, że tak powiem, czy, bo rozumiem, że ten Discord jako taki, no to nie dość, że integracja jako takiej społeczności, ale z wami gdzieś tam też się, prawda, będzie można troszkę gdzieś tam zintegrować, nie?
3: Tak, jak najbardziej.
2: Podejrzewam, tak, że tak.
4: Bo już wy generalnie...
2: Paweł i Paulina się pojawili. Mhm.
4: Bo wy generalnie to tak powiedzmy z czego? No bo TeamTalk jako taki, prawda? Teraz ten Discord i w sumie jeszcze coś takiego macie, gdzie sobie powiedzmy tak jakoś czas spędzacie, siedzicie i tak dalej?
2: Ja za czasów moich Windowsowych bardzo mocno Telegram, bo Unigram na Windowsie na tą chwilę, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe dostępne aplikacje na wszystkich możliwych platformach, to jest najlepszy komunikator. Nie ma lepszego, dostępniejszego na niczym komunikatora. Ja nawet wolę zdecydowanie używać Unigrama od używania LTN-a na przykład do komunikacji, mimo że LTN jest stworzony pod niewidomych. I to trzeba Windowsowi przyznać, Unigram to wybija się po prostu ponad wszystko i to jest po prostu król komunikatorów, jeżeli chodzi o dostępność. Teraz jestem na Macu, to tego Telegrama używam zdecydowanie mniej. U mnie się teraz WhatsApp Web gdzieś tam mocno uaktywnił. No ale co? No, sporo osób Windowsiarzy to LTN, bo to wiadomo. Ja jeszcze za Windowsa to też trochę. No ten Telegram właśnie w ten czy inny sposób. Czasami gdzieś trochę jakiegoś Signala, ale teraz jakoś mniej. Niektórzy gdzieś tam na przykład Matrixa lubią, ale to już jest w ogóle nowostka i nowinka.
4: No A
2: jakoś
4: propos
2: tak.
4: Signala, bardzo pięknie dostępny na Macu, prawda? To znaczy, to jest ironia.
2: Kto tam
3: Maćku,
2: na
3: a poza tym myślę, że w sumie wszystkich nas znajdziesz na fejsie.
2: No, ta dokładnie. A to też.
4: A tak a propos komunikatorów, jeszcze Mikołaju, to też do ciebie mam pytanie odnośnie TikToka. Jak oceniasz jego dostępność na Macu? Czy to, powiedzmy, jest jakaś gra warta świeczki, chociaż najmniejszej, czy to tak, powiedzmy, średnio?
2: Inaczej.
4: Było kiedyś lepiej, a teraz jest, znaczy gorzej, a teraz jakoś się poprawia, czy
2: zdecydowanie jakoś, tak? Tak i zdecydowanie nie. Okay. Zdecydowanie tak. iTeamTalk, TeamTalk z iOS-a, 4M1, no, papka iOS-owa, nic im do zarzucenia. Jedyne, co jest do tej aplikacji do zarzucenia, w przypadku jednego konkretnego serwera, czyli Tyflonet, admin sobie po prostu popłynął i poustawiał tam takie ustawienia, które są w ogóle nie wspierane przez twórców TeamTalka, ale jak ktoś w XML-u na Hama wymusi, to będzie działać. No, na iTeamTalku nie będzie działać. I iTeamTalk wszystko umie, ale Tyflonetu nie. No więc jest TeamTalk 5, zwykły, makowy. TeamTalk 5, zwykły, makowy, to jest tragedia. Tam jest niedostępne drzewo użytkowników. Tam musimy sobie w menu, w narzędziu VoiceOver ustawić opcję grupowania na ignoruj grupy, to jest gdzieś się na zakładce nawigacja. Najlepiej sobie aktywność zrobić do TeamTalka. I wtedy my tego po tym drzewie się możemy poruszać i widzimy chociaż kto na nim jest. Problem w tym, że nie możemy wchodzić w interakcję z elementami tego drzewa, więc jeżeli chcemy coś zrobić, nie wiem, przejść na przykład na kanał, który się nazywa alternatywny, to najlepiej to w ogóle tap shift gdzieś ustawić na tym drzewie, wpisać sobie alt z klawiatury, dać command j, żeby dołączyć i licząc, że ktoś sobie jakiegoś innego kanału, który się na alt nie zaczyna, nie stworzył, bo wtedy wejdziemy nie tam, gdzie byśmy chcieli. W najnowszym TeamTalku 5.8 jest podobno troszkę lepiej, bo tam jest ta komenda, bodajże command G, która podaje nam statystyki no tego, na czym stoimy na drzewie, więc się tak po tym możemy domyślać, naciskając strzałkę w dół.
4: Aha, czyli rozumiem, że tak naprawdę to są te takie drobne, powiedzmy, kroczki do sukcesu, o których tam mówiłeś bodaj ty w poprzednim Tyflo przeglądzie, nie? Że ten enter, tak, który powoduje dołączenie do kanału i ten command G, tak, control G.
2: Tak, ale wiesz co, tam jest inny problem. TeamTalk korzysta z Qt. Czyli takie biblioteki do tworzenia interfejsów graficznych. I Qt to jest jakiś tam kod open source'owy, chyba nawet. Dość podejrzewam, że skomplikowany i nie jest
4: to średnio dostępne, chce być, chyba z tego co pamiętam, nie?
2: Tak, który Bjorn gdzieś by znał dobrze. No więc jeżeli Qt czegoś nie wspiera, to twórcy aplikacji mogą rozłożyć ręce i powiedzieć, my bardzo chcemy, ale my nie możemy, bo no, nam Qt nie wspiera. To samo jest zresztą z Zoomem. Zoom też ma pewne problemy, które wynikają bezpośrednio z tego, że Qt nie do końca obsługuje pewne rzeczy tak, jak obsługiwać je powinno. I Zoom może by chciał, bardzo by chciał, bo Zoom generalnie jest bardzo dostępnym programem, ale przez to, że Qt nie obsługuje, no to nie może. I tutaj jest to samo z Björnem, po prostu drzewa w Qt na Macu nie są w ogóle obsługiwane, co jest poniekąd zrozumiałe o tyle, że VoiceOver nie ma tak naprawdę kontrolki na drzewo i idea drzewa nie za bardzo w ogóle istnieje na Macu.
4: No bo na Macu tak. No chyba, że na upartego, bardzo na upartego, jak się poruszamy po plikach i folderach w widoku listy, prawda, kiedy lewo, prawo. No to może coś,
2: no, ale
4: to nie jest to.
2: Ale to jakby tylko tyle, tylko tak by można i podejrzewam, że to kiedyś będzie zrobione w taki sposób.
4: Ale popatrz, tap, shift, jeszcze tap, to tak trochę wbrew podcastom, nie? Jak tam, prawda, na Macu się poruszamy trochę inaczej, a tutaj tap, shift, tap, prawda, jako jedyne sposoby na interakcję z TeamTalkiem, nie?
2: Bo to jest aplikacja Windowsowa.
4: Tak samo jak Teams, Teams na Macu też. Teams na Macu też, aż po prostu tak Windowsem, że tak powiem, kolokwialnie zalatuje do tego stopnia, że pomoc na przykład wywołujemy sobie F1,
2: nie?
4: Więc dosłownie, nawet nie to, że komand pytajnik, prawda, tak jak... Nie, jedyne chyba co działa, a nie komand przecinek na preferencje też nie. No generalnie bardzo dużo tabu, shift, tabu, strzałki góra, dół, nawet włącznie z tym, że nawigację szybką jak wyłączymy, prawda, to też się lepiej przemieszczać po tym wszystkim, dosłownie jak wyżnie to z Windowsa, także.
2: A WhatsApp też, dużo tych takich webowych właśnie aplikacji, w ogóle cały ten taki web, aplikacje webowe. O ile VoiceOver to umie je wspierać, o tyle nie ma po prostu takich opcji, żeby, nie wiem, na stronie internetowej stworzyć taką listę, z którą by trzeba w interakcję wejść, tak jak to się normalnie w VoiceOverze robi. To jest wszystko jedno wielkie, płaskie, bezinterakcyjne, duże coś, więc też aplikacje takie webowe właśnie typu WhatsApp, typu Teams, typu no właśnie w tym momencie Discord. Najłatwiej obsługiwać jest pod taba, shift taba, strzałek i no w przypadku Discorda jeszcze F6, shift F6.
4: Chociaż Simple Nota zrobili po makowemu iście, prawda, tak w Windowsie z tego co kojarzę audycję, to była taka webówka typowa, a na Macu wygląda jak apka na Maca, więc to jest w ogóle, widzę, że dostępna w kilku innych językach, w tym niemieckim, na przykład, że polskiego nie ma, natomiast no wygląda typowo jak apka dla Maca i masz tabele, różne interakcje, te paski tak zwane pionowe, jak się to nazywa, podziału czegoś tam,
2: podziału.
4: Więc no jest stricte apka makowa, więc no.
2: Nie wiem, co ty sądzisz, czy ty w ogóle na przykład używałeś kiedyś niemieckiego voiceovera na Macu, ale ja robiłem te podcasty o Macu i no, używałem polskiego voiceovera do tych podcastów.
4: Tak, i właśnie narzekałeś na tłumaczenie.
2: Tak, narzekałem strasznie na tłumaczenie, bo ono jest po prostu złe i ja używam angielskiego voiceovera na co dzień i po prostu nie mam z nim styczności i jeżeli ktoś tylko może używać czegoś, co nie jest polskim, polecam używać czegoś, co nie jest polskim.
4: No to niemieckie gdzieś tam mało go używam tak naprawdę, bo ja jednak no, bardziej w sumie polskiego, mimo że tam... Natomiast to niemieckie jest gdzieś tam rzeczywiście zbliżone do angielskiego, dość mocno wydaje mi się. Chociaż no też nie jestem tego jakoś tak, powiedzmy, stwierdzić. Ale, że tak powiem, fajnie to by było, powiedzmy, poruszyć sobie temat, ale, że tak powiem, gdzieś tam się kiedyś, powiedzmy, zgadać, że tak powiem, bo ja tutaj tak jeszcze parę rzeczy, powiedzmy, mam, a no nie chcę was tutaj przeciągnąć
2: Discord
4: do pierwszej.
2: Discord jest, w razie czego, jakby się ktoś też z kimś chciał kontaktować, to też właśnie Discordem zawsze łatwiej.
4: Spoko.
2: Teraz.
4: No dobra, to ja słuchajcie, właśnie a propos tego Discorda i tego linku, który podaliście, to generalnie jego się podaje w Discordzie, czy można go tak, bo ja tego Discorda jeszcze nie bardzo ogarniam, czy go można tak po prostu podać w jakiejś Safari wklejce, by go i Bóg to się tutaj gdzieś tam otworzy też?
2: Spróbuj w Safari, może się nie otworzyć, bo teraz w tym momencie Discord ma z tym faktycznie jakiś problem i u mnie na Safari i u Pawła na Windowsie. Jak się nie otworzy, ja polecam w Discord na liście serwerów dodaj serwer, i tam po prostu po liście serwerów strzałkami górę dół się poruszamy, bo tam VoiceOver nic nie widzi, ale jak się ruszamy, to będzie nam czytał. I tam będzie tam, że mam link, dobra, wpisz link, wpisuję link, jest.
4: Aha, no to dzięki, być może coś, tak powiem, w lepszej formie, jak będzie, to coś pokombinuję. Natomiast ja teraz odnosząc się do wypowiedzi, wątpliwości Bartka a propos tej haptyki właśnie w iOS-ie i jeśli chodzi o wibrowanie tam, gdzie nie powinien, czyli no, gdy nic nie wykrywa, prawda, gdzie jest, gdzie mamy eksplorację, gdzie żadnych elementów nie ma, tak, owszem, pierwsze co po aktualizacji do 15 zacząłem poszukiwać problemu, bo tak mnie irytowało to, ta wibracja generalnie tam, gdzie nie powinno być. I rzeczywiście to się da zrobić. Należy wejść właśnie w ustawienia, dostępność voice-over, dźwięki. I tam nie do końca teraz pamiętam, jak się opcja nazywa. Natomiast tam to można zrobić, tam coś tam. A propos tego, że gdy nic nie zostanie wykryte, coś tam, to tam można sobie wejść i tam można haptykę odznaczyć. I wtedy to już będzie dużo, no tak jakbyśmy używali 14 tego typu. Więc można sobie to stamtąd wyłączyć. Tak, to jest gdzieś za pozycją, że gdy zostanie osiągnięta granica, czy jakoś tak, i tam potem będzie a propos, że gdy nic nie zostanie wykryte, coś takiego, i tam trzeba pokombinować, bo tam można i odtwarzać sobie dźwięk, prawda, i tą haptykę włączać, wyłączać do danych zdarzeń. No więc polecam sobie to zrobić.
2: Ja w ogóle na przykład ostatnio tak ktoś mi to zasugerował, spróbowałem i jestem bardzo dużym fanem tego rozwiązania. Jeżeli mamy iPhone'a z haptyką, a ja akurat mam, to wyłączyć sobie dźwięki na te takie najbardziej podstawowe rzeczy typu przedni element, następny element, tam zawijanie do nowej linii, początek, koniec i dwuklik i po prostu zostawić haptykę. Ja już jestem po prostu przyzwyczajony w tym momencie, że ja dostaję te informacje haptyką, już dźwięku nie potrzebuję.
4: A no tak, bo zasadniczo i to jest bardzo też fajnie, pomocne, przydatne jak... Gdzie na przykład? O, tak jak na sygnalu chcemy nagrywać wiadomości, prawda, nagrywamy bez trzymania, gdzie tam sama haptyka tylko ratuje, wiemy, że tam dajmy na to, no, jednak ten voiceover w ogóle jest aktywny, coś się dzieje, nie? Gdy cała mowa milknie, dźwięki też, a zostaje sama haptyka, nie? No, więc akurat co by nie mówić, ta haptyka od bodaj iPhone'a 7 to dużo daje, nie? Jeśli chodzi o komunikację z voiceoverem. Jak się coś wykrzaczy, mowa się wykrzaczy, ale wiemy, że voiceover jest, bo zwraca haptycznie. No. Co do tego trybu skupienia, o którym też Bartek mówił, i to bodaj też było mówione przy okazji nowości po... Nawet nie wiem, czy nie po WWDC. No, w każdym bądź razie, że teraz ten... Ale to jeszcze przypomnę, że teraz ten tak zwany tryb skupienia gromadzi nam tak naprawdę i tryb nie przeszkadzać, i tryb sen, jeśli tam, zwłaszcza to się fajnie nauczy.
3: I tych trybów można sobie ileś definiować,
4: tam
3: tak
4: można
3: naprawdę.
4: Definiować, natomiast one tam, parę tych podstawowych jest dodanych i właśnie między innymi ten nie przeszkadzać i sen, więc no, tam należy szukać i potem już, czy to czynnościami, prawda, czy dwuklikiem, dwutapem z przytrzymaniem i tak dalej, można sobie to konfigurować, czy to chcemy włączyć na godzinę, do wieczora, do rana, nie przeszkadzać i tak. Więc to wszystko teraz tam się robi. No dodatkowo w ustawieniach też sobie możemy to właśnie i definiować i chyba bodaj przestawiać kolejność nawet. Co do Watcha, Apple Watcha i Watcha S8, to pierwsze, co mnie przyprawiło o zawał, to powiadomienia, które to powiadomienia po przejściu do centrum powiadomień są rozwalone, jak się patrzy, po prostu tak jakbyś każde powiadomienie miał jego po prostu treść, tak jak każde powiadomienie jakby po stuknięciu, bo dotychczas mieliśmy tak, że każde powiadomienie było przyciskiem i dopiero po jego stuknięciu mogliśmy się zapoznawać z jego zawartością, no a niestety w Watch OS 8 wszystko jest dosłownie podane nam na talerzu, trzeba się przeflikiwać przez najpierw nazwę aplikacji, potem treść powiadomienia, potem kiedy ona i tak dalej, potem kolejne i to tak dosłownie w prawo gestem. Można sobie to zmienić na szczęście. Też to znalazłem generalnie. W aplikacji Watch wchodzimy sobie w powiadomienia i tam jest opcja, że gdy po stuknięciu, żeby pokazywało całe powiadomienia, więc to jest domyślnie wyłączone, ale gdy sobie to włączymy, to przywróci się ten stan, powiedzmy, z iOS 4, z WatchOS 8 i 7, przepraszam. Teraz mamy 8, do 7 się przywróci i wtedy już te powiadomienia nie będzie cała zawartość jakby widoczna. Bo to ani intuicyjne, ani... No i w ogóle mamy teraz niestety tak, że nie ma w ogóle informacji o nieprzeczytanych powiadomieniach, nawet jeśli one są w centrum powiadomień. A co do różnych rzeczy odnośnie trybów nie przeszkadzać, odnośnie śledzenia lokalizacji i tak dalej, no to niestety dopiero po dostaniu się do centrum sterowania czyta wszystko w kupie, że połączony iPhone połączony, ja tu jeszcze mam walkie-talkie dostępny, prawda, śledzenie lokalizacji włączone, a jeszcze tryb nie przeszkadza. Wszystko jest widoczne jako jeden element, więc no niestety tutaj duża zmiana na minus. Także jak dla mnie to no zmiany kosmetyczne w Watchu są niestety takie trochę na minus. Jeszcze będę, myślę, dalej zgłębiał, bo to dopiero dzisiaj zainstalowałem, więc nie wiem jeszcze co jak. No i słuchajcie, myślałem, że pochwalę się działaniem handoff, czyli konkretnie przekopiowaniem między właśnie Maciem a iPhone'em, jeśli chodzi o zawartość schowka. znowu parę dni to działało i to tak szczęśliwie się złożyło, że gdy zaktualizowałem do macOSa Big Sur 11.6 i iOSa 14.8, zaczęło mi to działać. No, podziałało dwa dni, znowu nie działa i smutne jest to, że Apple tego nie umie naprawić. I taka ostatnia rzecz, tu się też chciałem odnieść do tego, co mówiłeś, Mikołaju, w ostatniej chyba audycji, w ostatnim tym przeglądzie a propos kupowania Maców, bo mówiłeś odnośnie, że właśnie na stronie Apple'a w sektorze edukacji, że jako student sobie można kupić i że obniżki są duże. Natomiast z tego, co też obserwuję, to Amazon te zniżki to on ma jeszcze niższe. I można tak, tylko że tu jest problem taki, że no, te konfiguracje są dość ograniczone i chyba trybu układu klawiatury sobie co prawda i właśnie wybierać nie możemy. Natomiast jeśli komuś na przykład nie przeszkadza to, że na przykład najnowszy MacBook Air, nie wiem, 8 giga RAM-u i 256 na przykład i jeszcze coś tam, że zamiast powiedzmy po zniżce edukacyjnej kupisz za 4 chyba 700 czy jakoś tak, albo no 4,799 bodajże, nie pamiętam. Natomiast na Amazonie to w ogóle go kupisz, wiesz co, za 4,399, więc no oszczędność jeszcze większa.
2: No tak.
1: Trzeba pamiętać, że na Amazonie czasami te ceny są jakby promocyjne, natomiast nie jest napisany przed nie, nie znalazłem informacji, że to rzeczywiście jest promocja. Na przykład też jakiś czas temu znalazłem informacje o słuchawkach, które chciałbym kiedyś kupić. No i rzeczywiście ta cena była bardzo atrakcyjna, a potem nagle się okazało, że ta już cena wzrosła i już taka atrakcyjna nie jest. Więc prawdopodobnie to była jakaś promocja, więc warto na to uważać, bo może się okazać, że to jest cena na jakiś tylko czas.
4: No tak, bo to bo tak rzeczywiście ogóle... chyba jest, ale jak jest aktualna i ma akurat się w tym momencie gdzieś tam, a te promocje no ostatnio często gęsto są właśnie na te sprzęty Apple'a tam.
2: Tego, uważajcie. W ogóle, jeżeli ktokolwiek by chciał kupować Maca, bo jest na Allegro, jak się będzie szuka Maców na Allegro, są oferty, które są atrakcyjne, są bardzo atrakcyjne. One są podejrzane. To są jakieś serwisy typu VIP Cars, czy coś takiego, jakieś tam niby samochody dla VIP-ów z tej nazwy firmy wynika. Już mi to ktoś kiedyś gdzieś zwracał na to uwagę. Ja to też faktycznie sam widziałem, jak się rozglądałem, gdzie tego Maca korzystnie by kupić. I oni po pierwsze obiecują daty dostawy w granicach kilku miesięcy, więc to jest po pierwsze to, na co musimy zwrócić uwagę. Po drugie, no nie wiem, mi to po prostu śmierdzi, ja bym się bał. Ja stamtąd nie kupiłem, mimo że by się teoretycznie bardziej opłacało, bo szczerze mówiąc, ja kompletnie nie wiem, co to jest.
4: Tak bym się bał.
2: Na ile to jest w ogóle zgodne z prawem, czy to nie jest jakieś kradzione, nie wiem, po prostu nie wiem.
4: Też bym się bał, dlatego jak już jest, powiedzmy, aż taka obniżka, to nie, jeszcze od jakiegoś nieznanego sprzedawcy czy coś, no to...
2: Dokładnie.
4: To raczej bym się bał, ale jeśli
3: tym
4: będzie...
3: Tym bardziej, tak, że czas dostawy jaki długi.
4: No, jak tak. To jest kilka miesięcy, to sobie parę, rzeczywiście jeszcze parę rejsów zaliczy, prawda, choroby morskiej dostanie się jeszcze. No, więc
2: wiadomo,
4: nie, z takich źródeł to bym się psułem bał, ale tak jak my tutaj mamy Amazona, gdzie jest... I rzeczywiście, jak się uda upolować... Jest taka promocja, powiedzmy, i rzeczywiście ten czas dostawy relatywnie, jak powiedzmy, czy jutro, czy powiedzmy pojutrze, jakoś tak, ale jest to, powiedzmy, z jednego magazynu gdzieś tam logistycznego, bo to jest realizowane przez Amazon Polska, więc no tutaj myślę, że prawdopodobieństwo, że to mogło być podejrzenie, jest, no myślę, że tutaj bardzo znikome. No i jeśli Allegro coś takiego zrobi, o czym też bodaj było już dzisiaj mówione, nie wiem, ale wiem, że miało być. W każdym bądź razie, no to myślę, że no, że to ryzyko też będzie mniejsze, nie? Jak tam? Bo też myślę, że Allegro to jakoś będzie weryfikowało, wydaje mi się, jak już sprzedawcy będą coś chcieli do ich magazynów wpakować, więc być może będzie lepiej też w tym zakresie. No, dobra, wiecie co, ja chyba tyle. Słychać mnie?
3: Słychać cię, Maćku. W takim razie dobrze. Dziękujemy za, jak zawsze, obszerną porcję wieści ciekawostki.
4: A ja życzę 100 kolejnych odcinków.
2: Jedną rzecz, którą tutaj
4: Więcej.
2: powiem, jedna taka bardzo jakby mała, a tobie się wiem, że na pewno przyda i słuchacze też powinni o tym wiedzieć. Uważać na update do Safari 15, bo ponoć ma błędy dostępności, ponoć po kilku minutach używania mamy ciągle zajęty.
4: Ups, a ja zaktualizowałem, ale mówisz o MacOSie, tak?
2: Mówię o MacOSie i nie wszyscy to niby potwierdzają, ale takie do mnie doszły plotki, jakoby coś takiego przynajmniej u niektórych osób się działo.
3: No to w ogóle różne osoby różnie potwierdzają. Chociażby dziś na grupie Dostępne Apple widziałem informację o tym, że restart iPhone'a rozwiązuje wszelkie problemy po aktualizacji. No niestety u mnie jakoś to nie chciało zadziałać.
4: Nie każdemu więc. Wiesz co, ja zaktualizowałem właśnie, bo ja tak też gdzieś tam między wierszami, komentarzami zadałem pytania a propos tego Safari. Tej Safari i nikt mi odpowiedzi nie raczył, więc myślę, dobra, robię backup w Time Machine i po prostu eksperymentuję na własnej skórze, a w razie czego przywrócę. No i używam sobie dzisiaj wesoło, powiedzmy, już pół dnia i szczerze mówiąc, poza tym, że troszeczkę jest bardziej utrudniony dostęp do zakładek niż wcześniej, bo teraz to też jest ładnie pogrupowane, tak jak to nowy design kart i tak dalej i ta funkcja grupowania, ale tak poza tym to większych upierdliwości nie zauważyłem. Na tym swoim Macu, prawda, z 2015, gdzie to jest sprzęt już, powiedzmy, no relatywnie troszkę stary, ale cały czas fajnie działający, to już ci powiem szczerze, że na Monterey, na MacOSie 12, jak testowałem sobie tam kiedyś, to się to jakoś bardziej zwieszało, oczywiście nie 2-3 minutki, czasem złapało laga na parę sekund. A tutaj wydaje się być całkiem fajnie wychodzić. Więc działa.
2: No ale mówię, jest gdzieś taka, że niektórzy mają takie problemy, więc jakby warto wiedzieć, że...
4: To też warto uczulić. No. Rozumiem. Dobra, no to tak jak mówię, kolejne seteczki i dużo, i więcej ilości odcinków, prawda? No i
3: działamy dalej.
4: Prawda? Na dalsze działanie, nie?
3: No. Dzięki.
4: To trzymajcie się, dzięki.
3: Do usłyszenia, Maćku, pozdrawiamy.
1: Zahaczyliśmy o problemy z najnowszym Safari, no i właśnie kolejny news dokładnie o tym mówi, znaczy między innymi dokładnie o tym mówi. Mikołaj zatytułował go mniej więcej w ten sposób: co nowego w nowych systemach Apple'a? No to właśnie, co nowego w nowych systemach Apple'a?
2: No tak, Safari, o tym właśnie mówiliśmy przed chwilą, więc jakby nie będę się powtarzał, bo to właśnie o tym było. W iOSie 15 jest bug, jakby o takich małych gdzieś tam rzeczach, które gdzieś tam się pojawiły, bo co nowego w iOSie 15 będzie, to myśmy już wcześniej mówili, ale takie jakieś gdzieś tam nowości się pojawiły, to warto o nich wspomnieć. VoiceOver w iOSie 15 niektórym użytkownikom nie czyta nazw aplikacji na ekranie przełączania programów, czyli na tym ekranie otwartych aplikacji. Żeby się tego problemu pozbyć, musimy wejść w ustawienia, dostępność i wyłączyć sobie przełącznik redukuj ruch. Dużo niewidomych sobie to włączało, bo to teoretycznie przyspiesza iPhone'a, skraca czas trwania niektórych animacji, teoretycznie jest dla nas dobre na baterii, bo te animacje się też nie wykonują, więc nie marnujemy na to procesora. No ale właśnie jest teraz ten błąd, że jeżeli mamy tą redukcję ruchu włączoną, to nam się z jakiegoś powodu nie czytają aplikacje na ekranie przełączania programów. Mamy to, o czym już mówiliśmy, aplikacja Wallet, teraz nazywająca się, z tego co wiem, zresztą Portfel, się podobno ludziom wysypuje, czy to przy próbie zmiany kart, przełączania kart z VoiceOverem, są jakieś problemy z dostępnością tegoż. Błąd, o którym dużo się mówiło i przed którym wiele osób przestrzegało, który był w Golden Masterze, czyli w tej ostatniej becie, z ekranem udostępniania, który był kompletnie niedostępny. Z tego co doszła do mnie informacja, został poprawiony w tak naprawdę wersji finalnej, która, co ciekawe, w tym roku różniła się od ostatniego builda, od ostatniej kompilacji testowej. I pojawiają się już aktualizacje aplikacji do wersji kompatybilnych z iOS 15, a tam Parcel dostał wsparcie dla funkcji Live Text, czyli jeżeli zrobimy sobie zdjęcie, na którym będzie numer paczki, zwłaszcza zdjęcie na przykład etykiety paczki, którą wysyłamy z ekranu dodawania paczki, to w tym momencie Parcel nam od razu wczyta dane tejże paczki. Nie musimy tego wszystkiego ręcznie przepisywać.
3: A to jest w ogóle ciekawe, bo z tego, co ja dziś czytałem, to funkcja Live Text ma działać też na zdjęciach. I to akurat jest fajne, bo co niektórzy, zwłaszcza teraz w dzisiejszych czasach, kiedy to na przykład niektóre sklepy też sprzedają przez jakieś takie interaktywne kanały komunikacji w rodzaju Facebook i podobne miejsca, to wysyłają jako potwierdzenie wysłania paczki zdjęcie z jakimś tam, no po prostu na przykład z paczką, albo z numerem listu i tak dalej, i tak dalej. Więc to też może być fajną sprawą, tylko w ogóle warto pamiętać też o tym, że ta funkcja Live Text nie jest domyślnie u nas włączona. Trzeba ją sobie włączyć, przynajmniej w przypadku języka polskiego, bo on nie jest jakby obsługiwany.
2: A, no to pewnie dlatego. Na razie z tego co wiem, to ten Live Text to jest w ogóle w okienku dodawania paczki w Parcelu. Nie wiem, czy tam jest opcja dodawania zdjęcia z czegoś tam. Ja szczerze mówiąc niestety nie mogę tego sam sprawdzić, bo nie mam iOS, nie mam iPhone'a, który by ten Live Text wspierał. Na mojej ósemce to zwyczajnie w świecie nie działa. Mamy też powiadomienia time sensitive, czyli te takie priorytetowe. Niektóre powiadomienia Parcel może oznaczać jako priorytetowe. Między innymi na przykład to, że przyszła nam paczka i leży, że tak powiem. Parcel będzie teraz rozróżniał, przynajmniej dla niektórych operatorów, czy paczka jest podpisywana, czy nie. Jeżeli paczka nie jest podpisywana i jest nam, że tak powiem, wrzucana przez drzwi, przed drzwi, to nam Parcel powie, że może warto by było wziąć tę paczkę, bo w razie gdyby ktoś nią coś zrobił. Nam się to w Polsce raczej nie przyda, bo ta praktyka u nas po prostu nie jest aż tak stosowana jak na Zachodzie. Ale też jeżeli paczka będzie już jakby zaraz do dostarczenia, to dostaniemy o tym powiadomienie, że no możemy się w paczki w najbliższym czasie spodziewać i to też będzie to powiadomienie właśnie time sensitive. No te powiadomienia przy odpowiednich ustawieniach mogą, jeżeli sobie tego życzymy, na przykład przedzierać się przez nasz tryb, nie przeszkadzać, mogą być odtwarzane nam na słuchawkach AirPods. One mają po prostu, jeżeli tego chcemy, możemy tak tego typu powiadomieniom dać po prostu trochę większy priorytet i uznać je za ważniejsze. Jest wsparcie dla funkcji Quick Notes. Nie wiem, jak to dokładnie działa. Chyba z tej szybkiej notatki też jakoś będzie się dało te numery paczek do Parcela wczytywać. Jest lepsze wsparcie dla skrótów klawiszowych, jeżeli używamy aplikacji na iPadzie. I autor Parcela obiecuje, że w najbliższym czasie pojawi się aktualizacja na aplikacji na Maca, która wprowadza podobne funkcjonalności. No tylko, że autor zastrzega, że nastąpi to dopiero po wydaniu macOS 12. Mamy również aktualizację aplikacji Lire do wersji 5. Jest to czytnik RSS. Jest to aktualizacja darmowa dla wszystkich użytkowników Lire 4. Poza tym, że wprowadza ona lepszą kompatybilność i lepszą integrację z iOS 12, wprowadza ona również synchronizację między urządzeniami za pomocą chmury iCloud. To na dziś tyle. Podejrzewam, że na przyszłą audycję może jeszcze coś z takich aktualizacji iOS-owych będzie, bo to zawsze tak jest, że po wydaniu nowego iOS-a sporo aplikacji po prostu dostaje w ciągu kilku najbliższych dni po jego premierze aktualizacje, które to aktualizacje właśnie dodają jakieś nowe funkcjonalności z nowymi API, które w tym iOSie wchodzą. No nie mamy jeszcze wsparcia, nie mamy jeszcze dostępnego w ogóle w iOSie SharePlay, czyli tego odtwarzania wspólnego przez FaceTime, czyli aktualizacje, które tego dotyczą. Podejrzewam, że się jeszcze nie pojawiły, ale to też na przestrzeni kilku miesięcy podejrzewam dostaniemy i wtedy też fala aktualizacji, zwłaszcza wszelkich aplikacji związanych z muzyką, filmami, odtwarzaniem nas czeka.
1: No i ostatni news tej rubryki Tyflowieści przygotował Paweł. I tu są dwa urządzenia. Jedno dla niewidomych, a drugie dla w ogóle takiej grupy, o których nie wiem, czy mało się mówi, ale mało się mówi w Tyfloprzeglądzie.
5: Tak. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że firma 4Blind, kiedyś jednoosobowa działalność, teraz już większa firma, która stworzyła Bright Guide'a, czyli ten taki dostosowany dla niewidomych klient na razie Telegrama na iOS-a. Firma
2: swoją
5: rosyjska.
2: Drogą, jeżeli ktoś ma Maca M1, to jest jak na obecną chwilę najlepszy sposób korzystania z Telegrama. Mimo

0: żeby gdzieś czegoś nie zadeklarować, czego bym nie chciał. Natomiast tak, pierwszym urządzeniem jest BrailleFad. Jest to tablet. Tablet o rozmiarze 8 cali, który ma 3249 dotykowych pikseli. I jest to urządzenie do wyświetlania grafik. Grafiki możemy wyświetlać sobie albo za pomocą kart pamięci podpinanych, albo pendrive'ów. Można to połączyć z komputerem przez Bluetooth lub USB i zdaje się wyświetlać jakieś rzeczy z komputera. Jest też jakiś program edukacyjny, który można sobie zainstalować i podłączyć to w ogóle ustrojstwo do HDMI i jakieś tam rzeczy wyświetlać. Ma tryb wyświetlania oczywiście tych rzeczy w sposób taki tradycyjny, ale też właśnie wypukły, to jakiś grafik, map i tak dalej. Koloru jest czarnego, ma jakiś alarm wibracyjny, jakiś zielony diody sygnalizacyjne, ale to nie jest istotne. No i w dużym skrócie takie urządzenie sobie jest. Oni to wypuścili na rynek, jest. Natomiast drugie jest to Hapti Braille.
1: I podejrzewam, że przeciętnego Kowalskiego to tak średnio by było na to stać.
0: No, jako że targetują gdzieś też agencje rządowe, jakieś szkoły, sektor edukacyjny i gdzieś tam mają też takie do wyboru przy zamówieniu, czy jesteś osobą prywatną, czy organizacją i tak dalej, to prawdopodobnie jest to drogie. Natomiast drugim urządzeniem jest Hapti Braille. Hapti Braille, który jest komunikatorem dla osób niesłyszących. Komunikatorem, który działa tak, że no my jako taka osoba niewidoma, niesłysząca przychodzimy do jakiejś instytucji, powiedzmy. Włączamy to. To w ogóle łączy się przez Bluetootha z aplikacją, którą mamy w telefonie i ta aplikacja nam służy do rozpoznawania mowy, do uruchamiania tych różnych googlowych rzeczy. Aczkolwiek możemy też użyć jako headsetu, jako mikrofonu i głośnika do telefonu tego właśnie urządzonka. I teraz tak. Urządzenie się wita i mówi takiej osobie widzącej i słyszącej: dzień dobry, chciałbym z tobą porozmawiać. Jeżeli się zgadzasz, naciśnij zielony przycisk, jeżeli się nie zgadzasz, naciśnij czerwony. I to jest w trybie hear, czyli w trybie słuchania. I kiedy ta osoba się zgodzi, ona może coś mówić. Mów do mnie, no więc ona mówi. I w miarę jak ta osoba mówi, to nam to się wyświetla w Braille'u, ale to nie jest taki tradycyjny Braille, natomiast linijka, tylko to jakoś się dzieje wibracjami. Nie wiem do końca, jak to działa, czy to jest jakaś haptyka, czy to jest jakiś kod umówiony wcześniej, że jakiś, tak jakby alfabet Morsa. W każdym razie jest to wszystko wywibrowywane. My oczywiście też mamy możliwość podglądnięcia tego, jak my coś powiemy i zostanie to rozpoznane, to urządzenie mówi, czy miałeś na myśli powiedzieć to. No i my wtedy zatwierdzamy bądź nie. I to jest tej osobie podawane. Natomiast ta osoba, jeżeli chce nam odpowiedzieć, to przełącza się w tryb say. Ma klawiaturę taką ośmiopunktową brajlowską, wbija ten tekst, który chce powiedzieć i tekst wraca w formie syntezy mowy z powrotem do tej osoby, która widzi i słyszy. No, też da się to już zamówić, też nie znamy niestety ceny, bo właśnie trzeba by jakieś tam wypełniać formularze, zanim ją poznamy. Natomiast takie dwa urządzenia na ten moment firma stworzyła. Są filmiki instruktażowe na YouTubie, zwłaszcza przy Hapti Braille'u, jest on dość rozbudowany i taki, no, że można coś z tego wyciągnąć dla siebie. Jest on w języku angielskim, nałożonym na rosyjski oryginał, jest taki angielski lektor. No i tym się zajmuje aktualnie ta firma. No, ciekawe, czy usłyszymy o nich jeszcze w ramach jakichś targów gdzieś bliżej nas niż Rosja. No, ciekawe.
1: No i pierwszy news tych technikaliów, czyli mniej związanych rzeczy z byciem niewidomym.
2: Ten news ma Paulina, ale ja też mam podobny news. To może omówię te dwa. Jeden obok drugiego.
1: Okej, bo ja sobie też poczytałem o tym newsie Pauliny, ale skoro masz drugi podobny, to...
2: Tak, ja mam zaraz obok tutaj, więc załatwmy sprawę za jednym podejściem, a te dwie usługi, o których mowa, dotyczą naszej starej, dobrej poczty elektronicznej, którą możemy wykorzystać w różne sposoby. I tak oto, możemy sobie na przykład przekształcać artykuły z różnych stron internetowych w formę prostą do czytania za pomocą poczty elektronicznej. Jak to zrobić? Wysyłamy adres URL do danego artykułu na adres mailowy save@forlater.email. Save for later. save@forlater.email. W odpowiedzi dostałem

0: dostajemy maila z artykułem, który jest pod danym linkiem, więc możemy sobie na przykład udostępnić, załóżmy, przeglądamy coś tam sobie na mobilnej przeglądarce, ale chcielibyśmy dostać to w takiej czystej formie. No to udostępniamy adres URL do takiego artykułu pocztą, no i za chwilę dostajemy odpowiedź z przygotowanym przez jakieś tam mechanizmy działające po stronie serwera tekstem, który możemy sobie już łatwo przeczytać. Ten tekst, to jest też ważne, dociera do nas w dwóch postaciach, w formie czystego tekstu i w formie tekstu HTML, więc to już, jeżeli korzystamy na przykład z jakiegoś starszego czytnika, który lepiej interpretuje maile w czystym tekście, no to też nie będziemy w ten sposób poszkodowani. Ta usługa działa... Tam jest napisane, że jest to usługa płatna, natomiast to jest na zasadzie zapłać nam ile chcesz, tam jest kilka metod za pomocą różnych kryptowalut.
1: Tak, ale one są dość egzotyczne.
0: Tak, no Bitcoin to chyba najprostsza ewentualnie metoda, ale tam jest napisane, że jeżeli nie chcesz tam nic płacić, to nie musisz, więc jest to też opcją darmową, jeżeli ktoś miałby ochotę. To jest rzecz pierwsza. To o tym właśnie miał powiedzieć Paulina. Natomiast ja mam kolejną opcję, która może nam się przydać, jeżeli korzystamy z kanałów RSS. Albo mamy na przykład jakieś kilka kanałów, takich naszych ulubionych, za mało, żeby korzystać z dedykowanego czytnika, no ale chcielibyśmy korzystać jednak z tych informacji, które nam one dostarczają. No i też nam może się poczta elektroniczna przydać. Wysyłamy adres strony internetowej, na której znajduje się ten kanał RSS, albo link bezpośrednio do tego kanału na adres add@rssby.email. I w odpowiedzi będziemy otrzymywać informacje z tego kanału, jeżeli tylko przyjdą jakieś aktualizacje. Tu jest ważna rzecz, jeżeli taki kanał nie będzie aktualizowany przez 90 dni, to zostanie on automatycznie odsubskrybowany, no żeby po prostu serwer bez sensu nie trzymał go w bazie, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że już nic w tym kanale się nie pojawi. Natomiast jeżeli nie chcemy już więcej otrzymywać maili z tego właśnie kanału, to wysyłamy po prostu adres tej strony internetowej albo bezpośrednio tego kanału RSS ponownie na ten sam adres i będzie to oznaczało odsubskrybowanie danego kanału. Także to tyle. Jak widać, poczta elektroniczna wiele zastosowań ma i mogą one czasem być przydatne.
2: Ja myślę, że to jest całkiem fajna opcja, jak chcemy jakiś zacytować artykuł na liście dyskusyjnej.
0: Owszem.
2: To jest fajne, można po prostu przekazać maila dalej. Wiem, że niektóre czytniki RSS to robią, że są w stanie do maila wkleić całą treść artykułu i to jest super.
0: Tak, Lir na przykład ma taką możliwość.
2: Tak. Natomiast to jest właśnie fajne, jak na listę chcemy coś przekazać.
3: Teraz bardzo dużo się robi mailowych rzeczy i to jest fajne. Mi się też szczerze mówiąc podoba. Coraz więcej autorów na przykład zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli, że mail to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę każdy ma. Bo RSS-y, bo coś, to nie wszyscy czytają, to nie wszyscy tego, a maila to każdy ma. I że jeżeli oni będą zbierać od swoich czytelników adresy e-mail i wysyłać wszystko mailem, to tak naprawdę nikt nie jest w stanie zagrozić, bo z Facebooka ich można zdjąć, z YouTube'a kanał można usunąć, a jak my już mamy listę maili, no to tej listy maili nam nikt nie zabierze, może nam to najwyżej adres zabrać, ale to wtedy tworzymy nowy i wysyłamy dalej. I jest coraz więcej takich serwisów, to Substack się na zachodzie taki bardzo popularny teraz zrobił, że autorzy, to są na przykład bardzo często dziennikarze, którzy odeszli z jakichś znanych na przykład gazet i no zajmowali się całe swoje życie jednym konkretnym tematem, nie wiem, jeden to się zajmował technologią, drugi to się zajmował konkretnie Applem, a trzeci konkretnie Afganistanem i piszą sobie teraz po prostu na własny rachunek, na własne konto na Substacku. Można się na przykład zapisać na ich darmową subskrypcję albo na subskrypcję płatną. No i właśnie zapisanie się do czyjegoś Substacka polega na tym, że my podajemy maila. My oczywiście możemy te artykuły czytać za pomocą strony internetowej. Jest to taki poniekąd blog, ale właśnie bardzo dużym elementem Substacka jest to, że my jako subskrybenci jesteśmy tak naprawdę adresem e-mail i to na nasz adres e-mail jest dostarczane, są dostarczane te treści i autor, jeżeli mu się coś nie podoba, zawsze może przenieść sobie te subskrypcje i przenieść sobie nas i przenieść sobie całą tą swoją bazę do zupełnie innego serwisu i po prostu korzystać dalej z tych samych adresów e-mail i tym samym ludziom wysyłać dalej te artykuły, a my prawie nie zauważymy po prostu różnicy.
1: Jak widać, historia kołem się toczy i różne stare metody wracają do łask. Newsletter nadal był, jest i prawdopodobnie jeszcze będzie przez długie lata.
0: Pewnie za jakiś czas ewentualnie pokażą się jakieś różnorakie nakładki. Zastanawiam się, kiedy ktoś na przykład coś takiego wprowadzi. Powiedzmy czytnik aktualności, ale właśnie taki rzeczywiście czytnik aktualności wykorzystujący jakiś, dajmy na to, adres poczty elektronicznej zamiast kanałów RSS albo jakieś to, podobne rzeczy.
1: To się jeszcze okaże. Możliwe, że już powstają takie rzeczy. Natomiast myślę, że tu też warto przejść do kolejnego newsa, bo no, trochę nam ta audycja się zaczyna może nie to, że dłużyć, bo bywały czasami dłuższe, ale 3.40 na liczniku już mamy. I myślę, żeby przejść do nieco nowszego protokołu, czyli Chromecast, bo jakkolwiek urządzeń z Chromecastem jest, no może nie jest bardzo dużo na rynku i u nas może nie przyjęło się to jakoś bardzo, ale myślę, że protokół generalnie jest dość fajny. No i jest aplikacja, która umożliwia streamowanie treści z komputera na urządzenia z Chromecastem, którą wynalazł Paweł, za co mu jestem wdzięczny niezmiernie, bo mi się ona przydała.
2: Ja nawet wynalazłem dwie takie aplikacje. Jedna, czyli Desktop Audio Streamer, jest to aplikacja, która pozwala na transmitowanie dźwięku z dowolnej karty dźwiękowej na naszym komputerze na dowolne urządzenie z Chromecastem. Ja takie urządzenie ostatnio sobie nabyłem, no więc to mnie też zainspirowało, żeby czegoś poszukać. I jest to aplikacja dość prosta. Ja mogę ją też w sumie tutaj zademonstrować, jeżeli znów mogę udostępnić.
0: Możesz.
2: Tak.
4: Dokładnie.
2: Tu otwieram desktop audio streamera.
4: Desktop audio streamer.
2: I mamy tutaj zakładki. Zakładka devices.
4: Volumeral devices. Grupa mute przycisk.
2: Możemy wyciszyć wszystkie urządzenia, całą jakby grupę.
4: Tak,
2: mogę przeskanować ponownie. Tu jest przemieszczanie urządzeń po liście. Tu jest lista nieznane, ale to nic nam nie robi, bo tak naprawdę wszystko, co nas interesuje, jest dalej. Filip, tak nazywa się mój głośnik. Tak sobie go nazwałem. No i mogę nacisnąć przycisk.
4: Wciśnięty.
2: O, i w tym momencie połączyła się moja karta dźwiękowa.
3: I jak to jest z latencją w ogóle?
2: No właśnie słyszysz. Jak rozumiem, słychać głośnik mój?
3: Tak, słychać. Ale nie za bardzo słychać klawiatury, szczerze mówiąc. Więc...
2: Bo to jest to, co ja już zrobiłem do tej pory przed chwilą. To są bardzo stare rzeczy. To wszystko, co ja wam przed chwilą pokazywałem...
3: To jest z latencją w ogóle.
0: Aha! To
3: jest. Oj.
1: Ale wiesz co, no to... ta latencja jest na pewno mniejsza. Dużo mniejsza.
3: No,
1: bo tutaj to jest rzeczywiście z 15 sekund. U mnie to są tak ze 4 sekundy. Znaczy też warto pamiętać, że znaczy generalnie wydaje mi się, że ten Chromecast to nie ma być trochę protokół takiego typowego czasu rzeczywistego. Tu chodzi o to, żeby puścić piosenkę.
2: Tak, oczywiście.
1: Zwiększyć głośność, zmniejszyć, ewentualnie przejść do następnej. A niekoniecznie to musi być tak, że to musi być już natychmiast. Więc...
2: Jasne.
1: Natomiast, więc tak to niestety wygląda.
2: Ja zaraz pokażę jedną.
0: To pewnie też zależy od sieci. Od tego, jak sieć jest skonfigurowana.
2: Ja jestem przy routerze, siedzę przy routerze, głośnik jest przy mnie, nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić.
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo na przykład u mnie głośnik jest w zupełnie innym pokoju i tu ten zasięg to nie jest taki super ekstra, a mimo to jest na pewno, no duże są, no dużo mniejsze są te opóźnienia.
2: To no, tutaj słyszycie takie klikanie w tle, ja tym suwakiem zmniejszam głośność i głośnik na to reaguje. Natomiast dalej mamy jeszcze opcje. I w opcjach mamy. Tak, czyli to przesuwanie całe tych urządzeń, wyciszanie to można robić klawiaturą też. To jest pokazywanie okna na starcie. Startowanie z systemem.
4: Automatically start devices at startup, pole wyboru nie oznacza.
2: Połączenie z urządzeniem przy starcie.
4: Automatically start last user devices and drop at startup, pole wyboru nie oznacza.
2: Ostatnio używane.
4: Automatically restart when the stream is closed, pole wyboru nie oznacza.
2: Automatyczny restart, kiedy strumień zostanie zamknięty.
4: Log device communication, pole wyboru nie oznacza.
2: Tu jakieś robienie logów komunikacji z urządzeniem, to do celów debugowych. Tutaj jest opcja wyciszania karty dźwiękowej na komputerze, czyli jak transmituję dźwięk na Chromecasta, to lokalnie u mnie on jest wyciszany, żeby nie miał zdublowanego.
4: Minimize to strike and closing, pole wyboru nie oznacza.
2: Minimalizowanie do treja.
4: Convert multi-channel audio to stereo output, pole wyboru nie oznaczone.
2: Dźwięk multi-channel, żeby był na stereo, to pewnie jak mamy głośniki mniej jakieś tam pojemne, powiedzmy, że które nie obsłużą nam wielokanałowego dźwięku.
4: Reset settings, przycisk.
2: No i tu jest reset. Device i tutaj jest ciekawie,
4: lista
2: bo...
4: Device buffer in seconds, lista rozwijana w sądzie.
2: Tu jest IP. Niby jest grupa podpisana, że buffer in seconds, ale grupa to jest moje IP i tu chyba chodzi o to, z której karty sieciowej on ma korzystać do wykrywania tego. Czy jakiś VPN, czy moja lokalna i tak dalej.
4: Lista rozwijana, słuchawki, conex and lista.
2: Tutaj wybieram sobie kartę dźwiękową, z której on ma brać ten dźwięk. I to jest spoko, bo tu możemy sobie wybrać dowolną kartę, wyjściową lub wejściową. Czyli na dobrą sprawę możemy sobie puścić nasz mikrofon na głośniku. I to też będzie działać.
4: Lista rozwijana, MP3, 128 kbps.
2: Tu mamy do wyboru jakość i prędkość transmisji bitów.
1: Jestem ciekaw, bo ja sobie ustawiłem, żeby wysyłał mu to w Wave'ie. No i nie wiem, może...
2: Mówisz, że byłoby wtedy lepiej. No to potem zobaczę.
4: Lista rozwijana,
2: mam nadzieję, że już próbowałem. Tu jest język interfejsu.
4: Lista rozwijana, alt zwinięte.
2: Tutaj jest all.
4: Devices only. Drops only.
2: A, to jest filtrowanie, co on ma mi pokazywać. Czy wszystko, tylko urządzenia, czy tylko grupy. Czy jak na przykład głośników mam więcej, no to wiadomo.
4: Lista rozwijana, zero zwinięte.
2: I tu jest jakieś pole, które chyba jest latencją właśnie. Jaką ja chcę mieć latencję?
1: Ja mam tu 4 wpisane, więc 1, 2, 3, 4.
2: Ja też tak miałem domyślnie i to chyba nic niestety nie dawało.
4: Information about options on this.
2: No i to jest aplikacja open source'owa, więc GitHub. Natomiast druga aplikacja nazywa się Music Caster. Ona jest z jednej strony trochę mniej dostępna, ale wbrew pozorom to nie przeszkadza prawie w ogóle, bo większość rzeczy robimy i tak z menu kontekstowego w treju. Mega wygodna jest ta aplikacja. W ogóle też open source'owa, GitHub, linki będą.
4: Obszar, centrum, obszar, powiat, centrum, nazwy, redu, centrum, akcji. Obszar, zegar, wskaźnik, obszar, słucha, dostępne, słucha, wskaźnik, obszar, słucha, wskaźnik, wprowadzanie, zegar, system, centrum, obszar, powiat, wireduar, centrum, akcji, sieć, obszar, wireduar, technologia, konsol, tech, wire, centrum, zegar, system, wskaźnik, obszar, podsłuchawki, maje, pulpit, start,
2: music caster. Tu go otwieram z menu start, on się teraz otworzy.
4: Discord PC dymek. Obszar powiada online kumtate oble chrome kształ line kumtate 4 dymek. Obszar powiadomień dodatko centrum mak nazm wireduart. Aktywny przycisk 1 z 20.
2: Czyli on sobie pobrał jeszcze jakiś update. No to teraz musimy przez niego przejść. Szkoda, że...
4: Setup nie. Mozilla. Zoom meeting wsparcie. Mozilla Firezoom wsparcie.
1: No to może po prostu powiedz, jak ta aplikacja działa.
2: Dobrze, to przepraszam, bo to w takim razie ja chciałem już jakieś demonstracje robić, a się okazuje, że nie ma to sensu. Mamy w treju po prostu ikonkę i tam mamy wszystko, czyli listę rozwijaną z urządzeniami, z której wybieramy sobie urządzenie nasze Chromecastowe. Opcje odświeżenia, żeby te zostały nam urządzenia przeskanowane od nowa i wyświetlone. Opcja odświeżenia biblioteki muzycznej, którą pewnie się konfiguruje w tym niedostępnym interfejsie. Opcja odtwarzania i tam mamy dźwięk z naszej karty dźwiękowej, URL, plik, P3, playlista lub cała biblioteka. I na przykład no plik no to jest standardowe okienko otwierania pliku. Dźwięk z karty dźwiękowej, no to zaczyna grać i opóźnienie jest tu mniejsze. Nie jest jakieś nie wiadomo jak niskie, ale jest mniejsze na tyle, że mógłbym w fubarze na przykład sobie słuchać audiobooka i tam przełączać traki i to by się prawie przełączało. No to na tyle, że to nie denerwuje. A link otwiera się interfejs, który oczywiście jest niedostępny, ale domyślnie pokazane jest chyba pole edycji i domyślnie on w tym polu edycji wpisuje to, co my mamy w schowku, więc warto sobie wcześniej skopiować link do jakiegoś tam streamu do schowka, otworzyć to miejsce i w momencie, jak się pokaże ten niedostępny interfejs, dać Enter i to zacznie grać. I sterowanie już działa normalnie, bo są i strzałki, i góra-dół, które służą do zmiany głośności, spacja robi pauzę, prawdopodobnie lewo-prawo też przełącza utwory albo coś jeszcze robi i to działa. Co ciekawe, można też te utwory w ogóle kolejkować, żeby odtworzył jako następny, żeby odtworzył, żeby dodał do kolejki, żeby coś tam i to można tam tym jakoś nawet w prosty sposób, ale zarządzać i to wszystko się da, więc o, w tym momencie mam Music Castera znowu, więc mogę dać menu kontekstowe i mamy tutaj różne, prawda, funkcje. Select Device, wybieram sobie mój głośnik i on się chyba wybrał, natomiast teraz tak. Jest też timer, czyli mogę chyba ustawić sobie na wyłącznik czasowy w ogóle to wszystko, no fajnie. Play i na przykład dam system audio dla porównania. Enter. I teraz możecie coś mówić i zobaczyć, jakie będzie opóźnienie.
0: No to zobaczymy.
3: No to zobaczymy.
1: O, i to rzeczywiście działa to dobrze.
0: I tu jest rzeczywiście szybciej.
3: Tu jest rzeczywiście szybciej.
2: Tak. No i w tym momencie, nie wiem od czego to zależy, czy to jest kwestia jakaś konfiguracji tego programu, natomiast no tak można. A ja teraz to guzikiem tutaj zgaszę. I już nie ma, przerwałem połączenie.
3: Czym są te dźwięki w tle w ogóle? Czy to ma jakby związek z programem, czy to jest jakaś w ogóle apka jakby nie związana kompletnie?
2: TwistCake.
3: Okej.
2: To jest TwistCake, tylko on niestety mi wrzuca cały dźwięk z domyślnej karty dźwiękowej, tu już się karty wybrać niestety nie da. Za to opóźnienia są niższe. Nie wiem, czy w tym drugim programie ja czegoś nie umiem skonfigurować, czy na czym polega problem, ale tutaj jest naprawdę... No można by tego spokojnie używać prawie jako karty dźwiękowej do różnych rzeczy, te opóźnienia są naprawdę niewielkie. A mówimy o przesyłaniu po Wi-Fi, czyli po całym domu. Więc zależy jaki macie setup, ile głośników i tak dalej, no możecie takie rzeczy tu już uskuteczniać bez problemu.
1: No to może pora na inteligentny dom w wersji audio powoli zaczynać. A teraz mój news. Mój news na temat InPostu, bo InPost no, próbuje to zrobić to samo, co robi Allegro. Znaczy może nie to samo, ale generalnie też chodzi o to, że będzie dostarczał niektóre przynajmniej przesyłki w dniu ich nadania. Już to się ponoć dzieje w Warszawie i w Łodzi i tu chodzi też o przesyłki, które są nadawane z tego samego do tego samego miasta. To znaczy chodzi o to, że jeżeli mamy sobie jakąś przesyłkę, którą no, mieszkamy właśnie w jednym z tych dużych miast. Na razie to z Warszawy i Łódź. Ma to być w sumie 20 no, jakichś dużych miast. Na razie nie znalazłem informacji, jakie to mają być konkretnie miasta. Natomiast jeżeli... I teraz tak, po pierwsze tu chodzi o przesyłki do paczkomatu. I jeżeli taka przesyłka do paczkomatu znajdzie się w tym centrum logistycznym InPostu do 16, to ona jeszcze tego samego dnia powędruje do paczkomatu. I to jest usługa, znaczy to nie jest usługa w jakikolwiek sposób dodatkowa, jakoś super płatna, czy tam cokolwiek. Po prostu jeżeli taka paczka znajdzie się w tym centrum do 16, to ona zwyczajnie tego samego dnia znajdzie się jeszcze w paczkomacie, o ile to będzie przesyłka w tym samym mieście. No więc teoretycznie w dużych miastach podejrzewam, że niedługo mogą się zacząć różnego rodzaju akcje pod tytułem e-zakupy ze sklepów, które tego samego dnia wylądują w paczkomacie i możliwe, że tego będzie więcej, bo tutaj nie ma, tak jak mówiłem, żadnych dodatkowych opłat, to po prostu no jest i już. I miejmy nadzieję, że no to przyspieszenie wysyłki będzie nadal postępowało i że to będzie coraz szybsze, bo wtedy jest większa szansa, że różne produkty, które z różnych względów nie mogą za dużo czekać, na przykład produkty świeże, będą też za jakiś czas mogły być wysyłane do ludzi. W związku z powyższym coraz większa będzie dostępność chociażby jakichś e-zakupów w takich zwykłych sklepach spożywczych. I miejmy nadzieję, że tak to będzie działało. A teraz dla tych, którzy chcieliby odtwarzać radio przez Apple Watcha, przez głośnik wbudowany w tego Apple Watcha. Paweł znalazł do tego aplikację.
2: Tak, zgadza się. I jest to aplikacja, która w ogóle jakoś przypadkiem gdzieś tam została odkryta przez społeczność Apple Viz. Robi to jakiś w ogóle deweloper niezwiązany nijak z osobami niewidomymi. Aplikacja jest w pełni dostępna. Aplikacja jedyne, co w tym momencie ponoć nie działa i to jest drobnostka, to, że jak się dodaje do ulubionych stacje, to nie wiemy, czy jest ta gwiazdka, czy tam ten haczyk zaznaczony, czy niezaznaczony. Aplikacja bazuje na Radio Browserze i tutaj jest jej opis. Samodzielna aplikacja do streamowania stacji radiowych na zegarek Apple Watch, która gra przez głośnik tegoż zegarka. Aktualnie ze wsparciem FlickType'a. O, to jest ciekawe. To widocznie można wpisywać też nazwy stacji za pomocą FlickType'a. No, to dobrze. Zostaw swój telefon w domu i przeglądaj katalog ponad 26 tysięcy stacji radiowych w katalogu, które możesz bezpośrednio strumieniować na swoim watchu. Szukaj, no dokładnie, tu jest można szukać tych stacji bezpośrednio na watchu, Wi-Fi lub siecią komórkową można je strumieniować, można je też odtwarzać przed podpięte urządzenia Bluetooth albo przez głośnik na zegarku, można zapisywać do ulubionych, można przeglądać po kraju, tagu, no po wszystkim, po czym pozwala Radio Browser, no i wyszukiwać po nazwie. Integruje się z aplikacją Workouts, czyli tą do ćwiczeń, i działa w tle. No i tu jest wyjaśnione, że Radio Browser i to w zasadzie tyle. No i jest to aplikacja płatna, która zaraz się dowiem, ile kosztuje, mam nadzieję. Natomiast pewnie nie jest droga jakaś specjalnie. Nie dowiemy się prawdopodobnie, bo akurat dzisiaj postanowił zbzikować i domagać się iTunesa, ale możecie wyszukać Stray Amlet w sklepie Play i na pewno na nią traficie.
1: To teraz news od Pauliny, bo Paulina znalazła taką stronę, dzięki której będzie można skorzystać z takich dość zaawansowanych opcji wyszukiwania, które Google tak czy tak oferuje, natomiast normalnie trzeba wpisywać z palca różne rzeczy w polu edycji. I nie każdy to pamięta, czemu się absolutnie nie dziwię. Chodzi o to, żeby wyszukiwać na przykład na konkretnej stronie różne rzeczy. Albo wyszukiwać
0: konkretne typy plików na przykład. Albo w danym czasie, przedziale czasowym.
1: Dokładnie, tam są różnego rodzaju operatory, które można sobie dodawać do tego, co się wyszukuje, i w ten sposób filtrować sobie te wyniki.
0: To znaczy, to działa trochę na tej stronie właśnie, to działa tak, że możemy sobie wybrać z gotowych presetów.
1: Tak, znaczy ja mówię właśnie o to, jak to działa na Google. Natomiast ta strona to jest taka nakładka, która ma właśnie takie gotowce, takie coś, co można sobie na to nacisnąć i wtedy wpisujemy sobie tylko to, co chcemy wyszukać, i ta strona po prostu wygeneruje takie zapytanie do Google'a, które już będzie zawierało te wszystkie rzeczy, które tam sobie ustawimy w takim interfejsie graficznym, takich nakładek na Google jest kilka. Kiedyś była taka polska strona, Chochle, i tam zdaje się, że tam było w tytule, czy tam gdzieś w jakimś takim nagłówku strony jakieś takie trochę prześmiewcze powitanie, coś, że przestań używać nieczułych rzeczek, użyj chochli, czy nie pamiętam, jakieś coś tego typu. I tam też właśnie można było, oni tam mieli coś takiego, żeby szukać różnych plików na tych stronach takich automatycznie generowanych, co się wyśle jako index of. I w ten sposób można było tam wyszukiwać różnych plików w internecie, których nie trzeba było ściągać jakoś, nie wiem, przy pomocy jakichś menedżerów, nie wiadomo czego jeszcze, tylko które były w ten sposób dostępne i niektórzy tam różne rzeczy w ten sposób udostępniali. I to był taki jeden ze sposobów na ominięcie różnego rodzaju zakazów, no bo to, co jest na stronie, to i tak wisi, powiedzmy, z takiego założenia wychodzili, zdaje się, twórcy. No w każdym razie to jest coś takiego, czym można sobie filtrować wyniki w taki fajny sposób. google-a.ga zdaje się adres. Tak.
0: I ja mam tu jedną uwagę do tej strony, bo ja się nią w międzyczasie chwilę pobawiłem, że niektóre te filtry daje się przełączać na bieżąco. Natomiast nie wszystkie. I jeżeli coś wam nie zadziała, to znaczy naciśniecie na czymś Enter, na przykład załóżmy, że sobie chcecie coś wyszukać, najpierw przełączyliście się na coś, a później przełączacie się na jakiś filtr typu, powiedzmy, Find PDF, MP3, albo Exclude, albo inne tego typu filtry, i one wam się nie będą chciały przełączyć, należy tę stronę po prostu odświeżyć. I wtedy będzie już działało bez problemu. Wybieramy sobie z tej listy, możemy tu sobie jeszcze przełączać za pomocą tych linków, czego mają dotyczyć, bo tu mamy i tekst, i możemy, zdaje się, też wideo szukać i różnych innych rzeczy. No do wyboru, do koloru na pewno warto zapamiętać ten adres, niż skupiać się na pamiętaniu tak wielu operatorów, jakie Google nam oferuje.
1: Kolejny news ode mnie. Dotyczy rat. W zasadzie, no tak, zakupów na raty, bo no generalnie z ratami, nie wiem czy tak teraz jest, bo no przynajmniej na szczęście, z mojego punktu widzenia na szczęście, dawno nie musiałem tego sprawdzać, ale kiedyś był problem taki, że jeżeli miało się tylko rentę i nie miało się innego dochodu, to był trochę problem z przyznawaniem rat przez różne sklepy. I trochę był problem z kupowaniem różnych rzeczy, na które nas nie za bardzo było stać. No bo właśnie z tymi latami był problem. No i weszło Allegro Pay. Oni oczywiście sprawdzają pewne informacje, natomiast z reguły to jest mniej informacji niż to, co podajemy w sklepach, bo tam podajemy jeszcze stan cywilny. Coś tam jeszcze, tam tych informacji jest dość sporo. W przypadku Allegro Pay, no oni biorą sobie informacje tam z BIK-a, czyli tym Biuro Informacji Kredytowej. Natomiast to się ogranicza tylko do zakupów na Allegro, natomiast te płatności odroczone, bo to się tak nazywa, zaczynają, a może nie zaczynają, bo to na zachodzie z tego co wiem, to już działa prężnie, u nas to się zaczyna, no i kolejny operator, który też chyba niedawno w ogóle wszedł do Polski, czyli KERW, zaczyna oferować tego typu płatności odroczone. I tu nie wiem, jak wygląda procedura przyznawania takiego kredytu, takich rat. Natomiast trochę to wygląda jak w przypadku Allegro, o tyle, że mamy tutaj kilka możliwości zakupów na raty, bo nie musimy kupować tego na rok, na dwa, na nie wiem ile jeszcze. Tu bardziej chodzi, z tego co wiem, o takie zakupy, na które nas trochę nie stać, ale gdybyśmy to sobie rozłożyli na przykład na 3 raty, to już by było stać na 3 raty, na 6 rat. I KERW właśnie oferuje nam coś takiego, zresztą podobnie jak Allegro. I tam to mają być raty darmowe lub nisko oprocentowane. Jeżeli to będzie tak jak na Allegro, no to im mniej rat, tym jest mniejsze oprocentowanie. Jeżeli się kupuje na 3 raty, to tego oprocentowania nie ma. Jeżeli tych rat jest więcej, to ona zaczyna być, choć nie jest ono duże. To zdaje się 7%, zdaje się, tam się płaci za to, więc no nie jest to jakoś bardzo dużo. No, natomiast Curve, z tego co wiem, będzie te raty oferował no nie tylko na Allegro, ale w jakimkolwiek sklepie, w związku z czym będzie można gdzieś pójść, kupić coś i sobie to rozłożyć na kilka rat, więc podejrzewam, że to może to być jakaś fajna informacja dla ludzi, którzy no nie bardzo ich stać na coś, co chcieliby kupić i może to być, jakieś dla nich światełko w tunelu. Czy tak jest, to nie wiem. Może ktoś to sprawdzi, może ktoś napisze w komentarzu.
0: No a propos komentarzy, mamy komentarz od Maćka. Dzięki za wskazówkę dotyczącą paska przełączania aplikacji. Wyłączyłem opcję redukuj ruch i rzeczywiście działa. Wcześniej było tak, że gdy przemieszczałem się palcem w lewo, problem z odczytywaniem występował. Dodatkowo kursor VoiceOver przeskakiwał kilka aplikacji dalej od tej, która była faktycznie odczytywana. Gdy idziemy w prawo, aplikacje w obu przypadkach odczytywane są poprawnie. No, czyli rzeczywiście pomogło, ja też potwierdzam, bo w międzyczasie sobie przełączyłem te opcje, pozbyłem się tej opcji redukowania ruchu, no i zadziałało.
1: No i ostatni news tam został, przynajmniej ostatni wpisany do notatek. Mamy w Polsce Allegro od dawien dawna, niedawno doszedł Amazon, a teraz doszło Shopee. I szczerze mówiąc, ja jeszcze nigdy nie korzystałem z Shopee'ego. Nie wiem, jak to wygląda. Czy ktoś z was wie coś więcej na temat Shopee'ego? Czym to się charakteryzuje? Czym się różni od Allegro i Amazona?
0: Ja nie, ale pamiętam, że kiedyś była bardzo podobna platforma w nazwie Shopee, tylko pisało się chyba Shopee po prostu, albo
1: tak,
0: przez...
1: Tak, a to jest Hopee.
0: Tak, więc tyle,
1: ja
0: tyle
1: nie
0: kojarzę.
1: Ja nie wiem, czy to nie są jakieś produkty dalekowschodnie, ale tutaj to tak bardzo ostrożnie mówię, więc proszę to sobie podzielić przez ileś to, co mówię, bo nie jestem tego absolutnie pewien. No niemniej, gdyby ktoś był zainteresowany, no to Shopee shopee.pl zdaje się, że jest adres, można wejść, zobaczyć i dać znać. I tyle mamy wpisane w naszych notatkach. Czy komuś udało się jeszcze coś nowego znaleźć? Może w komentarzach, może na Discordzie jakaś dyskusja trwa?
3: Ja coś mam a propos Facebooka. Dzisiaj pojawił się taki pewien skandal, który wydawało się na początku, że dostępności nie będzie dotyczył, a się okazuje, że on dostępności właśnie bardzo dotyczy. No bo gruchnęła wieść, że zły, brzydki Facebook ogranicza dostęp do postów naukowcom, którzy badają, jakie treści sponsorowane publikuje Facebook. I ogranicza on również możliwość działania blokerów reklam, które nam te posty sponsorowane ukrywają. Dlaczego ten news dotyczy dostępności? Ano dlatego, że te mechanizmy działały na podstawie tych tak zwanych tagów ARIA, czyli tagów dla naszego screenreadera, które mówią, ten post masz powiedzieć, że jest sponsorowany. I na tej podstawie te blokery reklam i te narzędzia właśnie naukowców, które tam monitorują, co ten Facebook robi, też właśnie wykrywały, co jest, a co nie jest takim elementem. No, ktoś w Facebooku chyba nie za bardzo wiedział, do czego te tagi są, bo tam się podobno zaczynają pojawiać jakieś ciągi kompletnie losowych znaków. Przed każdym postem były jakieś testy, bo to są oczywiście wszystko AB testy, nie wszystkich użytkowników to dotyczy. To są na razie jakieś małe procenty, tych wersji też jest oczywiście ileś. Były na przykład wersje, gdzie ten tag, że post jest sponsorowany, pojawiał się na przykład przed każdym wpisem, że użytkownicy adblocków to nie widzieli nic wtedy. ale z kolei screenreadery wtedy ogłaszały każdy post jako sponsorowany. I to są na razie małe, ale coraz większe grupy użytkowników. No i zobaczymy teraz, co Facebook z tym zrobi, jak się to snukuje, bo okazuje się, że bardzo trudno jest zrobić coś, co jest jednocześnie dostępne dla screenreadera i screenreader jest w stanie wykryć, że to jest post sponsorowany, a inne narzędzie typu bloker reklam już nie. Więc też no pytanie, co Facebook jest gotowy poświęcić. Czy jest gotowy poświęcić miliony dolarów, które wpływają z reklam od użytkowników, którzy używają odbloka, kosztem dostępności, czy jednak woli no, zaburzyć tę dostępność kosztem wpływu, kosztem dochodu i kosztem no, naprawdę sporej grupy użytkowników sieci. Więc żeby się za chwilę nie okazało, że żeby poprawić dostępność, przestańmy używać adblocka. Ale to jeszcze zobaczymy, bo na razie to do dzisiaj dopiero w ogóle wieś gruchnęła, że...
0: A z ciekawości, w jaki sposób użytkownicy widzący, czy coś wiesz, oni widzą, że to jest sponsorowane?
3: Tam jest jakieś oznaczenie chyba i podejrzewam, że to oznaczenie da się jakoś tak zrobić, że ono się nie za bardzo odróżnia kodowo po prostu od reszty tekstu, a no komunikat dla...
0: No tak, komunikat jest łatwo filtrowalny.
3: Dokładnie.
0: Swoją drogą taka ostatnio ciekawostka na Facebooku, bo Facebook bardzo jest wyczulony na temat różnych dyskusji na temat szczepień i zaleca zawsze, żeby tam sięgać do wiarygodnych źródeł, jeżeli gdzieś tam temat nawet nie bezpośrednio dotyczy szczepień, a gdzieś w ogóle zawiera słowo szczepienie, szczepionka i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio ciekawą opcję znalazłem na Facebooku, to tak podejrzewam, że gdyby ktoś chciał wejść w jakieś dyskusje z różnymi antyszczepionkowcami, bądź też proepidemikami, jak kto woli, tam się pojawia coś takiego jak pokaż argumenty. I tak nawet nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, bo przełączało mi to na pokaż klawiaturę, pokaż argumenty. To ostatnio się na Facebooku pojawiło. I po kliknięciu w pokaż argumenty pojawiła się lista z najczęściej jakby takimi kontrargumentami, których można użyć w dyskusji, plus odnośniki do źródeł Światowej Organizacji Zdrowia. No, ciekawe podejście, to tak jeszcze a propos.
1: Może, chociaż jeżeli to widzą wszyscy, to obawiam się, że to przestanie albo już jest tak naprawdę nieskuteczne.
0: To znaczy bardziej myślę, że chodzi, o to, wiesz, nieprzekonanych się raczej nie przekona, natomiast różni ludzie to obserwują i chodzi chyba o propagację tych źródeł, żeby one dotarły jednak do tych wszystkich, którzy w sumie nie wiedzą, o co tu chodzi i komu wierzyć tak naprawdę. Czy filmik z napisami z YouTube'a, czy jednak jakieś wiarygodne źródło. I mam wrażenie, że Facebook w tę stronę poszedł, żeby jednak ludzie częściej linkowali do tych wiarygodnych źródeł.
3: Był taki film, konferencja Billa Gatesa, na którym po angielsku on sobie coś tam mówił o w ogóle czymś zupełnie niewinnym, gdzie polskie napisy to pokazywały, że on po prostu planował zagłady całej ludzkości. Oczywiście polskie napisy z angielskim oryginałem miały bardzo niewiele wspólnego.
0: Więc jeżeli zagłada ludzkości nas nie czeka do przyszłego tygodnia, to się, chciałem powiedzieć, to się z wami spotkamy, ale jeszcze sobie stąd nie pójdziemy, bo w ostatnim momencie dosłownie rzutem na taśmę dzwoni do nas Maciek i ma pewnie jeszcze nam coś do powiedzenia. Witaj Maćku, słuchamy.
5: A tak, wiecie co, ja tak a propos tego Shopiego, o którym przedtem rozmawialiście, no to tak dopowiedzieć chciałem tylko, że on... No, wywodzi się rzeczywiście gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, typu Singapur i tak dalej, ale chyba w RPA też gdzieś tam wylądował w międzyczasie. Natomiast i w Meksyku, ale w Europie go jeszcze nie było. Ponoć Polska ma być takim punktem startowym. No i też co ciekawe, ponoć, nie sprawdzałem jeszcze tego, bo to ma być coś w stylu takiego, no trochę AliExpress, takiego umówmy się, że to... te dostawy też dłuższe mają być, czas dostawy i tak dalej. Niemniej, co ponoć kuszące, no jeśli chodzi o dostawę, ma być niby darmowa. Jak oni to zamierzają zrobić, bez względu na kwotę i tak, że niby dostawa ma być darmowa. Nie wiem, na ile cashless, że tak, bo to chyba tam wyczytałem, też pisze, że tak powiem, tutaj jest wiarygodny w tym, natomiast...
1: Raczej jest wiarygodny. Podejrzewam, że to może być jakaś promocja po prostu. Najpierw to muszą zainwestować, no. A potem, jak już się to rozgości, o ile się to rozgości porządnie, to przestanie.
0: To ceny pójdą w górę. Ewentualnie zawsze koszt przesyłki może być ukryty w cenie produktu.
5: Ewentualnie. No właśnie, bo w sumie kto im zabroni niby powiedzieć, że darmowy koszt, to się każdy rzuci, prawda? I no. Ale no tak jak tam już tam parę tych kategorii pojawiło, nie, tam dom, ogród, chyba jakieś tam moda, coś tam.
0: Tak,
5: coś,
0: ale tu na przykład widzę na stronie głównej Acer, nie? Na przykład są produkty Acera, także nie takie jakieś zupełne no-name, ale po prostu no, trzeba by się rozejrzeć, co mają do zaoferowania.
5: No, czyli Shopee u nas zostaje, prawda? Był kiedyś Shopee, tylko pisany przez SZI.
0: Dokładnie.
5: Tam. A teraz się to przebrandowiło na inną tam markę, prawda? No, Shopee powrócił w innej. No to ja tak.
1: Shopee dawny jest teraz Everlim, a Shopee właśnie. Nowy jest Shopping.
5: Jest Shopping, tak. Byle Shopping trwał, wiecznie trwał, prawda? No, dobra. No to ja tyle.
0: Dzięki Maćku.
1: No i tym akcentem wyjaśniającym tym razem chyba kończymy dzisiejszy Tyflo Przegląd. Dość długi.
0: Zaczęliśmy ale... we wtorek, skończyliśmy w środę.
1: Ale to nie pierwszy raz się tak
0: no
1: zdarza
0: nie,
1: u nas.
0: Nie.
1: Czasami tak bywa. No to w takim razie spotykamy się za tydzień. Ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj brali udział Paulina Gajo, która niestety musiała nas opuścić jakiś czas temu, ale zostawiła nam, jak się rzekło, newsy. Był Robert, który nam przeczytał co nowego, był Paweł...
6: I trochę pogadał i się pożegnał.
1: Tak. I Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, którzy jak zwykle newsów nam bardzo dużo przynieśli. No i główny prowadzący całego Tyflo Podcastu, Michał Dziwisz.
0: Dobrej nocy.
1: No i ja, który prowadzi Tyflo Przegląd, czyli Tomek Bilecki. No i nie pozostaje już mi nic innego, jak powiedzieć do usłyszenia.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: To jest oczywiście Radio N, słuchacie nas na www.radio.n.fm. Mamy kolejny poniedziałek w kalendarzu, to już piąty dzień listopada 2012 roku. Minęła godzina 19, zatem jak zawsze o tej porze spotykamy się na antenie Radia N z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. W audycji Tyflo Podcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych oraz niedowidzących, mówimy zawsze o tym, co istotne właśnie dla tych grup osób niepełnosprawnych. Poruszamy różnego rodzaju tematy, jedne bardziej techniczne, inne mniej techniczne, ale wszystko to oczywiście specjalnie dla Was. Słuchać nas możecie na www.tyflopodcast.net, tam możecie pobierać wszystkie odcinki Tyflo Podcastu, również wszystkie odcinki Tyflo Podcastu w Radiu N. Zapraszam bardzo serdecznie do wchodzenia na tę stronę, pobierania naszych audycji, no bo to w końcu robimy tylko i wyłącznie dla Was. A dziś temat, którym się zajmiemy. Jeszcze tak poza anteną była propozycja szybkiej zmiany tematu, żeby porozmawiać o audiodeskrypcji, bo dziś mam dwóch gości, którzy temat świetnie znają, ale myślę, że o audiodeskrypcji jednak sobie porozmawiamy kiedy indziej, bo no skoro już zapowiedzieliśmy naszym słuchaczom, że rozmawiać będziemy o bankowości, to może się tego trzymajmy. O bankowości, oszczędzaniu i o tym ogólnie, jak z naszymi pieniędzmi się rozsądnie obchodzi. A dziś będziemy rozmawiać między innymi, bo to nie wszyscy dzisiejsi goście Tyflo Podcastu w Radiu N, z Robertem Łabęckim i Tomaszem Strzymińskim. Witam Was bardzo serdecznie.
6: Dobry wieczór.
8: Witam.
0: Pierwsze takie pytanie i zasadnicze z punktu widzenia absolutnego nowicjusza. Czy bankowość elektroniczna i czy w ogóle zarządzanie pieniędzmi, wyjąwszy takie trzymanie ich w skarpecie, jest waszym zdaniem w ogóle dostępne w chwili obecnej dla osób niewidomych?
8: Może zacznę ja, więc myślę, że jeśli chodzi o dostępność, ta dostępność jest przyzwoita, na przyzwoitym poziomie. Oczywiście zawsze moglibyśmy powiedzieć, że warto byłoby, żeby było lepiej. Są banki, które większą uwagę zwracają na nas jako osoby niepełnosprawne, osoby niewidzące, słabowidzące. Są banki, które niekoniecznie patrzą na nas jako na klientów, których warto ładnie, miło obsłużyć, ale nie zmienia to faktu, że jednak wybór jakiś na szczęście mamy i możemy swoje pieniądze złożyć w banku, do którego możemy mieć blisko i który będzie dla nas też przyjazny.
0: A na co warto zwracać uwagę w momencie, kiedy wybieramy sobie taki bank, z którego usług chcemy korzystać? Robercie, może tym razem pytanie do ciebie na dobry początek, twoim zdaniem, jak to wygląda? Na co ty byś zwracał uwagę, będąc takim początkującym użytkownikiem bankowości?
9: Po pierwsze, zwracałbym właśnie uwagę na dostępność tego banku, bo to jest... To może okazać się wkrótce dosyć istotne, ale po drugie, czy mi się w ogóle opłaca te pieniądze? Czy mam wystarczającą ilość pieniędzy, żeby je w tym banku trzymać? Bo generalnie jest tak, że banki za prowadzenie naszego konta i za różne tam operacje coś tam jednak biorą. Jedne biorą mniej, drugie biorą więcej, a w jeszcze innych trzeba spełnić określone warunki, żeby nic nie wzięły, prawda? Także bardzo, bardzo to różnie. Potem bym wziął pod uwagę właśnie, czy jak są dostępne, ale w znaczeniu, jak są dostępne lokalizacyjnie, na przykład bankomaty danego banku. I na koniec bym chyba wziął pod uwagę to, jak są oprocentowane lokaty, kredyty i tego typu rzeczy, prawda? Ale to już na samym końcu jakby. No, pewnie powinienem to wziąć pod uwagę na samym początku, ale akurat w tym przypadku troszeczkę inaczej to bym rozróżnił. Może Tomek się ze mną zgodzić, ale myślę, że może nie. Może coś wprowadzić istotnego. Przecież zawsze coś tam przeoczę.
8: Na pewno warto, jeśli mieszkamy w małej miejscowości, na pewno warto zwrócić uwagę, jaki bank jest w naszej miejscowości, jeśli chcemy mieć dostęp jednak do tej gotówki, tak? To, co powiedział Robert, bankomaty również. Owszem, możemy mieć bankomaty, wszystkie bankomaty w Polsce za darmo i wtedy, jeśli jest jakiś Euronet, e-card, czy jeszcze inna jakaś sieciówka bankomatów, w których będziemy mogli podejmować pieniądze za darmo, nie mamy większego problemu, ale są różnego typu opinie. Warto też mieć taką możliwość, aby jednak do tego oddziału móc pójść, spotkać się z jakimś człowiekiem. Oczywiście są osoby, które zupełnie tego nie potrzebują. Ja myślę, że do takich osób ja też się zaliczam, chociaż ja nie skupiłem się tylko na założeniu konta w jednym banku. Ja rachunki bankowe mam w kilku bankach i przez to tam drugi czy trzeci bank może być dla mnie totalnie wirtualny i korzystam z jego usług właśnie w ten sposób. Na pewno ważną rzeczą jest to, co też Robert ci wspomniałeś, oprocentowanie i różnego typu opłaty, które w danym banku są, no bo możemy sobie to łatwo przekalkulować, kiedy będziemy musieli korzystać na przykład z pobierania, a nie będzie na bankomatu, a będziemy zmuszeni do pobierania pieniędzy w okienku i będziemy musieli za to płacić, no to już taki bank nie jest zbyt fajny dla nas.
9: Dokładnie.
8: Że Poczta Polska teraz zaczyna swoją ofensywę. Tam jest ten bank pocztowy i wiem, że z takich ciekawych rzeczy, które teraz zaczęli promować, to jest wprowadzenie, zainteresowanie ludzi w ogóle założeniem konta w banku pocztowym, a za to, że mamy konto w banku pocztowym, możemy opłacać, tak jak to w Alior Banku swego czasu było i nadal chyba jest, ta oferta, możemy opłacać rachunki za różnego typu rzeczy za darmo w okienku, tak? Więc to są różnego typu chwyty, ale
9: tak,
8: dzięki którym tak naprawdę możemy oszczędzać pieniądze.
9: Natomiast jeśli chcemy wziąć w Aliorze pieniądze z okienka, czyli z oddziału, nie z bankomatu, tylko z okienka, to musimy za to słono zapłacić, około chyba 5 zł. Z tego co pamiętam. Może się mylę. Nie. Ale wiem, że coś trzeba zapłacić. Także tak jest wesoło. Też trzeba na to uważać.
0: Bo oczywiście to tak
9: są
0: jest,
9: ludzie, którzy nie umieją i się nie nauczą obsługi bankomatu, bo tak.
0: Bo i po prostu dla takich i takie osoby są poszkodowane zazwyczaj o tyle, że muszą nieco więcej zapłacić, tak?
9: Tak.
8: No niestety tak. Niestety właśnie tak, taka zasada jest, że wpłacać gotówkę najczęściej można bez prowizji, ale wypłacać gotówkę w okienku już jest niestety ta prowizja. Właśnie tutaj wracamy jakby do korzeni tego, co skłoniło mnie do działania na rzecz udźwiękowienia bankomatów. No ja nie mogłem zwyczajnie się pogodzić z tym, że żeby pobrać te pieniądze w taki bezpieczny sposób, jestem zmuszany niejako chodzić do okienka, tak, płacić. W ogóle pójść do okienka, tam przy okienku porozmawiać z panią w określonych godzinach, pobrać te pieniądze i zapłacić jeszcze za tę operację jakieś pieniądze. Ja chciałem po prostu zwyczajnie odebrać te pieniądze w tym bankomacie, w którym będzie mi dobrze, gdzie będę miał do niego blisko, pod kontrolą oczywiście swoją i no, mieć pełen komfort, tak, obsługi korzystania z tego rachunku, przecież też za skorzystanie z niego w różnych formach, bo tutaj trzeba dodać, że to co Robert wspomniał o opłatach, na przykład za prowadzenie rachunku, on mógł występować w różnych formach, czyli niekoniecznie musimy płacić za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, ale może ta opłata być ukryta na przykład w ubezpieczeniu karty płatniczej, tak. Może być ta odpłatność ukryta w kosztach wszystkich bankomatów za darmo w Polsce. Więc to są różnego typu sposoby banku, żeby nie pokazać oficjalnie, że konto nie jest za zero, no to oni pokazują, dobra, masz za zero, ale zapłacisz za ubezpieczenie karty tyle i tyle, zapłacisz za bankomaty w całej Polsce tyle i tyle i jeszcze tam jakieś jeszcze rzeczy powymyślają, za które dodatkowo zapłacisz.
9: No
8: to
9: jest jeszcze
8: tak?
9: Ciekawa rzecz, na przykład, że musisz zrobić zakupy kartą na tyle i tyle pieniędzy w ciągu miesiąca i po to, żeby nie zapłacić właśnie tych opłat. A to jest po prostu bardzo proste, bo jeżeli zrobimy ileś tam zakupu na 100 zł, no to ileś tam bank z tego tytułu dostanie i ta opłata zostaje zrefundowana jakby tymi zakupami naszymi.
0: Czyli tu mówicie tu o takich różnych kruczkach, które stosują banki po to, żeby z nas nieco jeszcze pieniędzy zedrzeć. A czy możemy tak powiedzieć globalnie, za co zazwyczaj w banku się płaci? To jest jakaś opłata, no nie wiem, za utrzymanie konta na przykład, opłata za kartę?
9: Prowadzenie konta. Mhm. Prowadzenie konta, opłata karty, opłata ubezpieczenia tej karty. Teraz.
8: Bankomaty może... wszystkie. Wszystkie tak,
9: wszystkie bankomaty jak się chce bez prowizji. Tak, to jest kolejna opłata. I czy jeszcze coś, no możemy w niektórych bankach płacić za przelewy, w niektórych nie, to zależy, jak sobie tam wybierzemy. Za zlecenia stałe, za jakieś wypłaty.
8: Tak,
9: większe.
8: Polecenia zapłaty też.
9: Tak. Mogą być płatne.
8: To są takie rzeczy, za które tak naprawdę bank normalnie jakoś tam powinien brać pieniądze, no bo jakby możemy sobie też uświadomić taką kwestię, że bank no, ma przynosić zyski, a nie straty, tak? Więc w obecnych czasach wszystkie banki, które oferują nam praktycznie konto za darmo, one w większości przypadków dopłacają do klienta.
0: Taka sytuacja była, jak dobrze pamiętam, z mBankiem, prawda? Tak, wszyscy się rzucili na ten bank, bo miał bardzo korzystne stawki i tam wiele rzeczy było darmowych, ale to wszystko było do czasu. W pewnym momencie zmieniły się warunki prowadzenia konta, no i już przestało być tak różowo.
9: To ja... Dobrze. Tomku, proszę, dokończ. No dobrze. Ja bym chciał powiedzieć jednak troszkę tutaj polemizować, bo moim zdaniem bank największe zyski powinien mieć z udzielanych kredytów, I tutaj są główne, tutaj jest główny zysk banku i to, że ja im daję pieniądze i że oni mogą udzielić kredytu komuś tam, to już ich sprawa, komu udzielają, jak udzielają, w co inwestują, tak? Natomiast ja bym troszeczkę polemizował z tym, że oni dopłacają do klienta. Niekoniecznie. Może dopłacają do tego klienta, który jest skredytowany, który ma zadłużenie, ale, ale to wtedy, przynajmniej w tym banku, w którym ja jestem, jeżeli się ma zadłużenie, to niestety się płaci za dodatkowe pieniądze za prowadzenie konta jeszcze, także, także lepiej nie mieć zadłużeń generalnie. Lepiej być tak...
0: W ogóle lepiej nie mieć zadłużeń.
8: Michał akurat powiedział o mBanku. No mBank to był taki ciekawy też przypadek, chociaż za chwilę powiem też o Aliorze, ale mBank był o tyle ciekawy, że kiedyś właśnie zaoferował fajne warunki. Później, żeby zmniejszyć sobie straty, to powiadomił nas wszystkich, że rachunek, bieżący rachunek będzie już nieoprocentowany. Będzie na zero, ale dlatego unikniemy opłat za prowadzenie rachunku, prawda? Później wprowadzono opłatę, bo ubezpieczenie karty dalej jest, jak dobrze pamiętam, w mBanku dobrowolne, więc możemy się na to zgodzić lub nie, ale później wprowadzono, poinformowano, że no dobrze, możecie mieć wszystkie bankomaty za darmo, ale musicie

0: ale bank się upierał, aż wreszcie doprowadził do tego, że ja już nie miałem czasu dalej z nimi wymieniać się korespondencją i porzuciłem ten temat, dlatego mBank jest o to złotówkę bogatszy.
1: I ta złotówka, podejrzewam, że ciebie więcej kosztowała w rzeczywistości niż ona była warta. Najprostszym źródłem informacji o warunkach, jakie oferuje dany bank, jest jego strona internetowa. Tu jeszcze nawet nie mówimy o dostępności serwisu transakcyjnego banku, bo o tym już mówiliśmy kiedyś na antenie Tyflo Podcastu, ale powiedzcie, czy taka osoba, która dopiero zaczyna swoją przygodę z bankowością, wchodząc na stronę, czytając gdzieś tam jakieś regulaminy, zakładam, że czyta uważnie i mniej więcej rozumie, co czyta, o ile w ogóle te regulaminy są napisane w taki w miarę zrozumiały sposób, a podejrzewam, że z tym bywa różnie, to czy te regulaminy w ogóle banków i warunki świadczenia, tak na pierwszy rzut oka, kiedy sobie je przeczytamy, to one są według was jasne?
0: Dla mnie na pierwszy rzut nie.
2: Chyba nie.
0: To
2: nie.
0: Mamy tu samo zdanie.
2: Tak, tak. Ja wolę infolinię, w ogóle nie strony internetowe banku, wolę infolinię zadzwonić i z panią porozmawiać albo z panem. Niech on mi to wszystko wyłoży, kawę na ławę. I mówię zawsze, ja tu mam pieniądze, panie, ja tu chcę zainwestować, pan mi to wytłumacz, kawę na ławę jak prostemu chłopowi. O co tu chodzi i co tam. Rozmawiam z nim 15-20 minut, a czasami więcej. Aż nie wytłumaczy, o co chodzi. No w końcu taka jego jest praca, tak? Na tej infolinii.
0: Na pewno czytanie regulaminów jest dobre, żeby je przeczytać, czy na przykład wykazu opłat i prowizji. Warto to przeczytać tylko mi na przykład, kiedy już zaczynam, za co to tam się płaci i tak dalej, no to powiem szczerze, że ja zniechęcam się w ogóle do banku i przestaję tego. Dlatego też to, co Robert robi, tak samo i ja robię, przygotowując się jakby do rozmowy najpierw, kiedy jestem czymś zainteresowany, ja sobie spisuję najczęściej kilka pytań, które muszę koniecznie zadać, tak? I podczas rozmowy te pytania po prostu zadaję. Jeśli odpowiedzi mnie zadowalają, no to z takiego banku jestem w stanie skorzystać. Jeśli mam dodatkowe pytania, które później nasunęły mi się po takiej rozmowie, zwyczajnie je znowu zapisuję, kolejny raz dzwonię do takiego banku i wypytuję o różnego typu kwestie. Jeśli wszystko się zgadza, no to jestem w stanie zaufać dla takiego banku i postarać się o podpisanie umowy. Jeśli nie, no to szukam po prostu czegoś innego. A jest ileś tam pytań, które można sobie tak łatwo wypisać i wśród tych mnóstwa banków różnych, o których często człowiek nawet nie słyszał, bo najczęściej można powiedzieć, że słyszymy o jakimś banku, jak usłyszymy jego reklamę, ale jak się gdzieś z internetu ściągnie wykaz banków, które są w Polsce i zacznie się tak to wszystko przyglądać, no to naprawdę człowiek się zastanawia, czy to oby przez jakiś tam moment nie był poza krajem, bo tyle tych banków jest, nie?
1: Dokładnie. Tych banków jest dużo, reklamuje się kilka, takich naprawdę sporych, ale Tomku, Robercie, z waszego doświadczenia, wy może testowaliście jakieś takie mniej znane banki, one mają lepsze oferty, korzystniejsze, warto się w ogóle za tym rozglądać, czy to tak raczej to są takie banki dla specyficznych klientów, te, które się tak agresywnie w mediach nie reklamują?
0: Powiem szczerze, że ja tak ostatnio odkryłem bank na przykład Toyoty. Ja zawsze uważałem takie banki jak Toyoty, jak Volkswagena, jako banki, które tak naprawdę kredytują jakoś tam zakupy, tak, produktów tych firm, a nie jako banki, w których można swoje środki przytrzymywać. A okazało się, że bank Toyota jest bardzo otwarty na młodych ludzi, którzy chcą składać tam pieniądze. Młodych ludzi w wieku szkolnym, tak? Więc oni mogą tam składać pieniądze poprzez różnego typu programy. Częściowy bank nawet nagradza takich studentów, takich uczniów jakimiś profitami, bo oni odkładają pieniądze i składają to gdzieś tam, tak, na jakimś rachunku oszczędnościowym w banku, z którego to rachunku oszczędnościowego bank bierze i pożycza to pewnie innemu bankowi, tak, czy tam ludziom pożycza na przykład i z tego ma jeszcze większe profity. Więc z takich banków to co jeszcze? Są banki, które mają dosyć mały zakres. Ja ostatnio też dla fundacji odkryłem ofertę Meritum Banku. Jak poczytałem więcej o tym banku, okazało się, że oni mają dosyć fajną ofertę nawet dla ludzi, którzy poruszają się samochodami, kupują dużo paliwa, bo mieli zwrot za zakupione paliwo.

0: w wysokości 5%. Więc no, są często banki, które nie wydają aż tak dużo chyba pieniędzy po prostu na reklamę, dlatego o nich tak mało słyszymy, a bardziej wolą zainwestować, czy mają może środki tylko na zainwestowanie w różnego typu profity dla nas, jako klientów, tak?
1: Tak, natomiast jest parę minusów w takich bankach. Na przykład to, ja na przykład mówię o bankach spółdzielczych albo o tych innych wszystkich PBS-ach i FM bankach, że na przykład tam nie ma bankomatu, z którego możemy pobrać pieniądze bez prowizji. Z oddziałem jest problem, jeśli jest, no to jest, albo na przykład może być jeden w mieście, na przykład może być tam jakiś remament albo inna inwentaryzacja, tudzież coś, a my nagle potrzebujemy pieniędzy i jest fajnie. Także ja bym te małe banki traktował jako pewną alternatywę.
2: No i jeszcze,
1: nie jako coś głównego.
2: I jeszcze warto zwrócić uwagę też na jedną rzecz, że tak naprawdę jeżeli jesteśmy jedynym albo jednym z niewielu niewidomych klientów takiego banku, to ten bank nie jest tak do końca przetestowany. No oczywiście, no zawsze musi ktoś być pierwszy, ale no różnie to wtedy może być, chociażby jeżeli chodzi o dostępność takiego serwisu transakcyjnego takiego banku. Bo no jeżeli trafimy na taką sytuację, kiedy strona będzie niedostępna dla naszego programu odczytu ekranu, no oczywiście wiadomo, możemy interweniować i apelować o to, żeby ta strona dostępną się stała, żeby wykonane zostały stosowne poprawki, no ale nawet i z tymi dużymi bankami sami dobrze wiemy po akcjach chociażby z ING albo z Inteligo, no że to wcale nie jest tak z dnia na dzień. Takie poprawki nie są wprowadzane.
0: No tak, no bo takie banki wydają mnóstwo pieniędzy na swój serwis internetowy i później jakiekolwiek zmiany powodują, że naprawdę muszą słono zapłacić. Ja jeszcze uzupełnię tylko Roberta wcześniejszą wypowiedź, bo jest jeszcze w Polsce przynajmniej przyjął się taki schemat trochę i to nawet PKO BP też z tego korzysta, z agencji. Tak naprawdę, które są podpięte tylko pod PKO BP, tak? Działają pod szyldem. No niestety Meritum Bank, o którym wcześniej mówiłem, przynajmniej w Białymstoku, ma też tylko swoją agencję i widziałem, że tam w kilku jeszcze miastach też ma tylko agencję. Agencja różni się tym, że tak naprawdę to nie są pracownicy tego banku, tylko to jest jakaś tam firma, która świadczy usługi na rzecz tego banku. Nie ma kasy właśnie, tak? Nie ma nawet jak pobrać z okienka pieniędzy. Na szczęście Meritum Bank ma bankomaty Euronetu, jak dobrze pamiętam, z których można pobierać pieniądze, ale mogą być to właśnie BPS-y czy inne banki,
1: no, na przykład
0: mniejsze,
1: taki FM
0: które
1: bank
0: tego
1: nie
0: mają.
1: No, tak. No, taki FM Bank, no, było taki jakiś tam Nord coś tam, gdzieś takie coś małego.
0: DNB chciałem. Nord pewnie o to ci chodzi.
1: Pewnie tak. Żebym się nie ten... Ale generalnie, jeśli o mnie chodzi, to ja jestem cały czas w jednym z większych banków, i ja jestem zadowolony z tej oferty, którą oni tam mają. Nie narzekam. Mam też w drugim banku rachunek i kartę i jakoś to idzie.
0: To właśnie. Ale taką alternatywną. Skupianie się tak jakby w jednym banku, skupianie wszystkich pieniędzy w jednym banku, od dawien dawna było o tym mówione, że nie warto łączyć się tylko z jednym bankiem. Tak, jeśli mamy takie możliwości, warto jest swoje oszczędności, swoje jakieś pieniądze rozkładać po prostu po różnych bankach, bo zawsze może dojść do różnych sytuacji, w których zwyczajnie jak coś się stanie złego, zostaniemy bez grosza przy duszy.
1: Dokładnie. Może tak być, natomiast też trzeba się liczyć z tym, że jednak no, każdy z tych banków jakąś tam opłatę ma. No a tutaj, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, nie są one zbyt majętne, to też, no ja bym tak... No ja akurat rozłożyłem, tak? No ale dlatego, że no powiedzmy, że się staram jakoś tam, ale nie każdy może ma takie możliwości, żeby porozkładać aż tyle gotówki po prostu. To też trzeba niestety.
0: Co do majętności, to ja tylko Robercie powiem, że nie wiem, czy słyszałeś, ale chyba w Białymstoku była ta szóstka 35 milionów i ten kupon jest u mnie po prostu w tym portfelu i Już jestem tym jednym z wybranych po prostu majątków.
1: No to sympatycznie, congratulations, prawda. Zawsze ktoś musi być pierwszy.
2: To tylko się cieszyć, to Tomku, w takim razie.
1: Tylko się cieszy, no oczywiście, oczywiście.
2: Ale teraz wiesz, teraz właśnie już oczyma wyobraźni widzę, jak pod twoim oknem się ustawia taka kolejka rodziny, znajomych, dawno niewidzianych i zapomnianych, którzy tak, słuchają Tyflo podcastu i sobie o tobie właśnie przypomnieli.
0: Dokładnie. I wielu znajomych z podcastu, rozumiem, wszystko z Tyflo podcastu, wielu znajomych, ale chciałem tylko przez sekundę podnieść po prostu słuchalność audycji, dlatego powiedziałem o tych milionach.
2: Okej, okay. A teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali o tym, co taki bank nam oferuje. No, mamy jakieś tam konto i zazwyczaj mamy tam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, tak? To tak się nazywa.
1: ROR,
2: tak zwany. To jest taki podstawowy rachunek. Tam pieniądze...
1: Jest generalnie 0% odsetek. Generalnie tak jest już w tej chwili. Chyba nie ma, może jest jakiś bank, gdzie są rachunki oszczędnościowe, gdzie jest troszkę więcej niż 0%, może i jest, ale zazwyczaj jest tak, że na tych bieżących takich to jest 0, natomiast do ROR-u można jakby sobie pootwierać różne takie i tam już są lepsze oprocentowania, takie subrachunki oszczędnościowe. Nie wiem, czy się Tomku zgodzisz ze mną, czy nie. Może ty masz trochę inne doświadczenie.
0: Tak, był jeszcze kiedyś swego czasu Polbank oferował właśnie taką trochę dziwną ofertę, bo tam można było otworzyć chyba ze trzy, dla jednego klienta można było otworzyć trzy rachunki super oszczędzające. I wtedy mając, powiedzmy, no, rzucając na każdy 1000, tak, no to mieliśmy na każdym oprocentowanie, powiedzmy, tam te 7,5%, czy ile oni tam nabijali na tym rachunku. I to pracowało codziennie, ale to było za czasów, kiedy jeszcze nie została zmieniona ustawa o tych jednodniowych lokatach. Tak. Więc była taka oferta swego czasu w Polbanku i tutaj nie trzeba było jakby otwierać tych oszczędnościowych chyba, tylko to były takie zwykłe rozliczeniowe chyba rachunki, jak dobrze pamiętam, bo mogę się coś mylić, bo tego nie skorzystałem z tego, ale widziałem tą ofertę.
1: Natomiast teraz generalnie jest tak, że właśnie trzeba sobie otworzyć konto takie zwykłe, na którym się ma takie pieniądze do dyspozycji, a to, co mamy naddatek albo chcemy zaoszczędzić, odkładamy na rachunku oszczędnościowym, czy superoszczędnościowym, czy inaczej to się tam nazywa, w zależności od banku. I tam mamy na przykład jakieś ograniczenia, że możemy przelać bez utraty odsetek tylko raz w miesiącu, albo dwa w miesiącu, albo jeszcze coś innego na konto tak zwane główne i stamtąd wypłacamy, prawda? Tak to się teraz porobiło. Kiedyś było inaczej. Kiedyś to konto było ROR, było procentowane na przykład 13% albo 12,5%. Jak ja zakładałem konto, to był 12,5% na ROR-ze. Słuchajcie, to były czasy. Ale teraz ten bank...
2: Ale tak wiecie, powiem, co? Ale to znaczy, że po prostu ja coś chyba przespałem, bo ja właśnie sobie w tym momencie uświadomiłem, że co miesiąc do mojego rachunku głównego dostaję takiego ładnego SMS-a w nocy, bo to właśnie jakoś tak w nocy się pojawia, i w tym SMS-ie dostaję informację, że odsetki mi przyszły, a to jest zwykły rachunek, z którego ja mogę sobie pieniądze bezproblemowo wypłacać w dowolnym momencie, to jest mój główny
1: tylko
2: rachunek.
1: Tylko, czy to jest rachunek firmowy, czy to jest rachunek prywatny?
2: Prywatny.
1: Indywidualny.
2: Prywatny.
1: Prywatny?
2: Tak.
1: A to mnie zaskoczyłeś, bo... A może ja przyszły odsetki ja w kwocie 0,0?
2: Nie. Tam jest trochę więcej, aczkolwiek ja i tak uważam, że to jest mało. No ale to jest inna bajka, to zawsze każdy klient uważa, że to jest mało.
1: No bo jeśli nawet na tym głównym, to co tam jest 0,03% w tej chwili w tym banku, co ty masz i ja mam?
2: A może to
1: czy
2: jest
1: 0,05%?
2: A może to jest dlatego...
1: Ale wiesz, jakoś mało.
2: No to jest mało, ale tam jakieś odsetki mimo wszystko jednak przychodzą.
0: Aha. A to nie jest ta oferta, w której pieniądze, czy część pieniędzy jest tak zwaną na nocną lokatę, są przekazywane te pieniądze?
1: Chyba jest
2: nie, to nie ten bank, to nie ten bank. Coś takiego ma, jak dobrze kojarzę, Alior, bo kiedyś jeden ze znajomych wspominał, że bardzo się zdziwił, kiedy w nocy wszedł na swoje konto i okazało się, że 50% pieniędzy mu zniknęło z tego konta. Następnego dnia już oczywiście pieniądze wróciły i to tak się co noc zdarzało właśnie w Alior Banku. Ale nie, tu no, jakieś tam odsetki potrafią być jeszcze do tego rachunku. Natomiast no, nie są to dużo.
1: Dużo tracisz. To dużo tracisz, mi tyle ci powiem, dlatego że w tym banku, w którym masz ty i ja, a wiem skąd inąd, że mamy w tym samym banku.
2: Czyli Intelligo.
1: Gdybyś sobie dołożył, czyli Intelligo, jakbyś sobie otworzył tą oszczędnościową lokatę, znaczy ten oszczędnościowy rachunek i przełożył stamtąd to, co masz na datek, to już te odsetki są dużo, dużo większe.
2: Myślę, że o lokatach przynajmniej to jeszcze 5%,
1: to jest ten rachunek oszczędnościowy, czyli jakby dodatkowe konto, ale takie oszczędzające. I tam już jest w granicach 5,3% chyba procent albo 5%. Nie uprę się, bo nie pamiętam w tej chwili. Ale to już jest coś. Przy kwocie odpowiedniej też są odpowiednie odsetki. W trakcie przerwy muzycznej może powiem jak co i więcej.
2: Myślę, że o lokatach to jeszcze sobie porozmawiamy, a teraz proponuję, żeby porozmawiać o czymś, czego się niektórzy nasi słuchacze tak trochę boją. I zresztą to nie tylko nasi słuchacze, ale jakoś tak słowo karta kredytowa budzi jednak pewien niepokój. Czy słuszny, czy niesłuszny, to myślę, że zaraz sobie opowiemy. Ale na dobry początek powiedzmy, jakie w ogóle rodzaje kart możemy otrzymać do konta w naszym banku?
0: Pierwszą taką kartą, która jest oczywiście wydawana do rachunku do RORA, to jest karta płatnicza, bankomatowa, karta debetowa. To jest taka podstawowa karta, dzięki której możemy w bankomatach pobierać właśnie środki z konta, ze swojego konta. No, następną kartą to na pewno jest karta kredytowa. Tutaj zazwyczaj jest ona oferowana klientom, którzy no, jakąś tam perspektywę mają w banku. Przynajmniej bank taką widzi, tak, że warto mu zaproponować na przykład taką kartę. I karty prepaid, czyli ile się doładuje, tyle się na tej karcie ma. To jest taka bezpieczniejsza karta do zakupów na przykład w internecie. Ona kiedyś, jak dobrze pamiętam, nazywaliśmy ją kartą wypukłą. I to takie trzy rodzaje kart, które byśmy mogli wyliczyć, tak? Które są w bankach.
1: Muszę uściślić. Dlatego, że mamy ich dokładnie cztery rodzaje, bo jeszcze zapomniałeś, Tomku, o kartach charge'owych, tak zwanych. Czym się różni karta charge'owa? Bo tak to się nazywa. Charge odładowanie. Ale tak naprawdę ma to, bo żeby jeszcze, te karty bankomatowe, debetowe, standardowe, one są płaskie, elektroniczne, nie są wypukłe. Natomiast karty te kredytowe są wypukłe, z prawdziwego zdarzenia, karty kredytowe zawsze. Dlaczego? Dlatego, że czasami jak nie ma tych elektronicznych terminali, to się stosuje tak zwane te maszynki do kart kredytowych.
2: Tak zwane żelazko, gdzie pan po prostu...
1: Tak, tak zwane żelazko, gdzie pan przystawia kartę do odpowiedniego papieru i po prostu trzaska w nią odpowiednią praską, co powoduje, że przez te wypukłości drukuje się cały jakby ten płatnicze sprawy. Ja tak kiedyś płaciłem w jednym z zielarskich sklepów w Warszawie, bo jeszcze nie było tych elektronicznych różnych tych i trzeba było żelazkiem właśnie płacić. I żelazkiem się zapłaciło, gdzie nie było możliwości normalnie zapłacenia taką zwykłą kartą elektroniczną, płatniczą. Natomiast czym się różni karta charge'owa od karty kredytowej? Tym się różni, że karta charge'owa jest przypisana do naszego konta głównego. Jest charge'owana, czyli ładowana z naszego konta. Natomiast karta kredytowa ma osobny rachunek bankowy. Jakby bank przyznaje dany kredyt i potem No to już przy kartach będzie mówić, w odpowiednim czasie mamy to do spłacenia. Jeśli nie spłacimy, to nam narasta odpowiedni procent od danej kwoty, który i tak trzeba spłacić, tak trzeba spłacić. Natomiast o tyle jest to fajne, że po prostu załóżmy, ja mam kartę kredytową w jednym z banków, gdzie mam 55 dni do spłaty od otrzymania wyciągu. Więc może się zdarzyć tak, że ja otrzymam wyciąg i nie mam, załóżmy, pieniędzy na spłacanie karty w tym momencie, ale wiem, że będę miał na końcu miesiąca wypłatę i wiem, że wtedy mogę spokojnie to spłacić. Więc w tym momencie nie muszę robić żadnych pożyczek, korzystam sobie z takiego właśnie kredytu, z tej karty kredytowej. Można też korzystać z tego inaczej, po prostu robiąc zwyczajne zakupy i tak dalej, spłacać to na bieżąco, jak kto chce, tak to robi. Natomiast jest to, jest to o tyle inne, że po prostu to jest osobny rachunek bankowy. Przy karcie chargeowej, tak samo wypukłej i podobnie działającej, saldo jest spłacane z konta naszego głównego i spłacane każdego danego miesiąca, czyli jeżeli zdeklarujemy, że chcemy spłacać na przykład 5 czy 6 każdego miesiąca, to automatycznie jest to pobierane i wtedy spłacane bez względu na to, jak ten stan konta nam wygląda. Jeżeli mamy minusy, to w tym momencie możemy mieć telefon z banku albo jest to inaczej regulowane. W każdym razie to jest ta główna różnica między chargeową a kredytową, typowo kredytową kartą.
0: No to w samych kartach płatniczych, debetowych, tych też możemy jakby tak rozróżnić te karty. Już chyba niespotykane są karty bez chipów, chociaż PKO BP chyba jeszcze wszystkich chyba nie wymienił, ale przez długi, długi czas na rynku polskim karty na przykład Visa, Electron były wydawane przez banki bezchipowe, prawda? I teraz trzeba było to wystarczyło tak naprawdę tylko przeciągnięcie tego tym paskiem, dlatego tyle wyłudzeń było w tych bankomatach. Później w celach bezpieczeństwa zamontowano, wtopiono w chipy, w karty i to jest jakby druga wersja kart płatniczych, kart debetowych, czyli z chipem już. No i trzecia oczywiście zbliżeniowa, która
2: ostatnio coraz bardziej popularna.
0: Tak. Tak,
1: teraz tutaj w tej chwili jest tak, że jest zbliżeniowa i chipowa jednocześnie.
0: Tak jest, tak jest. Tylko że od razu jakby powiem o tym, że tak jak było mówione o tym, że no, karta zbliżeniowa to jest najbezpieczniejsza karta, to też właśnie czytałem, że jest jednak sposób na wyłudzenie pieniędzy i to w zależności od tego, jaki kto sobie limit tam ustali na tej karcie, jest sposób, bo na przykład we Wrocławiu w komunikacji miejskiej terminale do zakupu biletów pozwalają na nieautoryzowane transakcje i można je robić naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ludzie potracili po 1000 i więcej złotych, bo ktoś im tam znalazł ich kartę lub ukradł im tą kartę i po prostu narobił takich mnóstwa operacji. Zanim bank się zorientował i klient się zorientowali, no to już 1000 po prostu na koncie nie było. Ten człowiek oczywiście miał na te 1000 czy tam więcej złotych tych biletów, tak, komunikacji miejskiej, no i taką,
2: mógł sobie
0: gotówkę
2: jeździć
0: do upłynienia, no raczej bilety do upłynienia, tak? Do upłynienia. W każdym razie było swego czasu mówiono o tym, że te karty są tak niebezpieczne. No niestety okazuje się, że niektóre terminale nie mają jakichś tam zabezpieczeń i pozwalają na jednak takie niekontrolowane wydatki. Ale można powiedzieć, że jednak, jeśli ktoś tą kartę, dba o tą kartę, żeby ona jednak była przy człowieku i gdzieś tam za daleko jej nie wypuszcza, jest to naprawdę bezpieczny środek płatności, bo tą kartę ja tak mamy ciągle przy sobie i ta operacja tam maksymalnie chyba do 50 zł, więc nawet jeśli coś się stanie, to te 50 zł tylko stracimy. Oprócz oczywiście takich dziwnych terminali, które są w komunikacji miejskiej we Wrocławiu, na co uczulam.
1: W takim banku, jak my mamy, czyli w Inteligo, jest taka opcja, że można wyłączyć opcję zbliżeniową całkowicie i... Mhm. I ja z takiego czegoś skorzystałem, bo jednak uważam, że trochę to niebezpieczne, ale to do wyboru, do koloru, kto jak chce, tak sobie tam ustala. To też jest dobrze,
0: dla nas, żeby... Ja nie wiem, czy też to akurat wiecie o tym, ale to też dla nas, jako dla osób niewidzących, to też może być problematyczne ze względu na zbliżanie, tak, takiej karty, bo możemy zwyczajnie nie wiedzieć, ile razy tak naprawdę zbliżyliśmy tą kartę. Jeśli ktoś będzie chciał, no to na pewno wykorzysta, ale jest inna kwestia taka, że w sklepach nawet Ja myślałem do tej pory, że w sklepach, w hipermarketach i tak dalej, to kasa automatycznie wybija na terminalu kwotę do zapłaty. Ale byłem w błędzie, bo tak naprawdę to zawsze pani, kasjerka, widząc na kasie, ile wybiło do zapłaty, ręcznie na terminalu wybija kwotę, którą ja mam zapłacić kartą.
1: Generalnie tutaj, tak.
0: I teraz tak sobie któregoś razu pomyślałem, że tak naprawdę kiedybym trafił na kogoś, kto by był, chciał być nieuczciwy, mógłby sobie tam tak naprawdę wypisać kwotę...
2: Trochę więcej.
0: Większą, prawda? I te pieniądze sobie skasować. Oczywiście do swojej kieszeni by to nie poszło, bo i tak to byłoby zaksięgowane na rachunku firmy, ale... są różnego typu możliwości, tak? Więc my, jako osoby niewidzące, na pewno jesteśmy narażeni. Chociaż to nie jest, to też nie chciałbym być odebrany na zasadzie karty zbliżeniowe są niedobre i osoby niewidzące wszystkie powinny wyłączać tą funkcję albo w ogóle ich nie brać. Nie, to na zasadzie takiej, żebyśmy też patrzyli na to, że mamy taką kartę i wiedzieli o konsekwencjach, jakie mogą tego być, tak? Żebyśmy jednak zwracali na to uwagę, gdzie te karty trzymamy, kto może mieć do nich dostęp. Na to zwrócić uwagę, żeby się później nie obudzić z jakimś debecikiem na koncie.
1: Powiem tak, jak używam kart 12 lat już co najmniej, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie oszukał na terminalu. Na terminalu, to znaczy, żeby ktoś tam sobie więcej wziął, niż miał.
2: Tu jeszcze, Tomku, użyłeś takiego tajemniczego słowa debet. Być może nasi słuchacze, którzy nie mają jeszcze na przykład konta bankowego, bo się dopiero zastanawiają, czy skorzystać. Być może no, to są chociażby słuchacze młodzi, którzy dopiero gdzieś tam w świat tej bankowości będą wkraczać. Tego terminu nie znają, to może od razu wyjaśnijmy, o co chodzi.
0: Tak, no to debet tak naprawdę do końca, ja nie wiem jak to jest w bankach, bo powiem szczerze, że ja nigdy do debetu nie doprowadziłem, czyli nie wydałem więcej pieniędzy na karcie płatniczej niż miałem aktualnie na koncie. W każdym razie nie wiem, czy może ty, Robercie, się orientujesz, czy banki przypadkiem nie mają jakichś różnych terminów dla spłaty debetu?
1: Mają różne terminy i różne oprocentowania. Aha. I różne oprocentowania no jeszcze.
0: Jasne.
1: Więc debet to jest inaczej dług.
0: Tak, to jest taki dług, który zaciągamy na czas, jakiś tam na krótki czas, bo tak naprawdę oni dają chyba krótkie terminy dosyć spłaty debetu, ale te debety są, no i jeśli byśmy się nie wyrobili w czasie, no to myślę, że to oprocentowanie będzie zbliżone, a może nawet i większe niż na kartach kredytowych, kiedy nie spłacimy takiej karty.
1: Dokładnie.
0: Więc tak w gruncie rzeczy warto by było jednak zwracać na to uwagę i nie pobierać więcej pieniędzy z karty płatniczej, chociaż możemy się przez pewien czas przy bankomacie ucieszyć, że mieliśmy tylko 100 zł na koncie, a udało nam się pobrać 200, to jednak warto byłoby podejść do tego tak, że te 100 zł będziemy musieli zwrócić i warto byłoby, żeby zwrócić te 100
1: jeszcze
0: złotych
1: więcej.
0: I szybciej, tak, dla banku, żeby jednak ten debet, czyli ten dług, który mamy w banku na swoim rachunku bieżącym, żeby on nam nie tak nie rósł.
1: A jak będziemy się ładnie sprawować w banku, to po jakimś okresie czasu możemy się postarać o tak zwaną odnawialną linię kredytową. To jest bardzo, bardzo przyjemna, fajna sprawa, jakby nam zabrakło.
2: A cóż to takiego jest? To może, Robercie, wytłumacz naszym słuchaczom.
1: Odnawialna linia kredytowa, dlatego że jesteśmy przy debecie, to już tak akurat. Odnawialna linia kredytowa to jest coś takiego, że dostajemy od banku tak zwany zapas. Pewną kwotę, którą jakby bank nam w pewnym sensie dopisuje do rachunku, która jest stała i teraz kwestia jest taka, że jeżeli wpadniemy w taki debet, czyli przekroczymy to, co mamy na swoim rachunku, a mamy linię kredytową odnawialną, to automatycznie nasz ten debet pomniejsza się z tej linii odnawialnej, z tego kredytu odnawialnego. Co za tym idzie? Ten kredyt odnawialny, po pierwsze, nie jest tak oprocentowany jak debet, ma duży czas okres spłaty, bo najmniej 12 miesięcy, No i przede wszystkim oprocentowanie. Załóżmy, jeżeli przykładowo w jednym z banków debet jest oprocentowany na 24%, tak na przykład linia kredytowa, odnawialna linia kredytowa, jest oprocentowana tylko na 9%. I na przykład może się to nam wtedy przydać, kiedy naprawdę nie mamy pieniędzy, a wiemy, że będziemy mieli je trochę później, na przykład za pół roku, i wtedy wyrównamy sobie spokojnie tą linię kredytową, a nie stracimy tylu pieniędzy, że tak powiem. Więc warto się o coś takiego postarać, odnawianą linię kredytową, ale to dopiero bank po jakimś czasokresie może przyznać.
2: Kiedy jesteśmy dobrym klientem.
1: No, klientem, niekoniecznie dobrym, ale klientem takim, z którym nie ma większych kłopotów.
0: Mi się wydaje, że też jeśli chodzi o debety, to oczywiście możemy je tam jakoś ustalać przy podpisywaniu umowy, bo jeśli dobrze pamiętam, to w jednym z banków oni oczywiście zaproponowano mi zaproponował mi określony debet na tym rachunku, ale jak dobrze pamiętam, mogłem go negocjować, w sensie mogłem go zmniejszyć, tak? Mogłem go w ogóle wyzerować, że go w ogóle by chyba nie było. Więc tutaj warto też zwracać uwagę na to przy podpisywaniu umowy, przy kontakcie z bankiem, żeby dopytać o takie szczegóły, bo jeśli nie chcemy w przyszłości wpaść w jakieś takie dziwne długi, to warto byłoby może sobie zablokować możliwość tego debetu i po prostu pobierając pieniądze z bankomatu, kiedy ich nie mamy, usłyszeć czy tam otrzymać komunikat, brak środków do wypłaty i mieć o tyle spokojne życie, że w tej chwili pieniędzy nie mamy, ale za chwilę też nie stracimy więcej pieniędzy niż moglibyśmy.
2: No, bo dokładnie. Bank oczywiście swoje policzy.
1: Bank swoje policzy, bo bank zawsze liczy. Ale o czym jeszcze chcieliśmy powiedzieć, bo rozmawiamy też o tym, o tych bankach, dlatego, że to też jest ważne. Część z nas dostaje, albo większość dostaje tak zwane renty. I teraz kwestia jest taka, że Poczta Polska stara się, aby ograniczyć przynoszenie rent przez listonosze. Dla starszych ludzi wiem, że to robią, ale dla młodszych nie wiem, jak to jest do końca, bo u mnie to już dawno na konto wszystko przychodzi, ale chyba to jest nawet jakiś obowiązek, żeby to konto mieć założone, żeby ta renta wpłynęła na konto, bo z tego co wiem, ZUS się wycofuje i poczta z finansowania tego typu ekstra usług. Nie wiem, czy mam rację, ale coś takiego mi się obiło.
0: Znaczy, to nawet nie tyle poczta, bo to jest tak jakby... minister finansów wyliczył swego czasu, ile tak naprawdę kosztuje państwo polskie obrót gotówki, tak? Obrót papierowy pieniędzy, bo wiadomo, że ten pieniądz nie jest niezniszczalny. On po jakimś tam czasie, już nie pamiętam ile tak naprawdę on tam wytrzymuje w obiegu, i wraca tak naprawdę na tyle zniszczony, że trzeba drukować kolejny, tak? To są kolejne jakieś tam koszty, więc państwo polskie, zresztą na całym świecie jest taki trend, żeby przechodzić bardziej w pieniądz elektroniczny, wirtualny jakiś taki trochę pieniądz, a pozbywać się tych wszystkich pieniędzy papierowych i bilonu, tak? I tutaj Poczta Polska prawdopodobnie została może troszeczkę nawet i przymuszona jako własność państwa, skarbu państwa, została przymuszona troszeczkę do tego, żeby jednak w tym kierunku coś zrobić, no bo nie ukrywajmy, że ludzie sami z siebie, jeśli im to odpowiada, tak? Jeśli ktoś jest z tego zadowolony, to nie będzie z tego rezygnował, więc przypuszczam, że tutaj nakaz poszedł z góry, no i Poczta Polska stara się na różne sposoby zachęcać, a jak zachęta nie pomaga, no to zmuszać po prostu do tego, żeby jednak zakładać jakieś rachunki, żeby te pieniądze szły na rachunek z emerytur czy rent, a nie żeby listonosz je przenosił. Oczywiście są podnoszone różnego typu argumenty, na przykład też, że listonosze byli wielokrotnie ofiarami różnego typu napaści, tak, i te pieniądze...
1: Tak, ale też sami listonosze okradali niestety,
0: tak jest,
1: przykro
0: tak jest.
1: Mi to
0: więc,
1: powiedzieć.
0: Więc to jest jak najbardziej podnoszone jako jeden z argumentów, niestety. Tak? Ale myślę, że głównym argumentem jest to, że jednak koszty wyprodukowania pieniędzy są na tyle duże i oszczędności z nich są na tyle, byłyby na tyle duże, że Ministerstwo Finansów na różne sposoby, zresztą był w Związku Banków w Narodowym Banku Polskim chyba, czy w Związku Banków Polskich. Nie, Związek Banków Polskich chyba miał jakiś taki projekt obrotu bezgotówkowego. My nawet jako fundacja, to było w Ministerstwie Finansów, była ustawa o obrocie bezgotówkowym. My nawet braliśmy jako fundacja udział w konsultacjach tej ustawy i wiem, że tam były bardzo duże naciski jakby na sektor bankowy, żeby społeczeństwo przekonywać do tego na różne sposoby. Dlatego też w Związku Banków Polskich, dlatego się pomyliłem, w Związku Banków Polskich była mowa o takim programie podstawowego rachunku bankowego i miał być to taki stworzony jakby, tak jak mówimy o rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, tak samo ten był rachunek podstawowy, miał być bardzo, bardzo biedną odmianą tego RORu, tak, ale miał być dostępny praktycznie dla wszystkich, dla emerytów, dla rencistów, którzy no, nie mają zbyt wielu środków, a i dodatkowo nie chcieliby wydawać na utrzymanie takiego roru pieniędzy, tak? Jakieś tam nawet czy 5, czy 7 zł, to w sumie to byłby koszt na cały rok, tam powiedzmy 7-84 zł, tak? Więc nawet żeby takich kosztów człowiek nie musiał ponosić, to dlatego była w Związku Banków Polskich mowa o programie stworzenia podstawowego rachunku bankowego.
1: No, z taką ofertą, z taką ofertą wyszedł Bank Pocztowy przecież w tej chwili.
2: Jeszcze tak na moment wrócę do. Jeszcze tak na moment wrócę do tych kart, o których wspominaliśmy, bo powiedzieliśmy, czym się te karty różnią, czym się różni karta kredytowa od karty debetowej, ale powiedzcie mi i naszym słuchaczom przede wszystkim również, kiedy się opłaca wykorzystywać jaką kartę? Jak to tak naprawdę jest? Kiedy się opłaca używać karty debetowej, a kiedy się opłaca używać karty kredytowej?
1: Karta debetowa...
0: Zacząłeś.
1: Karta debetowa jest generalnie przeznaczona do poboru gotówki z bankomatu. Jak i do płacenia bezgotówkowego w punktach, które mają terminale elektroniczne. Bo tak. Natomiast karty kredytowej nie polecam pobierania gotówki, ponieważ jest to obarczone dużą prowizją. To raz. Polecam płacenie bezgotówkowe, bo możemy nawet dostać jakieś rabaty, bo są takie banki, które mają karty kredytowe, tak zwane rabatowe, jest program dodatkowy dorabatowany do tego, więc, że tak powiem. Natomiast kiedy się opłaca jeszcze korzystać z karty kredytowej? Za granicą się opłaca korzystać z karty kredytowej. Ponieważ te prowizje przy płatnościach bezgotówkowych są jednak mniejsze, te wszystkie przeliczniki. To wychodzi troszkę bardziej korzystnie. To jest raz. Tak jak ja mówię, wypłata gotówki to raczej debetowe karty się używa. Nie wiem, może Tomku coś jeszcze dodasz?
0: Tak, i tutaj to zgodzę się z tym właśnie, że kartą kredytową, no, żebyście się nie skusili na to i kartą kredytową nie pobierali jednak pieniędzy z bankomatu, bo to będzie bardzo dużo kosztować w sumie później. Ja też słyszałem taką opinię, bo sam z karty kredytowej akurat nie korzystam, ale słyszałem taką opinię, że kartę kredytową też warto mieć wtedy, to znaczy warto się skusić na kartę kredytową, kiedy naprawdę robimy dużo zakupów, bo wtedy się to opłaci. To, co powiedziałeś, są różnego typu programy lojalnościowe w różnego typu, są nawet jakieś takie karty kredytowe, które się nazywają po prostu, tak, na, powiedzmy, nie wiem, karta kredytowa Carrefour, Visa, załóżmy, tak? I tutaj dostajemy, oprócz tego, że możemy płacić właśnie kartą kredytową, czyli w gruncie rzeczy robić zakupy na kredyt, dodatkowo jeszcze dostajemy jakieś tam rabaty właśnie 10%, załóżmy, na zakupy w danej sieci. Tak. Są karty Mastercard to chyba tam w jednym z, jeden, jedna z kart Mastercard pozwala na zbieranie punktów, które to punkty później możemy wymienić na jakieś nagrody, to znamy, tak, z różnego typu sklepów, w których zbieramy punkty za zakupy i wtedy możemy je wymienić na różnego, albo na bony, albo na normalne nagrody. W Mastercardzie tam to chyba ten Mastercard World, ten program pozwala na naprawdę zebranie fajnie punktów i fajne nagrody. Oczywiście trzeba dużo wydawać, no i wtedy to się naprawdę opłaci. Jeśli mało wydajemy pieniędzy, to ja chyba raczej nie polecałbym karty kredytowej, żeby tylko ją mieć, no bo jednak za kartę kredytową w Polsce płaci się za utrzymanie roczne, tak? Jeszcze nie, przynajmniej ja nie słyszałem o karcie kredytowej, która byłaby za darmo.
1: I teraz powiem jedną ciekawą rzecz, ponieważ jak powiedziałeś o kartach lojalnościowych, to jeszcze powiem o karcie Citibank plus Silver. Dlaczego o tym mówię? Bo powiedziałeś o Mastercardzie, o ich World Program. Akurat jeśli chodzi o tą kartę, o której mówię, to jest karta przypisana jakby do sieci komórkowej plus. Za płatności kartą dostajemy punkty, które potem możemy w programie 5 Plus, wymienić sobie na różnego typu nagrody. Dlaczego o tym jeszcze mówię? Bo Plus chyba jeszcze jako jedyna sieć stosuje czasami zniżki dla niewidomych. Nie wiem, jak już z tym teraz jest, ale onegdaj to była jedyna sieć, która te zniżki jeszcze miała. Ale o czym jeszcze? Chodzi o to, że powiedziałeś, że kartę, jeżeli mało wydajemy pieniędzy, to karty nie warto mieć, i powiedziałeś, że karta jest droga w utrzymaniu.
0: Kredytowej.
1: Ja już mówię, jak to jest w przypadku banku tego, który jest w którym ja mam kartę, czyli Citibanku. Dlaczego ja tym mówię? Dlatego, że tam jest tak, że jeżeli będziemy mieli jakieś obroty kartą kredytową na jakąś sumę, ja nie znam tej sumy, to możemy negocjować przy przedłużeniu oferty dla karty, żeby, przynajmniej ja tak robię, dzwonię i mówię, kończy mi się ważność karty, no i jeżeli Państwo chcą, żebym ja dalej tej karty używał, to zróbcie mi następny rok tej karty za darmo. Utrzymania tej karty za darmo. Widocznie robię na tyle duże zakupy, albo tyle na tak duże kwoty obracam kartą kredytową, że im się po prostu to opłaca. Bo to, że ja użyję karty, no to ja dostanę towar, ale bank też coś z tego ma. Płaci generalnie, wiem, że sprzedawca za ten cały jakby interes, ale to jest wszystko jakby powiązane, że każdemu się to trochę opłaci. I teraz mówię, jak te sprawy się mają, bo na przykład nie w każdym przypadku to się opłaci, ale na przykład jak w moim. Ja płacę kartą kredytową za rachunki telefoniczne, bo mogę. Płacę na przykład za zakupy w hipermarkecie w jednym, drugim, trzecim. Znaczy, u nas nie ma hipermarketów, ale są te takie dyskonty spożywcze. W jednym, drugim, trzecim. I powiem szczerze, że tych opłat się troszkę nazbiera w ciągu miesiąca. Tych opłat się na tyle nazbiera w ciągu roku, że ta karta kredytowa w następnym roku jest po prostu darmowa. Mhm. Po prostu bankowi się opłaca dać mi tą zniżkę, bo oni wiedzą, że oni tyle zarobią, że im się to zwróci. Z jakiejś tam przyczyny. Natomiast de facto utrzymanie karty kredytowej jest drogie. Jest dość drogie. Bo najtaniej to się chyba płaci 36 zł rocznie, a najdrożej to ponad nawet 200 zł można zapłacić rocznie za utrzymanie karty kredytowej.
2: Od czego to jest uzależnione?
0: Czym lepsze te...
1: Od banku.
0: No i oczywiście czy to będzie tak, Mastercard, czy Visa, czy American Express, czy jeszcze będzie
1: Silver, to... Gold, czy jeszcze Platinum, bo to do każdego, każda karta ma, na przykład, nie wiem, no, załóżmy, że ta Silver to jest najgorsza i ma najmniej, ale ta Platinum, która jest najdroższa, no to tam można wejść do jakichś tam ekskluzywnych, nie wiem, przeznaczonych tylko dla posiadaczy tej karty, nie wiem, sklepów może nie, ale restauracji, czy jakichś. To raczej chyba tego mało jest, ale są. Wiem, że są, bo gdzieś na ten temat czytałem. To
0: tak, no na przykład tenisz. Wypożyczalnie, tak? Bo możemy mieć taką kartę, dzięki której tak naprawdę mamy jakieś tam też dodatkowe zniżki, załóżmy w wypożyczalni samochodów, czy w biletach, czy jeszcze. No to są różne poziomy, tak? Różne poziomy wtajemniczenia, że tak powiem, w tą kartę kredytową, ale dla posiadacza odpowiedniej karty kredytowej daje ona konkretne profity, jakieś, tak? W tej, co powiedziałeś, Robercie, Silver może po prostu nie być praktycznie nic. Takie jakby tam podstawowe
1: akurat
0: rzeczy,
1: coś jest,
0: są karcie kredytowe, tak? Ale podstawowe rzeczy w karcie kredytowej, będzie już jakieś tam już na przykład ubezpieczenie, czy na przykład jeszcze dodatkowo, nie wiem, hydraulik i ktoś tam za darmo, tak? No bo jak coś nam się stanie, no to wtedy będziemy mogli go za darmo tam zamówić, więc to są takie rzeczy. Przy kartach płatniczych znowu, bo karta kredytowa jak już trochę powiedzieliśmy, przy kartach płatniczych też warto zwracać uwagę w bankach, jakie są oferty, bo karty płatnicze, tak jak rozdzielaliśmy je tam na te chipowe, nieczipowe, zbliżeniowe i niezbliżeniowe, to jeszcze mamy możliwość właśnie uzyskania zwrotu za zakupy, tak? Czyli niektóre banki mają możliwość zwrotu, powiedzmy tam 1%, chyba bez SWBK, jak dobrze pamiętam, to ma, jeśli założymy tam chyba konto Avocado, to coś, co, chyba jest tam 2%.
1: Tak, coś tam było, wtedy, tak, ale
0: to prawda, taki... to wtedy z, też to jest powiązane z siecią Plus.
1: Tak.
0: Jeśli jest na przykład w Millennium, no to jest 3% za zakupy w sklepach spożywczych i na stacjach. Jeśli tam chyba Meritum Bank, to o czym mówiłem, tam było 5%.
1: Paliwo. A wiem, że M-Bank ma chyba M-Saver. Nie wiem, czy dobrze. Coś ma M-Saver.
0: Powiem szczerze, że nie wiem, bo ja w M-Banku już nie mam akurat karty, mam tylko po prostu konto, więc to są też różnego typu jakby możliwości, tak, wykorzystania tych kart. Trzeba na pewno zwracać uwagę na to, ile tych procent jest, ile, jakie oprocentowanie tego jest, tego zwrotu, załóżmy, na karcie płatniczej, ale też ile miesięcznie maksymalnie możemy tego zwrotu otrzymać, bo to nie jest tak, że my możemy sobie robić tą zakupy i nie wiem, wydamy 1000 zł i zawsze dostaniemy ten 1%. Nie, bo tutaj zazwyczaj bank sobie tam ustawia 25-50 zł, tak, na miesiąc tylko zwrotu i więcej nie przeskoczymy. Możemy więcej wydawać, oczywiście bank będzie z tego zadowolony, ale my nie otrzymamy zwrotu za to. Jeszcze warto wspomnieć o tym Alior Synku, tak? Ten Synk ma kartę, akurat kartę zbliżeniową, przy której jest 5%, ale za zakupy w internecie, tak? Czyli możemy ją, nią zapłacić na przykład za zakupy w sklepach internetowych i 5% z tych zakupów zostanie zwrócone na nasze konto. Ja wiem, że oni teraz zmieniają troszeczkę politykę i już nie każdy będzie mógł z tych 5% skorzystać, bo zbyt dużo osób zaczęło wykorzystywać te 5% zwrotu za zakupy w internecie, na przykład doładowując i rozładowując tam jakieś konta, skarbonki, tak? Więc to też doszło do tego, że bank wyszedł z fajną ofertą, tylko że znalazło się wiele osób,
2: które chciały z tej oferty jeszcze mocno fajniejszą uczynić.
0: Tak, tak, no bo jeśli bank nie robił żadnego limitu i ludzie potrafili po 1500 zł miesięcznie sobie odzyskać, tak, no to można powiedzieć, że to jest u nie jednego człowieka, to jest wynagrodzenie miesięczne pracy, prawda? Te 1500 zł.
2: Tomku, z tego co...
1: 20.
2: Dokładnie, Tomku, z tego co wspominałeś, to ty nas po godzinie 20 będziesz jakoś musiał opuścić. Czy to się zmieniło coś w tej kwestii?
0: Jeszcze chwilę bym może o lokatach powiedział, no ale właśnie, ja nie wiem, kiedy my tak naprawdę właśnie, do niej dojdziemy.
2: No właśnie taką miałem właśnie propozycję. Właśnie mamy dochodzić i taką miałem propozycję, żebyśmy o lokatach jeszcze trochę powiedzieli. Później jeszcze myślę, że z Robertem porozmawiamy sobie ciut o zakupach w internecie, o tym jak to wygląda. No i porozmawiamy jeszcze w dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu, także z Leszkiem Głowackim porozmawiamy o grze na giełdzie, bo to jest temat mało wyeksplorowany. Tak myślę, przez osoby niewidome, a no jeżeli ktoś ma takie zacięcie i nie boi się ryzyka, no to może także sobie trochę zarobić. Ale to właśnie powiedzmy, Tomku, o lokatach, o oszczędzaniu, bo no, bank oprócz tego, że zabiera nam pieniądze za prowadzenie konta, za różnego rodzaju usługi, które nam tam świadczy, czyli kartę płatniczą do tego konta, no to jednak czasem jestem w stanie także i coś dać, prawda?
0: Znaczy dać to może nie do końca daje, bo tak naprawdę to on pożycza nam, to znaczy my pożyczamy dla banku pieniądze na taki i taki procent, a ten bank na wyższy procent pożycza je komuś innemu, tak? Na przykład takiemu Robertowi, który to Robert, chcąc kupić na przykład mieszkanie, pożycza je na... My dostaliśmy 6% na lokacie, a dla Roberta pożycza bank na 8% albo i 9%.
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie.
0: Te same pieniądze. Więc to, wiecie, rzeczy my tam... Bank tak sam z siebie nie jest taki fajny, żeby tam nam pożyczać, ale oczywiście pomaga nam, żeby jednak coś nam do tych naszych tych oszczędności jednak coś tam nam przychodziło, jak on zarabia, tak
2: dzieli
0: i tam
2: się zyskiem. zyskiem.
0: Tak, można tak to określić, że dzieli się z nami zyskiem z naszych pieniędzy. O, to chyba będzie najlepsze, bo też bank nie ma swoich własnych pieniędzy, tak? Tylko pożyczone praktycznie, więc tak to wygląda. Tutaj przy lokatach jest sytuacja tego typu, że było fajnie, jak ta ustawa pozwalała na to, żeby te lokaty jednodniowe były, bo naprawdę można było znaleźć bardzo fajne oferty w bankach i tak naprawdę pieniądze mieliśmy na co dzień mieliśmy dostęp do tych pieniędzy, one pracowały, a my mieliśmy do nich dostęp, więc jakby coś się działo, to mogliśmy je zawsze wycofać bardzo szybko, bez utraty oprocentowania. No niestety ustawa została zmieniona i teraz, choć na matematyce uczyliśmy się zupełnie inaczej zaokrąglać tych dziesiętnych i setnych, setne procenta, no to państwo nasze zaokrągla do pełnej, choćby oprocentowanie było o 1/10 oprocentowania by było, tak? No to oni zaokrąglą nam i tak do całego 1% z tych naszych oczywiście zysków. I obecnie na rynku jedynie istnieją lokaty terminowe, tak? Takie oczywiście od miesiąca, tam chyba nie wiem, dzienne, na ileś tam dni to chyba poznikało to wszystko. Przynajmniej ja ostatnio nic takiego nie widziałem.
1: Tak, to niestety poznikało. Ukróciło nam nasze państwo.
0: Teraz chyba tylko zostały tak od miesiąca w górę, tam miesiąc, dwa, trzy, sześć, 9, 12. Co prawda teraz Valior Synku widziałem lokatę czteromiesięczną, dosyć fajną, bo na 7,5%, ale trzeba było wprowadzić do oprócz siebie jeszcze jedną osobę, tak? Na taką lokatę, żeby dostać te 7,5%, bo taka stałe oprocentowanie było na wysokości 6%. Więc z lokatami jest tak, że oczywiście pożyczamy te pieniądze banku na określony procent, na określony termin pieniędzy. One pracują, no i oczywiście są zabierane na ten czas z naszego konta. One pracują jakby w banku, tak? Bank gdzieś tam pożycza, no i jesteśmy umówieni z bankiem, że on tam za ten czas nam zwróci. Oczywiście tutaj też dochodzimy do momentu, w którym ustalamy z bankiem, czy pieniądze po zakończonej lokacie mają wrócić na nasz rachunek bankowy, z którego na przykład zostały one bankowi pożyczone, czy jednak mają zostać przedłużone na kolejny okres lokaty, tak? I tutaj ważne jest to, żebyśmy zwrócili na to uwagę, bo dla banku na pewno będzie się bardziej opłacało, żebyśmy te pieniądze dla niego dalej pożyczali, czyli żeby ta lokata była automatycznie przedłużana, a nie żeby on te pieniądze wróciły z powrotem do nas, no bo może się okazać, że my znajdziemy w międzyczasie lepszą ofertę i te pieniądze już nie pożyczymy dla tego banku, któremu pożyczaliśmy wcześniej, tylko pożyczymy je zupełnie innemu bankowi, tak? Więc na to warto zwrócić uwagę. Oczywiście oprocentowanie i tutaj też musimy zwrócić uwagę, czy oprocentowanie jest stałe w czasie trwania lokaty, czy będzie ono zmienne. Zmienne to oczywiście wszystko zależy od tego, co się dzieje w naszej gospodarce, jak Narodowy Bank Polski ustala te wszystkie oprocentowania. Jeśli na przykład zmniejszy stopy procentowe bank centralny, możemy się liczyć z tym, że przy lokacie ze zmiennym oprocentowaniem oprocentowanie po prostu spadnie, tak? Więc może warto przy tych niepewnych czasach patrzeć na lokaty, które będą miały jednak stałe oprocentowanie, no bo gospodarka nasza zwalnia, więc prawdopodobnie Narodowy Bank Centralny, Narodowy Bank Polski będzie jednak te stopy procentowe obniżał, a przez to będzie nasze oprocentowanie nikło. Warto zwrócić także uwagę na to, patrząc na oprocentowanie, jaki jest poziom inflacji, no bo jeśli my pożyczając pieniądze, lokując pieniądze w banku, damy pieniądze bankowi na mniejszy procent niż obecnie jest inflacja, no to można powiedzieć, że pożyczamy pieniądze ze stratą, tak? Czyli pożyczamy pieniądze 40 tysięcy, a one za chwilę przyjdzie nam 39,5 tysiąca złotych na przykład, tak? Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę, jakie oprocentowanie jest, jaka jest inflacja i jakie oprocentowanie daje nam bank. Co jest ważne, żebyśmy też zwrócili na to uwagę, to, że dostajemy informację, powiedzmy 6,5% na 6 miesięcy. Tylko, że trzeba pamiętać...
2: I co to teraz znaczy?
0: Właśnie, prawda? Więc możemy pomyśleć, o kurczę, jakie fajne oprocentowanie, czyli 6 razy 6, to znaczy tyle i tyle pieniędzy, czyli powiedzmy 10 tysięcy na 6 miesięcy lokuje, no to 10 tysięcy razy tam 6,5%, tak? Dostaje każdego miesiąca. To nie jest tak, bo najpierw, jeśli byśmy chcieli to sobie policzyć, to oprocentowanie, no to musimy wziąć te 6,5%, które będzie z tej lokaty, podzielić to na 12 miesięcy, bo to jest w skali roku, tak? Zazwyczaj tak bank dodaje tą informację na końcu, że 6,5% w skali roku, więc 6,5% dzielimy na 12 miesięcy, a dopiero później to, co zostanie nam z tego podzielenia, mnożymy razy naszą kwotę i razy ilość miesięcy, tak? No bo w zależności od tego, na ile miesięcy taką lokatę założyliśmy, przez tyle miesięcy będzie na określonym oprocentowaniu ta lokata pracować. I wtedy faktycznie okazuje się, ile tak naprawdę dostaniemy tych pieniędzy. No i musimy oczywiście pamiętać o tym, że nasze państwo też coś z tego musi być. Nie tylko bank na tym zarabia i my na tym zarabiamy, ale także państwo zgłasza się po nasze pieniądze, nasze oszczędności, nasz zysk i zabiera nam te 20% z tak zwanego podatku Belki. I dlatego też musimy sobie jakby policzyć to, że od tego oprocentowania, które rzekomo możemy zarobić, musimy też odjąć te 20% dla ministra finansów, dla naszego państwa.
1: Ja to odpowiednio nazywam, ale dobrze.
2: Wiesz co, myślę, Robercie, że nie tylko ty to tak nazywasz, bo no, mało komu się podoba, jeżeli ktoś mu coś zabiera, nawet jeżeli to jest nasze państwo. To nie zawsze nam się to musi podobać. Tomku, wspomniałeś o lokatach, powiedzieliśmy, jak to działa. Czy są jeszcze jakieś inne metody oszczędzania albo inwestycji naszych pieniędzy, o których mógłbyś coś powiedzieć, z którymi miałeś do czynienia, czy tylko lokujesz?
0: Powiem tak, ja swego czasu doszedłem do wniosku, że nie mam czasu, żeby zagłębiać się w wiele rzeczy i tutaj Leszek będzie mógł powiedzieć o giełdzie. Ja nie mam czasu po prostu, żeby śledzić giełdę, żeby czytać o spółkach, co tam się dzieje i tak dalej, więc dlatego wybieram sposób, który jest dla mnie bezpieczny, czyli lokowanie pieniędzy na lokatach. Ale swego czasu zaryzykowałem i kilka lat temu poszedłem w fundusze inwestycyjne i no i okazało się, że tak jak przed tym, zanim zainwestowałem w fundusze inwestycyjne, pani konsultantka dzwoniła do mnie i tak przede mną perspektywy piękne przedstawiała, tak po wejściu w fundusz inwestycyjny pani przestała już do mnie dzwonić. Jak ja się dopytywałem, no to zawsze tylko było, no dobrze jest, odrabiamy tyle, co pan czyli nie tyle, co pan włożył to w ten interes, tak? Czyli bo zazwyczaj jest tak, że pieniądze w funduszach inwestycyjnych, pieniądze są przeliczane na jednostki. Jakaś jednostka tyle i tyle jest warta, więc oni przeliczają na te jednostki. Mamy, w sumie nie mamy pieniędzy, tylko mamy te jednostki. No i na samym początku oczywiście oni dodatkowo zabierają swoją taką marżę, powiedzmy tą bankową, która inwestycyjną, taką marżę dla siebie za obsługę dla naszego funduszu inwestycyjnego, tak, dla nas. I ja powiem szczerze, że te kilka lat temu, jak to zainwestowałem, to nawet nie odrobiłem tej marży, którą bank mi pobrał. I w tamtym okresie stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Po prostu
1: ten fundusz. Ja też poniosłem fundusze stratę. Też.
0: Tak, fundusze inwestycyjne nie są dla mnie, więc wolę z tej lokaty mieć mniej, ale pewne, niż w funduszu inwestycyjnym włożyć jakieś pieniądze, przeliczyć na punkciki i widzieć, jak te punkciki tak naprawdę nie rosną, tylko nawet maleją, tak? Bo dochodzi do kryzysu. Najczęściej fundusze inwestycyjne, czy te jednostki są lokowane, te pieniądze z funduszy inwestycyjnych są lokowane w różnego typu akcje i dochodzimy do momentu, w którym jest jakieś załamanie gospodarcze, no i tak naprawdę takie fundusze inwestycyjne lecą w dół, na łeb, na szyję i wtedy dochodzimy do momentu, w którym tak tych punktów to naprawdę bardzo, bardzo mało mamy i już nie wiemy do końca, co tutaj z tym wszystkim mamy zrobić, czy je odzyskiwać, bo pieniędzy już tak naprawdę śmieszne pieniądze nam zostaną, czy zostawić i albo doprowadzimy do zera w tych punktach, albo może troszeczkę się odbijemy, tak?
1: Więc nie. Pewno... To jest tak, że tych punktów może nawet być więcej, tylko one są coraz mniej warte i w rezultacie na tym tracimy. Tak, na tym tracimy.
0: tak, no to może być, mogą być różnego typu tam tak naprawdę rzeczy, które spowodują, że i tak stracimy. Ja osobiście fundusze inwestycyjne nie chcę się już bawić, nie mam jakby na to czasu. Z giełdą jest troszeczkę inaczej, ale to też trzeba naprawdę mieć na to czas.
1: Natomiast jest coś, z czym warto się pobawić, jak ktoś ma dużo pieniędzy. Znaczy trochę pieniędzy i nie ma co z nim zrobić.
0: Mówisz o giełdzie?
1: Nie, mówię o obligacjach skarbowych, Skarbu Państwa. Bo to jest rzeczywiście inwestycja pewna, jeżeli nie będzie żadnej wojny, nie będzie...
0: Albo druga Grecja z Polski.
1: Tak, albo druga Grecja z Polski się nie zrobi, to jest pewny zysk. To jest tak samo pewny zysk. Tylko, że takie obligacje są albo 5-letnie, albo 10-letnie. Nie wiem, chyba 2-letnie jeszcze były obligacje skarbowe.
2: Czyli to jest zamrożenie kapitału naszego na dosyć długi okres czasu.
1: Tak, na dłuższy okres czasu, natomiast też z większym zyskiem i z pewnym zyskiem, tak? Bo chociaż niektóre lokaty to też jest zamrożenie kapitału, tak? Bo też na przykład może być taka obwarowana lokata czymś takim, że nie możesz wyjąć pieniędzy przez rok. Jeżeli będziesz chciał zerwać lokaty, tracisz wszystko, co zarobiłeś do tej pory, czyli tylko wyjmujesz to, co włożyłeś i nic nie zarobisz, nie?
0: Znaczy lokat jest tak naprawdę mnóstwo różnego typu, bo lokaty są, lokaty, banki, no nie, może my to tak teraz przedstawiamy na zasadzie takiej bardzo prostej rzeczy, masz pieniądze, pożyczasz dla banku, na lokatę wrzucasz i to pracuje. Tak naprawdę ilość lokat różnych jest mnóstwo, bo są te standardowe lokaty terminowe, na którym jest taki i taki oprocentowanie i możemy w to tak się bawić, tak? Ale są także lokaty, które tak naprawdę są, z których to pieniądze, na przykład bank inwestuje część w normalnej lokacie, a część w jakieś akcje. Są jakieś

0: dostajesz 7 chyba procent, ale tak przy okazji musisz założyć konto, rachunek ROR, tak, w którym to ROR-ze będziesz płacił określone pieniądze za utrzymanie tego rachunku. Dodatkowo musisz tam spełnić jeszcze jakieś inne wymogi i tak naprawdę z tej lokaty to tylko korzysta bank, a my niejako włożyliśmy w to pieniądze i tylko płacimy za to, tak, że bank sobie tak świetnie z nas, nas wykorzystuje. I tak, więc to też nie warto od razu łapać się na to, tam Idea Bank na przykład oferuje 10% na lokacie, tak? Tylko wejdźmy w to, w tą lokatę, zobaczmy tak naprawdę, co to jest za lokata, bo te 10% pięknie brzmi, ale jak zaczniemy czytać o takiej lokacie, z czym ona się wiąże, w co tak naprawdę, gdzie te pieniądze pójdą, na co zostaną przeliczone, no to może nie być tak kolorowo. I tutaj ja na przykład podchodzę do tych przynajmniej lokat, które widzę w taki sposób, że zanim coś, to regulamin, przeczytać regulamin, o co tak naprawdę tam chodzi, poczytać w internecie, co tam ludzie też o tym banku, o tych lokatach piszą, a dopiero wtedy spróbować zainwestować takie pieniądze na przykład na lokacie, tak? Też są różnego typu kruczki. Możemy dojść, tak jak powiedziałem, o Alior Banku, który ma tą lokatę 4-miesięczną na 7,5%. Warto przeczytać regulamin z tego powodu, bo czasami może się okazać, że ta lokata wcale nie ma 7,5%, tylko 6%, bo nie spełniliśmy kolejnych punktów regulaminu, tak? Bo w tej lokacie 4-miesięcznej, żeby dostać 7,5%, jak mówiłem, trzeba było wciągnąć do ulokowania pieniędzy w tym banku kolejną dodatkową osobę i te dwie osoby do tam chyba 15 grudnia nie mogą zlikwidować tej lokaty, żeby te 7,5% było naprawdę faktycznie.
1: Czyli jesteśmy
2: wtedy
1: zależni od kogoś.
2: A ta druga osoba następną osobę? A ta druga następną osobę tego... i piramidka finansowa się tworzy.
0: Akurat i Amber Gold. Ale nie, na razie póki co wystarczyły dwie osoby, tylko że na przykład właśnie w regulaminie była informacja, ty możesz być klientem Alior Synka, ale osoba, która będzie wciągana przez ciebie do Alior Synka, nie mogła nigdy złożyć wniosku o jakąś lokatę czy jakikolwiek inny produkt w Alior Synku i tak samo nie mogła żadnego mieć produktu w Alior Synku, tak? Więc to też warto dlatego czytać regulamin, żeby później się nie okazało, że kurczę, zainwestowaliśmy 7,5%, a dostaliśmy tylko 5,5%, prawda? Więc tutaj zalecam też, jeśli robimy coś ze swoimi pieniędzmi, zalecam naprawdę wczytywanie się w to, żeby później nie denerwowali tym, że te pieniądze gdzieś pożyczyliśmy i tak naprawdę wyciągając te pieniądze, to co mówiłeś, że możemy tak naprawdę nawet je stracić, tak? Możemy wyciągnąć swoje, tyle co włożyliśmy w to, ale też możemy tak naprawdę trochę pieniędzy stracić za to, że na przykład zerwaliśmy tą lokatę przed terminem, prawda? I tutaj kłaniają się różnego typu regulaminy. Inna sprawa, jakim językiem są pisane te regulaminy. Zdarza się, że takie regulaminy są niestety napisane jakimś takim dziwnym językiem. Tak są te zdania poskładane, że trzeba po kilka razy przeczytać jedno zdanie, żeby w ogóle zrozumieć, o co tam temu prawnikowi bankowemu chodziło, ale na pewno możemy być jednego pewni, że bank chce tak zrobić, żeby było dla niego dobrze. A przy okazji, jeśli się uda, że klient będzie zadowolony, no to będzie fajnie.
1: A to zawsze tak w tych reklamach wygląda inaczej, że to klient jest najważniejszy.
0: Tak, no to trzeba przecież
1: reklama dźwignią handlu w końcu.
0: Tak, trzeba zrobić złudzenie, że bank jest dla ciebie super miejscem i nie warto trzymać to, co wcześniej na samym początku powiedziałeś, nie warto trzymać pieniędzy w skarpecie, tylko przynieść warto do tego banku, no bo w banku masz korzyści takie, a nie i takie, że zapłacisz za darmo za swoje na przykład za prąd, za wodę, za gaz, tak, za inne rzeczy i masz tyle profitów, a tak naprawdę bank z tego wszystkiego to ma najwięcej profitów. I tutaj nie ma co się łudzić, że tutaj bank coś nam da naprawdę za darmo, bo bank czeka na nasze pieniążki, żeby te pieniążki puścić w ruch i zarobić na nich jeszcze więcej niż daje dla nas. No. I taki jest tutaj, taka jest tak naprawdę rola banku. No.
1: A zatem tak to wygląda, jeżeli chodzi o lokaty. Taki jeden z raczej bezpieczniejszych sposobów zarabiania, no może niezbyt wielkich pieniędzy, ale no banki to są raczej takie instytucje, z którymi no tak łatwo i tak szybko się nic nie stanie, aczkolwiek no życie pokazuje, że różnie z tym bywa, szczególnie w latach 90.

0: 90. to różne sytuacje u nas były z bankami. No teraz ja nie słyszałem, żeby ostatnio jakiś polski bank miał się chylić ku upadkowi. Co najwyżej jakieś przejęcia od czasu do czasu następują.
1: Znaczy, swego czasu słyszałem, nie wiem na ile to było prawdy, bo to słyszałem w banku konkurencyjnym, że ten bank Polbank, który teraz właśnie został przejęty przez, niedawno został przejęty przez Raiffeisen Bank, czyli austriacki bank, Polbank działał w Polsce na licencji greckiej. Czyli nie obejmowało go to z tej Komisji Nadzoru Finansowego, tam nie obejmowało go to zabezpieczenie, tak? Bo teraz jest chyba po tym kryzysie w 2007 roku chyba w Polsce zwiększono ten zabezpieczenie do 100 tysięcy euro, jak dobrze pamiętam. Więc do takiej kwoty państwo polskie deklaruje, że jeśli coś się stanie z bankiem, tak, no to te oszczędności do 100 tysięcy euro zostaną nam jakby...
2: Ściślej mówiąc, bankowy fundusz gwarancyjny.
1: Tak, więc to zostanie nam oddane. Ja co do lokat, to mogę teraz w ogóle zachęcam wszystkich oczywiście do nie lokowania w jednym tylko miejscu wszystkich pieniędzy, tylko jednak tych pieniędzy tutaj też leży. Wiedzieć się właśnie, jak powie o giełdzie, ale lokowania w różnych miejscach, bo nie wiadomo, co tak naprawdę w danej chwili będzie przynosić nam zyski, tak? Ale jest fajna lokata, jeśli ktoś ma trochę pieniędzy i nie potrzebuje ich, na pewno w perspektywie roku nie będzie ich potrzebował, to w Santander Consumer Banku jest teraz lokata roczna, 12-miesięczna na 6,7%. Jest to o tyle fajne, że te 7,5% będziemy mieli pewne przez rok, a jednak zapowiedzi już od chyba 2 miesięcy są takie, że stopy procentowe w Polsce zostaną obniżone, tak? Czyli to oprocentowanie spadnie. Jeśli ktoś ma trochę za dużo pieniędzy i może sobie pozwolić na zamrożenie ich na rok czasu, warto z tego skorzystać. Ta lokata jest niby internetowa, ale tak naprawdę bardziej to wygląda na zasadzie telefonicznej jakiejś lokaty i niestety jest jakby zobowiązujemy się do tego też, że tak naprawdę będziemy musieli się stawić w oddziale tego Santander Consumer Banku, żeby potwierdzić swoje dane. Bo jeśli chodzi o na przykład Synka, Alior Synka czy Alior Bank, tutaj można naprawdę dokonać lokaty, założenie lokaty z innego banku czysto elektronicznie, tak? Czyli potwierdzenie będzie tak naprawdę, założenie lokaty będzie przelanie pieniędzy z innego banku do właśnie takiego banku jak Alior Sync czy Alior Bank. Po prostu. Nie mamy czasu za bardzo, żeby powiedzieć, bo w Alior Banku też są fajne, są duże zmiany, co prawda to trochę się jakby to, co chciałbym powiedzieć o Alior Banku i zmianach w Alior Banku i Synku, dotyczy tego, o czym mówiliśmy na początku, bo teraz banki też już musimy się z tym pogodzić, ale banki będą zmieniać swoją ofertę i niestety będą powoli wprowadzać nam opłaty za utrzymywanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w taki sposób, że nawet zakupy w sklepach, jak i inne rzeczy, które do tej pory pozwalały na uniknięcie różnego typu opłat, już nie wystarczą, że jednak bank i tak co miesiąc skasuje nas na te powiedzmy 7, 10 czy 12 zł i to nie da się już tego zmniejszyć, tak? Może w pakiecie dostaniemy najwyżej to ubezpieczenie gratis, niby gratis, za które tak naprawdę zapłacimy, ale musimy się już z tym pogodzić, bo o tym, co mówiliśmy też przy kartach kredytowych czy płatniczych, że możemy dostać ten zwrot za wydane pieniądze na zakupy, tak? Na przykład w sklepach spożywczych czy na stacji paliw, to niedługo ma się też zmienić. Wiem, że w Sejmie jest jakaś już, chyba Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło taki projekt ustawy, który ma zmniejszyć te opłaty interchange dla sklepikarzy, tak? No bo ci najbardziej się akurat tutaj oburzali, że muszą aż tyle płacić dla Visa, dla Mastercarda i dla innych firm kartowych za tą operację, prawda? I jeśli bank z tego nie będzie miał profitów, nie będzie z tego zarabiał, no to niestety
0: odbije
1: będzie
0: sobie
1: musiał
0: na czym
1: przerzucić
0: innym
1: te koszty. Tak, będzie przerzucał te koszty na nas, a my jako osoby, które chcą utrzymać konto, będziemy musieli niestety za to zapłacić. Na pewno oprocentowanie się obniży, bo tak jak powiedziałem, stopy procentowe spadną, ale dodatkowo banki będą starać się jednak wychodzić na jakoś tutaj na plus, bo w Polsce jest, kiedyś czytałem o tym, ale tam banki mają dosyć duży deficyt pieniędzy. polskie banki, to znaczy trudno nazwać je polskimi bankami, może od tego zacznijmy, ale powiedzmy działające w Polsce, banki mają dosyć duży deficyt i tych pieniędzy jest, tak, więcej wydanych jest pieniędzy niż tak naprawdę w banku zdeponowany, więc można powiedzieć, że na chwilę obecną bardziej posługujemy się pieniądzem wirtualnym niż tak naprawdę opartym w nie wiem, w sztabkach złota, tak, albo w jakichś innych dobrach. Więc musimy pogodzić się z tym, że w różny sposób banki będą chciały sobie ten swój skarbiec uzupełniać, a niekoniecznie będą chciały się z tymi swoimi zyskami dzielić z nami, jako klientami.
2: A propos opłat interchange, o których mówiłeś, Tomku, chciałem dodać i tej prognozie, o której powiedziałeś, chciałem powiedzieć, że tego akurat ja się niekoniecznie obawiam, dlatego że w tej chwili jest tak, ja z tym się spotkałem dosyć często, że no proszę pana, ja panu mogę sprzedać daną rzecz, ale jeżeli pan zapłaci kartą, zapłaci pan trochę drożej, jeżeli pan zapłaci gotówką, zapłaci pan trochę taniej. Tam różnica jest około 100 zł nawet, albo i więcej. I o co chodzi? Że nasze państwo chce, żeby więcej ludzi korzystało po prostu z kart kredytowych. Ja myślę, że kwestia tego, że jeżeli więcej będziemy kupować kartami, więcej płacić, więcej ludzi będzie używać kart niż w tej chwili, no bo nie będzie tego typu rzeczy, że no jeżeli pan zapłaci gotówką, zapłaci pan załóżmy za laptopa, to tak u mnie na przykład było 4200, a jeżeli kartą, no to 4400. Tak dokładnie miałem podobne właśnie sytuacje, to w tym momencie dla człowieka będzie się opłacało zapłacić kartą te 4200, on zapłaci te 4200. I takich ludzi na pewno będzie więcej. Ja się boję czego innego. Się boję tego podatku, o którym się mówi, podatku od obrotów bankowych, które chcą nałożyć nasi rządzący.
0: A na czym to będzie polegać?
2: To będzie podatek od pieniędzy, którymi obraca bank jako taki. I bank będzie to płacił, te podatki, tak naprawdę.
0: A tylko z czego, że bank je przerzuci na klienta. No właśnie.
2: Bank je przerzuci na klienta, tak, dokładnie. Także ja akurat tych kart kredytowych i tych opłat interchange, które były zmniejszone, to ja się nie obawiam, bo w tym momencie ja myślę, że ukróci się pewnego rodzaju praktyka, która jest teraz stosowana, a jest ona stosowana dosyć często. Oczywiście ja nie mówię tutaj o sieciach, tak, typu Carrefour, typu Lidl, bo te sieci mają gdzie indziej pozawierane w ogóle umowy na sprzedaż, na obsługę kart kredytowych. One mają na przykład zawarte czy w Austrii, czy we Francji, gdzie tam są, i tam tak naprawdę spadają te opłaty interchange i tak naprawdę te firmy tak naprawdę nie autoryzuje chyba im ten, musiałem zobaczyć, ale wiem, że nie autoryzuje im ta firma polska, tylko ta firma tam francuska czy niemiecka, czy jakaś inna, i one mają tańsze te opłaty, tak jak na zachodzie. Więc one tego nie stosują, ale ci wszyscy sklepikarze, tacy, te wszystkie firmy, gdzie bym nie zaszedł, to w tej chwili mam coś takiego. No jak zapłaci pan kartą, no to zapłaci pan tyle, ale jak zapłaci pan gotówką, to ja panu 5 zł spuszczę. Załóżmy, nie? No, nawet na mikrofonie komputerowym tak miałem. 30 zł mikrofon, 25 gotówką, 30 kartą, nie? Takie sytuacje. Także tego bym się nie podobał. Także tego bym się nie obawiał. Bardziej bym się obawiał o ten podatek od opłatów bankowych, bo to może przejść na klienta, te koszty. Tak jak koszty tych podatków od lokat, tak samo przeszły na klienta i wszystko przechodzi na klienta. Banki same sobie krzywdy zrobić nie dadzą.
0: Oczywiście. Teraz proponuję, byśmy jeszcze troszeczkę powiedzieli o zakupach w internecie i o tym, jak to wygląda w ogóle. Tomku, jeszcze zostaniesz z nami? Też coś dodasz do tego?
1: Niestety. Ja tylko mogę zaczynając temat, nie wiem, czy ktokolwiek akurat miał możliwość, ale Sync chyba jako jedyny wyszedł z tą ofertą 5%, teraz się troszeczkę z niej wycofuje, ale dalej póki co można spełnić, bo czytałem o tych nowym regulaminie, że jeśli będziesz tam utrzymywał, powiedzmy, lokatę w wysokości 10 tysięcy złotych synku, czy na przykład będzie schodzić tam na określonej kwocie wynagrodzenie co miesiąc na to konto, to dalej będzie taka osoba uprawniona do tych 5% zwrotu. I tam jest o tyle fajne w tym synku to, że właśnie te 5% można było zastosować bardzo szybko. Co prawda, też spotkałem się z takimi firmami, które jasno komunikowały, że jeśli płacisz przez AlioSync, no to musisz wiedzieć o tym, że doliczamy ci 2,5% do tego zamówienia. Tak więc wyszły banki tak też jakby tutaj naprzeciw zarobkowi swojemu, tak więc zrzuciły tą opłatę, z którą musiałyby się dzielić na przykład z bankiem AlioSync. Sklepy zrzuciły tą opłatę trochę, zrekompensowały sobie tą opłatę pieniędzmi klienta, tak? Czyli jeśli oni płacą, jeśli bank oddaje ci 5%, no to faktycznie ty musisz jeszcze 2,5% dla sklepu oddać, więc tak naprawdę to te 2,5% tylko zyskujesz, tak? Przy zakupach przez internet. Więc różnego typu praktyki, banki, te sklepy, przepraszam, w internecie.
0: O,
2: mają.
0: I mały problem jakiś na łączu z Tomkiem się pojawił, ale rzeczywiście mają, tak, chyba tam się to słowo powinno pojawić.
1: Ja tylko mogę powiedzieć, że to już chyba właśnie jest sygnał, że Tomasz Strzemiński niestety musi opuścić was. Bardzo miło było mi z wami podyskutować i przedstawić różnego typu rzeczy. Mam nadzieję, że ten temat kiedyś znów powróci, jeśli będą nowe oczywiście okoliczności, które będzie warto przedstawić na antenie i wtedy się nad tym wszystkim pochylimy.
0: Z pewnością tak, bo to jest temat naprawdę, naprawdę szeroki, o tym można by mówić długo i dużo. Dziękujemy ci bardzo, Tomku, ale to
1: dziękuję
0: oczywiście...
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Do usłyszenia. To oczywiście nie koniec naszej dzisiejszej audycji. Za kilkanaście minut połączymy się z Leszkiem Głowackim, porozmawiamy nieco o giełdzie. Ale jeszcze wcześniej, Robercie, proponuję, abyśmy powiedzieli kilka słów na temat zakupów w internecie. Powiedzieliśmy sobie o różnych kartach, między innymi. Powiedz mi, czy płacenie kartą kredytową w internecie to jest rozsądne już obecnie? Bo kiedyś to było proszenie się o kłopoty.
2: Powiem tak, można by powiedzieć, że płacenie kartą kredytową zawsze będzie... Halo?
0: Jestem.
2: A jest, bo coś mi tutaj zaczęło, że tak powiem. Płacenie kartą kredytową, można powiedzieć, że zawsze będzie proszeniem się o jakieś tam kłopoty. Chociaż, powiem szczerze, w tej chwili, żeby powiedzieć sobie szczerze, jeżeli mamy tak zwane wgrane certyfikaty SSL i to łącze jest zabezpieczone certyfikatem SSL, czyli tam HTTPS będzie w adresie i pojawi nam się kudeczka przy na pasku adresu taka. Znaczy kudeczki my nie zobaczymy, ale przynajmniej adres możemy zobaczyć.
0: Ale HTTPS to usłyszymy i to zresztą też jest istotne przy w ogóle jakichkolwiek połączeniach, chociażby ze stroną internetową naszego serwisu bankowego.
2: Dokładnie, to w tym momencie jest już to bardziej bezpieczne, ponieważ no są to połączenia szyfrowane, tak? I to są to połączenia szyfrowane jakimś tam dość dobrym szyfrem. Powiem tak, ja płacę kartą kredytową w internecie już od 4 lat i powiem szczerze, nie zdarzyło mi się jeszcze odpukać w niemalowane, prawda? Nie mam tu niemalowanego akurat, wszystko malowane, żeby mi coś zginęło. Zdarzyły mi się inne sytuacje, ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś coś, nie wiem, ukradł, próbował coś. Też zależy, jak mamy nadzorowaną tą kartę kredytową, tak? Akurat tam, gdzie ja mam kartę, czyli w Citibanku, są to karty monitorowane. Tam transakcje internetowe, szczególnie zagraniczne, są monitorowane w szczególny sposób. Polskie troszkę mniej, ale też. Więc, że tak powiem, nie zdarzyło mi się, żeby coś było, że tak powiem, nie tak. Natomiast, no, powiem tak, z każdym środkiem płatniczym, nawet ze zwykłymi pieniędzmi i zakupami, wiąże się jakieś ryzyko. Idziemy na zakupy, bierzemy zwykły portfel. Kto mi zagwarantuje, że w trakcie nawet płacenia w sklepie z tyłu nie podejdzie złodziej, po prostu nam nie wyrwie na siłę albo pieniędzy, albo portfela z ręki. Nie wiem, idziecie tutaj do pań szczególnie, idziecie, nawet jedziecie autobusem. Kto mi zagwarantuje, że ktoś wam nie przetnie na przykład torebki i nie ukradnie portfela, tak? Do panów. Kto wam zagwarantuje, że nie wiem, na przystanku autobusowym ktoś do was nie podejdzie i niepostrzeżenie z kieszeni nie wyciągnie wam portfela, albo tak was zakołuje, że...
0: Przy okazji przestrzegamy przed noszeniem portfela w tylnej kieszeni spodni, bo tak, to tak, jest dokładnie, ryzykowne
2: to jest bardzo.
0: Bardzo
2: niebezpieczne, dokładnie. Ale kto nam zagwarantuje, że nie dostaniemy w łeb zwyczajnie po prostu z jakimś kijem, szczególnie jak nie widzimy, prawda, i ktoś nas po prostu obrobi zwyczajnie, jak stracimy przytomność. Także powiem tak, z każdymi zakupami, z każdym obrotem pieniędzmi wiąże się jakieś ryzyko. To nie jest tak, że nie ma żadnego, że jest super bezpieczne. Natomiast na pewno powiem tak, jakbym liczył w procentach płatności kartą kredytową w internecie, w tej chwili myślę, że przynajmniej są bezpieczne w 90%. Nie polecam stron, które nie mają kłódeczki, nie mają HTTPS, jak nie usłyszymy. Nie polecam stron, bo to też trzeba uważać na wszelkiego rodzaju phishingi. Jest wykaz można znaleźć w internecie wykaz tak zwanych płatników internetowych, czyli tak zwanych legalnych instytucji, które pobierają od nas pieniądze i którym możemy spokojnie zaufać. Tutaj w Polsce to mogę powiedzieć, że mamy Polkart, mamy DotPay, mamy Płatności 24, mamy PayU i nie wiem, czy kogoś jeszcze nie pomyli, chyba nie, bo nie masz tego tak dużo. Nie wiem, czy kogoś jeszcze nie zapomniałem, ale to w Polsce. Natomiast jeszcze mamy PayPal, to jest taki międzynarodowy, Moneybookers też jest taki międzynarodowy, to z tych, co znam. No i jeszcze firmy mają też mogą mieć na swoich stronach specjalne jakby formularze do płatności kartą. Należy patrzeć po prostu, żeby to było połączenie szyfrowane. Jeżeli jest to połączenie szyfrowane, nie będzie żadnego problemu. Ja nie miałem w każdym razie, a na nieszyfrowanych stronach nie zostawiam danych karty kredytowej. Taką mam zasadę. No i to tak, jeśli chodzi o płatności kartą w internecie, tak?
0: No to nie tylko kartą płacić można. Ostatnio bardzo popularne są i powiem, to są wygodne dosyć i bardzo fajnie działające. Takie szybkie płatności, które oferują banki. Na przykład w naszym banku to jest chociażby Płacę z Inteligo.
2: Tak.
0: To są takie bardzo... Dokładnie. To zależy po prostu od banku. Większość banków ma taki szybki transfer i to działa naprawdę bardzo fajnie, bo jeżeli płacimy na tym chociażby na aukcjach Allegro, to mimo tego, że pieniądze z konta nam nie zeszły, one zejdą nam następnego dnia, zaraz myślę, że też powiemy dlaczego, to po prostu sprzedawca już dostaje informację
2: już
0: o tym,
2: dostał.
0: Że pieniądze są, że otrzymał naszą
2: Mało
0: opłatę.
2: Mało tego, on już się dostał. On
0: dokładnie,
2: się dostał.
0: Dokładnie.
2: On je dostał, bo ponieważ tak naprawdę za nas płaci spółka, płatnik, pośrednik. W przypadku na przykład Allegro jest to PayU, ale akurat PayU jest częścią Allegro, więc że tak powiem, to wszystko jest dzięki temu, że tak powiem, darmowe dla klienta i nie wiem, dla sprzedającego chyba też po części. Jak to się odbywa? Odbywa się to tak, że PayU ma konta w każdym z banków, z którym podpisało umowę. Tych banków jest tam 30, 40, tam ich jest. I teraz kwestia jest taka, że w momencie, gdy ja na przykład robię taki M-transfer, tudzież płacę z Inteligo, w tym momencie państwo z PayU dają dla sprzedawcy pieniądze, natomiast moje konto jest obciążone kwotą i ta kwota przechodzi na konto, ale w banku tym samym. Na przykład jak ja mam konto w Inteligo, to spółka PayU dostaje tak samo z mojego konta w Inteligo, dostaje automatycznie pieniądze.
0: Ale właśnie chyba już... nie do końca, Robercie, bo te pieniądze schodzą z naszego konta fizycznie później.
2: Znaczy, one już są w zablokowanych środkach.
0: A tak, tak, tak. To się zgadza.
2: One już są w zablokowanych środkach i one już są w zablokowanych środkach. Dlaczego tak jest? Już tłumaczę. Znaczy, nie wiem, kiedy robiłeś zakupy na Allegro, ale tak
0: nawet
2: jest.
0: Wczoraj.
2: O takiej. Nie. Chodzi mi o to, czy w dzień, czy w nocy.
0: A to różnie.
2: A no właśnie, bo jeżeli w dzień, to ja nie miałem takiej sytuacji, mi to od razu schodziło, natomiast w nocy rzeczywiście się robiło coś takiego, ponieważ oni muszą coś rano jeszcze potwierdzić i dlatego miałem taką sytuację, natomiast ja wiem, że ja od razu dostawałem informację, że sprzedawca otrzymał twoje pieniądze i tak wyjaśnia na swoich stronach PayU, więc...
0: A tak to, powiem, że sprzedawca otrzymał pieniądze, to się zgadza, to jest nawet w nocy. Tylko pieniądze z naszego konta dostajemy SMS o obciążeniu rachunku dopiero no, następnego dnia na przykład.
2: No i tutaj, bo ja rzeczywiście SMS-ów nie dostaję, natomiast jeżeli robię w dzień zakupy, załóżmy o 10 rano, to mi tego samego dnia schodzi. Natomiast jeżeli to robię w nocy, czy nie wiem, 21-22, to mam taką sytuację, o której mówisz.
0: Mimo tego, że dostajemy po kilku sekundach i tak tego samego dnia informację na przykład z Allegro, że sprzedający otrzymał nasze pieniądze. On już je ma.
2: Tak, dokładnie.
0: On już je ma po
2: Ale
0: prostu.
2: Ale on już je ma.
0: Jakby bank zakłada jakby ten pośrednik zakłada
2: ten
0: za nas
2: pośrednik
0: te
2: zakłada
0: pieniądze.
2: Za nas, tak. Mhm,
0: a
2: tak.
0: Później po prostu rozlicza się z naszym bankiem.
2: Tak, on rozlicza się z bankiem, przy czym jego też to nie kosztuje, bo on ma konto jakby w każdym z tych banków i on tylko ewentualnie płaci za to, za prowadzenie tych kont tak naprawdę, a już on sobie między tym sprzedawcą, a tym sobie reguluje to wszystko i że tak powiem, to się opłaca i nam, klientom, i to się opłaca tym sprzedającym, natomiast faktem jest to wliczone też w cenę aukcji, jakby nie patrzeć, tylko tak bardzo, bardzo sympatycznie jest to zrobione, że tak powiem, także akurat w przypadku Allegro tutaj płacimy taką kwotę, jaka jest faktycznie za dany towar przy pomocy płacy z Allegro. Natomiast w przypadku sklepów internetowych, to jest to, co mówił Tomasz, że są takie sytuacje, że jeżeli na przykład płacimy przez płatności 24, to na przykład płacimy trochę drożej, niż byśmy zapłacili przelewem. Natomiast ja czasami wolę zapłacić płatnościami 24 czy jakimś innym dotpayem, a choćby po to, że wtedy mam tak zwaną transakcję gwarantowaną. Ponieważ jak zapłacę przelewem, no to ja wiem, że przelew wyszedł, tylko sytuacja jest taka. No, pan wystawił przelew, pieniądze wyszły, ale do nas nie przyszły. No to pan w banku, pan sprawdza, coś tam. Bank mówi, no, myśmy wysłali. Sprzedawca się wypiera, czy tam inny sklep, że nie dostał. I jest problem. W przypadku tych pośredników to nie może mieć miejsca, coś takiego. I oni są ubezpieczeni od tego i ja też w pewnym sensie, zawierając z nimi umowę i kontrakt, nie zdarzyło mi się jeszcze coś takiego, żebym płacąc przez tych pośredników, czy typu DotPay, typu Polkart, czy coś, żebym nie dostał towaru i żeby mi sprzedawca powiedział, że on nie otrzymał pieniędzy. Tego jeszcze nie miałem. Oni się po prostu muszą tu trzymać, to są duże koncerny, są umowy bardzo poważne i to...
0: No i to są wiarygodne instytucje. To są wiarygodne instytucje, które po prostu są jakimś tam gwarantem
2: takiej
0: transakcji.
2: Warto więcej troszkę zapłacić. Ja na przykład ostatnio się troszkę bałem, musiałem zapłacić przelewem bankowym za dosyć drogą rzecz, za swój rejestrator. No ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło, natomiast troszkę się bałem, że mogę dostać, a to sklep internetowy był, nie żadne Allegro, nic, bo Allegro jeszcze ma coś takiego jak program ochrony kupującego, że możemy się starać o zwrot pieniędzy, jeżeli coś będzie nie tak. No jaka procedura, to już nie będę to omawiał, bo jest tego trochę, a poza tym to nie jest audycja o Allegro, bo to nie w tym rzecz, ale z racji tego, że dużo nas kupuje na Allegro, więc no akurat o Allegro mówimy. Tym niemniej właśnie jeśli chodzi o to, no to, że tak powiemy, w tym sklepie właśnie musiałem zapłacić zwykłym przelewem, bez żadnego pośrednika. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, towar dostałem w bardzo dobrym stanie, do dzisiaj go mam, ale wtedy się bałem trochę, bo obawiałem się takiej sytuacji, ja wysyłam na konto sklepu, robię wszystko, a ci mówią, że nie dostali pieniędzy, bo dlaczego mieliby powiedzieć, że dostali, tak? No, nikt mi tego nie zagwarantuje, no bank mi wysłał, no, a że ci nie dostali, no, coś gdzieś zginęło, no wiadomo, może by się udało potem odzyskać, ale długi czas reklamacyjny by był i tak dalej, więc no ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło, natomiast no ja prawdę mówiąc wolę zapłacić przez jakieś właśnie tego typu płatności, czy jakieś takie właśnie, nawet jest trochę drożej, ale przynajmniej wiem, że mam pewność, że mam towar, mam to, za co zapłaciłem.
0: Skoro już mówiliśmy o przelewach i o tym, że one troszeczkę trwają, zanim pieniądze z jednego banku wyślemy do drugiego, to powiedzmy może, dlaczego tak właściwie jest?
2: Dlatego, że niestety jest na straży naszych transakcji finansowych, przynajmniej w Polsce, stoi tak zwana Krajowa Izba Rozliczeniowa. Tak, Krajowa Izba Rozliczeniowa, chyba dobrze powiedziałem. KIR, Krajowa Izba Rozliczeniowa. I ta izba monitoruje wszystkie transakcje międzybankowe. I teraz, jak taka izba pracuje? Ona ma tak. To jest tak, że ona sobie dzieli jakby te transakcje na sesje przychodzące, wychodzące. I teraz każdy bank ma w tej izbie jakby swój czas. I dla danego banku ta izba ma czas na przykład o jakiejś tam konkretnej godzinie danego dnia. No i teraz sytuacja jest taka, że ja robię przelew na przykład z banku PKO BP do Santander Consumer Bank, załóżmy, no to za reklamę, ale jakiś taki przykład. No i teraz ten bank jest inny, to nie jest grupa PKO, tylko to jest no całkiem coś innego. I w tym momencie przelew idzie z banku do izby, Krajowej Izby Rozliczeniowej i stamtąd jest przesyłany sesją rozliczeniową banku PKO jako sesja wchodząca do izby sesja wychodząca, przepraszam, do izby rozliczeniowej. Stamtąd z izby rozliczeniowej trafia to dopiero do Santandera, gdzie chcemy zrobić przelew sesją przychodzącą dla izby krajowej, dla Santandera. Dlatego, że każdy bank ma kilka sesji wychodzących, kilka sesji przychodzących w Krajowej Izbie Rozliczeniowej. I teraz dlaczego musimy czasami czekać? Ponieważ izba nie pracuje w sobotę ani w niedzielę, bo tak. Bo nie pracuje. A jak nie pracuje, to przelewy nasze czekają sobie. Bo państwo urzędnicy pracują w Krajowej Izbie Rozliczeniowej na swoich komputerkach, eliksirach i innych systemach od poniedziałku do piątku, w godzinach takich, a nie innych.
0: Aczkolwiek już są pewne przymiarki do wprowadzenia takiego systemu przelewów błyskawicznych. Między niektórymi bankami to już działa, jest to droższe.
2: Jest to droższe, natomiast jeszcze nie zostało wprowadzone wszędzie i na razie jest tak, jak jest, tak? Trwają prace nad tym, żeby w ogóle wyeliminować tutaj KIR przy transakcjach krajowych, tylko zostawić im transakcje zagraniczne. Im by było lżej, nam by było szybciej, generalnie każdy by na tym jakoś tam skorzystał. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku. No zobaczymy. Na razie jest tak, jak jest. Czasami musimy poczekać. Aczkolwiek powiem szczerze, że jak zapłacimy na poczcie, czekamy jeszcze dłużej. Więc lepiej zrobić przelew z konta, to przynajmniej tylko jeden dzień się czeka.
0: Są strony w internecie, zresztą na samej stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej można sobie sprawdzić, kiedy bank ma jaką sesję, jaki to jest bank. Tak. Są takie strony w internecie, które nawet są nam w stanie bardzo to ładnie wyliczyć, podajemy, o której godzinie pieniądze wysłaliśmy, zrealizowaliśmy przelew, z jakiego banku i do jakiego, i później wychodzi nam taka ładna informacja po prostu zawierająca w swojej treści godzinę i datę kiedy pieniądze pojawią się na koncie naszego odbiorcy. No, nagadaliśmy się, teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia.
2: W końcu.
0: W końcu. No i myślę, że przejdziemy do tematu gry na giełdzie. Ja przypominam, że słuchacie cały czas Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o pieniądzach. Temat myślę, że zawsze będzie na czasie.
3: To jest Tyflo Podcast.
0: To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o temacie szeleszczącym, brzęczącym, a ostatnimi czasy coraz bardziej elektronicznym, czyli po prostu rozmawiamy o pieniądzach, o inwestycjach, o oszczędzaniu, o bankach, które nas albo kredytują, albo dają nam czasem jakieś pieniądze do naszej dyspozycji. A teraz porozmawiamy sobie o grze na giełdzie. Witam kolejnego naszego gościa w dzisiejszej audycji, czyli Leszka Głowackiego. Witam cię, Leszku. Oj, jakieś mamy chwilowe problemy, jeszcze techniczne, bo Leszek nas, znaczy my Leszka słyszymy, ale nie na antenie. O, teraz już jesteśmy, halo?
4: Dobrze, witam jeszcze raz, dobry wieczór.
0: Witamy cię, Leszku, bardzo serdecznie. Robert oczywiście także jest jeszcze z nami. Mhm. W dalszym ciągu.
2: Oczywiście.
0: Zgadza się. Leszku, na dobry początek takie pytanie do ciebie. Co to właściwie jest ta gra na giełdzie? Bo tak się czasem mówi, że no tutaj ktoś gra na giełdzie, to tak naprawdę co on właściwie robi? Czy to jest taka rzeczywiście...
4: Ryzykant, tak? Tak,
0: czy to jest rzeczywiście taka jakaś gra, czy to jednak jest coś poważniejszego? Bo gra to nam się zwykle z rozrywką jakąś kojarzy przede wszystkim.
4: To znaczy na pewno troszeczkę hazardu w tej giełdzie jest, bo zależy jakie podejście się ma do giełdy, czy takie bardziej spekulacyjne, czy inwestycyjne, prawda? Bo gra na giełdzie nie polega tylko na zarabianiu na zwyżkach kursu akcji. Można również traktować ją jako taką lokatę swoich pieniędzy, czyli zarabiać na przykład na dywidendzie, którą spółki akcyjne notowane na giełdzie właśnie wypłacają co roku. Nie wszystkie oczywiście, ale dobre spółki, szczególnie te Skarbu Państwa, wypłacają co roku dywidendę, czyli przeznaczają część wypracowanych zysków w roku obrotowym do podziału między akcjonariuszy. I w tym roku nawet była taka dobra sytuacja, ponieważ Skarb Państwa chciał trochę, jak brzydko mówiąc, wydoić spółki, których jest właścicielem, i te dywidendy w tym roku były bardzo wysokie. Czyli załóżmy, że mamy akcję spółki, które kosztowały nas za jedną akcję powiedzmy 160 zł, to z takiej jednej akcji możemy otrzymać co roku, zależy od tego, jaka ta dywidenda zostanie ustalona, na poziomie załóżmy 30 zł. Czyli w przypadku, gdy mamy te 100 akcji, no to są już jakieś to konkretne pieniądze. A jeszcze te spółki głównie Skarbu Państwa, które należą do tak zwanego WIG20, czyli tych największych spółek notowanych na giełdzie, one się charakteryzują tym, że są dość stabilne i tutaj nie ma takich zmian kursu akcji typu powiedzmy 30-50% w jakimś dość krótkim okresie i trzeba po prostu wyczuć w miarę dobry moment, żeby je tanio kupić i dodatkowo jeszcze zarobić na dywidendzie. Na pewno, tak jak Tomek wcześniej powiedział i Robert, no to jest najbardziej ryzykowny w zasadzie rynek, nie licząc oczywiście Amber Gold, no, gdzie ewidentnie tracimy pieniądze, ale jest to ryzykowny rynek i trzeba no, troszeczkę się do tego przyłożyć, dużo obserwować, dużo czytać, no i sporo statystyki się przydaje też.
0: A jak, jeżeli chodzi o grę na giełdzie w przypadku osób niewidomych, no wiadomo, oczywiście to zależy tak samo od jakiegoś tam szczęścia, no i umiejętności związanych z jakimś tam przewidywaniem tego, co dziać się może.
4: Umiejętnością analizy, tak,
0: tak,
4: oczywiście.
0: Tak. Ale czy jeszcze są jakieś czynniki, na które warto zwrócić uwagę? Tu podejrzewam, że czynniki związane z dostępnością danych serwisów maklerskich, tak?
4: To znaczy tak, z technicznego punktu widzenia, jeśli chodzi o osoby niewidome, to bo różne biura maklerskie oferują, znaczy są różne po prostu biura maklerskie, takie stricte przeznaczone do inwestycji giełdowych, i są również rachunki połączone z rachunkiem oszczędnościowym, z RORem. I tutaj wiąże się to z kosztami transakcyjnymi. Te biura wyspecjalizowane często życzą sobie opłaty za prowadzenie rachunku, życzą sobie na przykład opłaty za przelew środków na rachunek w innym banku i to są naprawdę czasem no, niemałe kwoty dla takich przeciętnych graczy, czy na przykład za sporządzenie jakiegoś bilansu miesięcznego. To wszystko kosztuje, a taki rachunek inwestycyjny powiedzmy w mBanku, z którego ja akurat korzystam, ma to do siebie, że jest połączony właśnie z RORem i przelewy tutaj między domem maklerskim a rachunkiem oszczędnościowym są bezpłatne i to jest na pewno zaletą. Jeśli chodzi o takie techniczne realizowanie zleceń kupna i sprzedaży, to jest porównywalne w zasadzie z wykonaniem przelewu, czyli w zasadzie niczym ono się nie różni od wykonania przelewu, wpisania kodu czy tam innego zabezpieczenia, jakie oferuje bank. Czyli jeśli strona internetowa banku jest dostępna ogólnie, także to rachunek inwestycyjny jest w takim samym stopniu dostępny. Tutaj trzeba też zwracać uwagę, jeśli chodzi właśnie o różnicę między biurami maklerskimi, na dostępność różnych opcji transakcji. Nie wszystkie banki, nie wszystkie biura maklerskie oferują jednolity zestaw tych zleceń. Warto zwrócić na to uwagę, bo na przykład są takie zlecenia typu stop loss czy take profit, które no trzeba po prostu popatrzeć, w jaki sposób to wykonać i nie wszystkie one są dostępne. Służą one generalnie zabezpieczeniu przed większymi stratami, bo wiadomo, ta gra na giełdzie polega nie tyle, znaczy również oczywiście na tym, żeby jakoś zarobić pieniądze, ale jak najbardziej, w jak najlepszym stopniu ograniczyć to ryzyko strat, prawda? I tutaj stosuje się właśnie różne takie typy zleceń. A one nie zawsze są dostępne we wszystkich biurach. Trzeba po prostu sobie popatrzeć. Z tego co patrzyłem, to w Alior Banku jest specjalna aplikacja do inwestowania na giełdzie i z tego co patrzyłem, to demo tej aplikacji jest niedostępne dla nas. A tutaj jeszcze chciałem taką jedną rzecz dopowiedzieć, bo rozmawialiście o tym, że w Alior Banku w nocy przybywają pieniądze, prawda?
0: Ubywają. Ubywa.
4: Ubywa, tak?
0: Tak, w nocy ich ubywa.
4: No właśnie, ale pod tym kątem, że różni się Alior Bank na przykład od mBanku tym, że pieniądze, wolne środki na inwestycje są oprocentowane. To jest bodajże 2,5% w skali roku i to też jest jakaś korzyść właśnie z tego, że się trzyma pieniądze w danym banku. My akurat z Magdą podzieliliśmy się tak trochę obowiązkami, jeśli chodzi o grę na giełdzie. Ja robię statystyki i te wszystkie informacje, takie typu notowania pod koniec dnia, które są dostępne na jakichś stronach internetowych, można je sobie pobrać w Excelu i ja zajmuję się po prostu gromadzeniem tych informacji, jakąś tam analizą, wyliczaniem wskaźników. Magda zbiera takie dane fundamentalne. Wszystko to łączymy i wtedy szukamy odpowiednich spółek do no, czy spekulacji, czy jakiejś dłuższej inwestycji.
0: No właśnie, co z narzędzi, które pomagają nam grać na giełdzie, bo no wiadomo, to przede wszystkim komputer jest nam przydatny, Excel, tak. Arkusz kalkulacyjny, jak dużą znajomością jego się trzeba wykazać? To jakieś są skomplikowane formuły do wyliczania tych różnych wskaźników? Może jakieś Excel ma wbudowane narzędzia konkretnie pomagające graczom?
4: To znaczy tak, jeśli chodzi jeszcze właśnie o taką analizę techniczną, no są również zwolennicy i przeciwnicy tej analizy technicznej, czyli takich wykresów formacji cenowych, które widać na wykresach. I tutaj jest właśnie problem dla osób niewidomych, że one po prostu no, nie mogą tego odczytać, prawda? Wykresy podawane gdzieś na stronach internetowych, czy nawet edytowane w Excelu, no jednak dla nas nie są czytelne i lepiej korzystać z Excela, gdzie w każdej komórce wpisujemy sobie odpowiednie dane i można sobie jakoś to wyobrazić. Formuły same bywają czasem skomplikowane i bez takiej znajomości, no podstawowa matematyka na pewno, ale trochę statystyki się również przyda, bo oprócz wyliczenia jakiejś zwykłej średniej, co oczywiście jest w Excelu proste i na lekcjach matematyki w szkole średniej czy w podstawówce już można było to poznać, to pojawiają się jeszcze takie średnie na przykład wykładnicze, gdzie trzeba trochę się namęczyć, żeby to właściwie obliczyć, prawda? I później przeanalizować. Generalnie ja jestem za tym, żeby używać najprostszych wskaźników i duża liczba wskaźników może trochę zamglić całą tą analizę, jednak no, myślę, że im prostsze, tym są bardziej dla nas czytelne i chyba łatwiej podjąć jakąś decyzję. Jeśli tutaj można jakoś wymienić z tych wskaźników jakiś, to ja używam takiego prostego wskaźnika, który pokazuje linię średnią ruchomą, czyli średnią, która jest na przykład obliczana z 20 sesji, z każdych kolejnych 20 sesji, prawda? Czyli odejmujemy ostatni wynik, dodajemy następny i powstaje nam średnia taka. To jest zwykła średnia arytmetyczna z 20 sesji i dla porównania średnią ruchomą z załóżmy 40 lub 60 sesji i jeśli średnia z krótszego okresu przetnie od dołu średnią długą, to wtedy jest to już jakiś sygnał i można się nim kierować. To można łatwo w Excelu zrobić i myślę, że ktoś, kto jakieś no nie ma dyskalkuli totalnej, to myślę, że to może sobie bez przeszkód obliczyć w Excelu.
0: Jak rozumiem, ta średnia, o której wspomniałeś, jest po to, żeby oszacować, czy akcje danej spółki pójdą w górę, czy pójdą w dół, tak?
4: To znaczy sam punkt przecięcia tej linii, tej średniej, linii średniej z krótszego okresu, jeśli przetnie od dołu linię średniej długiego okresu, to jest to wtedy sygnał. Średnia jest, ma tą cechę, że ona wygładza kurs, czyli kurs na przykład z 20 sesji i eliminuje z tej linii takie czasem przypadkowe wahnięcia i bardzo często się stosuje różne średnie właśnie w analizie technicznej dla zobrazowania właśnie sytuacji spółki, czy nawet wiadomo, że akcje spółek poruszają się w takim ruchu falowym, prawda, że raz jest spadek, raz jest dołek jakiś i dzięki takiej analizie technicznej łatwiej jest wyczuć dobry moment dla kupna i dobry moment dla sprzedaży po prostu. Nie sprzedajemy akcji, kiedy jest dołek, wtedy to jest dobra okazja, aby kupić spółkę, natomiast sprzedajemy na górce, kiedy jest ta cena najbardziej atrakcyjna. Jest taka w ogóle ogólna zasada na giełdzie, jeśli chodzi o właśnie kupowanie i sprzedawanie, że sprzedaj akcje wtedy, kiedy wszyscy kupują, kupuj wtedy, kiedy sprzedają. I to się wiąże właśnie z takim ruchem falowym akcji. Jest to trochę skomplikowane na pewno, ale jeśli ktoś ma takie zacięcie, ja trochę takim ryzykantem jednak jestem, można połączyć tutaj właśnie tą korzyść, że jakiś tam zarobek z tego jest, a z całkiem nawet ciekawą zabawą i tam adrenaliny na pewno nie brakuje przy grze na giełdzie.
0: A często zdarza się, że można jednak stracić, czy to po prostu nabiera się wprawy z doświadczeniem, z jakimiś tam miesiącami, latami tej gry i później już No już jest dobrze, już raczej większych błędów się nie popełnia. Czy zdarzają się takie sytuacje, że po prostu wszystko totalnie nas zaskakuje? Przewidywaliśmy, że będzie tak, a to jednak jest zupełnie diametralnie inaczej.
4: Tak, i to jest zasada. To, co mówisz, to jest generalnie do giełdy trzeba tak podejść, że każda inwestycja, czy brzydko mówiąc spekulacja jest inna i tutaj w zasadzie można przyjąć, że nie ma reguł. Na początku, gdy zaczynaliśmy grać, oczywiście zdarzały się straty i one zawsze się będą zdarzać i do tego trzeba podejść w ten sposób, że na giełdzie nie zarabia się tylko, bo równie dobrze można stracić, a wręcz można powiedzieć, że jeśli już się traci, to traci się szybciej niż się zarabia i to z takim przeświadczeniem trzeba do giełdy podchodzić i temu właśnie ograniczeniu tym stratom służą te zlecenia, o których mówiłem wcześniej, ograniczające straty, typu właśnie stop loss. Ja może tak pokrótce
0: powiem. Na czym one polegają właśnie?
4: No właśnie. Takie zlecenie stop loss, ono w mBanku jest dostępne pod nazwą zlecenie z limitem aktywacji, czyli jest automatycznie uruchamiane. My sobie ustawiamy sami jakiś poziom straty, który możemy zaakceptować, prawda? I ustawiamy sobie cenę, na przykład no powiedzmy 2% poniżej aktualnej ceny akcji i wtedy ta sprzedaż jest automatycznie realizowana, jeśli kurs akcji spadnie do tego poziomu, czyli ograniczamy stratę rzędu powiedzmy, nie wiem, 10-15%, czasem zdarzają się nawet większe. I tą stratę, no niestety, ale musimy się nauczyć akceptować straty na giełdzie, część zysków wręcz przeznaczyć na takie straty. No jest to nieuniknione.
0: Jeżeli
2: ale chodzi... się opłaca.
0: No właśnie, się opłaca.
4: Tak, opłaca się. Tak jak mówię, że są różne podejścia do gry na giełdzie. Są ludzie, którzy grają na giełdzie w ciągu dnia, obracają, kupują i sprzedają akcje. Jeszcze tutaj jedną rzecz można tak opowiedzieć, jeśli ktoś by się zabierał do giełdy, że warto sobie uruchomić taką opcję w biurze maklerskim jak day trading. To się nazywa i ono służy do tego, żeby można sprzedawać akcje tego samego dnia, kupować i sprzedawać tego samego dnia, czyli taka bardzo krótka sprzedaż. Jest to potrzebne dlatego, że czasem, gdy wchodzimy w jakąś inwestycję, może nastąpić szybkie odwrócenie rynku, prawda? Czyli akcje zamiast iść zgodnie z naszymi oczekiwaniami w górę, zaczną spadać. Przyczyny to jest psychologia tłumu w zasadzie na giełdzie i wszystko może się wydarzyć i wtedy jest po prostu możliwość szybkiego wycofania się z tej inwestycji.
0: A jeżeli chodzi o czasochłonność takiej gry na giełdzie, to jest takie zajęcie, które możemy sobie traktować jako jakieś tam powiedzmy dodatkowe hobby, czy to jednak jest na tyle czasochłonne, że po prostu nie robimy w zasadzie nic innego, tylko wpatrujemy się w jakieś te akcje, czy to nam rośnie, czy to nam spada i po prostu to jest nasza tak na dobrą sprawę praca, z której mamy jakiś tam profit.
4: To zależy. Właśnie jeśli inwestujemy długoterminowo, to musimy zrobić sobie takie rozpoznanie rynku i troszeczkę intuicji jakiejś zastosować, nawet kobiecej bardzo często się przydaje. Można kupić akcje, gdy jesteśmy jakby przekonani, że akurat ten rynek czy ten segment gospodarki będzie się rozwijał, i kupić sobie akcje i po prostu czekać i sprawdzać co jakiś czas tylko. A jeśli ktoś zarabia powiedzmy na takiej intensywnej grze, właśnie mówiąc to tak kolokwialnie, na spekulacjach, no to niestety, ale to już wymaga niemalże. No mój dzień pracy na giełdzie czasem się kończy około godziny 19. No.
0: O której się zaczyna?
4: No sesja się zaczyna o 9.
0: Oj, no to rzeczywiście, to więcej Leszku niż na etacie, tak na dobrą sprawę. No ale pewnie zysk jest też większy niż u kogoś.
4: Znaczy ja nie powiem, żebym miał jakieś takie zyski, jak nie wiem, powiedzmy 100% kapitału w ciągu, powiedzmy, miesiąca zaowocowała inwestycja 100% zyskiem, to rzadko się raczej zdarza. Ale trzeba po prostu dużo czytać informacji z różnych serwisów internetowych, typu właśnie ja używam często www.parkiet.com, inwestycje.pl, czy kupiliśmy z Magdą, wykupiliśmy sobie dostęp do takiego serwisu Stockwatch, i te informacje gospodarcze, które się pojawiają, one potem mają właśnie oddźwięk w notowaniach spółek, prawda? I to warto śledzić, bo czasem można zainwestować w spółkę, która faktycznie przyniesie zysk w ciągu miesiąca, czy nawet dwóch tygodni, 50-300%. Zdarzają się nawet 300% skoki akcji. To wszystko zależy, jak właśnie tłum zareaguje na różnego typu informacje. Ogólnie informacje dotyczące spółek są oficjalne i oczywiście dostępne dla nas, bo to są jakieś tam raporty kwartalne, jakieś raporty spółek, które na stronie internetowej spółki możemy znaleźć pod linkiem relacje inwestorskie lub analogicznym, podobnym. Są one oczywiście, spółka akcyjna jest spółką przejrzystą i ona musi ujawniać takie rzeczy. Jest do nich dostęp. Natomiast moje zdanie jest jeszcze takie, że do tych informacji, które są naprawdę istotne w kursach akcji, to niestety z opóźnieniem dostajemy, i chyba to jest dla ludzi, którzy mają jakiś lepszy dostęp, są bliżej, nie wiem, zarządu, czy bliżej w ogóle całego biznesu. My jesteśmy jednak takimi, no może ja bym się umieścił między akwarium a jakimś tam dolnym dorzeczem Wisły, a nie rekin finansowy, prawda? No jesteśmy troszeczkę na takiej przegranej pozycji, jeśli chodzi o same informacje. No, natomiast no, szczęście też się przydaje na pewno na giełdzie.
0: A jeżeli ktoś chciałby zacząć grę na giełdzie, to co byś takiej osobie poradził? Od czego w ogóle ma zacząć? Dajmy na to, że no, potrafi liczyć, powiedzmy, nieco nawet lepiej niż w zakresie szkoły podstawowej, wie nieco więcej niż to, czym jest średnia, jakieś tam podstawy
2: Rolnik
0: ekonomii.
2: Rolnik spora dorobił się na rzepaku. 1000 złotych dostał i chce zainwestować na giełdzie, i co on ma zrobić? O taki,
4: to znaczy tak, pierwsza zasada, to nie gramy pożyczonymi pieniędzmi, nie gramy pieniędzmi, które mamy, powiedzmy, z wypłaty i one są jakby zobligowane, przeznaczone na rachunki, życie i tak dalej, prawda? No to odpada, to jest pierwsza zasada. Oczywiście ci duzi, wielcy tacy inwestorzy mają możliwość korzystania z tak zwanej dźwigni finansowej, gdzie mogą zainwestować tylko 1%, załóżmy, w jakieś w akcje czy w waluty, i dom maklerski mi finansuje resztę, no nawet do 100% bodajże jest możliwość uzyskania tego kredytu. My z takimi, powiedzmy, no niedużymi pieniędzmi mamy ograniczone możliwości w tej kwestii. Nie polecałbym gry na giełdzie ludziom, którzy no mają jednak problemy z utrzymaniem emocji w ryzach i są nastawieni na szybki i wielki zysk. O, tutaj jednak giełda uczy cierpliwości trochę. I trzeba się nauczyć, że nie pakować się w coś, bo akurat idzie do góry, lepiej sobie wyczekać. Na pewno zdarzą się inne jakieś zwyżki kursu, spekulacje czy ruchy cenowe, w które będzie można wejść podejmując bardziej racjonalne decyzje, a nie dlatego, że wszyscy akurat kupują, prawda? Tak jak, jeśli chodzi o tej strony technicznej, to tak jak mówiłem, że dobrze jest właśnie i wygodnie połączyć ten jednak rachunek oszczędnościowy z rachunkiem maklerskim w mBanku czy Valior Banku. Jest to automatycznie, znaczy można od razu otworzyć sobie rachunek oszczędnościowy i rachunek maklerski, jest to bezpłatne i samo prowadzenie rachunku jest bezpłatne. Poradziłbym również trochę poczytać. Jest taki dobry serwis internetowy stworzony przez w ogóle Giełdę Papierów Wartościowych w celu edukacji właśnie społeczeństwa w tym kierunku. On jest dostępny bodajże, to się nazywa Wirtualna Akademia Giełdowa. Tam można się dowiedzieć w ogóle, co to jest akcja, co to jest rynek kapitałowy, podstawowe wskaźniki, na czym polega w ogóle obrót akcjami, czyli takie podstawowe rzeczy, które człowiek musi wiedzieć i dowiedzieć się w jaki sposób działa giełda, bo czasem ja też na początku się dziwiłem, dlaczego na przykład złożyłem zlecenie, a nie zostało ono zrealizowane, chociaż była taka cena akcji, taka cena, jaką sobie ustaliłem, prawda? Tam są te wszystkie zasady opisane, w jakich godzinach na przykład są realizowane zlecenia, kiedy można je składać, kiedy... No i generalnie jak ustalana jest cena tych akcji, prawda? Giełda warszawska jest akurat taką giełdą elektroniczną, gdzie komputerowo są ustalane ceny akcji na podstawie podaży i popytu.

0: i on opisuje również takie mentalne podejście do giełdy, czego można się spodziewać po grze na giełdzie, czego nie i czego unikać. I również takie nieco filozoficzne podpowiedzi, co zrobić, żeby nie stać się hazardzistą na giełdzie. O, to też jest na pewno niebezpieczne.
1: To Robert przed momentem powiedział o tych 2000, no i tak się zastanawiam. 2000 mniej, więcej inwestować na dobry początek, żeby sobie
2: zobaczyć. Chodzi o to, co
1: zobaczyć.
2: Zrobić. Co tak zrobić? Najpierw zakładam sobie rachunek. No wezmę sobie mBank, zakładam rachunek, wiem, załóżmy. Ale co dalej? No mam trochę pieniędzy, dorobiłem się na rzepaku.
1: Przede wszystkim od jakiej kwoty w ogóle jest sens startować?
0: No właśnie, generalnie często się słyszy, że bo z 500 zł nie ma sensu wchodzić na giełdę, prawda? Tylko że z jednej strony z tych 500 zł można dość szybko zarobić 50 zł albo nawet 1500, prawda? I tutaj ograniczenia są takie. Wiadomo, że nie wejdzie się z powiedzmy 10 zł. Można kupić akcję nawet za 6 groszy, czy jedna spółka jest teraz notowana bodajże po 2 grosze. Tylko że tak, są koszty związane z transakcjami, czyli z zakupem i sprzedażą akcji. I z reguły są to kwoty około 30. W mBanku jest to 30 bodajże 0,09% lub, ale nie mniej niż 3 zł, prawda? Czyli poniżej 10 zł no nie ma sensu. Każdą inną kwotę myślę, że można już w inwestycje włożyć. Nie zaszkodzi. Myślę, że jeśli są to te pieniądze, których powiedzmy nie będzie nam żal szczególnie, bo powiedzmy na przykład znaleźliśmy załóżmy, prawda? To można już taką kwotę sobie choćby dla zabawy włożyć na giełdę i poczekać, co się z nimi stanie. Jest też taka zasada, to Tomek mówił i Robert też już poruszaliście ten temat, że chodzi o dywersyfikację całego portfela swoich oszczędności, prawda? Ja przyjmuję taką zasadę, że nie więcej niż 40% kwoty tych oszczędności mogę przeznaczyć właśnie na te instrumenty wysokiego ryzyka, prawda? Jednak lepiej większość tych pieniędzy ulokować w bezpieczne papiery typu obligacje czy lokata bankowa. Tu też można sobie to podzielić. Odnośnie jeszcze obligacji, to nie powiedzieliście o takich ciekawych obligacjach jak obligacje indeksowane o wskaźnik inflacji. One są o tyle ciekawe, że co roku jest podwyższana jakby wartość bazowa o wskaźnik inflacji, czyli w tym roku byśmy mieli podwyższoną tą kwotę, załóżmy 100 zł o 4,5% bodajże inflacja była, tak? Mniej więcej tak to chyba wygląda.
1: No, szczerze mówiąc nie wiem, bo jakoś nigdy tego tematu nie śledziłem, no ale pozostaje wierzyć ci, Leszku, na słowo i miejmy nadzieję, że dobrze pamiętasz.
0: To znaczy generalnie obligacje również się kupuje przez biuro maklerskie i to też jest dostępne w mBanku, w tym serwisie właśnie transakcyjnym.
1: Czyli po prostu jeżeli mamy konto w mBanku, a jeżeli konta nie mamy, to też możemy skorzystać z tego biura maklerskiego, czy musimy założyć sobie tam konto?
0: W mBanku nie. Jeśli chodzi o dostęp elektroniczny, to jednak trzeba chyba to połączyć z otwarciem rachunku, ale można otworzyć specjalne takie biuro, znaczy specjalny rachunek maklerski w jakiejś innej firmie brokerskiej, nie powiązane z rachunkiem oszczędnościowym, ale tak jak mówiłem, że tutaj może się to wiązać z tymi dodatkowymi kosztami typu przelewy na inne konto, na przykład również prowadzenie rachunku maklerskiego może kosztować, trzeba się po prostu rozejrzeć w tych biurach maklerskich i zobaczyć, jak to będzie nam się opłacać, bo jeśli mamy na przykład zarabiać na giełdzie, załóżmy te 500 zł, daj Boże, miesięcznie, prawda? Dobra kwota nawet, to te koszty transakcyjne będą obniżać nasze zyski. Oczywiście od zysków z akcji też musimy

0: zapłacić podatek i to wszystko musi być wliczone i trzeba brać to pod uwagę po prostu.
1: A to jest tak, że jakieś biura maklerskie na przykład mają może taką usługę, gdzie nam coś podpowiadają, czy to wszystko jesteśmy zdani na siebie tylko i wyłącznie, jak z tymi pieniędzmi zarządzać?
0: To znaczy można jakoś, to znaczy no bardzo chętnie pewnie biura oferują takie doradztwo inwestycyjne, oczywiście płatne, dodatkowo jakoś. W Alior Banku, z tego co widziałem, bo próbowałem wczoraj zainstalować takie demo tego programu, który oferuje Alior Sync. I tam są różne, biuro udostępnia różne komunikaty ze spółek, czy na przykład z gospodarki, czy z samej giełdy papierów wartościowych komunikaty. Jest to dostępne w biurze maklerskim, w mBanku tego niestety nie ma. Podejrzewam, że w tych ściśle wyspecjalizowanych biurach jest dostęp do takich informacji. My korzystamy z Magdą właśnie z tego serwisu Stockwatch, gdzie wszystkie te raporty finansowe spółek, informacje giełdowe, informacje jakieś tam gospodarcze są dostępne właśnie za opłatą. Taki abonament roczny kosztuje około 350 zł. Najlepiej myślę, że właśnie się zrzucić w 3-4 osoby, żeby tych kosztów takich dużych nie ponosić, bo to myślę, że to są też jedne z tańszych usług na rynku, są droższe. Parkiet kosztuje bodajże ponad 500 zł, bodajże za taki roczny dostęp pełny do serwisu na iPada, jeszcze droższe chyba. Także tutaj te koszty właśnie są i no zależy od biura, co oferuje. Zdarzają się właśnie biura, które udzielają dodatkowych informacji.
1: A zatem...
2: Natomiast z tego, co ja zaobserwowałem, to chyba w Inteligo też jest taka możliwość, bo tam jest taki link inwestycje i tam można też założyć takie konto maklerskie. Nie mam pojęcia, ale być może można.
0: Prawdopodobnie tak. Ja wczoraj się trochę rozglądałem po tych biurach maklerskich. Wiem, że w mBanku jest bezpłatne, w Alior Banku też jest bezpłatne. Natomiast Inteligo to jest PKO BP, tak?
1: Zgadza się, to jest tak. PKO. Mhm.
0: To oni mieli taką promocję, to było akurat w okresie, kiedy na parkiet wchodziły akcje PZU i wtedy bardzo dużo tych indywidualnych odbiorców chciało kupić po prostu te papiery i mieli taką promocję, że za darmo otwierali rachunek i przez jakiś tam okres był prowadzony bezpłatnie, a później bodaj chyba wrócili do jakichś tam opłat. Tutaj trzeba właśnie te wszystkie opłaty sobie popatrzeć w regulaminach czy w taryfach opłat i po prostu sobie zobaczyć, gdzie jest to opłacalne,
1: gdzie jest najtaniej i gdzie po prostu na dobry początek też nie ma sensu, żeby przepłacać. No na ten temat myślę, że moglibyśmy mówić jeszcze naprawdę bardzo długo, ale za moment na naszej antenie audycja Sebastiana Stelmacha się pojawi, zatem no niestety, no pora dziś kończyć nasze spotkanie Tyflo Podcastu na antenie Radia kolejne za tydzień, ale myślę, że jeszcze o finansach sobie porozmawiamy kiedyś, prawda? Bo to jest temat, którego nigdy dość, a każdy zarabia.
2: Szczególnie o giełdzie, bo tego było trochę za mało.
1: Dokładnie.
0: Tak, zresztą jest bardzo taka duża presja teraz ze strony właśnie państwa, żeby edukować jednak społeczeństwo. No, to się pojawiło po tej aferze Amber Gold, że jednak ludzie nie zawsze są świadomi, w co lokować pieniądze. Jeszcze nie powiedzieliśmy na przykład o surowcach, o inwestycjach w złoto, prawda? Bo wiadomo, że ludzie myśleli, że kupują złoto w Amber Gold, a się okazało, że kupują certyfikaty. Natomiast jeszcze mogę dodać tylko, że jeśli ktoś chce inwestować w złoto, to najlepiej wejść sobie na stronę Miennicy Polskiej i tam kupujemy fizyczne złoto.
1: A nie żadne certyfikaty. Wtedy przynajmniej wiemy, co mamy. Kolejne spotkanie Tyflo Podcastu na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Robert Łabęcki od początku, Leszek Głowacki od mniej więcej połowy. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc. Kolejne spotkanie Tyflo Podcastu w Radiu N. Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Witam Was bardzo ciepło w ten zimowy poranek, właściwie popołudnie w tym momencie, chociaż z drugiej strony nie wiadomo, kiedy ten odcinek będzie opublikowany. W chwili, kiedy to nagrywam, jest druga połowa stycznia. Mróz za oknem nie zachęca do podróżowania, choć z drugiej strony różnie bywa. Dzisiaj aplikacja, tak jak sygnalizuje, którą polubią pasażerowie, podróżnicy, głównie naszych kochanych polskich kolei. Mój pociąg, bo to o tej aplikacji mowa, został wydany w sklepie Play Store. Fani kolejnictwa mogli o nim nawet przeczytać na rynku kolejowym. I co istotne, autor tej aplikacji sprawił, iż posiada ona kilka właściwości, dzięki którym deklasuje konkurencję w swojej kategorii. Po pierwsze, autor jest osobą bardzo otwartą na potrzeby osób niepełnosprawnych. Po drugie, aplikacja ta podaje chyba maksimum danych, jakie można obecnie wycisnąć ze systemów naszego kochanego zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli spółki Polskie Linie Kolejowe. Nawet same Polskie Linie Kolejowe nie udostępniają tych danych w tak prostej, czytelnej formie, tak jak robi to program Mój Pociąg. Tak jak wspomniałem, program jest dostępny, oczywiście za darmo do pobrania ze sklepu Play, ale także dla Talkbacka jest zasadniczo dostępny, mimo kilku mankamentów, chociażby w postaci niezaetykietowanych przycisków, niezaetykietowanych pól. Na szczęście jest to na tyle rzadkie i na tyle kontekstowa aplikacja, że właściwie no, możemy bardzo łatwo domyśleć się, o co mniej więcej tutaj chodzić może w przypadku niezaetykietowanych przycisków. Mimo to autor starał się przed wydaniem swojej aplikacji ten program nam udostępnić. Tak się złożyło, że nawiązałem kontakt z autorem w celu zgłoszenia kilku uwag. Stąd wiem, że myślał przed wydaniem swojej aplikacji, przed opublikowaniem jej w sklepie Play, o potrzebach osób niewidomych. Niestety, gdy zwrócił się do fundacji, które mają nam pomagać w różnych aspektach i skądinąd często robią to bardzo dobrze, spotkał się z dwoma rodzajami reakcji. Pierwszą z nich było zignorowanie tematu, natomiast fundacja, jedna z bardziej znanych fundacji, które nam pomagają i skądinąd w swojej działce robią to ponoć bardzo dobrze, nie wiem, bo z ich usług, że tak ujmę, nie korzystałem jak dotąd. Kiedy dowiedziano się w tejże fundacji, iż program Mój Pociąg ma być pisany pod platformę Android, zaprzestano rozmów. Widocznie zarząd czy jakieś inne osoby odpowiedzialne preferują konkurencyjny system iOS. Niestety szkoda tylko, że na takich wojenkach i uprzedzeniach iOS kontra Android cierpią zwyczajni użytkownicy i właściwie nic z tego nie wynika. To też w związku z tym w imieniu autora pozwolę sobie zaapelować o uwagi dotyczące aplikacji Mój Pociąg. Jeśli znajdziecie jakiś błąd, zachęcam do kontaktu z autorem. Na stronie produktu w sklepie Play znajduje się link na stronę autora. Jest tam formularz kontaktowy, a także jest podany adres mailowy, na który bezpośrednio można pisać i wyrażać swoje uwagi. Czas jednak na konkrety, zatem odpalamy aplikację pierwsze uruchomienie mojego pociągu wiąże się z zaakceptowaniem zasad korzystania z tej aplikacji. Mowa oczywiście o użytku komercyjnym, służbowym itd., itd. Oczywiście jest on zabroniony. My możemy to spokojnie zaakceptować, klikając stosowny przycisk akceptuję. Okno główne programu jest bardzo niepozorne. Mamy tutaj informację o aplikacji, moje stacje, czyli coś, co u mnie osobiście nie działa, a powinno być chyba czymś w rodzaju ulubionych stacji. U mnie ta opcja nie działa, to też jej nie będę opisywał, po prostu aplikacja nie zapamiętuje mojego wyboru z jakichś przyczyn. Być może jest to jakiś błąd, który autor wkrótce naprawi, a może naprawić dosyć szybko, ponieważ aktualizacje rzeczywiście często się ukazują. Wyszukaj połączenie, tego nie trzeba tłumaczyć, wyszukiwarka połączeń. Stacje, czyli wyszukiwarka stacji, w tym miejscu w wynikach, jeśli wybieramy odpowiednią stację, mamy cały rozkład stacyjny. Przycisk częste podróże. Jest to bardzo interesująca zakładka, ułatwiająca życie. W tym miejscu możemy dodać sobie relację, którą często podążamy, i w oknie głównym, mniej więcej w tym miejscu, zamiast tego komunikatu, pojawi się nam najbliższy pociąg w danym kierunku, łącznie z przesiadkami, czasem pozostałym do odjazdu i tak dalej, i tak dalej. Wyszukajmy sobie teraz jakieś połączenie. I w tym momencie dochodzi do pierwszego zgrzytu. Niestety, tak jak mówiłem, nie wszystko jest tutaj zaetykietowane, choć już dalej z etykietami problemów nie ma. Pierwsze pole to jest oczywiście stacja odjazdu, drugie niezaetykietowane pole to jest stacja przyjazdu. Klikamy dwukrotnie na pierwszym polu i wpisujemy w pole edycji, które się pojawi, nazwę jakiejś stacji. Dajmy na to, że chcemy jechać z Torunia Głównego do Bydgoszczy. Wpisujemy Toruń i pojawia się nam lista, na której najlepiej poruszać się przy pomocy eksploracji dotykiem. Toruń Główny. I oczywiście już nam się fokus, że tak powiem, ustawia na stacji docelowej. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko kliknąć dwukrotnie i wpisać nazwę stacji docelowej. Znów mamy listę wyników. Ci, którzy często wyszukują połączenia, nie będą mieli problemu z tymi opcjami. Oczywiście możemy sobie wybrać stację, przez które teoretycznie mielibyśmy jechać. Tutaj jest odwróć kierunek. Opcja, która pojawia się również w przypadku ulubionych podróży, o których mówiłem wcześniej. Jest to o tyle przydatne, no, że jeśli na przykład jesteśmy tam, a chcielibyśmy wrócić tu, że tak powiem skrótowo, to możemy w bardzo łatwy sposób odwrócić kierunek i nie trzeba niczego zmieniać, wpisywać nowych stacji itd., itd. Minimalny czas na przesiadkę i tutaj już mamy terminy. Terminy wybiera się dosyć śmiesznie. W przypadku dat udało mi się to rozszyfrować, w przypadku godzin niezbyt koniecznie. Daty wybieramy po prostu z listy. Co ciekawe, możemy wybrać także datę przeszłą. Natomiast godziny i minuty ewentualne wybieramy także na liście. I nawet jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ minuty są podzielone na piątki minut, takie przedziałki pięciominutowe, na które jest podzielona cała godzina. I kiedy wybierzemy godzinę, to automatycznie nam się przesuwa wybór na minuty. Godziny i minuty wybieramy po prostu przesuwając, flikując jakby po ekranie. Natomiast program w dziwny sposób tego jeszcze nie zapamiętuje i nie uznaje w wynikach wyszukiwania. Na szczęście mamy dostępną opcję wcześniejsze, późniejsze połączenia znaną z innych wyszukiwarek stacjonarnych, na przykład takich jak Bilkom chociażby. Tak więc nie ma z tym jakiegoś większego problemu, chociaż rzeczywiście opcja podawania godzin mogłaby być w bardziej cywilizowany sposób dostępna. Oczywiście możemy tutaj sobie wybrać teraz, dzisiaj i tak dalej. Mam godzinę 12:30. Więc takie tutaj terminy podaję. No, oczywiście możemy sobie tutaj wybierać. Wyszukajmy połączenia. No właśnie, mamy połączenie bezpośrednie z Torunia do Bydgoszczy. Ciekawe, czy jest wcześniejsze. O właśnie, celowo szukam wcześniejszego pociągu, żeby coś zademonstrować. Klikamy w tę podróż. I flikujemy oczywiście w prawo. I w tym momencie mamy zakładkę ze szczegółami podróży. Pierwszym przyciskiem jest zgłoszenie potrzeby pomocy. Jest to nic innego jak znany zapewne wszystkim formularz zgłoszenia potrzeby asysty na dworcu. Jak wam pewnie wiadomo lub też nie, polskie linie kolejowe starają się dostosować do norm unijnych i od mniej więcej roku, choć pilotażowo to działa znacznie dłużej oczywiście, na większych stacjach kolejowych w Polsce, większych dworcach, ale nie tylko w tych większych, dostępna jest usługa asysty osobom również niewidomym. Polega to na tym, iż wypełniamy formularz, czy to telefonicznie, czy to internetowo na stronie PKP Intercity. I o naszej podróży jest powiadamiany kierownik pociągu, którym jedziemy, a także ochrona dworca. W przypadku kierowników pociągu jest to bardzo różnie. Najczęściej tak jest, że są powiadamiani. W przypadku ochrony dworca praktycznie nie spotkałem się z sytuacją, kiedy to nie zadziałało. Ostatnio z tego co prawda nie korzystam, natomiast zwykle to działało. Po prostu, kiedy przyjeżdżamy na przesiadkowy jakiś węzeł, kiedy tylko wysiądziemy z pociągu, nas przechwytuje i pomaga dostać się do pociągu, do którego musimy się przesiąść. No i w tym miejscu, w tej aplikacji, możemy ten formularz również wypełnić. To bardzo dobrze świadczy autorze, że coś takiego uwzględnił. Formularz ten nieco się ostatnio, z tego co widziałem, zmienił. Jest to również tutaj uwzględnione. I powiem szczerze, że nie testowałem wysyłki tego zgłoszenia przez aplikację. Niemniej, jeśli ten formularz jest w 100% zgodny z tym, który jest na stronie, a wiem skądinąd, że jest, to żadnych problemów, chociażby w postaci kodów CAPTCHA, czyli kodów obrazkowych, nie powinno być. Jak słyszymy, mamy tutaj po przycisku zgłoszenie potrzeby pomocy mamy zestawienie pociągów. Jest to połączenie bezpośrednie, to też już tutaj nic więcej nie uświadczymy, ale jak słyszeliśmy, mamy informacje o czasie odjazdu, o numerze pociągu, a nawet, co jest dla mnie absolutnie genialne, o peronie odjazdu i peronie przyjazdu. Oczywiście wiadomo, że często te dane nie są zgodne ze stanem faktycznym z różnych względów, ale najczęściej jednak zdarza się to w przypadku jakichś nagłych sytuacji ruchowych na sieci. Oczywiście zarówno autor w opisie tej aplikacji, jak i większość pasażerów, w tym ja, twierdzi i słusznie twierdzi, że najważniejszymi wiążącymi źródłami informacji powinny być komunikaty na stacjach i na tablicach na tychże stacjach. Niemniej informacja o peronach jest bardzo często przydatna. Ale to nie wszystko, co możemy tutaj osiągnąć. Gdybyśmy flikowali w prawo dalej, to nie mielibyśmy nic, chyba że byłyby to połączenia z przesiadką. Natomiast stuknijmy dwukrotnie na pociągu. Nasz pociąg, jak widzimy, jedzie. Mamy tutaj informacje o statusie, czyli właśnie ostatniej potwierdzonej lokalizacji pociągu, która jest oparta o systemy polskich linii kolejowych i system obsługiwany przez dyżurnych ruchu, którzy muszą przejazd pociągu zaznaczać w odpowiednim miejscu. No i inne mamy również zakładki, takie jak trasa. Możemy w tym miejscu dowiedzieć się, jakie stacje po drodze na przykład mijać będziemy. Usługi, czyli typowa rzecz, czy pociąg prowadzi wagon restauracyjny, czy obsługuje przesyłki konduktorskie i tak dalej, i tak dalej. A także chociażby prognozowana zajętość pociągu. Nie wiem, na ile te dane są prawdziwe, niemniej są podawane i pobierane ze strony PKP Intercity. Utrudnienia. To jest też bardzo istotna zakładka. Zerknijmy, czy coś nam powie. Świetnie. A więc nasz pociąg jedzie planowo, co ciekawe. I to jest wszystko, jeśli chodzi o wyszukiwarkę połączeń. Ale prawdziwą siłą tej aplikacji, moim zdaniem, są rozkłady stacyjne. To też my przemieśćmy się na ekran główny i kliknijmy na przycisk stację. Mamy tutaj pole edycyjne, w którym powinniśmy wpisać stację naszą najbliższą, ale mamy tutaj również śmieszną rzecz. Tutaj mamy stację oczywiście, którą wpisaliśmy szukając podróży. No ale tutaj na tej liście, jak wiadomo, jak widzimy, mamy wszystkie możliwe stacje w Polsce. Także jakby ktoś chciał, może poflikować sobie. My wpiszmy na przykład, nie wiem, Łódź. Przy okazji sprawdzimy, czy coś zostało naprawione. O proszę. Jeszcze do niedawna trzeba było wpisywać pełne nazwy i nie do końca było to, to okno z wynikami dostępne, ten ekran. TalkBack go nie czytał, a teraz po aktualizacji czyta. Bardzo dobrze. Mamy łódź fabryczną. Piękny, otwarty ostatnio dworzec. I cóż my tutaj w tej łodzi mamy? Jak widzimy, mamy rozkład. O właśnie. Właśnie, mamy tutaj celowo tak długo szukałem jakiegoś pociągu, żeby znaleźć jakiś opóźniony. No i trafiłem. Pociąg do Białegostoku jest opóźniony. Mamy informację na etykiecie i również mamy przycisk, kiedy klikniemy w prawo. Właśnie, klikniemy na ten przycisk i mamy przyczynę. Nie wiem, na ile ta przyczyna jest prawdziwa, no bo to są bardzo krótkie komunikaty. Czasem człowiek by chciał wiedzieć, co się tak konkretnie stało, ale to być może jakiś rodzaj zboczenia kolejowego. W każdym bądź razie informacje tego typu są również podawane i ewentualne opóźnienia, kiedy zostaną ustalone, również się tutaj pojawią. W tej aplikacji mamy jeszcze wspomnianą zakładkę Częste podróże, które dodaje się w śmieszny sposób, ponieważ klikamy w ten oto przycisk ustawień i mamy tutaj przycisk dodaj nowy element. Możemy tych podróży mieć całą listę. W tym miejscu także możemy edytować, usuwać te podróże i tak dalej. I tak dalej. I kiedy klikniemy ten przycisk, wpisujemy właśnie stację początkową, stację docelową. I klikamy przycisk zapisz. Kiedy klikniemy przycisk zapisz, wylądujemy znów na oknie dodawania nowej podróży, wycofujemy się do ekranu głównego i w oknie głównym obok tego przycisku, flikując w prawo, powinniśmy zamiast komunikatu o potrzebie dodania nowej trasy zobaczyć informację o najbliższym połączeniu w danym kierunku. To wszystko w tym odcinku Tyflo Podcastu. Przypominam o apelu autora o uwagi w dziedzinie dostępności mojego pociągu. Wszystkie dane są podane na stronie produktu w sklepie Google Play. Ja również służę pomocą, gdyby komuś coś nie działało lub też gdybyście mieli jakieś inne pytania dotyczące tego lub wcześniejszych odcinków Tyflo Podcastu mojego autorstwa. Zapraszam do komentarzy lub też na maila hubert.meyer@gmail.com. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Przed mikrofonem Piotr Malicki. Dzisiaj powiem, jak przegrać kasety audio zwykłe magnetofonowe na wersję MP3. Jest to przydatna umiejętność wtedy, kiedy chcemy przegrać sobie kasety z naszego dzieciństwa, na przykład nasze głosy albo jakieś rodzinne spotkania, nie trzeba wcale iść do żadnej firmy, która się tym zajmuje i wydawać na ten cel jakichś środków. Wystarczy, że posiadamy przede wszystkim kasetę, radio z magnetofonem. Dodatkowo potrzebujemy kabla jack-jack, czyli że z jednej strony jest wyjście jack 3,5 mm i z drugiej strony jest takie same wyjście. To jest takie wyjście jak od standardowych słuchawek albo głośników. Można go kupić w każdym sklepie z elektroniką, kosztuje kilka złotych. Następną rzeczą, która jest nam niezbędna, jest sprzęt, który będzie nam nagrywał. Ścieżkę dźwiękową. W moim przypadku jest to BookSense, ale może być to też również inne urządzenie, które posiada nagrywanie oraz wejście liniowe, o czym zaraz opowiem. I to tyle. Wystarczą te cztery rzeczy, czyli radio z magnetofonem, kaseta, kabel i BookSense, aby przegrać daną kasetę. Na początek pokażę, co trzeba przestawić w BookSense, aby móc nagrywać kasety. W tym celu trzeba wejść do menu prostokątnym klawiszem.
6: Menu otwarte. Kopiuj.
5: Pójść strzałką w górę.
6: Opcje globalne rozwijane.
5: Do opcji globalnych rozwijamy w prawo strzałką.
6: Ustawienie alarmu rozwijane.
5: I teraz szukamy ustawienia nagrywania.
6: Ustawienia daty i czasu. Ustawienia głosu. Dialog. Ustawienia nagrywania. Dialog.
5: I jest. Wchodzimy w to strzałką w prawo.
6: Dialog ustawień, nagrywanie, metoda nagrywania, normalne nagrywanie, lista rozwijana.
5: To nas nie interesuje, idziemy w dół.
6: Typ nagrywania MP3, lista rozwijana.
5: To też nas nie interesuje.
6: Źródło nagrywania, wejście liniowe, lista rozwijana.
5: I to jest bardzo ważne. Źródło nagrywania. Musi być ustawione wejście liniowe, a nie...
6: Mikrofon.
5: Mikrofon. Co jest ustawione standardowo w nowym BookSense?
6: Wejście liniowe.
5: Stajemy strzałką w prawo na wejściu liniowym i naciskamy Enter w BookSense, czyli prawy dolny klawisz.
6: Opcje zapisane. Nagrania folder 3-4.
5: Opcje zostały zapisane. Teraz powiem o tym, jak nagrać dźwięk z kasety na BookSense'a, a następnie to zaprezentuję. Podłączamy kabel jack-jack do BookSense'a do wyjścia mikrofonowego. Jest to wyjście na górze po lewej stronie. Drugą końcówkę kabla podłączamy do radia, do wyjścia słuchawkowego. Następnie włączamy kasetę włożoną już do magnetofonu, a na BookSense w tym samym czasie naciskamy środkowy przycisk na prawej ściance, taki z dwoma kropkami. Trzeba go przytrzymać, aż rozlegnie się piknięcie. Wtedy rozpoczyna się nagrywanie. W BookSense będzie słychać wszystko to, co leci w magnetofonie. Ale będzie to tylko słychać w BookSense, ponieważ do radia będzie podłączony kabel jack, który wyłącza głośniki z działania. W ten sposób możemy kontrolować na BookSense to, co jest nagrywane i w odpowiedniej chwili zatrzymać nagrywanie tej kasety. Zatrzymywanie kasety odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku górnego na prawej ściance. To jest przycisk od wyłączania i włączania BookSense'a. Po naciśnięciu syntezator powie nam stop, następnie odtwarzanie i usłyszymy plik, który żeśmy nagrali. Można z tego wyjść klawiszem anuluj lewym dolnym i teraz w folderze nagrane mamy dany plik. Wystarczy podłączyć BookSense'a do komputera, wejść na BookSense'a w komputerze i skopiować sobie plik do komputera i słuchać do woli tego nagrania. Na potrzeby Tyflo Podcastu nagrałem kilka słów na kasecie audio i teraz puszczę to nagranie z magnetofonu. Nagranie testowe na kasecie audio na potrzeby Tyflo Podcastu. Piotr Malicki. I wyłączyłem. Na początku, tak jak właściwie w każdych kasetach, była chwila ciszy, ale później, jak już dobrze było słychać, był mój głos i kilka słów, które powiedziałem. Teraz przewinę nagranie do początku. Już nagranie zostało przewinięte. Następnie podłączam kabel jack-jack do radia. Zwiększam trochę głośność w radiu, aby było nagranie bardziej słyszalne w Buxensie. Kabel do Buxensa już mam podpięty i teraz włączam jednocześnie nagrywanie w Buxensie, przytrzymując środkowy klawisz po prawej stronie, oraz włączam odtwarzanie w radiu. Słychać było charakterystyczny dźwięk.
7: Nagranie testowe na kasecie audio na potrzeby Tyflo Podcastu. Piotr Malicki.
5: Wyłączam radio, naciskam górny klawisz na Buxensie na prawej ściance.
6: Stop. Odtwórz.
5: I teraz jest już odtwarzane nagranie.
7: Nagranie testowe na kasecie audio na potrzeby Tyflo Podcastu. Piotr Malicki.
5: Jak było słychać, na nagraniu pojawiły się trzaski, które są spowodowane zazwyczaj za dużą głośnością ustawioną w radiu. To trzeba czasami skorygować, zanim się zacznie na przykład przegrywać całą kasetę, aby nagranie było dobrze nagrane. Najlepiej nagrać kawałek na Buxensie, przesłuchać go i wtedy zobaczymy, czy dobrze jest słyszalne i czy nie ma żadnych trzasków. Jak widać, jest to bardzo proste. Wystarczy do tego kilka dosłownie rzeczy i możemy samodzielnie przegrać kasetę audio i mieć pamiątkę na całe życie. Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie podcastu. W razie pytań proszę pisać w komentarzach pod podcastem i zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam serdecznie w moim kolejnym podcaście. Przy mikrofonie Tomasz Tworak albo Lirin, jak kto woli. I cóż tutaj słyszymy? Tak, kolejna produkcja oczywiście, kolejna gra przed nami. I tym razem coś, co jest zdecydowanie zaskakujące, przynajmniej dla większości. Coś, co pojawiło się na rynku i wywołało niezły szum. Bo mowa tutaj o The Last of Us Part 2 od Naughty Dog, którzy to już wcześniej zasłynęli takimi produkcjami jak Uncharted, czy chociażby właśnie pierwszą część The Last of Us, która, o ile pamiętam, ukazała się w 2013 roku. The Last of Us Part 2, jak sama nazwa wskazuje, jest kontynuacją i w pełni dostępną kontynuacją. W pełni dostępną dla osób niewidomych, ale nie tylko, w ogóle jest sporo opcji dostępnościowych. Gra oczywiście ukazała się również, ukazała się przede wszystkim i tylko i wyłącznie na platformy Sony, czyli na konsole PlayStation 4, a także na PlayStation 5. Więc przynajmniej na razie jest ona dostępna tylko na ten sprzęt. Kto wie, może za czas jakiś produkcja również pojawi się na innych platformach, w tym PC, ale to jedynie spekulacje. Czym jest w takim razie The Last of Us? To od razu muszę zaznaczyć, to bardzo mocna gra i raczej zdecydowanie nawet bym powiedział, jest to gra przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Zarówno ta gra, jak i ten materiał, w którym pojawią się sceny no całkiem brutalne, a tak samo sporo wulgarnego języka. Oczywiście ja nie będę tego czynił. Pojawią się dzięki tej produkcji. Sama gra jest tym całkiem nieźle naszpikowana, ale jest to po to, aby podkreślić wagę tej historii i jakby tego, co ta gra prezentuje i jakby co próbuje nam opowiedzieć. Zatem o czym jest ta gra? Jest to historia, w zasadzie można to tak nazwać gatunkowo, jak post-apo, który jest dość popularny, czyli mamy plagę zarażonych, no i świat staje na krawędzi. Ludzkość próbuje sobie z tym jakoś radzić na różne sposoby. Oczywiście, jak już mówiłem, jest to kontynuacja, więc Jesteśmy kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części, które to w dużym skrócie opowiadały o Joelu, który musiał sobie radzić po tym, jak zabito mu córkę. Po czym odnalazł taką dziewczynę, która odgrywa, że tak powiem, w tej przynajmniej części pierwsze skrzypce. I w pierwszej części wędrowali razem. Czyli Joel i Ellie. Nastolatka generalnie. Udało im się jakoś przetrwać i jakby gra opowiada o tym, że osiedlili się w miasteczku, próbują sobie radzić, żyć z innymi ludźmi. No i wygląda na to, że się jakoś tam układa. W każdym razie gra jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o historię. Nie pokażę wam oczywiście całej gry, pokażę wam całkiem sporo, aczkolwiek uwierzcie mi, to będzie bardzo mało. Ten materiał będzie długi zdecydowanie, bo myślę, że w granicach 3-4 godzin, coś takiego. I uwierzcie mi, to nawet nie jest blisko połowy gry. Ja przeszedłem tą grę spędziłem w niej ponad 30 godzin, to mogę śmiało powiedzieć, na jedno przejście gry. Jak już słyszeliście na początku, jest tutaj tak zwany text to speech. Tak. I jak również usłyszeliście, tak jest w polskiej wersji językowej. Jak zresztą cała gra. Więc mam nadzieję, że materiał wam się spodoba i będziecie się świetnie bawić. Bardzo bym tego chciał. I mam nadzieję, że będziecie mogli kiedyś zagrać w tą produkcję. A jeśli się wam spodoba, to cóż, pytajcie. Jeśli sami nie jesteście posiadaczami PlayStation, to pytajcie u rodziny, znajomych. Może akurat ktoś posiada. Warto zagrać. Skupię się teraz i pokażę wam, cóż tutaj panowie z Naughty Dog postanowili zrobić, żeby udostępnić tą grę. I ten właśnie TTS, w sensie ten text to speech, czyli tam tekst na mowę, jak kto woli, został zaimplementowany trochę na okrętkę. Ale to było jedyne rozwiązanie, bo domyślnie PlayStation 4, bo w PlayStation 5 to się zmieniło, aczkolwiek też nie do końca. Natomiast jeszcze w momencie, kiedy gra nie była dostępna na PlayStation 5, PlayStation 4 jako tako nie posiada TTS-a. Więc musieli jakoś sobie z tym poradzić, więc nagrali sample. Różnie to wypada, ale w zasadzie jest dobrze. Ja powiem tak, nie ma się czego czepić. Wszystko działa jak powinno, jest zrozumiałe. Są różne ciekawostki językowe, wpadki jak to z syntezatorami, ale nie ma tego też tak wybitnie dużo i da się to jakoś przełknąć na spokojnie. Ważne, że da się i ważne, że działa. I to jest jakby rewelacyjne. Kolejna sprawa to taka, że ta gra nie jest perfekcyjnie zrobiona dostępnościowo dla osób niewidomych przynajmniej. Co twórcy również mają jakby na uwadze to, że jakby zostało to zrobione tak, a nie inaczej. To znaczy pewne elementy, o których będę mówił troszkę później. I mają zamiar w ich przyszłych produkcjach, tak, bo są otwarci już na dostępność, w ich przyszłych produkcjach pracować nad tym bardziej. Aczkolwiek gra jest na tyle zrobiona, że spokojnie da się ją przejść od początku do końca. Nie jest to coś, nie wiem, trudnego jakoś. Znaczy, pomijając samą grę, która ma miejsca łatwiejsze i trudniejsze, oczywiście, w zależności od tego, na jakim poziomie trudności gramy. No cóż, to chyba słowem wstępu tyle. Jak zwykle u mnie to słowo wstępu jest długie, ale do tego chyba jesteście przyzwyczajeni i mam nadzieję, że tak samo jak wcześniej, tak samo i tym razem się nie wynudziliście. No nic, przechodzimy teraz do tego, co najlepsze, nie?
9: Fabuła.
8: O, widzicie, mamy fabułę. Oczywiście, gdy uruchamiamy grę po raz pierwszy, mamy troszkę inny wygląd, bo ja grę ukończyłem i troszkę się zmieniło menu. Chodzi o wygląd i o dźwięk w menu. I przy pierwszym uruchomieniu gry, czego nie mogę teraz zrobić, mamy taki ekran, na którym możemy ustawić opcje dostępnościowe i to też jest czytane. Więc taka osoba, która odpali sobie sama grę, nie będzie miała z tym problemu. Tu mamy fabułę.
9: Opcje. Dodatki.
8: Fabuła. No i mamy to wszystko. No i teraz zajrzyjmy, co mamy w opcjach. Sterowanie. Sterowaniem zajmiemy się w samej grze. nie będę tego przechodził. To znaczy, jakby pokażę wam po prostu pobieżnie te opcje tylko dlatego, że w grze będziemy mieli taki samouczek, który przeprowadzi nas przez w zasadzie większość tego, co należy wiedzieć, a reszta to dodatki i najwyżej powiemy sobie o nich później.
9: HUD.
8: Tutaj mamy, wiecie, elementy, celowniki.
9: Menu wyboru broni, wskaźniki zagrożeń, wskaźniki czujności, znacznik trafienia, trajektoria rzutu powieku, WL, włącz zdrowie i broń, WL.
8: Czyli to są HUD.
9: By HUD wyświetlał informacje o broni, zdrowiu.
8: To jest HUD, czyli to jest coś, co jest widoczne na ekranie, takie te wszystkie wskaźniki i tak dalej.
9: Napisy. Obraz.
8: O, tutaj mamy.
9: Jasność. Zmień skalowanie HUD-u, rozmycie w ruchu. Siła wstrząsów kamery.
8: Czyli tutaj mamy tego typu rzeczy. Dźwięk.
9: Język.
8: Dźwięk możemy. Dźwięk.
9: Efekty.
8: Efekty.
9: Zaś dialogi. 100. Muzyka. 100. Przerywniki filmowe.
8: Czyli wszystko mamy na 100.
9: Wskazówki dźwiękowe. Ułatwienia dostępu. 100. Zasięg. Zamiana tekstu na mowę. 100. Urządzenie. Automatyczne.
8: Można kanały wybierać kanały automatyczne, ale 2. Możemy...
9: Wybierz konfigurację kanałów wyjściowych tak, aby pasowała do twojego... 1. 2.
8: Czyli mamy...
9: 2. 2. Przyciski w lewo. 1. Automatyczne.
8: Aha, tu jest automatyczne.
9: Automatyczne. 2.
8: Możemy sobie ustawić 2 albo 1. No to w sumie.
9: Przycisk kanał centralny. Automatyczne. Zakres dynamiki. Automatyczne. Maksymalny.
8: O, tu mamy.
9: Szeroki.
8: Tu możemy sobie tak ustawiać.
9: Przyciski w lewo i w średni. Wąski. Tryb nocny.
8: O, jest tryb nocny, cokolwiek to oznacza.
9: Tryb nocny. Średni. Szeroki. Maksymalny. Automatyczny.
8: No i ustawimy sobie wąski. Na automatycznym.
9: Przycisk
8: teraz
9: lewo
8: mi się wąski ustawił.
9: Dźwięk mono. Wyłączyć.
8: No tak.
9: Połącz lewy i prawy kanał audio. WL. WL.
8: Wyłączyć. O, jest wyłączone.
9: Przód. Plus minus. Efekty. 100. Zasięg. Przód. Plus minus. 30 stopni.
8: A, co jest...
9: By dopasować do przednich głośników z dźwiękiem przestrzennym.
8: Tak, bo można tutaj...
9: Kierunki tak, aby pasowały do rozmieszczenia twoich głośników.
8: Tak, bo można grać na
9: jak najlepszy dźwięk.
8: Na surround, czyli po to są te ustawienia.
9: Przycisk w lewo i w prawo. Zmień. Przycisk trójkąt. Przywróć domyślne. Przycisk kółko. Wstecz.
8: Dobra, czyli tutaj mamy...
9: Dźwięk.
8: Tu jest język.
9: Ułatwienia dostępu.
8: Tu jest ułatwienia dostępu.
9: Sterowanie.
8: I tu ułatwienia mamy bardzo dużo rzeczy. Bardzo rzeczy dużo, przepraszam.
9: Włączając te ustawienia, wyrażasz zgodę na to, by podmiot Sony Interactive Entertainment Europe otrzymywał dane dotyczące wybranych ustawień, co będzie miało na celu wyłącznie analizę i poprawę funkcji ułatwień dostępu. Przycisk kwadrat. Gotowe ustawienia. Przycisk krzyżyk. Wybierz. Przycisk kółko. Wstecz.
8: Okej.
9: Okay. Powiększenie i pomoce wzrokowe. Sterowanie wariantywne. Przypisz przyciski. Przed sterowanie łodzią. Domy ruch po linii ukośnik. Sterowanie grą na gitarze. A tak wręcz podczas te kilkukrotne naciśnięcie przycisku. Stuknij. Zmień ustawienia.
8: Tutaj mamy
9: sterowanie wariantywne.
8: To są głównie opcje dla ludzi, którzy mają problemy ruchowe i tak dalej. Czyli tu można sobie dopasować.
9: Przycisk kółko. Wstecz.
8: Można sobie dopasować po prostu sterowanie. To jest bardzo fajne. Oczywiście mi się to nie przydaje. Natomiast jest to spoko.
9: Powiększenie i pomoce wzrokowe.
8: Tutaj mamy powiększenie.
9: Przycisk kwadrat. Choroba lokomocyjna.
8: O, tutaj też są ustawienia.
9: Przycisk nawigacja.
8: Nawigacja.
9: Zamiana tekstu na mowę i ułatwienia dostępu. Zamiana tekstu na mowę i wskazówki dźwiękowe. Przy ułatwienia dostępu. Walka.
8: Walka.
9: Sterowanie wariantywne.
8: Dobra, ale jak mówiłem, to wszystko będzie w samej grze, więc tutaj będzie dużo...
9: Dodatki, fabuła.
8: Tu będzie bardzo dużo rzeczy się działo i będzie samouczek pomagał, więc jakby... Bez sensu, żebym robił to dwa razy. Natomiast pewne rzeczy wam pokażę. To, czego jakby nie chwyci samouczek, to ja wam o tym opowiem i pokażę. Dobra.
9: Kontynuuj.
8: A i teraz mamy
9: nowa
8: tak.
9: Gra.
8: Nowa gra.
9: Czytaj grę. Rozdziały. Starcia. Kontynuuj. Nowa gra. Twoje bieżące postępy są zapisane w miejscu na automatyczny zapis i zostaną nadpisane, jeśli zamienisz pliki zapisu.
8: Mhm.
9: Czy chcesz najpierw samodzielnie zapisać grę? Tak. Przycisk krzyżyk. Wybierz. Przycisk kółko. Wstecz.
8: Nie.
9: Średni. Pozwala przeżyć przygodę w optymalny sposób. Ograniczona liczba składników. Przycisk krzyżyk.
8: Nic. Poziom trudności teraz mamy.
9: Poziom średni. Składników jest sporo, a przeciwnicy są mniej niebezpieczni. Bardzo niski. Odkrywaj historię i przeżywaj przygody bez utrudnień podczas walki. Wspomaganie kamery i celowania jest domyślnie włączone.
8: Mhm.
9: Personalizacja. Zmodyfikuj ustawienia trudności, by dostosować rodzaj wyzwania do własnych.
8: Tutaj można sobie zrobić coś takiego.
9: Brutalna rzeczywistość.
8: O, to
9: najtrudniejsza
8: jest.
9: I najbardziej realistyczna rozgrywka. Na tym poziomie trudności działanie trybu nasłuchiwania, HUD i innych elementów rozgrywki ulega zmianie.
8: O proszę.
9: Przetrwanie. Intensywna, wymagająca rozgrywka, która stanowi prawdziwe wyzwanie. Składników jest w niej jak na lekarstwo, a przeciwnicy są wyjątkowo niebezpieczni. Przycisk krzyża. Trudny. Dla osób, które lubią prawdziwe wyzwania. Znikoma liczba składników i jeszcze bardziej niebezpieczni wrogowie.
8: Ja myślę, że pójdziemy przycisk sobie na średni, bo teraz też nie chcę... Nie chcę teraz tutaj...
9: Ograniczona liczba składników. Rozpocznij. Włącz dodatki z przedsprzedaży. WL. Włącz celowanie. Odwróć oś Y. Wyłączyć. Podczas celowania odwróć kierunek obracania kamery pionie.
8: Nie, to bez sensu.
9: Kamera. Odwróć oś Y. Wspomaganie kamery. Pion. Automatycznie obraca kamerę w kierunku ruchu. Wybierz poziom lub pion, by ograniczyć wspomaganie do jednej osi. Permanentna śmierć. Wyłączyć. Opcja permanentnej śmierci zwiększa poziom wyzwania w grze, ograniczając zapis postępu zachowanego po śmierci postaci. Opcję tę można włączyć tylko przy rozpoczynaniu nowej gry. Cała gra, po śmierci postaci cały postęp zostanie utracony. Na akt, po śmierci postaci wrócisz na początek aktu.
8: Tracisz
9: 2-5 godzin gry.
8: No tak.
9: Na rozdział, po śmierci postaci wrócisz na początek rozdziału. Utracisz 30-60 minut gry. Ręczne zapisywanie gry nie będzie możliwe. Wyjście z gry w czasie niebezpiecznej sytuacji będzie traktowane jako śmierć.
8: O, w ten
9: przyciski
8: sposób.
9: Przyciski w lewo i rozpocznij.
8: Okej, słuchajcie, zaczynamy.
9: Przycisk krzyżek, wybierz. Przycisk trójkąt, przywróć domyślne. Przycisk kółko, włącz to, rozpocznij. Wybrano, średni. Możesz zmienić poziom trudności w dowolnym momencie menu opcje. Poziom trudności, rozpocznij. Przycisk krzyżek, wybierz. Przycisk kółko. Za chwilę nadpiszesz bieżący plik automatycznego zapisu. Czy na pewno chcesz kontynuować? Nie? Fabuła.
8: Ciekawe, zaraz to muszę zobaczyć.
9: Nowa gra. Twoje bieżące... Nie, tak. Zapis automatyczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. 18. Seattle. Zapis ręczny. Kopia zapasowa. Zapis ręczny. Kopia zapasowa. Czy chcesz nadpis? Tak. Nowa gra. Średni. Pozwala. Trudny. Średni. Rozpocznij. Wybrano. Średni. Możesz zmienić poziom trudności w dowolnym momencie menu opcje. Poziom trudności. Rozpocznij. Przycisk krzyżek.

0: to się stało?
1: Tu mamy Joela.
2: Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w te mrzonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopuł. Umarłaby. Jezu Chryste.
3: Doktorze!
4: Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy.
0: Jezu Chryste, Joel. Coś ty zrobił.
1: Ocaliłem ją.

0: Powiedziałem, że przeprowadzili badania. I że jej odporność to nic.
1: Uwierzyła ci?
0: Nie powiedziała, że nie.
1: Musimy wracać.

0: Gdy włączone jest wspomaganie nawigacji, wciśnij przycisk L3, by skierować kamerę tam, gdzie każe podążać fabuła.
1: Dokładnie tak. Ten dźwięk przed chwilą taki specyficzny oznaczał, że już możemy grać i jesteśmy po tak zwanej cutscence. Dobra, kierujemy Joelem, więc to jest dźwięk, który sprawia, że nakierowaliśmy się na dobrą drogę i jedziemy konikiem. O, to było, że dojechaliśmy tam, gdzie trzeba i znowu musiałem skierować kamerę. Okej.
2: No daj.
1: Coś... Czasami lubi się przyciąć, ale to rzadko.

jedziemy z Tomim. Tomi to jest by... To jest... brat, tak? Brat Joela.

0: przytrzymaj przycisk R1, aby przejść galop.
1: R1, okej. L1. Przepraszam, L1. Źle usłyszałem.

0: Okej, okay, to był dźwięk, że właśnie jest cutscenka.
1: No chodź.
2: Spoko, wezmę je. Idź już.
1: Na pewno?
2: Tak.
1: Dobra.
2: Jeśli chodzi o naszą rozmowę... postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu.
1: Na razie to.

Halo? Eli?

0: Jezu. Prawie dostałam zawału.
1: Pukałem, ale...
0: Hej.
1: Hej.
0: Co jest, Joel?
1: Tak wpadłem. Wiesz... Ludzie cię chwalą, mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz.
0: Świetnie.
1: O? Byłem na przejażdżce z Tomim i... powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Aż, kurde, jak to szło. Co się zagarze? Co?
0: Joel, jest dość późno. Za kilka godzin muszę wstać.
1: Tak, wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę.
0: Co to?
1: Niektórzy mówią na to gitara.
0: No co ty?
1: Zagrać ci coś?
0: Okej.
1: Obiecaj, że nie będziesz się śmiać.
0: Nie będę. Słowo.
1: Ufam ci.
2: Wybierz akord za pomocą lewy drążek.
3: Tak. To wygląda tak, że jak ruszam drążkiem...
2: Panel dotykowy. Przesuń w pionie. Przesuwaj, by uderzać w struny.
3: Och, zapomniałem, że... Ojej. Czekaj tylko, czy to teraz zrobię. Dobra, tego nie wziąłem pod uwagę, bo kontroler kontroluje mi też myszkę, a mam podłączoną PlayStation 5, znaczy PlayStation 4 mam podłączoną do PC-ta. Mogę sobie grać w momencie, kiedy pad wibruje, czyli teraz. No nie wiem, jak wam to pokazać, ale po prostu wibruje, kiedy najadę na dobry akord. Jak kręcę drążkiem. Już tylko nie pamiętam teraz.

taka minigierka. No i po niej. No i to tyle. Tak? A nie jeszcze. O, teraz już jest po.

Cause I believe, and I believe, cause I can see.

0: No, także tak.
1: No, mogło być gorzej.
0: Zawsze to coś. Jest twoja.
1: Co? Nie, nie, nie. Zupełnie się na tym
0: obiecałem,
1: nie znam.
0: Obiecałem, że nauczę cię na niej grać.
1: Prawda.
0: To co, może jutro zaczniemy?
1: Dobra.
0: Okej. Okej.
1: Czy... Pamiętasz ten dowcip?
0: Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci.
1: Ale głupie.
0: Prawda. Dobranoc.

0: The Last of Us, część druga. Cztery lata później.
1: No cholera. Kurwa.
2: Ostrzegałem.
1: Hej.
3: No hej.
1: Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się.
3: Podobno miałaś ciekawą noc.
1: Ja... Pocałowała mnie, tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego.
3: Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj. Całowałaś Dinę?
1: O. Myślałam, że...
3: Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz.
1: Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nigdy bym... W mordę, ale syf.
3: Jaja sobie robię. Zwisę mi to.
1: Dupek z ciebie.
3: To jednak było trochę słabe.
4: Zbieraj się, bo się spóźnimy.
1: Nie śmierdzi.
2: Teraz możemy... Śmiesznie, że nie ma... Znaczy są podpowiedzi samouczkowe. Dobra. Więc możemy się poruszać w ogóle postacią i żeby szukać przedmiotów, musimy odpalić tak zwany tryb nasłuchiwania.
0: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów.
2: I teraz mogę sobie podejść.
0: Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że dostępny jest przycisk trójkąt. Podpowiedź interakcji.
2: Czyli teraz mogę użyć tego?
1: Dobra. W sumie.
2: Zbiera swoje rzeczy. Ubiera się.
1: W drogę.
2: Okej. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze mamy.
1: Joel już stał?
4: Na północy pojawili się zarażeni. Ja wysłała do stominacja.
1: Do dupy.
4: No, raczej sobie nie pospali. Nie to, co po niektórzy.
1: Spadaj. Właśnie wstawałam. No serio.
3: Masz wszystko?
1: Tak.
2: Okej, okay, ale tu możemy sobie też poszukać. Może coś jest gdzieś? Nie, nic tu nie ma. Dobra, czyli idziemy.
3: Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują.
1: Bo...
3: Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę?
1: Ona mnie pocałowała.
3: Przez to Seth nazwał cię niezbyt ładnie.
1: Tak.
3: Joel przywalił typowi?
1: Popchnął go tylko.
3: A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem.
1: To była bardzo dziwna noc.
3: Fascynujące. Szkoda, że to przegapiłem.
2: To chyba nic nie będzie. Myślałem, czasami są różne przedmioty.
3: Chcę pogadać.
1: Gdzie jest?
3: W knajpie.
1: Chodzi o Setha?
2: O, tam coś jest.
1: Powiedz jej, że mnie nie znalazłeś.
3: Nie.
1: Mówi ci coś słowo lojalność?
3: Słucham.
2: Znaczy, chyba tutaj muszę wejść.
1: Hej, słuchaj, z nami w porządku, no nie?
3: Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec.
1: Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś...
3: Eli, nie gniewam się. Serio.
1: Dzięki.
2: No i sobie wędrujemy. No tu mamy jakieś rzeczy, tylko ciekawe, czy to są... To jest problem w tej grze. Zaraz wam powiem, o co mi dokładnie chodzi. O, tu mamy kartę chyba. Tak, chyba tak.
0: Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. To są... Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Odłóż. Seismikarla. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Seismikarla. Naprawdę nazywa się Mikaela Ayari. Bystrość 60. Krzepa setna. Grupa The New Dogs. Mikaela Ayari odkryła swoje supermoce, gdy skończyła ledwie 13 lat. Jednym tupnięciem potrafi wywołać fale uderzeniowe, które przewracają wrogów, a w ekstremalnych okolicznościach nawet niszczą budynki. Seismikarla została wyrzucona z Society of Champions, ponieważ stanowiła zagrożenie również dla cywilów, ale niedługo później stała się najmłodszą członkinią The New Dogs. Neutralny złoczyńca. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć.
2: Ta synteza nie jest najlepsza, ale no cóż. To są takie karty po prostu, które zbieramy.
0: 1. Karta kolekcjonerska.
2: One są w różnych miejscach, dlatego warto skanować teren.
5: Hej, Eli.
2: Da się go pogłaskać?
1: Staruszku. O, ale spędzi.
2: O, poszedł sobie.
6: Kurde, dobrze pachnie. Wystarczy dla wszystkich.
7: Cześć, Jessie.
5: O, hej.
2: No, tu mamy jakieś. Może możemy pogadać?
0: Wykorzystuj zebrane części do ulepszania broni przy warsztatach.
2: O, ach, czasami się przecina. Przepraszam, przepraszam was bardzo, ale używam tak zwanego streamingu i to działa dobrze generalnie, ale czasami, no, czasami niestety. O, znalazłem chyba list. Nie.
0: Przycisk L2. Szukamy 20 ochotników do pomocy przy naprawie zapory. Kiedy? Pierwszy weekend kwietnia. Zapisy u Marii. Przycisk kółko. Wróć. 1. Artefakt.
3: Chcesz coś zjeść?
1: Nie. Gdzie Maria?
3: Przy ladzie.
2: O, coś tu jest.
1: Przepraszam.
7: Eli? Jesteś, chodź.
8: Sef ma ci coś do powiedzenia.
1: Nie mam zamiaru słuchać tego świętuszka.
8: Zrób to dla mnie. Proszę.
1: Dobra.
7: Sef! Sef, chodź.
1: Ja pierdolę.
9: Hej! Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem.
1: Spoko.
9: Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patron. Tak więc zrobiłem wam kanapki.
1: Okej.
9: Ze stekiem.
8: Dzięki, Seth.
9: Tak, no to uważaj na siebie.
1: Mhm.
8: Dziękuję, Eli.
3: Co tam masz?
10: Żarcie od świętoszka.
3: Ładnie pachnie.
10: Jest twoje.
3: Serio?
10: Jasne.
8: Odprowadzę was.
3: Okej.
2: Zobaczę, czy tu jeszcze da się coś pozbierać. Tu coś jest.
0: Bliźniaki Kin. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójką.
11: Bliźniaki Kin. Naprawdę nazywają się Ophelia i Xandor. Bystrość 80. Krzepa 80. Grupa brak. Urodzone w laboratorium Spark bliźnięta Kin zostały uznane za wynik nieudanego eksperymentu mającego wyostrzyć ludzkie zmysły. Porzucono je pod drzwiami sierocińca, lecz rodzeństwo wkrótce odkryło swoje zdolności. Głucha od urodzenia Ophelia dysponuje nie tylko niewiarygodną ostrością widzenia, ale dostrzega też obiekty w zakresie promieniowania podczerwonego i rentgenowskiego. Niewidomy od urodzenia Xander jest obdarzony niesamowicie czułym słuchem, nie zaskoczą go żadne odgłosy kroków, nie przegapi też żadnej potajemnej rozmowy. Gdy ta dwójka przebywa razem, trzeba się z nią liczyć jak z małokim. Bohaterowie. Przycisk kółko.
2: Czyli kolejna karta.
0: 1. Karta kolekcjonerska.
2: I tu jest takich smaczków troszkę. Tam coś jest, ale to pewnie jest wyjście, jak znam życie.

0: gdy wyruszyć do zastępczego Miro i Joela. Tam staramy już używać tego pokoju.
1: Gdzie ich znajdziemy?
2: Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Uważajcie na siebie. Ostatnio kręci się tam sporo zarażonych.
1: Jasne.
3: Chciałem sprawdzić szlak. Ktoś inny musiał
4: zrobić. Eli!
5: O, właśnie.
6: Trzy części.
5: Dobra, pozbieram sobie części i warto się za tym rozglądać, bo to potem pomaga przy właśnie ulepszaniu broni w specjalnych warsztatach do tego przeznaczonych.
2: Znasz szlak przy strumieniu?
4: Średnio.
1: Dina była tam wiele razy. Niech obie się tym zajmą.
0: No to załatwiam.
5: Niestety w tym trybie nasłuchiwania i śledzenia przedmiotów poruszamy się trochę wolniej i to jest... O, właśnie.
6: Cztery części.
5: O, superamsko. Świetnie.
6: Jeden część.
5: To chyba wszystko zebrałem. No, ale warto co chwilę sobie zrobić taki skan.
2: Eli, możemy chwilę porozmawiać?
4: Co jest?
2: Nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem.
4: Maria...
2: Zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał.
4: Jest dobrze.
2: Tak?
4: Tak.
2: Okej. Przepraszam. Trzymaj się.
4: Dzięki.
7: Ej, Dina! Przydziały!
8: Daj mi chwilę!
1: Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni.
4: Boże. Hej, Dina! Pogadamy?
8: Hej, dzieciaki! Ja odpadam!
9: No nie! Na długo!
4: Hej. Chciałam przeprosić, że tak wczoraj uciekłam.
10: Nie ma sprawy, rozumiem. Tylko było mi głupio.
4: Czemu?
10: Bo to ja wszystko zaczęłam i... Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach.
4: Byłaś pijana, spoko.
10: Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała.
4: Nie, ja wcale sobie nic nie myślę.
10: Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć.
4: Dobra, powinnyśmy się zbierać.
8: Au!
10: Co jest?
8: Ja się z wami nie bawię!
9: Bo jesteś cykor!
4: Nienawidzę tego gnojka.
10: Chcesz mu dojebać?
4: Tak, chcę.
8: Sam chciałeś! Lepiej zwiewajcie szczeniaki!
9: Kurde, blaszka!
5: Dobra, to jest trudne.
6: Przycisk R2. Szybki rzut.
4: Dzieciak jest silny.
8: Mam cię. Idziemy na rekord, frajerze. Idę po ciebie, gnomie.
6: Jeśli włączona jest opcja wspomaganie nawigacji i usłyszysz dźwięk błędu, musisz spróbować czegoś innego, by iść dalej. Gdy celownik jest zablokowany na celu, rzuć bezpośrednio w niego za pomocą przycisk R2. Eridina, 2, ukośnik, 10. I spójrz na cel, by go namierzyć.
8: Lepiej się schować.
6: Ciśnij przycisk R2, bez celowania, aby łatwo trafił w namierzony cel. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na
8: cel. Rodzice cię nie kochają.
6: Eridina, 4, ukośnik, 10. Przycisk R2, szybki rzut. Ciśnij przycisk R2 bez celowania, aby łatwo trafić w namierzony cel. Lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżek. Wspinaj się.
8: Ha ha ha ha! 5 lat więcej, rzuciłabym ci śnieżką w twarz.
6: Eric i Dina. 6. Ukośnik. 10. Dzieciaki. 6.
8: Kto cię tego nauczył? 10.
5: Tu jest dźwięk celowania.
6: Przycisk R2. Szybki rzut. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na cel, by go namierzyć. Dzieciaki, 7.
8: Chorze, wpadł mi za koszulkę. Wygrywają.
6: Przycisk R2. Szybki rzut. Eric i Dina. 7.
8: Próbuj tego.
6: 10. Podejdź odpowiednio blisko i spójrz na cel, by go namierzyć. Ciśnij przycisk R2. Bez celowania, aby łatwo trafić w nami.
8: Tylko nie to! Nie! Nie!
9: Anio!
8: Pomocy!
9: Dina! Dina!
8: Zostawcie ją do otwory! Dobra!
5: No nie, dobra. To po wszystkim.
10: Sama się o to prosiłam.
5: Dobra, przegraliśmy, no cóż. Ale było blisko. Tam były te dźwięki, trudno mi było mówić jednocześnie, ale było te dźwięki namierzania. Pokażę wam to w wolnej chwili.
11: Jessie chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chcę pomóc Joelowi i Tomiemu.
10: O, miło, że wysłał nas razem. Spodoba ci się ta trasa.
7: Dzień dobry.
8: Dobry.
7: Hej, dziewczyny. Prowadzę je.
8: Dziękuję.
5: Spokojnie, dopiero się wszystko zaczyna. Dopiero z początek wszystkiego, także... O, muszę podejść, dobra.
7: Jest na dziewczynka. Mamy gości.
11: Dzięki. Chodź.
7: Gwiazdo. O, zobaczcie, kogo przywiozłem.
5: Mamy koniki.
10: Tak.
7: To dla ciebie. A to dla ciebie. Otwierajcie! Spokój, dzieci. Dobra. Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. No. Do dzieła.

0: Hej.
1: Hej.
2: Tu mamy zmianę w ogóle.
1: Co ci się śniło?
2: Zmianę postaci.
0: Coś gadałam?
1: Trochę zgrzytałaś zębami.
0: Gdzie byłeś?
1: Ubierz się. Coś ci pokażę.
0: Co?
1: Zaufaj mi.

0: tędy.
1: Zimno. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej?
0: Nie. Nie ma czasu.
1: I zwyczajnie mi nie powiesz?
0: Musisz to zobaczyć.
2: Lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżyk, przeskocz przeszkodę.
1: Dlaczego w ogóle szwendasz się tu sam?
3: To była podpowiedź dźwiękowa też. Kiedy skoczyć?
1: Też?
0: Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej.
1: To co, jedziemy dalej? Aż do Meksyku?
0: Zastanawiałem się nad tym.
2: Lewy drążek, przód, plus, przycisk krzyżyk. Przeciśnij się.
0: Mogłoby nas rozczarować.
1: Tak, pewnie masz rację.
2: Przycisk kółko. Kucnij.
3: O, ale tu jest... O, widzicie? To jest ten dźwięk, który oznacza, że nie przejdziemy. Musimy kucnąć i wtedy... O, wtedy ładnie sobie przechodzimy.
2: Przycisk kółko. Wstań.
1: Robiłeś to po ciemku?
0: Tak. Chodźmy.
3: Będziemy skakać.

0: Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą.
1: To niedaleko.
0: Z Mel wszystko okej? Okay? Ostatnio jest jakby nieobecna.
1: Poradzi sobie.
0: Stary, dziwnie się zachowujesz.
1: O co ci

0: Rozstajecie się z Mel?
1: Co? Nie. Chciałam.
0: Dzięki. Już mi wystarczy.
2: Przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżyk.
0: Wyskoczyć. Jeśli ty potrafisz, to ja też.

0: przytrzymaj. Przycisk R1 plus przycisk krzyżak. By skoczyć.
1: Nie każdy ma tyle wdzięku co ty.
2: Wiadomo.
3: Dobra, ale się udało.
1: Co, proszę.
2: Będzie dobrze.
1: Za wysoko.
2: Dalej. Ej, patrz na mnie. Abi, nie patrz w dół.
1: Owen, musimy tędy wracać?
2: Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku.
1: Może zamiast tego skopię ci tyłek.
2: Abi, nie flirtuj.

0: co tu?
1: Jesteśmy.
0: Ja pierdolę. Jebane miasto.
1: Ta.
0: Mówiłeś już komuś?
1: Chciałem, żebyś była pierwsza. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku, tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd, broń. To dużo ludzi.
0: Coś wymyślimy.
1: Okej. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy?
0: Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest. A potem, nie wiem, jakoś go wywabić.
1: Tak, jasne. Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami.
0: To ich zmusimy.
1: Czy ty się słyszysz?
0: To co proponujesz? Co się z tobą dzieje?
1: Mel jest w ciąży.
0: A. Okej.
1: Ale to nie wszystko.
0: Mam ci gratulować?
1: Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić.
0: Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć.
1: Abby, chcę tego, co ty. Ale nie za wszelką cenę. Hej.
0: Nie.
1: Widzimy się później.

0: Załatwię to bez ciebie.
1: Co właśnie te dźwięki? O, tu muszę skakać. I hop. O, proszę.

0: jest też dużo wibracji, które dużo mówią w ogóle o tym, co się dzieje. To jest dość istotne.
1: Jest niedaleko.
2: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.

0: musimy się przeczołgać.
1: Będzie miał dziecko z Mel.

0: Cholera.
1: Cóż my tu mamy?
2: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów.
1: Aha, tu jest po prostu. Dobra. O, cóż my tu mamy?

0: Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że powinno się przytrzymać. Przycisk trójkąt.
1: Zdrowie.

0: Ta wskazówka dźwiękowa oznacza, że powinno się raz za razem wciskać przycisk kwadrat.
1: No i teraz właśnie to robimy.
0: Przed zbliżającym się atakiem wręcz usłyszysz wskazówkę dźwiękową sugerującą wykonanie uniku. Przycisk kwadrat. Atak wręcz.
1: Dobra, chyba po nim. A tu mogę się skradać. Dobra, czy wszyscy? Sprawdzę. Dobra, chyba wszyscy. Okej, sprawdzę tylko, czy są jakieś przedmioty do podniesienia. Nie ma, okej.

0: Stoisz.
1: Kurde, moje ramię.
2: 56 zdrowia mam.
0: Wybierz apteczkę. Przycisk R2. Przytrzymaj, by się wyleczyć. Apteczka. 1,

0: Zakłócasz. Zdrowie. 100.
1: Muszę się rozejrzeć.
0: Przesuń palcem. Panel dotykowy. Przesuń w górę, by odczytać swój obecny status dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę.
2: Mhm, to właśnie zrobiłem, tak? Chciałem wam o tym powiedzieć właśnie, ale już mnie uprzedzono. Dobra. Także jak widać, tutaj z każdym krokiem uczymy się tych mechanik, jak to działa.
0: Lewy drążek, przód, plus, przycisk, krzyżyk, przeskocz przeszkodę. Naciśnij przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę.
2: No tak, ale to nam raczej niepotrzebne.
0: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.
2: O, tam są przeciwnicy. Już to nawet widzę.

0: To zły pomysł, Abby.
1: Przytrzymaj przycisk kółko, by paść na ziemię.

przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów.

0: przycisk kwadrat.
1: No tak, ciągle te podpowiedzi. Przycisk. Czasami to potrafi denerwować, ale... Przedmiotów. Dobra, tam się teraz nie dostanę.
0: Przycisk L2. Wyceluj. Przycisk R2. Strzel.
1: Dostał w głowę. Celujemy prawym analogiem. Okej. Okay. No dobra. Zobaczę tylko, czy coś tu jest.

ale podejdę sobie do tego w ten sposób,

0: przycisk kółko. Wstań.
1: Gdzie ten posterunek?
2: Dobra, nie ma tu przeciwników, przynajmniej na razie.

0: To daleko.
1: Okej. Musi być blisko.
0: No i przeciwnicy chyba też tam będą.
2: Przytrzymaj przycisk R1, by nasłuchiwać. Ciśnij przycisk L3 w trybie nasłuchiwania, by odnaleźć drogę do wykrytego wroga. Zakradnij się do wroga, kucając, i naciśnij przycisk trójkąt, by go chwycić. Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych wrogów.
0: O, złapałem. Teraz wyciskam kwadrat.
1: No,

0: 2. Amunicja do pistoletu. Trzy. Amunicja do pistoletu.
1: Tak to się robi.
2: Dobra, troszkę dostałem, ale powinienem przeżyć. To są przedmioty. Przeciwników nie widzę.
0: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk kwadrat. Skanuj.
2: No właśnie, strasznie denerwujące to jest.
0: Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. 1. Amunicja do pistoletu.
2: Amunicję tu warto oszczędzać, mimo wszystko.
0: 20. Zdrowie. Suma. 100. Jeden. Amunicja do pistoletu.
2: Okej. Chyba wszystko.
1: Kurwa, zgubiłam się.
2: O, są przeciwnicy.

0: Może nie?
1: Kurde.
0: To nie jest też tak do końca bezpieczne, powiem wam. O, tu mamy. Jak już mnie przeciwnicy zauważą, to w tym momencie nie, jakby ta niewidzialność już nie działa, więc...

0: strasznie wolno to trwa przez ten tryb nasłuchiwania. Ale spokojnie, można ten tryb ulepszyć później, co się bardzo przydaje. Nie wiem, czy zdążę wam pokazać te ulepszenia jeszcze w tej demonstracji, natomiast spróbujemy. O, może uda mi się dopaść.
1: Do pistoletu.
0: Mógłbym ich zastrzelić, ale nie chcę marnować. To są właśnie zarażeni. Jak jeszcze to są właśnie ci zarażeni, którzy właśnie tak brzmią.
1: Przycisk kwadrat. Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych wrogów. Dwa. Amunicja do pistoletu.
0: Chyba jest jeden przeciwnik. Chcecie, żebym do niego strzelił?

0: Uda mi się? O, może... O, prawie... O, to jest headshot. W głowę. Próbuję wycelować. Chociaż... No i bum. To był headshot.
1: Niech to będzie to. Pogoda się pogarsza. Gdzie jest droga?
0: To był właśnie strzał w głowę. Możemy to robić tak, że prawym analogiem celujemy lewo-prawo, a w górę, w dół oczywiście celujemy czy w ciało, czy w głowę i dlatego zmienia się ton tego celownika, okej?
2: Okay? 3. Amunicja do pistoletu.
0: Tu muszę kucnąć.

0: Dawn, Ślady koni. I zmiana sceny. Powracamy do Eli i Diny.
1: No dawaj. Tędy. Jestem za tobą.

0: Brakuje ci go?
1: Jessiego?
2: Nie!
1: Skoczył.
0: Długo byliście razem.
1: Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych.
0: Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy?
1: Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o Kat.
0: Co? Bo jej nie ma o czym gadać.
1: Ała.
0: Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz.
1: Ani mnie ziębi, ani grzeje.
0: Jasne.
1: Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba.
0: O, aleś ty łaskawa.
1: Poza tym nie pasowała do ciebie.
0: Ciekawe.
1: Cicho.
0: Okej.
3: Przycisk krzyżek. Skocz.
1: Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego?
0: Chodzi ci o twoją twarz.
1: Nic nie jest tak piękne.
0: O rany.
1: Chodź, głupaś.
4: Okej, ja się tu rozejrzę. Tam są jakieś rzeczy. I właśnie tu jest problem z przedmiotami, że ten cały system wykrywania ich nie pokazuje, czy to jest przedmiot interaktywny, czy nie. To znaczy, to różnie bywa. Tutaj akurat był taki dźwięk, który oznacza, że to jest szafka. I ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz, którą wypadałoby w tym momencie pokazać.
3: Opcje.
4: Tu mamy opcję.
3: Tryb fotograf. Opcje. Tryb fotograficzny. Słowniczek wskazówek. Dodatki.
4: O, właśnie.
3: Wskazówek dźwiękowych.
4: To jest
3: przycisk,
4: bardzo...
3: Przycisk trójkąt.
4: Bardzo
3: wskazówka
4: ważna.
3: Dźwiękowa interakcji. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca. Przycisk trójkąt. Interakcji. Wskazówki dźwiękowe przy pokonywaniu przeszkód i wskazówki dźwiękowe w walce można włączyć w menu ułatwień dostępu. Przycisk krzyżek. Graj. Przycisk kółko. Wstecz.
4: Okej, okay, mogę sobie odgrywać. To jest przy trójkącie.
3: Przycisk trójkąt. Wskazówka dźwiękowa interakcji. Dystans. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy w pobliżu jest miejsce, w którym można wykonać jakąś. Przycisk trójkąt. Interakcję, ale nie jest ona w danej chwili dostępna. Wskazówki dźwiękowe. Przycisk trójkąt. Wskazówka dźwiękowa interakcji. Przytrzymaj. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca. Przycisk trójkąt. Interakcji wymagającej przytrzymania przycisku. Przycisk kółko. Wskazówka dźwiękowa kucania. Przycisk kółko. Wskazówka dźwiękowa czołgania się. Przytrzymaj. Przycisk kwadrat. Wskazówka dźwiękowa ataku wręcz. Przycisk kwadrat. Wskazówka dźwiękowa ataku wręcz. Dystans. Wskazówka dźwiękowa. Przycisk krzyżek. Wskazówka dźwiękowa skoku. Wskazówka. Przycisk krzyżek. Wskazówka dźwiękowa skoku. Dystans. Przycisk R2. Wskazówka dźwiękowa rzutu. Wskazówka dźwiękowa. Przycisk L2. Wskazówka dźwiękowa rzutu. Dystans. Błąd. Odtwarzana w przypadku niedostępnego przycisku, przepełnionego ekwipunku, pustej szuflady, braku amunicji do broni lub ryzyka odniesienia obrażeń w wyniku oddania strzału. Wskazówki dźwiękowe przy utracono kontrolę. Odtwarzana, gdy stracisz lewy drążek, kontrolę nad ruchem. Wskazówki dźwiękowe przy pokonywaniu odzyskano kontrolę. Odtwarzana, gdy odzyskasz lewy drążek, kontrolę nad ruchem. Wskazówki dźwięk. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji. Wspomaganie nawigacji, punkt nawigacyjny. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji, cel. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji, brak celu. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji, pod wodą. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji, przedmiot. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji, wróg. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji, zarażone. Przycisk L3, wspomaganie nawigacji, bezpieczeństwo. Przycisk kółko, usprawniony tryb nasłuchiwania, przedmiot. Przycisk kółko, usprawniony tryb nasłuchiwania, przedmiot specjalny. Wciś przycisk kwadrat, przycisk kółko, usprawniony tryb nasłuchiwania, przedmiot specjalny. Wciśnij przycisk kółko w usprawnionym trybie nasłuchiwania, aby przeskanować teren w poszukiwaniu przedmiotów. Ten dźwięk jest odtwarzany, gdy znajdziesz przedmiot specjalny. Ton dźwięku będzie się zmieniał w zależności od lokalizacji celu w pionie względem twojej postaci. Usprawniony tryb nasłuchiwania można włączyć w przycisk kwadrat. Usprawniony tryb nasłuchiwania, wróg. Przycisk kwadrat. Usprawniony tryb nasłuchiwania, zarażone. Niewidzialność podczas czołgania, aktywna. Niewidzialność podczas czołgania, końcówka czasu.
4: Tak, bo ta niewidzialność trwa ileś czasu.
3: Wirtualna barierka, bezpieczna wysokość. Odtwarzana, gdy wirtualna barierka uniemożliwia ci zeskoczenie z krawędzi. Przytrzymaj lewy drążek, przód, aby zeskoczyć. Wirtualną barierkę i wirtualna barierka, upadek. Odtwarzana, gdy przetrzymasz lewy drążek, przód, aby zeskoczyć z krawędzi przy włączonej wirtualnej barierce. Wirtualna barierka, śmiertelnie niebezpieczna wysokość. Odtwarzana, gdy wirtualna barierka ochrania cię przed upadkiem, który zabiłby twoją postać. Wirtualny panel dotykowy, przesuń w prawo. Włączenie zwolnionego tempa. Panel dotykowy, przesuń w prawo, wyłączenie zwolnionego tempa. Przycisk L2, namierzanie celu. Przycisk R2, ostatni strzał. Odtwarzana, gdy zostanie ci jedna sztuka amunicji do używanej właśnie broni. Przycisk R2, trafienie wroga. Odtwarzana, gdy oddasz strzał we wroga bez pancerza. Przycisk R2, trafienie wroga, pancerz. Odtwarzana, gdy oddasz strzał w opancerzonego wroga. Przycisk R2, trafienie wroga, strzał w głowę. Odtwarzana, przycisk R2, trafienie wroga, ogłuszenie. Przycisk R2, trafienie wroga, śmierć. Przycisk L1, wskazówka dźwiękowa uniku. Przycisk trójkąt, wskazówka dźwiękowa cichego zabójstwa. Przycisk kwadrat, wskazówka dźwiękowa uścisku. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, kiedy musisz się wyrwać z chwytu wroga. Przycisk R1, wskazówka dźwiękowa trafienia strzałą. Wskazówka dźwiękowa odtwarzana, gdy trafi cię strzała. Przytrzymaj przycisk R1, by ją wyjąć. Skradanie się, przeszukiwanie. Gdy wróg sprawdza, gdzie jesteś. Przycisk E, skradanie się, przeszukiwanie. Odtwarzana, gdy wróg sprawdza, gdzie jesteś. Skradanie się, wykrycie gracza. Skradanie się, tropienie. Przycisk R2, apteczka, w użyciu. Przycisk R2, apteczka, zakończono. Odtwarza wytrzymałość. Odtwarzana, gdy aktywowana zostanie umiejętność wytrzymałość. Przeciw impet. Odtwarzana, gdy umiejętność impet zostanie aktywowana. Impet, końcówka czasu. Śmierć gracza. Dostępne wytwarzanie przedmiotów. Nowy przedmiot. Dostępne wytwarzanie. Nowy przycisk L3. Spójrz. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź, gdzie, przycisk L3, spojrzeć. Przycisk L3, wskazówka. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź dotycząca, przycisk L3, wskazówki. Wskazów przycisk trójkąt, rozmowa, podpowiedź. Odtwarzana, gdy pojawi się podpowiedź związana z ad, przycisk trójkąt, rozmową, przycisk samouczek. Samouczek, kluczowy. Samouczek, świat. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, amunicja. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, strzały. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, bomba. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, broń biała. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, butelka. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, cegła.
4: Przycisk, i tu mamy przycisk, tych broni różnych.
3: Podniesienie przedmiotu, części. Przycisk trójkąt, przycisk.
4: I tego jest.
3: Interakcja, opuszczenie łodzi, przytłumiona. Przycisk trójkąt, podniesienie przedmiotu, przycisk trójkąt, interakcja, przeszukanie szafki lub szuflady, przytłumiona. Przycisk trójkąt, interakcja, podsadzenie, przytłumiona. Przycisk trójkąt, interakcja, opuszczenie łodzi, przycisk trójkąt, interakcja, drzwi, przytłumiona. Przycisk trójkąt, interakcja, generator, przytłumiona. Przycisk trójkąt, interakcja, gitara, przytłumiona. Przycisk trójkąt, interakcja, koń, przytłumiona. Przycisk trójkąt, interakcja, zejście z konia, przytłumiona. Przycisk trójkąt, interakcja, ruchomy obiekt, przytłumiona.
4: I tego jest, słuchajcie, słuchajcie bardzo dużo.
3: Dźwiękowych, dodatki, samouczki. Zapisz grę, wczytaj grę, znów od punktu kontrol, wyjdź do menu głównego. Znów
4: można wznowić sobie. No nic, ale lecimy dalej. Tu mamy szafkę. Chyba.
3: Jeden. Amunicja do karabinu.
4: O, właśnie. W ogóle zobaczmy sobie, co mamy. Nic nie mamy. Chyba.
3: Kucarz. Zdrowie. 100.
4: Nie mamy żadnej broni. Przynajmniej nie mam nic pod skrzyżykiem. No nic, zobaczmy. Dobra, na razie tu nic nie ma.
3: Kucasz, zdrowie.
4: Wstań. Nie będziemy kucać. A jednak będziemy. Dobra, trzeba kucnąć.

0: Jak ci się podoba?
1: Całkiem ładnie.
0: Ta trasa ma swoje plusy.
1: To co z tym wpisem?
0: No chodź.

0: Robimy wpis.
1: Nowy wpis w dzienniku. Ciśnij menu dotykowego, by obejrzeć. Stoisz. Zdrowie. 100. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brakujące składniki. Brak. Alkohol. I. Szmata. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Alkohol. 0. Szmata. 0. Apteczka. 0. Max. 3. Przywraca średnią ilość zdrowia. Ulepszenia. Przetrwanie. Znajdźki. Artefakty. Liczba twoich części broni. 0. Dzień ulepszenia. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brak ulep. Znajdźki. Artefakty. Potrzebni och. Dziennik. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Dina spytała, czy przejdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A. Niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie spierdol tej przyjaźni. Szalona noc. Czuję strach. Radość. Niepokój. Muszę to odespać. Ziemia zniknęła pod śniegiem. Wejdę na lód. Kto pierwszy się rozpłynie? Przycisk kółko. Wróć.
0: No i to są właśnie wpisy.
1: Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć. Dina spytała, czy przyjdź. Znajdźki. Dziennik. Potrzebni ochotnicy. Dziennik. Karty kolekcjonerskie. Podręczniki szkoleniowe. Liczba twoich części broni. 0. Podręcznik dotyczący tworzenia przedmiotów. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk przygotuj się. Podręcznik przetrwania dla cichej większości. Todd Garrett. Przycisk kółko. Wróć. Znajdźki. Podręcznik dotyczący tworzenia przedmiotów. Artefakty. Liczba karty kolek. Artefakty. Artefakty. Dziennik.
0: No dobra, tutaj tyle mamy.

0: kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessim?
1: Z Eugene'em.
0: A, tak. O, Eugene. Był zabawny.
1: Oj, tak. No i nauczył mnie sporo o elektronice.
2: Dobra, tu musimy przejść.
0: Chciałabym dożyć takiego wieku.
2: Czy coś tu mamy? Nie mamy tutaj nic. Okay. Hop.

0: To jest chyba lina. Aż się dziwię, że nie ma podpowiedzi, bo powinna być... O, dobra. Okej, jest lina. A, bo w, no, nie, to nie była lina. Wdrapywaliśmy się po prostu, żeby wejść do pomieszczenia.
1: Wpisz nas. Co to za miejsce? A dawna wieża radiowa.
0: O, tu nic nie ma. O, tu mamy troszkę rzeczy. Możemy pootwierać sobie szafeczki i posprawdzać. O, pięknie. Och. Części zdobyliśmy.
2: Dwa części.
0: Kolejne. Przepraszam, że tak coś przycinam momentami, ale... No niestety... To był jedyny najprostszy sposób w sumie na to. O, właśnie, niechcąco aktywowałem sobie coś, czego nie chciałem.
3: Hej, strzelam, że to fajka Eugenia.
0: A nie.
2: Obracaj. Przycisk właśnie, kółko. Że moja. Odłóż.
4: Dał mi ją.
3: Masz przy sobie trawkę?
4: O, chciałabym. Eugenia zawsze miał zapach.
0: Jakaś fajka była. Sobie. O, widzicie, mamy tę podpowiedź, że możemy spaść z jakiejś tam wysokości, natomiast bardzo bezpiecznej wysokości, ale jednak

0: Przycisk kwadrat.
1: No i
0: czytaj.
1: Dobra.
0: 8 grudnia. Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. D. 27 grudnia. Wina ukośnik Eugene. Znaleźliśmy dzikiego konia, który utknął w lodzie. Pomogliśmy mu się uwolnić. Zabieramy go z powrotem do obozowiska. Pominiemy kolejny posterunek. D. 24 stycznia. Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. D. 8 lutego. Jesse ukośnik Astrid. Jeden klikacz w piwnicy Mountain View 2358. Pozbyliśmy się go. A. 29 lutego. Greg ukośnik Bonnie. Martwy kozioł przy domu spokojnej starości słoneczne dni. W środku znaleźliśmy trzech biegaczy. Zostali sprzątnięci. B. 17 marca. Wina ukośnik Eugene. Jeden biegacz na głównej. Pozbyliśmy się go. D. 30 marca. Greg ukośnik Bonnie. Wszędzie 300. Śnieg daje się we znaki. Musimy rozbić tu obóz. B. 19 kwietnia. Jesse ukośnik William. Wszędzie 300. W. 10 maja. Wina ukośnik Eugene. Na granicy przedmieść zabiliśmy trzech biegaczy. Wszędzie indziej czysto. D. 19 czerwca. Wina ukośnik Eugene. Przy wieży znaleźliśmy martwego jelenia. Coś się do niego dobrało, ale w pobliżu nie było zarażonych. D. 21 lipca. Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. Okropna ulewa. Uskok został całkowicie zalany. Dziś rozbijemy obóz w tym miejscu. Rano wrócimy drogą, którą przyszliśmy. D. 27 sierpnia. Wina ukośnik Eugene. Wszędzie 300. D. 4 września. Jesse ukośnik Dina. Zauważyliśmy ślady. Trafiliśmy po nich do małego obozowiska. Dwójka dorosłych i dziecko wymagające opieki lekarza. Pominiemy kolejny posterunek i zaprowadzimy ich prosto do miasta. D. 19 października. Tommy ukośnik Joel. Wszędzie 300. T. 30 listopada. Greg ukośnik Bonnie. Wszędzie 300. B. 28 grudnia. Tommy ukośnik Joel. Dwaj klikacze przy stacji benzynowej. Sprzątnęliśmy ich. Wszędzie indziej czysto. T. 16 stycznia. Greg ukośnik Bonnie. Wszędzie 300. B. 3 lutego. Chad ukośnik Willie. Wszędzie 300. W. 2 marca. Ellie ukośnik Dina. Wszędzie 300. E. Przycisk kółko. Wróć.
2: Tak przebrnęliśmy przez cały ten dziennik. Jest to całkiem fajne. Szkoda tylko, że ta synteza jest taka wolna. Natomiast, no cóż, nie można mieć wszystkiego, czyż nie?
3: No chodź.
2: No, można rozmawiać.
3: Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz.
0: Prawy drążek. Ruch kamery.
4: A to miasto. Z tą dużą wieżą?
3: Tak, to kolejny punkt obserwacyjny.
0: Przycisk kółko. Wróć.
2: A, już tu nic nie możemy chyba zobaczyć. A, coś tu jest. Chyba? Czy mi się tylko wydaje? Jeszcze możemy na coś popatrzeć. O, możemy.
4: O, jest ta chatka. To na trasie Tomiego i Joela.
3: Tak, to właśnie ta.
2: Ktoś jeszcze
4: ma... Supermarket?
3: Tak, przejedziemy tamtędy w drodze do miasta.
2: Okej, okay, chyba wszystko sprawdziliśmy. A nie, jeszcze tu coś jest.
4: Burza. Jutro można będzie pojeździć na sankach.
3: Mhm.
2: Kiedy u nas był, słuchajcie, taki śnieg fajny, nie wiem. Takiego, jak pamiętam w młodości, to już chyba dawno temu. Tutaj śniegu, a śniegu. Dobra, to już wszystko.
3: Wracajmy do koni.
2: Ale zanim wrócimy, to ja jeszcze się rozejrzę, bo coś tam chyba jest. Tak mi się wydaje.
1: Mam pytanie. Masz na sobie te same dziury?
4: Są jeszcze czyste.
5: Nie oceniam.
4: Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać.
1: I tak ładnie wyglądasz.
4: Dziękuję.
2: Dobra, trzeba stąd bum zrobić, okej. Bum. Okej. Czyli chyba możemy już stąd iść. Teraz trzeba sobie kucnąć. Tak, tutaj wspinaczka i wchodzenie do różnych budynków gdzieś tam to jest zupełna norma.
0: Stoisz. Zdrowie. 100.
2: Jest i koń.

0: przycisk krzyżyk. Skocz.
1: Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie. Ze starości. Mieć długie życie.
2: Ty nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi.
0: Przytrzymaj.
1: Kto to mówi?
0: Aby przejść w galop.
1: Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu.
3: Dziś mam trapery.
1: Wiesz, jak ty zginiesz? Niech zgadnę. Zabijesz mnie? Popsułam ci dowcip?
3: Nie! Może. Spierdalaj.
1: Sorry.

0: Ej, chcemy zajrzeć do tych domów?
1: Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy.
2: Przycisk trójkąt. Wsiądź.
0: Co wiesz o tej okolicy?
1: Zarażeni prawie nic nie docierają.
3: Już chcesz, to właśnie jest takie przytłumione.
4: Co dziś robi?
0: Myślałam, żeby zaprosić Joela na film.
4: O!
3: Już pokazuje mi konie.
0: Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia.
4: O nie.
0: Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później?
4: Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki.
0: Brzmi fajnie.
4: Ta. Chcesz się potem spotkać?
0: Okej. Może zagram ci na gitarze?
4: No dobra. O czym jest?
0: No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś.

0: takiego nie mam.
1: Przycisk trójką.
0: Nie zbierasz obróć. Takich kart przycisk z bohaterami?
1: Przybliż.
0: A, tak.
1: Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat.
2: To kolejna karta z bohaterami. Zobaczymy.
1: Tesseractar. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Tesseractar. Naprawdę nazywa się brak danych. Bystrość 80. Krzepa 60. Grupa Society of Champions. Nikt nie wie, skąd, ani kiedy, przybyła ta tajemnicza istota spoza naszego wymiaru. Zjawiła się zupełnie niespodziewanie, a jej zdolność do wychodzenia poza czterowymiarową przestrzeń przechyliła szale zwycięstwa w wielu bitwach. Choć w trakcie korzystania ze swojej mocy jest ona bezbronna jak noworodek. Przybysz twierdzi, że nie ma imienia, więc Society of Champions nadała mu przydomek Tesseractar. Niektórzy uważają jednak, że istota utrzymuje swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy. Postać neutralna. Przycisk kółko. Wróć.
0: Myślisz, że
1: jeden.
0: Ktoś na świecie kręci filmy? No pewnie.
3: Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień.
0: No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę...
3: Chwila, czekaj. Są jakieś piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnej nie zagrałaś?
0: No, nie wiem.
2: O, idzie tutaj do nas, dlatego ją było tak słychać.
0: Dziś? Przemyślę to.
2: Już pogadałyście? Bo w tym trybie nasłuchiwania troszkę te głosy są schowane. Ktoś do nas mówi i to nie zawsze jest takie wygodne. Dobra, tu mamy jakieś jeszcze rzeczy.
1: Suplementy pozwalają odblokować nowe umiejętności. Naciśnij przycisk panelu dotykowego, by je przejrzeć. 2. Suplementy.
2: No to i tak na razie nas nie stać, ale mogę wam pokazać, o co chodzi.
1: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Brakujące składniki. Ulepszenia. Przetrwanie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Za mało suplementów. Poruszaj się szybciej w trybie nasłuchiwania. Przytrzymaj przycisk R1, aby wykrywać przeciwników przez ściany. Plus 50% do prędkości ruchu. Koszt w suplementach. 30. Liczba twoich suplementów. 2. Przycisk kółko.

0: Dobra, ona też wsiadła. Możemy jechać. Chyba, że coś pominąłem, ale nie. Chyba nie, chyba tam nic nie było.
1: Kurwa, zrobiło się zimniej.
2: Chyba tak.

0: Kurwa, co jest? Ale smród.
1: To chyba sprawka zarażonych.
2: Gdzieś zwierzę chyba leży na...
0: Chyba, żeby zabić łosia.
2: No, łoś jest.
1: Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali?
0: Znaczy.
2: Aha.
3: Przycisk w lewo. Wybierz broń długą. Karabin powtarzalny. Amunicja to karabinu. Załadowano. 3. Rezerwa. 3.
2: Okej.
3: Pistolet samopowtarzalny. Amunicja to pistoletu. Załadowano. 6. Rezerwa. 5. Pistolet samopowtarzalny. Karabin powtarzalny. Amunicja to karabinu. Załadowano. 3. Rezerwa. 3.
2: No nic, dobra.
3: Naciśnij przycisk R1, by szybko zmienić broń.
2: No to musimy się przyszykować na...
0: Słyszę ich w środku.
2: Oho.
0: I tam do chuja wleźli. Dina? Ten.
2: No to będzie...
0: Biegacz.
2: Okej, spróbuję go... Spróbuję go z ukrycia. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. Hop. Uff. Okej. No dobra.
1: Dobry pomysł.
2: Co my tu mamy? Aha, okej, to jest... To jest to, ale pytanie, czy jeszcze mamy coś innego? Nie. Tam coś jeszcze mamy, na pewno. Pytanie, czy... Czy to jest w środku? O, dobra.
3: 7. Suplementy.
2: No właśnie, wiedziałem, że tu coś jeszcze będzie. O, bardzo ładnie.
3: 2. Amunicja to pistoletu.
2: I jeszcze coś tam mamy, więc warto tutaj patrzeć. O, tu mamy jakąś szafkę. Ale nic w niej nie ma. Także sprawdzajmy dalej. Nie, to chyba tyle jest rzeczy. O, chociaż nie, tam coś jest, cholera. Wygląda to trochę na to, jakby... Jakby one były... No nic, trudno, wejdźmy tu. W takim razie... Nie wiem, czy i tak się tutaj dostanę. Okej. Dobra, trzeba przytrzymać. Pewnie będzie. O, Jezus Maria.
3: Przycisk R2. Szybki rzut.
2: R2?
3: Przycisk kwadrat. Zadaj cios. Wykorzystuj ciosy, by zadawać ogłuszonym znaczące obrażenia.
0: Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki.
2: Rzut butelką.
0: Wejście było zabarykadowane. ten biegacz tu wlazł?
1: Ta, dobre pytanie. To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu.
0: Było
1: chyba kilkunastu.
0: Jeden, część.
1: A twój?
0: Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa.
1: Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord.
2: Nie, chcę tego zdecydowanie nie. Pomyłka, o to chcę.

0: Eli.
1: Więcej krwi.
2: Warto przeszukiwać, słuchajcie. O, mam kolejną szafeczkę.
3: Trzy części.

No cóż, trzeba ich zabić. Zdecydowanie. Po cichutku.

kończyła mi się niewidzialność, ale nie widział mnie.

0: 2. Amunicja do karabinu.
1: No cóż, ciekawostki mają przy sobie, widzę. Zarażeni. Tam jeszcze dwóch jest na pewno. Powiem wam, że tutaj, w takich sytuacjach, otwarta walka raczej zazwyczaj kończy się śmiercią. Naprawdę. To nie ma sensu się pakować w otwartą walkę. Oni są silni, szybcy i jak jest ich dużo, to raczej. Ach, prawie. Uciekł mi. O, ona zabiła kolejnego. Dobra, czy to wszyscy? Jeszcze jeden.
2: To już wszyscy?
1: Nie.
2: Tak.
1: Albo dobra.
2: Chyba tak.
1: Wszyscy. Super. Pozbierajmy.
2: Zajmij się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście.
0: Jeden. Butelka.
1: Czasami się przydaje. A tu jest kolejna butelka, ale dwóch mieć nie możemy? O, tu mamy szafkę jakąś, czy coś takiego, więc otwórzmy to. O, i tu nic nie ma. No cóż, tu mamy kolejne wejście. I też pustki. Dobra.
2: Rozejrzę się. Idę.
1: Już się podsadzam.

Aha, bo tu muszę wskoczyć. Tak myślę. No właśnie, i spadam. Dobra, już wiem, jak to zrobić. Muszę wymierzyć.

0: Okej, teraz mogę.
1: Dobra, dawaj.
2: Tam w dachu jest wielka dziura. Chodź. Dzięki. Tam. Widzisz?
1: No dobra. Spróbujmy się tam dostać.
0: Ale sobie skaczą. A tu trzeba się czołgać.
3: Przytrzymaj. Przycisk kółko, by paść.
2: Eli, nie ugryzł cię?
1: Nie. Tylko poobijał.
2: Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz.
1: No dobra. Spoko.
0: Bo Eli jest odporna na zarażenia, co jest wiadomo z pierwszej części. I ma takie coś bardzo ciekawe. Podejrzewam gdzieś na karku, czy jakoś tak, czy na plecach. O czym bardzo mało osób wie. Ona ma tak zwanego grzyba. Bo z tego właśnie, z zarodników i z tych grzybów robią się ci. One zarażają. A Eli jest na to jakoś odporna i ma coś takiego. I to też właśnie...
1: Widzisz jakąś drogę?
0: Do tego nawiązywał...
1: Nie wiem.
0: Początek gry. Jakby co się działo wcześniej. Okej, ale tu mamy masę ciekawostek. O.
3: 7 części.
0: Bardzo fajnych ciekawostek. Ja sobie bardzo chętnie tu pozbieram.

0: przytrzymaj. Przycisk L1 plus przycisk krzyżyk, by skoczyć podczas sprintu.
1: Tędy. Udało się!
2: Hej, mam tu alkohol.
3: I kilka szmat. Proszę, baw się dobrze.
0: Odblokowano schemat. Apteczka. Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Przycisk panelu dotykowego. Plecak. Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Można stworzyć. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Alkohol. 1. Szmata. 1. Apteczka. 0. Max. 3. Przywraca średnią ilość zdrowia. Przytrzymaj. Przycisk R2, by się wyleczyć. Przycisk krzyżyk. Twórz. Przycisk L1. Przycisk R1.
4: Aha, śmiesznie, że to powiedziało, tylko R1. Aha, ty mi się zmienia zakładki tutaj po prostu takie, co wam pokazywałem. Chyba. No dobra, ale możemy stworzyć. Trzeba przytrzymać.
0: Masz 1 X, apteczka.
4: Okej. Okay. I zrobiłem sobie apteczkę.
0: Przycisk w górę. Wybierz apteczkę. Przycisk R2. Przytrzymaj, by się wyleczyć. Apteczka. 1.
4: Okej. Okay. No to jesteśmy załatwieni.
3: Tam są zarodniki. Załóż maskę.
2: Jasne.
4: No jeszcze sobie pozbieramy.
0: 2. Amunicja do pistoletu.
4: Zawsze się przyda, nie? Jeszcze coś tu jest?
3: Pamiętaj, nie mam ochoty strzelać ci w twarz.
2: Kochana jesteś.
0: Naciśnij przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę.
4: Kolejny raz nie mamy potrzeby tego robić.
2: Sporo zarodników, czyli są tu od dawna. Uważaj na tych dłużej zarażonych. Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim?
0: Naciśnij. Czerwiec 2013. Zdjęcie młodego mężczyzny. Przycisk R3, aby włączyć albo wyłączyć latarkę. Przycisk kółko. Wróć. Lipiec 2013. Zdjęcie psa.

0: O, rozbiliśmy.
1: 20. Zdrowie. Suma. 100.
0: Rozbiliśmy sobie jakieś tam... Nie wiem, co to było. Pewnie jakieś coś za szybą po prostu.

0: Składniki do tworzenia przedmiotów składają się z części. Potrzebujesz kompletnych składników, by stworzyć przedmiot. 3/4. Szmata.
1: Mhm, czyli szmatę żeśmy zdobyli. 3/4. Tak. Czyli niecałą. Z tych różnych składników właśnie kraftujemy różne rzeczy. Od apteczek przez później inne. Więc trochę tego jest. Sprawdźmy. O!
0: Amunicja do karabinu.
1: A tu mamy, proszę państwa.
0: 0/0.
1: Haha.
0: Przycisk krzyżek. Zatwierdź.
1: A tu mamy.
0: 90/0.
1: Safe. Chyba.
0: 1/0/0. 99.
1: Od 01 do 99 i to był. Tutaj trzeba było wpisać datę. O ile dobrze pamiętam, jakąś z tego zdjęcia. Nie wiem, czy to nie był 13. Są trzy miejsca na cyfry. Musiałbym znaleźć te zdjęcia, kurczę. Nie wiem, czy je teraz znajdę znowu. Fajnie by było, jeśli by mi się to udało. O, tu mamy szafki. Mamy kolejne szafki, więc mogę zobaczyć, co tu jest.
0: 1. Amunicja do pistoletu.
1: Obawiam się, że nie znajdę tych szafek tak łatwo. Znaczy tych zdjęć, przepraszam.
2: Nie mogę znaleźć wyjścia. Może tędy.
0: Hej, Kristen. Zostawiłam w sejfie zajebistą rzecz. Kombinacja to data, kiedy mój dobry chłopczyk został pracownikiem miesiąca. Tylko, kurwa, nie sprzedawaj ani nie rozdawaj tego, co znajdziesz. To na twoje plecy, dobra? Zdrówka. Mina. Przycisk kółko. Wróć.
1: Fajnie było wrócić do tego zdjęcia, bo nie zapamiętałem daty.
0: 1. Artefakt.
1: Super. I teraz pytanie, czy dam radę tam wrócić? Tu mi ciągle pokazuje safe. To jest mały problem właśnie, widzicie? To jest mały problem. O tego nie musimy robić, ale to jest fajna rzecz i przydałoby się otworzyć ten safe. Widzicie, z tym jest jeden problem. No, na początku nam rozpoznał. Mogę też próbować wczytać od punktu kontrolnego, natomiast nie bardzo wiem, kiedy taki był. O, tu są jakieś...
0: Czerwiec 2013. Zdjęcie młodego mężczyzny. Przycisk kółko.
1: Czerwiec 2013, a tam był lipiec. A tam był lipiec. A ja wiem, że na pewno gdzieś tutaj były te zdjęcia.
0: Lipiec 2013.
1: Lipiec.
0: Zdjęcie psa.
1: Okej, lipiec 2013. Dobra, i miejmy nadzieję, że nas poprowadzi teraz tam. Okej, udało mi się, słuchajcie, to zrobić. Bo to jest możliwe, ale wymaga trochę zapamiętywania, kojarzenia mapy i kojarzenia tego, gdzie się jest. O, dobra, mamy safe. Wiedziałem, że go znajdę. Lipiec 2013, czyli
0: zero,
1: trzeba będzie wpisać...
0: Przycisk krzyżyk. Lipiec.

0: Piec.
1: 07.
0: 07.2013, czyli trzeba będzie pisać pewnie 20 i 13, bez miejsca na 3.
1: 19, 20. 13, 12, 13.
0: Tak.
1: Masz suplementy. 23. Naciśnij przycisk panelu dotykowego, aby otworzyć menu ulepszeń. 12. Części. 14. Suplementy. 1/4. Alkohol.
0: Po to się otwiera te sejfy i różne takie rzeczy dodatkowe, bo są tam fajne rzeczy czasami, więc warto się troszkę namęczyć i poszukać. Sami twórcy też uważają, że to nie jest idealne rozwiązanie, w sensie idealna dostępność. I dlatego chcą nad tym pracować w swoich grach, jak mówiłem. Natomiast, no co, no da się.
1: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Ulepszenia. Przetrwanie. Szybkość. Szybsze leczenie. To szybkość tworzenia przedmiotów. Przetrwanie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Do wyuczenia. Poruszaj się szybciej w trybie nasłuchiwania. Przytrzymaj przycisk R1, aby wykrywać przeciwników przez ściany. Plus 50% do prędkości ruchu. Koszt w suplementach. 30. Liczba twoich suplementów. 31. Przycisk kółko. Wstecz. Przycisk R1. Przycisk R1. Szybsze leczenie. Szybkość w trybie nasłuchiwania 1. Wyuczono. Porusz.
0: Okej, czyli teraz będę się mógł troszkę szybciej poruszać. W tym trybie właśnie. Co jest bardzo na plus. Naprawdę bardzo mi się to podoba. I to już dużo daje, uwierzcie mi. Ale chyba tu już nic nie znajdziemy, powiem wam. Chyba tu już wszystko sobie sprawdziłem. Dobra, myślę, że możemy iść. Okej. Okay. Hop. O.

0: Zabijaj klikacze po cichu, używając noża. Podkradnij się i wciśnij przycisk trójkąt.
1: To są klikacze. Oni są ciężcy. Tyle wam powiem.
0: Aby poruszać się po cichu.
1: Oni są naprawdę przerąbani. Tyle wam powiem. Klikacze reagują na słuch. I są bardzo silni. Jak cię dopadnie, to praktycznie, no w zasadzie śmierć od razu. Zdecydowanie od razu. Raczej nie ma ratunku.

mi straszą, Jezu, oni bardzo mnie straszą, bo nigdy nie wiem, co oni robią. I oni są niewidomi w ogóle, więc oni nie widzą naszej postaci. O, mam go. Dobra, jeden padł. Jednego żeśmy, że tak powiem, wyeliminowali. Jeszcze chyba jeden został. Przynajmniej tyle widzę.

0: I chyba tyle.
1: Dostaję od tych ślepych chujów gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. A potem stąd spierdalamy. No i to rozumiem.

0: Eli, znalazłam drugi. Pogodę?
1: Mocno skolane.

0: Zrobię ci prezent. Chętnie go przyjmę.
1: 3/4. Szmata. 2. Suplementy.
0: Masz. Dzięki.
1: Mołotowy podpalają otoczenie. Przytrzymaj przycisk L2, aby wycelować. Naciśnij przycisk R2, aby wykonać rzut po łuku. Lewy drążek. Obracaj przycisk kółko. Odłóż.
2: O, słuchajcie, mogę obracać tym mołotowem.
3: W górę i w dół i się przelewa.

0: No ktoś to fajnie zrobił w sumie, mimo wszystko.
1: Spokojnie.
2: Odblokowano schemat.
1: To jeszcze nie koniec.
2: Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Wytwarzanie przedmiotów. Mołotow. Brakujące składniki. Brak. Alkohol. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. Jedna druga. Alkohol. Dwa. Suplementy. Jedna druga. Alkohol. Jedenaście. Suplementy. Dwanaście. Suplementy.

Co biegacze widzę sami chyba. I klikacze chyba. Wow.

Powiem wam, że na razie wydaje się to łatwe, natomiast później jest dużo trudniej. I to jest też taki poziom trudności, że no nie jest aż tak źle, ale no potem jest ciekawie, tyle wam powiem, prawda? Dzieje się sporo.

0: 3/4. Alkohol.
1: Dobra, to jeszcze nie wszyscy z tego, co słyszę, ale mogę sobie chyba zrobić...
0: Wytwarzanie przedmiotów. Apteczka. Mołotow. Można stworzyć. Schemat wymaga. Alkohol. I. Szmata. Masz. 2. X. Mołotow. Apteczka. Brakujące składniki.
1: Okej, czyli tego mołotow. Nie mogę.
0: Brakujące składniki.
1: Okej, tylko jeden mołotow mogę zrobić, ale na razie mi się to chyba nie przyda.
0: Pistolet samopowtarzalny. Amunicja to pistol, karabin powtarzalny. Amunicja to karabin. Załadowano. 3. Rezerwa. 6.

0: Trzy czwarte. Szmata.
1: Okej. Okay. To są tak zwane ataki z pleców, czyli z ukrycia. Wbija nóż i robi nim brutalne rzeczy. Co słychać zresztą? Klikacz, klikacz. Nie chcemy klikacza.

już jesteśmy bardzo blisko, tylko muszę podejść od tyłu. No, oni też się poruszają, więc...

0: O, dobra, teraz go dostanę.
1: Skanuj w poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj w poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk L3. Prowadź do wykrytych przedmiotów. 1/4. Szmata.
2: Któryś się rusza? Nie. Wiesz co? Jesteśmy niezłe. No, chłopaki nie uwierzą, ilu załatwiłyśmy. Okej. Chodźmy do kolejnego punktu i odpocznijmy.
0: Dobra, ale jeszcze trzeba pozbierać.
2: No.
0: O, bo tu są rzeczy.

0: Nic z tego.
1: Mam lepszy pomysł. Po prostu wypchniesz mnie przez dziurę w dachu.
0: Tu jest kabel. No już. Ta utrzyma nas.
2: Ta zagadka może nie być przystępna dla wszystkich graczy. Możesz włączyć opcję pomiń łamigłówkę menu opcje. Ułatwienia dostępu. Przycisk L2. Wyceluj. Przycisk R2. Rzucz.
0: No leć!
3: No jasne.
1: Okej, wystarczy. No to wchodzę.
4: Zagadki są dostępne wszystkie. Powiem wam, bo nie pomijałem żadnych zagadek. Absolutnie. I da się to zrobić. Także...
5: Jak tu wejdziesz, to uważaj! Nieźle wieje!
2: Przytrzymaj. Przycisk L1, aby szybciej wspinać się po linie.

0: Dobra, wsiadamy na konika.
1: Jest na następnym miastem. Dobra, prowadź.

0: dalej.
1: Nina, daleko jeszcze? Nina? Nina! Kurde. Ej, dzięki Bogu! Chodź, chętnie.
0: Dokąd jedziemy?
1: Zaufaj.

0: zamknę drzwi. Byłaś tu?
1: Przejeżdżałam obok. Nie byłam w środku.
0: No dobra, rozejrzyjmy się lepiej.

0: Zamknięte na amen. Coś tam jest. Chyba widzę łóżko.
1: Może ktoś tu mieszka.
0: Widzisz inne wejście?
1: Chyba nikogo tu dawno nie było.
2: Butelki, butelki. Co, mogę?
3: Zamknięte.
2: O, rozbiłem, ale tam nic nie było. Sprawdźmy. O, proszę.
0: Co mamy?
3: 19 części.
0: Na pewno?
3: 5 części.
0: Ale po co to przede mną chował?
2: To jest o tyle kiepskie, że właśnie tutaj się wyciszają głosy postaci. A ten tryb nasłuchiwania jest dość istotny, żeby jednak zbierać wszystkie rzeczy. Dobra, tu sobie wejdziemy.
0: To na pewno dom Eugene'a.
3: Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kwadrat. Czytaj.
2: O, ciekawe, co to jest. Obracam tym. Ciekawe, co może być. Ciężko powiedzieć.
3: Eugene Linden. 314.
2: Klucze chyba.
3: Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kółko. Odłóż.
0: Nie wiedziałam.
1: No. Odwalali różne chore akcje.
3: Jeden artefakt.
2: Dobra, mamy artefakt.
4: Mówił, że wysadził posterunek w denwerskiej strefie. Zginęło 3 żołnierzy. I 2 cywili.
0: Jezu.
4: Mówił też, że razem z Tomim torturowali jakąś szychę z Fedra. Nie wiem, jakoś nie widzę Tomiego w takiej roli.
0: Zdziwiłabyś się.
4: Jak to?
0: On i Joel robili różne rzeczy, żeby przetrwać.
2: No, to prawda. Dobra, zobaczmy, czy tu jeszcze coś mamy. O, tu mamy notatkę. Wpis do dziennika, to znaczy.
3: Nowy wpis w dzienniku. Ciśnij przycisk panelu dotykowego, by obejrzeć. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk. Dina spytała, czy przyjdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A. Niepotrzebnie robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie spierdol tej przyjaźni. Nie. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć.
2: Ale jakby nie było nic więcej.
3: Dina spytała, czy przyjdę na potańcówkę. I dotknęła mojego ramienia. A.
2: Ciekawi mnie.
3: Robię sobie nadzieję. Nie bądź idiotką, Ellie. Ze wszystkimi się tak obchodzi. Szalona noc. Czuję strach.
2: Dobra, to nie wiem. Widocznie to, ale...
3: L2. Przybliż. Przycisk kwadrat. Czytaj. Przycisk kółko. Wróć.
2: Mhm. Nic. Dobra, mogę tutaj jeszcze zbierać i przedłużać to zbieranie, więc po prostu polecimy dalej z historią. Ale pamiętajcie, że tutaj jakby zbieranie jest bardzo istotne. Wszystkiego, co się da, to jest naprawdę... Jest to bardzo ważne. Och, tutaj mamy generator. Aha, i muszę teraz wbić się w ten rytm i muszę klikać tak samo szybko.

0: Bez jaj.
1: Dobra, udało się.
0: Tak lepiej.
1: Musiałem po prostu idealnie z każdym kolejnym dźwiękiem naciskać. Okej.
0: Okay. Tym sprzętem dałoby się ulepszyć broń.
1: A, dobra, miałem się nie skupiać na zbieractwie. To przyzwyczajenie. O, i tu mamy, proszę państwa, coś, co lubię.
2: Pistolet samopowtarzalny. Dostępne ulepszenia. Szybkostrzelność. Stabilność. Odrzut. Pistolet o krótkim zasięgu, przyzwoitej celności i wysokiej szybkostrzelności. Liczba twoich części broni. 52. Części. Suplementy są rzadkie. Mądrze korzystaj z dostępnych zasobów. Przycisk trójkąt. Obejrzyj. Przycisk krzyżyk. Ulepszenia. Przycisk kółko. Zamknij. Przycisk L2. Przybliż. Lewy drążek. Obracaj. Przycisk kółko. Wróć. Pistolet samopowtarzalny. Dostępne ulepszenia. Szybkostrzelność. Można stworzyć. Wymień sprężynę uderzeniową kurka, by zwiększyć szybkostrzelność. Plus 45% szybkostrzelności. Koszt w częściach broni. 40.
1: O, to jest, liczba, widzicie, to kosztuje broni. Trochę.
2: 52.
1: Więc nie zrobię wszystkich rzeczy. Na pewno nie.
2: Stabilność.
1: To jest
2: można
1: stabilność.
2: Stworzyć. Wymień chwyt pistoletu, aby zmniejszyć rozchwianie broni. Plus 35% stabilności. Koszt w częściach broni. 50. Liczba twoich części. Odrzut. Można stworzyć. Dodaj kompensator, by zmniejszyć odrzut broni. Plus 25% celności. Minus 35% odrzutu. Koszt w częściach broni. 30. Liczba twoich części broni. Pojemność. Ulepszono. Stwórz powiększony magazynek, w którym zmieści się więcej nabojów.
1: Aha, to mam z dodatku, bo kupiłem grę w przedsprzedaży. Wstecz. O ile dobrze pamiętam.
2: Szybkostrzelność. Może stabil odrzut. Pojemność. Ulepszono. Szybkostrzelność.
1: Ale mogę jeszcze ulepszyć...
2: Pistolet samopowtarzalny. Karabin powtarzalny. Dostępne ulepszenia. Stabilność.
1: Karabin.
2: Pojemność. Można stworzyć.
1: Dodaj zrobił pojemność.
2: Zwiększający szybkość przeładowania i zawierający więcej nabojów. Plus 3. Pojemności magazynka. Plus 65% szybkości przeładowania. Koszt w częściach broni. 50.
1: Liczba, no trudno.
2: Części broni.
1: Pozbędę
2: 52.
1: się. Okej, okay, zrobię to.
2: Karabin powtarzalny.
0: Jest okay.
2: Nie ma ulepszeń do wytworzenia.
1: Okej, okay, już nic nie mogę ulepszyć. No ale. Ale jak znam życie, pewnie tu są części dookoła. Często przy tych stołach są różne części.
0: No, cześć.
2: Eugene. Błagam cię, wróć do domu. Świetliki chcą zbawić świat, pozwólmy im na to. Niech dopadną żołnierzy i polityków. Niech stworzą szczepionkę, która ocali ludzkość. Może pewnego dnia ich fantazje staną się rzeczywistością. Do tego czasu muszę przede wszystkim myśleć o naszej córce. Świetliki poradzą sobie bez ciebie. Nasza córka nie. Ciągle mnie pyta, kiedy wrócisz do domu. Nie mogę jej dłużej okłamywać. Tęsknię za tobą. Ale nie wiem, ile jeszcze zniosę. Wróć do domu. Proszę. Kochamy cię. Claire. Przycisk kółko. Wróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk trójkąt. Obróć. Przycisk L2. Przybliż. Przycisk kółko. 1. Artefakt.
1: Dobra. Idziemy zobaczyć, co tutaj mamy dalej.
0: Eli, patrz na podłogę. Tu jest sporo rzeczy. Widzisz jakieś zejście?
1: No tak, jest sporo do pozbierania pewnie.

0: No chodź.
1: No, musimy razem.
0: Co on tam ma? To na pewno pokój do seksu. Dlatego ci o nim nie powiedział.
2: Ucieszyłabym się, gdyby to był pokój do seksu.
0: Był taki samotny. O mój Boże. To ona Zielska.
2: To ona zwiędłego Zielska. To wiele tłumaczy.

0: przycisk L2, przybliż, lewy drążek, obracaj, przycisk kółko, odłóż.
1: O, nieźle. Nada się jeszcze?
2: A zielsko się psuje?
1: Dowiemy się.
2: Jak tam, pomóc?
1: Nie, dam radę. Kurwa.
2: Daj mi to.
1: No tak, bo ty sobie poradzisz.
2: Dobra. To...
1: ta.
2: O, pieprzyć to.
3: Do reszty cię pojebało?
2: Otworzyłam czy nie?
1: Pachnie dobrze.
2: Znaczy... spędzimy tu trochę czasu, nie?
1: Jesteśmy uziemione.
2: Mogę cię o coś spytać?
1: Nie wiem, możesz?
2: W skali od 1 do 10. Gdzie 1 to totalny syf, a 10 rozwala ci mózg. Jak oceniasz nasz wczorajszy pocałunek?
1: Czemu wciąż o tym rozmawiamy? Mówiłeś, że to błąd.
2: Tak powiedziałam?
1: Co ty robisz?
2: Chciałam, żebyś oceniła pocałunek.

0: Ja dałabym 6.
1: 6.
2: Wow, no.
0: Solidna 6.
2: Okej.
0: Było tam sporo ludzi.
2: Tak, ale 6.
0: Tak. Co? Naprawdę chcę wiedzieć, jak go oceniasz.
2: Nie sądzę.
0: Jesteś niemożliwa.
2: A ty to niby co?
0: Mam ochotę wyjść z powrotem na tę śnieżycę.
2: Nikt cię nie powstrzymał.

0: Wracamy do Abby. Wracamy tutaj, do tej historii.
1: Zarażenie.
0: Och, ładnie.
2: Przycisk kwadrat. Skanuj poszukiwaniu wrogów. Przycisk kółko. Skanuj poszukiwaniu przedmiotów. Przycisk E3. Wprowadź do wykrytych przedmiotów. Przycisk L1.
0: No, niestety właśnie mówiłem, że tak to jest, jak niechcąco wpadniemy w grupę.
2: Naciśnij przycisk R1, aby uniknąć ataku bezpośredniego.
0: Jak wpadniemy na grupę przeciwników...
2: Przycisk krzyżek. Kontynuuj.
0: I wtedy jest ciekawie.
2: Przytrzymaj przycisk R1, aby biec sprintem.
0: A, trzeba przed nimi uciec, po prostu, tak mi się wydaje. Bo chyba nie da rady. No, niestety, nie udało mi się. Ale spokojnie.
2: Zamiast wdawać się w bezpośrednią walkę ze sporymi grupami zarażonych...
0: Nie.
2: Uciec.
0: Tego nie próbowałem.
2: Przeciw. Jeden, apteczka.
0: To jest Abby, właśnie znalazła Joela i Tomiego.
2: Naciśnij.
0: Ach, dobra, strzelamy.
2: Amunicja do pistoletu.
0: Nie mogę w nikogo strzelić. Mogę też nic.
2: Dwa. Amunicja to pistolet.
1: Pomóż nam ty! Wejdź do nabuzek! Włażą do środka! Przepnę wagonik do okna! Trzymajcie tych zarażonych
2: pistolet wojskowy. Przeciw pistoletu.
0: Trudno, nie miałem amunicji.
2: Walka wręcz z klikaczami jest niebezpieczna.
0: No właśnie.
1: Zbiwamy! Szybko!
2: Jeden, dwa, wytrzymałość. Pięć.
1: Trzymaj się blisko!
3: Dokąd idziemy?
1: Szybko!
4: Jestem Tommy, a to Joel. A ty jesteś?
5: Abby.
4: Abby, trzymasz się?
5: Tak.
6: To nie wytrzyma. Musimy wracać.
4: Przecież nie dojedziemy aż do czasu. Musimy się zabarykadować.
1: Tommy, nie możemy tu zostać!
4: Oni nie dadzą rady tak daleko.
5: No, mam przyjaciół. Są w posiadłości na północ stąd. Jest ogrodzona. Cały teren pod kontrolą.
6: Posiadłość Wolfin. Może się udać.
4: Dobra. Otworzę drzwi.
6: Okej. Okay. Pojedziesz ze mną. Chodź.
1: No chodź!
0: Powrót do Eli.
7: 12 lat i znalazłam deskorolkę.
8: O.
7: Więc próbowałam na nią wejść. A ona uciekła mi spod nóg.
8: Chwila, to skąd ta blizna?
7: Nadziałam się na nóż.
8: A, okej. Okay. Oparzenie. To moja sprawka.
7: Jak to?
8: Chciałam zagryźć bliznę. po ugryzieniu. Gdy miałam 14 lat, ugryzł mnie zarażony i wiesz, najwyraźniej jestem odporna, więc zrobiła mi się pojebana blizna w kształcie zębów i pęcherzy i...
9: Au!
10: Pierdol się!
9: Co? Ej!
10: Opowiedziałam ci prawdziwą historię.
9: Moja też była prawdziwa.
10: Mam cię ugryźć?
9: Co?
10: Słyszałaś? Jessie? Zostań tam, dobra? Możesz tam zaczekać? Co ty? Odwróć się, co ty wyprawiasz?
11: Jaja sobie robisz?
12: Powinnaś być na patrolu.
10: Jasne, w taką śnieżycę?
12: To zioło?
10: Co tu robisz?
12: Ludzie na ciebie liczą, rozumiesz? Wiele od nas zależy.
10: To czemu ty nie stoisz na warcie, co?
12: Bo Tommy i Joel się nie pojawili.
9: Jak to?
12: Godzinę na nich czekaliśmy. Szukałem ich koni, gdy zobaczyłem światła.
9: Może wrócili prosto do miasta? Bez zastępstwa? Nie ma opcji. Jaką część ich obszaru sprawdziłeś?
12: Nie wiem jaką.
9: Rozdzielmy się. Ruszymy z różnych stron. Ogarniemy cały teren w parę godzin.
12: Nie możesz jechać sama. Kto wie, na co trafimy?
9: Właśnie, a jeśli potrzebują pomocy?
12: Okej, pojadę na zachód. Dina weźmie południe, a ty wschód. Ale bądźcie ostrożne, co?
9: Tak.
0: Dobra. Także jedziemy na zjazd. Idziemy szukać Joela, który no niestety pojechał z Abby. Właśnie tu jedzie.
13: Środka!

0: Baliśmy się.
1: Jak się trzymacie?
2: Dobrze. Dzięki.
0: Tak.
3: Możemy pogadać?
1: Chcesz zdjąć te siodła?
0: Nie, nie ma potrzeby. Przeczekamy tylko burzę i zginiemy.
2: Macie tu jakieś szczotki albo ręczniki?
3: Miałaś ogromne szczęście.
4: Żebyś wiedział.
2: O, macie tu prąd.
4: Gdzie ty kurwa byłaś?
5: Jest panelą słonecznym na dachu.
4: Kim są ci ludzie?
2: Długo tu jesteście?
3: Od wczoraj?
0: Wczoraj.
5: Tak.
0: Co tu właściwie robicie?
5: Jesteśmy przejazdem. Mieszkacie w pobliżu?
2: Owszem, kilka godzin stąd. Może powinniście pojechać z nami, uzupełnić zapasy.
1: Dzięki. Jestem Mel.
2: Tommy. A to mój brat.
0: Joel. Mam wrażenie, że o nas słyszeliście.
6: Bo słyszeli.
5: Jak?
1: Zemdlał.
6: Dać go pod ścianę.
7: Tommy! Puśćcie mnie! Puśćcie! Puta madre!
1: Joel Miller.
7: Kim jesteś?
1: Zgadnij.

0: Po prostu sprzedaj mi już tę swoją gadkę i to skończmy.
1: Załóż mu opaskę. Szybko!

0: ruszaj się, kurwo.
1: Ja pierdolę!
2: Z drogi!

0: ty, durny staruchu. Nie poganiaj mnie.
1: No niestety. No niestety, Joela porwali i go katują, więc jest nieciekawie.
2: Tommy! Jak mam się tam dostać?
1: Dobra, biegniemy. Wskakujemy.
2: Joel! Tommy!
1: No dobrze. Tu musimy się przejść pod. Dobra. Myślę, że możemy

0: Panie!
1: Na ziemię! Puszczaj! Zwiąż ją! Odpierdol się!
2: Suka!
3: Hej, George! Okej?
2: Puszczaj!
1: Zabiję was, kurwa!
3: Co się dzieje?
1: Zostaw go!
4: Kto to?
1: Ślizgnęła
4: się!
3: Dlaczego nie pilnowałaś wejścia?
4: Nie sądziliśmy, że ktoś się pojawi!
3: Czego się spodziewaliście? Wynośmy się stąd, zanim ściągnie tu całe miasto. Już dość.
4: Chcesz tego, co ja, tak?
3: Skończ to. Już.
1: Joel, wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę, nie. Proszę, nie. Joel, wstawaj. Nie.
5: Idź do diabła.
1: Zabiję was, kurwa.

Eli. Przykro mi. Jessie! Są tutaj!

0: Może usiądę.
1: Jasne.

0: Maria chce, żebyś coś zjadła.
1: Nie powstrzyma nas.
0: Gdyby dała nam ludzi, z którymi mielibyśmy szansę, nie miałby kto bronić Jackson.
1: Więc ujdzie im to bezkarnie.
0: Kto tak powiedział?
2: Na to przecież wychodzi.
0: A jeśli znowu zaatakują łowcy?
2: Pierdolisz tak samo jak ona.
0: Bo może ma rację.
2: Gdyby chodziło...

0: o nas. Joel byłby już dawno w drodze do Seattle.
1: Nieprawda.
0: Oczywiście, kurwa, że prawda!
1: Nie mamy nawet pewności, czy oni w ogóle są z Seattle.
0: Front Wyzwolenia Waszyngtonu. Nie to mieli na naszywkach?
1: Kurtki mogły być kradzione.
0: Co?
1: A co, jeżeli się przenieśli?
0: Co ty mówisz? Wiesz co? Wyruszam jutro. Jeśli chcesz iść ze mną, to chodź.
1: Nie masz bladego pojęcia, w co się pchasz. Nie wiesz, jak liczna jest ta grupa, ile mają broni.
0: W dupie to mam. Nie przekonasz mnie.

0: Daj mi dzień. Pogadam z Marią. Okej? Na pewno nam kogoś przydzieli.
1: A jeśli nie?
0: To coś wymyślę. Jeden dzień. Proszę.
1: Dobra.

0: Wejdźmy jeszcze do jego domu. Chcę coś stamtąd wziąć.
1: Okej.
2: Okej, moi drodzy. Myślę, że wystarczy, bo sporo tego wyszło, ale nie chciałem teraz przerywać, bo były przerwniki filmowe. Więc głupio byłoby tak w środku. Ale myślę, że to będzie najlepszym sposobem, żeby pokazać...
3: Stoisz. Zdrowie. Opcje. Tryb fotok.
2: Sobie zapiszę.
3: Samouczki. Tak, zapisz grę.
2: W sumie w razie czego.
3: Zapis automatyczny. Zapis ręczny. Zapis ręczny. Kopia. Zapis ręczny. Sieć kopia zapasowa autom. 6. Dzień pierwszy. Chcesz nadpisać zachowany plik z danymi? Nie. Tak. Zapisz grę. 100.
2: Myślę, że to będzie, jeśli się wam spodobało, dajcie znać w komentarzach i myślę, że taka rekomendacja będzie trochę spoilująca dla ewentualnego gracza. Już nie mogę mówić, słuchajcie, to jednak kilka godzin, ale uwierzcie mi, to dopiero początek. To dopiero początek, ta historia się dopiero popląta i Ellie wyruszy śladem Abby. Co ciekawe, Abby, którą też się gra na zmianę z Ellie. Także no, bardzo taka trudna tematyka i trudne podejście do tematu, do zemsty, takiej wręcz obsesyjnej. Także jest tu mocno później bardzo i dzieją się też różne rzeczy, wiadomo, oprócz tego, że pojawiają się nowe typy broni, nowe typy amunicji, nowe typy umiejętności jakieś, ale to mówię, to pojawia się przez całą grę. Musiałbym ją przejść, żebyście mogli wszystko widzieć. A jest to praktycznie nierealne. Więc jeśli tylko będziecie mieli takie opcje, taką możliwość, to bardzo polecam. I sami spróbujcie. A ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Także trzymajcie się i do następnego razu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam serdecznie. Dziś wyjątkowo w środę. Z tej strony Ala Witek. Dziś tematem naszej audycji będą e-podręczniki. Temat edukacyjny. Temat obejmujący pewną nowoczesność i odzwierciedlający postęp w edukacji. A o tym, czym podręczniki elektroniczne są, jak wygląda postęp w ich przygotowywaniu i komu ostatecznie będą służyć, porozmawiam dziś z moim gościem, Mikołajem Rotnickim. Witam cię, Mikołaju.
1: Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. To może na początek w takim ogólnym zarysie, gdybyś mógł opowiedzieć, co to takiego jest ten e-podręcznik i kto zajmuje się jego przygotowaniem.
1: Więc tak najogólniej można by powiedzieć, że e-podręcznik to jest coś takiego, co ma mieć, można powiedzieć, taką, ma być taką swego rodzaju alternatywą dla tych klasycznych drukowanych podręczników, czyli takich, z których korzysta się oczywiście na co dzień. Ja tu podkreślam słowo alternatywa. Natomiast chodzi tutaj przede wszystkim o to, że to jest swego rodzaju jakoś nowoczesne uzupełnienie tego, czyli nowa forma, nowy sposób korzystania z tego za pomocą różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, smartfony czy tablety. W taki sposób można, tak najogólniej na wstępie powiedzieć, czy z niego można będzie korzystać. Natomiast cały w ogóle pomysł, projekt e-podręczniki jest realizowany przez taką instytucję Ośrodek Rozwoju Edukacji. To jest taka jednostka organizacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej. I ten projekt już się toczy. Toczy się już w sumie od bodajże wiosny tego roku. Prace trwają już ładnie kilka miesięcy, natomiast teraz od początku tego roku szkolnego, czyli tutaj wrzesień, październik, właściwie to był początek października, zostały udostępnione już publicznie pierwsze, można by powiedzieć, takie moduły e-podręcznika z różnych przedmiotów dla różnych poziomów nauczania. To tak na zupełnie ogólnie mówiąc.
0: Rozumiem. To jest jakby organem założycielskim jest Ministerstwo Edukacji. Natomiast Ministerstwo Edukacji zarówno od strony merytorycznej, jak i od strony technicznej powierzyło pracę specjalistom, raz specjalistom przygotowującym podręczniki te zwykłe, a także specjalistom zajmującym się właściwym przygotowaniem i udostępnieniem tej formy elektronicznej. Gdybyś również mógł na ten temat parę słów powiedzieć.
1: Tak, od strony takiej technologicznej w tym projekcie uczestniczy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, które jest właśnie odpowiedzialne za całą platformę e-podręczniki, czyli całą zarówno infrastrukturę tam serwerów, jak i to, jak one właściwie już można powiedzieć wyglądają i jak działają, tak? Czyli taką powiedzmy technologiczną część. Natomiast od strony merytorycznej, czyli od strony treści, które te podręczniki zawierają, te treści zostały przygotowane i są cały czas przygotowywane przez cztery instytucje. Jest to Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i firma zajmująca się na co dzień też przygotowywaniem i publikowaniem, wydawaniem takich tradycyjnych podręczników Grupa Edukacyjna z Kielc. Także to są cztery instytucje, które od strony merytorycznej przygotowują treści e-podręczników.
0: Treść i forma e-podręczników zostały także skierowane do konsultacji w zakresie dostępności dla osób wykluczonych cyfrowo. I tutaj w pewnym sensie mieści się twoja rola. Powiedz, jakie ty spełniasz zadania w tych konsultacjach przygotowawczych podręczników?
1: Tak, tak jak przed chwileczką powiedziałaś, Ministerstwo Edukacji Narodowej, tworząc ten projekt, te podręczniki, ze względu też na to, że jest to, można powiedzieć, taki produkt cyfrowy, który przygotowuje i finansowany jest z pieniędzy publicznych i przygotowywany jest przez administrację publiczną, musi spełniać pewne określone wymagania w różnych przepisach. W tych przepisach jest mowa również o tym, od niedawna, właściwie od zeszłego roku, w takim rozporządzeniu o krajowych ramach interoperacyjności systemów informatycznych w administracji publicznej, jest również mowa o tym, że powinny one spełniać standardy dostępności i jest tutaj powołanie się na taki standard WCAG 2.0, to jest to zwane Web Content Accessibility Guidelines. To są takie wytyczne o dostępności treści internetowych. I to wymaganie dotyczy również e-podręczników. I teraz Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, które reprezentuję, zostało poproszone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, aby również uczestniczyło w rozwoju tego e-podręcznika, tak najogólniej mówiąc, tak, i dbało o to, aby w momencie jego tworzenia, czyli od samego początku projektowania, poprzez teraz etap już takich pełnych testów, był on zgodny właśnie z tymi standardami WCAG 2.0, zgodnie właśnie z tym, co jest napisane też w rozporządzeniu, tym, o którym wcześniej powiedziałem. Także rola Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni jest tutaj taka, aby tworzone przez tutaj całe te wszystkie instytucje e-podręczniki były możliwie jak najbardziej dostępne, czyli żeby zostało z samego początku stworzone tak, aby jak największa liczba użytkowników, i to bez względu na to, czy są to osoby pełni sprawne czy niepełnosprawne, żeby mogły z nich wygodnie i intuicyjnie korzystać.
0: A jakie są te plany udostępniania wszystkim? Udostępniania mówię w sensie tego, aby prac prowadzonych w celu tego, żeby te podręczniki były maksymalnie dostępne. Czy to są prace nad językiem tekstów, aby był maksymalnie zrozumiały, czy to są prace nad opisami ilustracji czy prezentacji zamieszczanych w tym e-podręczniku? Tego rodzaju są to prace, one są tak bardzo szczegółowe, czy są to tylko kwestie zwracania uwagi na pewne wytyczne?
1: To znaczy tak, z jednej strony mamy te wytyczne, które, że tak powiem, podczas rozmaitych testów poszczególnych, na poszczególnych etapach e-podręcznika, no my zawsze bierzemy właśnie wszystkie te wytyczne WCAG 2.0 na poziomie tak zwanego podwójnego A, z pewnymi oczywiście wyjątkami. I jakby przykładamy taką miarkę, tak? Czyli robimy testy właśnie pod kątem dostępności tych podręczników, tak aby one spełniały te wytyczne. Natomiast co to znaczy, że te e-podręczniki będą właśnie dostępne właśnie pod tym kątem? Tak jak ja wcześniej wspomniałem, ja może teraz już tak rozwinę tą kwestię e-podręcznika, w jaki sposób one w ogóle się nam objawiają. Mianowicie każdy użytkownik już teraz, nawet na tym etapie, już od początku października, wchodząc na stronę www.edukacja.gov.pl, e-podręczniki.pl, oczywiście bez literki E, czyli tam jest literka E, bo nie używamy polskich znaków, czyli www.epodręczniki.pl. Może sobie na tą stronę wejść i przez przeglądarkę, bo to jest podstawowy sposób korzystania z e-podręczników, czyli dostęp przez internet, przez przeglądarkę internetową dowolną. Możemy na tą stronę wejść i po pierwsze przeglądać te podręczniki, tak, czyli wybrać sobie konkretny podręcznik. Na tą chwilę jest ich tam kilka do wyboru. Głównie są to podręczniki do matematyki na różnym poziomie nauczania, zarówno ze szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. To jest właśnie ten podstawowy sposób korzystania z tych podręczników. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą ich dostępność, to my jako Forum Dostępnych Cyberprzestrzeni już od samego początku ich tworzenia, czyli można powiedzieć tam gdzieś od kwietnia, maja, przeprowadzaliśmy szereg szkoleń przede wszystkim dla autorów e-podręczników, czyli tych osób, które te treści będą tworzyć, ponieważ no, jak w każdym podręczniku, oprócz tych zawartości tekstowych, mamy do czynienia również tutaj z ilustracjami, jak również takimi prezentacjami też multimedialnymi. Bo tu chodzi też o wykorzystanie tych nowoczesnych technologii. I takim jednym z kluczowych właśnie aspektów związanych z dostępnością jest sprawienie, aby te treści, które nie są treściami tekstowymi, czyli właśnie wszelkiego rodzaju obrazki, ilustracje, ewentualnie filmy, animacje, posiadały tak zwane formy alternatywne. W przypadku obrazków właśnie jest to tak zwany tekst alternatywny. I to jest też nie lada wyzwanie, ponieważ stworzenie dobrego tekstu alternatywnego, który w sposób zwięzły i taki istotny przekazuje nam tą treść, to jest naprawdę też sztuka. Stworzyć dobry opis alternatywny właśnie dla obrazka, który pojawia się w e-podręczniku. Także to jest jedno z tych zagadnień, ale bardzo, bardzo ważne.
0: Rozumiem. Wspomniałeś o podręcznikach do matematyki. Zatem chciałabym Cię zapytać ogólnie, jaką formę będą miały te e-podręczniki? Czy to będzie jakiś jeden, w cudzysłowie, program, który będzie jakby alternatywą dla programu danej klasy do wszystkich przedmiotów, który będzie taką jakby formą wspierającą, czy też będą to faktycznie podręczniki do każdego przedmiotu dopasowane do podstawy programowej, którą opracowuje się z uczniami w danej klasie?
1: Znaczy to jest tak. Wchodząc w ogóle na stronę podręczniki.pl, mamy możliwość, na tą chwilę to jest tylko matematyka, bo mówię, projekt jest cały czas w rozwoju, natomiast docelowo będą to podręczniki właśnie przedmiotowe. Nie będą to już na tym etapie, wiadomo, nie będą to wszystkie przedmioty, ale będzie tam na pewno matematyka, język polski, biologia, chemia, geografia. Te przedmioty, które właśnie najczęściej jakby tutaj, że tak powiem, wspieramy się w ogóle też klasycznymi podręcznikami. Natomiast też zamysł jest taki, że e-podręczniki nie mają mieć charakteru, że one zastąpią nam oryginalne, drukowane podręczniki. E-podręczniki mają mieć charakter taki uzupełniający i skłaniający też użytkowników, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, do takiego korzystania właśnie we własnym zakresie. I jakby podstawową zaletą e-podręczników jest to, że one wykorzystują te nowoczesne technologie. Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie będą tylko i wyłącznie treści tekstowe i nie tylko obrazki, ale również możliwość z jednej strony działań takich, powiedzmy, interaktywnych, możliwość obejrzenia treści audiowizualnych, czyli filmów, czyli nagrań audio, jak również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, ponieważ przy większości rozdziałów na samym końcu dostępne są różnego rodzaju ćwiczenia, które można wykonać właśnie w e-podręczniku, czego nie da się zrobić w klasycznym papierowym, w klasycznym papierowym podręczniku z reguły mamy tylko wypisane zadania, które możemy zrobić gdzieś tam z boku na kartce, powiedzmy, a w e-podręczniku...
0: Albo suplementem do zwykłego podręcznika są tak zwane ćwiczenia, które kupuje się jako drugą książkę,
1: tak,
0: uzupełniającą podręcznik.
1: Natomiast w e-podręczniku mamy tu jakby wszystko w jednym, tak? Na końcu każdego modułu albo prawie każdego, to już wszystko zależy od tego, co przewidzieli autorzy i co przewiduje, powiedzmy, dana podstawa programowa i sposób nauczania. Występują takiego swego rodzaju różne ćwiczenia, takie właśnie interaktywne, gdzie musimy wykonać konkretne zadanie, gdzieś wpisać jakieś liczby i od razu możemy też przetestować, czy odpowiedzieliśmy prawidłowo, czyli możemy mieć taką, powiedzmy, niezależną od powiedzmy, nauczyciela możliwość sprawdzenia sobie tego, powiedzmy, samodzielnie, tak? Czyli w przypadku jakby rozwiązywania konkretnego zadania, które umożliwia nam potem sprawdzenie, no nie musimy jakby prosić osoby, powiedzmy, dorosłej o to, żeby nam sprawdziła, czy dobrze żeśmy coś policzyli, czy nie, na przykład, jeżeli chodzi o podręcznik z matematyki.
0: Ale nie pozwoli pójść na skróty, żeby wpisać gotowy wynik, dobry, dopóki dobrze nie rozwiążemy zadania, nie otrzymamy informacji, jaka odpowiedź jest prawidłowa.
1: No na tą chwilę właśnie z tych ćwiczeń, które miałem okazję już przeglądać, no to właśnie jesteśmy właśnie informowani, że zrobiliśmy źle i cały czas to zadanie jest no źle wykonane, także musimy do skutku próbować i rozwiązywać. Tak? No, nie ma tutaj tak łatwo, mimo że to jest podręcznik.
0: Chciałabym zapytać o kwestie związane z udostępnianiem, ale w kwestii nośników i systemów, na których, mówiąc kolokwialnie, te e-podręczniki będą działały, przy pomocy których będzie można z nich korzystać. Czy posiadasz już jakieś informacje na temat właśnie tych urządzeń i systemów, na których będą dostępne podręczniki?
1: Tak, e-podręczniki zostały pomyślane tak, aby można było z nich korzystać na jak największej w ogóle liczbie urządzeń z najbardziej różnorodnymi systemami operacyjnymi. I tak, takim, powiedzmy, podstawowym sposobem korzystania z e-podręcznika jest jego przeglądanie online, czyli z dowolnej przeglądarki internetowej na komputerze. Może to być, mówię, Internet Explorer, może to być Google Chrome, może to być Firefox, może to być Opera, może to być przeglądarka Safari. Z dowolnej z tych przeglądarek wchodzimy na stronę www.epodręczniki.pl i możemy z niej korzystać. Skorzystać z zasobu w ogóle całej platformy, wybrać konkretny podręcznik, konkretną, powiedzmy, klasę, czy to jest czwarta, piąta, czy szósta klasa i już korzystać z zasobów danego podręcznika. To jest taki podstawowy sposób na komputerze. Natomiast nowoczesny, powiedzmy, sposób korzystania z treści internetowej to oczywiście nie jest tylko komputer stacjonarny czy laptop, ale również są to urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety. Na tych urządzeniach również za pomocą przeglądarki internetowej możemy też wejść na tą samą stronę i treści, które się nam pokażą, można powiedzieć, że będą prawie że identyczne z tymi, co na komputerze. To też wszystko też zależy od tego, czy, powiedzmy, dane urządzenie wspiera wszystkie technologie. To znaczy, jeżeli się zdarzy, że jakaś treść, nie wiem, na przykład jakiś tam fragment filmu, czy jakaś na przykład interaktywna, no nie wiem, gra czy coś, z jakiegoś powodu nie jest wspierane przez dane urządzenie, no to tak w tym miejscu pojawi się co najwyżej tylko odpowiednia, powiedzmy, grafika zastępcza. No i na danym urządzeniu akurat z tego nie skorzystamy, ale niezależnie od wszystkiego treści tekstowe, treści obrazkowe i przypuszczam, że też większość treści wideo będzie można odtworzyć prawie że na dowolnym urządzeniu. To jest oczywiście pod warunkiem tego korzystania takiego właśnie online. To jest jakby jeden sposób korzystania z e-podręczników. Natomiast dla osób, które nie mają stałego dostępu do internetu albo mają go taki bardzo, powiedzmy, okazjonalny, gdzieś tam w szkole, czy w jakiejś instytucji, czy łączą się jeszcze może, bo takie też mogą być miejsca w Polsce, gdzie ktoś jeszcze się łączy za pomocą jakiegoś wolnego łącza, czy to modemowego, to jest możliwość pobrania sobie takiego e-podręcznika albo jako pliku PDF, który możemy otworzyć sobie po prostu w wersji jakby offline, czyli nie łącząc się już potem z internetem po jego pobraniu i otworzyć go w dowolnym czytniku plików PDF, albo w takim jeszcze bardziej nowoczesnym formacie EPUB, to jest taki format książek elektronicznych, który otworzymy na zarówno na smartfonach, jak i na tabletach, jak i też na czytnikach książek. Tutaj należy zwrócić też uwagę na to, co powiedziałem przed chwileczką, ze względu na pewne takie interaktywne elementy. Akurat w tych wersjach EPUB i PDF filmy, interaktywne prezentacje, no one nie będą dostępne. Za to będą dostępne treści tekstowe i obrazkowe.
0: Rozumiem. Zanim przejdziemy do tego, komu i jak będą służyć e-podręczniki, przypomnę, że można się z nami kontaktować przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835. Mam nadzieję, że w miarę możliwości odpowie Mikołaj na ewentualne Państwa pytania. To komu będą służyć e-podręczniki? Będą służyć uczniom oczywiście, będą służyć nauczycielom, będą mogły pewnie też być wsparciem dla rodziców odrabiających zadania, bo z tego, co mówisz, wynika, że nie tylko w szkole będzie można korzystać z tego e-podręcznika. Rodzic wraz z dzieckiem w trakcie odrabiania pracy domowej również będzie mógł czerpać wiedzę, czy też opracowywać ćwiczenia z pomocą e-podręcznika, tak?
1: Tak, zgadza się. E-podręcznik, można powiedzieć, będzie dostępny wszędzie tam, gdzie możemy skorzystać z internetu, a już mówię, coraz więcej szkół, coraz więcej gospodarstw domowych, ten dostęp do internetu staje się powoli takim standardem. No, u niektórych jest szybszy, u niektórych jest wolniejszy, ale to nie ma aż tak dużego wpływu, ta prędkość posiadanego internetu na możliwości korzystania z e-podręcznika. Kwestia jest jakby tego rodzaju, że e-podręcznik i jego jakby sposób z niego korzystania został, można powiedzieć, w jakiś tam sposób ustandaryzowany. To znaczy, że każdy z tych podręczników, co do jakby ogólnego sposobu z niego korzystania, przełączania się pomiędzy rozdziałami, przewijania sobie treści, wygląda mniej więcej tak samo. Oczywiście te podręczniki, które są skierowane do uczniów tam, powiedzmy, tych klas gdzieś tam początkowych, może one będą zawierały więcej takich kolorowych elementów, bardziej takich, powiedzmy, obrazkowych. Natomiast jeżeli chodzi o już starszych uczniów, no to tych treści takich obrazkowych już będzie takie, powiedzmy, bardziej, nazwijmy to, poważne korzystanie, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast co do ogólnej zasady, one wyglądają bardzo podobnie i tu zarówno uczniowie, jak i rodzice, jak i nauczyciele będą mogli, właśnie już mogą, bo to te podręczniki, tak jak powiedziałem, zostały już opublikowane w takiej właśnie wersji testowej, już mogą z tych pierwszych rozdziałów samodzielnie korzystać, samodzielnie z tego przeglądać. I co ważne, e-podręczniki są bezpłatne. Tutaj nie ma żadnych opłat za to. Ta strona www.epodręczniki.pl jest bezpłatna i ona cały czas będzie bezpłatna, ponieważ e-podręczniki zostały udostępnione na tak zwanej wolnej licencji, czyli każdy może z nich bez opłat korzystać, jak również może je też wykorzystywać dalej. Tam ta licencja, z tego co wiem, to jest chyba uznanie autorstwa i bodajże na tych samych zasadach, czyli jeżeli ewentualnie byśmy wykorzystywali treści e-podręcznika gdzieś w naszych pracach, czy to jakichś tam, nie wiem, prezentacjach, czy to jakichś tam naszych opracowaniach, to oczywiście musimy podać źródło i jeżeli dobrze mi się wydaje, to w takim układzie też ta nasza prezentacja będzie musiała na takich samych zasadach jak oryginalne e-podręczniki być udostępniana dalej.
0: A wracając jeszcze do użytkowania e-podręczników w kontekście konkretnego ucznia, czy one będą jakoś spersonalizowane, w sensie, że na przykład nauczyciel posiłkując się e-podręcznikiem zadaje pracę domową, uczeń będzie miał do e-podręcznika jakiś swój login, hasło, czy też tą pracę po prostu będzie musiał wykonać w ten sposób, że tak powiem, to co sam przerobi w e-podręczniku będzie mógł wydrukować i w tej formie oddać ewentualnie pracę do sprawdzenia nauczycielowi?
1: To znaczy na tą chwilę wygląda to tak, że e-podręczniki jako takie zostały przewidziane jako właśnie taki dostęp po prostu niespersonalizowany, czyli bez loginu jako takiego. Z tego co mi wiadomo, ale to mówię tak powiedzmy bardziej z tego co się też gdzieś tam dowiadywałem i powiedzmy obiło mi się o uszy w różnych rozmowach w Ośrodku Rozwoju Edukacji, przypuszczam, że też chyba nie wyklucza się stworzenia jakiejś formy takiej troszeczkę personalizacji, gdzie będzie można gdzieś tam jakieś nawet tą naszą interaktywność, czyli te nasze powiedzmy prace w jakiś sposób tam powiedzmy zamknąć pod jakimś loginem czy hasłem, ewentualnie to gdzieś dalej ewentualnie udostępniać naszym nauczycielom. Natomiast podstawa jest taka, że my korzystamy z tego e-podręcznika na zupełnie wolnych zasadach. Wchodzimy na stronę e-podręczniki.pl kiedy tylko chcemy. Jeżeli nie mamy dostępu do internetu, możemy oczywiście pobrać sobie, tak jak powiedziałem wcześniej, wersję taką offline. I także tutaj o tej takiej typowej personalizacji to na tą chwilę nie chcę po prostu wprowadzać w błąd, ale z tego co mi wiadomo, to na tą chwilę tego nie ma i nie jestem w 100% pewien, czy to będzie tak na 100% wprowadzone. Tak to na tą chwilę wygląda.
0: Rozumiem. To zawęźmy trochę grono uczniów do osób niewidomych, korzystających potencjalnie z e-podręczników. Jak pod ich kątem zostały te e-podręczniki przygotowane? Czy będzie na przykład możliwość drukowania fragmentów tych podręczników w Braille'u? Czy ten zapis matematyczny będzie jakoś pokrywał się z tym zapisem brajlowskim, gdyby ktoś chciał taki fragment wydrukować? Na jakiej zasadzie to się będzie odbywało, aby w jak najpełniejszej formie osoba niewidoma z tego podręcznika mogła korzystać? Już tutaj, że tak powiem, skupiłabym się bardziej na detalach, to znaczy, czy na przykład teksty, którymi będą opatrzone prezentacje, będzie odczytywał program odczytu ekranu, czy one będą wyposażone w jakiś tekst odczytywany przez lektora? Jak to będzie wyglądało?
1: To ja powiem tak. Zgodnie właśnie też z tymi standardami dostępności, ten WCAG 2.0, e-podręczniki zostały skonstruowane tak, że wszędzie tam, gdzie pojawia się właśnie treść nietekstowa, w tym przypadku akurat najczęściej będzie to jakaś tam grafika, tak, jakiś obrazek, jakaś ilustracja, to tam będzie zawarty już w kodzie samego podręcznika, to akurat użytkownika nie musi jakoś za bardzo frasować. Natomiast w kodzie podręcznika, tam gdzie jest obrazek, zostały zaimplementowane właśnie też tutaj dzięki działaniom Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, dzięki też tym szkoleniom, teksty alternatywne. Czyli ja może się posłużę takim przykładem właśnie z jednego z podręczników, bodajże do szkoły podstawowej, tam gdzie jest rozdział, w którym jest mowa o pamięciowym, nauce pamięciowego mnożenia liczb. Jest taki dobrze zrobiony właśnie opis alternatywny, jest pudełko czekoladek, w którym jest, one są odpowiednio tam ułożone i tekst alternatywny brzmi mniej więcej tak, pudełko czekoladek, w którym jest, są trzy rzędy czekoladek, po sześć w każdym. I jakby zadaniem ucznia jest policzenie, ile tych czekoladek tam jest. I w tym przypadku uczeń, który jest osobą dobrze widzącą, no to oczywiście widzi na obrazku, co tam jest. Ale uczeń niewidomy, posługujący się na przykład czytnikiem ekranu, wchodząc na ten obrazek, uzyska informację, właśnie taką, jak powiedziałem, i też na podstawie tej informacji tekstowej, tego tekstu alternatywnego, jest w stanie samodzielnie policzyć w głowie, w pamięci, ile jest tych czekoladek, bo mamy trzy rzędy po sześć czekoladek w każdym, czyli razem mamy 18 czekoladek. Czyli w przypadku tego obrazka nie mamy, można powiedzieć, przeszkody żadnej, zarówno dla osoby widzącej, jak i osoby niewidomej. Na równych prawach te osoby i w równym stopniu mają dostęp do tej informacji. To jest taki akurat przykład na żywo wzięty z jednego z rozdziałów e-podręcznika. Natomiast wyzwaniem cały czas pozostają na przykład wykresy jako takie. Bo wiadomo, że w podręcznikach właśnie w szczególności do matematyki, również fizyki, pojawiają się tam również wykresy. Z tego, co wiem, to oprócz tekstu alternatywnego, który z jednej strony no, może informować o tym, co to jest za wykres funkcji i powiedzmy, jak ta funkcja się kształtuje, gdzie ma swoje tam powiedzmy jakieś miejsca zerowe, czy swoje maksima, czy minima, to już tak może wchodzę w takie matematyczne rzeczy, to chciałbym jeszcze tutaj dodać, że ogólnie podręczniki te zostały stworzone z myślą o tym kształceniu podstawowym, tym takim tradycyjnym, standardowym, tak? Podręczniki te nie są tworzone specjalnie pod kątem na przykład specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w których na przykład matematyki uczy się też dosyć dostosowany do potrzeb osób niewidomych sposób, ale stosuje się właśnie tam matematyczną notację brajlowską, czy na przykład w przypadku wykresów wypukłe, tak zwane wykresy. Natomiast e-podręczniki zostały pomyślane tak, że właśnie grafiki wykresów, które tam są, można pobrać w formie obrazka o wyższej rozdzielczości, tak? I jeżeli na przykład dysponuje się odpowiednim sprzętem, a z tego co wiem, właśnie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dysponują rozmaitymi, czy to drukarkami grafik wypukłych, czy też wygrzewarkami grafik wypukłych, mogą taki obrazek samodzielnie na potrzeby uczniów niewidomych i słabowidzących dostosować tak, aby była to prezentacja za pomocą grafiki wypukłej. Co jeszcze? No na pewno wyzwaniem są wzory matematyczne. O ile nawet takim wyzwaniem powiedzmy technologicznym są, dlatego że technologia, która została zastosowana do ich tam powiedzmy osadzania, już tak minimalnie tylko wchodzę w takie drobne szczegóły techniczne, ale już jakby pewnym wyzwaniem jest to, żeby wzory matematyczne poprawnie wyświetlały się w różnych przeglądarkach, czyli żeby ten wzór wyglądał tak samo w Internet Explorerze, w Google Chrome, w Firefoxie, w Safari, jak również w odpowiednich tych przeglądarek na urządzeniach mobilnych. To już jest jakieś wyzwanie. Natomiast nie ma jednego wspólnego rozwiązania, które by godziło z jednej strony poprawny odczyt przez screen readery, które swoją drogą właśnie tą nowoczesną formę powoli zaczynają akceptować, czyli tak zwany język MathML, w którym jest to wszystko tam osadzone. Coraz więcej screen readerów, między innymi taki screen reader od Google, Google Chromebox, posiada już pewną, że tak powiem, zdolność odczytywania tych wzorów matematycznych. Natomiast cały czas jest to troszeczkę w konflikcie takim, że taki zapis matematyczny nie jest niestety notacją brajlowską matematyczną. Nad tym jeszcze cały czas tutaj jako forum dostępnej cyberprzestrzeni wspólnie tutaj z tymi partnerami w tym projekcie, czyli właśnie no, z głównym liderem projektu ORE i z PCSS cały czas pracujemy nad jakimś powiedzmy wspólnym rozwiązaniem, aczkolwiek łatwe to nie jest.
0: To wiemy już, jak zostały opracowane grafiki, wiemy, jakie wyzwania czekają na twórców projektu w odniesieniu do zapisu matematycznego. A jak będzie przedstawiała się kwestia w zakresie prezentacji multimedialnych? Czy one będą opatrzone tekstem, który będzie odczytywał również program ten odczytu ekranu, czy będą na przykład w jakiś sposób audiodeskrybowane?
1: Jeżeli w e-podręcznikach pojawią się na przykład filmy, to ważne jest, i też znowu w zgodzie ze standardem WCAG 2.0, trzeba zapewnić w przypadku właśnie takich multimediów właśnie jak filmy, dla osób niewidomych trzeba zaopatrzyć te filmy w audiodeskrypcję, czyli ścieżkę audiodeskrypcji, i to w taki sposób, aby możliwe było jakby wygodne z tego korzystanie, to znaczy powiedzmy osoba, której tej audiodeskrypcji nie chce używać, nie potrzebuje, tak osoba dobrze widząca, żeby mogła skorzystać ze standardowej ścieżki dźwiękowej. Natomiast osoba niewidoma, aby mogła w wygodny sposób wybrać i uruchomić ścieżkę właśnie z audiodeskrypcją. To jest, jeżeli chodzi o osoby właśnie niewidome i słabowidzące. Natomiast też istotną grupą odbiorców takich treści audiowizualnych są osoby na przykład głuchoniewidome czy osoby słabosłyszące. I tutaj dla nich te treści powinny też być zaopatrzone. Czy to w tłumaczenie na polski język migowy, czy też w napisy. Także jeżeli chodzi właśnie o te treści takie typu filmy, typu animacje, typu właśnie takie multimedialne, jest właśnie konieczność zastosowania tych takich dodatkowych usprawnień, audiodeskrypcja, napisy, tłumaczenia na język migowy, tak aby były one dostępne. Myślę, że warto też powiedzieć o też jeszcze jednej rzeczy, która też na tą chwilę nie jest powiedzmy w pełni rozwiązana, bo też nie jest zagadnieniem banalnym. Mianowicie w niektórych miejscach e-podręcznika, między innymi właśnie w podręcznikach do matematyki, pojawiają się takie prezentacje, właściwie interaktywne prezentacje, czyli gdzie od ucznia wymaga się jakiejś interakcji, on musi coś zrobić, mianowicie na przykład gdzieś przesunąć jakiś obiekt na ekranie. No i na tą chwilę wygląda to tak, że te prezentacje dostępne są tylko i wyłącznie za pomocą myszy, także osoba powiedzmy może słabowidząca w jakiś sposób korzystająca z powiększenia jeszcze z tego skorzysta, natomiast osoba niewidoma posługująca się screen readerem z tych treści niestety nie skorzysta. Natomiast jest ewentualny taki pomysł, zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko ułoży, aby we współpracy właśnie ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi zajmującymi się edukacją osób niewidomych i słabowidzących przygotować pewne alternatywne ćwiczenia, które mogłyby być, powiedzmy, na równi zaimplementowane. Ja dam taki przykład, gdzie, powiedzmy, łączenie jakichś punktów liniami za pomocą myszy wydaje się oczywiście sensowne w przypadku osoby widzącej tudzież słabowidzącej. Tak w przypadku osoby niewidomej łączenie punktów liniami na jakiejś wirtualnej płaszczyźnie no troszeczkę mija się z celem, dlatego w takim miejscu lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie jakiegoś ćwiczenia alternatywnego. Jakie to będą ćwiczenia, jeszcze na tą chwilę nie wiemy, ale przypuszczam, że właśnie tutaj we współpracy ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi takie coś uda się wykonać.
0: A pozwolę sobie zapytać o taką twoją osobistą refleksję. Czy na przykład swego rodzaju remedium na tą niemożność korzystania z myszy mogłyby być ekrany dotykowe, które pozwoliłyby właśnie za pomocą palca przesuwać poszczególne elementy po ekranie?
1: Powiem tak, z jednej strony tak, ale musiałby być, powiedzmy, w drugą stronę jakiś też sygnał do osoby niewidomej wysyłany.
0: Tak, tak. Nie wiem, czy na zasadzie jakiś... Przepraszam, może wejdę w słowo. Miałam na myśli, rzeczywiście nie do końca sformułowałam swój pomysł. Zamiast poszczególnych punktów łączyłoby się liniami na przykład poszczególne dźwięki, które wydobywałyby się w momencie natrafienia palcem na określony punkt, wodząc nim po ekranie.
1: Tak, to jest oczywiście jakiś pomysł na pewno, tylko też trzeba mieć w takim przypadku na uwadze to, co takim ćwiczeniem chcemy przekazać, bo w przypadku osoby widzącej łączenie jakichś, powiedzmy, trzech punktów na ekranie i stworzenie na przykład z tego trójkąta ma oczywiście sens, bo po prostu pokazuje wzajemne położenie tych krawędzi i tak dalej i jakby stworzenie samodzielne skonstruowanie takiego trójkąta. Natomiast w przypadku osoby niewidomej, kiedy na przykład ona by za pomocą, no załóżmy, ekranu dotykowego miała połączyć te linie i jedynym powiedzmy sygnałem, który byłby, jakby się jej udało tak połączyć jedną punkt z drugim punktem, trzeci punkt z czwartym i tak dalej, i stworzyć jakąś, powiedzmy, figurę. Natomiast na tym ekranie dotykowym nie mieć możliwości zapoznania się z tym, co naprawdę stworzyło.
0: Tym kształtem ostatecznym, tak?
1: No w tym przypadku oczywiście taki sposób dostępu miałby się z celem. Oczywiście, jeżeli mówię, na tą chwilę nie ma jeszcze takich, powiedzmy, powszechnie dostępnych ekranów dotykowych, które automatycznie zmieniałyby fakturę. Na tą chwilę to są tylko i wyłącznie technologie takie, powiedzmy, no niedalekiej przyszłości. Eksperymenty się w tej mierze odbywają. Już kilka firm opatentowało takie coś, ale kiedy taka technologia by trafiła, gdyby trafiła, powiedzmy, pod strzechy, gdzie osoba niewidoma mogłaby samodzielnie z jednej strony zbudować taką sobie bryłę, no to jeszcze musielibyśmy tutaj poczekać. Także w takich miejscach jakby prosiłyby się bardziej ewentualnie wykorzystanie, powiedzmy, no statycznej grafiki wypukłej, jakby niekoniecznie tutaj, brzydko mówiąc, zmuszanie osoby niewidomej do konstruowania jakiejś bryły za pomocą dźwięków. To jest oczywiście zadanie na pewno dla tyflopedagogów, bo tak naprawdę tyflopedagodzy wiedzą, jakiego rodzaju ćwiczenia mogą w znaczący sposób ułatwić osobie z dysfunkcją wzroku, niewidomej czy słabowidzącej poznawanie konkretnego pojęcia, konkretnego, nie wiem, zjawiska fizycznego i tak dalej. Także tu jest chyba bardziej kwestia do tyflopedagogów.
0: Rozumiem. Za chwilę o tym, jak tyflopedagogom i pedagogom w ogóle będzie mógł się przysłużyć e-podręcznik, porozmawiamy po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że gościem naszego dzisiejszego Babiego Lata jest Mikołaj Rotnicki, który z ramienia Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni czuwa nad tym, aby podręczniki były również dostępne dla osób potencjalnie wykluczonych cyfrowo. Do rozmowy z naszym gościem wracamy po krótkiej przerwie.
2: Tyflo Podcast.
0: Witam po przerwie. Kontynuujemy rozmowę dzisiejszą o e-podręcznikach. Przypomnę, że dzisiejszym gościem Babiego Lata jest Mikołaj Rotnicki, koordynujący z ramienia Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni pracę nad dostępnością e-podręczników. To teraz spójrzmy na e-podręcznik oczami potencjalnego użytkownika, jakim będzie nauczyciel. Czy w Twoim odczuciu e-podręczniki będą w jakiś sposób ułatwiały nauczycielom przygotowywanie się do lekcji? To znaczy, powiedzmy tak, czego nauczyciel, mając do dyspozycji e-podręcznik, nie będzie musiał robić, na przykład co musi robić, aby przygotować zajęcia dzisiaj, jakie funkcje dodatkowe będzie miał e-podręcznik, które będą pozwalały nauczycielom na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych przez nich zajęć?
1: To pierwsza kwestia to taka, że e-podręcznik, w ogóle ta platforma e-podręczniki, jakby ten interfejs, czyli ten sposób, jak my je widzimy, przynajmniej cały czas mówię o tej wersji takiej online, mamy w ramach każdego podręcznika taką wyszukiwarkę treści. I załóżmy, że jakiś nauczyciel przygotowuje się do lekcji i w klasycznym podręczniku on musiałby gdzieś to go przewertować, zaglądać do spisu treści, a tutaj ma możliwość, wpisując konkretną frazę, konkretne wyrazy, które gdzieś tam się spodziewa w treści, wyszukać pewien fragment i od razu go wyświetlić. To jest duża oszczędność czasu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to na pewno może jakby, powiedzmy, wybrać te części e-podręcznika, z których na danej lekcji będzie korzystał, tak? Druga, czy kolejna kwestia to to, że dostęp do tego e-podręcznika no, ma praktycznie z każdego miejsca na ziemi, byle tylko miał dostęp do urządzenia mobilnego czy komputerowego, gdzie się może podłączyć do internetu, czyli
0: na przykład zwiedzając ogród botaniczny ma możliwość korzystania z opisów na przykład flory na bieżąco w trakcie prowadzenia lekcji biologii, tak? Mając no przykład, oczywiście mobilne urządzenie.
1: Jeżeli jesteśmy gdzieś właśnie w plenerze i na przykład na jakiejś lekcji albo jest mowa, albo wcześniej była mowa o jakimś, no na przykład właśnie jakimś drzewie, jakimś krzewie, jakiejś roślinie, to na przykład właśnie pokazując dzieciom to w jakimś tam ogrodzie botanicznym, o zobaczcie, tak wygląda, nie wiem, jakiś tam kaktus dąb. Albo dąb, tak? A zobaczcie, w e-podręczniku mówiliśmy o tym i on tutaj też był przedstawiony i nie wiem, dysponując na przykład tabletem, smartfonem, może przypomnieć uczniom, bo też to tak chyba prawie każdy z nas, kto się gdzieś uczył, nauka zasadniczo też polega na takim regularnym powtarzaniu, przypominaniu naszemu mózgowi, naszemu umysłowi ileś razy danej informacji, ona wtedy łatwiej nam się utrwala poprzez różnego rodzaju skojarzenia. I teraz jeżeli uczeń potem skojarzy na przykład te dwie sytuacje, tak, że nauczyciel będąc w ogrodzie botanicznym, stając przy dębie, pokazał im to również, a zobaczcie, w naszym podręczniku też to jest i zobaczcie, to jest to samo drzewo,

0: takie multimedialne rzutniki cyfrowe, albo w tak zwane tablice takie świetne, elektroniczne, takie interaktywne. I e-podręczniki jako takie też na tych tablicach interaktywnych mogą być wyświetlane, czyli na przykład w szkole już nie będzie takiej, powiedzmy, sytuacji, kiedy pół klasy stwierdzi, a zapomnieliśmy książek, to co, to nie robimy lekcji. A nauczyciel może powiedzieć, hola, hola, chodzimy na e-podręczniki.pl, tak? A przynajmniej ja wchodzę tutaj z komputera i wyświetlam go wam na ekranie tablicy interaktywnej. Także tutaj jakby takiej groźby, że ktoś nie ma podręcznika i nie może z niego skorzystać, jakby może nie być, tak? Z drugiej strony pewne funkcje interaktywne, czy to filmy, czy to jakieś tam prezentacje takie z pewną dozą jakiejś interaktywności, gdzie można czymś ruszyć, coś dotknąć, chociaż nawet za pomocą różnego rodzaju tam wskaźników, czy myszy, czy nawet na tablicy interaktywnej za pomocą dotyku, można właśnie w taki sposób na lekcji z tego skorzystać. Czyli przenieść ten taki, powiedzmy, świat technologii właśnie cyfrowych bezpośrednio do klasy, tak, do ławki szkolnej praktycznie. Także to są jeszcze te dodatkowe
1: rzeczy. Myślę, że też, że tak powiem, odpadnie duża część pracy, która bywa trudna i żmudna, bo też nie każdy nauczyciel jest jednakowo technologicznie zaawansowany. Odpadnie ta część pracy związana z przygotowywaniem prezentacji samodzielnie. I tak samo część, która miałaby, część pracy, którą nauczyciel musiałby włożyć w przygotowanie konkretnych ćwiczeń czy zadań do wykonania przez uczniów na lekcji. Tutaj już jest gotowy materiał opracowany zgodnie z podstawą programową. I nauczyciel tylko sięga do gotowego źródła i na bieżąco może z tych prezentacji korzystać.
0: Tak, to jest na pewno duży plus e-podręczników i też to, że on jest jakby uniwersalny i taki sam wszędzie, tak? Czyli nie ma tutaj tego, powiedzmy, problemu, że w jednej szkole, tak jak w przypadku klasycznych podręczników, a to nauczyciel wybiera jednego wydawnictwa, jednego autora, drugiego autora, trzeciego autora. Tak naprawdę w tych różnych szkołach uczy się, no, podstawa programowa jest jedna, ale nieco inaczej podana. A tutaj podręcznik nie dość, że jest jeden i zawsze tak samo będzie wyglądał, czy w jednej szkole, czy w drugiej szkole, tak? Druga kwestia jest taka, że on jest zawsze jakby aktualny. To też jest jedna z tych podręcznika, mianowicie podręcznik został wyposażony w taką funkcjonalność, że jeżeli nauczyciel, a może nawet uczeń, a może nawet rodzic, znajdzie jakiś, no, ewidentny błąd w tym podręczniku. Oczywiście one nie powinny się tam zdarzać, no ale wiadomo, błędy to jest rzecz ludzka i tak samo twórcy podręczników mogą stworzyć jakiś błąd, zarówno merytoryczny, ale również mogą się też pojawić jakieś błędy, powiedzmy, techniczne, coś tam się gdzieś źle wyświetla. Podręcznik został wyposażony w taką funkcję, że można zgłosić do twórców konkretny błąd w konkretnym miejscu, napisać w takim specjalnym tam formularzu zgłoszenie błędu, że według naszej opinii coś tutaj jest nie tak, coś tutaj nie działa. Jakaś informacja jest ewentualnie przekłamana albo jest na przykład jakaś literówka, pomyłka. Tak, można to od razu zgłosić. Taka informacja od razu trafia do osób zajmujących się bezpośrednio, no, jakby zarządzaniem od tej strony, od kuchni, podręcznikiem i mogą taką poprawkę wdrożyć na bieżąco, tak? I automatycznie ją wdrożyć i wtedy u wszystkich użytkowników e-podręcznika automatycznie ta poprawka zostanie jakby wprowadzona i wszyscy już mają dostęp do poprawionego podręcznika. Sytuacja taka w przypadku klasycznego podręcznika jest o wiele trudniejsza, bo drukuje się tak zwane erraty, wydania poprawione i oczywiście to są kolejne jakieś tam koszty i, powiedzmy, dostawa nowych podręczników albo tych errat gdzieś tam, no też jest zawsze problem. A tutaj wystarczy dosłownie zmienić coś w jednym miejscu,

0: i dostępne jest to dla wszystkich praktycznie od razu poprawione.
1: To teraz jeszcze trzy takie drobne kwestie związane z przygotowywaniem przez nauczycieli lekcji z użyciem e-podręcznika. Czy będą one wyposażone w opcje jakieś edycyjne, gdzie nauczyciel sam będzie mógł wprowadzić jakieś własne definicje, własne opisy, czy jakieś kwestie, które poza tym, co jest zamieszczone w e-podręczniku, chciałby przekazać uczniom? Czy będzie możliwość jakby takiego dodawania tych wpisów własnych? Druga rzecz to, czy będzie możliwość bieżącego drukowania, bo jeśli na przykład nauczyciel spodziewa się, że w danym miejscu lub w danym momencie może nie mieć dostępu do e-podręcznika w tej wersji komputerowej, czy też przeznaczonej do innych urządzeń, chciałby przygotować, powiedzmy, wydruki, z których uczniowie będą mogli skorzystać. I trzecia, czy będzie możliwość kopiowania treści, na przykład, myślę, że to już chyba w starszych klasach, nauczyciel, gdyby chciał przesłać zadanie z e-podręcznika konkretne do rozwiązania swoim uczniom, na przykład mailem lub jakieś opracowania czy definicje, z którymi powinni się zapoznać. Czy też będzie taka możliwość?
0: Znaczy tak, pierwsza kwestia, czyli to edytowanie takie samodzielne przez nauczyciela, to raczej chyba tutaj w rachubę nie wchodzi, ponieważ to jest już jakaś ingerencja jednak w podręcznik jako taki, czy jakby w jego treść, ponieważ no, z jednej strony to jacyś autorzy jednak, którzy się podpisali pod tym, stworzyli ten podręcznik, oczywiście zgodnie z podstawą programową. Zresztą na każdej, nawet tej wirtualnej okładce podręcznika, tam są wypisani autorzy i którzy tworzyli ten podręcznik, jakby którzy odpowiadają w jakiś sposób za jego treść. Natomiast jakby w połączeniu z tym pytaniem, gdzie tam zapytałaś o to kopiowanie, z tym trzecim pytaniem, to ja tutaj ewentualnie nie widzę nic, żeby nic nie stało na przeszkodzie, aby nauczyciel jakiś wybrany fragment podręcznika gdzieś, powiedzmy, skopiował, wkleił do jakiegoś tam, powiedzmy, pliku i ewentualnie dopisał jakieś tam swoje komentarze. Tak? No, to wszystko zależy od tego, od danej sytuacji. Natomiast jakby ogólne zalecenie jest takie, aby z e-podręcznika korzystać no, po prostu online. Tak? To jakby właśnie z myślą o głównym jakby sposobem korzystania e-podręcznika jest właśnie ten dostęp przez przeglądarkę. I to samo ewentualnie się tyczy sytuacji, kiedy owszem, wybrane fragmenty podręcznika możemy skopiować, możemy wkleić do maila i wkleić do, jako powiedzmy, taka treść statyczna, wysłać gdzieś tam uczniowi, ale oczywiście do takiego zastosowania typowego, powiedzmy, gdzieś tam wydrukowania czy offline, tak? Przesyłamy mu fragment podręcznika, zobacz, tu jest taka definicja. Natomiast ja jestem akurat też zdania takiego i przypuszczam, że również twórcę podręcznika takiego, że lepiej jest po prostu dać mailem, czy nawet na portalu społecznościowym jakiemuś uczniowi linka do konkretnego rozdziału czy podrozdziału, żeby sobie mógł to sam sprawdzić, bo w tym momencie jakby jest zapewnienie tego, że ten e-podręcznik wygląda zawsze tak samo, zachowuje się tak samo, a nie, powiedzmy, nie dekomponujemy, że tak powiem, tej informacji, już nie mówiąc o tym, że pewnych treści multimedialnych, pewnych takich interaktywnych, no nie da się po prostu tak skopiować i wkleić do maila i zapewnić, żeby działały tak samo otwarte z poziomu maila, tak? Zawsze lepiej odnieść się do oryginału, czyli do strony e-podręczniki.pl, tak? Natomiast jeżeli oczywiście mamy sytuację, kiedy nie mamy dostępu do internetu i z jakichś powodów chcemy udostępnić jakieś fragmenty e-podręcznika w sposób taki bardziej, powiedzmy, tradycyjny, czyli właśnie drukowany, to mamy możliwość właśnie pobrania podręcznika właśnie w formie pliku EPUB albo pliku PDF, może nawet PDF lepiej, ponieważ wtedy mamy zachowaną, że tak powiem, powiedzmy odzwierciedlenie strona do strony, tak? Nic tam nie zmienimy już, wszystko jest dostosowane do tego, aby się wydrukowało praktycznie na dowolnej drukarce. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, że w takiej wersji no, papierowej będziemy mieć dostęp co najwyżej tylko do treści tekstowych, jak i również do grafik, tak? I z takiej treści tekstowej drukowanej, typowo drukowanej, z jednej strony mogą skorzystać osoby, powiedzmy, no nawet słabowidzące, możemy to wydrukować, nie wiem, na drukarce na przykład A3 albo w jakimś w ogóle powiększeniu, tak, większą czcionką. Dla osób właśnie, które nie korzystają z urządzeń elektronicznych, nie mają możliwości skorzystania ze podręcznika w sposób taki, no, przez stronę internetową. Natomiast też istnieje oczywiście możliwość, jeżeli to jest tylko treść tekstowa, możliwość puszczenia czegoś takiego na drukarkę brajlowską i wydrukowania tych treści tekstowych w brajlu. Że taka ewentualnie możliwość, powiedzmy, jest.
1: A czy będą e-podręczniki wyposażone w jakieś obszary wykraczające, w jakieś treści wykraczające poza podstawę programową? Jakieś definicje uzupełniające, leksykony, materiały zaczerpnięte na przykład z źródeł literackich, na przykład lektur będących suplementem tych, które są w podstawie programowej?
0: No z tego, co mi wiadomo, to zasadniczo e-podręczniki jako takie zostały przygotowane, żeby jakby odpowiadać takiej tej klasycznej podstawie programowej. Natomiast to już jest ewentualne trochę pytanie do właśnie do z jednej strony może do przedstawicieli ministerstwa i twórców, tak? Czy w treściach jako takich pojawiłyby się jakieś, nie wiem, może linki do Wikipedii czy do jakichś innych zasobów, jeżeli dany uczeń by zgłębiał taką wiedzę. Od strony technologicznej myślę, że to nie jest problem, bo to jest praktycznie wstawienie linku czy jakiegoś tam gdzieś odnośnika na zewnątrz, jakichś zewnętrznych materiałów. Natomiast to już jest bardziej kwestia tutaj, powiedzmy, merytoryczna.
1: Inwencji
0: twórczej i czy takie coś jakby jest, powiedzmy, przewidziane z jednej strony w projekcie podręczniki, a z drugiej strony jakby dozwolone przez podstawę programową, która gdzieś takie coś może obejmować, tak? Bo w podstawie programowej wiadomo, no, e-podręcznik jest czymś, co, nad czym piecze trzyma Ministerstwo Edukacji Narodowej, jakby zapewnia, że jakby żadna inna zewnętrzna treść, no, nawet czasami niepożądana, bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś by umieścił jakiegoś linka do jakichś zewnętrznych zasobów, a te zasoby zewnętrzne, no one nie są kontrolowane przez to ministerstwo i z różnych powodów mogą nieść treści jakieś, powiedzmy, nawet niepożądane. Także no tutaj to jest bardziej pytanie takie merytoryczne, niekoniecznie do mnie.
1: Rozumiem. Ja spytałam o to dlatego, że ponieważ jakby uzmysłowiłam sobie, że e-podręcznik będzie pełnił tą rolę suplementarną w odniesieniu do zwykłych podręczników. Stąd też moje pytanie, czy coś więcej poza tą podstawę, która miała być realizowana, jeszcze w nim się znajdzie. To przejdźmy może teraz do kwestii rodziców, ewentualnie współpracujących w trakcie odrabiania lekcji z dziećmi, korzystając z e-podręcznika. Czy rodzic, który posiada niezbyt duże doświadczenie technologiczne w korzystaniu z internetu, w korzystaniu z różnego rodzaju źródeł informacji, będzie w stanie, korzystając z e-podręcznika, wspierać dziecko w trakcie odrabiania prac domowych czy przyswajania sobie wiedzy za pomocą e-podręcznika?
0: Ja myślę, że tak, ponieważ e-podręcznik został, to też nawet jest notabene w tych wytycznych związanych z dostępnością, że jedna z wytycznych też odnosi do tego, żeby sposób korzystania z e-podręcznika, czy jego, powiedzmy, nie wiem, wygląd, czy sposób poruszania się po nim był intuicyjny, tak, czyli żeby nie sprawiał problemów przeciętnemu użytkownikowi, żeby nie musiał on mieć jakichś specjalnych, powiedzmy, umiejętności, żeby w podstawowym sposób z niego korzystać. Na pewno. Na pewno kwestia możliwości szybkiego wyszukiwania informacji w e-podręczniku, znacznie szybsza niż wertowanie kartek i wyszukiwanie tego wszystkiego, powiedzmy, ręcznie. To jest duży plus. Ja myślę też, że rodzice mogą się w ogóle zaciekawić samą formą e-podręcznika, ponieważ za ich czasów, kiedy dzisiejsi rodzice swoich pociech chodzących do szkoły, kiedy oni chodzili do szkoły, no ba, nawet kiedy ja chodziłem do szkoły, no czegoś takiego nie było. To jest naprawdę podejście takie bardzo nowoczesne, bardzo rewolucyjne, jeżeli chodzi o wykorzystanie w ogóle nowoczesnych technologii. I tak jak ja, czy moi też rodzice korzystali jeszcze w dawnych czasach, może nie z takich kolorowych podręczników, tak? A tutaj mamy nie dość, że mamy bogactwo kolorów, jak również możliwość przesunięcia jakiegoś suwaka w jakiejś prezentacji interaktywnej i zobaczyć, jak się coś tam zmienia, jak zmieniają się jakieś liczby. Wpisujemy jakieś liczby tam na jakieś, w jakimś równaniu, a tutaj nam się pojawia gdzieś wynik. Wszystko się dzieje praktycznie automatycznie. Tego nie oferują papierowe podręczniki. To zarówno dla rodziców może też być w jakiś sposób, korzystając z podręcznika wspólnie ze swoimi pociechami, no dobra zabawa, a jak wiemy, uczenie się poprzez zabawę, no nie ma chyba nic lepszego niż uczenie się poprzez zabawę i to właśnie wspólnie, rodzic, dziecko i no i e-podręcznik, który temu służy, prawda?
1: Rozumiem. To mam jeszcze takie pytanie. Czy kiedy e-podręczniki będą już dostępne, ogólnie wdrożone do korzystania przez nauczycieli i uczniów w szkole, będzie w jakiś sposób reglamentowana ta ich dostępność w sensie odpłatności? Czy na przykład nawet osoby takie jak ja, nie mówię tu już w tej chwili o wersji demonstracyjnej, tylko o tym podręczniku stricte w wersji ostatecznej. Osoby takie jak ja, nie posiadające dzieci, nie uczące nikogo, będą miały również możliwość pełnego dostępu i korzystania poprzez przeglądarkę ze strony podręczników.
0: Tak, jak najbardziej podręczniki są i e-podręczniki w ramach tego projektu są i będą bezpłatne, ponieważ takie w ogóle było zamierzenie. No one też są finansowane z pieniędzy publicznych, dlatego czyli praktycznie każdego z nas, każdego, kto płaci podatki, pracuje i nawet kupuje produkty, płaci podatki, więc tutaj tej kwestii takiej jakiejś reglamentacji no nie będzie. I to jest też duży plus, także nie musimy wydawać jakichś dodatkowych środków po to, żeby korzystać z podręczników, w tym przypadku z e-podręczników jako takich. Projekt jako taki, on, tak jak powiedziałem, on się już tam zaczął gdzieś w kwietniu, teraz w październiku została udostępniona taka wersja, tak zwana beta, to jest taka wersja, w której one będą aż do bodajże połowy 2015 roku. I to jest właśnie czas i tutaj bardzo gorąco zachęcam wszystkich użytkowników e-podręcznika, naprawdę wszystkich widzących, niewidomych, słabowidzących, praktycznie każdego, kto na co dzień może sobie bez problemu wejść na stronę www.epodręczniki.pl, aby z tego już korzystał, z tych zasobów, które już w tej chwili są udostępnione. I właśnie to jest ten czas na zgłaszanie jakichkolwiek uwag, czy to merytorycznych, czy to stricte właśnie związanych z dostępnością. Tutaj właśnie ukłon w kierunku osób niewidomych i słabowidzących, czy również z innymi niepełnosprawnościami, aby w tym czasie, kiedy ta platforma już została udostępniona, ale jest jeszcze cały czas w trakcie dopieszczania, doszlifowywania, tak? przez te półtora roku, żeby ta ostateczna wersja e-podręczników była jak najlepiej, jak najwygodniejsza w korzystaniu i jak najbardziej dostępna. Ponieważ z tego co wiem, jak projekt już się zakończy, czyli w połowie 2015 roku i to już będzie jakby pełna taka wersja produkcyjna, to już tak od takiej troszeczkę strony technologicznej zostanie publicznie udostępnione tak zwany interfejs, tak zwane API do tego podręcznika, czyli przyszli, no nie wiem, twórcy, programiści, deweloperzy będą mogli tworzyć własne ewentualne interfejsy, własną taką interaktywną komunikację z tą platformą e-podręczniki. I co ważne, ta platforma e-podręczniki tak naprawdę jest na tyle innowacyjna, że takiego podobnego przedsięwzięcia pewnie na taką skalę, gdzie mamy też tą interaktywność i jest to platforma online, tak naprawdę na świecie jeszcze nigdzie nie było. Wszystkie dotychczasowe próby gdzieś tam w Hiszpanii, w Szwecji, z tego co wiem, wtedy to e-podręcznik, pod hasłem e-podręcznik rozumiano po prostu wersję PDF, która była w pewnym sensie odpowiednikiem papierowej wersji, nawet strona do strony, jakiejś tam dużej interaktywności nie było. I te pomysły, z tego co wiem, no one poległy, one nawet za bardzo nie wyszły. A tutaj tak naprawdę no, uczestniczymy w czymś i to każdy obecny użytkownik tych podręczników, tej wersji beta, może przyczynić się do jeszcze większego polepszania ich jakości i sposobu, w jaki z nich korzysta. Tak? Wystarczy, mówię, wejść na stronę, pooglądać sobie, jak to na tą chwilę wygląda, zgłosić jakieś tam swoje uwagi i mieć, że tak powiem, nawet tą możliwość uczestniczenia gdzieś tam w procesie kształtowania ostatecznej wersji tych podręczników.
1: Mówimy cały czas o wersji tekstowej, a według założeń twórców, kiedy ta wersja ostateczna zacznie być wdrażana w szkołach? Kiedy nauczyciele mają zacząć z niej korzystać, że tak powiem, tak już na serio, nie sprawdzając, czy działa, jak działa, pokazując, co to takiego jest, tylko kiedy ten e-podręcznik stanie się faktycznym źródłem informacji i narzędziem do przyswajania wiedzy przez uczniów?
0: Z tego, co mi wiadomo, to oczywiście mogą korzystać już. Tutaj jakby nie ma tego ograniczenia, ponieważ ta wersja nawet testowa jest już w tej chwili dostępna. Stopniowo z miesiąca na miesiąc będą dokładane kolejne w ogóle przedmioty, tak, bo na tą chwilę jest to chyba tylko matematyka, potem będzie się pojawiać i fizyka, i informatyka, i również inne kolejne podręczniki z kolejnych przedmiotów. Także ostateczna wersja i jakby ukończenie tego w tym 2015 roku, połowie 2015 roku, kiedy już wszystkie przedmioty, które zostały przewidziane na platformę e-podręczniki trafią dla poszczególnych klas, dla poszczególnych etapów kształcenia, to jakby w tym 2015 roku jakby będziemy mogli już z jednej strony podsumować coś, ale to będzie taki też punkt, kiedy one już jakby ostatecznie będą funkcjonowały pewnie w takiej wersji finalnej. No i tutaj na pewno czy Ośrodek Rozwoju Edukacji, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej jakby ostatecznie potwierdzi, że tak, to jest już ostateczna wersja i to już można z tego w pełni korzystać bez jakichś tam, powiedzmy, obaw, że coś jeszcze nie będzie działać. Także myślę, że to w taki sposób zostało zaplanowane i sądzę, że warto, jeszcze raz powtórzę, warto już właśnie na tym etapie, mimo że to jest jeszcze półtora roku do zakończenia ostatecznie projektu, warto w nim już w tej chwili uczestniczyć i zgłaszać ewentualnie swoje uwagi.
1: Ja też mam nadzieję, że za przygotowywaniem i udostępnianiem e-podręcznika nadąży, że tak powiem, szkolna infrastruktura, to znaczy wyposażenie zarówno nauczycieli, ale i uczniów w sprzęt, przy pomocy którego będą mogli korzystać z tych e-podręczników i wyposażenie szkół w łącza odpowiedniej przepustowości, żeby to korzystanie z e-podręcznika nie było taką formą incydentalną, że tylko nauczyciel wyświetla jakieś prezentacje, czy tam właśnie przynosi zadania wydrukowane, bo zwyczajnie internet nie jest w stanie służyć na tyle, żeby wszyscy uczniowie przynajmniej danej klasy jednocześnie byli w stanie korzystać z tych e-podręczników.
0: Tak, to na pewno jest jakieś wyzwanie, natomiast z tego, co się orientuję, to jakby projekt e-podręczniki, on z jednej strony przygotowuje te treści i udostępnia, natomiast w ramach tego projektu, no, trudno mi to oceniać, czy dobrze, czy źle, ale jakby nie przewidziano kwestii jakby finansowania szkołom sprzętu, tak? Bo projekt e-podręczniki polega przede wszystkim na udostępnieniu całej platformy i treści, tak? W taki sposób, że można było z niej wygodnie korzystać. Natomiast to już na, powiedzmy, barkach szkół, ewentualnie samorządów, których obowiązkiem jest organizowanie szkół na własnym terenie, to już jest jakby ich kompetencja, aby pieniądze na rozwój czy to sprzętu, czy to dostępu do internetu w poszczególnych szkołach się znalazły. No na pewno coraz więcej uczniów w domach posiada komputery, coraz więcej uczniów korzysta z komórek, ze smartfonów, z tabletów. To wszystko bardzo szybko się rozwija. Jeszcze kilka lat temu takim, mówię, standardowym szybkością internetu to było tam te 512 kilobajtów, czy tam 1 megabit, a dzisiaj standardem powoli już się staje tam 50 megabitów, czy 100 megabitów, tak? Oczywiście to stopniowo jest wdrażane, natomiast szybkość, że tak powiem, tych zmian, które się dzieją i spadek cen internetu, no sprawia, że on też coraz częściej trafia pod strzechy domowe, jak również coraz tańsze jest korzystanie z internetu tego mobilnego. A to jest oczywiście jeden z powodów, który może w znaczący sposób przyczynić się do jeszcze pełniejszego korzystania właśnie z e-podręczników.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę o e-podręcznikach. Przypomnę, że gościem dzisiejszego Babiego Lata był Mikołaj Rotnicki, koordynujący z ramienia Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni pracę nad dostępnością e-podręczników. Ja dziękuję Państwu, że zechcieliście spędzić z nami kolejny wieczór. Zapraszam na następne audycje z cyklu Babie Lato. Dziękuję także za realizację naszej audycji Michałowi Dziwiszowi. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Joanna Piwowońska, koordynatorka merytoryczna ze strony partnera w ramach projektu Dostępna Szkoła. Witaj.
4: Dzień dobry, cześć Michale, witam Państwa wszystkich serdecznie po drugiej stronie anteny.
3: To jest pierwsza z wielu audycji, które na antenie Tyflo Radia, w Tyflo Podcaście się pojawią. Będziemy rozmawiać na temat projektu Dostępna Szkoła też, ale będziemy rozmawiać też przede wszystkim na temat modelu dostępnej szkoły, który w ramach tego projektu powstał. Ale żeby wszystko miało jakiś taki porządek chronologiczny, to może o samym projekcie najpierw w ogóle porozmawiajmy. Czy właściwie jest projekt Dostępna Szkoła?
4: Projekt Dostępna Szkoła to jest projekt, który tak naprawdę w tej chwili się kończy. Zaczęliśmy go realizować w roku 2019 i będziemy go kończyć już w tym miesiącu, czyli trwa od tak naprawdę czerwca 2019 do grudnia 2023. Jest to projekt realizowany w ramach środków pochodzących z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i realizowany jest jako pilotaż działania Szkoła bez barier w ramach programu Dostępność Plus. To jest projekt, który jest tak naprawdę jednym z dwóch bliźniaczych projektów, ponieważ Ministerstwo Funduszy, chcąc właśnie takie działania zwiększające dostępność szkół podstawowych póki co do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zaaranżować, wymyśliło konkurs, w ramach którego wyodrębnione zostały dwa projekty prowadzone przez dwa partnerstwa, bliźniacze projekty. Jednym z tych projektów była właśnie Dostępna Szkoła, realizowana przez partnerstwo Fundacji Fundusz Współpracy jako lidera i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, którą reprezentuję. Drugie z tych partnerstw to było partnerstwo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia Młodych Lubuszan oraz Politechniki Gdańskiej. I te dwa partnerstwa, prowadząc takie właśnie dwa równoległe projekty, miały wspólnie wypracować model dostępnej szkoły, a potem przetestować go w kilkuset placówkach w całej Polsce i finalnie potem, biorąc pod uwagę wnioski z fazy testowania tego modelu dostępnej szkoły, opracować taki finalny model, który będzie rozpowszechniany później.
3: Czym jest ten model? Czy to jest tylko zbiór dokumentów, czy też mamy już do czynienia z jakimiś takimi wzorcowymi szkołami, które wdrożyły ten model w życie?
4: Model dostępnej szkoły, zarówno w tej wersji pierwotnej, jak i w tej wersji ostatecznej, której opracowanie tak naprawdę w tym momencie kończymy, jest to zbiór standardów, które obejmują wszelkie możliwe aspekty funkcjonowania placówek oświatowych. Ponieważ głównym założeniem całego modelu dostępnej szkoły jest podejście holistyczne. Tak, wychodzimy z założenia, że szkoła podstawowa, generalnie każda szkoła, to jest nie tylko sam budynek szkolny, w którym dzieją się różnego typu działania zmierzające do podnoszenia wiedzy, podnoszenia kompetencji uczniów, ale to jest też takie miejsce, które jest miejscem pracy dla nauczycieli, dla specjalistów, dla personelu administracyjnego, ale jest też miejscem, w którym muszą się dobrze czuć rodzice tych uczniów, którzy też przecież mogą mieć niepełnosprawności albo inne szczególne potrzeby, do którego czasem przyjdą też dziadkowie, chociażby na akademię z okazji Dnia Babci czy Dziadka, do którego przyjdzie rodzeństwo uczniów, którzy tam uczęszczają na różnego typu eventy organizowane przez szkołę, w którym może się na przykład mieścić klub seniora, mogą tam się odbywać jakieś dodatkowe zajęcia, tak, bo szkoły często sobie też wynajmują powierzchnię i wieczorami, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jest tam na przykład yoga albo inne zajęcia sportowe, powszechnie dostępne. W związku z powyższym taka szkoła jako budynek musi być dostępna dla bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy mają bardzo różne potrzeby i dodatkowo ta szkoła, poza tym, że jest budynkiem, jest pewnego rodzaju społecznością, w której wszelkie działania, które są realizowane, muszą spełniać te wymogi dostępności, muszą być przyjazne dla jak największej grupy użytkowników, niezależnie od ich szczególnych potrzeb. I stąd też model dostępnej szkoły jest tworem, myślę, innowacyjnym o tyle, że on po raz pierwszy tak naprawdę chyba skupia się nie tylko na takich standardach twardych, nazwijmy to, dostępności, tak? Zazwyczaj, jeżeli wypracowywane są jakieś modele, standardy dostępności, to one dotyczą infrastruktury, ewentualnie zagadnień związanych ze standardami dostępności informacyjno-komunikacyjnej, tak, czyli sposobów porozumiewania się, udostępniania informacji. Jeżeli już wdrażają pewne rozwiązania z zakresu na przykład obsługi klienta, no to jakby nie łączą tych dwóch aspektów, tak, związanych z infrastrukturą i z takimi miękkimi kompetencjami na przykład kadry. Tutaj model dostępnej szkoły jest w tym zakresie innowacyjny, bo w jednym dokumencie zgromadziliśmy tak naprawdę wszystkie aspekty dostępności.
3: Ja już teraz mogę zdradzić, że my przez ten model się przejdziemy i będziemy go szczegółowo omawiać w kolejnych naszych spotkaniach w Tyflo Podcaście. Natomiast teraz chciałbym cię zapytać, jak w ogóle wyglądał proces przygotowywania takiego dokumentu, bo skoro on jest tak szeroki i tu mamy to podejście holistyczne, mamy podejście całościowe, no to na pewno nie był to łatwy proces, a czasu też nie było przecież jakoś bardzo dużo.
4: No tak, muszę przyznać, że to było dosyć karkołomne przedsięwzięcie. Po pierwsze ze względu na formułę, tak? W rzeczywistości projektowej różnego typu modele wypracowywane są w taki sposób, że jest jakiś zespół instytucji, organizacji, które wspólnie realizują jakiś projekt, mają jakąś koncepcję, pozyskują na to dofinansowanie i wskutek prowadzonych przez siebie działań wypracowują jakieś standardy, modele, potem je wdrażają, testują w zależności od tego, jaka jest koncepcja. A tutaj zostaliśmy postawieni trochę przed w innej rzeczywistości osadzeni, ponieważ były, tak jak wspominałam, dwa niezależne projekty, dwa zespoły ekspertów, które aplikując ośrodki na projekt związane z dostępnością szkół, miały pewnie trochę inne wizje tej dostępności, a one musiały się spotkać ze sobą, wspólnie wypracować jeden model, dogadać się, potem na jakiś czas rozejść, przetestować ten model, a potem spotkać się ponownie, zebrać ze sobą te efekty fazy testowania i po raz kolejny usiąść i ten pierwotny model przepracować, dostosować do tego, co wyszło w fazie testowania. Więc to było na pewno w tym wszystkim najtrudniejsze. I wyglądało to w ten sposób, że takie właśnie dwa zespoły ekspertów spotkały się wspólnie, wypracowały sobie jakąś koncepcję i oczywiście byli to eksperci stanowiący zasoby wszystkich tych organizacji, które uczestniczyły w tych dwóch projektach, ale zaprosiliśmy także do współpracy ekspertów zewnętrznych. Między innymi pracowników szkół, dyrektorów szkół czy innych instytucji, które za oświatę odpowiadają, czy organów prowadzących, różnego typu specjalistów, którzy zajmują się wsparciem osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I dodatkowo ten pierwotny model dostępnej szkoły musieliśmy również konsultować oczywiście z różnego typu gremiami, poczynając od organizacji pozarządowych, które skupiają się na szeroko pojętym wsparciu osób z niepełnosprawnościami, czy też na wsparciu procesu edukacyjnego, ale też z instytucjami publicznymi, jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy też Ministerstwo Funduszy, bądź też takimi ciałami doradczymi jak Rada Dostępności. Po zakończeniu tych konsultacji powstał właśnie ten pierwotny model, który potem był testowany.
3: No właśnie, bo przygotowywanie to jedno, a testowanie to jeszcze druga rzecz. Jak wyglądały te testy?
4: Testowaliśmy model w prawie 200 placówkach. Finalnie 184 szkoły ukończyły testowanie modelu dostępnej szkoły, czyli osiągnęły wybrane, założone przez siebie standardy z modelu dostępnej szkoły, wdrożyły je i uczestniczyło w tym testowaniu 74 organy prowadzące, które prowadziły te szkoły, tak? No bo szkoły ze względu na przepisy prawa nie posiadają same w sobie osobowości prawnej, która by im umożliwiała udział w tym projekcie, stąd też to organy prowadzące, które prowadziły te szkoły, startowały w konkursach grantowych, które ogłaszaliśmy jako partnerstwo i pisząc wnioski o dofinansowanie grantów, decydowały się i deklarowały właśnie wdrożenie standardów modelu dostępnej szkoły. I było to zazwyczaj tak, że każdy z tych organów prowadzących, w zależności od tego, która to była tura naborów, bo tych naborów o dofinansowanie grantów było kilka w jednym i w drugim partnerstwie, wybierały liczbę szkół, którą będą chciały objąć tym testowaniem, to było od jednej do czterech szkół, określały, które z tych szkół będą realizowały ile standardów. Zwyczajowo przynajmniej w jednym organie minimum jedna szkoła musiała przetestować wszystkie standardy modelu dostępnej szkoły. Deklarowały, na jakim poziomie dostępności ta szkoła finalnie będzie kończyła tą fazę testowania, bo pierwotny model zakładał trzy poziomy dostępności szkoły i składały wnioski o grant. W międzyczasie, żeby się przygotować do tego złożenia tych wniosków o grant i żeby wiedzieć, jakie tak naprawdę muszą działania naprawcze czy też zaradcze, żeby tą dostępność osiągnąć, zapewnić, szkoły i organy prowadzące przeprowadzały sobie tak zwaną autodiagnozę. Czyli w oparciu o narzędzia, które były wypracowane, które stanowiły dodatek do modelu, weryfikowały, jakie standardy już mają spełnione albo jakie elementy standardów mają spełnione i czego im jeszcze brakuje do tego, żeby osiągnąć tą pełną dostępność. Kiedy zakończyły autodiagnozę, kiedy napisały te wnioski wstępne, odbywała się ocena tych wniosków i te organy, te szkoły, które wypadły najlepiej, przechodziły do kolejnej fazy naboru, która owocowała potem przeprowadzeniem u nich już takich profesjonalnych audytów dostępności. I na podstawie tych audytów dostępności, które no już dawały im taki pełny, profesjonalny obraz tego, czy szkoła spełnia standardy dostępności, czy też nie, przygotowywały tak zwany wniosek właściwy. Czyli ta rekrutacja tych szkół i tych organów prowadzących do projektu była dwuetapowa. I po zakończeniu tych audytów dostępności, po stworzeniu wniosków właściwych, odbywała się kolejna ocena, wskutek której te najwyżej punktowane podpisywały umowy na realizację grantu, w ramach których mogły otrzymać wsparcie finansowe na testowanie standardów modelu dostępnej szkoły, na wdrażanie tych standardów w swoich placówkach. I to było wsparcie w wysokości maksymalnie 2 milionów złotych na organ prowadzący. I rozpoczynało się testowanie.
3: I rozpoczynało się testowanie i to testowanie, jak rozumiem, już się kończy, czy ono jeszcze będzie cały czas trwało?
4: Testowanie się już zakończyło. Szkoły miały możliwość testowania modelu dostępnej szkoły, czy prowadzenia tych działań, które zmierzały do wdrożenia standardów tak naprawdę do końca września, część jeszcze do końca października tego roku. W tym momencie wszystkie szkoły, które testowały u nas model dostępnej szkoły, już skończyły testować. My skończyliśmy też weryfikowanie efektów tego testowania. Oczywiście w trakcie całej procedury testowania też zbieraliśmy na bieżąco wnioski, opinie na temat modelu dostępnej szkoły, informacje zwrotne dotyczące tego, co jest wdrażalne, a co być może nie jest wdrażalne, co jest niejasne w modelu i wymagałoby jakiegoś przeformułowania czy dodatkowych wyjaśnień, co sprawiało trudność grantobiorcom w odbiorze samego modelu. Również sami przeprowadzając audyty końcowe, które weryfikowały efekty tego testowania, mieliśmy, myślę, że bardzo cenne informacje zwrotne, które sprawiły, że model ostateczny wygląda tak, jak wygląda, a różni się on jednak od tego modelu testowego, od którego zaczynaliśmy całą współpracę.
3: No właśnie o te wyniki też chciałbym cię zapytać, bo z własnych doświadczeń z dostępnością, co prawda tylko cyfrową, no to mogę powiedzieć, że dostępność to jest proces, to jest coś, co nigdy się nie kończy tak naprawdę, co cały czas trwa i nad czym cały czas trzeba pracować. Czy tutaj ze szkołami jest podobnie, czy też można powiedzieć, że są placówki, którym się udało w 100% wdrożyć ten model i stać się tak wzorcowo dostępnymi?
4: Odpowiem i tak, i nie. Z jednej strony, owszem, są placówki, które wdrożyły model w 100% i powiem szczerze, że jest ich w Polsce no, kilkadziesiąt, tak? W każdym W każdym organie prowadzącym, który aplikował o grant, musiała być przynajmniej jedna taka szkoła i na tę chwilę mogę powiedzieć, że nie ma takich szkół wśród tych szkół, które by nie osiągnęły tych 100%, więc minimum 74 takie szkoły, które w 100% zrealizowały model, są, ale to nie znaczy, że ta praca nad dostępnością się u nich zakończyła. Wprawdzie model dostępnej szkoły zakłada, że po jego wdrożeniu placówka będzie w pełni zgodna ze standardami, które są wymagane przepisami prawa, tak? Bo mamy już od jakiegoś czasu funkcjonującą w Polsce ustawę o zapewnieniu dostępności, która w pewien ramowy sposób, ale jednak określa, jakie są te wymogi dotyczące dostępności podmiotów publicznych, czy też innych podmiotów, które realizują cele związane z polityką publiczną, ale z drugiej strony, poza jakby tymi wymogami ustawowymi, które te szkoły już zrealizowały, są oczywiście bieżące potrzeby, które cały czas się mogą zmieniać, tak, mogą się pojawiać nowe, bo myślę, że bardzo ważne jest to, że kiedy myślimy sobie o dostępności, to dokonujemy pewnej standaryzacji, co jest niewątpliwie słuszną drogą, tak, bo powinny być jakieś ogólne wytyczne, które mówią, w jaki sposób należy na przykład od strony architektonicznej projektować budynki, żeby one były maksymalnie uniwersalne, a jeżeli te budynki już istnieją, to w jaki sposób je modernizować, żeby wszyscy mogli z nich skorzystać. I te standardy powinny uwzględniać potrzeby jak największej liczby ludzi z jak najbardziej zróżnicowanymi potrzebami, ale z drugiej strony zawsze mogą pojawić się takie okoliczności czy takie osoby, które będą wymagały w tym zakresie innych dostosowań albo większych dostosowań. Więc tak jak powiedziałeś, z jednej strony mamy 100% dostępne placówki, ale z drugiej strony nawet dla tych placówek ta droga ku dostępności jeszcze nie jest zamknięta i myślę, że chyba nigdy nie będzie. I w ten sposób też do tego podchodzimy w dostępnej szkole.
3: To w takim razie teraz porozmawiajmy o samym modelu, czyli o tym dokumencie, który jest dostępny dla każdego, dla każdej instytucji, która miałaby ochotę go wdrożyć. Można się z nim, jak rozumiem, publicznie zapoznać.
4: W tej chwili, kiedy rozmawiamy, jeszcze nie. Do tej pory trwają prace nad tą ostateczną wersją modelu i te kwestie jeszcze dopinamy, ale na początku stycznia, czyli już tak naprawdę na dniach, będziemy faktycznie mogli udostępnić Państwu finalną wersję modelu dostępnej szkoły. W tej chwili dostępny dla wszystkich jest jeszcze ten testowy model dostępnej szkoły na stronie www.dostępnaszkoła.info. Można się z nim jak najbardziej zapoznawać. Są tam też materiały pomocnicze, zapisy webinariów, jest też zapis naszej konferencji upowszechniającej, która się odbyła w Warszawie, więc tam można też zobaczyć na żywo osoby, które brały udział w testowaniu tego modelu, bo na konferencji też wypowiadali się dyrektorzy czy nauczyciele i specjaliści, którzy w tych szkołach są zatrudnieni, którzy brali udział w testowaniu modelu. Natomiast na tej samej stronie na początku stycznia czy końcem grudnia pojawi się ten ostateczny model dostępnej szkoły.
3: To w takim razie, skoro projekt nam się już kończy, to pytanie jest takie, czy w jakiś sposób planujecie, czy przewidujecie jakiekolwiek wsparcie dla tych szkół, które będą chciały wdrożyć ten model po zakończeniu trwania projektu? Czy będzie można się tylko zapoznać z dokumentami na stronie, natomiast no już żadne audyty, żadne wsparcie nie będzie realizowane? Jak to będzie wyglądało dla tych wszystkich, którzy, no cóż, nie załapali się teraz, ale no może chcieliby jednak wdrożyć dostępność u siebie?
4: Mam nadzieję, że będą chcieli, bo taki jest też cel modelu, bo poza tym, że prawie 200 placówek podniosło swoją dostępność w ramach naszego projektu i tego drugiego projektu partnerskiego, to de facto celem projektu było właśnie stworzenie takiego standardu dostępnej szkoły po to, żeby on mógł po już rzeczywistości projektowej funkcjonować i żeby można było z niego korzystać. I owszem, sprawa jest nieco trudniejsza dla tych szkół czy organów, które będą chciały go wdrażać później, ponieważ te szkoły, które uczestniczyły w fazie testowania, chociaż no, można powiedzieć, że były troszkę królikami doświadczalnymi, ale wolę określenie, że były też współtwórcami tej ostatecznej wersji modelu. I myślę, że to bardzo trzeba podkreślać, że wszystkie te szkoły, wszyscy pracownicy, którzy testowali model, bardzo mocno się przyczynili do tego, w jaki sposób on w tej ostatecznej wersji wygląda, ale mieli rzeczywiście wsparcie ekspertów, tak? Bo po pierwsze były audyty dostępności, po drugie cały czas w każdym dniu testowania modelu, przy każdej inwestycji mieli możliwość uzyskiwania wsparcia merytorycznego w ramach właśnie takiej instytucji wsparcia grantobiorców, czyli mogli liczyć na opiniowanie projektów budowlanych, mogli liczyć na nasze wsparcie na miejscu już w trakcie trwania inwestycji, czy też weryfikację efektów wdrożenia poszczególnych standardów, mogli liczyć na opiniowanie różnego typu procedur, które były wdrażane, tak, czy dokumentów, które były wytwarzane w trakcie testowania. Natomiast te szkoły, czy te organy prowadzące, które będą chciały teraz korzystać z modelu dostępnej szkoły, no będą go musiały wdrażać rzeczywiście w nieco innej rzeczywistości, chociaż już wiemy teraz, że będzie także możliwość wdrażania modelu dostępnej szkoły w ramach środków już kolejnej perspektywy finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego. Stąd też będzie możliwość i pozyskiwania środków na to, aby wdrażać te standardy dostępności w oparciu o model dostępnej szkoły i zapewne również zapewnienia sobie jakiegoś wsparcia specjalistów, tak, typu przeprowadzenia audytów po to, żeby wiedzieć, które standardy i w jaki sposób wdrażać i też w jaki sposób się wspierać w tym wdrażaniu dostępności. Ale myślę, że to jest temat na kolejną audycję.
3: Zdecydowanie tak. A zatem cóż, pozostaje wszystkich zainteresowanych zaprosić do zapoznania się z modelem dostępnej szkoły, jak na razie tym testowym, a już niedługo, już za kilkanaście dni będzie dostępny ten finalny model. Powiedz mi, duże różnice będą w tych dwóch dokumentach?
4: O, myślę, że różnice kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy model dostępnej szkoły zakładał trzy poziomy dojrzałości, jak już wspomniałam. Tak? Czyli wychodziliśmy z założenia, że każda ze szkół, która zaczyna testować model dostępnej szkoły, wybiera sobie jakiś poziom dojrzałości. Poziom podstawowy to był taki poziom, na którym szkoła, jak wdroży standardy, będzie miała możliwość przyjęcia, znaczy możliwość przyjęcia, będzie miała warunki do tego, żeby przyjąć wszystkie dzieci niezależnie od ich szczególnych potrzeb i niezależnie od wsparcia, jakiego wymagają, ale może to się wiązać z pewnymi zmianami organizacyjnymi w jej funkcjonowaniu, tak? Czyli w jakimś stopniu, na przykład w kontekście dostępności architektonicznej, będzie dostępna z wykorzystaniem różnego typu zmian organizacyjnych, tak? Czyli na przykład będzie miała zapewniony stały dostęp do jednej kondygnacji, do kolejnych kondygnacji będzie to dostęp w formie racjonalnych usprawnień i przez to będzie musiała wdrożyć rozwiązania organizacyjne, czyli na przykład lekcje danej klasy organizować na tych kondygnacjach, do których zapewniony jest trwały dostęp dla zapewnienia uczniowi chociażby poruszającemu się na wózku wygody i bezpieczeństwa. Na poziomie średnio zaawansowanym już szkoła musi zapewniać dostępność dla wszystkich uczniów bez konieczności wprowadzania tych zmian organizacyjnych. Natomiast na poziomie zaawansowanym miały być takie szkoły, które po pierwsze, oczywiście realizowałyby standardy z poziomu podstawowego, z poziomu średniego. Na poziomie średnim też pojawiły się kwestie na przykład związane z zatrudnieniem personelu, który ma szczególne potrzeby, czego na podstawowym poziomie dostępności nie było. Ale ta szkoła na tym poziomie zaawansowanym miała też prowadzić różnego typu działania innowacyjne. Tak? Czyli nie tylko to, co do czego zobowiązuje szkołę polskie prawo, między innymi prawo oświatowe, ale także różnego typu innowacje, jak na przykład wprowadzenie asystenta ucznia z niepełnosprawnością, który w polskim systemie prawa oświatowego nie funkcjonuje, a były takie projekty, które wdrażały tego typu wsparcie. Natomiast w tej wersji ostatecznej modelu dostępnej szkoły mamy już tylko jeden poziom dostępności, który tak naprawdę łączy części standardów z tego pierwotnego poziomu podstawowego, średniego i zaawansowanego. To jest ta pierwsza podstawowa różnica. Druga podstawowa różnica jest taka, że w tej ostatecznej wersji modelu dostępnej szkoły dostrzegliśmy perspektywę placówek istniejących. Bardziej niż było to przy okazji modelu testowego, ponieważ w ramach tej fazy testowania okazało się, że polskie placówki, szkoły podstawowe są w bardzo dużym niedostatku, jeżeli chodzi o dostępność, nawet większym niż sobie to tak naprawdę wyobrażaliśmy na początku, niż wyobrażało sobie to ministerstwo. Stąd też konieczne było w tej ostatecznej wersji modelu też uwzględnienie tego dochodzenia dostępności placówek istniejących, bo czym innym jest zbudowanie od podstaw nowego budynku, który jest projektowany uniwersalnie i w którym bariery nie będą musiały być niwelowane, bo od samego początku będzie się prowadziło czy projektowało budynek w taki sposób, żeby one nie powstawały, a czym innym jest dostosowanie budynku szkolnego, który był budowlany w latach 80., 70., a już nie daj Boże, jest budynkiem zabytkowym z kilku wieków wstecz, a takie też się zdarzają, nad którym jeszcze pieczę dodatkowo sprawuje konserwator zabytków. I co więcej, te budynki budowane x lat temu były jeszcze dodatkowo w trakcie modernizowane, rozbudowywane, nawet przysłowiowe tysiąclatki, których w Polsce jest ponad 1000 i które teoretycznie budowane były na podstawie 2 czy 3 projektów i powinny wyglądać tak samo, w tej chwili bardzo mocno się od siebie różnią. I tutaj wdrażanie tych standardów dostępności jest faktycznie dużym wyzwaniem, choć nie jest to niemożliwe. I właśnie tego typu trudności musiał uwzględnić ten ostateczny model dostępnej szkoły i mam nadzieję, że nam się to udało.
3: Z pewnością tak, a o modelu będziemy już rozmawiać w kolejnych naszych audycjach. Omówimy go bardzo szczegółowo, zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym tematem. No i cóż, na koniec może jeszcze przypomnijmy raz, chociaż już podałaś kilkukrotnie dziś adres strony internetowej, gdzie wszelkie informacje można znaleźć.
4: Wszelkie informacje na temat modelu dostępnej szkoły i materiały pomocnicze można znaleźć na stronie dostępnaszkoła.info.
3: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia tej strony, a na dziś to tyle. Joanna Piwowońska o modelu dostępnej szkoły opowiadała, o projekcie Dostępna Szkoła. Dziękuję ci bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: No i cóż, my spotykamy się już niedługo.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dzień dobry. 151. audycja Tyflo Przeglądu. Wczoraj była audycja bonusowa, bardzo ciekawa, zapraszamy.
3: A dzisiaj tym bardziej, że już jest na stronie, więc można słuchać.
5: A dzisiaj już audycja taka, można powiedzieć, regularna, 151. Dzisiaj 4 osoby. Jest Michał Dziwisz, Paweł Wasarczyk, Mikołaj Hołysz i ja, czyli Tomasz Bilecki. No i zaczynamy oczywiście od tego, co się będzie działo, a to, co się będzie działo, jak to zwykle, Michał.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Znane błędy w iOS 16. Android TV z usprawnieniami dostępności. Fish Screen Reader i Auto TTS z obniżonymi cenami. Nowe API do syntez Apple pozwoli na syntezę binauralną w grach. 48-pikselowy aparat w iPhone 14 Pro pokaże pełnię możliwości tylko w wyjątkowych okolicznościach. NaviLens podejmuje współpracę z Pantene. Pas nawigacyjny FieldSpace NaviBelt na targach Reha for the Blind in Poland 2022. FineReader

0: Paragraph. Przeglądarkowy czytnik EPUBów. Tyflo Poziom Dźwięku. Grupa na Facebooku dla osób zainteresowanych dźwiękiem. JetBrains wprowadza większą dostępność do swoich edytorów. Ciekawostki dla osób grających na gitarze. Revolut Pay. Nadchodzą szybkie płatności w wielu walutach. Nowości ze świata audio. Android dorobi się od szumiarki połączeń telefonicznych. Tailscale. Ciekawe rozwiązanie do łączenia komputerów w sieć. Polsat i TV4 dostępne w Canal Plus Online. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
1: A zaczynamy od informacji, że oczywiście można się do nas dodzwonić, można do nas napisać na Facebooku i również na stronie kontakt.tyflopodcast.net i oczywiście w aplikacji Tyflo Podcast napisanej przez Dawida Piepera. A teraz już przechodzimy do informacji z Tyflo Przeglądu. I zaczynamy od, no cóż, od Apple'a, bo konferencja Apple'a wydarzyła się stosunkowo niedawno.
0: Tydzień temu.
1: No właśnie, tydzień temu. Dużo nowości jak zwykle, a że spora jednak część osób niewidomych te iPhony jednak posiada, no to myślę, że dużo osób będzie zainteresowana różnymi nowościami, które przy okazji iOS 16 się wydarzyły i iPhone'a, i od nowych iPhone'ów generalnie.
2: Tak, o nowych iPhone'ach już wiele odpowiedzieliśmy w ostatniej audycji, więc dzisiaj tylko dopowiemy i doklaryfikujemy to, co ostatnio nie padło, ale o iOS 16 możemy jak najbardziej powiedzieć. No bo iOS 16 się wczoraj ukazał, wiele modeli iPhone'ów zostało porzuconych przy jego okazji, ale iOS jak najbardziej jest.
0: W ogóle co warte podkreślenia, to w tym samym dniu, kiedy ukazał się iOS 16, jeszcze poprzednie wersje systemów, zarówno 15, jak i macOS-a, zostały też wydane. Tam 15.7 bodajże się ukazało. I to jest dla użytkowników starszego, niewspieranego sprzętu, albo tych, którzy wolą pozostać na iOS-ie. I tam łatane są luki bezpieczeństwa, więc warto sobie to zaktualizować, nawet jeżeli wasze urządzenie się nie kwalifikuje, albo nie chcecie po prostu pozostać na... Nie chcecie się aktualizować do iOS 16, macie wybór w takim przypadku.
2: Tak, i w ogóle co ciekawe, kilka dni temu ukazała się jakaś aktualizacja poprawiająca jakieś luki bezpieczeństwa do iOS-a bodajże 12. Więc jakby to trochę też pokazuje, no, gdzie my jesteśmy, jeżeli chodzi o Apple, z tymi aktualizacjami, że urządzenia sprzed iluś lat, które się zatrzymały właśnie na iOS 12, dostały teraz aktualizację, no fakt, tylko bezpieczeństwa, ale dostały. Gdzie no z Androidem to z tymi aktualizacjami jest trochę lepiej niż było, ale nadal bywa różnie. W każdym razie, przechodząc do nowości w iOS 16, no skupiając się oczywiście głównie na rzeczach, które będą dotyczyły nas, osób niewidomych, bo nowości mainstreamowych, że tak powiem, jest sporo. No to jest tak, myślę, że najważniejszą nowością to jest synteza mowy i to, że doszły nowe języki, doszły nowe głosy, zmienił się ten vocalizer i to widać, że on się zmienił. Jak sobie włączymy Zosię polską, zwłaszcza w tej wersji rozszerzonej, to Zosię brzmi inaczej. Na słuchawkach bardzo dobrze słychać, że to nie jest ta Zosia, która była. Ona ma trochę inną intonację, ona ma trochę inny dźwięk. W niej słychać trochę artefaktów. Mi się ona, szczerze mówiąc, mniej podoba od tej Zosi, która była, no ale to już jest kwestia gustu. To jest oczywiście wszystko, to nie jest fanaberia i wybryk Apple'a, tylko to jest po prostu nowy vocalizer i on taki jest. Na czym by nowy vocalizer nie był, on taki po prostu zawsze będzie. Do tego oczywiście doszedł Eloquence w językach, które tego Eloquence'a wspierają, no czyli angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i kilka jeszcze innych. Oczywiście no, język

0: języki, które go gdzieś tam oficjalnie wspierają, bo nieoficjalnie to eloquence umiał i szwedzki, i języki azjatyckie, których tutaj z tego co wiem nie ma, ale te takie największe, najbardziej popularne, to co znamy powiedzmy z JOS-a czy z Androida, to tutaj uświadczymy. Uświadczymy również głosy tak zwane novelty w Apple'a, czyli głosy tylko i wyłącznie angielskie, które są no jakieś, one coś tam umieją, jakieś dziwne rzeczy. Jeden brzmi jak żaba, drugi szepta, trzeci śpiewa piosenki, czwarty brzmi jak organy kościelne. To są głosy, które od dawien dawna już w macOSie istniały, jeszcze chyba za macOSa 9 nawet, a teraz istnieją już w iOSie również. No doszło też kilka głosów właśnie z Macintoka, czy jakiś Fred, przepraszam, który tam już był, a jakiś Agnes, jakiś Ralph, jest tego tam trochę. To są wszystko głosy angielskie. No doszły oczywiście nowe języki, doszedł na przykład ukraiński, doszedł na przykład kataloński, doszło parę języków nowych, których do iOS-a nie było. Myślę, że ten ukraiński, no to jest ważna, jakby w kontekście tego, co się dzieje w tym momencie nowość. No i co dalej? Automatyczna weryfikacja to jest funkcja, która może się osobom niewidomym przydać. Polega ona ni mniej, ni więcej na tym, że strony internetowe mogą zastąpić kody CAPTCHA właśnie tą funkcją, właśnie automatyczną weryfikacją. I polega to po prostu na tym, że Apple jakby weryfikuje, wystawia, jeżeli można to tak nazwać, takie poświadczenie, oczywiście cyfrowo, elektronicznie i bez interakcji ze strony użytkownika, że tak, to urządzenie, które weszło na tę stronę, jest autentyczne, należy do człowieka i nie próbuje być jakimś robotem spamerskim. To Apple wystawia na podstawie naszej aktywności. On wie, że my jesteśmy zalogowani na konto Apple ID, że w tym urządzeniu były jakieś płatności wykonywane i tak dalej. I po prostu Apple ma na nasz temat tyle informacji, że jest w stanie zweryfikować, że tak, my jesteśmy ludźmi. No i to rozwiązanie jest zaprojektowane tak, że Apple nie wie, na jakie strony my wchodzimy i jakiej stronie on to weryfikuje, a strony nie wiedzą nic o nas, poza tym, że Apple nas zweryfikował. Czyli jest to zachowujące prywatność, a dostępne dla nas rozwiązanie zastępujące właśnie kody obrazkowe, no, zachowujące prywatność na tyle, na ile, no, polegające na tym, że Apple i tak pewne rzeczy musi o nas wiedzieć, chociażby po to, żeby zapobiegać wszelkiego rodzaju niepowołanym transakcjom. Apple już od jakiegoś czasu ma ten wskaźnik oszustw, tak zwany, który no właśnie dokładnie to weryfikuje. Jaka jest szansa na to, że to urządzenie, z którego my próbujemy wykonać transakcję, jest używane w jakichś niecnych celach przez użytkownika, który może niekoniecznie powinien go używać. I podobne mechanizmy mogą być teraz wykorzystywane po prostu jako weryfikacja zamiast kodów obrazkowych. No, jeżeli strony to wprowadzą, a no liczymy na to, że te duże mechanizmy, przepraszam, typu hCAPTCHA, typu reCAPTCHA, no, z których w tym momencie większość stron posiadających kody obrazkowe korzysta, kiedyś to wprowadzą, no to ułatwi nam to użytkownikom iOS-a sporo pracy. No i oczywiście w macOSie 13, który się w październiku ukaże, jeżeli używamy Safari, taka funkcja również powinna się pojawić. No co będzie kolejnym argumentem za jednak używaniem na urządzeniach Apple wbudowanej w system przeglądarki. Kolejną nowością Siri umie teraz wyłączać oraz restartować nasze urządzenie. Jeżeli nam się coś stanie z VoiceOver'em i z jakiegoś powodu on nie chce nam działać, możemy teraz użyć do tego Siri. Tylko tutaj jest ostrzeżenie, były osoby, które testując to doświadczyły takiej sytuacji, że im VoiceOver nie wstał domyślnie po włączeniu tego urządzenia właśnie przez Siri, więc raczej nie polecam z tym eksperymentować, chyba że naprawdę musimy, chyba że naprawdę nam ten VoiceOver w ten czy inny sposób przestanie działać, no to wtedy no może to być nasza ostateczna gdzieś tam droga ratunku. Chociaż no mi się szczerze mówiąc jeszcze od chyba iOS-a 8, który miał ten słynny błąd, że ten VoiceOver się faktycznie potrafił no tak dość permanentnie wysypać, to ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby się VoiceOver permanentnie gdzieś tam komuś wysypywał. No raz mi się zdarzyło, że wydawało mi się, że mi się VoiceOver wysypał, a to wcale nie wysypał się VoiceOver, tylko włączyły mi się po prostu słuchawki Bluetooth. I ten voiceover mówił, tylko mówił do mnie właśnie przez słuchawki. I
1: Skądś
0: to
1: to
0: jest
1: znam,
0: też.
1: kiedyś też mi się tak zdarzyło i się zastanawiałem, co się dzieje.
0: Tak.
1: A po prostu przyszedłem skądś, nie wyłączyłem słuchawek, odłożyłem je na biurko i chciałem działać z telefonem. Otóż zastanawiam się, czemu mi
0: Dokładnie.
1: przestał gadać. Okazało się potem tak, że dźwięk się wydobywa, ale skądś indziej.
0: Tak. I jakby to jest, myślę, ważna też taka no, sugestia dla użytkowników no, obu tak naprawdę systemów, bo to i na iOSie, i na Androidzie się może przydarzyć, że jeżeli nam screen reader nie chce mówić, a powinien, to warto właśnie sprawdzić urządzenia Bluetooth sparowane w naszym pobliżu, no bo różnie z tym może być. No, więc jakby to warto zawsze sprawdzać. Pojawiły się nowości związane z dyktowaniem. Jeżeli używamy iPhone'a XS lub nowszego, czyli iPhone'a z chipem neuronowym, to jest niestety dość popularny motyw w wielu nowościach ostatnich iOS-ów. Jeżeli używamy iPhone'a z chipem neuronowym, bo te właśnie wiele z tych funkcjonalności polegających na sztucznej inteligencji no, wymaga, żeby działać jakkolwiek sensownie tego właśnie procesora i to nie jest, jak niektórzy myślą, wymysł Apple'a po to, żeby zachęcić użytkowników do kupowania nowych telefonów. Bo co się okazało, któraś z tych nowości chyba, coś chyba właśnie od odszumiania audio, ktoś znalazł na Macu, że była testowana wewnętrznie w Apple'u implementacja tego na urządzenia, które tego chipu nie mają. I dało się jakoś wymusić, dało się jakoś na siłę włączyć, tylko co się okazywało, na tych urządzeniach, które tego chipu nie miały, ta funkcjonalność chodziła kilkadziesiąt razy wolniej i nie nadawała się kompletnie do użytku. Jakby nie bez powodu została ona wyłączona przez Apple'a po tych testach. No bo po prostu czasami się okazuje tak, że no, jeżeli funkcja wymaga tego kawałka sprzętu, który musi w naszym urządzeniu być, no to nie ma po prostu opcji użycia jej inaczej, bo no to już jest kawałek sprzętu po prostu i nie da się no programowo dodać urządzeniu chipa. W każdym razie jest rozpoznawanie mowy offline, jest rozpoznawanie mowy, które jest w stanie rozpoznawać emoji, czyli jeżeli powiemy uśmiechnięta twarz i tak dalej, to ono nam to wprowadzi i rozpoznawać znaki interpunkcyjne po naszym tonie głosu. Nie wiem, czy te znaki interpunkcyjne są dostępne w języku polskim. Podobno to polskie rozpoznawanie mowy, które jest teraz offline, niektórzy mówią, że jest mniej dokładne. Czyli no jeżeli używamy rozpoznawania mowy, to z jednej strony super, bo nie musimy już mieć do tego internetu, z drugiej strony trochę mniej super, no bo możemy mieć z tym trochę więcej problemu. No ja polecam mimo wszystko, jeżeli cokolwiek piszemy, używać tego wyjścia ekranu Braille'a, jeżeli tylko możemy, bo wiadomości, które są pisane w taki sposób i nie mają kompletnie żadnej interpunkcji, nie mają kropek, nie mają przecinków i są tak pisane, że tego się kompletnie nie da czytać i czasami mają jeszcze błędy i czasami jeszcze wielbłądy. Oczywiście tutaj nie powinno być słowa wielbłądy, ale ktoś coś powiedział, iPhone nie zrozumiał. No to nie jest to coś, co przyjemnie się czyta. Jeżeli wysyłamy to do osoby niewidomej, to jeszcze. Jeżeli wysyłamy to do osoby widzącej, to odbiór tych wiadomości jest taki, że mamy jakieś problemy intelektualne, a nie, że jesteśmy osobami niewidomymi. Ja się właśnie spotkałem kiedyś z komentarzem od osoby widzącej na zasadzie, ale co tej osobie jest? Jakby dlaczego? I osoby widzące nie wiedzą, jak to jest z tymi niewidomymi. Co jeszcze? Pojawiła się nowość, jeżeli chodzi o Braille'a. Jeżeli na danym elemencie pojawi się podpowiedź typu dostępne czynności, to mogliśmy sobie do tej pory włączyć informowanie o tej podpowiedzi właśnie w Braille'u. No tylko problem był taki, że w aplikacjach, gdzie ta podpowiedź jest na każdym elemencie, ta podpowiedź była ciągle wyświetlana i mogła nam gdzieś tam przeszkadzać. Teraz możemy ustawić tak, aby ona była wyświetlana tylko na pierwszym elemencie, który ją ma, i nie była wyświetlana ponownie do momentu, kiedy jakby stan tej podpowiedzi się zmieni. Jest oczywiście wykrywanie
1: Mikołaju,
0: drzwi.
1: Jeszcze tylko wejdę ci w słowo, jeżeli chodzi o dyktowanie głosowe i offline, to ta usługa nie działa w języku polskim, przynajmniej
0: a to ciekawe.
1: U mnie.
0: Okay.
1: Przed momentem
0: no
1: przełączyłem telefon w tryb samolot i aż z ciekawości sprawdziłem, to nie działa po polsku.
0: Okej, okay, no to dobrze też
1: po prostu wtedy nie masz przycisku do dyktowania, gest dwoma palcami zawsze będzie powodował odtwarzanie muzyki, która tam
0: no
1: gdzieś
0: tak.
1: jest w naszym
0: telefonie. A ty masz iPhone 11,
1: 11.
0: więc ciebie jakby dotyczy ta usługa. Tak, co jeszcze? Wykrywanie drzwi. Też nie mam stuprocentowej pewności, czy ta usługa działa w Polsce. A na mojej ósemce też nie mogłem tego przetestować. No, o wykrywaniu drzwi to już mówiliśmy. Wykrywanie, po pierwsze, gdzie są drzwi, jaki to jest typ drzwi, czy należy je ciągnąć, czy pchać, co na tych drzwiach jest napisane, oraz najpopularniejsze symbole, które się tam znajdują, czyli na przykład wejście dla osób niepełnosprawnych, toaleta męska, toaleta damska. Tutaj, no, jeżeli ta usługa w Polsce jest, to jeżeli chodzi o toalety, nie wieszczyłbym tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu, o tyle, że my w Polsce mamy inne symbole na toalety, bo tam, gdzie w większości krajów stosuje się taką poglądową sylwetkę kobiety i mężczyzny, tak u nas w Polsce często stosuje się też te symbole, ale czasami stosuje się kółko i trójkąt. No i przewidujemy, że te symbole nie będą w bazie Apple'a. W każdym razie ludzie, którzy to wstępnie testowali, mówią, że lepiej to działa w środku, choć na zewnątrz również to działa. Na zewnątrz po prostu jesteśmy często przytłoczeni większą ilością tych informacji. No i wymaga to trzymania telefonu w ręce, co nie jest zawsze najbezpieczniejszą opcją, zwłaszcza, że no prościej jest nam ten telefon gdzieś tam wyrwać, ręka jest nam, w tym momencie ręka nasza jest zajęta, gdzie w jednej ręce mamy laskę lub psa, w drugiej ręce mamy telefon, no nie jest to zawsze najlepsza opcja.
2: Funkcję też demonstrował Piotr Witek na łamach bloga Żuflada, więc można sobie obejrzeć z jego kanale na YouTubie, jak ta funkcja w realiach polskich się sprawdza.
0: Okej. Okay.
2: Tak.
0: No to dobrze, że mówisz. W aplikacji Lupa pojawiły się aktywności, czyli możemy sobie ustawić jakieś konkretne takie presety, ustawienia. Kamera, powiększenie, kontrast, jasność i zapisać sobie te nasze konkretnie w jakiś sposób ustawione wartości pod konkretną nazwą i się między nimi szybko przełączać. Czyli możemy mieć, nie wiem, jeden wariant do czytania książek, drugi do czytania etykietek na słoikach, trzeci do czytania jakichś napisów z daleka i tak dalej, no w zależności od tego, co potrzebujemy i czego nasz wzrok wymaga, możemy sobie to odpowiednio ustawić i nie musimy za każdym razem no, każdej z tych opcji przełączać, tylko możemy po prostu kliknąć w jedną z konfiguracji i zostaną nam te opcje ustawione tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Podobno pojawiła się opcja rozłączania przyciskiem bocznym. W praktyce ludzie mówią, że nadal im to nie do końca działa tak, jak oni by chcieli, żeby to działało. A teraz błędy. Kilka ciekawych błędów. Jeżeli mamy włączoną funkcję odwracanie kolorów i jednocześnie mamy włączonego voiceovera, nie da się włączyć ekranu przełączania programów. Nikt nie wie dlaczego, ale jest z tym problem. Jeżeli używamy funkcji wyślij później w aplikacji mail, nie możemy zmienić czasu, możemy zmienić tylko datę. Kilka poleceń w Braille'u nie działa na iPhone'ach SE2 i SE3, takie jak na przykład wytnij, kopiuj, wklej. Obejściem jest tutaj użycie opcji edycja na pokrętle. Gdy wpisujemy tekst w Braille'u, ósmy punkt nie wywołuje czasem nowej linii. To się też dzieje właśnie na iPhone'ach SE2 i SE3. Możemy obejść ten problem używając spacji punktu 2.7 i potem ósmego punktu, czyli klawisz Option i Enter, albo spacja i punkt 8, jeżeli używamy trybu 8-punktowego. Nie możemy przewijać na suwaku pozycji ścieżki na ekranie blokady. Możemy stuknąć dwukrotnie i przesuwać w lewo lub w prawo, ale to nie jest aż tak dokładne i powoduje większe zmiany niż przesuwanie po prostu po tym pasku, tak jak się to kiedyś dało zrobić. Jest to błąd voiceovera, bo voiceover nadal mówi, że możemy przesunąć, no a nie możemy. Jeżeli używamy tego trybu skupienia, to w centrum sterowania jest ogłaszany zły tryb. Możemy na przykład mieć tryb dom i praca, no i może się zdarzyć tak, że w trybie praca jest nam ogłaszane, że my jesteśmy w trybie dom i na odwrót możemy sobie w to kliknąć, wybrać odpowiedni tryb i on nam się wybierze, no ale ogłoszony jest źle. Wiele błędów dostępności podczas edycji ekranu blokady. VoiceOver nam nie oznajmia wszystkiego tego, co ma. Ludzie narzekają bardzo na to. I jeden błąd, przed którym ostrzega twórca VoiceDreama. Jeżeli używamy syntez iOS-owych wbudowanych, to jeżeli synteza napotka cudzysłów lub jakikolwiek skrót, który jest rozwijany, typu na przykład, nie wiem, M staje się metrami, min staje się minutami, to odczepia nam się, że tak powiem, podświetlenie słowa od syntezy i synteza jedno, a to, co według VoiceDreama synteza czyta drugie. I faktycznie, jak sobie poczytamy trochę tym VoiceDreamem i zapauzujemy, to jest trochę różnicy, gdzie my zapozowaliśmy, odkąd VoiceDream zaczyna, mam wrażenie, że jest jej troszkę więcej niż w iOSie 15. Nie jest to tak straszny błąd, jak twórcy VoiceDreama uważają, że jest i tego VoiceDreama da się korzystać.
1: Być może to nie jest straszny błąd dla nas, może dla innych grup, które korzystają z tej aplikacji, to może być problem większy, tak sądzę.
0: Tak, dla dyslektyków podobno jest to no, większy też problem, bo oni właśnie korzystają z tego podświetlenia słowa często. I podobno ma to też wpływ na funkcję czytaj ekran i czytaj zaznaczenie, jeżeli ktoś z tych funkcji korzysta. No a poza tym co? Podobno mniejsze trochę opóźnienia syntez na AirPodsach. Podobno, a właściwie nie podobno, bo tak faktycznie jest, mniejsze opóźnienia przy wejściu ekranu Braille'a. Mniejsze opóźnienia no, w tych nowych syntezatorów, chociażby właśnie Eloquence, jeżeli ktoś może, jeżeli ktoś chce. No i to chyba tyle jak na razie. Myślę, że jakby nowości niedostępnościowych to jest tam troszkę w tym iOS-ie, ale no z nowości dostępnościowych to są rzeczy najważniejsze.
1: Tu się pojawiło pytanie w międzyczasie, to myślę, że jest dobry moment, by je zadać od Roberta. Cześć, wiecie może, jak jest z LiDARem w iPhone'ach 14? Jak, czy
0: Nie
1: to
0: wiem,
1: przypadkiem nie
0: nie
1: tylko
0: wiem.
1: Pro? Dziś
0: No w
1: tak.
0: 13 było tylko Pro i w 12 było tylko Pro i Pro Maxy wtedy oczywiście, więc podejrzewam, że tak może być, że tylko Pro i Pro Maxy. Nie wiem nic o tym, żeby to się miało zmienić, a podejrzewam, że gdyby to się zmieniło, to ludzie by o tym pisali, więc no ja się nie zdziwię, jeżeli to tylko Pro. No i co jeszcze? Jeszcze jeżeli chodzi o Apple, pojawiło się troszkę nowości w tej kwestii. O właśnie. A więc tak, w becie najnowszej macOS-a, która się ukazała, dźwięk oznajmienia wcięcia w voiceoverze jest teraz mniej irytujący i krótszy, ale nadal synteza nie mówi, zanim ten dźwięk się nie skończy.
1: Ale to w becie, czy już w tej wersji stabilnej
0: No,
1: to.
0: macOS 13 nie
1: A,
0: wyszedł. macOS
1: nie
0: 13
1: wyszedł
0: wychodzi w
1: jeszcze.
0: październiku.
1: A,
0: macOS
1: okej.
0: 13 wychodzi w październiku. Ukazał się iOS, ukazał się też WatchOS 8, który też wiele z tych nowych głosów ma. Eloquenza nie ma, ale wiele, wiele nowych głosów ma, no bo Watch do tej pory wspierał tylko jeden głos dla języka, teraz wspiera ich już więcej. Pojawiła się aplikacja pozwalająca osobom niewidomym dodawać obrazki do projektów programistycznych w Xcode, co do tej pory nie było samodzielnie możliwe i ludzie mieli z tym problem. Znaczy, dało się to podobno jakoś zrobić, ale ludzie mieli z tym duży problem. Inni donoszą, że w betach iOS-a, macOS-a, przepraszam, najnowszych, oni widzą wycieki pamięci z VoiceOvera i była już osoba, która donosiła o 48 GB zajmowanego RAMu przez VoiceOvera właśnie w tejże becie. Inni z kolei nie potwierdzają, więc jest to jakiś dziwny błąd, który czasem się może nam zdarzyć. iPhone 14 i to też co ciekawe, tylko chyba Pro, będzie miał możliwość włączenia dźwięku na start. I to też wielu osobom niewidomym się spodobało, że no, będziemy teraz wiedzieć, gdy ten iPhone się nam uruchamia.
1: To zdecydowanie fajna sprawa. Tylko szkoda, że aż tak zostało to ograniczone. I też zresztą na Apple Viz dość dużo głosów było niezadowolonych z tego powodu.
2: Tak, to prawdopodobnie jest wina tego chipsetu. W sensie to jest jakby procedura, która pozwala na odtworzenie tego dźwięku na etapie, gdy system się jeszcze butuje. Takie jest podejrzenie. Została wprowadzona na poziomie chipsetu, na poziomie procesora. No i nie byłoby możliwe zrobienie tego po prostu programowo za pomocą po prostu update'u
0: Tak, no
2: zwykłego.
0: pamiętajmy, że jakby w tym momencie, gdy ten iPhone się włącza, no to nie mamy jeszcze załadowanego systemu
2: Tak.
0: operacyjnego i no to nie jest coś, co możemy zrobić aktualizacją systemu operacyjnego, no bo tego systemu wtedy po prostu jeszcze nie
1: No
0: ma.
1: tak, musi być
0: I
1: coś, co pozwoli na odtworzenie, coś
0: tak.
1: dodatkowego, co pozwoli na odtworzenie przez ten głośnik. Szkoda, że w sumie pomyślano o tym tak późno, gdy przecież na Macach to te dźwięki to są z nami od lat, od kilkudziesięciu lat tak naprawdę.
2: No, wiele rzeczy jest na Macu, które mogłyby na iOS-ie być. Na przykład wgrywanie aplikacji z pliku zewnętrznego, które jest
1: A, to się zgadza.
2: całkiem
0: Kto
2: legalne.
0: wie, czy my się go nie doczekamy, bo takie by krążyły plotki, że Unia Europejska tam wprowadza, więc zobaczymy, co z tego będzie.
2: No tak. No ale to tak, żeby nie było tak miodowo, to okazuje się, że no właśnie, ten cudowny aparat, który jest w iPhone 14 Pro, Pro Plus, czyli 48 megapikseli, no prawdopodobnie na wiele nam, jako osobom niewidomym, się nie zda, ponieważ on pełnię swoich możliwości, czyli te 48 megapikseli, ukaże jedynie prawdopodobnie podczas robienia zdjęć i kręcenia filmów. W takiej operacji, jak my używamy, czyli jakieś aplikacje zewnętrzne, jakieś powiedzmy OCR-y i tak dalej, rozmowy wideo, on ma być ograniczany do 12 megapikseli. Więc okazuje się, że tylko 1/4 możliwości tego aparatu będzie się dało wykorzystać przy większości operacji, które tak naprawdę będziemy chcieli wykonać. Tak donosi David Woodbridge na swoim Twitterze.
1: A czy jest jakieś uzasadnienie tego?
2: Nie, żebym się z tym spotkał, ale mogę przeczytać tego tweeta, bo nie wiem skąd to jest wzięte. Sort of sounds like for blind folks using the iPhone 14 Pro that we are not going to get much use out of the 48 megapixel as in standard operation it will only be using 12 megapixels. Czyli standardowa operacja, no czyli przy większości zastosowań będzie pewnie te 12, a 48 to no, w aparacie i to też nie wiadomo czy zawsze, czy przy jakichś konkretnych
1: trybach. Czy w jakimś trybie konkretnym, no bo tak by się, tak bo to dalej. Tak na to by wyglądało, że po prostu te aplikacje, które są aplikacjami zewnętrznymi, miałyby otrzymać dostęp do jakiegoś takiego sztucznie ograniczonego tego aparatu, tak, jakiegoś trybu.
2: Tak, to wygląda. Gdzieś kiedyś krążyła taka w ogóle, to nie wiem, ale to już dawno temu, przy bardzo starych już dziejach, że w zasadzie telefony wykorzystują do takich rzeczy typu OCR maksymalnie 5 megapikseli i że to jest dalej gdzieś blokowane. Ale to było lata temu, możliwe, że to się w międzyczasie coś zmieniło i poszerzyło. Natomiast jest też wiadomość dobra. Brian Smart, też jeden z niewidomych użytkowników ze Stanów, przeglądał sobie, zdaje się, dokumentację tego nowego API do syntezatorów mowy, o którym już mówiliśmy, że będzie można tworzyć własne głosy na poziomie systemów, w systemach Apple. I ponoć to API ma jakieś funkcje, które pozwolą na umieszczanie w swoich aplikacjach tej syntezy w przestrzeni. Czyli na przykład tworząc grę audio, będzie można sprawić, że ta synteza popłynie z jakiegoś konkretnego miejsca. Będzie można robić syntezę poniekąd binauralną. Więc to jest takie też, no też myślę, że ciekawe rozszerzenie tego, co się będzie działo.
1: I cóż, ja tu widzę, że do nas próbujecie się podłączyć na antenę, więc myślę, że możemy odebrać pierwszy telefon od pierwszego słuchacza. Jest z nami Witold. Miejmy nadzieję, że uda się Witoldowi z nami tu porozumieć od razu. Jeszcze Witoldzie tylko zezwól na nagrywanie, bardzo prosimy, i już możemy rozmawiać i chętnie wysłuchamy, co masz nam do powiedzenia. O, zdaje się, że już jesteś.
3: Słychać mnie?
1: Tak.
3: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Chciałem się dowiedzieć odnośnie Unigrama. Czy można przenieść folder dokumenty z partycji CNAD? Czy tam się nic nie zepsuje, czy wtedy ten program będzie poprawnie działał? Bo właśnie tam pobiera dokumenty, a nie chcę, żeby tak robił. Jeszcze mam twardy dysk.
2: To znaczy, on pobiera chyba gdzieś wewnątrz siebie. On w ogóle ma cały jakiś swój folder documents, w którym jeszcze w ogóle segreguje te pliki na audio, na wideo, na zdjęcia, na dokumenty, czyli wszystko inne. I to jest jeden z podfolderów gdzieś w danych aplikacji Unigrama, tak z tego co pamiętam. Jeżeli mówimy o tym, jak on domyślnie zapisuje, bo jest też opcja zapisz jako, czy tam pobierz, i on wtedy nawet w ogóle nam chyba pozwoli wybrać sobie lokalizację. Natomiast ta domyślna lokalizacja wewnątrz programu, to niestety chyba w tych aplikacjach Windows 10 nie jest możliwe, żeby to przenieść, bo teraz w ogóle te aplikacje są tak pozagrzebywane, że one nawet nie są już w program files, tylko one są w danych aplikacji.
1: To znaczy, jest na to jeden sposób, ale jest to sposób trochę skomplikowany. To znaczy, trzeba utworzyć to tak zwane dowiązanie symboliczne do innej lokalizacji.
2: A, tak.
1: I wtedy trzeba by było to zrobić w ten sposób, sprawdzić, gdzie jest dokładnie ta ścieżka, utworzyć katalog na innym dysku i stworzyć do niego to dowiązanie. I wtedy po prostu on będzie jakby wirtualnie myślał, że zapisuje do tego swojego folderu dokumenty, ale będzie to robił na zupełnie innym dysku.
3: Tak, to katalog na innym dysku nie byłby problemem, tylko to dowiązanie.
1: Tak, tylko to dowiązanie.
0: A to trzeba zrobić chyba z linii poleceń,
1: Z
0: jeżeli się
1: linii
0: nie mylę.
1: poleceń kiedyś były jakieś graficzne programy, które ułatwiały tę całą operację. Ja gdzieś coś takiego widziałem i nawet parę razy miałem okazję się z tym bawić, ale to są, Witoldzie, tak rzadkie przypadki, że wybacz, nie podam ci z tego z pamięci, jak to
2: Na pewno jest
1: zrobić.
2: w Google. Jak
1: Tak.
2: szukałem na ten temat informacji w Google, to było w Google.
1: Tak, to na pewno.
3: To ja nie będę się bawił z linią poleceń, już nastawię tak, jak jest. I mam pytanie odnośnie Twist Cake'a. Czy on zadziała na Windows 7? Ma
2: Nie,
3: działać, bo u mnie
2: niestety
3: nie.
2: nie.
3: Coś
2: Niestety
3: tam
2: Windows.
3: DLL był jakiś problem.
2: To nie, to niestety nie. Aplikacja od Windowsa 10. To już jest kwestia tam różnych bibliotek wspieranych, tych infrastruktur 64-bitowych i innych ciekawych rzeczy. Większość teraz w ogóle programów, które teraz powstają, już nie pójdzie na
3: A
2: Windows
3: ten
2: 7,
3: system
2: niestety.
3: jest 64-bitowy, ten,
1: Tak,
3: który
1: ale
3: ja
1: to
3: mam.
1: są, też już używane inne biblioteki i przede wszystkim też ten system nie jest wspierany. Po prostu już,
3: Aha.
1: no, już niestety w ogóle nie jest wspierany. Także jeżeli masz komputer z Windows 7, to o ile tylko możesz to zrobić, to powiem szczerze, ja bym radził przesiąść się na Windows 10 co najmniej, bo no niestety, ale korzystając cały czas z Windows 7, z systemu, który nie ma już wsparcia ze strony Microsoftu, ryzykujesz tym, że jakieś złośliwe oprogramowanie ma łatwiejszą drogę do twojego komputera. Też nie wiem nawet, czy przeglądarki jeszcze wychodzą aktualne na siódemkę. Obawiam się, że też może
3: Tak,
1: być z tym problem.
3: wychodzą.
1: No to jeżeli
3: Opera wychodzi.
1: Tak, to dobrze. To jeżeli tak, to dobrze. Niemniej jednak ten system już od jakiegoś czasu nie jest wspierany, nie ma aktualizacji, a aktualizacje, jak zapewne wiesz, no to jest podstawowa rzecz, żeby ten jednak komputer był bezpieczny i żeby tam żadnych luk nie wykorzystywano przeciw tobie.
3: Tak, mi się jeszcze nic nie dostało, przynajmniej o tym nie wiem.
1: No
3: Mi się
1: właśnie,
3: dostało.
1: to jest właśnie słowo klucz, bo teraz to niekoniecznie to złośliwe oprogramowanie nawet chce, żebyś się o nim dowiedział, bo ono bardzo często ma za zadanie się ukrywać jak najdłużej i po prostu no, tam sobie podglądać to, co ty robisz i jakie hasła na przykład wpisujesz.
3: A sprawdzam tymczasem procesy i właśnie nic nie widzę nowego. Także czy
1: Okej,
3: to może
1: okay. No.
3: też tak być,
1: W
3: że to
1: każdym
3: nie jest
1: razie, żeby
3: proces?
1: nie było, że nie ostrzegaliśmy.
3: Tak. Ale może też tak być, że nie widać tego w procesach w ogóle?
1: Powiem szczerze, raczej rzadko, tylko z drugiej strony, czy pamiętasz każdy proces z twojej listy, jakie pełni zadanie? Bo ja
3: Nie, nie
1: nie.
3: pamiętam, ale jak tak sobie przeglądam, to pewnie bym zauważył, że coś tam się zmieniło.
0: To nie jest takie proste, bo wiele rzeczy jest ukrytych też
1: Jako z
0: i
1: hostexe i na przykład
0: to
1: pamiętaj, że
0: chociażby,
1: tych
0: albo się
1: procesów.
0: w ogóle na tej liście nie pokazuje, bo też są takie triki.
1: Pamiętaj, że na przykład tych hostów exe może być dużo, ale procesy niektóre za pomocą odpowiednich sztuczek właśnie mogą być uruchamiane jako z hostexe. I teraz po prostu jedyne, co byś zobaczył, to że o jednego z hosta masz na przykład więcej albo dwa. No i co? I problem. Nie policzysz tego tak łatwo.
3: Mam
1: O,
3: jeszcze.
1: i.
3: Tak?
1: A. Nie, dobrze,
2: Czy
1: bo
2: masz
1: już
2: jeszcze
3: nic nie
2: jakieś
3: powiem.
2: pytanie, Witoldzie?
3: Tak, mam pytanie odnośnie wtyczki Oklok, czy Clock zegar do NVDA. Czy można tam dodać własne dźwięki i czy mogą być w formacie MP3?
2: Mam tej wtyczki pod ręką, a o ile pamiętam, to tam nie było opcji własnych dźwięków, to znaczy własne dźwięki
3: Nie,
2: zawsze
3: ale czy
2: się da.
3: można tam do jakiegoś folderu je wstawić, czy coś?
2: Tak, to na pewno, bo jeżeli dodatek ma te dźwięki, używa jakichś domyślnych, to pewnie te dźwięki są po prostu widoczne i można je podmienić. Trzeba wejść pewnie w dane aplikacji, w updata. Uruchom wpisuje się procent app data procent. Otwiera się folder roaming, tam NVDA, tam addons i tam clock. I popatrzeć w folderze tego clock, czy gdzieś są dźwięki i po prostu je zamienić. Tak po
1: Natomiast
2: prostu, tak.
1: jeżeli są w formacie MP3 te domyślne dźwięki, to
3: Właśnie
1: tak.
3: w WAW są.
1: No to powiem szczerze, jeżeli wtyczka nie ma możliwości przypisania własnych dźwięków ze swojego poziomu, no to raczej nie zadziała to, że zmienisz te pliki i zmienisz im format. Dlatego, że zazwyczaj w takim przypadku te pliki są gdzieś zakodowane w kodzie tej wtyczki na sztywno, że ma się odwoływać do pliku, tam nie wiem, powiedzmy godzina.wav, a jak wrzucisz godzina.mp3, no to on nie znajdzie tego pliku, bo to będzie dla niego zupełnie inny dźwięk.
2: No a wawy są najprostsze też, bo są po prostu czystym dźwiękiem i wszystko to domyślnie wspiera do MP3 i do innych skompresowanych formatów najczęściej potrzeba już jakichś
1: zawsze
2: bibliotek.
1: Można sobie za pomocą jakiegoś narzędzia, nawet i dostępnego online, zdekompresować tak. Te MP3-ki. Jeżeli masz tylko MP3-ki na Wavy, to nie będą jakieś duże pliki przecież.
3: Tak, to nie jest problem, tylko tak chciałem wiedzieć, czy można się bez tego obejść. I jakby coś, to wyrzucić ten plik oryginalny i wstawić ten swój z nazwą tego, co było wcześniej.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
2: to zamienić
1: tak.
2: Po prostu,
1: zamienić najlepiej po prostu.
2: Jeszcze jakieś pytanie?
3: Na razie tyle. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki Witoldzie za telefon. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy. Był duży taki kącik Apple'a, to teraz będzie kącik newsów różnych, newsów, no takich małych newsów, ale tym razem od Pawła.
2: Tak, i mamy tego troszeczkę. Po pierwsze, Android TV 13 również wychodzi, podobnie jak w przypadku Androida, na smartfony. I tu okazuje się, że również mamy w kwestii dostępności pewne nowości i z perspektywy osób niewidomych mamy oczywiście audiodeskrypcję na poziomie systemu, tak jak w smartfonie ona doszła, tak doszła i też w Android TV. No czyli jeżeli to włączymy i aplikacja będzie z tym API współpracować, no to treści z audiodeskrypcją powinny nam być serwowane domyślnie. Druga rzecz to rozbudowane API do programowania obsługi klawiaturą. Tu jest napisane, że to jest głównie pod kątem gier, no ale pytanie, na ile to będzie też potem przydatne w jakichś aplikacjach dosterowanych na przykład pilotem lub klawiaturą w Android TV. No to byłoby fajne, zwłaszcza, że no właśnie, nie wszystko da się obsłużyć pilotem, nie wszystko da się obsłużyć klawiaturą i trzeba świadomie zaprogramować w przypadku Androida tego typu obsługę. Jeżeli Google tworzy jakieś API i chce do tego zachęcać, no to oznacza, że jakiś widzi w tym potencjał. Nawet gdyby miały być to gry, no to tym lepiej dla nas, bo jeżeli w gry będzie się dało grać z klawiatury, no to o jeden krok bliżej do stworzenia tak naprawdę gier dostępnych. Może kiedyś powstanie więcej jakichś gier audio na platformy androidowe i też te TV i Google Stadia i tak dalej. Trochę obniżek się porobiło. Jest taka aplikacja Fish Screen Reader. To jest aplikacja na Maca, która już jakiś czas istnieje, my o niej nawet mówiliśmy. Aplikacja, która jest po prostu OCR-em, OCR-uje ekran, ma swoje własne dźwiękowienie, to znaczy korzysta z syntezy systemowej, ale niezależnie zdaje się od voiceovera. No i po zeskanowaniu całego ekranu pozwala nam ona na przejrzenie, co z tego skanu wyszło i można kliknąć w te konkretne elementy, żeby coś dalej zrobić w niedostępnym interfejsie aplikacji. Tutaj jako najczęstszy przykład użycia podane są wtyczki różne, muzyczne, pewnie AU, Audio Unit, które mają niedostępne instalatory. Teraz w najnowszej wersji można podkręcić prędkość i tam bardziej zarządzać tą mową, ale to co najważniejsze, aplikacja ma cenę zredukowaną o połowę i domyślna cena. Nie pamiętam niestety, jaka była. Czy ty, Mikołaju, się interesowałeś tą aplikacją jakkolwiek?
3: Nie.
2: Właśnie ja o niej czytałem już wtedy, kiedy ona wyszła. Mi się wydawało z jakichś przyczyn, że ona jest darmowa, ale nie jest. Jeszcze spróbuję tutaj tą informację odszukać. Ale chyba mi się to uda, czy nie uda? Nie dowiem się, bo jest za darmo i ma zakupy w aplikacji, a ja nie posiadam Maca, więc się nie dowiemy, ale jest tańsza o połowę, więc zawsze wszelkiego rodzaju zniżki są mile widziane. No, zwłaszcza, że nie wszędzie one są, o czym się dowiemy za chwilę. Natomiast jeszcze z dobrych wieści to AutoTTS, czyli ta aplikacja na Androida, która pozwala na przełączanie w locie, w zależności od języka rozpoznanego przez tą aplikację, syntezy, tak aby zawsze to, co mamy czytać, było czytane we właściwym języku. Również ma obniżoną cenę i kosztuje aktualnie 20 zł. Swoją drogą, nie wiem, czy coś zauważyliście, ja teraz nie mam możliwości tego sprawdzić, natomiast głosy a cappella otrzymały aktualizację i niektóre głosy w niektórych językach zostały lekko zmodyfikowane pod kątem słownika, ale też pod kątem tego, jak są sprocesowane, jaki tam jest equalizer nałożony i jak te próbki w ogóle brzmią, więc nie wiem, czy nasza Ania Polska też, czy ktoś miał okazję sprawdzić, bo dostałem mieszane raporty, jedni mówią, że nic się nie zmieniło, drudzy mówią, że coś jakby słychać, ale nie wiem, czy to jest kwestia mojej jakiejś sugestii, którą zasiałem, czy rzeczywiście coś się tam stało, więc jeżeli używacie Ani na Androidzie, to dajcie znać, jak tam teraz brzmi. Navi Lens, czyli firma, o której no, my już wiemy, mówiliśmy wielokrotnie, ona była nawet testowana gdzieś, zdaje się, w Polsce, prywatnie przez ludzi, nawiązała nową współpracę i to z firmą Pantene, z firmą kosmetyczną, która zajmuje się w dużej mierze produktami do włosów, do utrzymania gdzieś tam zdrowych i pięknych włosów, różne odżywki, szampony, lakiery i tak dalej. Na razie mowa o oddziale brytyjskim firmy. Pytanie, jak to będzie wyglądało w bardziej globalnym ujęciu, czy produkty te są wydawane rzeczywiście na konkretne kraje, czy to potem jest eksport na cały świat. Tego niestety nie wiem, no ale jest szansa, że za jakiś czas, kiedy już pojawią się nowe serie produktów właśnie Pantene, to będziecie mogli rozpoznać je za pomocą Navi Lens, bo będą tam doczepione właśnie takie stosowne etykiety. Teraz pytanie do wszystkich, którzy nas słuchają, z kim widzę się na Reha for the Blind, bo konferencja startuje jutro, natomiast w piątek i w sobotę są dni dla wystawców, aby pokazać produkty na wystawie i ja tam będę i będę jako w tym roku wyjątkowo część wystawców, bo będziemy tam z firmą FieldSpace z Niemiec i będziemy demonstrować pas nawigacyjny FieldSpace NaviBelt, ten, o którym już mówiłem w ramach Tyflo Podcastu, 16 motorków wibracyjnych i wskazywanie kierunku wibracją właśnie w konkretnej części naszej talii, tak jak mamy pas zapięty na rzep, no to jeżeli mamy skręcić w prawo, to zawibruje z prawej strony, jeżeli w lewo, to z lewej, jest też kompas, jest też funkcja utrzymania linii prostej, więc gdybyście chcieli wpaść, gdybyście byli na konferencji i chcielibyście wpaść i zobaczyć, o co z tym pasem chodzi, a przy okazji zbić pionę, to zapraszamy, będziemy, jeszcze nie wiem na którym stoisku, ale jak się dowiem, to pójdzie informacja przez grupy, na pewno orientacja w przestrzeni na Facebooku oraz na WhatsAppie, więc też na LTN-ie myślę, że gdzieś tam znać, więc na pewno będziecie poinformowani, no i mam nadzieję, że się z kimś z Was spotkam na Reha for the Blind. No tutaj ta wiadomość smutna, do której już troszeczkę nawiązałem a propos cen różnych produktów. Fine Reader, znany program OCR. Powinniśmy w sumie o nim wspomnieć wczoraj, bo też kawał historii, jeśli chodzi o rozpoznawanie tekstu.
1: Wspominaliśmy troszkę.
2: No prawda, no troszkę, tak, prawda, bo ja bardziej na tej rekognicie się jakoś skupiłem, że my o niej mówiliśmy.
1: A, bo to było pierwsze, to...
2: No tak, tak. No.
1: A kto znał Rekognitę i kto pracował na Rekognicie, to pamięta. Ale co z Fine Readerem?
2: Kto nie zna, to może posłuchać audycji. A z Fine Readerem to, że niestety firma Abbey, która program tworzy, postanowiła przerzucić się na licencję subskrypcyjną. I żeby ta licencja subskrypcyjna jeszcze miała jakieś, powiedzmy, niższe ceny, to można by to może i przełknąć. Wszak mielibyśmy dostęp zawsze do najnowszej wersji. Ale niestety nie, niestety tak fajnie nie ma i te parę set złotych, które trzeba było wydać na licencję wieczystą kiedyś, teraz trzeba wydać rocznie na licencję roczną najnowszej wersji. No i właśnie, tu powstał pewien problem, no bo sytuacja ekonomiczna nie jest w tym momencie na świecie najciekawsza, a my jako osoby niewidome prawdopodobnie gdzieś będziemy jedną z tych grup, które najboleśniej się o tym przekonają. Już bez tych problemów, które były, zakup tej wersji bez dofinansowań był dla co po niektórych wyzwaniem. No a teraz się okazuje, że w ogóle będzie problem, bo to, co trzeba było kiedyś wydać na licencję wieczystą, teraz trzeba będzie wydać na licencję roczną. Były próby rozmów z firmą Abbey, czy by nie dało się wynegocjować jakichś specjalnych warunków dla osób niewidomych, które gdzieś tam przez dofinansowania będą takie programy pewnie pozyskiwać. No i jedyne, co firma, co polski dystrybutor produktu jest w stanie rozważyć, to licencja 5-letnia właśnie dla osób, które będą się starać o dofinansowanie raz na 5 lat. No ale cóż nam to da, skoro będzie to kosztowało 5 razy tyle, bo po prostu zapłacimy za 5 lat z góry.
1: Ale czy jeszcze można kupić wersję pudełkową? Bo jak to w ogóle będzie? To będzie od jakiejś kolejnej wersji? Czy po prostu twórcy powiedzieli, od dziś nie sprzedajemy tak, boksów, właśnie tylko...
2: Zdaje się, że już teraz próba kupna w internecie na stronie skończy się tym, że będziemy przekierowani do tej kwestii subskrypcyjnej. Z tego, co doniesiono na liście Tyflos. Więc to się już zaczyna dziać. Jeżeli ktoś jeszcze posiada starszą licencję na starszą wersję, no to jest szansa, że jeszcze to działa, że te serwery licencyjne jeszcze przyjmą naszą aktywację, gdyby była potrzeba na przykład reinstalacji, ale nowy zakup już po tych nowych warunkach subskrypcyjnych. Więc tutaj no...
1: Powiem szczerze, dziwię się temu posunięciu z jednej strony, z drugiej strony... Fakt jest też taki, że mam wrażenie, że jednak w dzisiejszych czasach przede wszystkim klientami kupującymi FineReadera są jednak firmy, które rzeczywiście są już trochę uzależnione od tego programu, bo no najzwyczajniej w świecie ta cała korespondencja jakaś, która przychodzi, różna no, potrzeba skanowania tych dokumentów, niewidomi. Kiedyś może byli bardziej, może byli większą grupą, taką docelową, ale w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że jednak no, ta firma zarabia znacznie więcej i to zarabia na zupełnie innych klientach. Ale szkoda, że no, w ten sposób potraktowała tych, od których tak naprawdę podejrzewam, że bardzo często zaczynała.
2: Tak, to prawda.
0: Ale też pamiętajmy o jednym. Problem jakby z perspektywy twórcy zawsze z licencjami jest taki, że no jeżeli ktoś te licencje kupi, to on będzie jej używał i używał i używał i używał i używał. A jeżeli mamy te subskrypcje, no to mamy zapewnione, że co roku no coś tam nam wpłynie do tej naszej kieszeni i my już nie musimy tego oprogramowania rozwijać, tylko dopóki ono jest użyteczne, to dopóty nam użytkownicy będą za nie płacić.
2: Więc to znaczy, jakby... Tak, jest to zrozumiałe, natomiast w tym momencie z uwagi na to,
0: no
2: że
0: tak, oczywiście.
2: Cena została ustalona, jaka została ustalona za ten produkt, no to dla wielu, dla większości nawet jestem w stanie taką śmiałą tezę postawić, on będzie po prostu finansowo nieosiągalny.
0: Czy ja się podejrzewam, że efekt będzie tego jeden bardzo prosty, bo to nie jest tak, że pirackie wersje tego programu po internecie nie krążą. Ja się po prostu spodziewam tego, że wiele osób, które do tej pory używało wersji oficjalnej, to nagle już nie będzie.
2: No, tylko
4: to jest jeden wniosek, ale drugi wniosek może być taki, że ktoś stworzy alternatywę dla FineReadera, przynajmniej dla osób niewidomych, bo przecież pamiętajcie, że myślę, że
1: 90% Microsoftu chociażby nie jest taki zły już.
4: Tak, tylko no, chodzi o to, że 90% możliwości Findera to w zasadzie my nie wykorzystujemy. Nam potrzebny jest drobny skrawek tych możliwości, plus oczywiście OCR. Natomiast no właśnie ciekaw jestem, czy nie pojawi się jakiś program, który będzie służył głównie dla osób niewidomych i...
1: Bo no teraz to tak naprawdę to jest w ogóle FineReader. On chyba jest ogłaszany jako... Czekajcie, on się coś PDF Document Transformer, czy jakoś tak. Przede wszystkim to jest oprogramowanie, którego zadaniem jest skanowanie, owszem, albo nawet i rozpoznawanie dokumentów PDF, tych dokumentów, które na przykład jakieś skanery wypluwają jako gdzieś tam powiedzmy pliki PDF bardzo często, ale to są pliki graficzne. I mam wrażenie, że w ogóle producent teraz na coś takiego stawia. Jak gdzieś tam ostatnio byłem na ich stronie i przeglądałem to, jak to jest opisane, próbowałem jakieś informacji znaleźć, to już nie jest program podłącz do skanera i zeskanuj. Nie, to jest program bardziej już z pewnym takim celowym działaniem właśnie rozpoznawania dokumentów PDF.
0: I ja mam wrażenie, że on jest mimo wszystko teraz projektowany jako program, który ma być częścią tego takiego właśnie większego obiegu dokumentów w firmie. Czyli, że tam są jakieś na przykład takie funkcje, że dostaje się na przykład folder i wszystko, co ktokolwiek z dowolnego komputera w firmie wrzuci do tego folderu na serwerze, zostanie mu na przykład rozpoznane i umieszczone w folderze rozpoznane.
1: Dokładnie.
0: I tak dalej.
1: Dokładnie. I to jest sam znam takie przypadki, takie zastosowania.
0: Tak, i to jest oprogramowanie ewidentnie tworzone w tym momencie po to, żeby z niego korzystało X osób w całej firmie i przetwarzało tych dokumentów dużo i tak naprawdę ta cena wcale nie jest taka duża, jeżeli no, stosujemy ten program tak, jak obecnie się, tak powiem, go stosuje.
1: Tak, ale to jest właśnie, no mówię, z myślą o firmach. On jest z myślą o firmach projektowany obecnie.
2: No i pytanie, jakie mamy na ten moment alternatywy? Przypuśćmy po prostu, że już nie chcemy się bawić w tego FineReadera, ktoś go nie zdążył sobie kupić, albo nie ma licencji, no różne przypadki są. I co nam zostaje w tym momencie, gdybym chciał po prostu zeskanować sobie książkę po staremu albo nawet jakiś list i go rozpoznać. No jest Octarin Dawida Piepera. Nie wiem, czy to jest jeszcze rozwijane, czy to jest kompatybilne z wszystkim, ale to chyba rozpoznawało po prostu...
4: To się zatrzymało w rozwoju, że tak powiem, jakiś czas temu. To miało być jakoś rozwijane i to utknęło.
1: I przede wszystkim jakoś. To nawet nie jest nigdzie z żadnego miejsca sensownego do dostania. Gdzieś na forum Eltena jest to zagrzebane.
2: Jest wbudowane w JOS-a ten smart scan, coś smart read.
1: No jest jeszcze OmniPage, tak?
2: No tak. Działa po polsku również, jak rozumiem.
1: No zdaje się, że ma polski silnik.
2: Tak, jest też chyba One Step Reader, czy dawny KNFB Reader. On też był na Windowsa dostępny i wspierał skanery. Dało się go ze sklepu Microsoftu kupić.
0: Jest też Envision na urządzenie mobilne, które, jeżeli dobrze pamiętam, też potrafi, jeżeli damy mu PDF-a i powiedzmy skaner, powiedzmy reader chyba nawet zresztą również, przerobić nam...
2: Tak, skaner nawet.
4: Przerobić to jedno, ale w ostatniej wersji, to w sumie pewnie też warto o tym powiedzieć, że Envision po pierwsze nauczy się podobno robić PDF-y z tych zdjęć, które sobie rozpoznał, po drugie wrócił język arabski, nie wiem czy nie rosyjski, do rozpoznawania tego offline. No. Zdaje się, przynajmniej tak gdzieś tam pisali w jakimś mailu.
2: Tak, no i jest oczywiście One Step Reader, jest Voice Dream Scanner, więc trochę tych opcji mobilnych w tym momencie jest. No i jest jeszcze wtyczka do NVDA rozpoznająca PDF-y, aczkolwiek tutaj to
0: jest
2: bardziej do Bookworm
0: też, bo Bookworm no tak. Też umie
2: na bazie Tesseracta chyba, tak? Dobrze kojarzę?
0: Tam jest do wyboru chyba albo Tesseract, albo Windows, ten wbudowany.
2: No proszę.
0: W Windowsie, jeżeli się nie mylę.
2: To można w ten sposób działać. No więc nie jesteśmy bez alternatyw, takich na już.
1: Ale takiego kompleksowego narzędzia, no poza tym OmniPage'em, który rzeczywiście tu trzeba by było jeszcze to zweryfikować, czy jest język polski. Wydaje mi się, że tam był język polski. No i pytanie, jak z jego dokładnością. Poza tym też pamiętajcie, że jest mnóstwo różnych OCR-ów online. Oczywiście wiadomo, i tu zastrzeżenie, no, trzeba uważać, co tam się skanuje. I niekoniecznie wszystkie dokumenty nadają się do takiego rozpoznawania gdzieś tam powiedzmy na serwerach zdalnych.
4: Ale te OCR online chyba też nie wspierają chyba skanerów, tak mi się wydaje.
1: To znaczy tak, no ale wiesz, skaner, załóżmy, że sobie przygotujesz jakąś tam, że tym skanerem zapiszesz do jakiegoś, nie wiem, czy PDF-a, czy grafiki, czy czegoś.
2: No też dokumenty Google mają OCR.
0: Dla mnie z OCR-ami online był zawsze jeden problem podstawowy. Tak naprawdę są dwa typy dokumentów, które moglibyśmy chcieć skanować, takie dwa główne typy dokumentów, które niewidomi skanują najczęściej. Pierwszy typ to są dokumenty, które do nas przyjdą, czy jakieś listy, faktury, rachunki, pisma i inne tego typu. No i drugi typ to są długie dokumenty typu książki. I tak, do pierwszego typu te OCR się kompletnie nie nadają, bo te dokumenty bardzo często mają na sobie jakieś nasze dane i no my sobie na to nie możemy pozwolić. Do drugiego typu te OCR się też kompletnie nie nadają, bo one mają najczęściej limity rozmiaru tych dokumentów na sobie i cokolwiek, co ma więcej niż powiedzmy 11 stron, jeżeli w ogóle to, już nam

0: Na pewno Google Chrome w Chromium, nie w Chromium, tylko w Edge'u chyba też to podobnie działa. Jeżeli wczytamy tam sobie obrazek i będzie na nim tekst, to to zostanie rozpoznane również.
1: No, jeszcze to jest stara, stareńka usługa, ale jeżeli się nie mylę, to ona też coś takiego wspierała. Jest taki serwis jak RoboBrail.org. I tam się chyba dało, nawet wysyłając mailem na odpowiedni adres nasz dokument, w zależności od języka, to tam każdy język miał jakby swój adres i tam było kilka różnych formatów, w których my chcieliśmy ten dokument otrzymać. To może być mowa, plik MP3, to może być tekst i to może być chyba Braille, i to może być chyba DAISY. No a formatami wejściowymi mogą być pliki najróżniejsze wszelkiego rodzaju, ale jednym z tych formatów wejściowych jest właśnie PDF i tekst do rozpoznania i on, nie pamiętam który to był silnik, ale to był chyba któryś z tych większych właśnie albo Abby, albo OmniPage i tam rozpoznawanie tekstu też było, no tylko że nadal to jest znowu serwis online.
0: I RoboBrail potrafił raz działać, raz nie działać, raz dostarczyć nam ten dokument, raz go nie dostarczyć, a raz dostarczyć go za dwa dni na przykład.
1: Tak. I tam faktem on, z tego co pamiętam, umiał dobrze działać z dokumentami dużymi. I to RoboBrail... No tam mu można było dość duże... Pamiętam, że jak książki, to kiedyś wysyłałem RoboBrailowi, nie wiem jaki tam był limit, ale wiem, że no mi się udawało książki tym przetwarzać, więc tak można było robić. No ale tu właśnie tutaj rzeczy typu faktury, to jest większy problem. No ja myślę, że w tym momencie to chyba niestety VoiceDream byłby najlepszym rozwiązaniem, niestety. Bo on sobie radzi z takimi, jeżeli się nie mylę, to właśnie nawet VoiceDream Reader, VoiceDream Scanner chyba umie właśnie zdjęcia, ale VoiceDream Reader umie chyba nawet sam z siebie te PDF-y rozpoznawać, jeżeli ja dobrze pamiętam.
2: No więc zobaczymy. Dajcie może znać w komentarzach, jakie wy rozwiązania stosujecie u siebie, albo jakie stosowalibyście, gdyby nie było FindReadera. Może wypracujemy razem jakąś dobrą praktykę. No i ostatni drobny news na dziś. Dziękujemy tutaj Wojtkowi, naszemu słuchaczowi, za udostępnienie. Jest ankieta, którą możecie wypełnić. Doktorant, który pisze swoją pracę na Uniwersytecie w Zurychu, prosi o opinię na temat doświadczeń osób niewidomych i słabowidzących z różnymi rodzajami rozwiązań nawigacyjnych, zarówno do nawigacji poza budynkami, na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. W zależności od tego, jakich odpowiedzi udzielicie na pytania wcześniejsze, ankieta może mieć od 14 do 18 pytań, a wypełnienie powinno zająć od 10 do 15 minut, oczywiście w języku angielskim. Gdybyście się chcieli przysłużyć dla nauki, to link będzie podany w komentarzu.
0: A tymczasem mamy kolejny telefon i spróbuję teraz to połączenie odebrać. Mam nadzieję, że mi się to uda i że się do nas słuchacz za momencik połączy. Tym razem jest z nami słuchacz, który podpisuje się jako Bobo 22. No tylko dźwięku nie ma. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Halo? Jeszcze, już widzę, że dźwięk jest, tylko nie ma jeszcze, tylko jest dźwięk z komputera wyciszony, więc musisz wyrazić zgodę na nagrywanie, bo bez tego nie porozmawiamy.
2: W międzyczasie, Michale, napisał ktoś może do nas? Czy tu cisza na froncie?
0: Cisza na froncie. Na razie nic tam się nie dzieje. Na Facebooku możecie pisać, przypomnę, i na kontakt.tyflopodcast.net.
3: Tak, w ogóle czasami jest tak, że to okno z tą informacją i z przyciskiem, że rozumiem, wyrazem zgodę, jest z jakiegoś powodu jakieś takie ucieknięte.
0: Schowane,
3: nie,
0: tak,
3: nie go
0: znaleźć, gdzieś się
3: schowane
0: chowa.
3: I to jest problem. Ja go nie umiem na przykład jakoś wyciągnąć na wierzch i muszę się przełączyć po prostu, rozłączyć i podłączyć. No to może w takim razie przejdźmy jeszcze do następnego newsa. Nie wiem, czy się doczekamy przynajmniej na razie. na słuchacza albo słuchaczkę, więc może powtórna próba.

0: połączenia coś da, a tymczasem Mikołaj znalazł, jak to zostało określone, nową publikację dla osób niewidomych.
1: Tak, jest to publikacja, która się zacznie ukazywać w styczniu roku 2023 w języku angielskim. Przewodniczył całemu przedsięwzięciu będzie Chris Hofstadter, czyli człowiek, którego możemy znać z dość słynnego swego czasu bloga, którego prowadził. Człowiek, którego możemy znać z obecnie prowadzonych przez niego newsletterów, które właśnie prowadzi obecnie na swojej stronie internetowej. Człowiek, którego możemy również znać jako prezes, bo on był dyrektorem do spraw oprogramowania w firmie Freedom Scientific i przewodniczył takim projektom jak na przykład PacMate, jak na przykład JAWS swego czasu też. Więc człowiek w środowisku dość znany i ceniony, szanowany właśnie jako taki ekspert, krytyk do spraw wszelkiego rodzaju tyflotechnologii. I tenże człowiek zaczyna właśnie od przyszłego roku swoją publikację. Będzie się ona ukazywała w internecie i poruszała wszelkie tematy związane z osobami niewidomymi na całym świecie, technologiczne i nie tylko. I nie będzie ona prowadzona tylko i wyłącznie przez niego, nie będzie on, jakby informacje tam umieszczane nie będą tylko i wyłącznie jego, ale będą się tam pojawiać również artykuły każdego, kto będzie chciał do niego napisać, oczywiście w języku angielskim, oraz będą się tam pojawiały to, co mamy teraz w newsletterach tego człowieka, czyli te tak zwane News Digest, czyli takie podsumowanie, przegląd prasy, tak byśmy to mogli nazwać, wiadomości, które się w najróżniejszych źródłach pojawiają. I ja też polecam, jeżeli ktoś zna język angielski, sobie czytać właśnie tego pana, bo my w Tyflo Przeglądzie jednak jesteśmy bardziej praktyczni i to jest trochę jednak inna forma i to jest trochę inny format to, co my robimy, a to, co jest tam robione, bo tam na przykład wiele się pojawia takich informacji o jakichś odkryciach naukowych. Tam jest na przykład cały segment o przestępczości związanej, że tak powiem, z osobami niewidomymi. I tam jest na przykład kilka takich lokalnych bardzo często artykułów publikowanych typu na przykład, że a to osobę niewidomą okradli, a to osoba niewidoma okradła, a to osobę niewidomą zgwałcili, a to osoba niewidoma zgwałciła. Ostatnio właśnie się ukazał w którymś z wydań artykuł o tym, że osoba niewidoma została aresztowana za pedofilię. Więc i takie się przypadki zdarzają w naszej społeczności.
2: Dużo ostatnio jakichś narkotykowych spraw w ogóle. Ja mam wrażenie, że co wydanie digestu, to jest chociaż jeden artykuł o jakimś niewidomym przemytniku narkotyków.
1: Chcą, jak widać, niewidomi zarobić. Inna sprawa, ile z tych niewidomych to są tak naprawdę niewidomi w naszym tego słowa znaczeniu, bo ja mam wrażenie, że nasi polscy niewidomi to jest zdecydowanie węższa grupa osób niż amerykański blind, ponieważ tam bardzo często tam stosuje się taki termin jak legally blind, czyli jakby według prawa niewidomy, zgodnie z prawem niewidomy. I są osoby, jakby jesteśmy w stanie otrzymać w niektórych przypadkach tytuł legally blind, jednocześnie posiadając prawo jazdy. Więc dużo
2: ale
1: osób...
2: pamiętajmy też, że media lubią nakręcać troszeczkę. W Polsce też i w innych krajach też, że oczywiście to głównie w artykułach takich pozytywnych, ale napiszą o kimś, że jest to osoba niewidoma i mimo swojej niepełnosprawności robi rzecz X, Y lub Z, po czym okaże się, że jest to możliwe, ponieważ ma jeszcze kilka procent wzroku, który sprawia, że na przykład ja już, jako osoba, która tego wzroku nie posiada na tym poziomie, tego zrobić nie może. Dla nas, którzy szukają jakichś takich różnych inspiracji, może to być troszkę mylące, więc może i w tych przypadkach tak bywa. Kto wie.
1: Ja to niestety bardzo często widzę, zwłaszcza w zachodnich gdzieś tam takich środowiskach, że osoby się nawet podpisują jako niewidomy ktoś tam, niewidomy ekspert do cyberbezpieczeństwa, niewidomy gracz, niewidomy coś tam. No i się okazuje, że jak się wgłębimy w to, jak, no jak oni to co, o czym mówią, wykonują, no to się okazuje, że to nie ma nic wspólnego z tym, jak pracują faktyczne osoby niewidome i tam screen reader w ogóle nie wchodzi w grę. I tam w najgorszym wypadku albo powiększalnik, albo nawet okulary. I patrzenie z bliskiej odległości na ekran, to jest do tego stopnia. Więc ja naprawdę jakby, no uważać też trzeba na to, co jest właśnie w takich artykułach pisane. No ja już widziałem, jest któryś z tych takich dość popularnych właśnie streamerów gier angielskich, który no, podpisuje się jako niewidomy i wiele tam o nim zostało już napisane, że o, niewidomy gra w takie gry i udało mu się przejść to, a udało mu się przejść tamto, no po czym się okazuje, że to on tak naprawdę to z niewidomym nie ma wiele wspólnego i on po prostu jest w stanie wiele jednak tych szczegółów w ten czy inny sposób, ale zobaczyć.
2: No ja na przykład korzystam z news digestów Chrisa, często też wybierając newsy tu do przeglądu, te właśnie ze świata różne takie, to co o Afryce czasem opowiadam, czy o jakichś Indiach, no to jest to najczęściej właśnie ten digest, więc jestem bardzo ciekaw, czym będzie World Blind Herald, tak się będzie nazywała ta publikacja. Ona ma wyjść się 4 stycznia, czyli w dzień, Międzynarodowy Dzień Braille'a. No i ja jestem nakręcony, bo w tym momencie będziemy rzeczywiście mieli taką poglądówkę na problemy niewidomych z całego świata i to na pewno będzie też dopalało tutaj nas w Tyflu Przeglądzie i nasze źródła.
0: To się zgadza. A teraz taki swego rodzaju święty graal dla ludzi, którzy chcą gotować, ale trochę boją się, znaczy boją się, no nie bardzo chcą, nie bardzo mogą korzystać z dotykowych przycisków w kuchenkach, bo to jest rzeczywiście jakiś problem. Niektórym się to udaje, niektórym niestety nie. No i pojawiła się alternatywa w postaci kuchenki z pokrętłami. Paweł znalazł.
2: Tak, firma Elika. Elika Nikola Tesla Unplugged. Wow. Niesamowita jest ta nazwa marketingowa. Jest to właśnie płyta kuchenna, płyta z wyciągiem, która, co na tym rynku nie jest w dzisiejszych czasach aż tak często spotykane, będzie posiadała tradycyjne pokrętła mechaniczne. Specjalnie sprawdziłem, firma Elika na polskim rynku, a jakże, funkcjonuje. Strona posiada polską wersję językową. Jest tu napisane, że nie ma jeszcze w sprzedaży tego modelu płyty. On ma się ukazać w ostatnim kwartale, czyli no tak już powiedzmy w najbliższych miesiącach roku. Cena, jaką podaje strona, bo to wiem o tym z francuskich źródeł, to 2500 euro, więc wcale nie mało. Natomiast cena polska póki co jeszcze nie widać. No i mogę wam troszkę o tej płycie...
3: Ale wcale się nie zdziwię, jak z jakieś 10 tysięcy będzie to kosztowało.
2: Tak.
3: Jak nie więcej.
2: No, na pewno więcej.
3: Jak na płytę indukcyjną, to naprawdę duże pieniądze. To jest
0: bardzo
3: pieniądze.
0: Dużo, bo jednak większość płyt kosztuje no 1500, 2000, ale złotych, a nie euro.
2: No tak, nie wiem czemu ta płyta jest aż tak wyjątkowa, ale mogę wam o niej poczytać to, co tu napisał producent. A napisał tak. Stworzona z myślą o zapewnieniu naturalnej i błyskawicznej interakcji z urządzeniem, płyta Unplugged jest sterowana za pomocą mechanicznych pokręteł z analogowym przyciskiem, które pozwalają na szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji płyty. Wszystkie elementy są wkomponowane w nowatorski projekt frontowej części urządzenia, oddzielający strefę gotowania od strefy sterowania, która jest chroniona zarówno przed uszkodzeniami, jak i niepożądanym zalaniem. Duże stylowe pokrętła nadają płycie Nikola Tesla Unplugged profesjonalny wygląd, a faktura powłoki zewnętrznej umożliwia wygodną obsługę. Płyta w centralnej części skrywa strefę wyciągu, uruchamianą za pomocą delikatnego dotknięcia. Sprawne i łatwe czyszczenie płyty gwarantuje również centralna szklana pokrywa, która skrywa mechanizm wyciągu, aktywując go tylko w razie potrzeby. Płyta Nikola Tesla Unplugged jest wyposażona w 3 automatyczne funkcje gotowania. Roztapianie, dzięki której nie trzeba już mieszać delikatnych składników, aby nie przypaliły się na dnie garnka. Podgrzewanie, gwarantujące odpowiedni poziom ciepła przy przygotowywaniu wymagających dań, np. sosów i kremów, oprócz utrzymywania potraw w cieple i oraz powolne gotowanie, która zapobiega przelewaniu się wrzątku podczas długotrwałego gotowania. Wreszcie dwa pola łączone, tak zwane bridge zone, pozwalają na przygotowanie potraw wymagających użycia naczyń o ponadstandardowej średnicy poprzez połączenie dwóch ze sobą sąsiadujących stref gotowania i zagwarantowanie równomiernej siły podgrzewania na całej powierzchni dużego naczynia. Dzięki funkcji Auto Capture można skupić się tylko na gotowaniu, ponieważ Nikola Tesla Unplugged automatycznie ustawia optymalną moc pochłaniania oparów, bo to jest też z pochłaniaczem. To może dlatego też to jest
0: być taki może, bo rzeczywiście większość tych płyt to jest po prostu coś, co grzeje i tylko grzeje. Tu jeszcze wsysa, ale dzięki temu, ja to też trochę wyczytałem, to jest duże, to jest większe od normalnej, znaczy głębsze od normalnej kuchenki, takiej standardowej.
2: Mhm. Automatycznie ustawia optymalną moc pochłaniania oparów, stopniowo podnosząc lub obniżając tryb pracy wyciągu, aby błyskawicznie usunąć zapachy powstające podczas gotowania. Wydajny system pochłaniający umieszczony w centralnej części płyty grzewczej gwarantuje wysoki poziom wychwytywania oparów, ponieważ pracuje z mocą znacznie przekraczającą poziom ich wznoszenia. Dzięki technologii Comfort Silence poziom hałasu jest niezwykle niski, nawet przy maksymalnej prędkości pracy, co pozwala na komfortowe prowadzenie rozmowy podczas gotowania. No i tu mamy już potem wymiary, 90 na 53 na 21 cm. Cut 80, czyli pewnie wycięcie 87 na 49,2 cm. Wersja wyciąg pochłaniacz, wykończenie czarne szkło i stal nierdzewna, klasa energetyczna A, no i tu mamy dalej pokrętło analogowe, sposób sterowania, wydajność intensywna 630 m3 na godzinę, a przy wyciągu 550. Prędkość pochłaniania 5,1 metrów na sekundę? Jest to chyba tak. Minimalny, maksymalny poziom hałasu to jest 33 do 66 decybeli, a na wyciągu 39 do 72. No i tu jeszcze inne parametry są podane. Gdyby ktoś był zainteresowany, oczywiście będzie link w komentarzu.
0: A teraz przeglądarkowy czytnik EPUB-ów, który znalazł Michał.
3: Tak, to jest czytnik, który nazywa się One Paragraph. Jego adres to jeden paragraf. .app. jedenparagraf.app. Jak deklarują twórcy, ten czytnik potrafi nawet działać offline. I na czym to polega? Ano, po prostu otwiera nam się strona, na której sobie wybieramy add EPUBs, wybieramy sobie te pozycje. No i wtedy, kiedy dodamy sobie te książki, to one dodają się do naszej biblioteki. Natomiast one rzeczywiście dodają nam się na zasadzie offline, bo możemy sobie potem do tego wrócić, one nie są przesyłane na serwer, one są potem odczytywane lokalnie z naszego dysku. I po dodaniu tej książki możemy sobie ją otworzyć i tak, jest wczytywana cała zawartość pliku EPUB, dzięki czemu nie musimy tam przewracać żadnych wirtualnych kartek. Możemy sobie to po prostu otworzyć i czytać w przeglądarce. Jest jedna taka rzecz, która byłaby bardzo fajna, ale niestety sprawdzałem to na Chromie i próbowałem to z użyciem tego kursora przeglądu i bez tego kursora, ale to niestety nie działa. To znaczy Powinno działać to tak, że zapamiętywana jest pozycja, w której skończyliśmy czytać. Niestety z moich testów to nie chce działać. Gdzieś tam ten kursor znajduje się zupełnie w innym miejscu, mimo tego, że sobie taką książkę czytamy. Ale jak wiadomo, pod Windowsem, no z tymi czytnikami plików EPUB to zawsze był problem, więc mamy kolejne narzędzie, za pomocą którego możemy sobie takie pliki czytać i jest ono całkiem wygodne, bo przede wszystkim pozwala na otworzenie całości tej książki. Więc i mamy tam po prostu normalną stronę internetową, nawigujemy jak po stronie internetowej z wszelkiego rodzaju nagłówkami i innymi typowymi dla strony internetowej elementami, no bo wszystko dzieje się w oknie naszej przeglądarki. Także jedenparagraf.app, link będzie rzecz jasna w komentarzu również umieszczony. A teraz jeszcze zanim przejdziemy do następnego tematu, to ja od razu przeczytam wypowiedź naszego słuchacza, który próbował się z nami połączyć, ale mu się nie udało, czyli Bobo22. Chciałbym wymienić się z wami doświadczeniami z Xbox Cloud. Myślę, że to fajna usługa do gier w chmurze. Najlepsze, w co możemy tam grać, to Mortal Kombat 11 i ta chmura działa subskrypcją Xbox Game Pass. Tak napisał do nas Bobo. No cóż, no to fajnie. Chociaż pytanie, jak z dostępnością na przykład tego Mortal Kombata. Podejrzewam, że dostępności zaszytej nie ma, ale no zawsze można
2: próbować. Są pasjonaci?
3: Tak, są pasjonaci.
2: Od wieków już grali w tę grę, więc...
3: Zgadza się.
2: Dać się da. Ponoć ta gra, o której my też niedawno mówiliśmy, te A Dusk Light Story chyba się to nazywało, ten Pitch Black chyba, to jest też na Xboxa dostępne. I dzisiaj widziałem nawet jakaś mi mignęła recenzja z YouTube'a, gdzie ktoś pisał, że to jest najbardziej dostępna gra, jaką grał na Xboxie i nawet wykorzystała jakieś API dostępnościowe czy funkcje, o której ta osoba nie miała pojęcia, więc no, może warto się zainteresować.
0: To fakt. A no właśnie, ciekawostki, teraz kolejny taki pakiet ciekawostek, tym razem ciekawostki ze świata od Pawła.
2: Tak, więc tak, świat jak zwykle ma dla nas wiele tajemnic kryje przed nami, tym razem tajemnice są cztery. Kraje, które dzisiaj odwiedzamy, to odpowiednio Niemcy, Szwecja, Stany Zjednoczone i Słowacja. No i tak, zaczynamy od Niemiec, bo w Niemczech jest obchodzony co roku Tydzień Wzroku, Woche des Sehens. I w ramach tego Tygodnia Wzroku no, są organizowane różne z jednej strony akcje takie uświadamiające o tym, jaki wzrok jest ważny, że trzeba go chronić, czy trzeba o niego dbać, więc też różne akcje okulistów i tak dalej. Natomiast z drugiej strony też oczywiście zwraca się uwagę na specyfikę życia osób z dysfunkcją wzroku. I tu organizatorzy tego wydarzenia postanowili wypuścić grę audio, której zadaniem jest pokazać takiej osobie widzącej, która nigdy styczności z tematem nie miała, jakby to było być osobą niewidomą i pójść sobie na przystanek autobusowy. I to jest gra dostępna w przeglądarce, dostępna na iOS-a i na Androida. Gra, która ma fabułę, gra, która ma dźwięk 3D, sterowanie klawiaturą, narrację, jakieś mini questy i tak dalej, bo grę odpalamy, ja odpaliłem ją sobie w Firefoxie, należy wyłączyć screen reader, żeby ona oczywiście działała. I jesteśmy sobie postacią, do której dzwoni niewidoma koleżanka, no i proponuje spotkanie, a przejdźmy się dzisiaj na rynek i pojedźmy dalej autobusem. No dobrze, możemy się umówić pod warunkiem takim, że nasz narrator, nasza osoba widząca nie będzie posługiwać się wzrokiem, tylko przejdzie tą całą trasę jako osoba niewidoma. No więc koleżanka niewidoma przychodzi do nas do domu i od razu na wejściu, no to zakładamy opaskę na oczy, tu masz laskę do ręki i próbujesz się orientować. No i nasz pierwszy quest nadchodzi. Trzeba znaleźć klucze w szufladzie, żeby z tymi kluczami zamknąć nasze mieszkanie. No i w tym momencie już albo myszką, jeżeli tak wolimy, albo klawiaturą, chodzimy i te nasze kroki słychać i mamy tak długo iść, aż usłyszymy odgłos tej szuflady, która gdzieś tam się zbliża, takie delikatne stukanie i odgłos klucza. Kiedy wejdziemy w pole, w którym jest klucz, naciskamy spację i klucz jest wzięty i historia idzie dalej. No i dalej wychodzimy na ulicę, jest całe objaśnienie, że no jak masz laskę, to teraz musisz zwrócić uwagę na odgłosy podłoża w ogóle, że są różnego rodzaju płyty, że są takie z kratkami i bez, że są brukowe i tam jakieś inne, że jest głośno i dla osoby niewidomej to jest też jakiś sposób obciążenie, że jak jest za dużo hałasu, to niektórych rzeczy już nie słychać i w tym trzeba się odnaleźć. I potem mamy za zadanie właśnie zidentyfikować różne rodzaje płyt. No i dalej są pewnie inne jeszcze questy, które kończą się tym, że musimy znaleźć jakąś drogę na rynek i z rynku na przystanek autobusowy. No, muszę przyznać, że ciekawa akcja. Cała gra jest oczywiście w języku niemieckim, jeśli chodzi o narrację, więc a tu by się jednak znajomość tego języka przydała, jeżeli ktoś planuje w taką grę sobie zagrać, no bo ostatecznie no właśnie te instrukcje są ważne i to, czego tam mamy się nauczyć, jest też ważne. Ale gdybyście mieli właśnie widzących znajomych, chcielibyście, znają oni język niemiecki, chcielibyście im pokazać w taki interaktywny sposób, jak nasza orientacja w przestrzeni wygląda, to coś takiego można zrobić. Szwecja. No jakiś czas temu mówiłem wam o wyborach w Szwecji. Jeżeli śledzicie media tak ogólnie, to już pewnie wiecie o tym, że no wyniki gdzieś się powoli pokazują, jakie są wyniki tych wyborów parlamentarnych w tym roku. Natomiast ja mówiłem o tym, że osoby niewidome również, no oczywiście, w wyborach uczestniczyć mogą. Natomiast mówiłem o podcastach, które Szwedzki Związek Niewidomych zorganizował, gdzie ustalona jest liczba tematów. Jest kilka takich tematów głównych. Społeczeństwo, technologia, kultura i tak dalej. I na te tematy i co planują w tych kwestiach dla osób niewidomych zrobić poszczególne kandydatki i poszczególni kandydaci. Są oni przepytywani na tę okoliczność i z tego jest odcinek podcastu tworzony. Teraz już wiemy więcej też o tym, jak wygląda dla osoby niewidomej proces właśnie głosowania w Szwecji i jak bardzo to poszło nie tak w tym roku. Bo z tego, co się doczytałem, jeżeli dobrze zrozumiałem to automatyczne tłumaczenie, wygląda to tak, że osoba niewidoma może sobie zamówić taki pakiet wyborczy do domu, podobnie jak u nas, tylko że tam jest trochę tak, że te karty do głosowania na poszczególne partie są spakowane do jakby specjalnych kopert brajlowskich. I my wyciągamy takie kartki z koperty, czytając oczywiście, na jaką partię dana kartka jest przypisana. Wybieramy sobie tą partię, która nas interesuje, przepakowujemy ją do koperty ogólnej i odsyłamy z powrotem do tam komisji okręgowej, czy poziom wyżej, tam gdzie to się wszystko powinno odesłać.
1: Tak, bo w wielu krajach tak w ogóle działają wybory, że nie mamy jednej karty, na której my cokolwiek zaznaczamy długopisem, tylko podchodzimy sobie do takiego miejsca, gdzie są karty do głosowania. Każdy kandydat lub każda partia ma jakby osobną kartę. Wyciągamy sobie odpowiednią kartę na odpowiedniego kandydata i ją po prostu wrzucamy do urny. I jest to tyle fajny sposób, że on zapobiega błędom wszelkiego rodzaju, bo wrzucenie karty jest proste, a z nakreśleniem X-a jednego w jednym miejscu to ludzie czasem mają na przykład problem.
2: No ale jak widać i tutaj może coś pójść nie tak, bo okazało się, że już parę osób niewidomych, które uzyskały takie pakiety wyborcze, zorientowało się, że nie wszystkie partie im przyszły, że w koperty były pozamieniane, że gdzieś tych brajlowskich opisów nie było. No i w tym momencie jest całe wzburzenie, bo gdyby to przeliczyć na głosy w różnych rejonach Szwecji, no to może się okazać, że przez te błędy tak naprawdę głosy tych osób niewidomych, które zagłosowały źle albo nie mogły oddać głosu, zaważyły na wyniku ogólnym wyborów. Bo jeżeli to były dość liczne przykłady, no to jest problem. Została już poinformowana policja, bo tam tak to wygląda proceduralnie. Została złożona formalna skarga do jakby organu wyborczego szwedzkiego. No i zobaczymy, jak to się będzie dalej działo. Na pewno Szwedzki Związek Niewidomych zareagował szybko. Jest też procedura, co zrobić, żeby mimo wszystko zagłosować na tą partię, na którą dana osoba chce. Ano trzeba w dniu wyborów, tym oficjalnym, stawić się w swoim lokalu wyborczym, tym lokalu wyborczym, który jest gdzieś tam najbliżej nas i jest zaznaczony w naszej aplikacji o ten pakiet wyborczy korespondencyjny, że my do tego lokalu należymy, pobrać te karty standardowe, nie brajlowskie, na miejscu i albo z osobą zaufaną, albo z pracownicą bądź pracownikiem lokalu wyborczego podejść za kotarę i dokonać tajnego, oczywiście przy asyście, ale no tajnego względem wszystkich innych tam obecnych głosowania, po prostu wrzucenia tej karty do urny. Dokonanie tego w lokalu wyborczym anuluje głos oddany korespondencyjnie. Tak to działa w Szwecji. I takie obejście zaproponowano osobom, które niewidomym, które skorzystały z tych pakietów wyborczych, bo niestety nie wiadomo, czy w tym roku te pakiety u większej ilości osób nie były pomylone. Teraz przechodzimy do Stanów i tutaj ciekawe badanie. Badanie jednego z ośrodków, zdaje się, które w jakiś sposób zajmują się badaniem chorób nowotworowych. Nie mam pojęcia, czemu akurat taki ośrodek zajął się tym badaniem, ale się zajął. Porównano dane ze spisu powszechnego ludności w Stanach Zjednoczonych i nie wiem skąd pozyskane, ale dane dotyczące szczepień na COVID-19 i okazało się, że wśród osób niewidomych i osób niesłyszących w porównaniu z osobami bez tej konkretnej niepełnosprawności, czyli to było niewidomi kontra osoby bez niepełnosprawności wzroku i osoby niesłyszące kontra osoby bez niepełnosprawności słuchu, okazało się, że poziom wyszczepienia jest niższy u właśnie osób z niepełnosprawnością.
1: A podano o ile? Jakie to są różnice?
2: Tam były jakieś te średnie mediany powyliczane i nawet jest podana próba, na ilu tysiącach osób to sprawdzono. Natomiast tych danych teraz nie pamiętam dokładnie, ja mogę do nich szybko zajrzeć. Tak samo też nie podano niestety, jak... co mogło na to wpłynąć. Można się tego pewnie domyślać, że może jakiś brak dostępnej informacji, ale nie wiem, czy to jest dostateczny powód, bo wydawałoby się, że jest to gdzieś tam rozdystrybuowane, ale teraz tu patrzę. Tak, to jest Moffitt Cancer Center w Tampa na Florydzie. Tak, to była, zdaje się, że to jest nawet nie spis ludności, tylko wykonane takie badanie opinii publicznej na przełomie od kwietnia 2021 do marca 2022, jeśli chodzi o właśnie poziom zaszczepienia. I zdaje się, że tam jednym z pytań były właśnie problemy z dostępem do służby zdrowia i tam można było się gdzieś o tej niepełnosprawności przekonać. I tak, chodziło o pierwszą szczepionkę na COVID-19. Tak. 916 tysięcy 85 osób dorosłych. Mediana wieku to jest 54. 52% to kobiety, z czego większość, 82,7%, podjęło decyzję o zaszczepieniu się. Tutaj ta różnica między widzącymi a niewidomymi to jest w medianie 6,3%. I to niepełnosprawność wzroku jakakolwiek, a blindness, czyli kompletnie niewidzenie, to tu jest mean difference, czyli różnica mediana 20,1%.
3: No to już jest całkiem sporo.
2: Tak, i to jest właśnie taki wynik, jaki tu jest podany, więc ciekawe, czy rzeczywiście tylko kwestie, nie wiem, braku dostępnej informacji, czy jakieś inne czynniki na to wpłynęły. Natomiast tak, no ciekawe badania, ciekawe, że ktoś się w ogóle ich podjął i ciekawe, jak to wygląda w innych krajach. No i ostatni news światowy na dziś. Słowackie studio zbiera na grę. Gra nazywa się Dzieci Hodura, Hodur's Children, i rozgrywa się w mitologii nordyckiej, bo Hodur w mitologii nordyckiej jest to, zdaje się, jeden z półbogów, herosów. Chyba nie znam na tyle właśnie tych realiów, żeby powiedzieć po prostu, jak on tutaj ma rolę, ta postać, ale jest to dziecko Odyna i innej też postaci tutaj z mitologii nordyckiej, ale jest to strażnik, jest to postać niewidoma, strażnik Helu, czyli chyba jednego z wymiarów, powiedzmy, zaświatów mitologii nordyckiej, który powołał do życia swoich pomocników, również niewidzące takie stwory, które mają jakieś tam moce rozwinięte, które pozwalają im chronić tych zaświatów. I ma powstać gra. Gra na ten moment ma koncepcyjne demo w języku angielskim i słowackim, w które można zagrać na Windowsie, Macu lub Linuxie. No i ma być tam dźwięk 3D, ma być pełna narracja właśnie angielska i słowacka. I jeżeli otrzymają oni co najmniej 2/3 sumy, którą zbierają, to zamierzają tą grę zrobić. Właśnie tu się spróbuję się zorientować, ile już zebrali. Zebrali 4%, czyli 145 euro z założonych 4000 euro. I mają 36 dni do skończenia kampanii.
3: No to ciekawe, czy się uda zebrać.
2: Ciekawe.
3: Nie jest to jakaś wygórowana kwota.
2: No,
3: jak na jakąś
2: nie.
3: taką produkcję audio.
2: Mhm. A mają oni też swój serwer Discorda, więc można się zawsze podpiąć i z nimi porozmawiać i zobaczyć, jakie tam mają plany. No i wesprzeć, bo może być to znowu gra z jakąś ciekawą fabułą, nietuzinkową, z której może i nawet przy odrobinie szczęścia czegoś się dowiemy. Wszak mitologia nordycka ciekawa jest i myślę, że warto się o niej więcej dowiedzieć. I to wszystko, jeśli chodzi o newsy ze świata.
3: Tymczasem mamy słuchacza na antenie. Jest z nami Bartek. Bartek wczoraj mówił, że będzie dzwonił i dzwoni. Cześć, Bartku.
4: No, zgadza się. Witam wszystkich prowadzących. Ciebie, Michale, ciebie, Tomku, ciebie, Pawle i ciebie, Mikołaju. Nikogo nie pominąłem. Tak jak sam wspomniałeś, obiecałem wczoraj, że dzwonić będę, także dzwonię. Tutaj pierwsze, co chciałbym poruszyć temat tak troszeczkę chronologicznie, jak wy macie w swoich notatkach, to pierwsze, co chciałbym się odnieść właśnie do iOS-a 16, te nowości, które ja zauważyłem i jakby błędy, które też bynajmniej wyłapałem na tą chwilę. De facto nie jest tego dużo. Może zacznę najpierw od nowości. Bynajmniej nie wiem, czy wy zauważyliście, że bynajmniej jak uruchamiamy dyktowanie głosowe, oczywiście tutaj mówię o dyktowaniu chociażby wiadomości SMS, czy ogólnie dyktowania tekstowego oraz wywoływania sterowania głosowego, to jakby zmodyfikowane zostały te dźwięki.
3: Tak, są inne dźwięki.
4: Nie wiem, co o tym mówiliście.
3: I na wywoływanie tej funkcji, Bartku, i jeszcze dodatkowo też na Siri. Nie wiem, czy z Siri korzystasz, ale tam też są.
4: Siri nie korzystam akurat, więc tutaj na ten temat się nie wypowiem. Ale
3: są, tak.
4: Właśnie co zauważyłem, jeżeli chodzi o dyktowanie oraz właśnie to sterowanie głosowe, no do tego
3: tak
4: można się przyzwyczaić.
3: Tak z ciekawości, tak? Które ci się dźwięki bardziej podobają? Te czy te stare?
4: Jeżeli mam być subiektywny, to poprzednie. Stary okay. dźwięk był wyraźniejszy, bo jak często jesteśmy chociażby w sklepie, czy chociażby na zewnątrz, tamte były bardziej słyszalne.
3: Też mi się tak wydaje, że tamte były takie bardziej ostre. Te są takie trochę stłumione.
4: Takie bardziej intensywne, dynamiczne.
3: Tak, takie łagodniejsze. Takie łagodniejsze, ale być może właśnie taka była intencja twórców. No, to wszystko zależy od tego, jak kto na tym dźwięku polega. No, my zdecydowanie bardziej, tak?
4: Może w tej kwestii nie jestem aż tak bardzo spostrzegawczy, ale tutaj to nie wiem, czy właśnie to by pomogło to, ale co bym chyba włączenie haptyki.
3: Ale to znaczy dlaczego?
4: Bo zauważyłem czasami, że jak stuknie się dwa razy dwoma palcami, żeby uruchomić to dyktowanie, to czasami bynajmniej mój sprzęt tego nie łapał.
3: Aha, no to okej.
4: I żeby mieć tą pewność, to po prostu włączyć haptykę, żeby wiadomo, już można zacząć dyktować.
3: Rozumiem.
4: Wydaje mi się, że to będzie rozwiązanie. No z takich właśnie nowości to tylko jeszcze przez... A, z nowości chyba co jeszcze mi się tutaj nasuwa, to ta, nie wiem, czy to też będzie możliwość przywracania tych wiadomości, bo jakby coś to mnie poprawcie, bo w opisie iOS 16 było zawarte to, że jak się wejdzie w wiadomości, edycja, to tam jest taka pozycja usunięte wiadomości, czyli na przykład jeżeli przypadkowo jakąś wiadomość się usunie, będzie możliwość przywrócenia tej wiadomości, bo tam słyszałem, że one będą już fizycznie usuwane po 30 dniach. Czyli zakładam, że jeżeli na przykład jakąś wiadomość niechcący usuniemy, bo powiedzmy sobie wprost, zdarza się to czasami, i chcemy po prostu cofnąć to usunięcie, to wtedy możemy wejść w edycję usunięte wiadomości i tamtą pozycję znaleźć i po prostu, nie wiem, to będzie zapewne z pokrętła. Przywróć albo cofnij usunięcie, anuluj usunięcie. No strzelam teraz po prostu, bo na ślepo, powiem to kolokwialnie, nie testowałem tej opcji.
3: Ja też nie testowałem tego. Może ktoś z was coś powie na ten temat? Ale chyba nie. Chyba
4: no to trzeba po prostu się przekonać na jakieś wiadomości spam. Tak po prostu moim zdaniem.
3: No jasne.
4: To tutaj, jeżeli chodzi o kwestie, można powiedzieć, takie dość prawidłowe, bo z tymi dźwiękami to jednak mogę zaliczyć to do kategorii, że to są jednak plusy. No bo są wyraźne zmiany, no, do których można się oczywiście przyzwyczaić, jak już wcześniej nadmieniłem. A co wydaje mi się błędem, to chciałbym uderzyć w ten sposób, że jak wejdziemy w zasobnik otwartych aplikacji, bo wczoraj zauważyłem tak, jakby to było lustrzane odbicie, zakładając, że mamy otwarte dwie aplikacje, no powiedzmy, że mamy otwartego Facebooka i wiadomości. Oczywiście to jest czysty przykład. Idąc od lewej strony, pierwszy jest Facebook, drugie są wiadomości. Jakbyśmy się cofali, to znowu natrafimy na Facebooka, ale idąc ponownie w lewo, znowu trafimy na Facebooka i dalej w lewo na wiadomości. Takie coś zauważyłem, bo zauważyłem właśnie taki jakby błąd, że jak wejdziemy z automatu w zasobnik, to mówi nam, jaka jest otwarta aplikacja, ale już nie ma tego komunikatu, że przesuń w górę trzema palcami, aby zamknąć aplikację.
3: Chyba u mnie to...
4: I dopiero jak najadę, dotknę palcem ekranu w jakimś miejscu, on wypowie nazwę tej aplikacji, i dopiero wtedy powie, przesuń w górę trzema palcami, aby zamknąć aplikację.
3: Powiem szczerze, Bartku, na takie szczegóły nie zwracam uwagi i też pytanie...
4: Tylko, że Michale, ja spotkałem się z takim przypadkiem, że mając na przykład otwartą aplikację bankową i obok jeszcze inną aplikację, na przykład aplikację radiową, no. I aktualnie miałem otwartą aplikację radiową, przechodzę do zasobnika i domyślnie pierwsza jest aplikacja bankowa. Żeby jakby ten fokus mi się przesuwał, ale to zauważyłem jeszcze we wcześniejszych wersjach iOS-a.
3: Wiesz co, powiem szczerze, ja bardzo rzadko ubijam jakiekolwiek aplikacje. Jeżeli już, to częściej do nich po prostu wracam z tego ekranu przełączenia aplikacji.
4: No ja powiem sobie tak szczerze, oczywiście nikogo tutaj nie obrażając, cenię sobie porządek. Po prostu ja odnoszę taki święty spokój, jak mam po prostu wszystkie aplikacje pozamykane.
2: Też tak mam. Nie musisz się czuć jakoś zawstydzony specjalnie. Ja też wszystko zamykam.
4: Nie, no to jest kwestia to charakteru zalecane. Też, ale i uporządkowania, prawda?
2: Apple tego nie zaleca tak w ogóle, bo potem aplikacje się dłużej uruchamiają i tak dalej, ale ja mam to samo co ty, więc jakby też ubijam.
4: No rozumiem, Pawle, czyli możemy tutaj sobie tak zwanie, jak to powiedziałeś, piątkę przybić. Co jeszcze tak zauważyłem, chociaż to jest moim zdaniem detal, jeżeli chodzi o iOS 16, czyli jak jesteśmy na pulpicie i nam czyta nazwę aplikacji, to skrócił się czas jakby do komunikatu stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. To oczywiście to jest minimalne skrócenie, ale tak mi się wydaje bynajmniej, że tak jest.
1: A na słuchawkach, przynajmniej na Eloquencie, ten czas się wydłużył. I to jest śmieszne, że on na słuchawkach jest inny niż na głośniku.
3: To z takich jeszcze ciekawych rzeczy, jak już sobie tak rozmawiamy na temat błędów, to ja zauważyłem, ciekawe Bartku z kolei, czy ty to zaobserwowałeś, albo może ktoś z was, ja zauważyłem inną irytującą strasznie rzecz, bo ja jestem niecierpliwy człowiek, ja bardzo często wchodzę sobie do App Store'a, sprawdzam co tam nowego, jakie aktualizacje, co nowego może mnie czekać i wchodzę zazwyczaj do tych aktualizacji przez menu. Czyli trzykrotnie stukam na ikonę App Store i tam mam uaktualnienia jako jedną z pozycji menu. No i słuchajcie, mnie po prostu irytuje to teraz strasznie i muszę zmienić te swoje przyzwyczajenia i wchodzić chyba do App Store'a i tam wchodzić przez ten przycisk moje konto, bo problem jest taki, że jak wchodzę, jak chcę aktywować tę ikonkę uaktualnienia, to zazwyczaj mi Focus za pierwszym razem ląduje na przycisku usuń. Już ileś razy zostałem zapytany, czy chcę usunąć App Store'a z tego, no z ekranu głównego, tak? Oczywiście wiadomo, nie usunę go z telefonu, bo byłby on na tej liście aplikacji, natomiast już ileś razy chciałem aktywować uaktualnienia, a aktywowałem przycisk usuń.
4: Tego, Michale, to tobie nie powiem, bo ja jednak stosuję tą klasyczną metodę, czyli otwieram App Store, pozycja moje konto i tam ewentualnie odświeżam i wtedy mam aktualną ilość aplikacji do uaktualnienia.
3: Ja chyba teraz też będę musiał się do tego przyzwyczaić.
4: Nawet ale szczerze powiem tobie, Michale, że nie wiedziałem, że jest taki sposób.
3: A widzisz.
4: Bo przyznam się, bez bicia
3: tutaj. Ja się do tego przyzwyczaiłem, bo kiedyś, jak dobrze pamiętam, to w App Store była zakładka uaktualnienia, oni to potem wyrzucili.
4: Zgadza się, to chyba odbyło od 14 czy 13.
3: Oni to potem wyrzucili i dlatego ja po prostu chciałem sobie pójść na skróty i właśnie przez to menu, tak? Że nie tam przez moje konto i uaktualnienia, tylko otworzyć sobie po prostu od razu to z menu, klikając w ikonkę App Store'a, żeby tam potem tego przycisku nie szukać. I mi to tak fajnie działało, a teraz to popsuli.
4: Okej, okay. I tutaj jeżeli chodzi o iOS-a, to chyba coś jeszcze chciałem napomknąć, ale to pewnie mi się jeszcze przypomni. Natomiast mam jeszcze a propos iOS-a do was dwa pytania. Pierwsze pytanie, bo nie wiem, czy wspominaliście o tym na samym początku, jak poruszaliście temat iOS 16 i nowości w nim, jakie się pojawiły, bo akurat szczerze się przyznam, jechałem wtedy autobusem, więc troszeczkę był gwar. Czy znacie może cenę iPhone'a 14, jak się pojawi?
1: Dużo, dużo, bardzo dużo. Tam jest chyba 6 tysięcy w górę. To są ogromne koszty, bo dolar poszedł teraz w górę.
4: No diametralnie tak samo euro, Mikołaju, także tak. Zaraz do tego też się odniosę.
1: Tak i no niestety wszystko, co ociera się teraz o Amerykę i nie tylko, zresztą no idzie w górę.
4: No nawet ja ostatnio, jak dzwoniłem na infolinię Apple'a, pytając się o koszt 12, no to usłyszałem bynajmniej na tą chwilę 4200. No zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku, bo tak szczerze powiedziawszy planuję wymianę iPhone'a w przyszłym roku, bo staram się sprzęt wymieniać dość regularnie, ale zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie i co czas pokaże, bo to jednak rok przed nami, jak to się mówi, także. I drugie moje pytanie, oczywiście tak czysto hipotetycznie, bo nie wiadomo, co nas spotka. Czy byłaby możliwość, oczywiście jeszcze raz to powtórzę, przepraszam, że się tak trochę powtarzam, czysto hipotetycznie zapytam, czy byłaby możliwość przeniesienia danych z Blindshella na iPhone'a?
3: Bardzo wątpię.
2: Jakich danych?
3: Bardzo wątpię przynajmniej tych danych, które są w pamięci tego telefonu i to z automatu. I już ci mówię, Bartku, dlatego, że na Blindshellu nie zainstalujesz tej aplikacji do migracji danych.
4: A tak, bo mówisz o tej Move to iOS. To jest to.
3: Tego nie zainstalujesz. Oczywiście, wiadomo, no jeżeli Blindshell ma tam możliwość na przykład, no nie wiem, wyeksportowania sobie jakichś kontaktów, to podejrzewam, że jakoś to by się dało zaimportować do iOS-a.
4: No bo tak, no bo tutaj jak przenosiłem dane z Androida, bo dwukrotnie miałem okazję to robić, oczywiście z pomocą widzącej osoby, bo tutaj Android nie jest moją mocną stroną, bynajmniej na tą chwilę, to była właśnie możliwość przeniesienia i aplikacji, co w przypadku Blindshella raczej jest niemożliwe. Kontakty, wiadomości, to były chyba trzy takie główne pozycje, więc mając na uwadze
3: wiadomości, na przykład nie ma szans bez tej aplikacji migracyjnej, obawiam się, przeniesienia, dlatego że Apple nie ma możliwości, a przynajmniej ja nie znam niczego, chyba że wy coś powiecie, na temat aplikacji, która pozwalałaby w ogóle jakkolwiek do wiadomości się dobrać. To znaczy albo je z iPhona wyeksportować, albo je do iPhona zaimportować w wiadomości.
4: No tutaj mówimy o tej drugiej ścieżce tak naprawdę.
3: No, ja takiej aplikacji nie znam, a jakiś czas temu nawet szukałem z jakiegoś powodu i próbowałem coś znaleźć, nie udało mi się niczego takiego odszukać w App Store.
4: No to tak naprawdę to tutaj pozostaje tylko ręczna konfiguracja sprzętu.
3: Tak. A danych, jako właśnie na przykład wiadomości...
4: No wiadomości, no to wiadomo, że nie przeniesiemy, no ale przeniesiemy. Kontakty, no to realne jest, prawda?
3: Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie Blindshell ma możliwości, jeżeli chodzi o eksport kontaktów.
2: Blindshell się synchronizuje z Google. To jest dobre.
4: No bo to jest tam pseudo Android, ale to nie jest dokładnie czysty Android.
3: Ale tam się nie zalogujesz chyba kontem Google.
4: No właśnie. Nie, chyba nie. De facto nie. Nie konfigurowałem Blindshella, więc nie powiem, ale miałem styczność, więc wiem, jak wygląda jego konstrukcja, tak można powiedzieć.
3: Tam na przykład YouTube przecież nie ma nawet możliwości zalogowania się do Google'a, jak dobrze pamiętam. Ta aplikacja
4: bo chyba
3: YouTube.
4: W tych ostatnich aktualizacjach chyba właśnie YouTube tam się chyba pojawił, nie?
3: To znaczy tam YouTube jest, ale to jest jakaś taka okrojona ta aplikacja.
4: Nawet nie wiem, jak to tam wygląda z polem edycyjnym i tak dalej do wyszukiwania. Mówię, pokątnie tylko miałem okazję go zobaczyć tutaj u znajomej i powiedzmy, że to jest taka właśnie alternatywa dla niewidomych. Oczywiście nie odkryłem Ameryki tutaj, ale znam osoby, które niestety do dotykowca się nie przekonają, a powiem wprost, kupiły sobie. Nie, tylko no to... kupił Androida i tym bardziej, że on leży, więc moim zdaniem to są pieniądze wyrzucone w błoto.
3: No to dla takiej osoby to rzeczywiście ten Blindshell jest jakąś możliwością.
4: A miała wcześniej Blindshella i tylko nie wiem, to powiedzmy sobie wprost, moim zdaniem to było dla szpanu. Więc no nie rozumiem takiego zachowania, ale tutaj już pozostawimy to w kwestii indywidualnej. Jej wybór
3: każdy,
4: nie będzie
3: każdy
4: to
3: wybiera,
4: uderzać.
3: Każdy wybiera sobie sprzęt, jakiego używa, jakiego chce i to dobrze, że ten wybór jest, tak myślę.
4: No chociaż biorąc telefon, kupując, to od razu mamy na uwadze, do czego on nam będzie służył.
3: Wiesz co, Bartku, ale pamiętaj, że część osób do końca nie wie, co może robić na tym telefonie, szczególnie jeżeli
4: technicznie
3: doświadczona, jeżeli nie ma jakiegoś takiego doświadczenia. Nikt z nas od samego początku omnibusem nie był technologicznym i nikt z nas od początku na wszystkim się nie znał. Tak jak pamiętasz, jak słuchałeś nawet i tej naszej wczorajszej audycji, to wiesz, że każdy od czegoś zaczynał i czy my gdzieś na początku, mając komputer po raz pierwszy przed sobą, to wiedzieliśmy, co my możemy na nim zrobić, no też nie. I z telefonami jest podobnie, tak? Dopóki nie wgryziesz się w ten system, nie będziesz chciał go poznać, no to
4: no właśnie,
3: nie będziesz...
4: Nie, dobrze
3: to,
4: to
3: nie będziesz
4: Michale
3: wiedział,
4: podkreśliłeś.
3: Co możesz, a
4: nie będziesz chciał go poznać. To jest tylko kwestia chęci tak naprawdę tutaj.
3: Tak, ale po prostu jakby do czego dążę? Do tego, że no jak masz na początku telefon, masz powiedzmy swój pierwszy telefon, no to nie do końca też jeszcze znasz jego możliwości, tak? Jeżeli nie czytasz wcześniej o tym, nie interesujesz się aż tak bardzo, a powiedzmy sobie szczerze, niewiele osób to robi.
4: No, idzie na spontana w ten sposób tak naprawdę.
3: Tak jest. Dobrze, czy coś jeszcze?
4: Tak. Troszeczkę tutaj chciałbym jeszcze do tego FineReadera powiedzieć. No ja de facto z tym może problemu nie mam, chociaż ja tak jak ty, Michale, używasz już od X lat Apolla, to ja mogę to porównać, że od 2004 roku, kiedy dostałem swój wtedy pierwszy komputer, to był jeszcze wtedy program dla Homera, to w komplecie do skanera dostałem FineReadera 7.0. I można powiedzieć, że używam go nawet do dzisiaj, więc...
3: A jak on sobie radzi na nowych Windowsach?
4: Powiem tobie tak, no te podstawowe skróty, czyli Ctrl-D, skanuj,
3: bardziej chodzi mi o to, czy on działa na nowych Windowsach,
4: działa,
3: powiedzmy na dziesiątce.
4: Działa, bo
3: działa.
4: Urządzenie wielofunkcyjne mam zainstalowane, podłączam pod USB, odpalam FineReadera i skanuję. Okay. Nawet
3: no
4: można
3: super.
4: Powiedzieć, że z nawet dobrym procentem rozpoznawalności.
3: Nie, no to bardzo dobrze.
4: Jeżeli chodzi o tekst, bo wiadomo, że niektóre wyrazy czy zdania trzeba brać na domysły, ale jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to nie narzekam. I tutaj trzecia kwestia, którą chciałem poruszyć, to ta płyta indukcyjna, którą też troszeczkę tutaj jakby zainspirowaliście mnie, tak, ale szczerze powiedziawszy, nie dałbym tyle. 2500 euro to na dzisiaj to jest prawie 12500 złotych.
3: No, to jest drogo. To jest
4: więc
3: drogo.
4: Poczekajmy, jak ceny zarówno prądu, no i gazu oczywiście też pójdą w dół, jeżeli w ogóle pójdą w dół, to wtedy może będzie można
3: na
4: rozważyć.
3: Na razie Barsku,
4: nie zapowiada się na to.
3: Na razie to zapowiada się, że pójdą w górę.
4: Jeszcze
3: niż
4: w górę,
3: w dół.
4: Właśnie. A szczerze powiedziawszy, ja jako przyzwyczajony do gazu, to sobie z gazówką tutaj dobrze radzę, więc indukcja nie jest mi akurat potrzebna, ale może kiedyś, jeżeli rzeczywiście prąd by się okazał tańszy od gazu, to można by było pomyśleć nad taką inwestycją. I tutaj jeszcze mam taką poradę, wskazówkę dla poprzedniego słuchacza Witolda, dobrze pamiętam?
3: Tak.
4: To a propos tych dźwięków, jeżeli chciałby je sobie przekonwertować, to polecam, żeby pobrał sobie aplikację Format Factory.
2: A tak, to jest fajny konwerter. On się tak fajnie integruje w menu kontekstowym.
4: Zgadza się. I to nie jest wcale nawet takie skomplikowane, bo wystarczy na pliku, który chcemy przekonwertować, czyli na przykład w jego przypadku ma jakiś plik MP3, robimy menu kontekstowe, znajdujemy pozycję Format Factory, to jest pozycja rozwijalna. Pierwsza pozycja po rozwinięciu to jest odtwórz. Idziemy w dół, mamy Format Factory, odpala nam się aplikacja, dzięki której od razu nam przychodzi do drzewka z formatami. I tutaj możemy sobie
2: tak, bo
4: przeformatować.
2: W głównym interfejsie tam są jakieś problemy z znalezieniem tych opcji.
4: Tak, a tutaj ta ścieżka akurat dla niewidomych może okazać się, okazała się znacznie prostsza, to trzeba to przyznać. I tylko, bo sam z tej wtyczki nie korzystam, zalecam tutaj Witoldowi sprawdzić, jak to właśnie z tymi nazwami będzie. Bo może się okazać tak, że po prostu można dodać, tak jak, nie wiem, w przypadku chociażby Windowsa, że można dodać dźwięki WAV i później one zostaną wykryte.
3: Wiesz co, być może, ale ja bym się raczej spodziewał, zwłaszcza tych wtyczek, które po prostu nie mają tego zaimplementowane, tej możliwości wybrania plików, to że tam ktoś po prostu to zakodował na sztywno, że plik jest plik i on się odwołuje do tego. No można to oczywiście sprawdzać, ale...
4: No z tej racji,
3: ale wiesz,
4: że nie
3: wtedy,
4: korzystam, to nie wiem, jak te dźwięki
3: ale
4: są nazwane.
3: Może tam, się
4: że...
3: na przykład wydarzyć tak, że się NVDA w jakiś sposób tam czy przywiesi, czy coś, bo on będzie szukał jakiegoś pliku, nie będzie mógł go znaleźć, więc możemy sobie tu narobić problemów. Ja bym jednak radził iść tą ścieżką, żeby po prostu podmieniać pliki tych formatów, które są we wtyczce, na konkretnie te formaty, które tam są i na konkretnie te nazwy plików. I tyle.
4: Okej, okay. I na sam koniec jeszcze takie króciutkie pytanko, bo dla mnie to sprawa jest uporczywa, o której tutaj wspomnę. Czy ostatnimi czasy spotkaliście się z taką sytuacją, że zostają wam puszczane tak zwane strzałki z numerów zagranicznych. Najczęściej są to kraje afrykańskie.
3: Od dawna. Nie oddzwaniać. Ja, proste.
2: To, nie oddzwaniać. Już miałem taką serię.
4: Nie oddzwaniać, Michale, to dobrze, tylko że ja ostatnio miałem taką sytuację o wpół do drugiej w nocy.
3: Bartku, a od czego masz tryb nie przeszkadzać?
4: No tryb nie przeszkadzać, tylko no wiadomo, jak ktoś rano może zadzwonić, to lepiej, żeby to słyszeć, tak? Ktoś ważny.
3: No to ustawiasz sobie ten tryb skupienia, żeby działał powiedzmy od godziny do godziny do, a ważne osoby ustawiasz sobie w ulubionych i zaznaczasz, że te osoby mają prawo przez ten tryb się przebić. Ja z tego korzystam, bo ja powiem szczerze, nie ujmując co niektórym naszym słuchaczom, ale no miałbym już niejednokrotnie pobudkę od cokolwiek rannych ptaszków, które
4: no to zgadza
3: dzwonią.
4: Się, to jest
3: z różnymi swoimi problemami.
4: Bo zarówno kontaktowałem się ze,

0: na przykład, a teraz to już w ogóle można tam sobie pododawać kontakty.
1: No i widzicie, jeszcze mi się nasunęło takie jedno pytanie, może dość oczywiste, chociaż sam tego nie zauważyłem. Czy w FaceTime'ie, jak robimy połączenie głosowe czy wideo, a nie mamy takiej osoby zapisanej w kontaktach, czy teraz jest możliwość wpisania numeru z palca? Bo ostatnio nie mogłem tego znaleźć. A wiemy, że ta druga strona posiada iPhone'a i FaceTime ma włączony.
0: To jest dobre pytanie.
2: FaceTime nie ma pola edycji po prostu?
0: Tam coś
1: nie,
0: było.
1: Tam jest wyszukaj, a tutaj twierdzę chyba, że chodzi o kontakty. Bo ja próbowałem przez to pole edycji, ale nie wyświetlała mi się klawiatura numeryczna, tylko kuwerty.
0: No ale możesz wybrać cyfry.
2: Tak, możesz wybrać cyfry i chyba to tak działa, bo ja próbowałem wpisywać e-maila i mogłem zaprosić kogoś tam do
1: FaceTime'a. No tak, bo tutaj albo e-mail, albo numer telefonu, to się zgadza.
2: Tak, więc możemy spróbować w ten sposób, czy przełączasz na cyfry tak na tradycyjnej klawiaturze i wpisujesz numer z kodem kierunkowym kraju.
1: Aha, czyli też jest wymagany kierunkowy, okej.
0: Okay. Raczej tak, lepiej go stosować.
1: Tak. No dobrze, no to ja już schodzę z linii, nie przeszkadzam, słucham dalej, tak jakby to ująć. Dzięki serdeczne, że tu mogłem też się podzielić swoimi zastrzeżeniami i poprawkami, czy też swoimi doświadczeniami od kilku dni, które tutaj też testuję. Jeżeli pojawi się coś nowego, to się odezwę za tydzień.
0: Dzięki Bartku w takim razie za telefon.
1: Również pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
3: A teraz będzie coś dla osób interesujących się dźwiękiem, bo powstała grupa na Facebooku odnośnie właśnie dźwięku. To jest news, który wpisał Michał, choć ja tutaj też podejrzewam, że znamy to z tego samego źródła, bo grupę założył Darek Marchewka.
0: Tak, Darek, który ostatnio się udziela też i w Tyflo Podcaście ze swoimi audycjami, które zresztą przygotowuje w ramach dobrego poziomu dźwięku, a właściwie Tyflo poziomu dźwięku, bo Darek już jakiś czas temu wystartował ze swoim podcastem Dobry Poziom Dźwięku. Odbył i jest nadal zresztą adresowany przede wszystkim do osób widzących, no ale teraz Darek gdzieś tam do korzeni postanowił wrócić i też dla niewidomych przygotować trochę różnych materiałów dotyczących tego, jak z Reapera korzystać, jak korzystać z różnego rodzaju wtyczek, które nam ten dźwięk poprawiają. Takich materiałów, jak wiadomo, nigdy dość, bo tu się sporo zmienia, ale też dla tych wszystkich, którzy chcieliby po prostu porozmawiać na temat dźwięku, a korzystają z Facebooka, jest grupa Dobry Poziom Dźwięku na Facebooku i grupa Tyflo Poziom Dźwięku też na Facebooku. Dobry Poziom Dźwięku, no to tam przede wszystkim się pojawiają osoby widzące i rozmowy są na temat różnego rodzaju rzeczy z ich perspektywy, ale grupa Tyflo Poziom Dźwięku też jest i tam przede wszystkim osoby niewidome są mile widziane, żeby porozmawiać sobie o różnych trikach na dobre audio z ich perspektywy. Link rzecz jasna będzie w komentarzach, żebyście mogli się do tej grupy zapisać. Zresztą też taka grupa, Tomku, jest na Eltenie, jeżeli tak, ktoś korzysta z tej platformy Eltenie, i też warto zaprosić, prawda?
3: Tak, i na WhatsAppie też jest grupa dźwiękownia, więc już na większości tych miejsc jest jakaś polska grupa odnośnie dźwięku, tworzenia muzyki, czy no właśnie tworzenia podcastów, sprzętu, różnych trików i tak dalej, i tak dalej. No, wszystkiego tego, co ktoś, kto zajmuje się nagrywaniem dźwięku, tudzież muzyką, mógłby sobie gdzieś tam zapytać. No, oczywiście grupy zagraniczne też są i no, jeżeli ktoś zna angielski, to jakkolwiek bardzo lubię, gdy nasze grupy polskie mają coś ciekawego do zaoferowania, no to niestety tutaj w tym przypadku grupy zagraniczne, chociażby lista mailingowa Reaper, ojej, jak to się nazywa, w każdym razie lista Reaperowa jest, no to tam się dzieje bardzo dużo i często poziom tych dyskusji jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoki, tam naprawdę jest co najmniej kilku gości, którzy bardzo dużo wiedzą na temat Reapera i na temat różnego rodzaju oprogramowania, które można z Reaperem w jakiś sposób sprząc.

0: No, jest też ta strona Reaper Accessibility chociażby, tam jest sporo też poradników dotyczących tego, tak, jak coś tam zrobić.
1: Tak, to jest w ogóle na silniku Wiki, więc tam każdy może coś dodać i tam się czasami zdarzało, że ktoś coś dodawał. Choć ostatnia strona raczej tak leniwie się rozwija, można powiedzieć. Niemniej jest potencjał. Może
0: jest
1: ktoś
0: potencjał,
1: coś
0: oczywiście.
1: Do strony doda.
0: A może coś i w naszej polskiej branży się ruszy, skoro się już tu ruszyło, jest grupa, jest podcast, no i oby jak najwięcej tych źródeł było, bo jest sporo osób, które się dźwiękiem zajmują, albo takich, które chciałyby się tym dźwiękiem zająć, tylko po prostu kwestia źródeł, no i kwestia tego, żeby wiedzieć, że się da, że można i że można to robić naprawdę na dobrym poziomie.
1: Tak jest. A teraz przechodzimy, choć też pozostajemy w kwestii edycji, choć nie wiem, czy koniecznie dźwięku, ale JetBrains wprowadza większą dostępność do swoich edytorów.
2: Tak, to ostatnio doszła do mnie taka informacja, że sporo się w tej kwestii poprawiło i faktycznie jest strona, która o tym mówi. Firma ta tworzy wiele środowisk dla programistów języków wszelkiego rodzaju. No i jest właśnie dostępność na Windowsie, na Macu. Trzeba sobie tam parę rzeczy powłączać, ale jest dostępność dla czytników ekranu, jest specjalny tryb dla czytników ekranu. Jest też opisane właśnie, jak sobie ten tryb uruchomić. I on sprawia, że wszystkie kontrolki mają być dla nas dostępne. Ja jeszcze nie testowałem, ja się jeszcze nie bawiłem, ale no jest to... No, firma dość znana i produkty są popularne i no, często się ich, zwłaszcza w gdzieś tam komercyjnych zastosowaniach używa, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo właśnie dobra informacja, że tam się zaczyna coś dziać lepiej, bo był z tym kiedyś spory problem.
1: A następny news znowu dotyczy muzyki, tym razem ludzi, którzy grają na gitarach, bo kilka tutaj nowości znalazł Paweł.
3: Tak, po pierwsze, no jeżeli na tej gitarze już gracie, to na pewno potrzebujecie tablatur tak zwanych, czyli chwytów, czyli no, takiego odpowiednika nut. Wiadomo, jak ktoś gra na gitarze, to wie. No i ciężko pewnie jest dostać je w formie dostępnej. No i okazuje się, że od kilku już lat, chyba od pięciu nawet, o czym ja nie miałem pojęcia, we Francji istniała sobie, i ona jest też dostępna w języku angielskim, więc tam jak francuskiego nie znacie, to żaden problem, internetowa dostępna biblioteka tablatur. Nazywa się to BrailleTab.com. I można tam rzeczywiście się zarejestrować. Formularz wygląda dość tak nieskomplikowanie, bo tam imię, nazwisko i są dość dużo danych, bo są też adres, numer telefonu, maila, no dużo dość danych osobowych. I jest też pytanie, czy korzystamy z monitora brajlowskiego i czy korzystamy z drukarki brajlowskiej. I zdaje się, że tam jest usług kilka, bo można sobie pobrać w różnych dostępnych formatach tablatury już gotowe. Ale można też chyba poprosić, tylko domyślam się, że to potem się wiąże z kosztami za przesyłki i tak dalej. Choć w niektórych krajach działa jeszcze coś takiego jak przesyłka brajlowska i wtedy jest to za
2: teoretycznie przesyłka brajlowska jest usługą poczty międzynarodowej. Tak. W traktacie ONZ, którymś z... Więc teoretycznie przesyłki brajlowskie międzynarodowe jak najbardziej powinny przejść. I powinny dojść wszędzie, gdzie działa poczta. Są nawet takie usługi, ja tego nigdy nie testowałem, ale kiedyś widziałem właśnie taką stronę, gdzie dało się napisać list, podać adres i ten list zostanie wysłany w Braille'u pod ten konkretny adres.
3: Niemiecka poczta na pewno ma taką usługę. Nie wiem jak tam inne, ale pewnie jest takie coś. Natomiast... Tam może te tablatury też poprosić, żeby nam je przysłano już wydrukowane. No i tak patrzyłem sobie na tą kolekcję, co tam jest i okazuje się, że no jest przynajmniej trochę takich anglojęzycznych znanych utworów, co tam widziałem. Seven Years Old, Lucasa Grahama, A Horse Without a Name, America. Więc tak tego typu gdzieś tam będzie, myślę, zawartość. Pewnie jakieś francuskie też, bo tam widziałem, że jest też podział, jak się filtruje. To mogą być takie piosenki ćwiczenia, piosenki standardowe, piosenki dla dzieci. więc tam też są różne kategorie. Jakieś poziomy można wybrać, jaki poziom powiedzmy zaawansowania tej gry, bo to też w wielu przypadkach tablatury są dla osób uczących się. No i można sobie taką tablaturę pobrać albo się z nią zapoznać na jakimś, nie wiem, właśnie, nie wiem jak to się nawet robi, bo o ile w nutach się orientuje takich tradycyjnych, powiedzmy, jak one są pisane, to nie wiem jak tablatury, na ile to się tam różni ten zapis i co to tam wszystko jest. Natomiast gdyby ktoś potrzebował, to jest i można sobie skorzystać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, ktoś sobie wymyślił gitarę dla niewidomych. Gitara dla niewidomych, która jest instrumentem MIDI ze swoim własnym jakimś takim wbudowanym wzmacniaczem, tam oczywiście można regulować głośność i tak dalej, ale można też podłączyć normalnie do komputera i grać normalnie na strunach. Z tym, że tam na tym podstrunniku, czyli jak rozumiem, to jest ten fragment, za który gdzieś tam w okolicach gryfu, na którym są rozpięte struny, poszczególne tonacje są zaznaczone w Braille'u. I w ten sposób można się niby uczyć na gitarze. Nie wiem, nie znam się, bo nie grałem nigdy, więc nie wiem, czy to jest duże ułatwienie, czy już przesada. Natomiast
1: Podejrzewam, że dla początkujących.
3: Pewnie tak. No nazywać się to ma Vitar, jak pewnie Vision, czy tam Visually Impaired i Guitar, V-I-T-A-R. No i na razie jest to pomysł, nie wiem, czy to idzie na rynek teraz jako produkt, czy to jest tylko gdzieś tam w szufladzie designerów i naukowców, ale projektantów, ale pomysł jest, link do artykułu w komentarzu również będzie.
1: I ostatni, nie wiem czy news, taki pakiet znowu newsów, to są nowości w grach, tym razem nowości w grach od Mikołaja.
2: Tak, i trzy się takie informacje pojawiły. Pierwsza gra przeglądarkowa Star Candor, w której to wcielamy się w kogoś, kto ma zarządzać jakimś miastem na jakby przed zaraz skończeniem się świata i musimy to jakoś przetrwać i rozwijać sobie to miasto, tworzyć tam nowe budynki i tak dalej. Jest to podobno dostępne, ludzie zaczynają w to grać, bywają niezaetykietowane przyciski, których się musimy nauczyć metodą prób i błędów, ale interfejs jest podobno generalnie dostępny. Nowa jakaś gra ma wyjść od Eldrum. Ma być to RPG na iOS-a oraz Androida, w którym to jesteśmy też w jakimś takim średniowiecznym fantasy świecie. Szczegółów na razie jakichś wielkich nie znamy. Wiem, że były bety, były zapisy do tej bety dla właśnie użytkowników VoiceOvera i TalkBacka. Już ich nie ma. I kolejna gra pojawiła się od Australijczyków. To jest jakiś na razie taki prototyp gry, w której możemy się poruszać po jakimś takim przestrzeni, krajobrazie dźwiękowym z ptakami, lasem i różnymi dźwiękami. I jakby innowacją ma być tutaj to, że mamy się poruszyć w trzech wymiarach, czyli przód, tył, lewo, prawo, ale też góra, dół. I jest to na razie jakiś taki trochę prototyp w celu badań stworzony, ale z którego potem mogą powstać technologie komercyjne i faktycznie wykorzystywane gry. I to tyle, jeżeli chodzi o nowości w grach.
1: I to tyle również, jeżeli chodzi o Tyflo Wieści w Tyflo Przeglądzie. Teraz jeszcze przed nami technikalia. Tu mamy kilka newsów. Po pierwsze, Revolut Pay, czyli szybkie płatności w wielu walutach.
3: Zapewne tak, Revolut. Bo Revolut zdaje się chce zrobić konkurencję Blikowi i rusza ze swoją usługą płatności za produkty, za transakcje w internecie. I no cóż, trochę ma do tego oryginalne podejście, bo nie integruje się na ten moment z żadnymi istniejącymi już bramkami, tylko oferuje swój plugin, który ponoć można w kilku prostych krokach zintegrować ze swoim sklepem internetowym. I dla końcowego użytkownika ma to działać tak, że my kupujemy coś w internecie przychodzi do płacenia, mamy różne metody płatności, wybieramy Revolut Pay i jeżeli robimy to z komputera, to wyświetlany jest tam kod QR, który skanujemy telefonem, jesteśmy przekierowani do aplikacji Revolut i zatwierdzamy w tejże aplikacji płatność. Jeżeli robimy to z telefonu, jest jeszcze prościej, bo po prostu klikamy Revolut Pay, jesteśmy przerzucani do aplikacji już bez kodu QR, tylko bezpośrednio i zatwierdzamy płatność tam. Ponoć dla sprzedawców to się ma opłacać, bo właśnie obsługa wielu walut, bo jakieś tam niskie koszty prowizji, czy żadnej prowizji ma nie być, przynajmniej na początek, to się potem pewnie jak zgarną klientów znowu zmieni. Trzeba mieć to konto oczywiście Revolut Business, żeby móc coś takiego zaoferować. No zobaczymy, zobaczymy jak to się rozprzestrzeni, bo teraz trochę tych usług się namnożyło, jest jeszcze Visa Mobile, więc no... Blik jak na razie trzyma się najmocniej i chyba ciężko będzie go jednak wygryźć z tego rynku.
2: Znaczy to może być usługa, która się gdzieś międzynarodowo bardziej pojawi w takich, coś na troszkę bardziej nowoczesny PayPal, gdzieś w nowych usługach, które typu na przykład nie wiem, jakieś Amazon, coś, co sprzedają na całą Europę.
3: Tylko ja nie wiem, czy Revolut w sumie tak w ogóle na świecie to się jakoś rozpowszechnił. Ja wiem, że to nie jest polska usługa, ale tak w Europie ciężko mi powiedzieć, żebym miał wielu użytkowników.
2: W Europie to... tak. Ja znam ludzi, którzy używają. W Europie
3: ale to
2: tak.
3: Są chyba ludzie, którzy podróżują dużo, bo mają potrzeby wymieniać waluty. Tak, mi się wydaje. W takiej sytuacji jak najbardziej. Ale ostatnio chyba też wzmocnili marketing, bo mi nawet na YouTubie się pokazała reklama Revoluta. Po angielsku, ale reklama Revoluta była, że wysyłam mojej mamie pieniądze na urodziny, najszybszy sposób Revolut. No, to
2: jest właśnie aplikacja, to jest z jednej strony aplikacja dla właśnie osób, które podróżują, ale ona się z drugiej strony troszkę, no nadal właśnie w tym kontekście międzynarodowym, ale zaczyna robić europejskim odpowiednikiem tego, co w Stanach Zjednoczonych jest na przykład wszystkimi Zelle, Cash App i podobnymi aplikacjami tego typu, czyli wysyłanie pieniędzy na numer. To jest coś, co no właśnie dzięki Revolutowi możemy robić pomiędzy krajami, już nie tylko europejskimi nawet w tym momencie. No i to jest coś, czego właśnie w Europie brakowało. No i teraz właśnie do tego to się gdzieś tam jeszcze używa, ale...
1: No to w takim razie nie ostatni, chociaż w pewnym sensie pierwszy i ostatni mój news dotyczący audio, bo pojawiły się dwa takie pakiety oprogramowania, z których nieraz korzystają niewidomi no, muzycy albo realizatorzy. Pierwszy to jest Complete Native Instruments Complete, czyli ten pakiet no, instrumentów i efektów, głównie instrumentów wirtualnych. Pakiet już jest w wersji 14. No, dodane zostały oczywiście kolejne instrumenty, jakieś gitary, instrumenty etniczne z Chin, kolejne jakieś instrumenty filmowe. Ma wyjść nowa wersja samplera Kontakt i tam ma wyjść jakaś trochę zaktualizowana i jakaś tam ulepszona wersja tej biblioteki sampli, która jest tam dostępna, instrumentów takich dołączanych do Kontakta. Zobaczymy, ile tego będzie. Dokładnej teraz listy instrumentów nie pamiętam, to jest ich tam troszkę nowych. No, a druga rzecz to jest program iZotope RX, tudzież RX, czyli program do odszumiania nagrań. To też się, no teraz na dniach się pojawiła nowa wersja, wersja 10. Mówię o tym, bo to jest też jeden z takich programów, w których producent no, przynajmniej jakoś tam stara się dbać o dostępność. Różnie mu to czasem wychodzi, ale powiedzmy zna problem i wie, że jest coś takiego jak dostępność. No i jest nowa wersja, jest kilka nowych możliwości. Na przykład teraz w ogóle iZotope idzie w asystenty takie automatyczne. Znaczy chodzi o to, że puszczamy kawałeczek audio, asystent uczy się tego, co tam w tym jest w pliku i sugeruje użycie konkretnych modułów w konkretnych ustawieniach i jakby można to automatycznie, teoretycznie jakoś tam oczyścić z jakichś szumów, pisków, przydźwięków, nawet przesterów. I ten asystent jest też teraz zintegrowany z tym z RX-em. To znaczy, asystent był wcześniej, natomiast teraz jest po pierwsze ponoć jakoś tam ulepszony. Po drugie, i tego wcześniej nie było, tego asystenta można użyć również w wersji VST. Wcześniej można było tylko w samodzielnej aplikacji tego użyć. I z tego co wiem, to nawet jest dostępny. Zresztą na tym podcaście Dobry Poziom Dźwięku jest niedawno, bardzo niedawno zrobione o tym demo. Zresztą no, trudno, żeby było inaczej, skoro program pojawił się, zdaje się, w zeszłym tygodniu. I również jest nowa wersja też od iZotope'a pakietu Ozone. To jest w ogóle jeszcze świeższa nowość. To jest taki pakiet też narzędzi do masteringu nagrań i tutaj też jest kilka nowych modułów, natomiast też jest poprawiony znowu asystent, to znaczy, że wskazujemy, w jakim gatunku ten nasz utwór jest i na podstawie tego audio, które sobie program analizuje, program sam jest się w stanie ustawić, no ponoć tak, że to ma jakieś ręce i jakieś nogi. I jeżeli ktoś nie bardzo umie, a chciałby zrobić tak, żeby ten jego utwór brzmiał jakoś w miarę, o ile oczywiście miks jest poprawnie zrobiony, no to ten mastering też podobno będzie jakoś tam w miarę poprawnie zrobiony. No i co ważne, też te wszystkie parametry będą pokazane nam, czyli będziemy mogli sobie zobaczyć, co zrobiła wtyczka konkretnie. No i regulując to wszystko, zmieniając to, można się też uczyć jakby też, jak to jest zrobione i w związku z powyższym, co my możemy też zrobić, poprawić i tak dalej, więc no jeżeli ktoś się zajmuje dźwiękiem, no to jest to jakiś pomysł. Co do ceny, to trudno powiedzieć, jaka to jest cena, dlatego że są ceny oficjalne dla ludzi, którzy nie mają jeszcze nic kupionego od iZotope'a, natomiast jeżeli ktoś coś kupił już od iZotope'a, to na stronie producenta jest Loyalty Offers i tam są ceny bardzo różne w zależności od tego, co się kupiło, kiedy się kupiło. Albo nawet dwie osoby, które kupiły to samo, mogą mieć różne ceny, bo to jakoś tam jest jakiś chyba skomplikowany algorytm, który wylicza sobie te ceny. W związku z powyższym bywa, że dwie osoby logujące się na tę stronę będą miały różne promocje różnych produktów, więc warto tam zaglądać nieraz i szukać jakichś ciekawych promocji, o ile wcześniej coś z tej strony kupiliśmy. Generalnie to produkty no, nie są jakoś specjalnie tanie, to znaczy jest ich jakby one są w kilku wersjach. Jest wersja Elements, najtańsza i to jest jeszcze dość przystępne cenowo, to tam chyba kilkanaście dolarów w tej chwili kosztuje. Jeżeli jest na to promocja, jak nie ma, no to drożej, ale te promocje są dość często. Natomiast te pozostałe wersje, no to już jest tam chyba 200 i 800 dolarów, już nie pamiętam, to są już no, dużo większe pieniądze. Ja mam iZotope'a w wersji Advanced, ale jeszcze 9, muszę kupić aktualizację do 10, możliwe, że to zrobię. I no, miejmy nadzieję, że już niedługo pojawi się podcast na temat iZotope'a, tylko bardzo bym chciał, żeby mi ten katar przeszedł, bo dzisiaj mam jakiś atak. Zaczynała się audycja, jeszcze nie było najgorzej, ale teraz po prostu już jest wielka walka.
0: Tomku, może za jakiś czas pojawią się wtyczki, które będą usuwały i takie
1: też mi to problemy. Właśnie przyszło do głowy, tak ciekaw jestem, kiedy RX będzie miał odkatarzacz.
0: No, albo na przykład, niwelujący, a to dla części lektorów by mogło się przydać. Jakieś tam powiedzmy kwestie wiekowe, tak? No bo wiadomo, że ten głos różnie się ludzie starzeją. Ciekawe, czy kiedyś coś takiego.
1: I tu ci powiem ciekawostkę. W pewnym sensie to już powstaje i to w softcie, który nie jest zupełnie dla profesjonalistów. Jest taki program, który nazywa się VoiceMod. To jest program do zmiany głosu i on do tej pory miał taki, no takie klasyczne efekty, jakieś obniżenie, podwyższenie wysokości głosu, jakieś pogłosy, jakieś tam dodawanie echa, dodawanie jakichś tam takich ambientów, czyli przestrzeni, że się jest na statku, plus właśnie jakiś dźwięki, taki dźwięk a la radio, pogłosik, jakieś coś takiego. Natomiast w najnowszej wersji Nie wiem, na ile to jest dostępne. Znaczy, kiedyś to zainstalowałem i to częściowo coś tam się dało jakoś zrobić. Ma jakiś taki system, znaczy system, ma to jakiś system zmiany głosu na podstawie głębokiego uczenia maszynowego. To znaczy, jest tam coś w rodzaju, powiedzmy, syntezatorów mowy i moduł takiego szybkiego rozpoznawania mowy, i na podstawie tego, co mówimy, jak mówimy, on te same jakby głoski, które wypowiadamy, przekazuje do syntezatora mowy, takiego opartego na sieciach neuronowych, no, takim głębokim uczeniu maszynowym, i ten syntezator mowy powtarza jakby za nami, i to jest bardzo szybko, tam jest opóźnienie rzędu, nie wiem, 1/4 sekundy, więc mniej więcej to jest tego typu mniej więcej różnica, powtarza jakby za nami to, co mówimy, więc ja się nie zdziwię, jak za jakiś czas będzie można nauczyć swojego głosu taki program i za 10-20 lat użyć tego głosu w formie już, gdy człowiek będzie starszy, ale będzie chciał użyć tego swojego młodszego głosu, więc będzie warsztat z młodości, a technika, prawda, już z doświadczenia.
0: Z doświadczenia, tak.
1: Wielkiego. Więc ja się nie zdziwię, jak to za jakiś czas to już wejdzie coś takiego i będziecie mieli bardzo, bardzo ciekawe pomysły. Na razie to no, należy traktować rzeczywiście jako taki zmieniacz głosu i program trochę dla zabawy. Bardzo dziwne efekty się zadziały, gdy ktoś się śmiał do tego. Ten syntezator zaczął robić jakieś takie dziwne coś. Ale no właśnie, wszystko przed nami. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo no, ciekaw jestem na przykład, czy kiedyś nie powstanie coś takiego, że ja coś mówię i program moim własnym głosem będzie powtarzał to, co mówię, ale w innym języku. Na przykład.
0: Chociażby.
1: Na zasadzie jakiegoś tłumaczenia takiego. Tak?
2: Albo na zasadzie, że ty coś mówisz i będzie i to już powstaje właśnie i będzie puszczane w tym samym, jakby tym samym tonem, te same głoski, ta sama intonacja, wszystko tak samo, ale barwa głosu kogoś innego.
1: No właśnie, to jest w tym voice mod zrobione. Tam jest kilka takich właśnie głosów, które możesz sobie wybrać i ty mówisz jakby swoim głosem, a syntezator powtarza, no, troszkę sugerując się twoją barwą, znaczy twoją intonacją, ale swoim charakterem i swoim właśnie swoją barwą głosu. Także to już się zaczyna. To już się rzeczywiście zaczyna i to mało tego, to już weszło do produkcyjnej wersji tego voice moda. Kilka osób już to przetestowało na YouTubie, więc no, jeżeli ktoś chce, to może gdzieś tam tego spróbować posłuchać. To jest oczywiście dedykowane dla języka angielskiego. Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, co będzie, gdy potraktuje się ten głos językiem polskim. No, bardzo mnie kusi, żeby to gdzieś zainstalować kiedyś. Może uda mi się wejść na któryś typowy przegląd i spróbować przez chwilę poprowadzić audycję takim właśnie syntezatorskim właśnie głosem zmienionym zupełnie po nowemu. A tymczasem pozostajemy troszkę w kwestiach audio, ale tym razem Android, który ma się od szumiarki połączeń telefonicznych.
3: Tak, i już mieliśmy od Google'a w Google Meet eliminowanie odgłosów właśnie tak w Discordzie, szeleszczenia papierkami z chipsów i gryzienia tam, nie wiem, chrupków czy czegoś. Mieliśmy już noise cancellation w Pixel Budsach, która zdaniem tutaj źródła, na które się powołuje, czyli The Verge, jest ok, akceptowalna, ale nie przebija Sonego ani Bose'a. No a teraz Android wypuszcza swoją kwartalną betę, kolejną Androida 13, który już został wydany, ale dalej się rozwija jeszcze. No i jeden z takich dość popularnych leakerów, czyli ludzi, którzy tam wyciekają różne rzeczy, rozbierają system na części pierwszej, wygrzebują z kodu jakieś tam różne funkcje nowe. Wiemy dzięki niemu, że pojawia się funkcja właśnie noise cancellingu, czyli eliminowanie jakiegoś tam tła, jakichś nieprzyjemnych hałasów i tak dalej, z rozmów telefonicznych. Będzie to prawdopodobnie w telefonie Google nie wiem, czy na wszystkich urządzeniach to będzie działać, czy tylko na jakichś, powiedzmy, pikselach. No ale taka funkcja ma się pojawić. No i tyle na razie o tym wiadomo. Jest opcja, jak to włączyć jakoś tam bez roota. Natomiast to jest beta, to jest wszystko jeszcze takie oprogramowanie niestabilne. Jeżeli ktoś z Was jest odważny i testuje, to zapraszamy. Czemu nie? Możecie się podzielić wrażeniami. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo te rozmowy głosowe, które my w dzisiejszych czasach prowadzimy, one już są w jakiś sposób odszumione, więc tam jakiś ten kodek chyba ma coś już włączone, więc nie wiem, co jeszcze, jak to, znaczy nie, co jeszcze to wiem, ale jak to wpłynie na końcową jakość dźwięku. Tutaj o to drżę troszeczkę. No, ale takie plany ma Google. Zobaczymy, czy to będzie opcjonalne, czy wymuszone. No i ciekawe, jaki będzie efekt końcowy.
1: A teraz coś dla ludzi, którzy, no właśnie, nie wiem, czy mają kilka komputerów w domu. Podejrzewam, że to bardziej dla firm, ale nie wiem. Mikołaju, ty znalazł jakieś rozwiązanie, które pozwala łączyć komputery w sieć?
2: Tak, i jakby dlaczego o tym mówię w Tyflo przeglądzie? Ja zastosowanie tego dla osób niewidomych widzę jedno, ale bardzo duże, wszelkiego rodzaju gry audio. Bo fakt jest taki, że no w dzisiejszych czasach, jeżeli gramy w gry wideo, to gra sieciowa najczęściej sprowadza się do tego, że klikamy zagraj w sieci, ewentualnie wpisujemy sobie nick osoby, z którą to chcemy w tej sieci zagrać. No ale w grach audio to tak nie wygląda i bardzo często ktoś musi stawiać jakiś serwer, gdzieś się trzeba łączyć, nie wiadomo co. Trzeba porty otwierać, NATA, coś tam, nie każdy może i to jest więcej roboty i więcej zachodu niż to czasem warte. To samo jest też chociażby z TeamTalkiem, bo postawienie sobie serwera TeamTalka nie jest proste, a przynajmniej nie dla wszystkich, a połączenie się do jakiegokolwiek z publicznych serwerów, pamiętajmy zawsze o tym, no naraża nas na to, że administracja będzie widzieć nasze hasła i administracja widzi nasze hasła i one nie są w żaden sposób zabezpieczone. Administracja może czytać nasze wiadomości, administracja w tym wiadomości prywatne, które wysyłamy, administracja może nas podsłuchiwać na prywatnych kanałach, więc TeamTalk z bezpieczeństwem nie ma wiele wspólnego. No i co? I takie rozwiązanie pozwala nam nie mniej, nie więcej łączyć sobie takie urządzenia w sieć, no uznajmy, że powiedzmy, że lokalną, jednocześnie pozostając no, proste i w zasięgu użytkownika, który nie ma jakiegoś wielkiego pojęcia o technologii. Rozwiązanie jest dość proste, instalujemy je, włączamy, logujemy się na nasze konto, albo podając adres e-mail i klikając w link, albo logując się przez Google lub jedną z tego typu usług. No i w tym momencie wszystkie urządzenia, które zalogują się na to samo konto, widzą siebie nawzajem, mają swój adres IP, który możemy wyświetlić w tej takiej naszej wewnętrznej sieci i możemy sobie z jednego urządzenia bezpośrednio połączyć się na drugie, możemy sobie pliki przesyłać, możemy takie rzeczy robić. Możemy też sprawić, aby nasze urządzenie działało jako tak zwany exit node, czyli jeżeli jesteśmy poza naszym domem, to możemy, a mamy na przykład komputer, który w naszym domu chodzi 24 godziny na dobę, to możemy sobie to w dość prosty sposób ustawić tak, aby nasz komputer był taką poniekąd bramą, przez którą wszystkie te nasze dane są przesyłane i no, zastępował nam to, co normalnie dostalibyśmy za pomocą na przykład płatnego i drogiego VPN-a. To jakby ten sam albo bardzo podobny efekt możemy właśnie osiągnąć w ten sposób.
1: Ale pamiętacie kiedyś Hamachi, to
2: Triumph tak, i tak, tak. To jest bardzo, bardzo podobna idea i to jest no, podobne, tylko że prostsze. I teraz tak, wydawałoby się, ale tylko by się wydawało, że w zastosowaniu łączenia kilku osób jakby do siebie, znajomych do siebie, się to nie sprawdzi, no bo to jest jedno konto, a jeżeli chcemy mieć organizację, która ma kilku użytkowników, no to za to musimy zapłacić, ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że jest opcja udostępnienia urządzenia i polega to po prostu na tym, że możemy sobie jakieś urządzenie nasze udostępnić, otrzymujemy takiego linka z zaproszeniem. Tego linka z zaproszeniem może kliknąć dowolna inna osoba i jeżeli ta osoba to oczywiście zaakceptuje, to nasze urządzenie trafia do jego sieci, czyli wszystkie jego urządzenia mogą łączyć się z naszym, a nasze mogą łączyć się z urządzeniami tej drugiej osoby. No i w ten sposób jesteśmy w stanie po prostu mieć taką właśnie sieć i czy to do gier, czy to do TeamTalka, czy to do jakiegokolwiek innego zastosowania się ze znajomymi po prostu połączyć, mimo że jesteśmy powiedzmy na internecie mobilnym i w żaden inny sposób nie jesteśmy tego w stanie sobie postawić. Oczywiście bardziej zaawansowani użytkownicy to docenią no, jakby więcej możliwości, które ta usługa nam oferuje, bo to jest oczywiście tylko ich skrawek, ale to jest jakby jedna z tych rzeczy, do której tę usługę można wykorzystać. I myślę, że rzecz, no, która się osobom niewidomym szczególnie przyda, tak teraz mi przyszło do głowy, że jeszcze trzecią rzeczą, którą możemy za pomocą tego zrobić, to jest połączenie NVDA Remote w sposób nie wymagający użycia serwera jakby osoby trzeciej do NVDA Remote'a. No, bo to też właśnie w ten sposób możemy zrobić. Jeszcze dodajmy, że nie musimy zawsze wpisywać adresu, do którego się łączymy, takiego komputera. Możemy sobie tam na stronie skonfigurować, że nasz komputer ma jakiś taki prosty do zapamiętania, fajny adres, tam coś tam, .ts.net. No i jeżeli jesteśmy połączeni i go wpiszemy, to się z nim będziemy mogli bardzo prosto połączyć. Interfejs na Windowsie jest dostępny, na Macu jest bardzo fajnie dostępny, w przeglądarce jest bardzo fajnie dostępny. Z iOS-em są jeszcze problemy, ale no widać, że tam ktoś się o tą dostępność troszczy i ktoś o nią dba, więc liczmy na to, że zostanie to też poprawione. Bo myślę, że usługa jest fajna i usługa jest ciekawa.
1: I ostatni news, tym razem dla telewizów, bo co? Polsat i TV4 dostępne w Canal Plus.
3: Online, tak. I Canal Plus Online to platforma dostępna jest, a jeszcze bardziej dostępna będzie, bo to już zapowiadały władze we Francji, że już były robione badania z użytkownikami i oni mają konkretne cele i chcą dostosować tą platformę do wymogów dostępności, więc z tego należy się zawsze cieszyć. Przynajmniej aplikacje mobilne, które dzielimy z Francją, będą udoskonalane.
0: I to trzeba przyznać, że produkcje Canal Plus, jeżeli oni coś wypuszczają na polski rynek, no to też jest z audiodeskrypcją.
3: Tak.
0: Tych seriali.
2: Jest ta audiodeskrypcja do odsłuchania później, czy jest to tylko na
0: żywo?
2: Nie,
0: no w aplikacji.
2: Tak, ale jakby, bo tam jest opcja oglądania kanału na żywo i jest opcja oglądania kanału na
0: Ja
2: później.
0: Mówię, Mikołaju, o raczej VOD.
2: Okej. Bo wiem, że na żywo właśnie te ścieżki deskrypcyjne są i jest to no, chyba jedyna na ten moment usługa, no poza oczywiście usługami pirackimi, która pozwala nam na dostęp do kanałów telewizyjnych wszelkiego rodzaju właśnie, no mając tę drugą ścieżkę.
3: No i właśnie do tej pory problem był taki, że tych kanałów było multum, ale nie były to kanały telewizji naziemnej, te, które my mamy, na których mamy dostęp ze zwyczajnych telewizorów. Nie było Telewizji Polskiej, nie było TVN-u, Polsatu, wielu innych kanałów, które normalnie da się odbierać. No i to się troszeczkę zmienia, bo ostatnio Canal Plus Online wprowadził Polsat i TV4. Czyli dwa kanały, które na naziemnej jak najbardziej są. Czyli coś się zaczyna dziać w stronę tego, żeby te kanały naziemne również się tam pojawiły. Kilka jeszcze innych kanałów Polsatu ostatnio, w ostatnich tygodniach doszło, więc tutaj widać, że firma się nie ociąga i od Polsatu gdzieś tam nie ucieka, a i Polsat też na współpracę chętny jest. Więc miejmy nadzieję, że tych kanałów będzie coraz więcej. Z ciekawości, jak macie jakieś informacje, czy ten Polsat też ma ścieżkę z deskrypcją i czy to działa, no to dajcie znać, bo byłoby to, myślę, fajnie wiedzieć. No i kto wie, może za jakiś czas więcej tej naziemnej się pojawi, no i wtedy Kanal Plus będzie miał naprawdę ciekawą ofertę na urządzeniach mobilnych.
1: No i to już w zasadzie wszystko. Co mamy przygotowane w naszych notatkach?
0: Ja jeszcze widzę, że Dawid do nas napisał i to już napisał jakiś czas temu. Dawid pyta, czy coś się dzieje nowego w kwestii RH Voice'a na Androida. Czy coś się dzieje?
1: To znaczy, no powoli będzie wychodzić głos Alicja i to będzie głos już oficjalny. No i prawdopodobnie głos tutaj prowadzącego większość tych podcastów, czyli Michała, też pewnie będzie już niedługo wychodzić jako głos oficjalny, więc powinny się te głosy już pojawić na system Android również. Także tak. Tyle, o ile mi wiadomo. Zobaczymy, co będzie dalej. No i to już, no właśnie, pytanie, czy ktoś coś jeszcze tutaj przygotował w trakcie trwania audycji, coś komuś wpadło? Chyba ja nie. Dobra. W związku z powyższym, no chyba będziemy się z Państwem żegnać. Dzisiaj w audycji brali udział Michał Dziwisz, Paweł Masaczek, Mikołaj Hołysz i Damian Bilecki. No i nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć za resztą współprowadzących. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Minęła godzina 19, rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Tym razem mamy piątek w kalendarzu, to jest 25 dzień lipca. Lato i wakacje w pełni, słońce grzeje niesamowicie, temperatury zdecydowanie bardzo i to bardzo plusowe. No i to jest taka pora roku, w której to myślę, że sporo osób wybiera się w podróże, małe i duże. I dziś właśnie o podróżach będziemy rozmawiać, ale nie o tym, gdzie by tu się najlepiej wybrać, tylko jak sobie to podróżowanie ułatwić za pomocą telefonu komórkowego, za pomocą smartfona wyposażonego w system Google Android. I o tym będzie mówił wasz oraz mój dzisiejszy gość, czyli Tomek Bilecki. Witaj, Tomku.
5: Witam serdecznie.
0: To co ty, Tomku, taki zapalonym podróżnikiem jesteś, że tak powiem?
5: Może nie jakimś zapalonym, bez przesady, no gdzieś tam sobie od czasu do czasu jeżdżę. Poza tym, no, w związku z tym, że mieszkam, no może nie w samym dużym mieście, ale w dużym jego pobliżu, w związku z czym jakieś tam komunikacje miejskie, inne takie rzeczy, które, no, którymi jakoś podróżuję i lubię sobie jakoś ułatwić, jakby to powiedzieć, no jakoś używanie tej komunikacji na ile się da. No i jakoś tak dalsza lub bliższa komunikacja miejska, pozamiejska i tak dalej.
0: I uzbierało się tych aplikacji.
5: Jakoś tak, no kilka się tego uzbierało.
0: Ty jesteś użytkownikiem systemu Google Android, bo często było tak, że mówiliśmy oczywiście o wykorzystaniu naszego smartfona w podróży, ale zazwyczaj opieraliśmy się w tych opowieściach o telefony firmy Apple. Czas to zmienić i czas powiedzieć też co nieco na temat Androida, który to no system już jednak rośnie w siłę, ma coraz więcej tych różnorodnych aplikacji. I jak to jest w ogóle, Tomku, z tą dostępnością Google Androida i tych aplikacji? No, bo wiadomo, w podróży, kiedy gdzieś tam się przemieszczamy, to zanim przejdziemy do prezentacji jakichś takich konkretnych rozwiązań, o to chciałbym cię zapytać, bo to myślę, że jest dosyć istotne. W podróży często musimy no niestety dosyć szybko różne rzeczy robić. Ja tak z prezentacji, bo szczerze mówię, nie miałem nigdy okazji tak sobie pokorzystać na dłużej z Androida, ale tak z tych prezentacji, które na antenie Tyfloradia były przeprowadzone, mam taki jeden wniosek, że oczywiście Android jest dostępny, jak najbardziej używać się go da, jednakże z szybkością pracy na tym telefonie, która jest jednak istotna dosyć w podróży czasami, jest różnie. A powiedziałbym raczej, że z moich obserwacji, znaczy to, przynajmniej z tendencji...
5: To szczerze mówiąc zależy od aplikacji. Mhm. Dlatego, że... Znaczy tak, trzeba zacząć w ogóle od jednej rzeczy, że jest trochę takich aplikacji, przynajmniej jeżeli chodzi o te podróże, które są dostępne na przykład tylko na iOS albo tylko na Android. Albo są bardziej dostępne na jeden system, mniej dostępne na inny system. Jakby w związku z tym, no coś może zupełnie inaczej wyglądać, powiedzmy, przeglądanie rozkładów jazdy na Androidzie i zupełnie inaczej na iOSie, dlatego że to są po prostu dwie różne aplikacje, które zupełnie inaczej wyglądają. Tu może być coś niedostępnego, tu może być coś innego, tu może zacząć użytkownik od zupełnie innego ekranu, na którym ma zupełnie inne opcje.
0: Nie, no jasne, oczywiście z tym się zgadzam, tylko...
5: Ja bym tego nie porównywał, czy to jest szybsze, czy to jest szybsze, no bo powiedzmy, to są trochę inne rzeczy, no. Chociażby, jeżeli chcę coś szybko wpisać w jakimś miejscu aplikacji, ja na przykład mam klawiaturę, która obsługuje Dragon Dictation, w związku z czym, no mogę sobie podyktować głosem cokolwiek. No i to już jest, powiedzmy, jakoś tam spore ułatwienie w momencie, kiedy mam wpisać dłuższy tekst. No, iOS 8 ma mieć jakieś tam klawiatury, dostęp do instalowania, czy możliwość instalowania klawiatur, ale no tego iOS 8 jeszcze nie ma.
0: Ma mieć też możliwość dyktowania po polsku za pomocą tej natywnej klawiatury, za pomocą Siri. Także to może być gdzieś tam dosyć sporym ułatwieniem, ale rzeczywiście na chwilę obecną, no, użytkownicy iOS-a zostają tu trochę z problemem. Chyba, że ktoś używa Sync Assistant Move na przykład, jako takiej aplikacji do nawigacji, bo ta aplikacja tam umożliwia dyktowanie.
5: No tak, tylko
0: głosem.
5: To też jest tak, że no, Sync Assistant Move ma, coś tam nie ma, na Androida, no nie wiem, mapy Google są jako tako, tam jakoś, bo jakoś, ale jakoś dostępne, tam też można powiedzieć, powiedzmy, gdzie się chce dojść i będzie tam używał tej nawigacji takiej głosowej, od drzwi do drzwi. Natomiast szczerze mówiąc, ja bym dzisiaj nawet mniej się skupiał na tych programach do nawigacji pieszej, dlatego że to w ogóle jest temat tak naprawdę na jedną albo i kilka audycji. Bo tych programów też jest kilka na Androida, zwłaszcza ostatnio się tego troszkę narobiło, bo jest, powiedzmy, ten DotWalker, który jest takim trochę odpowiednikiem Lostona na Symbiana, tylko że no, w związku z tym, że no, nowoczesne telefony, internet mają raczej, w standardzie internet dobrze chodzi, no to powiedzmy, on ma możliwość pobierania jakichś map z internetu, coś tam jeszcze, ma możliwość korzystania z kompasu telefonu i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że to jest tak naprawdę tak duży program, że spokojnie można o nim robić w ogóle osobną audycję. Także dzisiaj mogę tylko mniej więcej powiedzieć, jakby co taki program może zrobić, natomiast w ogóle moim zdaniem warto by zrobić o nich w ogóle osobną audycję tak naprawdę. Jasne. Jeśli nie osobną o każdym z tych programów.
0: Jasne. Natomiast, czyli dziś, jak rozumiem, skupimy się na przede wszystkim aplikacjach, które gdzieś tam nie tyle prowadzą nas od punktu A do punktu B w tej podróży, tylko są takimi pomocnikami w tej podróży, umożliwiają nam sprawdzenie jakiegoś rozkładu jazdy i podobnych rzeczy.
5: W tym rodzaju, bo to też jest no, przydatne po
0: Oczywiście,
5: prostu.
0: Że tak. Szczególnie jeżeli jesteśmy gdzieś tam w jakimś miejscu na tak zwaną ostatnią chwilę, bo to też różnie bywa przecież. Czasem tak się zdarza.
5: Nawet nie tylko. Okaże się nagle, że przejechaliśmy, albo inaczej, pojechaliśmy do jakiegoś innego miasta, no i nagle, słuchaj, no nie mogłem po ciebie wyjść, słuchaj, weź tam podjedź jakoś gdzieś. Albo na przykład okaże się, że no gdzieś nie mam jechać, nagle są jakieś roboty drogowe i autobus nie przyjedzie, nasz.
0: No tak.
5: I trzeba coś znaleźć. Ludzie nie zawsze będą wiedzieć, którzy tam stoją, bo sobie popatrzy, wie pan, ja nie wiem. Bo to już tak nieraz się zdarzało. No i w takim przypadku takie aplikacje są rzeczywiście potrzebne. Zresztą nie tylko w takim, ja zresztą o wszystkim opowiem.
0: Zanim zaczniesz opowiadać, to ja jeszcze dodam, że jeżeli ktoś ma ochotę to może do nas zadzwonić, a można także napisać. I drogi komunikacyjne są następujące. Nasz telefon stacjonarny 123 834 835 to jest telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, zatem jeżeli chcecie, to dzwońcie. Możecie także dzwonić i także możecie pisać na naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Jeżeli jeszcze nas nie macie w kontaktach, to dodajcie i będzie wam po prostu łatwiej się z nami połączyć. A teraz już, Tomku, okej, oddaję ci głos, ewentualnie będę się o różne rzeczy dopytywał w trakcie.
5: No dobrze, to jak już zaczęliśmy mówić o tej komunikacji miejskiej, to można już o tym jakoś kontynuować temat.
6: 19:10.
5: Ja tu sobie odblokuję od razu telefon, żeby...
6: Odblokuj. Home.
5: O właśnie. Na Androida mam w tej chwili zainstalowane 3 takie aplikacje do obsługi komunikacji miejskiej. 3 dlatego, że no powiedzmy... No nie zawsze, powiedzmy, jakaś jedna będzie miała rozkład jazdy dla interesującego nas miasta, a to są 3 jakieś aplikacje dosyć duże i one powinny mieć dosyć dużo wszystkiego. Troszeczkę się różnią między sobą. No i cóż, to może tak, ja bym może zaczął od razu już opowiadać którąś tam aplikację.
6: Folder, transport.
5: Ja mam to już zrobiony folder, ale to jest jakby kwestia mojego telefonu.
6: Mobile, e-podróżnik.
5: Ja bym sobie zaczął od aplikacji...
6: Transportoid.
5: No dobrze, Transportoid, niech będzie. To jest właśnie taka aplikacja do rozkładów jazdy autobusów w miastach różnych. Ja sobie teraz do niej właśnie wchodzę.
6: Transportoid. Wiadomość tekstowa.
5: Cicho. I teraz tak, wszystkie te aplikacje pozwalają na wykupienie rozkładów, znaczy wykupienie wersji Pro, w których jest troszeczkę większa funkcjonalność. Z reguły to nie są jakieś wielkie koszty, zresztą jak we wszystkich w zasadzie aplikacjach na te mobilne systemy, bo to jest tam kilkanaście złotych za rok i wtedy mamy dostęp do tam tych wszystkich rozkładów jazdy, do wszystkich opcji programu. Często to jest też możliwość włączenia reklam. No i tego typu rzeczy. I teraz tak, w zasadzie wszystkie te programy do rozkładów jazdy mają kilka takich...
6: Running.
5: Cicho. Mają kilka takich, jakby to powiedzieć, czasami to się nazywają zakładki, czasem to w formie przycisków, różnie to wygląda. W każdym razie chodzi o rozkład jazdy danej linii, rozkład jazdy z przystanków, no i powiedzmy jakieś ulubione przystanki, albo powiedzmy jakieś prowadzenie od adresu do adresu przez jakieś, jeżeli nie znamy, jakie są przystanki w pobliżu, z reguły można sobie zobaczyć, wtedy program sobie sprawdza, jakie tam adresy gdzieś tam sobie w pobliżu na mapach, których jest w internecie pod dostatkiem, a to Google, a to nawet otwarte jakieś rozwiązania typu UMP albo jakieś tam inne tego typu rzeczy. Transportoid wygląda w ten
6: Warszawa.
5: Sposób. Tu mam wybrane miasto Warszawa, czy się mogę je zmienić?
6: Baza z dnia 2 czerwca 2014.
5: Tak, program, taką jedną z wad programu jest to, że nie aktualizuje auto, znaczy może wad, może zalet, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, chce rzeczywiście oszczędzać na internecie jak tylko może, no to aktualizacja ręczna, no gdzieś tam może się przydać.
6: Ulubione,
5: czyli mogę tutaj sobie wpisać ulubione, powiedzmy, przystanki albo linie albo cokolwiek. Powiedzmy, jeżeli mam jakiś przystanek tuż koło domu, mogę go sobie dodać do ulubionych i wtedy, powiedzmy, jakoś tam no, nie muszę tego szukać przez cały czas.
6: Przystanki,
5: czyli odjazd z danego przystanku.
6: Linie.
5: I rozkład jazdy według linii. Żeby było ciekawiej.
6: Trasy.
5: Pod spodem mam jeszcze trasy, to chyba w ogóle nie bardzo to jest chyba dostępne nawet.
6: Trasy.
5: I tu mam znowu trasy.
6: Nie zdefiniowano ulubionych. Przystanki.
5: I te rzeczy, znowu przystanki.
6: Nie zdefiniowano ulubionych. Linie.
5: To są rzeczy, w które nie da się kliknąć. Jakby mam, po pierwsze, na górze mam przystanki, linie, trasy, na które da się tam kliknąć. Na dole mam przystanki, linie, na które nie da się kliknąć, bo jakoś tak to zrobione. W związku z czym klikam sobie na linię
6: dwukrotnie.
5: Na górze, na linię.
6: Pole edycji. Filtruj 3.
5: I teraz tak, mam pole edycji, no bo linii w Warszawie jest troszeczkę jakby dużo. I mogę to sobie wpisać numer linii, który mnie interesuje, ale mam też poniżej listę.
6: 2. Stare Świdry. Metro Młociny. 2. Metro Młociny. Stare Świdry. 3. Kawęczyńska Bazylika. Gocławek.
5: No i tak dalej. Mogę sobie to wszystko wpisywać. Mogę sobie, no nie wiem, powiedzmy, wezmę sobie 3, jakąś tam daną Kawęczyńska... linię. Załóżmy, że chcę 3.
6: 2. Stare Świdry.
5: I teraz to działa tak śmiesznie. Nadal mam na liście wcześniejsze linie, 1, 2.
6: Kawęczyńska Bazylika Wojnicka. 3. Pole edycji. 3. Kawęczyńska Bazylika Gocławek.
5: Ale...
6: Przycisk 71. Przycisk 30. Kawęczyńska Bazylika. 03. 19.13. 19.28. 19.43.
5: Rozkład jazdy z wszystkich przystanków w najbliższych godzinach. Kawęczyńska Bazylika.
6: Kawęczyńska Bazylika Wojnicka. Zajazdnia Praga. DW. Wschodni.
5: I teraz mogę sobie wybrać po prostu przystanek według
6: Kijów,
5: no, z którego chcę.
6: Kropka Zieleniecka.
5: Ale Zieleniecka. 06.
6: 19.07.
5: 06 to jest numer przystanku w takiej jakby numeracji. Każdy jakby przystanek, w sensie nie kompleks przystanków, tylko przystanek w jedną stronę ma inny numer. Ten sam przystanek tramwajowy w drugą stronę ma inny numer. W podobnym miejscu przystanek autobusowy będzie miał jeszcze inny numer, powrotny autobusowy będzie miał jeszcze inny numer. No i tutaj te numery są wyświetlane.
0: I te numery jest fajne, też są dlatego, gdzieś tam na jakichś tabliczkach na przystankach, tak? Żeby się można było
5: zorientować. Tak. Tak, bo na przykład nieraz jest tak, zwłaszcza na tych takich wielkich przystankach, gdzieś tam w centrum, że powiedzmy takich przystanków autobusowych w jedną stronę są na przykład 2 albo 3, bo na jednym przystanku są autobusy, które skręcają, na drugim są autobusy, które jadą prosto. I teraz na przykład jeżeli jadę sobie jakimś tam autobusem i widzę, że autobus zatrzymuje się na przystanku centrum 01, załóżmy, i widzę, że autobus, który jadę dalej, też się zatrzymuje na przystanku 01, znaczy, że nie muszę nigdzie przechodzić, a będzie dokładnie na tym samym przystanku, mogę sobie stać spokojnie i czekać na przyjazd tego autobusu. No taka niby drobna skala się przydaje. Czasami na przykład jest taki... No coś takiego, że no dobra, chciałbym powiedzmy zdążyć na 18 na tą, nie wiem, gdzieś tam. Wiem, że stąd mam i teraz chciałbym sobie sprawdzić stąd, o który jeżdżą autobusy, ale jednocześnie chciałbym wiedzieć, ile on dojedzie na ten drugi przystanek. I tutaj w tym transportojcie to teoretycznie się da, tylko że on, jeżeli wejdę sobie na przykład teraz w któryś z tych kursów, powiedzmy...
6: Zajazdnia Praga.
5: Zajazdnia Praga. Przepraszam, nie kursów, tylko na których przystanków, typu właśnie...
6: Kijowska.
5: To teraz on mi będzie pokazywał odjazdy z danego przystanku, bo na liście było tylko kilka, powiedzmy, takich godzin najbliższych.
6: Przejdź 3. Gocławek. 4. 4.23. 4.33. 4.43. 5.
5: I teraz widzę dokładnie godziny, no, jakby całodobowy rozkład z tego przystanku. I teraz jeżeli wybiorę sobie
6: 15.11.
5: Powiedzmy 15.11, to już jest problem. I nie mogę kliknąć teraz w ten autobus, czy tam, no to jest tramwaj w zasadzie, w ten tramwaj. Nie mogę się dowiedzieć na przykład, ile on będzie jechał z tego przystanku Praga do jakiegoś innego przystanku, który mnie interesuje. Nie można sobie jakby tak chodzić po innych. Mam inną aplikację, w której to się zrobić da. Natomiast mówię o transportoidzie dlatego, że na przykład jakaś inna aplikacja może nie mieć no po prostu miasta, jeżeli ktoś no, nie mieszka w Warszawie, tylko gdzieś tam i tam nie będzie tej innej aplikacji. Może akurat transportoid będzie miał, więc dlatego wolę powiedzieć o tych wszystkich aplikacjach po prostu cokolwiek.
0: A czy na przykład w ogóle teraz... jeżeli tam wejdziesz, to jeżeli stukniesz w jakąś tą godzinę, to jakichkolwiek informacji możesz się doszukać, czy po prostu nic się nie stanie?
5: Nie, to jest po prostu tekst tylko statyczny, po prostu mam godzinę odjazdu.
0: Rozumiem.
5: Z danych przystanków i tyle. Wchodzę teraz do menu, standardowym klawiszem od menu w Androidzie.
6: Z 8 widocznymi elementami.
5: I menu ma, jak słychać, 8 elementów.
6: Zmień miasto.
5: Od razu na początku mamy zmień miasto, dzisiaj tu jest jeszcze kilka rzeczy.
6: Grupy przystanków.
5: Nawet nie wiem, co to są grupy przystanków.
6: O programie.
5: O programie.
6: O bazie danych.
5: O bazie danych. No, będzie informacja, z kiedy jest ta baza danych pobrana i tak dalej, i tak dalej.
6: Ustawienia.
5: Ustawienia mogę wejść w programu.
6: Kup abonament.
5: Mogę kupić właśnie abonament. One są z reguły miesięczne, dwumiesięczne i tak dalej, i tak
6: bilet
5: dalej.
6: Bilet okresowy.
5: Nie wiem, czy tu nie można kupować biletów, aczkolwiek dla osób niewidomych i tak to nie ma większego znaczenia, bo z tego co wiem, w znakomitej większości miast i tak jeździmy za darmo.
6: Sprawdź aktualizację.
5: No właśnie, tu mogę sprawdzić aktualizację baz przystanków. Nie programu, tylko baz przystanków. Program, jak każda aplikacja w Androidzie, aktualizuje się sam.
6: Zmień miasto. Grupy.
5: Chyba, że
6: zmień
5: ma
6: miasto.
5: Inaczej zrobione. Zmień miasto.
6: Warszawa. No i teraz tutaj... Alert, wybierz miasto. Wyświetlane są pozycje od 53 do 60.
5: Czyli jak widać, program ma 60 miejscowości w bazie.
6: Zamość. Zielona Góra.

0: Ostrołęka, Opole, Opole, Olsztyn.
1: I tak dalej, i tak dalej. Tych miast oczywiście będzie się zmieniać, ale jak nawet widać, nie tylko są to te największe miasta, ale nawet troszeczkę mniejsze.
2: No jest ich 60, jeżeli wierzyć Tokbekowi i temu, czy no właściwie tak odczytał listę i ilość elementów na liście.
1: No i analogicznie jak z liniami mogę sobie wejść też na górze. Mam
0: trasę, baza z dnia,
1: mogę sobie wejść na
0: linię, trasę,
1: przystanki,
0: przycisk 63.
1: I teraz tu mam dokładnie tak samo jak w przypadku linii.
0: 17 stycznia.
1: Mam listę przystanków, na górze mam
0: 1 sierpnia, pole edycji,
1: w którym mogę sobie wpisać. Na przykład teraz to mogę zrobić.
0: Układ pionowy, główna.
1: I teraz mogę wpisać, powiedzmy,
0: X, C, C, E, V, N, N, N, N, Y, T, T, R, R, U, U, B. Przełom dalej, M, M.
1: I teraz w momencie, kiedy wpisałem klawiatura już to centrum.
0: Centrum Olimpijskie, Centrum.
1: On pokazuje mi wszystkie przystanki, które ma w nazwie Centrum. Jest przystanek Centrum. Zaraz właśnie kliknę sobie w Centrum. I teraz mi się pokazują wszystkie linie, które odjeżdżają z
0: Warszawa, baza z dnia,
1: Centrum.
0: Przystanki, linie,
1: trasy, przejść przez
0: OLED, przycisk Centrum, przycisk 4. Przycisk 519-24 Gocławek 9-117-521.
1: I on to mi wyświetla w kolejności jakby przyjazdów. Także no, tak to mniej więcej wygląda. No, można każdy z tych przystanków potem sobie jakoś tam dodać do ulubionych, coś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie, no, rozkład można sprawdzić w razie czego.
0: Naciśnij back drugi raz, aby wyjść. Home.
1: I tak wygląda mniej więcej ta aplikacja. No jak widać, ma parę niezatykietowanych przycisków. Nawet szczerze mówiąc, nie wszystkie wiem, do czego służą, bo zazwyczaj po prostu korzystam w ten sposób z aplikacji, że po prostu wpisywałem przystanek, sprawdzałem, co tam z tego przystanku jeździ i tyle. Jakoś mi to nie było więcej tam nic potrzebne.
2: A czy ta aplikacja jest w stanie na przykład wyszukać najbliższy przystanek na podstawie GPS-u?
1: Ta aplikacja nie. Za chwilę wejdę do aplikacji jakdojadę.pl i ta aplikacja jest już w stanie wyszukać przystanek na podstawie GPS-u.
2: Okej.
1: Właśnie wszedłem do aplikacji jakdojadę. Też
0: Warszawa. Online. Trasa. Odjazdy.
1: Tu mam też trasa, odjazdy, rozkłady.
0: Wolności 2.10.
1: On mi nawet tutaj pokazuje teoretycznie adres, w którym jestem. Wolności 2.10a, no prawie się zgadza. Z dokładnością do dosłownie 2-3 bloków się zgadza. W dodatku, jeżeli ja tutaj siedzę w bloku, w którym praktycznie w ogóle nie działa GPS, on musi to robić na podstawie jakichś tam, nie wiem, lokalizacji, nie wiem, czy Wi-Fi, czy no innych w każdym razie metod niż GPS, to całkiem nieźle sobie poradził.
0: Przycisk 86. Przycisk wybierz cel. Przycisk 8.
1: No właśnie,
0: bez etykiety.
1: Teoretycznie można sobie wybrać adres, do którego chcę jechać programami. Powinien teoretycznie wybrać, jakimi autobusami, gdzie mam się przesiadać.
0: Przycisk 60.
1: Mam parę
0: Warszawa
1: niezaetykietowanych przycisków. To, co dla nas
0: online
1: może być ważne.
0: Trasa. Odjazdy.
1: To.
0: Rozkłady.
1: Trasa, znaczy w zasadzie
0: odjazdy.
1: Odjazdy z przystanku, czyli to samo co tam przystanki.
0: Rozkłady.
1: Lub rozkłady, czyli linie.
0: OLEDy. Lista dostępnych linii została zaktualizowana.
1: On tutaj automatycznie aktualizuje sobie linię w momencie, kiedy wejdę na rozkład jazdy.
0: Metro. Autobusy. Autobusy.
1: I tutaj z kolei mam wybór.
0: Tramwaje,
1: autobusy,
0: metro.
1: Lub metro. Rozkład.
0: Pociągi.
1: Albo jeszcze pociągi. Pociągi, niestety nie ma tutaj tych dalekobieżnych, tylko raczej te podmiejskie, które są ujęte jakby w rozkładzie jazdy Warszawy, bo kilka jest takich. WKD, tudzież kilka tych kolei mazowieckich i SKM, czyli szybka kolei miejska.
0: Metro, autobusy.
1: Więc powiedzmy sobie, wezmę autobusy.
0: Zwykłe.
1: I teraz mam tutaj jeszcze do wyboru zwykłe,
0: pospieszne,
1: strefowe,
0: nocne
1: i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy wiedzą dokładnie, które są które, więc tu powiedzmy, no, nie wszyscy wiedzą na przykład, że

0: Zwykłe.
1: Zwykłe to są setki i chyba dwusetki.
0: Pospieszne.
1: Pospieszne to są 500 i chyba 400.
0: Strefowe.
1: Strefowe to są tam powiedzmy jakieś chyba 700, to są te takie podmiejskie.
0: Nocne.
1: Nocne to są wszystkie z literą N na początku, ale to też nie każdy, kto jest w Warszawie, wie o czymś takim. Więc powiedzmy,
0: Warszawa, no, tutaj... online, trasa, odjazd, OLED,
1: no może
0: przycisk,
1: być jakiś problem,
0: OLED-ycji.
1: Aczkolwiek mogę tutaj wpisać coś i znaleźć po prostu numer autobusu, jeżeli wiem jaki to jest, ale nie wiem, czy to jest jakiś strefowy, czy pospieszny, czy zwykły.
0: Przycisk no to tak 123 to ABC, przełącz. Przycisk autobus.
1: 123 ABC to jest chyba przełącznik, czy ma wpisywać... No bo klawiatura w Androidzie, zresztą w iOSie chyba też, może wpisywać albo, znaczy być jak klawiatura QWERTY wyglądać, albo jak klawiatura z cyferkami, jak w telefonie. I tutaj chyba sobie mogę wybrać, która z która. Szczerze mówiąc, nie pamiętam wcześniej tego przycisku, więc albo...
0: Zwykłe.
1: Albo się aplikacja zaktualizowała w międzyczasie, jak ją od momentu, kiedy ją oglądałem, albo coś przeoczyłem. Tak też mogło być. Wszedłem w zwykłe.
0: Warszawa.
1: I teraz...
0: Przycisk 102.
1: I teraz tutaj mam przyciski z numerami linii.
0: Przycisk 103. Przycisk 102.
1: I mogę sobie wejść też.
0: Jak lista 102. Przystanków dla linii 102 została
1: lista
0: zaktualizowana.
1: Lista przystanków dla linii 102 została zaktualizowana. Jak widać, on nie robi tego... nie aktualizuje wszystkiego na raz, tylko... aktualizuje dokładnie to, co trzeba i nic poza tym. Czyli bez internetu ja w zasadzie aplikacji jakdojadę.pl raczej nie użyję, ponieważ no, wymaga ona ciągłej aktualizacji, bo pobiera sobie malutkimi porcyjkami dane, ale za to praktycznie wszędzie. Nie wiem, czy w ogóle jest możliwość pobrania bazy offline.
0: Siedmiogrodzka. Muzeum.
1: I teraz tutaj widzę.
0: Aleja Jana Pawła II. Królewska.
1: Powiedzmy, pojdę sobie w Królewską.
0: Jak dojadę.pl.
1: I tu już widzę.
0: Lista linii dla przystanku Królewska została zaktualizowana. 14, 18, 38, 58. 15, 18, 38, 58.
1: To rozczytane jest to trochę jak numer w Totorodku, ale dobra. Nie wiem, czy ja jestem w ogóle? Nie słuchać?
2: Jesteś, oczywiście, cały czas.
1: Aha, dobrze, bo ja tu tam nic nie słyszę od siebie, tak, dlatego tak się zastanawiam, czy nie mówię w próżnię.
2: Nie, absolutnie
1: i pierwsza
2: nie.
1: Liczba zawsze oznacza godzinę.
0: Przejdź do strony 11, 18, 38, 58.
1: Czyli widzę, że jest co 20 minut.
0: 12,
1: 12.
0: 18, 38, 58.
1: I tutaj
0: 13,
1: jest
0: 18.
1: Dokładnie ta sama... Cicho. Sytuacja jak w Transportoidzie, że też nie mogę sobie wybrać, jeżeli znowu tutaj wejść w, powiedzmy, w któryś kurs i zobaczyć sobie dokładnie, no, o której godzinie będzie na jakim przystanku. Także, no, tak to mniej więcej wygląda. Aplikacja również ma menu. Tylko, że tutaj... tutaj z kolei jest coś takiego, że jeżeli jak to było, bo ta aplikacja się chyba troszeczkę zmieniła, albo ja czegoś albo nie pamiętam. Jeżeli wejdę sobie w odjazdy
0: Warszawa,
1: a właśnie, bo kiedyś to było inaczej, teraz jest inaczej. I w momencie, kiedy ja wejdę w odjazdy, to on mi zaczyna, to on mi szuka automatycznie najbliższego przystanku na
0: Warszawa.
1: Lokalizacji.
0: Online. Trasa, odjazd, rozkłady. Nie obserwujesz żadnych wolności.
1: O właśnie, i tu mam od razu przystanek wolności.
0: .net/siemgatl.
1: Przy okazji, jak widać, mamy reklamę Google w tej aplikacji.
0: Reklamy Google Image, link w rappettoto.net/.
2: Które wersja gdzieś tam się pojawiają, ale jak rozumiem też jest wersja Pro, którą można, dzięki której można to zrobić.
1: Jak zawsze.
2: Tak? Natomiast
1: jak zawsze.
2: Czy mamy też możliwość, Tomku, pokazania powiedzmy w tej aplikacji, czy nie da się wybrać miasta? No dajmy na to, no okej, z GPS-u cię naprowadza na twoje miasto, na twój najbliższy przystanek.
1: To znaczy kiedyś
2: załóżmy,
1: by to się udało.
2: Gdybyśmy chcieli coś innego.
1: od jakiegoś czasu tej aplikacji nie włączałem, a teraz jak widać ona się coś zmieniła. Ona mi sama wybrała teraz Warszawę, bo chyba zobaczyła, że jestem w Zielonce, czyli w zasadzie to obejmuje tą strefę warszawską. Nie wiem, czy w tej chwili ona by mi się nie przełączyła w takim razie na inne miasto w momencie, kiedy bym do niego pojechał, ale szczerze mówiąc nie wiem, bo
2: ja
1: jakoś się ta aplikacja zmieniła od momentu, kiedy oglądałem ostatni raz.
2: Ja podejrzewam, że tak, natomiast pytanie, czy ty jesteś w stanie, czy nie bardzo wybrać inne miasto, tak jak w tej poprzedniej aplikacji, w Transportoidzie.
1: Ręcznie nie widziałem takiej możliwości.
2: Rozumiem, okej. Być może się da, tylko po prostu nie bardzo z talkbackiem jest to dostępne.
1: Może, chociaż nie wiem. Znaczy o tyle wątpię, że z reguły, ale nie wiem, wszystko możliwe. I trzecia aplikacja, znana poniekąd z Symbiana, aczkolwiek no wielkiej ewolucji od tego czasu. Wielka ewolucja, rewolucja w zasadzie nastąpiła, czyli MMPK, Mobile MPK. Jeżeli ktoś miał tą aplikację na Symbiana, pewnie pamięta, że tam wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że pobierało się aplikacje dla poszczególnego miasta, żeby ten plik, który się pobiera, nie był za duży. Oczywiście no, tam aktualizacje online teoretycznie były, ale to tak od chyba którejś wersji to dopiero było i tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście ta aplikacja wygląda zupełnie inaczej, ja zaraz do niej wejdę.
0: Mobile.
1: Właśnie.
0: Warszawa.
1: No, tylko coś mi tutaj kabel nie bardzo.
0: Warszawa.
2: Chce. No właśnie, jakiś taki przydziała.
1: Coś
2: nieprzyjemny za.
0: Sprawdź aktualizację.
1: Ale zaraz to spróbuję jakoś naprawić.
0: Zmień dzień slash czas.
2: Już jest okej.
1: O właśnie, i teraz tak. Przede wszystkim aplikacja MMPK jest praktycznie najbardziej dostępną aplikacją z tych wszystkich w ogóle, które mam. Nie zauważyłem tutaj absolutnie żadnych niezaetykietowanych przycisków, jakiegoś nie wiadomo czego jeszcze, jakichś dziwnych tekstów, jakiegoś nie wiadomo czego jeszcze. Jedyną wadą tej aplikacji jest oczywiście, jak to zwykle bywa, reklamy Google, które się pokazują. Ponadto tu jest taka śmieszna rzecz, kupowanie abonamentu odbywa się taką dosyć starą metodą. To nie są płatności w aplikacji, jak powiedzmy w iOSie przecież są takie rzeczy, zresztą w Androidzie też, że w aplikacji mogę sobie kupić coś i to sklepem Playa tudzież sklepem Apple'owskim się to tam robi. Tutaj jest jak zwykle, tutaj mogę się zalogować na konto tej aplikacji i powiedzmy ze strony internetowej opłacić sobie przelewem, tak jak to było za starych czasów aplikacji na Symbiana. Ewentualnie mogę też wysłać płatnego SMS-a i tam na miesiąc chyba opłacić takim SMS-em. I teraz tak, w tej aplikacji w MMPK, Mobile MPK mamy tak.
0: Wyszukiwanie połączeń, rozkład przystanku, rozkład linii. Szukaj adresu. Menu.
1: Nawet jest przycisk menu, jeżeli ktoś nie ma powiedzmy menu na klawiaturze czy przycisku menu, to mogę sobie wejść do menu tutaj z przycisku tam jakiegoś.
0: I reklamy w zasadzie, Google Image.
1: No właśnie, tu już są reklamy Google'a, które się troszeczkę u mnie
0: rozkład linii.
1: I teraz wchodzę sobie w rozkład powiedzmy linii, jak zwykle. To mi chwilę trwa.
0: Wyszukiwanie połączeń. Rozkład przystęp. Rozkład menu. Szuk rozkład menu.
1: Moment, on mi się tu coś.
0: Rozkład przystanku. Wyszukiwanie połączeń.
1: Nie to chcę.
0: Przycisk 36. Rozkład przystanku. Wyszukiwanie. Rozkład
1: linii.
0: Wybierz linię.
1: O właśnie.
0: Wyświetlane są pozycje od 1 do 45 z 306.
1: No właśnie, Warszawa ma 306 linii, w związku z czym
2: jest to całkiem sporo.
1: No, przejrzenie tych linii trochę by zajęło. Natomiast on tutaj mówi, wyświetlanie pozycji od 1 do 46. Użytkownicy Androida, którzy, jeżeli są to jacyś użytkownicy Androida, którzy tego słuchają, niektórzy mogą się trochę zdziwić, bo rzeczywiście taka sytuacja się zdarza rzadko. Ponieważ zazwyczaj takie rzeczy są wyświetlane w formie listy, tu jest bardziej taki jakby widok siatki. Idę sobie od lewej do prawej.
0: 18, 4, 1, 2, 3. Pole edycji 3, 14.
1: Od 3.
0: 3, 14.
1: W jednej linii jest od 14. 9.
0: Wielka 7.
1: No właśnie, od 7 do 14, tylko gdzieś jest z jakimiś tam przerwami. W każdym razie tych linijek jest ileś, w każdej jest po kilka rzeczy w linii, w związku z czym no nawet powiedzmy, jeżeli sobie będę przewijał tą listę, to ta lista mi się będzie całkiem szybko przewijała. Już jestem praktycznie na końcu listy i to już mam
0: N70.
1: Już mam w zasadzie nocne autobusy, więc
0: wiadomość.
1: Przechodzenie po ekranach nie będzie takie trudne jak w przypadku tych wcześniejszych aplikacji, kiedy tylko kilka linii się wyświetlało na stronę. No, jakiś plus to zawsze jest.
0: 707.
1: No właśnie, tu już 707, znowu kilka 500, tych. Tu już są
0: 226.
1: 200. Także to dosyć szybko. Oczywiście, jak zawsze jest pole edycji, w którym mogę sobie wpisać.
0: Pole edycji.
1: O właśnie. Które sobie mogę wpisać dowolny numer i wyszukać.
0: 317.
1: No, no powiedzmy, ma 317 autobus.
0: Wybierz przystanek. Linia 317.
1: Przystanek linii tej 317.
0: Peplus Wilanów.
1: Tu już jest zwykła lista, tu już nie ma siatki.
0: Wybierz Peplus Wilanów.
1: Aha, tylko tutaj wybierz są tylko dwa przystanki. 305. Może ja jednak zrobię.
0: 218.
1: Jakąś linię, która ma.
0: 102. 70. 24.
1: Dużo tych przystanków.
0: Wybierz przystanek. Gocławek. Nowe Bemowo.
1: Aha.
0: Gocławek.
1: Przepraszam, wprowadziłem w błąd. Tutaj wybieram kierunek, w którym chcę, żeby ta dana linia jechała. Czy w stronę Gocławka,
0: Nowe
1: czy
0: Bemowo.
1: Na Nowe Bemowo. Powiedzmy, wybieram Nowe Bemowo.
0: Nowe Bemowo. Gocławek.
1: I teraz mam listę przystanków.
0: Kwater Żółkiewskiego. 03.
1: Od razu mi mówi, na jaki numerze przystanku będzie się linia zatrzymywała.
0: PL. Szembeka, wspólna droga 03.
1: Czyli wiem, że na wspólną drogę 03 będzie się zatrzymywała.
0: Czapelska 01. Wiatraczna 07.
1: 07. Powiedzmy, wybieram Wiatraczną.
0: Grenadieru. Wiatr. Mobile.
1: I jak wybrałem Wiatraczną.
0: R. Kurs tylko do przystanku Rondo Waszyngtona i dalej do Wiatraczna.
1: No
0: kierunek Nowe BM 002R. R. Kurs. Dodaj 24.
2: 02R, powiedzmy.
1: On potem jest wyjaśnienie.
0: Piątek, przystanek Wiatraczny. Kierunek Nowe BM 002R. 002R. R. Kurs tylko do przystanku Rondo Waszyngtona. Aha. I dalej do zajazdni Praga.
1: O właśnie.
0: Wiatraczna. R. Kurs 002.
1: Ja sobie wybrałem taki numer, który się w zasadzie kończy zaraz.
0: Czapelska.
1: Zaraz rozkład jazdy.
0: 27, 20, 15,
1: 9,
0: 1, 2, 9.
1: Bo tego jest dosyć dużo.
0: Peplusera.al. Gocław.
1: I w stronę Gocławka.
0: Włochy Ratusz. Korotyń. PKP Rakowie.
1: Załóżmy. No, bo tutaj będzie dosyć dużo tych.
0: 13.
1: No właśnie.
0: 06. 20. 59.
1: Tutaj, i tutaj on od razu, bo w Transportoidzie na przykład, on mi ustawia się na początku, to znaczy na godzinie 4. Tutaj mi się ustawia na najbliższych odjazdach.
0: 20.
1: No, 20.
0: 06.
1: 13.
0: 23.
1: 23 i tak dalej, więc no o tyle szybciej, że nie muszę przewijać sobie do powiedzmy tej godziny, która mnie interesuje, bo od razu mam tutaj już najbliższe godziny. Mało tego, jeżeli kliknę teraz.
0: Alert godzina. 20:23 do odjazdu. 43 min. Podkreślenie kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy. OK, cały kurs.
1: I teraz tu mam właśnie informację o tym kursie, że.
0: Godzina 20:23.
1: O której będzie ruszać?
0: Do odjazdu. 43 min.
1: Że zostało.
0: Podkreślenie kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy.
1: Że będzie to kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy, że zostało 43 minuty.
0: Przycisk OK.
1: I mogę zrobić przycisk OK, no i to się zamknie to okno, ale mogę też zrobić.
0: Przycisk cały kurs.
1: Przycisk cały kurs. I teraz,
0: 9,
1: dzięki temu.
0: Większy Gocławek. 9. Pokaż PKP Rakowiec. 03. 20:23.
1: I teraz widzę tutaj dokładnie, o jakich godzinach będzie na którym przystanku.
0: Korotyńskiego. 03. 20:25. Dickensa 03:20:26.
1: Jeżeli bym chciał, bo wiem na przykład akurat, że dziewiątka idzie na centralny i teraz jakbym chciał sprawdzić, kiedy ona na tym centralnym będzie.
0: Ochota ratusz.
1: Wystarczy, że przewinę sobie.
0: Centrum. dw.centralne 07:20:39.
1: I widzę, że tym tramwajem, jeżeli bym wyjechał 20:23, na centralnym będę o godzinie 20:30 ileś tam. Bardzo fajna opcja. Żeby było jeszcze ciekawiej,
0: Ochota ratusz.
1: Jeżeli sobie
0: pl.starenkiewicz dw.centralne.
1: Jeżeli sobie teraz kliknie w ten dworzec centralny.
0: Mobile.
1: O.
0: Mobile. Dodaj do ulubionych. 19. 32, 39, 47.
1: To widzę, kiedy, no, jakby o których godzinach będą ruszały tramwaje z tego przystanku dworzec centralny. Więc mogę sobie sprawdzać, jakby, no, chodzić jakby po tym wszystkim.
2: Czyli przykładowo na przykład, no, 52, nie wiem, mamy kogoś do odebrania na dworcu centralnym i możemy sobie w tym momencie sprawdzić w miarę szybko...
1: O który on teoretycznie jeszcze może przyjechać i tak dalej. Jakby teraz sprawdzam właśnie kurs dziewiątki na przystanku dworzec centralny. I to jest o tyle fajnie, że no mogę 9. sobie, on nie tylko mnie to ograniczy, tak jak poprzednie aplikacje, że mogę tylko sprawdzić sobie tą dziewiątkę i na jakich przystankach się zatrzymuje, o której godzinie, ale mogę sobie potem wejść w kurs tej dziewiątki i mogę potem przejść na inny przystanek i sprawdzić, o której z tego innego będzie chodziło.
0: Wybierz.
1: W ogóle nie cofając się wstecz, tylko chodząc sobie jakby przez cały czas.
0: Wybierz
1: dalej.
0: 20. Warszawa. Wyszukiwanie
1: połączeń.
0: Rozkład przystanku.
1: Z rozkładem.
0: Wybierz przystanku. Młodzieżowa. Najbliższe wolności.
1: I teraz tak,
0: Zielonka.
1: Tutaj on mi pokazuje najbliższe przystanki z do mojej lokalizacji.
0: Wolności. Zielonka. Młodzieżowa. 609 jen.
1: I nawet widać, że 609 metrów jest do tego przystanku.
0: Urząd Miasta. Zielonka. 659 jen.
1: Więc no, rzeczywiście aplikacja dla mnie najlepsza z tych wszystkich.
0: Wybierz przystanek.
1: Ale oczywiście mogę sobie zrobić, mogę sobie wpisać w pole edycji jakikolwiek przystanek. Ja tu może wpiszę, bo...
0: Układ pionowy, wyświetlane są...
1: Wielące są, no jest raczej mało autobusów, strasznie rzadko jeżdżą.
0: Z, D, F, C, C, E, E, B, N, N, T, T, R, R.
1: Wystarczy.
0: Centrum.
1: I centrum.
0: Alert. Wyświetlane są pozycje od 1 do 7 z 11. Centrum. Centrum. M. Metro Młociny. M. Centrum 01. 131 Sadyba. 501 Stegny. 519 Powsin Park Kultury. 520 Marysin.
1: I teraz jak widać, centrum ma kilka tych przystanków autobusowych. I teraz mogę sobie wybrać, jakby z którego konkretnie przystanku interesują mnie odjazdy i w którą stronę. Tu nawet widać.
0: Centrum 03, N32 Centrum, N32 Lotnisko Chopina, N35 Ursus Niedźwiadek, N35 Centrum, N38 Centrum.
1: No tu akurat wybrałem dziwny przystanek, dlatego że tutaj jest jakby pętla, więc on...
0: Centrum 04, 107 Esperanto, 171 Nowe Bemowo, 520 Znana, N42 Oskropka Górczewska, N45...
2: Te informacje tam na N45 i tak dalej, to są numery linii, tak? Czy to jest jeszcze...
1: To są numery linii nocnych akurat.
2: Aha, okej. Okay.
1: I teraz mogę sobie wejść w ten przystanek, załóżmy. Ten
0: Centrum
1: 04. Centrum 04, ale proszę
0: mobile
1: bardzo.
0: Mobiling. Dodaj do 171, Nowe Bemowo. 19:48, Centrum 04, odjazd za 3 min. Wyświetlane są pozycje od 1 do 6 z 200.
1: I teraz on mi tu pokazuje 200 najbliższych odjazdów z tego przystanku Centrum 04.
0: Mobiling. Do 100. Mobile, dodaj do 107.
1: Tylko tu jest
0: mobile, dodaj...
1: głupia rzecz. I to jest jakby jedyna chyba wada, jak na razie, jaką znalazłem tej aplikacji. Ponieważ ta aplikacja sobie wyświetla te, znaczy zmienia wyświetlanie tego wszystkiego i gubi fokus i trzeba tutaj palcem jeździć sobie po ekranie.
0: 502, 5, 107, 100. 171, nowe bemowo. 171, nowe bemowo. 19:58, centrum. 04, odjazd za 12 min. 520.
1: I tak dalej, ponieważ znaczy te gesty prawo-lewo tutaj się gubią i on co chwilę przesuwa do początku. Zresztą o. Prawo mowa MPK, tytuł
0: dodaj do ulubionych. 171, pierwszy nowe kurs. Bemowo, mobilink.
1: Ale tu już ma znowu pasek tytułu.
0: Dodaj do ulubionych.
1: I znowu dodaj do ulubionych. Więc tu trzeba to jakby no, w taki sposób trochę śmieszny robić. Więc no powiedzmy, że no, jest to jakoś tam jakieś mała uciążliwość, aczkolwiek no w związku z tym, co jest prosta lista, przenoszenie przesuwanie palca coraz bardziej w dół powoduje po prostu przenoszenie się po kolejnych liniach autobusowych i nie powinno być to jakimś większym problemem. Oczywiście w menu. Aha, nie tutaj, muszę się
0: wybierz
1: cofnąć.
0: Wybierz przystanek, Warszawa. O. Z pięć widocznymi.
1: W menu
0: zmień miasto.
1: Mam również oczywiście zmień miasto.
0: Alert zmień miasto, usuń miasto, pobierz nowe miasto.
1: I tu jest z kolei w ten sposób, że jeżeli mam teraz wybraną Warszawę, on mi będzie z tego co wiem automatycznie pobierał aktualizację do Warszawy.
0: Zmień miasto.
1: Jeżeli chcę ją
0: Warszawa
1: usunąć
0: za przycisk usuń miasto
1: z tej mojej listy, to mogę tutaj usunąć miasto, mogę też
0: przycisk,
1: oczywiście
0: pobierz nowe miasto.
1: Pobierz nowe miasto.
0: Mobile link. Wyświetlane są pozycje od 1 do 4 z 58.
1: No właśnie, tu już jest 58, troszeczkę mniej. Dlatego mówiłem o tych innych aplikacjach, no bo jak widać, któryś miast nie ma na przykład tego, to co ma Transportoid. Więc no tu są takie, no takie różne rzeczy.
0: Bolesławiec z dnia 4 lipca 2014, 16 kb.
2: Ale to jest też dosyć fajne, że mówi z którego dnia jest dana
1: tak,
2: baza.
1: Tak, i jaką ma wielkość.
2: No tak, szczególnie jeżeli ktoś ma mały pakiet internetowy, to może być cenna informacja.
1: To może być cenna, rzeczywiście, no i nie, mi się na razie ten MMPK, mimo tej powiedzmy wady, którą znalazłem, to mi się jakoś tam no najbardziej jakby spodobała z tych wszystkich aplikacji.
2: Okej, okay, to czy jeszcze coś a propos niej, czy przejdziemy sobie dalej?
1: No, chyba tyle. Aha, jeszcze tylko taką małą ciekawostkę mogę powiedzieć. Niedawno w Warszawie jechałem tramwajem takim niemówiącym. Sprawdziłem sobie, czy aplikacja będzie odświeżała przystanki jakby w czasie rzeczywistym. I ona sobie teoretycznie odświeża, ale w bardzo nieregularnych momentach, czyli powiedzmy byłem na następnym przystanku, on mi po wyjeździe dopiero sprawdził, że o, ja w zasadzie jestem na następnym przystanku, więc jeżeli by ktoś chciał jej użyć jako takiego swego rodzaju informatora o najbliższych przystankach, jak jeżeli się jedzie czymś, to trzeba uważać, bo to nie zawsze działa.
2: Raz się może udać, a innym razem się może nie udać po prostu. Może
1: dokładnie.
2: Kwestia, może też to jest, wiesz, kwestia, nie wiem, jakiegoś zasięgu tego internetu mobilnego. Czasem też być może się nie może dobić do tego
1: może
2: serwera
1: tak
2: w rozsądnym
1: być
2: czasie. To jest jednak internet z telefonu, który mamy gdzieś tam, powiedzmy, praktycznie w kieszeni rzecz biorąc.
1: Aczkolwiek, jeżeli chcemy sprawdzić, jeżeli dobrze znamy trasę, powiedzmy, autobusu, czy już powoli gdzieś tam się rozglądać za najbliższym przystankiem, znaczy, że to już niedługo będzie, czy to jeszcze mamy hen daleko, no to można to sprawdzić za pomocą tej aplikacji, więc to taka wartość dodana, która gdzieś tam się może pojawić.
2: To zanim przejdziemy do kolejnych aplikacji, ja dodam i przypomnę, że można do nas dzwonić i pisać. 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net to Skype. Jak na razie tylko Mirella do nas napisała, że fajnie by było, żebyśmy zrobili audycję kiedyś o aplikacji Dotwalker. No to głos słuchaczy jest dla nas cenny, zatem pewnie audycja w
1: to przyszłości.
2: To znaczy,
1: myślałem nad podcastem o Dotwalkerze, tylko ja mam jeden problem i niestety nie mogę wykorzystać wszystkich opcji Dotwalkera, bo mój telefon w związku z tym, że jest telefonem bardzo tanim, nie ma kompasu. A kompas w Dotwalkerze jest, no, przydatny.
2: ale miejmy nadzieję, że nawet jeżeli nie ty, Tomku, to ktoś z naszej redakcji zrobi taką audycję i że no, rzeczywiście będzie ona na tyle kompleksowa, na ile się da i że ta aplikacja zostanie w niej dobrze opisana, bo no, w momencie już teraz takiej śmierci Symbiana trzeba się na coś decydować. Niektórzy idą w stronę iOS-a, niektórzy idą w stronę Androida. No i no, na każdą z tych platform są aplikacje ułatwiające nawigację, a DotWalker, no to na Androidzie to jest taka chyba najlepsza w tym momencie aplikacja, tak? Najbardziej rozbudowana.
1: Ciężko powiedzieć, znaczy DotWalker to jest powiedzmy coś, co najbardziej przypomina rzeczywiście tego starego, znanego wielu osobom
2: Lodestone'a,
1: aczkolwiek to jest ciągle aplikacja bazująca na punktach. Natomiast są aplikacje, które też są jakoś tam dostępne, a prowadzą, znaczy potrafią prowadzić od drzwi do drzwi, tak jak te wszystkie no, automapy czy inne takie.
2: Tak na zasadzie takiej właśnie mapy, która jeżeli tylko będzie aktualna, no to może
1: tak, zresztą w ogóle
2: fajnie.
1: Chyba jakoś, ale mapy Google są jakoś dostępne, one też potrafią prowadzić.
2: Tak, mapy Google są dostępne,
1: nawet
2: tylko
1: teoretycznie mają tą...
2: Tylko one miały jakieś takie komunikaty śmieszne trochę, na przykład, nie wiem, kieruj się na południowy wschód, albo podobne, zamiast prosto mówić skręć w lewo, skręć w prawo i tyle, no.
1: Znaczy tak, no jeżeli ktoś ma powiedzmy kompas, no to może sprawdzić, gdzie jest ten południowy wschód, ale jeżeli ktoś nie ma i
2: no tak, tylko
1: kompletnie
2: to jest,
1: nie widzi
2: wiesz,
1: światła, no to rzeczywiście może być problem.
2: Tylko to jest dodatkowa, że tak powiem, no konieczność
1: nie, no tak, no to się
2: sprawdzania,
1: zgadza.
2: Tak? To, a to można
1: nie, no tak, to
2: naprawdę,
1: się zgadza.
2: Naprawdę łatwo i naprawdę przyjemnie, tylko ktoś widocznie o tym gdzieś tam nie pomyśla. Ale tak było kiedyś, nawet szczerze mówiąc, nie wiem jak jest teraz, ale
1: ja
2: wiem, że takie, skargi,
1: się,
2: że takie skargi były.
1: Ja nie używam tych aplikacji, tych od drzwi do drzwi.
2: Okej, to przejdźmy dalej.
1: I właśnie dalej tak się zastanawiam, czy ciągnąć wątek, no bo tak, to już w zasadzie wszystkie aplikacje, które mam a propos komunikacji miejskiej. Natomiast zastanawiam się, czy ciągnąć wątek miast i powiedzmy tej przestrzeni miejskiej, czy wybrać się już na szersze wody, albo do miasta wrócić później.
2: To może zróbmy sobie chwilę przerwy od miasta, wybierzmy się teraz gdzieś dalej, a do miasta jeszcze wrócimy w tej naszej dzisiejszej podróży.
1: Dobrze.
2: Z Androidem.
1: Więc mam jeszcze dwie aplikacje. Kiedyś, nie wiem czy pamiętasz Michale, była tutaj taka audycja o programie Bilkom, który na iOS-a okazał się całkiem nieźle dostępny.
2: Pamiętam, bo sam ją
1: na
2: prowadziłem
1: były
2: wspólnie
1: z nim
2: z Patrykiem.
1: Problemy.
2: Tak.
1: No właśnie. I było z tym kilka problemów. Na szczęście nie oznacza to wcale, że użytkownicy Androida mają problem z komunikacją kolejową. Ponieważ jest taki dosyć znany portal, epodróżnik.pl się nazywa, i ten program zrobił aplikację swoją. Problem cały polega na tym, że to jest aplikacja tylko i wyłącznie na system Android. O ile mi wiadomo, nie ma aplikacji na iOS-a epodróżnik.pl.
2: Sprawdzę za chwilę, bo mam tu pod ręką iPhone'a, więc zaraz zobaczę, czy może gdzieś tam w ostatnim czasie czegoś ci stworzyli.
1: No może sprawdzić, aczkolwiek no, parę dni temu sprawdzaliśmy i jakoś jej nie było. Ale no może coś przegapiliśmy. W każdym razie to jest aplikacja, która ma oprócz połączeń kolejowych połączenia też autobusowe i nawet rozkłady jazdy w największych miastach komunikacji miejskiej. Oczywiście w związku z tym, że to nie jest aplikacja PKP, tylko jakaś tam zewnętrzna, nie wiadomo, czy na przykład rozkłady kolejowe będą cały czas aktualne. No, w Milkomie mamy taką pewność, ponieważ no, PKP ma obowiązek dokładać te wszystkie rzeczy do swojej listy. Znaczy dokładać wszelkie zmiany, jakby informować o nich i je dodawać do bazy tej HFAS-a. No w każdym razie na no, e-podróżnik z tego co tam patrzę ma dosyć aktualne te bazy, jeżeli chodzi o PKP. Z PKS-ami zresztą jak tu kiedyś też było powiedziane jest bardzo różnie, ale to po prostu dlatego, że PKS-y nie mają obowiązku dzielić się rozkładem jazdy i kto chce to się dzieli, kto nie chce to nie musi.
2: Nie ma jakiegoś takiego centralnego systemu, który byłby gdzieś odgórnie zarządzany i
1: dokładnie,
2: gdzie by te informacje się pojawiały. Ja w międzyczasie powiem, że sprawdziłem, no i niestety na iOS-a aplikacji e-podróżnik nie ma, przynajmniej na razie.
1: No właśnie, także no kolejny argument, że nie ma lepszego systemu Android, VS, iOS, to są po prostu różne systemy i różnie różnie to z tym jest. Wchodzę do podróżnika.
0: Connection Search Activity.
1: Tak. Aplikacja firmy polskiej, podobno polska, a tytuł jest po angielsku. I tytuł będzie po angielsku, ale cała reszta będzie po polsku. I w ogóle mam takie dziwne wrażenie, jakby... nie wiem, czy e-podróżnik specjalnie się stara o dostępność. Troszeczkę na to wygląda i troszeczkę mają w pewnym sensie taką Apple'ową filozofię, jeżeli chodzi o w ogóle nazywanie wszystkiego. Ale zaraz zobaczymy dlaczego, bo...
0: Przycisk umożliwia szybki kontakt z infolinią.
1: No właśnie.
0: Aby uzyskać więcej szczegółów.
1: No właśnie, to nie jest przycisk infolinia, tylko przycisk umożliwia coś tam, bardzo takie opisowe coś, że no, no prościej się nie da.
0: Przycisk fajne, 47, o, ale bez etykiety. Już...
1: Tu jest przycisk bez etykiety teoretycznie, ale...
0: Pozwala na określenie punktu startowego, na przykład miejscowości lub przystanku, dla wyszukiwania połączenia.
1: Więc no też jest opisane, aczkolwiek z jakichś nieznanych mi przyczyn sam przycisk nie jest zetykietowany, ale tam gdzie nie ma etykiet, tam zawsze pod przyciskiem będzie opis co on robi.
0: Przycisk pobiera aktualną pozycję.
1: GPS-a albo innego takiego wynalazku.
0: Pozwala na określenie punktu docelowego, na przykład miejscowości lub przystanku, dla wyszukiwania połączenia.
1: Tak, to nie jest przycisk, ale z tego co pamiętam da się w to kliknąć. Także mamy trzy przyciski, każdy jest inaczej trochę zaetykietowany, ale no próbują coś z tym, no przynajmniej próbują zrobić to tak, żeby to było dostępne.
0: Przycisk pozwala zamienić punkt startowy z punktem docelowym. Umożliwi ci to łatwe znalezienie połączenia powrotnego.
1: No właśnie. Cóż tu więcej jeszcze mówić?
0: Przycisk umożliwia wybór daty i czasu dla wyszukiwania połączeń. Przyciśnięcie pokazuje panele rozszerzonych opcji wyszukiwania. Przycisk rozpoczyna wyszukiwanie połączeń.
1: I tu jest takie małe jajo. Jeszcze kilka razy na to naciąłem. Naciskałem ten przycisk i nic się nie działo. Okazało się, że, przy poprzednich wyborach gdzieś tam czegoś nie zatwierdziłem i nie miałem którejś lokalizacji wpisanej, a w tym przycisku jakby nie pokazuje przycisk, czy to już jest wpisane, czy nie. Taki,
0: pozwala
1: taki mały...
0: na określenie
2: czyli
0: punktu docelowego.
2: No dobrze. Błąd, pozwala na jakimś przycisk miejscu, 40. To po prostu nie dostajemy przycisk informacji o tym, że zrobiliśmy błąd.
1: Coś w tym rodzaju. Po prostu
0: przycisk
1: nie przepuści nas dalej.
0: Przycisk szybki kontakt z info. Przycisk
1: no dobrze.
0: 40.
1: No to...
0: Alert umożliwia szybki kontakt z infolinią. Przycisk umożliwia... Przycisk pozwala na określenie punktu startowego.
1: Punktu startowego, dobrze. I chcę ten
0: przycisk
1: punkt startowy.
0: Pobiera aktualny. Przycisk pozwala na Przycisk pozwala... Pozwala na określenie punktu startowego. Przycisk umożliwia...
1: Tylko tu mi się coś zrobiło
0: przycisk
1: dziwnego.
0: 40. Przycisk umożliwia... Przycisk pozwala na Connection Search Activity. Hangouts.
1: Muszę jeszcze raz chyba wejść do aplikacji, bo
0: folder,
1: ona coś się...
0: Transport.
1: Jak zwykle w czasie audycji aplikacje głupieją. Ja już mam takie szczęście.
2: Connection Search
0: Przycisk umożliwia przycisk 90. Pozwala na określenie
1: punktu startowego.
0: Alert umożliwia szybki... Przycisk pozwala na określenie punktu startowego. Na przykład miejscowość. Przycisk pobiera aktualny. Przycisk pozwala na określenie punktu docelowego.
1: Docelowego.
0: Przycisk pozwala...
1: Dobrze.
0: Przycisk.
1: Gdzie to
0: przycisk,
1: było? Co?
0: Przycisk 83.
1: Tu się musiało przycisku pozmieniać.
0: Przycisk pozwala na określenie punktu docelowego. Przycisk pozwala zamienić punkt startowy. Przycisk umożliwia wybór daty i czasu dla... Przycisk przyciśnięcie pokazuje panele rozszerzonych. Przycisk rozpoczyna wyszukiwanie.
1: Bo albo
0: przycisk
1: oni
0: 83.
1: To zmienili.
0: Bez... Przycisk rozpoczyna przycisk Connection Search. Przycisk umożliwia
1: szybki
0: kontakt.
1: Bo to wyglądało
0: kontakt
1: trochę inaczej. Albo się ta aplikacja
0: 90.
1: dosłownie w ostatniej chwili zmieniła.
0: Alert umożliwia szybki kontakt z infolinią. Przycisk umożliwia szybki... Przycisk pozwala na określenie.
1: Dlatego, że teraz te przyciski
0: przycisk
1: mi nie bardzo chcą
0: działać.
1: Przycisk
0: pobiera aktualną pozycję. Przycisk pozwala na określenie punktu docelowego.
1: Nie wiem, czemu
0: przycisk
1: to tak
0: pozwala
1: jest.
0: Na określenie.
2: A załóżmy, że spróbujesz... A załóżmy, że spróbujesz...
0: Pozwala na określenie punktu
2: pobrać
0: docelowego. Na
2: Connection. Pobrać z GPS-a
0: przycisk umożliwia wybór daty i czasu dla wyszukiwania połączeń. Pozwala na określenie punktu docelu. Przycisk pobiera aktualne.
1: Pobiera aktualną lokalizację. Ciach.
0: Pozwala na określenie ostatnio wyszukiwane lokalizacje.
1: I jeżeli wybieram docelową, to już mi się to wszystko robi.
0: Dokąd?
1: I raz dokąd.
0: Przycisk
1: mam.
0: 44. Pole edycji.
1: Tu mogę wpisać.
0: Przystanek, miasto.
1: Adres, przystanek, miasto, czyli no, wiadomo.
0: Przycisk rozpoczyna wyszukiwanie podpowiedzi miejsca startowego lub docelowego. Przycisk otwiera okno wyboru miejsca startowego lub docelowego z mapy. Lista podpowiedzi. Przycisk ostatnio wyszukiwane lokalizacje.
1: Ostatnio wyszukiwane jest fajne, bo rzeczywiście kilka razy mi to się przydało.
0: Przycisk pole edycji.
1: Ale tutaj mogę sobie wpisać w pole edycji coś. Mam nadzieję przynajmniej.
0: Pole edycji.
1: Chyba nie
0: Warszawa.
1: A jest, dobrze, zrobiło się. I tutaj mogę sobie wpisać, nie, powiedzmy.
0: K, K, T, E, R, M, S, A, A. Kraków.
1: Kraków.
0: Sonnection Serhat.
1: Od razu, on mnie od razu wiedział. Tak, wpisałem trzy litery, wpisałem.
0: Przycisk umożliwia szybki kontakt z info. Przycisk 90. Bez alertu umożliwia.
1: Aha, ja wiem, co to jest.
0: Przycisk
1: dobrze.
0: Pobiera. Przycisk. Przycisk pozwala. Sonnection. Przycisk. Przycisk 9 pozwala na określenie punktu startowego.
1: No właśnie, mnie tu zmieniło. Trzeba kliknąć w pozwala określenie punktu startowego.
0: Ostatnio wyszukiwane lokalizacje.
1: O, i teraz mi to będzie robiło. Dobrze. Rzeczywiście skąd? Tak jest. Przepraszam za taki ten, ale jakoś ostatnio rzadko tej aplikacji używam.
0: Przycisk 4.
1: I teraz edycji. Skąd?
0: Adres, przystanek, miasto.
1: I skąd wpisuję?
0: S, E, W. Przełącz na początkowe wielkie litery.
1: Nie
0: F, D, E, A, A, R, S, S. Warszawa.
1: I klikam w Warszawę.
2: Czy jedziemy sobie z Warszawy do Krakowa?
0: Skąd? Wars. Rozpoczyn. Klawia. Warszawa.
1: Mam Warszawę.
0: Sonnection Search Active. Przycisk. Przycisk 90. Pozwala. Przycisk pobiera aktualny. Pozwala na określenie punktu docelowego.
1: No właśnie.
0: Na przykład.
1: Pozwala na określenie punktu docelowego, ale nie mówi nic, że to już jest wybrane.
0: Przycisk także pozwala zamienić punkt startowy z punktem do. Przycisk umożliwia wybór daty i czasu dla.
1: I tu na szczęście wybór daty jest dostępny.
2: Miejmy nadzieję, że
1: co
2: data
1: prawda,
2: jest.
1: Co prawda, on
0: piątek
1: tutaj mówi.
0: 25 lipca, przycisk
1: że
0: 22, data odjazdu. Pozwala wybrać datę. Wybór odbywa się przez przewinięcie suwaków do odpowiedniej pozycji.
1: Brzmi groźnie, suwaki. Suwaki źle się kojarzą, bo w Bilkomie też są suwaki. Na szczęście tu jest troszeczkę.
0: Przycisk zmień dzień na późniejszy.
1: O właśnie.
0: Pole edycji 25. Przycisk zmień dzień na wcześniejszy. Przycisk zmień miesiąc na późniejszy. Pole edycji. Przycisk zmień miesiąc na wcześniejszy.
1: Tak samo jest z godziną i minutą. Więc da się.
2: Trochę się trzeba naklikać, ale tam jest zresztą pole edycji. Czy to pole edycji można?
1: Tak, to są pole edycji.
2: Można normalnie sobie spokojnie wyedytować, tak?
1: Podobno tak, aczkolwiek jak jakoś ja coś tam zacząłem wpisać, to chciałem wpisać 19, wyszła mi pierwsza w nocy, potem 11 i jakoś to dziwnie było.
2: Okej.
1: Ale to może mi się tylko coś zrobiło, nie wiem.
0: Przycisk. Przycisk umożliwia wybór daty i przyciśnięcie pokazuje panele rozszerzonych opcji wyszukiwania.
1: To się czasami przydaje, dlatego że tu możemy wybrać m.in.
0: Pozwala określić, czy data wyszukiwania oznacza datę wyjazdu z przystanku początkowego, czy datę przyjazdu na przystanek docelowy.
1: Niby drobnostka, ale się przydaje.
0: Opcja odjazd zaznaczono. Opcja przyjazd nie zaznaczono.
1: Czyli już wiadomo.
0: Typ przewoźnika.
1: To jest fajne.
0: Zaznaczenie odpowiednich opcji pozwala wybrać typy przewoźników realizujących wyszukane połączenia. Pole wyboru bus zaznaczono. Pole wyboru kolej zaznaczono.
1: I teraz powiedzmy, jeżeli bym chciał tylko pociągi, no to wiadomo, że wszystko inne odznaczam, zostawiam tylko kolej.
0: Pole wyboru autokar zaznaczono. Pole wyboru miejska zaznaczono.
1: No komunikacją miejską z Warszawy do Krakowa raczej nie dojadę.
0: Podróżuj. Pozwala wybrać sposób optymalizacji połączenia. Wybranie opcji wygodnie zmniejszy liczbę przesiadek. Z kolei wybranie opcji szybko skróci czas podróży kosztem krótszego czasu na przesiadkę.
1: No właśnie.
0: Opcja wygodnie, nie zaznaczono. Opcja standardowo, zaznaczono. Opcja szybko, nie zaznaczono. Sortuj według. Pozwala wybrać sposób sortowania wyników wyszukiwania. Opcja czas odjazdu, zaznaczono. Opcja najkrótszy czas, nie zaznaczono. Opcja najniższa cena, nie zaznaczono. Przycisk rozpoczyna wyszukiwanie połączeń.
1: Mam nadzieję, że wszystko mi się wpisało jak trzeba.
0: Connection search result activity.
1: Jest, bo już widać, że connection search result, czyli
0: lista wyników wyszukiwania.
1: Połączeń. No właśnie.
0: Tu przycisk umożliwia szybki kontakt. Przycisk 8.
1: Zawsze jest na górze przycisk, który umożliwia kontakt z infolinią e-podróżnika.
0: 20:30, 25 lip, Warszawa Zachodnia DA Kraków MDA 2:55, 26 lip, 6 godzin 25 min, 71 zł.
1: I widać, że to jest jakiś autobus, bo Kraków MDA, czyli przystanek autobusowy.
0: POSB.
1: Pospieszny.
0: Przycisk kup bilet.
1: Teoretycznie nawet da się kupić bilet, aczkolwiek nie próbowałem jeszcze kupować z e-podróżnika biletów.
0: 20:40, 25 lip, Warszawa Zachodnia DA Kraków, parking przy ul. Bosackiej, 4:20, 26 lip, 7 godzin 40 min.
1: Tu już nie ma ceny, czyli prawdopodobnie nie będzie można kupić biletu.
0: Connection detail.
1: I teraz jeżeli kliknę sobie w dowolne połączenie, mam oprócz tego właśnie... Ja nie wiem, co to jest, ale poprzednio też mi się tak robiło. Aplikacja potrafi wyjść na...
0: Lokalnie. Folder. Transport.
1: Na ekran główny. Sama z siebie. Znaczy na ekran główny telefonu jakby wyjść z aplikacji. Nie wiem czemu. Może to jest tylko u mnie. Na szczęście, jak wejdę teraz do e-podróżnika, to on mi jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyłem, więc nie trzeba jakby od nowa szukać. Także no, powiedzmy jest mniejsze.
0: Przycisk umożliwia. Przycisk 55. Zakładka przedstawia ogólne informacje o poszczególnych etapach podróży.
1: Czyli mam pierwszą zakładkę tutaj, potem mam drugą zakładkę.
0: Zakładka przedstawiająca uwagi dotyczące kolejnych etapów podróży.
1: Chodzi o przesiadki generalnie.
0: Zakładka pozwalająca sprawdzić cenę dla kolejnych etapów podróży.
1: No właśnie.
0: Zakładka zawierająca trasę podróży.
1: Poszczególnych autobusów, tudzież pociągów.
0: Zakładka zawierająca wizytówki przewoźników.
1: No.
0: Pole wyboru nie zaznaczono. 20:40, brak uwag.
1: No właśnie, czyli nie
0: przesiadka?
1: Ma uwag.
0: 15 min. Pierwsza 20, 26 lip, Rzeszów, DA 000009 Plzeń, CAN.
1: Cokolwiek to znaczy PL 000, co
2: może
1: tam
2: jakiś,
0: przycisk mapa.
2: Jakaś nazwa autobusu albo
0: przycisk
2: innego środka.
0: Nawiguj.
1: Może. No, czyli tu nawet teoretycznie mogę sobie nawigację włączyć do tego wszystkiego. Nie wiem, czy na mapach Google, czy na coś jeszcze.
0: Przycisk.
1: Mogę sobie jeszcze oczywiście przejść na...
0: Connected to Twitter. Przycisk.
1: Dobrze.
0: Zakładka przestawiająca. Zakładka pozwalająca sprawdzić cenę dla kolejnych. Zakładka zawierająca trasę podróży.
1: Aha.
0: Zakładka pozwalająca sprawdzić cenę dla kolejnych.
1: I teraz tak, mimo tego, że tam nie było tych cen, to czasami w tej zakładce od cen mimo wszystko te ceny się pojawiają.
0: Lista
1: zaraz zobaczymy, czy tutaj
0: jest. Pierwsza 20. List 20:40, 25 lip, Warszawa Zachodnia DA POSB. Informacja o cenie ze zniżką, informacja o zniżce, pierwsza 5, 26 lip, Rzeszów, DA. Lista rozwijana umożliwia wybór zniżki.
1: Aha.
0: Pierwsza 20, przycisk mapa, przycisk nawiguj.
1: Dobrze, nie ma tutaj informacji o tym. Czasami ona się mi wszystko pojawia, czasami nie.
0: Zakładka zawierająca trasę podróży.
1: Trasy podróży, czyli
0: lista
1: przystanki...
0: 20:40, 25 lip, Warszawa Zachodnia DA POSB. 22:13 Radom, Słowack. Idalińska / 14 NZ. 20, przesiadka, 15 min. Pierwsza 20. 26 lip, Rzeszów.
1: I tu niestety jest wszystko w jednej linijce.
0: Czwarta 20, relacja, Czernowcy, Plzeń, 26 lip, Kraków, parking przy ul. Bosackiej.
1: No właśnie, także no...
0: Przesiadka, 22.13 Radom,
2: jakoś
0: Słowacz.
2: Można się zorientować, Iwalińska, co, gdzie?
0: 14 NZ, 23.15 Ostrowice, no, ŚW, Sandomierska, 02 NZ, 23.25 Opatów, ul. Kościuszki, CPN, 02 NZ, 0.15 Nowa Dęba, Centrum, 03 NZ, pierwsza 5, 0.35...
1: i tak dalej, no więc no, no da się. Oczywiście, jeżeli wezmę przycisk wstecz, no to o, wyszedłem z aplikacji, wcześniej się cofnąłem przez te wszystkie etapy, które tam były i teraz mam oba te miejsca zaznaczone, znaczy w historii bym mógł je wybrać, na przykład jeżeli bym teraz chciał jechać z Warszawy do Krakowa, to też mogę wejść w e-podróżnika, wybrać to skąd, tylko tym razem mogę nie wpisywać Warszawa, tylko otwórz z historii, tam będę miał tą Warszawę, mogę w tą Warszawę wejść i tak dalej, i tak dalej. Więc no, no da się i to nawet jakoś się da z tego korzystać.
2: No to rzeczywiście jest to jakaś...
1: Sprawdzić sobie jakieś tam połączenie.
2: Jest to jakaś alternatywa dla Bilkomu, z którym były problemy. Aczkolwiek w komentarzach do audycji na temat Bilkomu pojawiały się informacje, że jakoś tam da się, niektórym się udawało wybrać datę, więc no to być może też jest kwestią czy wersji Androida, czy w ogóle telefonu na przykład z jakiego się korzysta.
1: Znaczy to... z tego co wiem, to bardziej się udawało to na zasadzie ja wiem gdzie tu jest, jak więc tu mniej więcej powinien być suwak, więc znaczy ja go przytrzymuję i patrzę sobie.
2: Rozumiem.
1: I niektórzy no. tak robią, tylko to jest na zasadzie 2 cm od lewej, 3 cm od góry, tu jest suwak. I okay, go zmieniam.
2: No, można w ten sposób, no. Byleby się jakoś tam powiedzmy udało. Tu, no, ta aplikacja wygląda na całkiem wygodną, jeżeli sobie poradzimy z tym pierwszym problemem, jaki tu miałeś, Tomku, przy ustalaniu celu wyjazdu, tak. miejsca wyjazdu i miejsca docelowego tam generalnie rzecz biorąc. No ale da się z tej aplikacji skorzystać, to fakt.
1: Natomiast chciałem jeszcze pokazać w zasadzie dwie aplikacje, które powiedzmy ułatwiają gdzieś tam różne takie rzeczy około podróżowe. Pierwsza to jest Taxity, czyli aplikacja, która pozwala wybrać sobie generalnie teoretycznie oczywiście najtańszą taksówkę gdzieś tam w okolicy. Mówię teoretycznie, bo na przykład kiedyś wybrałem jakąś tam gdzieś tam chyba w Warszawie. Jak tam zadzwoniłem, okazało się, że taksówka korporacja od stycznia nie działa, więc nie mają najnowszych tych baz. No ale przynajmniej no, może coś tam można sprawdzić i jakoś przynajmniej jakieś taksówki sobie tam wybrać. I zaraz sobie wejdę do tej aplikacji. Jestem jak zwykle na
0: folder transport.
1: Na ekranie głównym.
0: Taxity.
1: Wszedłem do Taxity. Tutaj Taxity. Aplikacja się czasami zmienia, dlatego że pamiętam pewnego dnia wszedłem do tej aplikacji Taxity i nagle mi nie wyświetliły listy taksówek. Poklikałem w kilka przycisków jakichś tam niezaetykietowanych i w pewnym momencie ta lista mi się pojawiła. Ale to było tylko tak raz, więc nie wiem, może akurat po prostu on jakoś do serwera się nie mógł dostać i może... A może rzeczywiście przez chwilę to było jakoś niedostępne, nie wiem.
2: Pozostaje mieć nadzieję, że teraz to nie będzie ten drugi raz.
0: Taxity 800 milionów...
1: Już widać, że nie jest ten drugi raz, bo tu już widzę jakąś listę taksówek. On mi tutaj wybrał od razu, że jestem w Warszawie, aczkolwiek w menu...
0: Pomoc. Zmień miasto.
1: Mogę zrobić Taxity. Zmień miasto.
0: Możesz wybrać ulubione miasta wciskając gwiazdkę. Wyświetlane są pozycje od 1 do 7 z 222.
1: No tutaj tych miast to już jest naprawdę sporo.
0: Bełchatów, Augustyn, Aleksandrów, Kujawski, Biała Podlaska.
1: No i mogę sobie wybrać jakieś tam miasto. Ich jest oczywiście dużo. Ja na razie wybiorę Warszawę, bo Taxity. Tutaj jest dużo tych taksówek.
0: Cab Drivers. 1,30 złotych / kilometry. Start 8,00 złotych.
1: Czyli widać, że w Cheap Drivers mają złote 30 za kilometr. Ta startowa stawka to jest 8 złotych No i jeżeli ktoś temu wierzy i chce zadzwonić, ma tutaj
0: przycisk 42.
1: Taki przycisk bez etykiety. W który jak po naciśnięciu tego przycisku, on nie pamiętam, że albo od razu zadzwoni, albo wyświetli numer i za chwilę zadzwoni. W każdym razie, no, dosyć łatwo się z tego jakoś tam korzystało.
0: Zresztą tak, 800 milionów przycisków.
1: I teraz tak, zawsze są, najpierw jest taka lista jakby taksówek takich promowanych, że się tak wyrażę, a potem jest cała reszta, numer... zawsze według stawki posortowana.
0: Przycisk. 7 taksi, 1,20 złotych / kilometry, start 8,00.
1: I teraz jeżeli złotych. Wejdę sobie na tą taksówkę, jeżeli wcisnę
0: przycisk, 7 taksi.
1: Aha, dobrze, jakoś.
0: Mega taksi.
1: Dobrze, to nic się nie działo.
0: Przycisk.
1: Przycisk.
0: As driver, 1 przycisk 6, grab taksi, przycisk.
1: O.
0: Telefon.
1: Nie chcę tego dzwonić.
0: Warunki no aktywowane.
1: Także wystarczy wcisnąć przycisk i dzwonisz do taksówek i...
0: Grab taksi.
1: No i tyle. Tu jest jeszcze kilka przycisków niezaetykietowanych, które pozwalają wybrać taryfę dzienną, taryfę nocną, coś tam jeszcze. Oprócz tego podobno to jakoś może pokazać też najbliższe jakieś pizzerie i inne restauracje, ale to są wszystko przyciski takie niezaetykietowane, więc z tym jest problem. Natomiast jeżeli chcemy po prostu zadzwonić do jakiejś taksówki, wybieramy cokolwiek z listy.
0: 1,30 zł / kilometry.
1: Przesuwamy się do przycisku, 6. naciskamy go, no i telefon nam wybiera automatycznie numer do korporacji.
2: Bo jak rozumiem, z poziomu aplikacji nie da się zamówić. To nie działa tak jak ta aplikacja iTaxi, czy jakoś tak ona, że
1: nie,
2: że
1: właśnie
2: można
1: miałem
2: zamówić.
1: Sprawdzić to iTaxi, ale jeszcze nie sprawdziłem. Aczkolwiek jakoś nie lubię zawsze takiego zamawiania z telefonu, bo w różnych miejscach się jest. Czasami są te adresy tak dziwne, że nie wiadomo, czy oni to znajdą. Poza tym z reguły, jak jestem niewidomy, to zawsze lubię powiedzieć tam w korporacji, że tu będzie osoba niewidoma, żeby tam gdzieś tam kierowca mógł...
2: Żeby po prostu zwrócił tam, uwagę, tak? Jakoś.
1: Zwrócił uwagę. A tego
2: zatrąbił
1: się,
2: albo coś.
1: Z tego, co wiem, z tego iTaxi to jakoś nie bardzo dało wybrać.
2: Ja szczerze mówiąc nie miałem okazji przetestować iTaxi z jednej prostej przyczyny. Gdziekolwiek bym nie był ostatnimi czasy, fakt, że nie byłem w jakichś dużych miastach, ale gdziekolwiek bym nie był, po prostu nie pokazywało mi żadnych dostępnych taksówek. Najbliższą na przykład taksówkę Najbliższą taksówkę w moim rodzinnym mieście, w Iławie, pokazywało mi bodajże w Gdańsku. No więc myślę, że taksówki z Gdańska to chyba bym raczej nie.
1: Właśnie, to można w ogóle pokazać tutaj tą Iławę, bo my swego czasu mieliśmy z tego niezłą zabawę.
2: Tak, w Iławie jest bardzo fajna korporacja.
1: Tak, ja właśnie to wybieram jest. Iławę.
0: Iława.
1: No zobaczymy.
0: Tak, jest. Wyświetlane.
1: Bo z tego co wiem, to w ogóle to całe Tax City to się opiera generalnie na bazach użytkowników. W ogóle to jest ciekawa rzecz, bo zawsze w każdym mieście jest korporacja testowa, która ma 1 grosz za kilometr i tam start też od 1 grosza. Nie wiem czemu tak jest.
0: Przycisk.
1: Ale zawsze jest ta korporacja testowa.
0: Przycisk 6. Przycisk 8. Przycisk.
1: Właśnie tu widzę.
0: Korporacja testowa, 0,01 złotych / kilometry, start 0,00
2: do tej korporacji złotych. Dzwonić? Można do nich na przykład zadzwonić? Coś się dzieje?
1: Nie, a zaraz zobaczę.
0: Przycisk
1: ale...
0: taksi osobowe pan Stasiu, 2,00 złotych / kilometry, start 5,00.
2: Ale proszę
0: złotych.
2: Zobaczyć, jakie są stawki w ogóle. W Warszawie 8 zł na starcie. Fakt, że tam było taniej za kilometr, bo tam była złotówka z czymś, ale tu mamy 5 zł za kilometr, 5 zł na start i 2 zł za kilometr, więc no. A Iława jest nieduża, także. Podejrzewam, że gdzieś tam jakoś w miarę...
1: Ja wcisnąłem przycisk obok korporacji testowej, Android wyświetlił klawiaturę, więc widocznie to jest przycisk do czego innego.
2: Okej.
1: Okay. Także to taki... No... Taka zabawne. Tak. Takie zabawne coś.
2: Ale do pana Stasia może nie będziemy już dzwonić.
1: No nie, to już chyba nie.
2: No, dobrze. To Tax City tyle na temat tej aplikacji. Czy coś jeszcze warto dodać?
1: Tyle. Tyle.
2: To na koniec coś by się zjadło, tak? Bo to chyba jeszcze nam zostało.
1: Na koniec
2: zostało.
1: Coś by się zjadło, tylko nie pamiętam, gdzie ja mam aplikację pizzaportal.pl. Aha, wiem, chyba mam na innym ekranie, muszę się cofnąć.
2: Niestety muszę powiedzieć, że też Pizza Portal w moim mieście okazuje się być aplikacją bezużyteczną, bo kiedyś testowałem, musiałbym to teraz zweryfikować, co prawda, ale kiedyś testowałem i
1: za chwilę.
2: No właśnie, i nic ciekawego nie było.
1: To możemy od razu zobaczyć.
2: Dobra,
1: to zobaczymy.
2: Natomiast,
1: i tak.
2: natomiast jeszcze z takich aplikacji, nie wiem, czy jest na iOS, nie wiem, czy jest na Androidzie, jeszcze z takich aplikacji umożliwiających zamówienie jedzenia, przynajmniej na iOS, jest taka aplikacja, która nazywa się Foodpanda.

0: to jest niestety starszy Android i z tym są.
1: Kropka. Dalej. M. Usuń. MNB spacja. Kropka.
0: O ile mogę.
1: Dalej. Kropka. Spacja.
0: O, nie mam w ogóle. Nie mogę tutaj zrobić czemuś głosowego wprowadzania.
1: Dalej.
0: Z jakiegoś powodu. Ale może spróbuję to.
1: E. Q. W. W. Przełącz na początkowe wielkie litery.
0: Czy mogę wziąć
1: D. S. A.
0: Klawiaturę.
1: Brak miast. Pole decyzji. O. Usuń. Usuń. H. I. K. I. I. Numer ulic. Pole decyzji. Pole decyzji. Podaj miasto. Pole decyzji.
0: No nic, chyba muszę jednak pójść po klawiaturę. Niestety to jest troszeczkę starszy Android niż 4.4 i z ekranu dotykowego nie tak prosto wpiszę EU, które tu będzie potrzebne.
2: A ciekawe, jakbyś pisał bez polskiego ogonka, tylko wpisał i lawa, czy by znalazł, czy aplikacja byłaby na tyle inteligentna.
0: Mogłoby nic nie znaleźć, tak się troszkę obawiam.
2: Ale zawsze warto, jak będziesz już miał klawiaturę, zawsze możemy sprawdzić oba warianty, żeby się upewnić, czy na przykład dla użytkowników starszych wersji Androida będzie to jakoś w miarę wygodne.
0: Którzy nie mają klawiatury, rzeczywiście. No coś mi klawiatura tym razem nie działa, więc będę musiał i chyba i tak to sprawdzić w ten sposób właśnie. Tak. Taka troszkę antyreklama Androida nam się z tego zrobiła w pewnym sensie.
2: No tak właśnie, przysłuchując się tej audycji i...
1: Kropka. Jakby L.
2: Obserwując to co się dzieje, to tak szczerze mówiąc
1: A,
2: trochę...
1: A. Pole D i ława.
2: O, jest. O.
0: A jednak.
2: Android się zrehabilitował.
0: Tak. I teraz tak, w ogóle tu jest jedna rzecz, ponieważ nawet jakbym wpisał całą nazwę miasta, powiedzmy Warszawa, bo już tak często miałem, wpisywałem całą nazwę Warszawa, przechodzi na drugie pole edycji. Tak nie można. Trzeba wpisać część miasta i zaraz nad polem edycji trzeba wybrać z listy interesujące nas miasta. Nawet jak wpiszemy całe, trzeba wybrać. Także no, tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Teraz on prosi o ulicę. Ja na Iławskich ulicach się nie znam, nie wiem co wpisać.
2: A nie możesz pokazać jakby całego miasta?
0: Chyba nie, bo on prosi po prostu o adres i będzie szukał w okolicach adresu.
2: No to spróbujmy znaleźć coś na przykład w okolicach ulicy Sobieskiego.
1: Z S E I O E O O V B B.
0: I teraz nad polem edycji.
1: Jana Trzesobieskiego.
0: Od razu już mi się pokazuje.
1: Jana Trzesobieskiego.
0: Pole trzeciego Sobieskiego.
1: Jeszcze numer
0: muszę wpisać.
1: Z.
0: Więc piszę tutaj powiedzmy, nie wiem, jakąś jedynkę.
1: Przełącz na klawiaturę symboli.
0: No właśnie.
1: 4, 3, 2, 1, 1. Gotowe. Usuń. Gotowe. Klawiatura zamknięta. Przycisk lub wybierz przycisk szukaj lub wybierz jeden z ostatnich adresów.
0: Tak, mogę, tu mam też historię adresów, które wprowadzałem.
1: Przycisk szukaj.
0: Ale przycisk szukaj mam dostępny.
1: Alert ładuje pizzaportal.app, restauracje. Dwa restauracji dowozi zamówienia do Jana Trzesobieskiego 1.
0: No, nawet coś znalazło.
2: No to zobaczmy co.
1: Przycisk 30. Wszystkie kategorie. Pizzeria Ubenka. Otwarta. Dowóz. Do.
0: Co tam u was jest jakiś taki? Tu jest pan Staszek. Tu jest pizzeria Ubenka.
2: Pizzeria Ubenka to kiedyś...
1: Restauracja Ryba Fryta.
2: Pizzeria Ubenka to kiedyś była też zresztą sieć w ogóle całych takiej... Bo jest taka sieć pizzerii, która się nazywa Gruby Benek.
0: A, dobra.
2: Tylko oni z tej sieci wyszli i teraz chyba, że po prostu... Ja nie wiem, czy w ogóle ta pizzeria jeszcze istnieje, bo tak mi się coś wydaje, że chyba już nie. Ale...
0: Może, ale jest jeszcze druga.
2: Tak, ryba fryta.
1: Restauracja Ryba Fryta.
2: Ale Ryba Fryta
1: otwarta,
2: chyba nie dowozi.
1: Na wynos.
2: O,
1: do
2: właśnie.
1: 21.
2: O właśnie.
1: Pizzeria Ubenka. Otwarta. Dowóz. Do 22. Na wynos. Do 22.
0: No dobrze, ale teraz tak. Wejdę sobie w to.
1: Alert pizza po...
0: Od razu powiem, że jest problem z wydębieniem numeru telefonu do tych pizz. Ostatnio miałem taką sytuację, że moja Luba pojechała sobie do koleżanki

0: do Trójmiasta i chciały tam właśnie sobie coś nocną porą zamówić. No, żeby znaleźć im jakąś pizzerię, żeby one tam mogły zamówić, bo tam jeszcze nie wiedziały, co chcą i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście, znalazłem pizzerię, nawet kilka, które jeszcze dowoziły do tam drugiej w nocy, czy tam którejś takiej. Tylko, że mogłem to zamówić albo ja, albo nikt. Znaczy, albo ktoś, kto ma pizza portal. Nie dało się tak łatwo znaleźć numeru do nich. Musiałem po prostu wpisać nazwę restauracji w internet i znaleźć po prostu numer telefonu gdzieś tam na jakiejś stronie.
1: Bo generalnie to ten cały pizza portal to służy chyba do zamawiania jedzenia przez niego. To nie jest baza taka tylko i wyłącznie, tylko to jest po prostu taki system do zamawiania. Taka była idea.
0: Tak, aczkolwiek...
2: Wiadomości od plus 40.
0: Ale na przykład w momencie, kiedy już zamówienie złożyłem, wtedy mi podali numer. Nie tu, ale na przykład tam w Dominium czy gdzieś tam, to już podali numer i tam akurat zadzwoniłem, bo tam chodziło o to, że kartą chcę zapłacić, tam trzeba do niej zadzwonić. I teraz jak wszedłem w tą pizzerię...
2: Pizzeria ulica Kościuszki 31, więcej informacji.
0: No, tu nie pokażę mi niestety telefon, tylko jakieś opinie, jakieś komentarze, jakieś takie rzeczy.
2: Warunki dostawy. Minimalna kwota zamówienia to 15 zł. Jeśli zamówisz za mniej, do rachunku zostanie doliczona brakująca kwota. Zawsze doliczamy opłatę za dowóz w wysokości 1 zł. 50 groszy.
0: No właśnie. I przy każdej takiej informacji są podawane, że od tam powiedzmy od jakiejś kwoty są i zawsze jest, jeżeli jest dowóz za jakąś kwotę, to o tym też jest mówione. I teraz to mi się strasznie podoba.
2: Nasze propozycje. Kompozycja własna. Sałatka. Inne. Produkty. Zero. Inne.
0: I teraz jak wejdę w inne.
2: Sałatka. Inne.
0: To mi się to rozwija, bo zawsze mam te sałatki, kompozycje
2: sałatka,
0: własne.
2: Kompozycje. Inne. Grzanki czosnkowe. 1,00 zł. Dodaj. Dodaj. Hamburger. 6,00 zł. Dodaj.
0: I jeżeli też w tego hamburgera sobie kliknę...
2: Alert, proszę czekać.
0: Przepraszam, tu dodałem hamburgera. Okej.
2: Okay. Kebab z frytkami. 15,00 zł. Dodaj. Zestaw hamburger plus frytki. 9,50 zł. Dodaj. Produkty.
0: No właśnie. Grzanki czosnku. I tak samo mogę sobie przy każdym coś rozwinąć i zobaczyć, co jest, po ile jest. W niektórych jest jeszcze tak, że są oprócz tego informacje, co to jest, jakie to jest i tak dalej, i tak dalej. Ale to już zależy od pizzerii.
1: To znaczy, no ale możesz potem... rozwinąć, bo tak naprawdę jak dwa razy w to stukniesz, to się chyba już dodaje w tym momencie kiedyś.
0: To się dodaje w Dominium. Nie pamiętam, czy to nie było czegoś takiego. Już moment, zaraz tutaj spróbuję znaleźć taki adres, żeby to Dominium się pojawiło.
2: Minimalna kwota zamówienia. Alert, uwaga. Jeżeli klikniesz tak, twoje zamówienie zostanie usunięte. Przycisk tak.
0: Tak.
2: Alert ładuje pizzaportal. Pizzaportal. Pole edycji. Numeru. Pole. Ulicy. Pole edycji. I ława.
0: I teraz tutaj sobie wpiszę
2: układ
0: inne miasto.
2: Usuń. Usunięto.
1: No podejrzewam, że Warszawa nie ma pizzerii Dominium.
0: Zresztą moment, ja zrobię inaczej. Ja skorzystam z historii
2: od... jeden z... Pomoc. Lub wybierz. Wybierz jeden lub podaj inny. Zaloguj się. Regulamin.
0: No, to
2: wybierz jeden lub podaj inny adres. Wybierz jedno z ostatnich miejsc.
0: Aha, to mi coś...
2: Lub podaj inny adres.
0: Nie, dobra,
2: home,
0: to nie bardzo chcę
2: home,
0: działać. No trudno.
2: As, manager,
0: to są,
2: home,
0: to są jednak...
2: Sam pizza port.
0: Uroki.
2: Pizza portal. Układ pole edycji.
0: Aplikacji.
2: Y.
0: No więc
2: w,
0: wpisujemy.
2: W, a. T. T. R. R. S. S. Warszawa.
0: Warszawa.
2: Układ pionowy, główna klawiatura, małe litery.
0: Jakaś ulica
2: portal.
0: Taka, żeby tam było.
2: W.
0: To powiedzmy.
2: S. D. D. Numer ulicy. H. I. I. X. C. C. Dickensa Karola.
0: Proszę bardzo, na przykład.
2: Przełącz na klawiaturę symboli.
0: Wybiorę jakąś tam.
2: Trzy.
0: wszystko jedno. Może być i trzy.
2: Usuń. Gotowe. Klawiatura gotowe. Zamknięta.
0: I...
2: Lub pomoc. Zaloguj się. Regulamin.
0: No.
2: Pole edycji. Pole edycji. Dickensa. Numeru. Pole edycji. Przycisk szukaj.
0: Przycisk szukaj.
2: Alert ładuje 3. Pizza portal. Restauracje. 80 restauracji.
0: No
2: właśnie, zamówienia.
0: No, to już widać, już że jest trochę co innego. Oczywiście, a ja.
2: Przycisk 5. Wszystkie kategorie. Dobranoc pizza.
0: O właśnie, tu swoją drogą mogę wybrać, czy to ma być pizzeria, czy jakaś restauracja, czy inna taka, no...
1: Dobranoc pizza.
0: Właśnie jak tu jest dużo tego.
1: Swoją drogą.
2: Dobranoc
0: tak, bo to są
2: pizza,
0: takie nocne
2: otwarta.
0: Chyba.
2: Ocena. 4,7. Dowóz. Do. Piąta.
0: No właśnie. Do 5 rano
2: India Express.
0: Dowóz.
2: Otwarta. Bajeczna pizza. Dobranoc pizza. Kadmandu. Westbur. Latwajc. Nik. Oto. Rani restał. Pizza w pizza nocą. Takeda sushi. Takeda sushi. Sushi box. Pizza Dominium Ochota 2.
0: O właśnie, pizza Alert
2: ładuje 3.
0: Tu pamiętam, że jakoś pizza można portal. Było sobie obejrzeć.
2: Ulicy. Warunki. Minimalna kwota. Promocje. Pizza. Pizza dla studa. Pizza dla laca. Pizza fit. Pizza
0: tu
2: dla...
0: Tu już jest dużo tych kategorii.
2: Dla firm. Zestawy promocja na sosy. Pasta.
0: Makarony. Tu pamiętam, wybierałem coś.
2: Pasta. Lasagna. Zapieka. Pasta.
0: No, past. Daj mi tę pastę.
2: Lista z zerowidocznymi. Ulica Grójecka. Lista z zerowidocznymi elementami. Warunk. Minimal. Pasta. Zapiekane calzone.
0: Jest.
2: Zapiekane makarony.
0: Zapiekane makarony.
2: Sałat.
0: Nie.
2: Lista z zerowidocznymi elementami. Ulica Grójecka.
0: On tu coś mi dziwnego zrobił.
2: Zapiekane makarony. Lasagna. Pasta.
0: Dobra.
2: Penne Concelimini, 22,90 zł. Penne z sosem pieczarkowym, cebulą i kurczakiem z dodatkiem sera Coregio. Dodaj.
0: O właśnie,
1: no,
0: on miał już w tym
1: mamy konkretne
0: całym.
1: Opisy.
2: Penne z sosem pieczarkowym, cebulą i kurczakiem. Penne spinaci, 22,90 zł. Penne ze szpinakiem i kurczakiem w sosie śmietanowo-czosnkowym. Dodaj.
0: No właśnie, także no, no to są takie,
2: alert
0: takie
2: ładuje
0: rzeczy.
2: 3.
0: No
2: i... Pizza portal. Układ pionowy, no i... główna klawiatura, małe litery. Home.
0: Cóż. Chyba tyle.
1: I przeszliśmy przez kilka
0: takich aplikacji.
1: Przez kilka aplikacji. Ja powiem szczerze, no nie chcę teraz wyjść na jakiegoś malkontenta, ale no, generalnie rzecz biorąc, tak w mojej opinii, jako takiego użytkownika jakby z zewnątrz, tak, który powiedzmy no, nie pracuje z tym na co dzień, to chyba jednak z tym Androidem mimo wszystko jednak jest trochę trudniej niż w przypadku iOS-a jakoś. Mam takie wrażenie, albo dziś po prostu Murphy powstał z grobu i się z nas śmieje przez całą tę audycję.
0: To znaczy tak, no czasami rzeczywiście w Androidzie są jakieś takie no różne dziwnostki. Z drugiej strony to jest telefon za 250 zł, ten który ja mam.
1: No to jest inna sprawa, to jest inna sprawa, natomiast no...
0: To też może gdzieś tam, no bo to też jest tak, że na przykład ja mam procesor no w jakiejś innej firmy, powiedzmy Mediatek, gdzieś tam może być inny, to też może mieć jakieś znaczenie, że on tam jakieś, na przykład, może mieć jakieś problemy z jakimiś tymi, bo te wszystkie tanie telefony to na tych są na przykład. Bo na przykład z tego co tam rozmawiałem, na jakichś Nexusach czy na przykład na Samsungach, mniejsze są problemy, że właśnie te aplikacje gdzieś wychodzą na jakiś ekran główny. To u mnie się raczej zdarza, gdzieś indziej to raczej nie ma takich problemów. Aczkolwiek rzeczywiście, no niezaetykietowane przyciski to jest zmora wielu aplikacji androidowych. Z drugiej strony w nowszych Androidach od 4.3, jeżeli powiedzmy z kimś sobie sprawdzimy jaki to jest przycisk, można je samemu zaetykietować. To tak jak trochę w JOSie się robiło, powiedzmy.
1: A to jest bardzo dobra funkcja i rzeczywiście może być przydatna, szczególnie jeżeli tych przycisków jest wiele.
0: Tak, ale no da się generalnie jednak i zamówić sobie coś do domu i i tam powiedzmy sprawdzić te rozkłady jazdy i tam jakieś połączeń kolejowych i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście, no Tomku, no skoro ty z tego korzystasz, to jesteś wyraźnym przykładem, że się da. To się oczywiście zgadza i dla tych wszystkich, którzy mają telefony z Androidem, to myślę, że ta audycja była dosyć cenna, bo jeżeli ktoś nie znał jakiejś aplikacji, jakie tu pokazywaliśmy, no to miał okazję je poznać, miał okazję się zaznajomić jakoś z nimi, w jaki sposób to działa. Niemniej jednak rzeczywiście tu powiedziałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy i na którą trzeba też naszych słuchaczy uczulić, że w momencie pokazywania aplikacji w Androidzie, to trzeba się liczyć trochę z tym, że one na waszych telefonach mogą działać zupełnie inaczej. To znaczy przyciski gdzieś tam powiedzmy będą mniej więcej w tych samych miejscach. Komponenty interfejsu będą też prawdopodobnie w miejscach podobnych. Jednak w zależności od wersji systemu, na których uruchomicie te aplikacje, mogą się one zachowywać jednak mimo wszystko trochę różnie, a też w zależności od sprzętu mogą działać bardziej lub mniej sprawnie.
0: Na przykład. No i nie wspominając o takiej rzeczy jakoś tam oczywistej, im większy ekran, tym więcej rzeczy się zmieści na ekranie głównym jakiejś tam aplikacji, więc to jest uroda Androida, który po prostu jest na milionie telefonów różnych producentów.
1: Po prostu uroda fragmentacji.
0: I różni producenci różne funkcje, różnie jakim się tam zachce albo inie sobie tam zrobią.
1: A zatem życzymy wszystkim udanych wakacyjnych wojaży z Androidem jako pomocnikiem w podróżach.
0: Zresztą to się nawet przecież przydaje w takim codziennym
1: Oczywiście,
0: życiu, jeżeli ktoś
1: zwłaszcza
0: mieszka w jakimś większym mieście.
1: Tak jak chociażby właśnie taka pizza portal czy rozkład.
0: Albo nawet te rozkłady jazdy przecież. Nieraz skorzystałem przecież, tak, no jeżdżę często po Warszawie gdzieś tam. I sobie z takiej aplikacji korzystałem po prostu po to, żeby sprawdzić, co tam, gdzie tam, jak, którędy i tak dalej.
1: Dokładnie. Zatem życzymy wszystkim przyjemnego korzystania z tych aplikacji, a jeżeli jakieś jeszcze będziecie mieli interesujące aplikacje na Androida, które mogą się przydać właśnie w takim podróżowaniu, niekoniecznie aplikacje do nawigacji, ale takie po prostu aplikacje pomocnicze, o jakich dziś rozmawialiśmy, to podzielcie się proszę swoją opinią na ich temat w komentarzu dostępnym pod tą audycją na www.tyflopodcast.net. Tomek Bilecki był waszym i moim dzisiejszym gościem. Przypominam, że właśnie rozmawialiśmy na temat różnych aplikacji w systemie Google Android, które mogą nam pomóc w podróżach różnych, czy to właśnie takich po mieście, czy to jakichś dalszych. Dziękuję ci bardzo, Tomku, za udział w dzisiejszym programie.
0: Dziękuję również.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego Tyflo Podcastu w Tyflo Radiu albo po prostu na stronie www.tyflopodcast.net. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Przed mikrofonem Jan Żutkiewicz. Dzisiaj postaram się na podstawie 3-tygodniowego użytkowania, oczywiście bardzo skromnego, opowiedzieć wam o nowym nabytku, który w tej chwili stoi na biurku. Proszę wziąć pod uwagę, że taki charakterystyczny przydźwięk, burczenie, jest to po prostu emitowane z mojego komputera Windowsowskiego. Nie mogę się tego pozbyć, wiatrak chodzi jak chodzi. Na początek, jaką ja mam maszynę? Komputer stacjonarny, iMac. Jeżeli kogoś by to interesowało, to symbol tego to jest 953PL/A. Jak ten komputer wygląda, jak ja go wyjąłem z pudełka? Zapakowane jedno pudło, jak sobie potraficie wyobrazić, telewizor płaski, teraz z tej nowej generacji, LCD. 27-calowy, normalny ekran telewizyjny. Grubość tego całego urządzenia, które jest jednocześnie komputerem, w najbardziej wystającym miejscu, czyli gdzieś tak, zakładam, 3 cm od góry ekranu, od dołu, z lewej strony czy z prawej, ponieważ on ma tam takie specyficzne zaokrąglenia, nie jest większa jak jakieś 3 cm. Cała krawędź dookoła to jest gdzieś 2, może troszeczkę ponad 2 cm. I w tym mamy wszystko. Stoi to na biurku, na specjalnej podstawie, która już jest fabrycznie przytwierdzona do tegoż urządzenia. Do tego dostałem klawiaturę bezprzewodową, małą, aluminiowa, bardzo zgrabna. No, jedyna niedogodność to jest taka, że wielkość tejże jest taka, jak ktoś widział 10-calowy notebook i widział tą klawiaturę, to dokładnie ona tak właśnie wygląda. Nie ma tutaj klawiatury numerycznej, wszystkie przyciski są razem i to jest w pudełku z takim dodatkowo włożonym, do tego jest płyta z systemem, do tego jest płytka z dodatkowym oprogramowaniem i dokumentacją. Dodatkowe oprogramowanie to jest trochę gier demo, trochę gier takich pełnoprawnych, kilka programów sieciowych i pakiet OpenOffice. Założyłem tego ostatniego na dysk. No ale na podstawie tylko dwukrotnego uruchomienia i próby przemieszczania się po nim, a później wymuszenia jego zamknięcia, zrezygnowałem z użytkowania tegoż, no bo efekt tego jest dla mnie nie do przyjęcia. Zbyt długo oporny jak nie wiem co, w związku z powyższym zrezygnowałem z tego. No i co ta maszyna jeszcze posiada? 4 porty USB z tyłu obudowy, 1 port FireWire, jak to się pisze, czyli FireWire'a, gniazdo do internetu, jedno gniazdo HDMI, jeśli dobrze pamiętam, tak mi się coś kojarzy, że to jest to, jedno gniazdo online i jedno gniazdo słuchawkowe. I gniazdo do podłączenia kabla, które ma takie specyficzne zagłębienie, jak włożymy w to przewód odpowiednią końcówką zakończony, to po prostu nic tam nie wystaje, żadne wtyczki, żadne tego, tylko tak jakby nam po prostu wystawał bezpośrednio przewód zasilający z tej obudowy. No podstawka, tak jak powiedziałem, jest możliwe też ewentualnie, gdyby ktoś miał taki kaprys, żeby to podwiesić na ścianę, no ale ja z czegoś takiego korzystał nie będę. I teraz chłodzenie tego urządzenia. Ja po włączeniu tego jeszcze tak cichej maszyny nie słyszałem. A słyszałem różne pecety wysokiej klasy, są ciche, ale tak cichego jak to jeszcze mnie słyszę. U góry, z tyłu tej obudowy, czyli za ekranem, jest przez całą szerokość poza jakieś, ja wiem, no centymetr z jednej i z drugiej strony od brzegów, taka szczelina przez całą szerokość i to jest wszystko. Pod gniazdem, do którego podłączamy zasilający przewód, jest taka okrągła, ja wiem, no może to będzie miało około 4 cm średnicy, okrągła taka siatka z bardzo drobniutkimi otworkami. Na prawej stronie, na obudowie, mamy wejście dla płyty DVD lub CD oraz karta SD. Możemy tam to włożyć. Urządzenie ma wbudowany Bluetooth, zresztą klawiatura ta, o której powiedziałem, właśnie poprzez Bluetooth się kojarzy z komputerem. Także samo mysz, która jest dodana do tego, mysz jednoprzyciskowa, łączność internetowa Wi-Fi albo Ethernet. No i na dobrą sprawę tyle. Teraz resztę, jaki tam procesor, jakie kości pamięci, to postaramy się, żeby to opowiedział sam Macintosh. W tym celu pójdziemy sobie do menu, gdzie mamy swoje zasoby, możliwość obejrzeć.
6: Pasek menu Apple. Apple menu, 11 rzeczy. Ten Mac wielokropek.
5: I tutaj ten Mac, otwieramy to.
6: Ten Mac wielokropek, puste biurko, login Windows, okno o tym Macintoshu, logo Apple Mac OS X obraz. Wersja 1.0.6.2 przycisk. Uaktualnienie programów wieloprocesor. 2.6.6 GHz Intel Core i5.
5: Procesor ten to jest
6: obiekt,
5: czterordzeniowy,
6: którym się znajdujesz, to element tekstowy.
5: Czterordzeniowy. No i jak szybko słyszeliście.
6: Pamięć. 4 GB 1.0.6.7 MHz DDR3. Więcej informacji, wielokropek, przycisk.
5: No i więcej informacji wchodził już nie będę. Tak się przedstawił ogólnie rzecz ujmując.
6: Obiekt, w którym wymóż zamknięcie programów. Jeśli program odpowiada przez dłuższą chwilę, zaznacz.
5: To, co tyczy procesora i pamięci. Kartę graficzną i tak dalej, już tych rzeczy nie będę opowiadał, dlatego że jeżeli kogoś ten model zainteresuje, wystarczy, wpiszę to na stronie Apple i otrzyma pełną specyfikację tego urządzenia. Spróbuję na podstawie tego krótkiego okresu czasu zająć się czymś takim, co to wspomniano w podcaście umieszczonym już na stronie, a program nazywa się Finder. Finder, inaczej ogólne tłumaczenie, takie, no nie jest to ideał przecież, nie jestem anglistą, ale ogólne tłumaczenie to jest łącznik. Tak bym to nazwał. Służy on do tego, żeby być łącznikiem pomiędzy wszystkimi aplikacjami używanymi na komputerze. Podobną rolę spełnia wszakże w Windowsie Windowsowski eksplorator plików. Jeżeli z jakiegoś powodu w Windowsowskim eksploratorze plików wystąpi jakiś błąd i program przestanie funkcjonować, na dobrą sprawę poza wejściem do systemu z poleceniami już wtedy z wiersza poleceń, czyli pod DOS-em, nie zrobimy nic, nie założymy katalogu i tak dalej, i tak dalej. To samo robi tenże program. Poza tym różnice to już widzieliście, że nie ma tutaj takich ikon, jak jesteśmy przyzwyczajeni do Windowsów, gdzie na pulpicie mamy skróty. Tu możemy oczywiście, mając biurko tak zwane, sobie tam różne rzeczy poukładać. Ja na razie tego nie robiłem, bo mi to jest niepotrzebne, ale to, co ja robiłbym na komputerach PC z Windowsem, musiałbym wykorzystywać eksplorator plików. Do tego samego służy mi tutaj właśnie Finder. Przy jego pomocy mogę zakładać katalogi inteligentne tak zwane, wybierać katalog do nagrywania, następnie kopiować, usuwać, czyścić kosz, przenosić do kosza, otwierać katalogi i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ na starcie nie mamy czegoś takiego na przykład jak dostęp do mój komputer, no to program ten oferuje nam szereg skrótów, które bezpośrednio wchodzą do konkretnego miejsca na dysku. I tak jak w Windowsie mamy klawisz menu start i z tegoż klawisza menu start dopiero schodząc do dołu mamy tam moje dokumenty, moja muzyka i tak dalej, to tutaj jednym skrótem klawiszowym wchodzę do tego samego. Czyli zaraz wejdę tam do tego programu, żeby trochę o tych skrótach poopowiadać. Oczywiście na tyle, na ile zdążyłem ten program poznać, dlatego że, jak powiadam, ja mam ten komputer 3 tygodnie, a na dobrą sprawę bawię się tym wszystkim po kilkadziesiąt minut gdzieś w odstępach co drugi dzień, bo no po prostu praca zawodowa, inne zajęcia i tak dalej, po prostu nie mam za bardzo czasu, ale poznać go muszę, dlatego że ja po prostu po to go kupiłem, żeby na nim pracować, a cena tego urządzenia nie mała, bo prawie 9 tysięcy. Ale po prostu uważam, że urządzenie warte tych pieniędzy, chociaż może mogłoby być tańsze. Nie miałbym nic naprzeciwko. Żeby się komuś udało kupić to taniej, no ja kupowałem to na moje nieszczęście, nie w hurtowni, dlatego że tam, gdzie liczyłem się z tym, że może to kupię, wycofano w momencie, kiedy zaczęły powstawać iSpoty, no i musiałem niestety udać się do takiego w Łodzi w manufakturze, no i tam go nabyłem. No i teraz troszkę zaczniemy o tym Finderze opowiadać. W tym celu, ponieważ nie ma bezpośredniego skrótu, żeby tam przejść, żeby opowiadać o skrótach, a wszystkich jakby nie patrzeć nie pamiętam, dlatego że naprawdę tych skrótów jest dużo. Jeżeli się będzie pracowało na tymże urządzeniu, no to wiele, wiele z tych rzeczy, które się używać będzie, jak to ja nazywam, wejdą w krew i wtedy to bardzo ułatwia pracę. No i teraz niech już się prezentuje sama nasza panna Anna. ponieważ monitor jest tak ustawiony, że już się wyciszył, czyli przyciemnił się ekran, więc muszę to obudzić. No i teraz idziemy sobie do najpierw pasek tu podstawowy, gdzie jest te podstawowe rzeczy, czyli ten Mac i tak dalej.
6: Pasek menu Apple. Finder.
5: I jesteśmy w tym programie, o którym chcemy mówić.
6: Obiekt, w którym się znajdujesz, to element paska menu. Aby otworzyć to menu, naciśnij Ctrl opcja, strzałka w dół.
5: I teraz jesteśmy już na tym programie, o którym chciałbym troszeczkę poopowiadać, bo opowiadam. Gdyby to Robert robił, to prawdopodobnie zrobiłby to doskonale. No ja niestety mówię to z pozycji bardzo świeżego użytkownika, ale usiłował będę przekonać tych, którzy mieli wątpliwości, a szczególnie dedykuję to Michałowi Kasperczakowi, że program ten jest po prostu niezbędny, a poza tym bardzo intuicyjny. No i teraz tak, jesteśmy na programie i teraz pierwsza rzecz to są różnego rodzaju ustawienia samego programu. I zaczynamy schodzić w dół.
6: Finder menu, 8 rzeczy. Finder wielokropek.
5: To jest Finder, czyli jakbym to potraktował, to by się tam coś otworzył, program
6: obiekt,
5: pokazał,
6: w którym się znajdujesz, to pozycja menu. Aby wybrać tę pozycję menu, naciśnij Ctrl opcja spacja. Aby zamknąć to menu, naciśnij Escape.
5: Nie będziemy tu wchodzić, dlatego że mówię, dowiedzielibyśmy się o wersji tego programu i tak dalej.
6: Preferencje wielokropek, command, przecinek.
5: Preferencje. Tutaj ustawiamy, jakie zasoby ten program
6: obiekt,
5: ma.
6: W którym się znajdujesz, to pozycja menu. Aby...
5: Domyślnie są pozaznaczane wszystkie zasoby poza jedną, którą po prostu doznaczyłem, jak gdyby, czyli po zainstalowaniu systemu i tak dalej, gdzie wpisałem swoje imię, nazwisko, bo to jest wymóg, hasło, nie mam mój Mac. Takiej pozycji nie była domyślnie zaznaczona, w związku z powyższym ją zaznaczyłem. Nie będę w to wchodził, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał, to ja tutaj po prostu tylko chciałbym pokazać, jakie są te rzeczy i tak jak powiedziałem, tutaj wiele nie znajdziemy, bo są pozycje do zaznaczania, niektóre można doprecyzować, czyli ustawiamy tutaj program. Dlatego to się nazywa preferencje.
6: Opróżnij kosz wielokropek, command shift, usuń.
5: Czyli jeżeli coś usuwamy i idziemy do kosza,
6: obiekt,
5: to jest
6: w którym się znajdujesz, to pozycja menu, aby wybrać tę pozycję.
5: To jest opróżnij kosz, znamy to. Z polecenia Windowsowskiego, tylko tyle, że tam musimy otworzyć kosz i wybrać pozycję menu, prawda, i dopiero po zaznaczeniu wszystkiego to usuniemy wszystko. Jeżeli nie zaznaczymy nic, a podświetlimy jedną pozycję, to po kolei wszystkie będziemy musieli usuwać. Czyli tak to wygląda. Następna pozycja.
6: Opróżnij kosz bezpiecznie, wielokropek.
5: Opróżnij kosz bezpiecznie, czyli gdyby było coś takiego, że mamy jakiś plik usunięty, który usunięty być nie powinien, to prawdopodobnie mogłoby się zdarzyć tak, że tu ten, który winien ewentualnie pozostać jeszcze, no to mielibyśmy pytanie. Ja tego nie sprawdzałem, dlatego że nic takiego nie usuwałem jeszcze. W związku z powyższym o tym mówił nie będę.
6: Usługi pod menu.
5: Usługi. No tutaj jest szereg usług, które można skorzystać.
6: Obiekt, w którym się znajdujesz, to pozycja menu.
5: No, spróbujemy w to wejść.
6: Usługi pod menu. 22 rzeczy. Nie ma pasujących usług. Wyszarzone. Preferencje usług. Wielokropek. Preferencje usług. Wielokropek. Nie ma pasujących usług. Wyszarzone.
5: Preferencje usług, czyli ustawiamy wszystko, co dotyczy usług. Jeżeli
6: obiekt,
5: jakieś powykupujemy,
6: w którym się znajdujesz, to pozycja...
5: No to mamy możliwość poustawiania tego, jak te usługi mają być traktowane. I to tak się zawsze ustawia mi, że jak w tą pozycję wejdę do tego podmenu, to na przedostatniej pozycji mi stoi.
6: Otwórz URL.
5: Otwórz URL, czyli mógłbym tu wpisać adres, gdzie mówi
6: obiekt,
5: się o tym,
6: którym
5: nawet,
6: się znajdujesz,
5: że
6: to pozycja...
5: w dodatku można sobie to taki URL zapisać i on po kliknięciu mógłby się nam odpalić bez potrzeby wchodzenia. Coś w rodzaju ulubionych.
6: Nowa wiadomość ze zaznaczeniem.
5: Nowa wiadomość, czyli do obsługi poczty.
6: Nowa wiadomość ze załącznikiem. Nowa wiadomość na adres. Nowa notatka ze zaznaczeniem. Poszukaj z Google, command shift L. Poszukaj w słowniku. Ustawienia czynności katalogów, wielokropek. Otwórz. Odsłon. Informacje. Zrób zrzut zaznaczonego obszaru ekranu. Ustaw jako obrazek biurka. Importuj obrazek. Utwórz nową notatkę Command Shift Y. Pokaż adres na mapie Google. Konwertuj zaznaczony tekst w języku chińskim uproszczonym. Konwertuj zaznaczony tekst w języku chińskim tradycyjnym. Konwertuj zaznaczony plik w języku chińskim uproszczonym. Konwertuj zaznaczony plik w języku chińskim tradycyjnym. Konwertuj zaznaczony Finder menu. 8 rzeczy. Usługi. Podmenu.
5: I to było tyle co do usług.
6: Opróżnij kosz bezpiecznie. Wielokropek. Usługi. Podmenu. Ukryj Findera. Wyszarzony Command H.
5: Czyli to jest wyszarzone, czyli nieaktywne, czyli Findera nie można ukryć.
6: Obiekt. Ukryj pozostałe. Wyszarzone Command. Opcja H.
5: Jeżeli bym miał jakieś pliki otwierane, na przykład program pocztowy, przeglądarkę, to jak to nacisnąłbym, to z okna mi się schowa poza ekran. Oczywiście będzie aplikacja aktywna nadal, ale da się ją zawsze przywołać. Natomiast na oknie mogę mieć inną aplikację i nie będą na siebie nachodziły.
6: Pokaż wszystkie?
5: Pokaż wszystkie, czyli wtedy pokazałyby się małe ikonki wszystkich aplikacji, które są otwarte. I to jest tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą pozycję.
6: Ukryj, oprócz preferencji, finder menu, 8 rzeczy, plik menu, 22 rzeczy.
5: I teraz jesteśmy menu plik.
6: Nowe okno Findera, command N.
5: To tłumaczyć nie muszę.
6: Nowy katalog, command shift N, obiekt, w którym się znajdujesz, to pozycja menu, aby...
5: Czyli nowy katalog.
6: Nowy inteligentny katalog, command opcja N. Nowy katalog nagrywania.
5: Tutaj możemy sobie wybrać nowy katalog nagrywania.
6: Otwórz wyszarzony command.
5: Używamy wtedy, kiedy otwieramy jakieś dokumenty, pliki, instalujemy
6: obiekt,
5: oprogramowanie.
6: W którym się znajduje... Otwórz w programie, pod menu wyszarzone.
5: Otwórz w programie, jeżeli mam jakiś dokument, to mogę to wybrać sobie.
6: Drukuj wyszarzone. Zamknij okno wyszarzone command W.
5: Stosujemy wtedy, kiedy chcemy zamknąć jakieś okno, otworzywszy
6: obiekt, w którym się znajduje informacje command I.
5: Szybki podgląd, da się obejrzeć wszystko
6: obiekt,
5: bardzo szybko,
6: w którym się znajdujesz, kompresja, wyszarzone. Informacje, co kompresja, wyszarzone.
5: Kompresja, tego nie robiłem.
6: Powiel, wyszarzone, command D. Utwórz skrót, wyszarzone, command L.
5: Bardzo przydatna funkcja, stojąc na jakiejś aplikacji
6: obiekt,
5: otwartej,
6: w którym się znajdujesz,
5: to naciskamy i mamy możliwość błyskawicznie stworzenia skrótu. Bez tam wchodzenia, bez tam wybierania, tylko od razu stoję, otworzyłem aplikację, czy nawet jeszcze nie otworzyłem, nacisnę to polecenie i skrót mi się natychmiast utworzy.
6: Szybki przegląd, wyszarzony command Y, pokaż oryginał, wyszarzony command R, dodaj do paska bocznego, wyszarzony command T, pokaż zawartość pakietu, wyszarzone, przenieś do kosza, wyszarzony command usuń, wysuń, wyszarzony command E, nagraj biurko na płycie wielokropek, znajdź command F, ustaw fokus w polu wyszukiwania, wyszarzone command opcja F. Etykieta, interaktywnie. Etykieta, interaktywnie.
5: I to jest tyle, jeżeli chodzi o plik. I teraz niestety, żeby pokazać
6: następną
5: pozycję, muszę przejść z powrotem na górę.
6: Szybki, otwórz skrót, powiel, kompres, informacja, zamknij, drukuj, otwórz, nowy okno, plik menu, edycja menu, 8 rzeczy.
5: I edycja teraz.
6: Cofnij, przenieś katalog bez nazwy, command Z. Przywróć wyszarzone command shift Z. Wytnij wyszarzone command X. Kopiuj wyszarzone command C. Klej wyszarzone command V. Zaznacz wszystko wyszarzone command A. Pokaż schowek. Znaki specjalne wielokropek.
5: No te znaki specjalne nie wiem do czego służą. Jeszcze się tym nie bawiłem, bo nie miałem potrzeby.
6: Obiekt, w którym się
5: będę
6: znajdujesz.
5: Będę musiał się chyba tym zająć, ale na razie o tych znakach specjalnych wiele nie powiem, bo nie wiem.
6: Pokaż, zaznacz, klej, kopiuj, wytnij, przywróć, wyszarzone, cofnij, przenieś, edycja. Edycja menu, 8 widok menu, 12 rzeczy.
5: I teraz to, co nas powinno interesować ze względu na to, jakbyśmy coś
6: obiekt,
5: robili.
6: W którym się znajdujesz, to
5: mówiłem o tym, że mamy bardzo szybki dostęp do różnego rodzaju zasobów.
6: Ikony, wyszarzone command 1. Lista, wyszarzone command 2. Kolumny, wyszarzone command 3. Coverflow, wyszarzone command 4. Wyrównaj, wyszarzone. Uporządkuj według, podmenu.
5: Proszę, uporządkuj według. I teraz...
6: Uporządkuj według podmenu. 6 rzeczy. Nazwy command control 1.
5: Jeżeli to nacisnę, to uporządkuję wszystkie zasoby według nazwy.
6: Daty zmian command control 2. Daty utworzenia command control 3. Wielkości command control 4. Rodzaju command control 5. Etykiety command control 6. Etykiety command control 6. Widok menu. 12 rzeczy. Ukryj pasek ścieżki dostępu. Wyszarzone. Ukryj pasek statusu, wyszerzone. Ukryj pasek boczny, wyszerzone command, opcja S. Pasek narzędzi, wyszerzone command, opcja T. Dostosuj pasek narzędzi, wielokropek, wyszerzone. Pokaż opcję widoku, command J. Pokaż opcję, dostosuj pasek, ukryj porządek, cover, kolumn, lista, ikony, widok. Ikony, wyszerzone, lista, wyszerzone command, ikony, widok. Idź menu, 16 rzeczy.
5: Polecenie idź.
6: Wróć, wyszerzony command, lewy nawias kwadratowy.
5: Jak to naciśniemy, wrócimy.
6: Dalej, wyszerzony command, prawy nawias kwadratowy. Katalog obejmujący command, strzałka w górę.
5: Jeżeli jakiś katalog obejmujący jest, command strzałka w górę, otworzymy go.
6: Obiekt, otwórz zaznaczenie, wyszerzony command, strzałka w dół. Otwórz zaznaczenie, wyszerzony command, opcja, strzałka w dół.
5: Nie wiem dlaczego tu są dwa takie, ale być może one są potrzebne, nie sprawdzałem jeszcze. Nie
6: obiekt,
5: miałem potrzeby.
6: W którym się znajduje komputer, command shift C.
5: Jeżeli potrzebujemy wejść do komputera, no to command shift C i od razu jesteśmy w komputerze swoim.
6: Katalog domowy, command shift A.
5: Katalog domowy, czyli jeżeli mam swoje imię, nazwisko jako katalog,
6: obiekt,
5: no
6: w którym się znajduje,
5: tam będę chciał wejść, to to nacisnąwszy od razu tam wejdę.
6: Biurko, command shift D.
5: Biurko, w tej chwili ja mam puste, nic na biurku nie poukładałem jeszcze, bo za mało pracuję.
6: Obiekt, w którym się znajduje.
5: Nie jest mi to potrzebne, ale można sobie różne rzeczy poukładać na biurku, żeby był bardzo szybki dostęp do tego poprzez jedno kliknięcie wtedy myszką.
6: Sieć command shift K.
5: Po wejściu w to możemy sobie konfigurować
6: obiekt, w którym się znajduje.
5: Sieć.
6: iDisk pod menu.
5: iDisk? No nie będę w to wchodził, bo wiadomo, że tu jest mój iDisk i tak dalej.
6: Obiekt, w którym się programy, command shift A.
5: Szybki dostęp do programów. To co w Windowsach, musimy wejść do menu start, wybrać programy i tam mamy tylko programy do uruchomienia. A tutaj mamy informację pełną, jaka jest jego zawartość, co to jest i tak dalej, i tak dalej. I z tamtej pozycji to uruchamiamy.
6: Dokumenty, command shift.
5: Dokumenty jednym skrótem klawiszowym, bez przedzierania się
6: obiekt,
5: przez
6: się
5: menu
6: znajdujesz?
5: Start, otwieramy od razu zbiór, gdzie dokumenty trzymamy.
6: Narzędzia, command shift.
5: Narzędzia.
6: Ostatnie katalogi, pod menu.
5: Ostatnie katalogi, które były otwarte.
6: Idź do katalogu, wielokropek, command shift G. Połącz z serwerem, wielokropek, command K.
5: To jest tyle, jeżeli chodzi o menu.
6: Obiekt,
5: tego,
6: w którym się znajduje okno menu. Cztery rzeczy.
5: I pomoc.
6: Miniaturka, wyszerzony command, zoom, wyszerzone. Przyłączaj między oknami, wyszerzony command, akcent. Umieść wszystko na wierzchu. Umieść wszystko na... Idź menu, 16 rzeczy. Wróć, wyszerzony command, lewy nawias kwadrat, idź. Idź menu, okno menu, cztery rzeczy. Miniaturka, wyszerzone, zoom, wyszerzone. Przyłączaj między oknami, wyszerzone, miniaturka, okno. Okno, menu, cztery rzeczy.
5: Już okno było, teraz jest pomoc.
6: Pomoc,
5: tylko.
6: Menu, dwa rzeczy. Pomoc Macintosha.
5: I tutaj jakbyśmy weszli, to pomoc Macintosha możemy wszystko...
6: Obiekt, w którym się znajdujesz, to pozycja menu, aby...
5: O komputerze, jak obsługiwać. Tam są właśnie skróty klawiszowe do systemu, do obsługi tegoż programu, który jest, jak to można poczytać w literaturze, ni mniej, ni więcej nazywają to powłoką systemu, dlatego, że on spełnia tą rolę właśnie, że odpowiada między innymi za ustawienie widoków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, jest to dosyć przyjazne. Jeżeli ktoś kiedyś widział Windows 7, to mniej więcej ten program jest podobny do tego, co znajdziemy w Windows 7 po naciśnięciu klawisza menu. I tam znajdziemy na przykład zasoby komputera i tak dalej, i tak dalej. I to jak tam się wejdzie, to wtedy mamy odwzorowanie tego, co i tutaj się znajduje, czyli to, co koledzy już prezentowali, że wszelkiego rodzaju programy i tak dalej, są poumieszczane w tabelach. Tam w Windowsie 7 jest mniej więcej podobnie. No i oczywiście w Vista też jest cośkolwiek podobnie, ale no jednak nie tak samo. Na dobrą sprawę chyba tyle. Na pierwsze to spotkanie moje z Maciem, no to cóż, tyle ile mogłem powiedzieć, to powiedziałem. We wszystkie opcje tutaj wchodzić nie będę z prostego powodu, że jest to za dużo zabawy, a ja po prostu chciałem tylko pokazać bliżej te rzeczy, które są możliwe do wykorzystania w Macintoshu. I teraz na przykład sobie wyjdziemy z tego jeszcze. Spróbujemy jeszcze kilka skrótów użyć.
6: Puste biurko.
5: Jak słyszeliśmy, puste biurko. Jedna z poleceń,
6: obiekt,
5: jedno z poleceń to było wejście do dokumentów.
6: Widok listy, cover flow, tabela, jeden wiersz zaznaczony, nazwa, dokumenty.pdf, data zmian, środa, 2-4 lutego 2-0-1-0-1-7-1-4-2-4, czas, Polska, wielkość, 6-0-2 kb, rodzaj, portable document, format, pdf, wiersz 1, widok listy, cover flow, tabela, jeden.
5: I teraz mam widok listy i mam dokument PDF i licencję, nic więcej na razie nie mam, bo po prostu tutaj nie robiłem nic, czyli nacisnąłem sobie polecenie, które otworzyło mi wejście do dokumentów.
6: Zamknij okno, teraz W, biurko, pusty biurko.
5: Command W, zamknąłem to. Następnie była mowa o komputer. No to sprawdźmy w takim układzie, jak działa szybkie dotarcie do zasobów mojego komputera.
6: Widok listy, cover flow, tabela, jeden wiersz zaznaczony, nazwa, Macintosh HD, data zmian, środa, 2-4 lutego. Widok listy, cover flow, tabela, jeden wiersz zaznaczony,
5: ponieważ
6: nazwa,
5: jest,
6: Macintosh.
5: Ponieważ jest widok listy, to chcąc to oglądać, no to klawisze W, Shift i strzałka w dół.
6: Użyj widok listy, cover flow, tabela, wiersz 1. Biblioteki, zwinięty poziom 1, podczynniki u linia 5, programy, zwinięty poziom, system, zwinięty poziom, użytkownicy, zwinięty poziom, sieć, zwinięty poziom 0, sieć, zwinięty, użytkownicy, system, zwinięty, programy, zwinięty, podczynniki u linia, biblioteki, zwinięty, Macintosh HD, Macintosh HD, luźny, obejmuje 5 rzeczy, poziom 0.
5: To jest tyle, jeżeli chodzi o komputer, nie będziemy tu wchodzić.
6: Obiekt, zamknij okno, teraz W, biurko, puste biurko.
5: Następnie, no, skrótu żadnego robić nie będziemy.
6: Obiekt, w którym się znajdujesz, to obszar przewijania.
5: No, ale była tam mowa na przykład o połączeniach.
6: Widok listy, cover flow, pusty tabela. Widok listy, cover flow, widok listy, cover flow, użyj widok listy, cover flow, pusty tabela, widok.
5: Ponieważ nie mam żadnej konfiguracji sieciowej
6: obiekt,
5: związanej
6: w którym się znajdujesz, to tabela, aby...
5: ani też nic takiego, dlatego ten zbiór jest pusty, bo tutaj się powinno pojawić coś wtedy, kiedy bym użył Wi-Fi, konfigurował i tak dalej, i tak dalej. No, tego na razie nie mam, w związku z powyższym, jak widzimy, po naciśnięciu tegoż skrótu klawiszowego wszedłem w taką pozycję, gdzie mógłbym obejrzeć sobie swoje połączenia sieciowe, jakie mam poustawiane, ale ponieważ nie mam żadnego, bo nic takiego nie robiłem, w związku z powyższym tego tutaj nie widzę. Żadnych udostępnień nie robiłem i zamykamy Command W.
6: Zamknij okno, teraz W, biurko, puste biurko. Idź do katalogu, wielokropek, teraz w okno, idź do katalogu, edycja tekst, tekst.
5: I teraz wybrałem Command Shift G, idź do katalogu.
6: Obiekt, w którym
5: teraz
6: się znajdujesz, to element.
5: Jeżeli potrzebowałbym, żeby szybko mi tam poszedł, wpisałbym nazwę tego, nie muszę się przedzierać przez cały ten zasób, tylko wpisałbym nazwę katalogu, do którego chcę trafić. I jestem przekonany, że tam byłbym trafił, ponieważ na razie swoich katalogów nie mam, nic nie robiłem, nic nie kopiowałem jeszcze. W związku z powyższym tylko takie polecenie pokazałem. Zamykam.
6: Mail. Finder, okno, idź do katalogu. Tekst. Teraz W, biurko, puste biurko.
5: Oczywiście Escape'em z tego musiałem wyjść. Jeszcze jedno spróbujemy.
6: Widok listy, cover flow, tabela, jeden wiersz zaznaczony, nazwa, biblioteki, data zmian, sobota, 6 marca, 2010211. Widok listy, cover flow, tabela, jeden wiersz zaznaczony, nazwa, biblioteki, data zmian, sobota, 6 marca, 2.
5: No i to jest po Command Shift H, wszedłem do tych rzeczy, które wchodziłem kiedyś tam i mogę sobie tutaj je pooglądać.
6: Zamknij okno, teraz W, biurko, puste biurko.
5: Czyli tak działają skróty klawiszowe, które są opisane Finderze, a działają wprost z czegoś takiego, co w Macintoszu nazywa się biurkiem, a w PC-cie nazywalibyśmy to pulpitem. No i na dobrą sprawę to chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli bardziej się zapoznam z tymże komputerkiem, postaram się przygotować jeszcze jakieś materiały, może mi się kiedyś to jeszcze uda. Dziękuję za uwagę.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40 170 802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.

0: tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Mamy w kalendarzu poniedziałek, kolejny poniedziałek, tym razem jest to 16 dzień kwietnia 2012 roku. Minęła godzina 19, zatem jak zawsze o tej porze spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że Tyflo Podcast w Radiu N jest uzupełnieniem tego, co znajdzie się na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net, www.tyflopodcast.net. Ja bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z zawartością tej strony, bo tam naprawdę dużo, dużo audycji znajdziecie. Ponad, no, już to w setkach można liczyć, więc jest tego naprawdę sporo. Jeżeli ktoś ma tylko ochotę się zapoznać z tymi audycjami, to ja gorąco zapraszam. Tak swoją drogą, a propos takich jubileuszy, to mamy 50. audycję Tyflo Podcastu na antenie Radia N dziś, tak w ogóle w ramach jeszcze statystyki. Ostatnio okazało się, że właśnie już nam ta okrągła 50. stuknęła. A dziś będzie niekoniecznie technologicznie, ale w końcu nie samą technologią człowiek żyje, człowiek też zjeść coś czasem musi. I dziś właśnie będziemy rozmawiać o gotowaniu, o tym, jak sobie w kuchni radzić, no kiedy z wzrokiem mamy po prostu jakieś problemy, jesteśmy słabowidzący albo po prostu jesteśmy niewidomi. No i co wtedy? Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, autorkę naszych, no, już kilku podcastów kulinarnych, a tych podcastów będzie jeszcze więcej, to już mogę wam obiecać. Witam Alę Witek, cześć Alu.
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: No i dziś sobie porozmawiamy a propos gotowania. Nie będziemy mówić o jakichś konkretnych potrawach, ale porozmawiamy tak o gotowaniu ogólnie, o tym, jak sobie można radzić w kuchni, kiedy się po prostu nie widzi albo się słabo widzi. Ale na dobry początek może nakreślmy jakąś taką perspektywę, z której przede wszystkim ty będziesz mówić o gotowaniu naszym słuchaczom, bo ty jesteś osobą słabowidzącą.
1: Tak, ja jestem osobą słabowidzącą. Natomiast korzystam z tych resztek, ile się da. W znacznym stopniu mi to ułatwia sprawę. No i z perspektywy chyba najwięcej, co mogę powiedzieć, własnego doświadczenia w prowadzeniu domu, przyjmowania gości w tym domu, przygotowywania posiłków na co dzień, jak i świątecznych. I oczywiście z perspektywy swoich tam kuchennych inspiracji i eksploracji, więc jakoś mam nadzieję, tutaj będę się mogła swoim doświadczeniem z słuchaczami podzielić.
0: A jeżeli ktoś będzie chciał dorzucić swoje 3 grosze z tej właśnie perspektywy, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Już za kilkanaście minut uaktywnimy nasze drogi kontaktu do studia Radia N223988027 wewnętrzne 938. Nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net, czyli tyflopodcast.net jest, a właściwie będzie już za czas jakiś do waszej dyspozycji. Będzie można zadzwonić, no i będzie można także podzielić się jakimiś swoimi refleksjami dotyczącymi gotowania, bo z gotowaniem to chyba jest tak, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że każdy wypracowuje sobie przez własne życie, przez własne doświadczenia jakieś konkretne sposoby, jak sobie w różnych sytuacjach radzić, bo tak naprawdę ile potraw, to tyle różnych pomysłów na przygotowanie tych potraw i jeszcze w dodatku, kiedy ten wzrok nam nie dopisuje, no to musimy jeszcze dodatkowo pogłówkować, jak coś smacznego przygotować, żeby przy okazji jeszcze sobie nie zrobić krzywdy.
1: No tak, ile potraw, tyle sposobów, ile kuchni, tyle sposobów i ile różnego rodzaju okoliczności, na które przygotowujemy te potrawy, tyle sposobów. Są oczywiście sytuacje bardzo stresujące, kiedy ma się zjawiać, powiedzmy, z okazji świąt rodzina i tak dalej, no ale to oczywiście już tylko okoliczności, natomiast rzeczywiście jest tak, że czy osoby niewidome, czy osoby niedowidzące wypracowują jakieś własne sposoby. Dla mnie czasami spostrzeżenia, którymi dzieliły się ze mną osoby również gotujące, albo takie sytuacje, o jakich słyszałam od innych osób, że ktoś po prostu dzielił się z nimi swoim doświadczeniem w tej materii, niejednokrotnie były ogromnie zaskakujące. No, ale oczywiście zaskakujące, to znaczy w pozytywnym sensie, a tak samo zaskakujące o tyle, że ja sama jakby pewne sytuacje odbierałam zupełnie inaczej i z niektórych rzeczy nie zdawałam sobie zupełnie sprawy. Na przykład taka kwestia, kiedyś dziewczyna taka, która w ramach pracy swojej studenckiej przygotowywała jakiś tam projekt designerski, który miał służyć osobom niewidomym, powiedziała mi, że jej osoby z dysfunkcją wzroku mówiły, że gotując więcej niż jedną rzecz, na przykład na kuchence w tym samym czasie, zapamiętują, w którym garnku co mają. Ja zupełnie nie wiem, szczerze mówiąc, jak się do tego odnieść. Jeśli ktoś będzie do nas dzwonił, to będę wdzięczna, jeśli się swoim doświadczeniem i swoją refleksją na ten temat podzieli. Ponieważ ja jakoś robię to zupełnie odruchowo, nie staję tam i nie nazywam garnek A, garnek B, C, D i tak dalej, tylko po prostu, no może po prostu to jest kwestia doświadczenia, tego, że ja praktycznie codziennie coś gotuję i jakby może stawiam w kółko te same garnki na tych samych palnikach, po prostu pełna rutyna, ale to było dla mnie na przykład bardzo zaskakujące. Jeśli ktoś w ten sposób właśnie funkcjonuje, to ja bardzo chętnie czegoś więcej na ten temat się dowiem, ponieważ może to i mnie będzie jakoś ułatwiało pracę, albo będę mogła tego typu, powiedzmy, nie wiem, recepturę czy tam sposób na ułatwienie sobie gotowania przekazać dalej, tak?
0: Chociażby w naszych audycjach kulinarnych, których jeszcze tak, nie jedna będzie na antenie Tyflo Podcastu. Ale zanim w ogóle zaczniemy mówić o jakichś konkretach, to ja się tak trochę pobawię w adwokata diabła i zacznę od początku, pytając, no w zasadzie, bo myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy będzie się zastanawiał, no ale kurczę, niewidomy, gotowanie, no przecież to sobie można coś zrobić, przecież to można się poparzyć. Nie, no w zasadzie to chyba się tego nie da w ogóle zrobić. Da się.
1: To znaczy, da się, oczywiście da się poparzyć i w ogóle zrobić sobie jakąś tam krzywdę. Początki bywają trudne i to się tyczy zarówno gotowania, jak i wszystkich właściwie możliwych rzeczy, jakie robimy na co dzień, bo czy to jest gotowanie, czy wychodzenie z domu, jednak trzeba się jakoś przełamać, tak? I można uznać za jakąś tam bardziej komfortową, dla komfortu psychicznego dobrą sytuację, kiedy to jest decyzja jakaś tam przez nas przemyślana, wypracowana, a w zupełnie w innej sytuacji jesteśmy, kiedy to się nagle staje przymusem, w sensie takim, że z dnia na dzień po prostu, że tak powiem, osiadamy na własnych śmieciach i jakoś musimy zacząć egzystować. No wiadomo, jeść trzeba, w związku z czym i ugotować trzeba, więc to myślę, że dla mnie nie jest niczym jakby nietypowym czy czymś takim zaskakującym, że ktoś ma obiekcje i obawy. Natomiast myślę, że też warto po prostu pierwsze kroki stawiać ostrożnie, zaczynać od potraw jakichś tam stosunkowo prostych, korzystać z porad, dopytywać i tak dalej, i tak dalej.
0: Potraw prostych, to znaczy na przykład jakie takie proste potrawy byś poleciła na dobry początek komuś, kto chce zacząć?
1: Nie wiem, no takie bardzo proste potrawy, to powiedzmy tradycyjne, nie wiem, parówki, czy tudzież inna kiełbaska do grzania, albo jajka na twardo, tak? To są takie najprostsze rzeczy, no a później to można jakieś, nie wiem, proste zupy, tak? Czy powiedzmy, nie wiem, jakiś do zagotowania makaron, tudzież ryż, który ewentualnie można sobie wymieszać z sosem. Oczywiście bardzo szybko takie jedzenie przestanie nas satysfakcjonować, dlatego że po pierwsze na, powiedzmy, ograniczoną ilość takich bardzo prostych potraw, natomiast gotowanie jest wdzięczne, ponieważ jest twórcze. Bardzo, to znaczy tak, średnio inteligentna osoba bardzo szybko nauczy się gotować przyzwoicie, tak myślę. Oczywiście wiadomo, że jeśli później mamy więcej chęci, więcej czasu,

0: kwestii, które na początku jakby musimy sobie usmysłowić i bardzo warto jest położyć na to duży nacisk, jest poznanie sprzętu, na którym się pracuje, gotując, dlatego że konsekwencje mogą być opłakane. Ja sama ze swojego doświadczenia po prostu wiem, że przez to, że zaczęłam gotować bardzo szybko i na nowej kuchence, powiedzmy, przez drobny błąd właściwie, przez to, że zostawiłam garnek z olejem i zamiast zakręcić kuchenkę, odkręciłam ją na maksa i poszłam z domu na chwilę, spowodowałam pożar po prostu, porządny pożar. Dosłownie, no, płomienie lizały sufit prawie, więc po prostu, no, Armagedon, ale...
1: I co wtedy zrobiłaś? To od razu zapytam, bo gdyby ktoś odpukać oczywiście w niemalowane, i teraz się w czoło pukam, bo to na pewno niemalowane, reszta nie wiem jak tu w tym naszym studio, więc... Pytanie, co w takiej sytuacji? Poradziłaś sobie sama,
0: to
1: czy
0: znaczy,
1: po prostu zawołałaś
0: kogoś? W ogóle sytuacja była tego typu, że to była nowa kuchenka moja. Ja zadzwoniła do mnie teściowa, czy chcę po prostu surówkę do obiadu, a ja już miałam olej na frytki. Mówię, a to wejdę, podejdę do niej tylko po tą surówkę, ten olej na chwileczkę wyłączę, no ale niestety, ponieważ w poprzedniej kuchence mi się kurki obracają w drugą stronę, w pośpiechu, zamiast zakręcić, rozkręciłam na całego. Wracam od teściowej i ku swojemu zdumieniu widzę, że na schodach mnie mija mój pies. Na schodach w klatce schodowej. Myślę sobie, co jest grane? No i za chwilę słyszę, jak mój mąż z góry woła, że się pali, przyszli sąsiedzi na pomoc i niestety sąsiadka, która nie wiedziała, że w garnku jest olej, zalała to wszystko wodą, był huk po prostu, no ale płomienie zgasły, no oczywiście przyjechała straż, więc no, ja też bym to zalała wodą, dlatego że w sumie w takim amoku to nic mi nie przychodziło do głowy. Dosłownie w kuchni wyglądała jak w piekle, bo było czarno od dymu, płomienie były tak wysokie, że dosłownie łopotały i tak jak mówię, prawie czubkiem lizały sufit już, więc no, to można powiedzieć, że to są początki, które bywają trudne, ale oczywiście się nie zraziłam tym, dlatego że wiedziałam, że po prostu to była pomyłka, nie jakieś tam, powiedzmy, świadome zaniedbanie czy coś. Oczywiście mogłam sprawdzić, czy na pewno wyłączyłam i tutaj jest zaniedbanie, no ale najpierw trochę tak mnie to, mówię, kurczę, może gdybym widziała, to zobaczyłabym, że ten płomień jednak się pali z daleka i tak dalej, że tak, no, obawiałam się, że taka sytuacja mi się przydarzy jeszcze kiedyś podobnie niebezpieczna i też jak jakoś tak się zastanawiałam nad tym, czy to dobrze, że tak samodzielnie wszystko chcę robić i tak dalej. No ale później zaczęłam rozmawiać gdzieś tam z sąsiadkami, z członkami rodziny, no bo oczywiście wiadomo, że taka sytuacja wzbudziła jakieś tam, powiedzmy, zainteresowanie chociażby w sąsiedztwie, no i się dowiedziałam, że jednej pani, drugiej pani przydarzyło się to samo, oczywiście nie aż na taką skalę, bo ja na jakieś parę minut wyszłam, więc już to tam dobrze pożar zdążył rozkręcić. No ale stwierdziłam, że skoro zdrowym ludziom się to samo przydarza, to nie ma co tam rozdzierać szat i po prostu to mnie nauczyło ogromnej ostrożności. Po prostu do dzisiejszego dnia, chociaż to miało miejsce 10 lat temu, jak ile razy wlewam olej na przykład do garnka, na patelnię czy gdziekolwiek, no to czarne wizje, ale jednak no po prostu... No, to mnie nauczyło ostrożności i teraz wszystko sprawdzam po 10 razy, więc no.
1: Ale smażenia nie poleciłabyś jako pierwszej czynności, jaką robimy
0: początku?
1: W kuchni?
0: Nie, smażenia bym nie poleciła, dlatego że jest bardziej złożone. Samo gotowanie, takie zwyczajne, do którego używamy wody, garnka i jakieś tam rzeczy, które do tego garnka wkładamy, to jest prosta sprawa. Smażenie jest też o tyle trudne, że większość rzeczy, które smażymy, w trakcie tego smażenia trzeba sobie odwrócić, żeby z każdej strony była potrawa jednakowo wysmażona, tak? I kiedy wkładamy na patelnię, gdzie ten olej jest jeszcze tak sobie rozgrzany i to, co tam wlewamy lub wkładamy, jest też chłodne, no to sprawa nie jest jeszcze taka trudna. Problem jest, kiedy po prostu trzeba to tam odwrócić, przemieszać i tak dalej. To jest sytuacja taka, której łatwo może dojść do poparzenia, prawda? Więc no, kiedyś, to znaczy, warto jest na przykład na sucho sobie poćwiczyć z jakąś ciężką i mokrą serwetą odwracanie, jeśli mamy zamiar wziąć się

0: smażenie naleśników. To oczywiście nie oddaje sytuacji takiej, kiedy czujemy gorąco z patelni pod ręką, wiemy, że mamy ten gorący naleśnik do odwrócenia, tak, w ręce i no tutaj możemy się poparzyć, ale sam gest mechaniczny w ten sposób możemy wyćwiczyć.
1: A to się zgadza. W każdym razie tak mi jeszcze do głowy przychodzi, jako osobie, która gdzieś tam też zaczyna tak na dobrą sprawę, na większą skalę jakieś tam kuchenne eksperymenty, że tak naprawdę te podstawowe czynności, od których można by zacząć, w ogóle takich podstawowych, jeżeli ktoś tam po raz pierwszy się chce zmierzyć z kuchnią, bo nie miał nigdy w ogóle takiej potrzeby na przykład, no to nawet chociażby i zrobienie jakichś takich kanapek nieco bardziej złożonych, chociażby w kwestii rozsmarowania na przykład, bo to wiadomo, to już każdy w zasadzie poradzi sobie gdzieś tam z położeniem jakiejś tam szynki czy sera na tym chlebie, ale już na przykład kwestia rozsmarowania masła, kiedy ono nie ma takiej płynnej konsystencji, jak gdzieś tam na przykład jest z lodówki, no to już też może być taką kwestią, od której można sobie wyjść.
0: Właściwie masz rację. Może ja jakby zbyt opacznie zrozumiałam w sensie gotowania, jako wiesz...
1: W ogóle już, jako... Mi bardziej chodziło tak, jako w ogóle podejście do pomieszczenia, które nazywa się kuchnia i w której to robi się coś więcej niż tylko je przy stole na przykład.
0: Tak, to może faktycznie tak. Warto też na początek rozejrzeć się, żeby trochę tą kuchnię sobie przysposobić pod kątem tego, jak widzimy, czy tam dostosowania odpowiednio światła, czy tam skompletowania jakichś udźwiękowionych gadżetów do kuchni i tak dalej. To zdecydowanie nam ułatwi sprawę, chociażby na początek. Oczywiście po krótkim czasie większość produktów spokojnie będziemy w stanie odmierzać się, no tutaj oczywiście na tak zwane oko. Natomiast, no właśnie tak jak mówię, dobrze sobie jest jakieś tam, powiedzmy, duże deski do krojenia, jakieś tego typu rzeczy, które nam usprawnią. I rzeczywiście można sobie na początek właśnie tam skrojeniem na krajalnicy, bo to też nie jest taka prosta sprawa, tak? Żeby sobie ustawiać odpowiednio ją do krojenia z rozsmarowywaniem masła, z jakimiś tam pierwsze próby, powiedzmy, przelewania czy przesypywania czegoś, żeby za każdym razem jakakolwiek próba zrobienia czegoś w kuchni nie kończyła się później wielogodzinnym sprzątaniem.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Bo może się okazać, że nagle coś się znajdzie na stole, zamiast znaleźć się w naczyniu, co...
0: Tak.
1: Powiem szczerze, już też nieraz mi się zdarzyło, gdzieś tam wydawało mi się, że no w zasadzie okej, dobrze, to teraz mogę już sobie to w miarę śmiało wrzucić tam parę rzeczy z jednego naczynia do drugiego. Okazywało się, że jednak nie do końca. No to tak niestety
0: ja ci
1: bywa.
0: Ja powiem, że ja na przykład miałam kłopot na początku z przelewaniem, powiedzmy czegoś tam z butelki do butelki, czy z jakiegoś tam słoiczka do butelki i tak dalej, więc bardzo często używałam lejka, zanim doszłam do wprawy, no bo lejek, proste naczynie, proste, funkcjonalne, tak? Dobrze służy, bo wlewasz do szerokiego, wąskim się wylewa na dole i jakby nie ma problemu, tak? Tak samo jak wspomniane te, znaczy to już przy jakichś tam bardziej zaawansowanych rzeczach, no bo nikt tam nie smaży samych żółtek, czy tam, no ale już jak się zaczynamy brać, powiedzmy, zapieczenie ciast, czy robienie jakichś tam kremów białkowych, czy coś takiego, no to wspominane też i na listach dyskusyjnych i gdzieś ogólnie przez ludzi. Ja akurat tego nie mam, ale uważam, że to jest, znaczy, to jest tak, że wiesz, pewnie ty będziesz miał dobre odniesienie z komputerem. Jak już się w czymś wprawisz, to coraz mniej takich ułatwień ci potrzeba, tak?
1: Dokładnie.
0: Więc po prostu, tak, ale to, o czym mówię, to na przykład ten takie urządzonko właściwie do oddzielania żółtek od białek, nie? Że po prostu nie trzeba gdzieś tam rozpoławiać jajka, przelewać sobie myk-myk ze skorupki do skorupki, tylko po prostu całe jajuszko się wlewa, białko ścieka na dół, żółtko zostaje i po prostu jest cacy.
1: No w ogóle sama kwestia na przykład rozbicia surowego jajka, żeby jajko faktycznie całość nam wpłynęła gdzieś tam do naczynia, a jakieś resztki skorupek się nie zostały.
0: Właśnie, resztki skorupek tutaj to jest, że tak powiem, taka tak zasadnicza kwestia, bo to, że się rozleje gdzieś tam trochę białka czy ten, no to właściwie pościeramy obok naczynia, potrawie nic to nie zaszkodzi. Natomiast jak już się dostaną skorupki i tego nie zauważymy, no to...
1: Jak ktoś trafi na to, to nie będzie zachwycony. Pół biedy, tak, jeżeli gotujemy dla siebie, gorzej jak dla kogoś.
0: Tak, tak, ale dla siebie też nieprzyjemnie, jak skoro... No
1: oczywiście, jak coś tam chrzęści pod zębami, to też jakoś tak za tym nie przepadam, szczerze mówiąc. 223988027, wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net, to są nasze namiary. Ja teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Wracamy do was już za momencik, a w międzyczasie uaktywnię te nasze komunikacyjne łącza. Ja przypominam, że w dzisiejszym Tyflopodcaście na antenie Radia N wspólnie z Alą Witek rozmawiamy na temat tego, jak właściwie sobie w tej kuchni radzić, kiedy się nie widzi. A do tematu wrócimy już za moment.

0: Iwo i być jak Robert Makłowicz, ale może jeszcze potwierdźmy, że lepiej nie stosować tego przepisu, który pojawił się w tym nagraniu, bo nie wiadomo, co mogłoby z tego wyjść, prawda?
1: Tak, kompletna masakra pewnie, po prostu, no.
0: No ja na przykład nie słyszałem o plastrach śmietany. Słyszałaś o plastrach śmietany?
1: Nie, to znaczy myślę, że gdyby odpowiednio długo postała, to może i w plastry dałoby się pokroić, ale zjeść to nie wiem, czy ktoś miałby to ochotę.
0: Dokładnie, bo to wtedy jakaś zsiadła śmietana by się zrobiła. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji, wracamy do Tyflo Podcastu w Radiu N, w którym to dziś do kuchni się przenieśliśmy tak trochę wirtualnie. 223988027 wewnętrzny 938, nasz Skype tyflopodcast.net do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie się podzielić z nami jakimiś swoimi sposobami na to, jak sobie radzicie w kuchni, albo po prostu o coś zapytać, no bo też można jak najbardziej, ale spróbuję jakoś na wasze pytania odpowiedzieć, jeżeli tylko będzie w stanie. No ja za wiele nie pomogę, bo tak naprawdę kuchnia to miejsce, w którym jeszcze do niedawna zbyt wielkiego doświadczenia nie miałem, a teraz jest ono niewiele większe. W każdym razie, skoro już jesteśmy przy tej kuchni, to może powiedzmy słów kilka na temat samego właśnie przystosowywania, bo w poprzednim wejściu zaczęliśmy ten temat i myślę, że warto go kontynuować, bo trochę przydatnych wskazówek dla naszych słuchaczy myślę, że będziesz w stanie przekazać. Jak sobie właściwie kuchnię przygotować, abyśmy w niej po prostu się nie pogubili, nie pobłądzili?
1: To znaczy, takie kwestie, które są ważne moim zdaniem w przypadku gotowania osób, znaczy gotowania w ogóle czyjegokolwiek, no to oczywiście jest porządek i czystość w kuchni, to jest pierwszoplanowa kwestia, natomiast mnie to, co najbardziej pomaga sprawnie funkcjonować w kuchni, to nie jakieś tam po prostu gadżety rodem z Gwiezdnych Wojen, tylko po prostu porządek, który mam. I to nie chodzi o idealnie umyte blaty, bo też powinny być, nie o jakieś tam oczywiście czystą kuchenkę, czysty zlew i tak dalej, tylko o to, żeby wszystkie rzeczy w kuchni miały swoje miejsce. Dlatego, że to po pierwsze sprawia, że podchodzimy do gotowania na większym luzie, dlatego, że nie jesteśmy bez przerwy zestresowani bezustannymi poszukiwaniami, a to gdzie miska, a to gdzie mikser, a to gdzie coś tam. A po drugie, nie zdarzają się nam takie klimaty, że już do praktycznie gotowego ciasta zamiast mąki wsypujemy ryż, tak? I jakieś...
0: Z ciekawości zdarzyło ci się?
1: Nie zdarzyło mi się. Nie zdarzyło mi się. Ja na przykład wpadłam na taki pomysł, że żeby z daleka odróżniać, w sensie z daleka nie przykładać powiedzmy do oka każdej puszki i nie sprawdzać. Każdą puszkę mam oznaczoną plakietką takiego odblaskowego koloru, na której dużymi literami mam napisane, jaka jest jej zawartość. Oczywiście to nie chodzi o to, że tam oznaczam osobnej puszce herbatę truflową, osobnej jakąś tam dzika róża i cokolwiek innego, ale takie produkty sypkie jak na przykład mąka, cukier, tylko na napisie się upewniam, a mam właśnie te odblaskowe plakietki, one sobie stoją. Tak samo taką kwestią, która też może pomóc jakby w uporządkowaniu funkcjonowania w kuchni, jest wydzielenie sobie, właściwie od tego powinnam zacząć, szafek na osobno na garnki, osobno na talerze, osobno na jakieś takie urządzenia, powiedzmy, elektryczne, których używamy w kuchni, a osobno na produkty spożywcze, tak? Bo po prostu wtedy bez trudu w tym ładzie jesteśmy w stanie się zorientować I właściwie bez szukania sięgamy, tylko wyjmujemy każdą rzecz. Nie ma czegoś takiego, że powiedzmy, nie wiem, wyjmując, nie wiem, krajalnicę do chleba, tam zahaczamy kablem o torebkę z mąką, czy jakiś pojemnik z mąką i już mamy małą katastrofę, tak? Na podłodze, czy tam gdzieś. Więc po prostu to jedna sprawa. Druga sprawa, ja dla własnego ułatwienia, już w tych szafkach, które mam przeznaczone na produkty spożywcze, jak i w lodówce, dzielę sobie na półki, więc jakby w szafce takiej z produktami sypkimi jedną półkę stanowią jakieś tam kawy, herbaty, czekolady, cukry, takie śmaki i tak dalej. Jedną stanowią jakieś właśnie, tak jak mówię, w tych oblepionych kolorowymi etykietami puszkach mąki, cukry, ryże, kasze, bułki tarte i tym podobne. A trzecia półka to są, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam sobie przyprawy, zioła i tego typu rzeczy, tak? No bo po prostu to też ułatwia. Nie jest tak, że bez przerwy muszę się zastanawiać, a gdzie mam, wyjmuję jeden pojemniczek, drugi, siódmy, dziewiąty i po prostu sprawdzam, a może to tu jest, a może tego nie ma, tylko po prostu wiem dokładnie, gdzie co leży, sięgam i bez problemu identyfikuję, czy to, o co mi chodziło, tak?
0: A jak to jest, jeżeli chodzi o pojemniki przygotowane specjalnie na jakieś konkretne produkty? Warto z tego korzystać, czy po prostu lepiej w zasadzie, no jeżeli coś kupujemy, to przechowywać to w tym oryginalnym pojemniku? Bo są przecież takie pojemniki do kupienia, na przykład no, na mąkę właśnie, na inne rzeczy tego typu.
1: Myślę, że to jest kwestią pewnej dowolności. Jeśli ktoś na przykład po kształtach czy po fakturze tych pojemników rozpoznaje lepiej niż gdyby miał wszystko w jednakowych słoiczkach, a tylko oklejone etykietami, to myślę, że na przykład właśnie powiedzmy dla osób, które nie widzą, może to byłoby lepsze. U mnie akurat taki wariant się sprawdza, ale ja jakby nie chciałabym tutaj występować z pozycji ciocia dobra rada. No, ja mogę opowiedzieć o tych doświadczeniach, które ja mam. Ja korzystam akurat w taki sposób. Nawet nie korzystałam nigdy z tych gotowych pojemników, więc po prostu trudno mi się jakoś do tego odnosić. Myślę, że trudno by mi też było dyskutować z kimś, kto by twierdził, że dla niego to jest dobre rozwiązanie, no natomiast ja po prostu mówię o tych, z których ja korzystam, ja nie mam takich pojemników gotowych, po prostu ja mam pojemniki przygotowane, pozyskane, odzyskane z jakichś tam produktów, które były wcześniej w nich. I tak
0: to znaczy, wiesz co, chodziło mi o coś innego nawet, bo to nie chodzi o to, żeby sobie kupować jakieś tam gotowe pojemniki, ale na przykład można skorzystać właśnie z jakichś odzyskanych po czymś, ale po prostu chodzi mi bardziej o to, że chyba niegłupim pomysłem będzie właśnie korzystanie, powiedzmy, mamy mąkę, no i to mamy tak naprawdę jeden pojemnik na mąkę, czy tam dwa, no w zależności od tego, co, ile tej mąki tam potrzebujemy, ile jej na co dzień używamy, ale po prostu kiedy nam się ta mąka kończy, to kupując następną, przesypujemy ją po prostu do tego konkretnego pojemnika, który
1: nie,
0: możemy sobie
1: no
0: na przykład
1: oczywiście.
0: Opisać. No właśnie, bo,
1: tak, to,
0: bo
1: to
0: o to mi chodzi
1: tak,
0: przede
1: tak.
0: wszystkim.
1: Żeby to zawsze było w tym samym naczyniu. Co więcej, ja tutaj wspomniałam o tej studentce, ona tam jakiś miała zamiar w ramach tej pracy przygotowywać projekty z takiej sztuki użytkowej i ja zaproponowałam jej przygotowanie pojemników właśnie na różne jakieś tam produkty, które jakoś tam by się kojarzyły, tak? Bo zainspirowało mnie do tego coś takiego, co widziałam u swojej znajomej, pojemnik na miód w kształcie niedźwiadka. I stwierdziłam, że idąc tym torem, właśnie przez skojarzenia jakichś tam różnych rzeczy, tak, można by było na podobnej zasadzie przygotować właśnie jakieś tam pojemniki podobne, tak, w jakiejś tam, powiedzmy, nie wiem, kształcie bryłki soli byłaby na sól, z taką łuseczką, jak jest kłos zboża, mogłaby być na mąkę i tak dalej. Oczywiście to są tylko takie, wiesz, próbowałam jej na tych przykładach, wiesz, jakby nakreślić, o co mi mniej więcej chodzi.
0: Że mogłoby to być przydatne.
1: Tak, że mogłoby to być przydatne przez same skojarzenia, właśnie tak jak ten miód z tym niedźwiadkiem, nie? Że właśnie tego typu rzeczy, myślę, że byłyby pomocne samym kształtem, po prostu ktoś bierze do ręki, a łap tam powiedzmy, nie wiem, kłos, no to w środku mąka jest, tak? Czy tam jakiś tam buraczek jest w środku cukier albo nie wiem, cokolwiek innego, tak?
0: To się zgadza, to też mogłoby być przydatne, no a teraz jeżeli no, czegoś takiego nie ma, chociaż może jest, a po prostu nie wiemy, jeżeli ktoś wie o takich pojemnikach, to może do nas zadzwoni.
1: Nie skontaktowała się ze mną nigdy więcej, więc akurat co do tej jej pracy nie wiem, ale może gdzieś, no ja widziałam właśnie tylko tego niedźwiadka i bardzo mi się to spodobało.
0: Wiesz, tak teraz pół żartem, pół serio, tak sobie myślę, że mogłoby kiedyś tylko dojść do takiej pomyłki, że na przykład pojawiłyby się też powiedzmy pojemniki w kształcie jakiegoś tam pieska i komuś się mógłby miód pomylić kiedyś z psim jedzonkiem, bo i to zwierzątko.
1: No tak, ale mi się raczej mają taki kształt, wiesz, każdy kto widział jakąś powiedzmy choćby maskotkę, misia czy cokolwiek takiego, chociażby misio podobnego, co się z misiem kojarzy, to... Nie,
0: to się
1: raczej
0: nie pomyli.
1: Myślę, żeby się nie
0: to się
1: pomylił.
0: Nie pomyli. Nie, to akurat to jest... tak z przymrużeniem oka bardziej.
1: Nie,
0: natomiast...
1: no jasna sprawa, tylko właśnie chodziłoby o to, żeby to były rzeczy na tyle takie kojarzące się, że nie byłoby dwuznaczności w tym, więc no, może wtedy byłoby o pomyłkę trudniej. Nie?
0: A ja chciałbym przypomnieć przy okazji, że jeżeli chodzi o pojemniki i o etykiety, no to można wykorzystać na przykład Penfrenda, który to jest... opisany w Tyflopodcaście, omówiony. Swego czasu nagrałem audycję, więc zapraszam do posłuchania. To się naprawdę przydaje, bo tych etykiet no jest tam dosyć sporo, można sobie dokupić, więc no wiadomo, one nam się dosyć szybko zużyją w sytuacji, kiedy będziemy chcieli opisywać każdy słoiczek, który kupimy, ale jeżeli mielibyśmy zamiar stosować jakieś stałe pojemniki, przynajmniej do części rzeczy, no bo wiadomo, jakiś tam sos albo na przykład dżem, to chyba nie najlepszy pomysł, żeby to gdzieś przelewać, tym bardziej, że to hermetycznie jest zamknięte zazwyczaj, no ale można by to jakoś tam powiedzmy sobie właśnie taki audioetykietownik czy aplikacja, którą ostatnio opisywał Piotr Witek, mąż Ali zresztą, która to aplikacja no, za jakiś czas pojawi się w Tyflopodcaście, jej opis w systemie iOS, no bardzo ciekawy i obiecująco zapowiadający się program, ale szczegóły to za jakiś czas poznacie, śledźcie naszą stronę internetową, nasze kanały RSS, a na pewno się wszystkiego w swoim czasie dowiecie. Tymczasem wracając do kuchni, bo widzę, że tu pojawił się jakiś wpis od naszej słuchaczki, ale to za moment się z nim zapoznam, a może ktoś do nas zadzwoni, bo pisać oczywiście też można, ale dzwonić jak najbardziej również zachęcamy. tyflopodcast.net 223988027 wewnętrzny 938. Co jeszcze takiego mogłoby się przydać, jeżeli chodzi o odnajdywanie się w kuchni? Bo pojemniki to jedno, no ale w końcu no i porządek to drugie, no ale jeszcze myślę, że jakieś istotne rzeczy są takie, na które warto uwagę zwrócić.
1: Tak. Oczywiście jest cała gama różnego rodzaju udźwiękowionych gadżetów typu mówiące wagi kuchenne, mówiące dzbanki do mierzenia pojemności cieczy, jakieś tam powiedzmy można sobie nawet samemu zrobić, raz kogoś z powiedzmy dobrym wzrokiem poprosić o przygotowanie sobie miarki takiej z jakiegoś plastikowego pojemniczka, gdzie zaznaczymy sobie pojemność do wsypywania czegoś tam. Tak samo jeszcze są takie rzeczy, które wiesz, są proste i ogólnodostępne, natomiast czasami nie przyjdzie ci do głowy, że to mogłoby ułatwić sprawę. Ja tak miałam z takim typowym durszlakiem do odcedzania. Takim, który zwykle ma długą rączkę, duże sito z takimi w miarę dużymi oczkami, uszko z drugiej strony, tak? Zawieszamy go sobie na zlewie, wylewamy na przykład odsadzając ziemniaki, woda nam się wlewa pod durszlak, w tym momencie wpadają do niego ziemniaki, durszlak spada do tej gorącej wody i jesteśmy cali opryskani wrzątkiem, tak?
0: Średnia przyjemność.
1: Tak, średnia przyjemność, no bo przecież to jest gotująca się woda właściwie, prawda? W końcu z przypadkiem w sklepie trafiłam na taki sam durszlak, ale nie z łóżkiem, nie z długą rączką, żeby sobie można było tam na komorze z lewu zawiesić, tylko po prostu z taką okrągłą podstawką u spodu. W tej podstawce jest normalnie dziura, więc woda ta przelewana przez to hito spokojnie odpływa, ale on sobie stoi na tej podstawie, nic się nie wiesza, nic się nie przewróci, nic nie spadnie, elegancko po prostu wylewamy sobie, odcedzamy, woda spływa, nam w tym durszlaku zostaje tylko odcedzone tam, powiedzmy, nie wiem, warzywa, mięso, czy cokolwiek gotujemy. I jest to jedna właśnie z takich rzeczy, która nie ma jakiegoś specjalnego przeznaczenia dla nas, a przynajmniej mnie okazała się być bardzo pomocna w aspekcie bezpieczeństwa, tak? Kolejną bardzo ważną rzeczą z punktu widzenia osób niedowidzących jest światło w kuchni. Oczywiście trudno mi się tutaj odnieść do wszelkiego rodzaju schorzeń, dlatego że też i niektórym z osób niedowidzących nadmiar światła przeszkadza, natomiast warto je dostosować tak, abyśmy czuli się komfortowo, widzieli maksymalnie dużo, ale przede wszystkim, żeby nadmiar, tudzież niedobór światła nas nie męczył, dlatego że w kuchni często wykonujemy prace wymagające pewnej precyzji, tak? Szatkowanie, przesypywanie, przelewanie, układanie, dekorowanie czegoś, nawet jeśli jesteśmy na jakimś bardziej zaawansowanym etapie i tak dalej. I oczywiście utrzymywanie porządku w kuchni. Do tego no, nie jest u nas tak, że zawsze jest ładna pogoda, do każdej kuchni przez cały dzień zagląda słoneczko i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu to światło jest bardzo ważne. Mniej się męczymy, pracujemy bardziej komfortowo i efekty tej pracy ostatecznie są o wiele lepsze. Ja na przykład zamontowałam takie lampki oświetlające blat, nie na tym końcu szafek od ściany, bo po prostu za małą powierzchnię blatu mi oświetlały, tylko ponieważ te listwy ochronne mają dosyć takie estetyczne, przesunęłam je sobie na początek jakby szafek, ten skraj bliżej mnie, i w tym momencie oświetlają mi praktycznie cały blat, zyskałam więcej powierzchni lepiej oświetlonej i po prostu w ten sposób bardzo poprawiło mi to komfort pracy w kuchni.
0: Ja w tym momencie tak jeszcze zerkam na naszego Skype'a radiowego i Basia napisała: witajcie, ja mam pojemniki oznaczone przy pomocy metkownicy. Myślę, że to też dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o podpisywanie produktów. I szczerze powiedziawszy, no, Alu, czy ty kojarzysz takie urządzenie? Bo ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że kojarzę, ale chyba nie bardzo jestem, chyba nie bardzo kojarzę to z tą nazwą, bo...
1: Ja właśnie też. No. Może chodzi właśnie o tego Penfrenda po prostu.
0: Wiesz
1: tylko
0: co, no raczej nie, raczej wydaje mi się, że to jest jakieś takie bardziej masowe urządzenie. Także Basiu, jakbyś mogła nam powiedzieć, co to właściwie jest metkownica, to bylibyśmy ci wdzięczni, bo nazwa jest znana, ale... Tak nie bardzo wiem, w jakim kontekście moglibyśmy tego użyć, bo jedyne, z czym mi się to kojarzy, to jest takie urządzenie, które nawet mam, a może nie wiem, że się tak nazywa. I to jest takie urządzenie, które ma taką taśmę i wybija na tej taśmie wypukłe czarnodrukowe litery. Jeżeli to jest to, no to może się to przydać, aczkolwiek ja szczerze powiedziawszy, jak dla mnie te litery są za małe. I jeżeli ja miałbym się posiłkować tymi literkami, które tam są, i miałbym je rozróżniać, to wolałbym to sobie Braillem opisać, szczerze mówiąc.
1: Poza tym i to, i Braille, jeśli te wypukłe litery miałyby być, ja uważam, że to chyba nie byłoby aż tak bardzo, oczywiście nie wiemy, czy to o to chodzi, tak, ale jeśli takie urządzenie, o jakim ty mówisz, metkownica z wypukłymi literami, miałaby być stosowana w kuchni, to ja jakby nie bardzo widzę sens, bo wiesz, w kuchni po prostu różnymi rękami dotykasz, tak? Czasami gdzieś tam dosypujesz czegoś do ciasta, a już te ręce z tego zagniatania ciasta jakieś nie ten. Nie wiem, na ile dałoby się później te metki, wiesz, oczyścić i tak dalej, prawda? Więc no myślę, że tak samo też i od mycia tych pojemników, prawda? No bo przecież jakby już kiedy ten pojemnik jest opróżniony z zawartości, zanim wsypiesz tam na nowo coś następny raz, tak, no to myjesz go. Nie wiem, czy te litery po prostu by się nie zacierały i...
0: Znaczy nie, no te litery są
1: trzeba
0: dosyć...
1: Trzeba było co chwilę nowego robić.
0: Nie. Jeżeli to jest to, o czym ja myślę, to te litery są dosyć takie wypukłe i one są dosyć trwałe, natomiast one jak dla mnie są za małe. Więc Basiu, czy to jest to, czy to jest jeszcze coś innego? Daj nam znać, bo ciekawa sprawa. To różne są sposoby przecież na radzenie sobie w kuchni i na pewno twój sposób
1: tak,
0: też jest fajny.
1: Tutaj ich szukamy.
0: Tylko byśmy chcieli go poznać nieco bliżej. O co tak właściwie chodzi? Tyflopodcast.net.
1: A może po prostu Basia do nas zadzwoni i opowie, jeśli byłaby taka możliwość.
0: Właśnie, też mam taką sugestię i byśmy się może czegoś więcej dowiedzieli, a w międzyczasie wróćmy do kwestii kuchennych, jak sobie ją przystosować do własnych potrzeb. Czy coś jeszcze, na coś jeszcze warto uwagę zwrócić?
1: Tak właśnie się zastanawiam. Ja na przykład mam też deski do krojenia w takich też kolorach, powiedzmy, soczystych, tak? Gdzie widzę, gdzie jest krawędź i tak dalej, że łatwiej jest mi upilnować, żeby nic mi tam albo niewiele z tej deseczki nie, poza nią nie spadało. I to też w pewnym sensie ułatwia mi później sprzątanie. Oczywiście, wiesz, kiedy się rozejrzysz po takich sklepach typowo, które prowadzą działy z jakimiś tam sprzętami kulinarnymi wspomagającymi osoby z dysfunkcją wzroku, tego jest mnóstwo. Tylko tak naprawdę też trzeba mieć rozeznanie najbardziej w sobie samym, na ile jesteśmy zaangażowani w tym gotowaniu, bo
0: i czego
1: to nie
0: tak
1: jest
0: nam
1: sztuka,
0: naprawdę potrzeba.
1: Tak, czego nam potrzeba, bo co z tego, że wypełnisz, wiesz, po brzegi wszystkie szafki tymi gadżetami, jak jesteś, wiesz, na etapie, kurczę, gotowania jajek na twardo, no nie, więc...
0: Do których
1: myślę,
0: to zresztą
1: takie...
0: też jest całkiem fajne urządzenie, o którym powiem za jakiś czas, ale teraz odbierzmy telefon, bo Basia do nas się dodzwoniła. Cześć, Basiu.
2: Witajcie.
0: No to słuchamy o tej metkownicy. Czy to jest to, o czym ja myślę, czy to jest jeszcze co innego?
2: Znaczy tak, to jest to, tylko właśnie chciałam skorygować, że to są brajlowskie litery.
0: A to są brajlowskie litery?
2: Tak, to są brajlowskie litery i chcę powiedzieć, że właśnie, że te napisy się bardzo dobrze trzymają na właśnie na tych pojemnikach, bo to jest po prostu takie urządzenie, że mamy taką taśmę, którą sobie kupujemy najpierw. No i po prostu tym urządzeniem tam jest takie kółko, którym po prostu musimy zrobić sami ten napis. O tak.
0: Zgadza się. Produktu. To wiesz co, to jest to, o czym ja mówiłem, tylko widzisz, ja mam wersję czarnodrukową i dla mnie na przykład te litery, które są, to one są tam zupełnie nieczytelne, one są po prostu za małe, tam powiedzmy O to rozpoznam, jakieś tam, nie wiem, N to też rozpoznam, Z, ale takie jakieś tam powiedzmy inny kształt tych liter i jak jest ich dużo obok siebie, to miałbym problem na przykład, żeby to tak w miarę szybko odcyfrować w kuchni.
2: No właśnie tutaj są brajlowskie litery, no bo wiadomo też nie każdy czyta wzrokowo, prawda? Właśnie tutaj odnoszę się do tego, że właśnie tak jak Ala nie wiedziała, czy znaczy jakby nie byliśmy tutaj pewni, czy właśnie to się dobrze trzyma i czy przejeżdżając nie zacierają się punkty brajlowskie, ale nie. Chcę powiedzieć właśnie, że to jest... też tak są podpisywane książki na przykład w bibliotekach, książki...
1: No nie, no książki tak, brajlowskie. Ale książek nie właśnie... myjemy. A jak jest z tymi pojemnikami w trakcie mycia?
2: No nie myjemy... Znaczy to można podpisać sobie, prawda, w takim miejscu, że ja na przykład podpisuję to na pokrywce, prawda, no i pokrywki Aha. Już na przykład nie muszę myć. O, ja mam taką metodę. Mhm. I wtedy, jeśli myję sam pojemnik, no to wiadomo, nie mam do czynienia już z tym napisem i nic mi się nie ściera.
0: A to rzeczywiście, jasne. No bo na pokrywce, czasem tą pokrywkę też trzeba gdzieś przetrzeć, ale zresztą ta taśma w ogóle w tych urządzeniach jest chyba taka, że ona się nie rozpuszcza pod wpływem wody. To nie jest papier, to jest bardziej
2: taki
0: plastik.
2: Nie, właśnie to jest tak, taki plastik bardziej, zgadza się.
1: Ja tutaj po prostu jestem, że tak powiem... pełna podziwu dla własnego tam sieroctwa, bo jakiś czas temu oczywiście polecałam komuś tą metkownicę do oznaczania sobie kart bankomatowych, czy tam jakichś tam zdrowotnych i tak dalej. No oczywiście jak teraz przyszło do tematu, że tutaj Basia była uprzejma wspomnieć o tym, to jakoś zupełnie nie przywiodło mi to na myśl, że to
0: nie skojarzyliśmy po prostu tego urządzenia.
2: No bo właśnie człowiek myśli o tym, jak zaczyna mieszkać. Ja też na przykład mieszkam dopiero 1,5 roku samodzielnie, no i też dopiero niedawno przyszło mi do głowy, że można właśnie metkownicą to zrobić.
0: A jeszcze jakieś masz takie sposoby na radzenie sobie w kuchni, o których byś chciała powiedzieć?
1: I jak jest z tymi gankami? Zapamiętujesz, co w którym gotujesz?
2: Nie, absolutnie to jest kwestia odruchowa. Tak, odruchowo jakoś tam pamiętam, co mam, na którym palniku. Myślę, że to nie trzeba się aż tak wczuwać w to, żeby...
1: Właśnie, ja byłam tym ogromnie zdumiona. Myślę sobie, jakie zapamiętywanie, nie? W ogóle po prostu, no ale czekam, bo może się pojawi ktoś, kto w ten sposób sobie organizuje.
0: Znaczy, ja myślę, że na początku to trzeba tak czy inaczej jakoś zapamiętać, a później to już po prostu jest mechanicznie wszystko, że wiemy, że tak. Po tej stronie mamy to, po tej stronie mamy to. To z wszystkim tak jest, że na początku wymaga to wszystko większego skupienia, a później to już samo idzie.
2: No mam na przykład też minutnik brajlowski, który też mi się czasami, znaczy mówiący, który się też czasami przydaje, bo na przykład pieczemy sobie ciasto i potem nie pamiętamy, o której godzinie wstawiliśmy i jest problem, czy jeszcze ono ma się piec, czy już się upiekło, a wiadomo, że osoba niewidoma sobie nie zajrzy do piekarnika tak swobodnie jak widząca i sobie nie zobaczy. No a jeśli mamy w przepisie, że pieczemy tyle i tyle, no to wiadomo, ustawiamy sobie taki minutnik i robimy swoje, a ciasto się nam piecze, prawda? Więc to
1: albo
2: też jest...
1: szukamy kuchenki takiej, to znaczy akurat nie mówię tego w kontekście osób niewidomych, tylko w kontekście osób niedowidzących. Mnie udało się znaleźć kuchenkę z dużym wyświetlaczem, na którym jak to się nazywa, cyfry wyświetlają się jasnym światłem. Kuchenka praktycznie do obsłużenia tego zegara ma 3 guziczki, gdzie ustawiamy, jednym wybieramy opcję, a jeden jest plusem, a drugi minusem i bez problemu myślę, większość osób niedowidzących jest spokojnie w stanie obsłużyć sobie, wtedy tego czasu nie trzeba pilnować. Ja nawet jak nie piekę w piekarniku, a na przykład gotuję coś jakby na palnikach i wiem, ile czasu ma to zająć, to po to, żeby niepotrzebnie nie zaprzątać sobie pamięci myśleniem ciągle o tym, ile tam jeszcze zostało z poglądaniem na zegarek, ustawiam sobie ten zegar na kuchence, który niezależnie od tego, czy coś jest w piekarniku, czy nie, ten czas mi odmierza.
2: No też tak właśnie można. Też myślę, że kwestia patelni, jak na przykład jeśli chodzi o smażenie, ja mam na przykład ciężką patelnię, bo jak miałam lżejszą, to po prostu też coś w rodzaju takiego strachu, że zaraz mi tam wszystko spadnie, na przykład, znaczy cała patelnia.
0: A czy ty, Basiu, słyszałaś o tych jakichś takich podwójnych patelniach, które można zamknąć i wtedy można jakby przewrócić sobie to, co tam mamy, bez konieczności bawienia się jakąś tam łopatką, bo po prostu odwracamy tę patelnię na drugą stronę? Słyszałaś o czymś takim? Bo ja gdzieś o tym słyszałem, ale nawet z Alą jeszcze przed audycją rozmawialiśmy i nie mogliśmy dojść do porozumienia.
1: Znaczy,
0: cóż to takiego
1: ogólnie
0: w ogóle jest?
2: Znaczy ja słyszałam to na naleśników, że takie są, a do czego innego nie mam pojęcia.
1: Tak, ale one są małej średnicy, więc do naleśników to jeszcze, że tak powiem, są w porządku. Natomiast jakbyś chciał, Michał, czy w ogóle ktokolwiek, robić na przykład, nie wiem, placki jakieś tam ziemniaczane, gdzie kilka sztuk i tak dalej, to po prostu trwałoby wieczność. Wiesz, jednak na taką patelnię, gdzie odwracasz i ona ma większą średnicę, przepraszam, położysz kilka sztuk i jakoś szybciej to idzie, a tam, wiesz, piekłbyś po jednym czy po dwa placuszki, no to...
0: To można się zapieść.
1: Żeby się odechciało.
2: Tak, aczkolwiek na przykład obiadę. Pieczenie po jednym jest też, znaczy po jednym to może nie, ale nie wiem, pieczenie po dwa, a pieczenie po cztery, no, myślę, że pieczenie po dwa jest bezpieczniejsze i ja na przykład wolę, jako osoba niewidoma, smażyć po mniej i wolę, żeby mi to zajęło więcej czasu, niż mam smażyć po cztery i no i tutaj właśnie mieć taką niepewność, że coś tam nie wyjdzie.
1: Pewnie. Myślę, że właśnie świetną rzeczą w ogóle... Jakby żałuję, że nie wyszłam od tego, rozpoczynając temat. Wspaniałą rzeczą w kuchni są nie tyle sprzęty i jakieś tam udogodnienia, co nasza własna wyobraźnia, która daje nam zdolność przewidywania pewnych sytuacji i tak naprawdę opierając się na tej wyobraźni, nie tylko jakby dochodzimy do tego, że nasze potrawy są coraz lepsze, bo jakieś tam inspiracje wyobraźnia pozwala nam przekształcić w pomysły, tak? Natomiast pozwala nam też ustrzec się niebezpieczeństw, to raz, bo przewidujemy jakieś sytuacje, które mogą być dla nas zagrożeniem, dzięki niej jakby w porę przychodzi nam to na myśl i możemy takim sytuacjom zapobiec, jak i po prostu też później już kiedy dochodzimy do zmysłu takiego praktycznego w kuchni, no bo na początku to są próby, jest ostrożność, są sukcesy i porażki i jakby ta nasza wyobraźnia w aspekcie kulinarnym coraz bardziej się rozwija i dzięki niej jakby komponując coraz to nowe rzeczy, korzystając z doświadczenia, czy łącząc je z jakimiś właśnie nowościami, które nas do czegoś tam inspirują, tą pasję możemy rozwijać, możemy już nie tylko poprzestawać na jakichś tam codziennych obiadach gotowanych na prędce po pracy i tak dalej, ale również możemy jakby zacząć bawić się w pieczenie, w przygotowywanie jakichś bardziej wykwintnych dań, więc myślę, że wyobraźnia w kuchni jest bardzo istotna. To znaczy,
2: i też
1: oczywiście...
2: myślę, że nie z porażkami. Też jak przerwy. Tak. Właśnie, tak, tak. Że nie zrażamy się porażkami, nie myślimy sobie, dobra, nie umiem gotować, w ogóle to nie dla mnie.
1: Przecież nikt nie urodził się z chochlą i patelnią w ręce i każdy człowiek zdrowy, w pełni sprawny wzrokowo i w każdy inny sposób, po prostu każdy musiał do tego dojść. Ja pamiętam, że mój pierwszy obiad, który przygotowałam, to po prostu to było fiasko na całej linii. Kartofle, które miały być miękkie, były twarde, jajko, które miało być na twardo, było na miękko, szparagi były totalnie rozgotowane, po prostu pasta szparagowa, a sos chrzanowy, który oczywiście nie przyszło mi do głowy, żeby czymkolwiek go zagęścić, wyglądał jak, powiedzmy, nie wiem, jakaś tam mizerna ilość chrzanu, ledwie rozbełtana z ciepłą wodą. Tak, bardzo korzystając tutaj z możliwości, dziękuję moim domownikom, że go zjedli.
0: Ale mówili coś na ten temat?
1: Nie, to znaczy, wiesz co, myślę, że dyplomacja była daleko posunięta. Chyba nie chcieli mnie zniechęcać na początku.
0: No i to rzeczywiście trzeba im podziękować, bo teraz, proszę, mamy efekty tego. Na co dzień ma te efekty Piotr, no a nasi słuchacze mają od czasu do czasu te efekty w postaci twoich audycji. Basiu, jeszcze takie pytanie do ciebie. Jeszcze jakimiś rzeczami byś się chciała z nami tu podzielić? Może jeszcze coś dorzucisz?
2: No właśnie zgadzam się absolutnie z Alą, że po prostu każdy też ma inne metody w kuchni i trzeba sobie wypracować takie metody. Ja też miałam trochę i zajęcia kulinarne, ponieważ uczyłam się w ośrodku, więc właśnie też miałam zajęcia gotowania, natomiast później jak już się mieszka samodzielnie, to po prostu już jest kwestia własnej wyobraźni, własnych metod, które się wypracowuje i tak naprawdę wszystko zależy od nas. Nie trzeba korzystać ze wszystkiego, co było pokazane na zajęciach, bo może się okazać na przykład, że to my właśnie zaproponujemy komuś coś, co, na co właśnie ktoś jeszcze nie wpadł i sobie to przy okazji wypróbuje.
0: Dokładnie, bo to też jest istotne i może się czasem bardzo, bardzo przydać. Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Basiu, za telefon. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Jeżeli ktoś również chciałby do nas zadzwonić, to proszę, śmiało, łącza do waszej dyspozycji. 223988027, wewnętrzny 938, tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie. Do dzisiejszej audycji dotyczącej gotowania wracamy już za chwilkę, bo teraz odrobina muzyki. A to jest cały czas, oj, nie ten suwak, o, już ten. To jest cały czas Radio N, cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N, w którym dziś rozmawiamy na temat gotowania, na temat tego, jak sobie poradzić w kuchni, kiedy się nie widzi, albo kiedy się widzi słabo. A rozmawiam dziś na ten temat wspólnie z Alą Witek. No i tak sobie poza anteną zresztą także rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chcemy próbować swoich sił w kuchni, to warto też po prostu pytać. Warto pytać, bo kto pyta, nie błądzi.
1: Przede wszystkim szybciej się uczymy, bo nie pomnażamy błędów, no po prostu nie zaczynamy od tam zejścia z drzewa, tak? A poza tym pytając, czytając, jakby korzystając z jakichś tam rad i podpowiedzi, po pierwsze właśnie jakby nie pomnażamy cudzych błędów, a po drugie możemy znaleźć parę fajnych sposobów takich, które nam ułatwią jakieś tam wykonanie jakiegoś tam zadania. Ja na przykład wczoraj miałam u siebie znajomych na francuskim podwieczorku i zastanawiałam się, jak sobie poradzić z rozwałkowaniem masła, ponieważ robiąc ciasto francuskie musimy przygotować jakby taki duży placek ciasta, tego samego wymiaru placek masła rozwałkowanego. I myślę sobie, jak tutaj sobie z tym masłem poradzić, bo jeszcze myk jest taki, że ono nie może być zbyt ciepłe. W sensie takim, że ono musi być bardzo chłodne, tak jak i to ciasto, które jest pod spodem. Więc nie może być takie półpłynne, żeby można je było jakoś rozprowadzić, tak? Na przykład przy pomocy noża czy jakiejś szpatułki. Musi być rozwałkowane. I na przykład w internecie, w poradach gospodyń domowych znalazłam, że należy rozwałkowywać masło przez mokre płótno. Dosłownie robi się to idealnie, błyskawicznie. Dla mnie wczoraj upadł mit o tym, że zrobienie francuskiego ciasta jest trudne. Jest owszem pracochłonne i wymaga koncentracji, dlatego że to ciasto później już po tym rozwałkowaniu trzeba złożyć w kopertę, wałkować w jedną stronę i tak dalej, żeby ono miało takie warstwy i było jedno jednocześnie chrupkie, ale i odrobinkę takie ciągnące. Więc po prostu mówię, warto jest pytać i tak dalej. Ja też zaczynając gotować, bardzo często korzystałam z telefonu. Dzwoniłam czy to do mamy, czy do kuzynki, czy do teściowej i pytałam po prostu, jak tam taką to potrawę przygotować, jakąś, bo jak ja zaczynałam tutaj gotować, mieszkając tu w momencie, kiedy zaczęłam jakby no, na własnych śmieciach mieszkać, to jeszcze powiedzmy jakieś tam takie serwisy kulinarne, gdzie ludzie się wymieniali przepisami, poradami, to po prostu tego nie było, bo tak naprawdę ludzie tam ciągnęli na modemach, korzystali z poczty elektronicznej i
0: to
1: tak
0: bardziej
1: dalej.
0: Książka kucharska była w modzie niż gdzieś tam tak. Powiedzmy w internecie szukać tych przepisów.
1: Dokładnie tak. W tej chwili oczywiście wiadomo, już można znaleźć przepis na wszystko, opatrzony fotografiami, komentarzami, komu się udało, komu się nie udało, co w przepisie można poprawić, ulepszyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo fajne. I jeszcze jest też coś takiego, co ja jakby bardzo preferuję. Słucham, co ludzie mówią, dlatego że ja na przykład zdaję sobie sprawę z tego, że jako osoba niedowidząca zdaję sobie sprawę z pewnych swoich ograniczeń, że wszystkiego nie zobaczę, bo jeśli naukowcy twierdzą, że 80% bodźców zewnętrznych trafia do nas przez wzrok, no to nie mając tego wzroku, albo powiedzmy mając jakieś tam resztki, no siłą rzeczy pewne kwestie umkną nam, choćbyśmy byli jak najbardziej porządni, staranni i dokładni w tym, co robimy. Dlatego, że na przykład nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jeżeli kupujemy, załóżmy makaron, tak? Czy ten makaron po ugotowaniu jest ładny, żółty, czy na przykład jest taki sinomączny. To oczywiście zależy od ilości jajek, które zostały dodane do ciasta tego na makaron. Ja już to dzisiaj wiem, natomiast wiem, że gdybym nie widziała, to po prostu jak miałabym to stwierdzić? W smaku
0: jest okay.
1: Tamtemu jest okej, okay, tak? Ale właśnie ja już teraz z ostrożności za każdym razem staram się kupować makaron czterojajeczny, dlatego że wiem, że nawet po ugotowaniu, kiedy on troszeczkę zblednie, dalej będzie miał estetyczny taki żółty kolor, a nie będzie jakiś tam sinobury i taki mało estetyczny No bo jeśli ja, wiesz, gdyby to było tak, że ja gotuję i jem sama, tak, to co ugotuję, no to palicho, tak, dopóki mi smakuje, wszystko gra, ale jeśli je to ktoś oprócz mnie, to jednak muszę się postarać, żeby ludzie, przecież to nie jest tak, nie bez kozery się mówi, że człowiek je oczami, prawda, ta estetyka podawanych potraw, tego jak to jedzenie wygląda na talerzu, jak jest nakryty stół i tak dalej, to wszystko też są bardzo ważne rzeczy. Nie ma się przede wszystkim też co obrażać, jeśli się tam ktoś tam zwraca uwagę. I ja to mówię nie z perspektywy kogoś, kto raz był u niewidomego Kowalskiego na kawie i tam Kowalski miał brudny od spotu spodeczek, tylko mówię to z perspektywy osoby, która przez 15 lat mieszkała wśród osób niedowidzących i niewidomych młodzieży i osób dorosłych. I były takie sytuacje, które mnie na przykład osobiście zaskakiwały, kiedy nawet trudno było mieć do kogoś pretensje, bo załóżmy, ludzie sobie z pewnych rzeczy zwyczajnie nie zdawali sprawy, dlatego że bez pomocy wzroku nie byli w stanie pewnych jakichś tam niedociągnięć stwierdzić. Na przykład pamiętam, kiedy jedna z moich koleżanek, notabene już dorosła osoba, była zdumiona tym, że ja jej mówię, że przed podaniem jakichś tam naczyń przeźroczystych czy porcelanowych, szklanych i sztućców błyszczących na stół, najlepiej jest je przetrzeć albo jakąś tam czystą ściereczką, suchą oczywiście, albo jeszcze lepiej papierowym ręcznikiem, żeby nie zostawiać smug, kiedy się dotyka palcami tych naczyń. I jak osoba niewidoma ma to stwierdzić? Ma tymi samymi palcami sprawdzać, czy te smugi są...
0: No, no tak, jak będzie prostu sprawdzać, to jeszcze więcej tych smug narobi.
1: To jeszcze więcej. Tak, i to jest po prostu taka sytuacja, gdzie no, warto jest właśnie słuchać jakichś tam... jakby dla osoby zupełnie dobrze widzącej to jest oczywiste, tak? Ona się nawet na tym nie zastanawia. Widzi, że gdzieś to naczynie jest zmatowiałe albo są smugi. Oczywiście nie mówię tu o ludziach, którzy o to kompletnie nie dbają, tak? Bo nie ma takiej sytuacji, że rozgraniczamy, że osoby widzące są prądne, dbałe i tak dalej, a osoby niewidome to powiedzmy, nie wiem...
0: No nie dbają o to zupełnie.
1: Nie dbają, nie przywiązują wagi, tak. Tylko chodzi o to, że jakby odruchowo ktoś tam widząc, że właśnie te smugi są, przetrze jakąś ściereczką, postawi czyste naczynia na stół.
0: Jest okej.
1: A osobie niewidomej, na przykład ja wiem, że to irytuje osoby ociemniałe, że ja czasami w moich podcastach zwracam uwagę osobom niewidomym, znaczy zwracam uwagę osób niewidomych na pewne jakieś tam detale. Pytają mnie, po co ty to robisz? Przecież to jest oczywiste i tak dalej. Otóż nie dla każdego to jest oczywiste.
0: Nie, i tu muszę się absolutnie zgodzić, jako ktoś, kto nie widzi od urodzenia, muszę się absolutnie zgodzić, że po prostu jeżeli ktoś nie widzi i nie widzi od zawsze, no to po prostu nie wie, że coś takiego się może zdarzyć. Dobrze, odbierzmy telefon. Paweł się do nas dodzwonił. Cześć, Pawle.
3: Dobry wieczór.
0: Witamy. Co nam ciekawego powiesz?
3: Witam Ale, witam Michała. No, na wstępie, Michał, serdeczne gratulacje z powodu jubileuszu.
0: A dziękuję, dziękuję.
3: Myślę, że chyba wszyscy możemy sobie pogratulować, bo jakiś tam minimalny wkład.
0: Każdy wkład w to wnosi.
3: Nie wiem.
1: Ale to ja jestem dzisiaj gościem.
3: No właśnie. Ja już o tym myślałem wcześniej. Przepraszam, no nie wiem, czy tydzień temu w poniedziałek tak wypadło i coś tam się podziało.
0: No tydzień temu to nam sprzęt cały zalało, słuchaj, bo no był śmigus dyngus.
3: No właśnie. No. Ja jakąś tam jedną swoją przygodą chciałem się podzielić jakimiś takimi kilkoma uwagami natury ogólnej, ponieważ mimo jakiejś tam obiegowej opinii, że najlepszymi kucharzami są faceci, umówmy się, że zdecydowanie nie potwierdzam tej teorii swoim własnym przykładem. Natomiast wydaje mi się, i być może nie każdy się z tym zgodzi, ale no niestety z gotowaniem to jest w pewnym sensie tak jak z prowadzeniem samochodu czy z użytkowaniem komputera, że można to robić codziennie i tak dalej, ale trzeba w pewnym sensie mieć jakieś tam, może nie to, że predyspozycje, ale pewnego rodzaju zacięcie do tego, bo mimo tego, że znamy powiedzmy sobie zasady i wszystko robimy zgodnie z tym, jak jest napisane i tak dalej, to nie zawsze nam to wychodzi w sposób taki, który by, że tak powiem, w 100% zadowalał odbiorców tegoż i no niestety mogę to potwierdzić na moim domowym tutaj przykładzie, nie własnym, ale osoby, która u mnie w domu gotuje, na szczęście nie ma jej tutaj obok, więc powiedzmy sobie bez nazwisk, ale to się w pewnym sensie potwierdza. Natomiast drugim takim czynnikiem z kolei bardzo pozytywnym jest to, że chyba jeszcze o tym nie było mowy, że na przykład jeśli gdzieś jesteśmy w jakiejś restauracji albo szczególnie za granicą i zasmakuje nam jakaś tam potrawa, to przeniesienie jej na grunt tutaj lokalny, co oczywiście Ali się bardzo dobrze udało, gdy byliśmy z jej mężem jeszcze ze znajomymi w Finlandii, to tam zasmakowała nam bardzo pewna potrawa i Ala w sumie niewiele po tym, jak wróciliśmy do kraju, to doskonale tutaj się wywiązała i że tak powiem, przyrządziła coś takiego. Na szczęście nie jestem jakoś w dużej odległości od Ali, więc nie tylko Piotr cieszy się tymi jej umiejętnościami. Czasami jak gdzieś tam się zabłąkam, to jak już kiedyś mówiłem kilkukrotnie, tego bezdomnego przygarnie i nakarmi. Więc tutaj akurat w pełni oddaję to, co się Ali należy, zarówno właśnie odnośnie jej podcastów, których sam często słucham, jak i po prostu tego, że...
0: A z ciekawości, Pawle, próbowałeś coś wykonać z tych podcastów? Jakąś potrawę?
3: Jeszcze nie, ale to nie wynika w żadnym razie z...
0: Nie złożyło się po prostu.
3: Dokładnie.
0: Jeszcze.
3: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek myślę, że jak mnie przyciśnie, to Ala będzie wyłączać telefony i tak dalej, no nie?
1: Tak, nie będę wyłączać na pewno.
3: Ale a propos przygody i tego, że rzeczywiście warto zwracać uwagę na to, co się robi i to w sposób taki naprawdę dokładny i właściwy, ponieważ swego czasu, robiąc sobie śniadanie, postanowiłem sobie tam właśnie ugotować jakieś tam kiełbaski, paróweczki czy coś takiego. No i wyobraźmy sobie standardową kuchenkę, czteropalnikową kuchenkę gazową. Ja stwierdziłem, że przyrządzę sobie to na palniku najbliższym sobie, czyli jakby lewym dolnym, posługując się taką nomenklaturą, więc oczywiście tam wiadomo, woda do garnuszka, kiełbaski do środka. Postawiłem, odkręciłem gaz, zapalarka elektryczna już, że tak powiem, zaimplementowana w kuchenkę. Usłyszałem, że gaz się zapalił i poszedłem sobie do komputera. Minęło sporo czasu, ja wiem, może z 15-20 minut. Oczywiście poszedłem sprawdzić, co się dzieje i zdziwiony, że jakiś taki bardzo dziwny zapach do mnie dociera. Patrzę, woda w garnku zimna, nic się nie dzieje. I co się okazało? Pomyliły mi się palniki, a że tutaj gospodyni domowa, która wyszła sobie do pracy, położyła na palniku z tyłu, czyli na lewym górnym, pokrywkę od garnka, a to była taka pokrywka szklana z taką metalową obiemką. I generalnie było to zrobione w ten sposób, że przykryłem dosłownie cały palnik tą pokrywką, więc dosłownie to gorąco, które emanowało z tego palnika, dosłownie wytopiło całe to szkło z tej obiemki, więc jak podniosłem tą pokrywkę, jak już to wszystko ostygło, dosłownie miałem całą kuchenkę zasypaną proszkiem szklanym, a w ręku mi została tylko ta obiemka. Może nie było to jakoś bardzo niebezpieczne, ale byłem tak ciężko przerażony, że na jakiś czas, oczywiście to już było lata temu, że na jakiś czas zdałem sobie spokój z gotowaniem, więc rzeczywiście no umówmy się, że może tak się wydawać, że gotowanie to jest sprawa codzienna i nie wymaga niby jakiejś tam szczególnej koncentracji czy uwagi, ale naprawdę powinniśmy zwracać bardzo dużą uwagę na to, co robimy, bo o przygodę może nie tak dramatyczną jak w wypadku Ali, czy powiedzmy moim, ale naprawdę nie trudno, więc zwracajmy na to uwagę, bo no jak to w większości rzeczy, no te nasze kulinarne przygody trzeba też doprawić szczyptą pomyślunku i to wcale nie taką małą.
0: Ja myślę, że po prostu trzeba zwracać przede wszystkim uwagę na to, co się robi, bo no jednak nie oszukujmy się, my mamy troszeczkę problem w sytuacji takiej, kiedy zacznie się coś dziać, takiego dosyć poważnego w tej kuchni, kiedy nam się coś zapali. Tak naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie wzrokiem ogarnąć tego, gdzie to jest.
3: Tak, to się zgadza.
0: Czujemy, że coś się dzieje, czujemy, że coś się pali, ale tak naprawdę no to tyle. No oczywiście można ręką próbować to wymacać, tak. Gdzie się pali, ale to powodzenia w takim razie.
3: Kilka razy.
0: Poparzenie murowane.
3: Oczywiście nie jakoś tam liczone powiedzmy w 12 czy w 10 razach, ale kilka razy słyszałem od osób niewidomych, że przydarzyła im się taka sytuacja, mnie chyba raz może też, że na przykład biorąc przez ścierkę stojący na kuchence garnek, nie zgasili gazu i po prostu gdzieś tam jakiś tam fragment tej ścierki nam się zapalił. To oczywiście wiadomo, że spali się dosyć żywym płomieniem.

0: Ala w swoich podcastach i nie tylko ona wygłasza, bo naprawdę nie zniamy dnia ani godziny, kiedy nam się to może przydać. Wystarczy, że nie wiem, któryś z naszych domowników będzie musiał zostać dłużej w pracy albo cokolwiek tam się wydarzy, co sprawi, że nie będzie mógł się w domu zjawić na czas, żeby nas nakarmić. No i będziemy się musieli sami z tym zmagać. Wtedy takie ostrzeżenie będzie jak za nas. Ja akurat nie pamiętam w tym momencie konkretu, ale w jednym z pierwszych podcastów Ali było kilka takich bardzo ważnych rzeczy, które wydawałyby się rzeczą oczywistą, gdzie nie zwraca się na nie uwagi, a jednak no myślę, że mnie by to bardzo, bardzo pomogło. Także chwała Ali, nie tylko Ali, tudzież jeszcze Karolinie, która również tam podcasty uskutecznia, że zwracają uwagę na różne rzeczy. Bo naprawdę... No,
1: to są rzeczy ważne po prostu, to są rzeczy istotne.
0: A nawet przy jakimś święcie, powiedzmy, gdzie nie pracują jakieś tam pizzerie i tak dalej, nie zawsze sobie można coś zamówić. No więc siłą rzeczy zwracamy na to uwagę i nie bójmy się próbować, bo rzeczywiście ja akurat zaczynałem od gotowania jakichś tam frankfuterek i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy, poza gotowanie tego i przyrządzenie sobie jakichś tam pierogów z paczki czy coś takiego, to raczej nieszczególnie wyszedłem i odgrzanie sobie jakiegoś tam bigosu. Aczkolwiek no wiadomo, że te pierwsze kroki są najtrudniejsze, pierwsze koty za płoty. Nie sądzę, abym kiedyś zaprosił kogoś na własnoręcznie upieczone ciasto czy coś takiego, no niemniej jednak...
1: No Pawle, nie mów hop, nie mów hop!
0: No to wtedy wiesz, dołączę do grona tych, którzy popełniają podcasty kulinarne. Fajne, że taki podcast powstał. Ja myślę, że jest to dobra droga do tego, abyśmy kiedyś też popełnili jakiegoś podcasta, mam na myśli już ogólnie, nie konkretne osoby, ale o takich sytuacjach, jak sobie ogólnie radzić w domu po niewidomemu, nie tylko w kuchni, ale i ze sprzątaniem i z całą masą.
1: Dokładnie, bo to są też istotne kwestie i myślę, że będzie o czym mówić.
0: Właśnie, są to niby kwestie oczywiste, a jednak gdy przychodzi co do czego, to taka kwestia jak na przykład umycie okien bez smug, myślę, że dla wielu osób może być to przydatna wskazówka, a wiem, że Ala i w tej kwestii ma swoje, powiedzmy, sposoby. Tyle ode mnie. Dzięki za takiego fajnego, że tak powiem, pomysła na audycję i do usłyszenia następnego.
1: A proszę bardzo, Pawle, polecamy się na przyszłość. Trzymaj się i do usłyszenia. A jeżeli wy również chcecie do nas zadzwonić, to proszę śmiało 223988027 wewnętrzne 938. Nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Jest do waszej dyspozycji. No to wracamy do kuchni, bo Paweł nam trochę nas z tej kuchni tak trochę wyprowadził, bo on stwierdził, że on gotować to tak nie musi i na razie mu się specjalnie nie chce. No okej.
2: Okay. Tak, Paweł się gotuje na sam widok kuchni.
1: Dobrze, że nie musi. W każdym razie, jeżeli ktoś musi albo po prostu chce, to warto, żeby nas słuchał dalej, bo myślę, że jeszcze mamy kilka rzeczy do opowiedzenia o nich na antenie Radia N. No właśnie, wróćmy może do tych kwestii, o których osoby, które nie widzą, mogą po prostu sobie nie zdawać sprawy. Mówiliśmy wcześniej o smugach na przykład na jakichś szklankach czy naczyniach porcelanowych i podobnych. Warto je przetrzeć ściereczką. Coś jeszcze z takich rzeczy, o których warto powiedzieć?
2: To znaczy, myślę, że ja tutaj jakby wspomniałam o tym nie po to, żeby jakby wyliczać poszczególne kwestie, no bo to jest oczywiście niemożliwe. Każdy o czym innym wie i każdy na coś innego
1: oczywiście
2: zwraca uwagę. Natomiast myślę, że po prostu ogólnie właśnie słuchać tego, co ktoś mówi, nie obrażać się, nie zaraz wyciągać pochopnie wniosków, że jeśli widząca osoba tam zwraca nam na coś uwagę i tak dalej, to jest podyktowane jakimś myśleniem stereotypowym czy jakimiś irracjonalnymi uprzedzeniami. Tylko po prostu raczej refleksja zamiast, nie wiem, jakiejś tam urażonej dumy i tak dalej, warto się po prostu zastanowić nad tym, bo po prostu są takie sytuacje, kiedy z tego typu uwag przyjdzie nam więcej pożytku niż, no po prostu warto je sobie wziąć do serca. Tak jak na przykład myślę, że powinno się, mając kłopoty ze wzrokiem, pamiętać o tym, żeby wszelkiego rodzaju jakieś zabrudzenia w kuchni usuwać od razu, na tyle prędko, na ile to jest możliwe. Ja już nie wspomnę o tym, że im dłużej takie zabrudzenie pozostaje, gdzieś tam zasycha i tak dalej, tym później trudniej jest je usunąć. Natomiast jest tak, przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni, stawiamy sobie jakieś tam ziemniaczki czy makaron na palniczek, to się gotuje, oczywiście odpalamy płomień, że hej, żeby jak najszybciej się nam ugotowało,

0: bo jesteśmy wilczogłodni, tak? W tym momencie to zaczyna kipieć i w sumie nic, woda tam, wylała się woda, troszeczkę gdzieś tam na palnik i tak dalej. Ugotowało się, więc odcedzamy, jemy i tak dalej i zapominamy. Bo to jest tak, że momentalnie wciągają nas jakieś następne sprawy, a tutaj, wiesz, zadzwoni telefon, tutaj już gdzieś tam kończy się pranie nastawione, tutaj cokolwiek, jakaś inna sytuacja, gdzieś tam ktoś czegoś od nas chce i tak dalej. To są drobiazgi, ale takie, że po prostu na przykład po pierwsze jest tak, że jeśli nie my sami z tej kuchni korzystamy, to powinniśmy tego porządku pilnować. Po drugie, jest to nieestetyczne, niehigieniczne zostawianie takich rzeczy i tak dalej, że my o tym zapomnimy, bo to naprawdę jest drobiazg. Nikt nie będzie do wieczora myślał o tym, że gdzieś mu tam wykipiało trochę wody z kartofli, prawda? I kolejna sprawa jest taka, że to też może się jakby okazać kwestią użytkowania danego sprzętu, bo jeśli na przykład mamy kuchenkę gazową i ta wykipiała woda dostanie się do dysz, po prostu nie będzie się nam chciał zapalić palnik, tak? I będzie po prostu afera, kuchenka nie działa, co się stało, a tak naprawdę po prostu jeśli usuniemy od razu, przetrzemy, kuchenka jest czysta i tak dalej. Tak samo powinno się też pilnować, jeśli zmywamy w zlewie, oczywiście zmywarkę też trzeba myć, ale jeśli na bieżąco zmywamy w zlewie, po zmywaniu kontrolujemy, czy nie jest gdzieś tam cały ten zlew upaprany wszerz i wzdłuż i po prostu kogoś, kto do tej kuchni wejdzie, na przykład przyjdzie do nas choćby na herbatę czy kawę, nawet tej herbaty czy kawy mu się odechce, bo po prostu będzie widział, że tam cały zlew jest, nie wiem, zapaskudzony jakimś tam rozklapanym jajkiem czy resztkami sosu, więc takie rzeczy później nam umykają. Przypuszczam, że osoba widząca, tak? Nawet przechodząc koło tej kuchni, gdzie w świetle drzwi widzi po prostu przez drzwi rzuci jednym spojrzeniem w głąb kuchni i mówi, myśli sobie, o kurczę, zapomniałam tam zetrzeć wodę z tych ziemniaków, co mi wykipiała, czy tam zetrzeć sos z tego zlewu. My jak o tym zapomnimy, to już po prostu jest zapomniane, my tego nie zauważymy, dopóki tego zlewu nie dotkniemy, dopóki ten gaz w tej kuchence nie będzie się chciał nam zapalić i tak dalej. Dlatego po prostu takie rzeczy róbmy na bieżąco, to jest gwarantem tego, że będziemy mieć porządek, czysto, estetycznie i że wszystko będzie nam działało jak należy.
1: A to nie jest tak na przykład z takimi rzeczami, które powiedzmy coś nam się, dajmy na to, wylało czy nie wiem, czy na podłogę, czy na blat, że kiedy to przyschnie, to będzie nam to potem łatwiej na przykład zmyć?
0: To zależy co, ale jeśli to będzie na przykład, powiedzmy jakiś tam sos, tak, który w trakcie polewania sobie potrawy, gdzieś tam z chochelki nam kapnie, to jeśli on jest mokry, tak, to namoczoną ściereczką bez najmniejszego problemu gąbką usuniemy go, przetrzemy na sucho i blat jest czysty. A jak taki sos ci przyschnie, no to będziesz to musiał po prostu zdrapywać. Nie zetrzesz normalnie już jakąś tam gąbką i wiesz. Tak to ci zajmie sekundę, a tak po prostu
1: będzie
0: w perspektywie... Tak, zapomnisz o jednej plamie, o drugiej i wiesz.
1: I nagle się okaże, że jest tak. I nagle się okaże, że to, co mamy na blacie, czy jakąś, no jeżeli tam jest cerata, to jeszcze pół biedy, że ją po prostu trzeba gdzieś tam już najlepiej wyprać albo w ogóle całą umyć, bo się trochę za dużo tych plam zrobiło.
0: Tak, więc po prostu... Także ja myślę, że im więcej jest w nas tego przewidywania, im więcej jest tej zapobiegliwości, takiego porządku, myślenia o tym, co robimy, skupienia. Wiadomo, że też to nie jest tak, że człowiek będzie odgrzewał po prostu jakąś tam kiełbasę, czy robił jajecznicę w takim skupieniu, jakby pilotował samolot, tak? Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to,
1: na początku
0: po
1: powiem
0: na
1: z własnego doświadczenia, że to tak trochę wygląda, jakieś pierwsze rzeczy.
0: Później, oczywiście. Więc to nie o to chodzi. Po prostu chodzi tylko o to, żebyśmy byli uważni, żebyśmy jakąś tam... na przykład ja sobie lubię planować. To też jest taka kwestia ważna dla mnie. Lubię sobie planować ogólnie wszystko, ale w kuchni jakby poszczególne elementy przygotowywania jakiegoś tam posiłku, czy kilku posiłków, jeśli przygotowuję naraz, Zastanawiam się, rozbieram jakby na części, ile przygotowanie jakiejś tam części tych potraw zajmie mi czasu. I jak już to sobie tak podzielę, mam w głowie jakiś taki mniej więcej obraz, jak to wszystko się będzie rozkładało w czasie, łatwiej jest mi sobie tę kolejność wykonywania poszczególnych czynności ułożyć tak, żeby po prostu cały proces przygotowywania tego posiłku zajmował jak najmniej czasu. W sensie takim, że robię jedno, robię drugie, tutaj już coś mi się kończy, gdzieś mi się piecze, a tu już mi się ugotowało, więc sobie dodaję. W międzyczasie coś tam sobie pomiksuję, wkładam do piekarnika, w piekarniku mi się już na przykład piecze ciasto, w tym momencie kończę obiad i w ten sposób nie spędzam po prostu całego dnia robiąc tam jedną rzecz żmudnie po drugiej i tak dalej, tylko po prostu jest jakoś tak bardziej symultanicznie to wszystko wygląda.
1: 223988027 wewnętrzny 938 oraz tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To są nasze namiary. To ostatnie to oczywiście login Skype, a pierwsze to numer telefonu stacjonarnego. Do waszej dyspozycji możecie dzwonić i możecie albo się dzielić swoimi refleksjami odnośnie tematu dzisiejszej audycji, czyli gotowanie, radzenie sobie w kuchni w sytuacji, kiedy jesteśmy niewidomi bądź też słabowidzący. Możecie zarówno się o coś zapytać, albo po prostu właśnie jakąś swoją dobrą radę podsunąć, tak jak chociażby kwestia związana z metkownicą. Teraz już będziemy wiedzieć, co to za urządzenie to metkownica, prawda?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Ja jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do tego czasu, bo jak mówiłam o tym rozkładaniu czasu na, znaczy poszczególnych tam elementów w czasie, to przywiodło mi to na myśl jeszcze jedną kwestię. Taką, że warto mieć rezerwę czasową, w sensie takim, że jeśli na przykład zapoznajemy się z przepisem na jakąś tam potrawę i mówimy, czytamy na przykład, czy dowiadujemy się, że tam przewidywany czas przygotowania to tam 30 minut i tak dalej, i tak dalej. Wierzcie mi, że z doświadczenia powiem, warto jest mieć zawsze jakąś tam chwilę w zanadrzu, w sensie takim, że nie robimy na styk, tak, że już na przykład goście tam siedzą przy stole, a my jeszcze oczywiście szybko się śpieszymy, przelewamy i tak dalej, oczywiście w tym momencie z pośpiechu rozlewamy, wysypujemy, potrącamy i tak dalej, i tak dalej. Lepiej sobie taką rezerwę czasową przygotować, nawet jeśli ma to być danie gorące, to do jakiejś lekkiej temperatury nagrzewamy sobie piekarnik, jakieś tam naczynia wkładamy, żeby to pozostało w niezmiennie ciepłej temperaturze, jeśli przygotowaliśmy odrobinę za wcześnie. Zawsze jest lepiej mieć przygotowane za wcześnie niż za późno. I tak samo właśnie z tymi przepisami też jest to, że w kontekście osób niedowidzących i niewidomych my jednak pewne rzeczy robimy wolniej. Dotykamy większości rzeczy, sprawdzamy. Nie jest to na przykład także gdzieś tam sobie odmierzamy po prostu kropelki, tak jak one z jakiegoś tam spadają nam naczynia jednego do drugiego. Korzystamy z różnego rodzaju dodatkowych jakichś tam gadżetów, tak? Że tutaj jest jakiś kroplomierz, tutaj za chwileczkę waga, niż ona tam sobie przeliczy i przegada. Za chwilę jakiś tam dzbanek do mierzenia pojemności cieczy. Też nim on sobie tam przemierzy, przegada i tak dalej. To wszystko trwa i to cały ten proces przygotowania wydłuża. Drugą kwestią jest to, że musimy być bardziej ostrożni, tak? Wszystko sprawdzamy, delikatnie przenosimy jakieś gorące przedmioty i tak dalej. Musimy sprawdzić pole, czy mamy miejsce do ustawienia tego, żebyśmy jakiegoś tam jednego naczynia nie położyli na drugim, żeby czegoś nie potrącić, nie wylać. Wszystko musi być na bieżąco usuwane, żebyśmy mieli pole do pracy w miarę puste, żeby to było po pierwsze bezpieczne, a po drugie komfortowe, więc naprawdę właśnie ten czas no, cieszę się, że mi to nie umknęło. W sumie nie mówiłam o tym w podcastach. Ja też w podcastach nie podaję na ogół czasu.
1: I też jeszcze ja chciałbym powiedzieć, jako osoba, która między innymi zajmuje się realizacją tych podcastów, bo teraz jeszcze wspiera nas Tomek Bilecki, żebyście się, drodzy Państwo, broń Boże, nie sugerowali tym, że na przykład kiedy Ala mówi o tym, że robi coś i za chwileczkę robi coś innego, to po prostu, że ona to tak szybko robi. Nie. Ten materiał, który mamy, to jest znacznie dłuższy, ale po prostu zachowujemy w tych audycjach tylko to, co tak naprawdę jest istotne dla tej audycji, no bo po prostu wiadomo, że każda osoba, która będzie wykonywać to według tego przepisu, to ma swoje tempo. I po prostu, gdyby ktoś chciał robić, gdybyśmy mieli zostawić tę audycję w takiej długości, w jakiej ona jest, to i tak by się mogło okazać, że na przykład ktoś zrobi to znacznie wolniej i tak będzie musiał to zatrzymać, a ktoś jeszcze, no, będzie się nudził po prostu, no i zastanawiał się, co ona tam jeszcze robi, przecież ja już to mam zrobione. Więc po prostu...
0: No pewnie, kto będzie słuchał też przez 40 minut, jak czy tam buczy piekarnik, albo przez
1: dokładnie
0: 20 minut, jak chodzi mikser, to nie w tym rzecz.
1: Dokładnie, ale to jeszcze chciałem tak zwrócić uwagę, gdyby ktoś się nie zorientował i na przykład zastanawiał się, czemu Ala to tak szybko robi, a mi to tak nie wychodzi. Nie, Ala tego nie robi aż tak szybko, bo tam jeszcze jednak troszeczkę tych dłużyzn w międzyczasie wycinamy. O, dobra, to tak a propos kuchni naszej radiowej, tyflopodcastowej, technicznej bardziej, taka jeszcze informacja. Dobrze, teraz wracamy do muzyki na moment, no i za chwileczkę powrócimy do Was znowu z kolejnymi informacjami odnośnie tego, jak sobie radzić w tej kuchni, kiedy nie widzimy, albo kiedy widzimy, ale nie za dużo. Tu Radio N, tu cały czas Tyflo Podcast w Radio N.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Cały czas rozmawiamy o gotowaniu i o ogólnie różnych innych zajęciach kuchennych. Dziś wspólnie z Alą Witek, autorką naszych kulinarnych podcastów, no których już troszeczkę jest w Tyflo Podcaście, będzie jeszcze więcej. Zwykle tak w okolicach weekendu możecie szukać audycji kulinarnych. I myślę, że w tym tygodniu już coś się pojawi kolejnego. No to teraz przejdźmy do tego, o czym Tyflo Podcast z założenia kiedyś miał traktować w ogóle, a później okazało się, że jednak no, nie samą technologią człowiek żyje, ale nie da się ukryć, że w kalendarzu już mamy ten XXI wiek i że elektronika, technika i to wszystko, co z nią związane, również jest w stanie pomóc nam w kuchni, tym bardziej, jeżeli po prostu no jednak z tym wzrokiem mamy problemy, coraz więcej tych gadających urządzeń i coraz więcej urządzeń takich, które mogą nam ułatwić pewne czynności dnia codziennego, także i te kuchenne. Tak z własnego doświadczenia, Alu, z czego korzystasz, jeżeli chodzi o właśnie takie gadżety, jak to określiłaś?
1: Gadżety, to znaczy tak, ja z gadżetami to takimi typowo powiedzmy z tyflo gadżetami kuchennymi, to tak jestem troszkę na bakier, dlatego że ja się uczyłam gotować od osób widzących i jakoś tak ani im, ani mi na początku nie przychodziło do głowy, zresztą też i takich rzeczy nie było, no bo kto tam powiedzmy, nie wiem, 10 czy ileś tam lat temu widział jakieś tam właśnie dzbanki do pomiaru cieczy i tak dalej, tak? Po prostu tego u nas nie było i każdy sobie radził tak, jak umiał. Zresztą, no oczywiście ja też nie ukrywam, że to, że jednak trochę tam widzę, no to jakoś mi pomaga, więc ja bardziej się staram na to kłaść nacisk, żeby w mojej kuchni były takie rzeczy, które są normalnie dostępne, ale ja jestem je w stanie obsłużyć, czyli ekspres jakieś tam na guziczki, gdzie są czerwone lampki, które się zapalają, jak robię kawkę i tak dalej. Kuchenka właśnie też z wyświetlaczem dużym, tak jak już wspominałam, i tymi cyferkami jasnymi na wyświetlaczu, czy tam zmywarka z jakimś tam pokrętłem skokowym i tym podobne rzeczy. Natomiast jest jeden dla mnie przegadżet, taki nie gatunku tyflo, ale to jest automat do chleba. Powiedzmy, jest automat do chleba, natomiast wiesz, chleb to jest po prostu jedna tam, kurczę, z któryś tam, któryś rzeczy, gdzie można robić.
0: A co można jeszcze robić w takim automacie zrobić?
1: Tak, w takim automacie na przykład można się wyręczyć nim przy zagniataniu ciasta, bo on ma opcję tam cake, więc wiesz, wrzucasz wszystkie jakieś tam te produkty i on sobie tam miesi, a ty sobie robisz coś innego. Oczywiście chodzi o takie ciasto, powiedzmy, nie wiem, typu na pierogi, czy tam ciasto drożdżowe i tak dalej, i tak dalej. To sobie tam na przykład on mi tam zagniata ciasto na pizzę. Ja tego nie używam do podcastów, bo ja po prostu chcę pokazać, jak to się robi fizycznie, tak? Większość rzeczy. Ale z lenistwa czy tam z braku czasu czasem się właśnie wyręczam tą maszyną. Można robić, nie wiem, ciasto na przykład na makaron, można robić właśnie chleb, czy tam przygotowywać sobie jakieś tam pieczywo bezglutenowe i tym podobne. Co jest też fajne, można sobie na przykład zrobić powidła, bo on po prostu miesza, podgrzewa te owoce, miesza, podgrzewa i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę fajna rzecz, przydatna. Ja akurat mam taki, znalazł mi go Piotr w ogóle, zrobił mi niespodziankę, kupując mi ten automacik. Taki, który osoba słabowidząca jest w stanie obsłużyć, bo on tam i ma też właśnie fajny wyświetlacz, i guziki duże, i wszystkie te opcje na stałe, jakby w formie takiej, takiego nadruku na powierzchni tego, że ja z powiększalnikiem jestem w stanie sobie, nie muszę sięgać za każdym razem do instrukcji, tylko z takim przenośnym powiększalniczkiem małym jestem w stanie sobie te opcje z pokrywy odczytać i ustawić wszystko. Sygnalizuje dźwiękiem, kiedy tam jakieś kolejne ingrediencje się dosypuje, więc no, to jest bajer. A z takich tyflo to raczej używam tylko wagi mówiącej, czasami dzbanka tego tam do pomiaru cieczy.
0: Który zresztą też swego czasu, tyle. Piotr zaprezentował w Tyflo Podcaście jakieś 2 lata temu albo 3 lata temu, więc jeżeli ktoś ciekaw, to
1: jak go nabyliśmy,
0: to niech sobie poszuka.
1: To wtedy to mniej więcej przedstawiał. No a tak właściwie to właśnie jakby bardziej staram się, żeby światło było takie jak należy, żeby wszystkie te rzeczy, z których korzystam na co dzień, były na tyle takie fajne i praktyczne, żebym mogła korzystać z nich przy pomocy tych resztek wzroku, które posiadam.
0: Ja myślę, że istotną rzeczą w ogóle w sprzętach kuchennych, które gdzieś tam sobie kupujemy, no wiadomo, że ciężko to sprawdzić. Ale dobrze jest o to chociażby zapytać przy zakupie, żeby te sprzęty w momencie, gdy przestawiamy jakąś opcję, wydawały z siebie jakikolwiek chociaż dźwięk, na przykład. Żeby to piszczało w momencie naciśnięcia klawisza albo po prostu w momencie obracania gałką. No dla przykładu, ja mam na przykład kuchenkę mikrofalową. Bez problemu, jeżeli chodzi o ustawienie jakiegoś tam czasu pracy jej, bo po prostu w momencie przekręcania gałki, która decyduje o tym, tam ona ma skok co 10 sekund, czyli i po prostu kiedy przekręcam tę gałkę, to jest jedno piśnięcie. I dobrze, że to jedno piśnięcie jest, bo czasem ta kuchenka ma tak, że ona po prostu... ja sobie mogę o dwa skoki tę gałkę przekręcić, a ona tak naprawdę załapie jedno to piśnięcie, czyli przestawi się tak naprawdę o 10 sekund. Więc gdyby tego nie było, to nawet mimo tego, że jest to pokrętło skokowe, to można by ustawić na znacznie mniej czasu, niż by się chciało ustawić. Więc to też jest tak różnie z tymi potencjometrami takimi właśnie skokowymi, o których się mówi, że one są dobre, ale czasem po prostu jeszcze jakaś dodatkowa sygnalizacja warto, żeby była, bo to nam na pewno nie zaszkodzi.
1: Bo to też zależy, jak one mają te skoki, bo wiesz, na pewno niejednokrotnie w różnego rodzaju urządzeniach, nie tylko jakieś tam AGD, widziałeś, że te skoki są takie gęste, nie? Wiesz, jak tak...
0: Tak, one są... One nie są jakoś mocno gęste, ale to te skoki są takie bardzo delikatne.
1: Aha, no to właśnie tak. I ja mam właśnie w pralce pokrętło normalne do programów, pokrętło programatora. Mam takie właśnie z takimi skokami, wiesz, rzadkie i takie trach, no nie? W sensie dźwięku, nie? Że aha, one są takie bardzo wyraźne, a to pokrętło do ustawiania temperatur po prostu, no nie wiem, chyba nie topesz tylko słyszy, jak tam te skoki takie, prawie że ucho musisz przyłożyć do, wiesz, do tego pokrętła, jak obracasz i taki cichusieńki tam tyk, tyk, słychać jak się przekręca. Trochę to jest nie ten. Ja nie wiem, jakbym sobie radziła z tą pralką, nie widząc, ale to jest i tak jeszcze najlepsza opcja, jaką spośród tych, które na on czas były dostępne, udało mi się wybrać.
0: No i teraz jeszcze pralki mają, trzeba też na to zwracać uwagę, pralki mają guziki sensorowe.
1: O tak, mają, tak.
0: Co jednak da się obsłużyć. Akurat to nie jest jakimś tam wielkim problemem,
1: wiesz,
0: by
1: Michał,
0: to
1: tak
0: zapamiętać.
1: Naprawdę chodzi o to, że wszystko się da, no nie? Tak czy inaczej. Bo zawsze, nawet jeśli się kompletnie nie da, możesz kogoś zawołać, żeby ci pomógł. Tylko jednak chodzi o to, żeby to nie było na zasadzie, że się da, tylko żeby się wiązało z jakimś tam komfortem i bezpieczeństwem, tak? Że ty jesteś, wiesz, że jak wrzucasz firany do takiej pralki, to wiesz, że po prostu przez przypadek, że muśniesz gdzieś tam jakiś, wiesz, miękko dotykowy guziczek, to ich po prostu nie wygotujesz i wiesz, i nie wyjmiesz bibuły.
0: I przestawi się, nie? Dokładnie. To też na to trzeba zwracać jakąś tam uwagę. Ja z ostatnich jakichś rzeczy, z którymi miałem do czynienia, to mogę powiedzieć o 2 urządzeniach już tu od samego początku audycji. Ala mówi, że nie zapomniał powiedzieć o sprzęcie do gotowania jajek. Dobrze, to nie zapomnę i powiem, że to jest całkiem wygodne. Jeżeli komuś nie zależy na czasie, to może sobie z czegoś takiego skorzystać, a na pewno takie zagotowanie jajek będzie bezproblemowe. To jest urządzenie, szczerze powiem, nawet nie wiem jaka to jest firma, ale tego typu sprzęty są dostępne, także jeżeli ktoś będzie się chciał w coś takiego zaopatrzyć, to może. I one są dostępne, przynajmniej na zachodnim rynku już od dawna, bo ja pamiętam, że to urządzenie to jeszcze gdzieś tam chyba w zeszłym wieku babcia przywiozła od naszych zachodnich sąsiadów, więc no, tego typu sprzęty są. Ale jak w ogóle takie urządzenie wygląda? No to jest takie okrągłe coś, zakryte jest od góry taką kopułką plastikową. W środku mamy taki koszyczek jakby, znaczy to jest coś takiego, mi to trochę przypomina, pamiętam kiedyś dawno w przedszkolu mieliśmy takie zabawkowe jakby kręgle i one były zamocowane na takim kółku i to można powiedzieć, że to jest też właśnie takie kółko i w tym kółku są otwory i tam właśnie... I tam właśnie wkładamy sobie po prostu jajka. No i teraz z tymi jajkami to jeszcze jedna ważna rzecz, że trzeba je nakłuć. Oprócz tego, że tam mamy właśnie to urządzenie, to mamy jeszcze właśnie takie coś w kształcie miarki. To jest rzeczywiście miarka, do czego ta miarka to powiem za chwilę, ale z drugiej strony ona jest zakończona taką igłą. To jest po prostu tak ostre jak igła, więc jedyne na co trzeba uważać to, żeby po prostu się tym nie ukłuć. I po prostu tą właśnie odwróconą stroną tej miarki nakłuwamy jajka. Najlepiej nakłuwać je od tego cieńszego końca. To już tak zauważyłem z jakiegoś tam własnego doświadczenia, że najlepiej to w ten sposób zrobić. Do tej miarki później nalewamy wodę, no i zalewamy to wszystko od spodu, włączamy do prądu, bo to nie ma żadnego włącznika i to po prostu się gotuje. No i możemy bezpiecznie na przykład oddalić się od tego i cokolwiek robić, na przykład przy komputerze, czy jeżeli tam mamy jakąś pracę, bo nas to tak skutecznie poinformuje, że się zrobiło, że naprawdę, chyba jakbyśmy nawet usnęli, to się o tym dowiemy, bo to jest bardzo głośny brzęczyk i wszystko jest wyraźnie słyszalne, no a potem to już tylko wiadomo, wyjąć wszystko, jajka, opłukać pod chłodną wodą i smacznego.
1: A są opcje na miękko, na twardo?
0: Już ci mówię, na czym polega ta na miękko, na twardo. To zależy, ile tej wody nalejesz. Bo ta miarka też ma taką wypukłą podziałkę. I tam jest właśnie, że jak się mniej wody naleje, to są wtedy jajka na miękko, jak się więcej naleje, to są jajka na twardo.
1: Czyli można założyć, że czas ten do brzęczyka jest obliczany na zasadzie do momentu, aż się wygotuje woda, tak?
0: Prawdopodobnie tak. Na twardo kiedyś liczyłem to z zegarkiem w ręku, 14 minut jajka się gotują.
1: To
0: więc...
1: na bardzo twardo.
0: No na bardzo twardo, no, no ale tak. Kamień się nie zrobił w każdym razie, więc...
1: A nie.
0: więc to tak działa. No i jeszcze takie... Jeszcze jedno urządzenie, które mogę polecić już teraz z czystym sumieniem, bo przetestowałem, działa i sprawdza się fajnie, to jest parowar. To jest parowar dla tych, którzy nie chcą się bawić w smażenie, bo ja na przykład nie chcę się bawić jeszcze w smażenie, jakoś zabawa z gorącym olejem to jeszcze dla mnie nie jest to, co ja bym chciał na chwilę obecną robić, a poza tym wydaje mi się, że to jednak trochę czasu więcej na to trzeba poświęcić, a tego czasu niestety jakoś tak specjalnie nie mam, ale parowar to jest też urządzenie, no przy którym naprawdę bardzo fajnie można sobie coś ugotować. Ja ostatnio właśnie sobie takowy kupiłem, sprawdziłem to w praktyce. Wszystko jest dostępne, bo tak naprawdę w tym urządzeniu to jest jedna gałka. Ustawiamy tą gałką czas. No i po prostu w tym momencie, kiedy nastawimy ten czas odpowiednio, no to nam się to wszystko gotuje. I jeszcze jedną rzecz od razu mogę powiedzieć a propos tych parowarów, bo spotkałem się kiedyś z takimi opiniami, że na przykład mięso z tego jest... no takie mdłe, a to jest nieprawda, to jest wszystko zależne od tego, jak sobie to doprawimy, więc jeżeli ktoś się obawia, że będzie problem, bo na przykład no on lubi jakieś takie bardziej słone te potrawy albo po prostu no bardziej pikantne, no to jak sobie doprawi, tak będzie miała, to będzie wszystko jak najbardziej jadalne i dobre,
1: a przede wszystkim zdrowe, bo go to
0: no właśnie
1: ma, że... bardzo zdrową formą gotowania i fajnie, że takie urządzenia są i fajnie, że wiesz, jesteś w stanie je obsłużyć, no nie? Że nie masz jakiegoś większego problemu, tak? Nie obawiasz się właśnie, że tam, nie wiem, parą się poparzysz, czy no, że nie w porę wyjmiesz albo za wcześnie wyjmiesz jakieś tam potrawy i ten, i, no, że swobodnie można korzystać. W ogóle fajna. Gotowanie samo jest, jest bardzo wdzięczne, tak jak już mówiłam, jest twórcze. Poza tym to jest taka pasja, którą łatwo jest się dzielić, łatwo jest sprawiać radość sobie i sprawiać radość innym. Zapraszając chociażby gości, przygotowując coraz to nowe potrawy, rzucając sobie nowe wyzwania, cieszymy siebie, dzieląc się efektami tej naszej kulinarnej pracy i tego zaangażowania z innymi, sprawiamy radość innym, no bo są takie pasje, powiedzmy, nie wiem, jak zbieranie kart telefonicznych czy filatelistyka, gdzie powiedzmy, no radość może tkwić tylko w ekspozycji, tak, jakiejś tam wymianie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja tutaj nie mówię, broń Boże, w kategoriach lepsze, gorsze pasje, bo po prostu w ogóle...
0: Co kto lubi.
1: Tak, nie przyszłoby mi nawet do głowy jakoś tam oceniać, tak? Natomiast właśnie z gotowaniem jest o tyle fajnie, że wiesz, widzisz, jak się rozwijasz, szybko tam dostrzegasz, wiesz, ten progres swój, no nie? Wiesz, coraz to nowe, coraz trudniejsze rzeczy. No i właśnie to, że wiesz, że zapraszasz swoich przyjaciół do siebie na jakąś tam sympatyczną kolację, że zapraszasz, nie wiem, dziewczynę na jakąś tam przygotowany przez siebie deser, że jakoś, nie wiem, potrafisz w taki jakiś tam bardzo pomysłowy sposób udekorować stół, że wiesz, zaczynasz dostrzegać coraz więcej szczegółów, zaczynasz czerpać inspiracje z coraz to jakichś tam nowych kuchni, tak? Przecież korzystanie z różnego rodzaju kuchni jest tak naprawdę wielką podróżą. Wybierasz się do jakiejś tam restauracji, powiedzmy, nie wiem, japońskiej, czy nie wiem, tajskiej, takiej, czy owakiej. Rozszerzasz po pierwsze swoje horyzonty smakowe i tak dalej, a po drugie, wiesz, czerpiesz po prostu cały czas nowe inspiracje i wiesz, i przychodzą ci coraz nowe pomysły, jakieś tam coraz nowe wyzwania sobie rzucasz, więc to jest świetne. Dla mnie to jest jedna z najbardziej w moim odczuciu takich twórczych pasji i takich naprawdę dających satysfakcję.
0: No i wtedy można polubić coś więcej na przykład niż tradycyjny polski schabowy z ziemniakami, bo ile można jeść cały czas
1: zwłaszcza,
0: podobne
1: prawda,
0: rzeczy.
1: My możemy coś powiedzieć na temat sympatii do ziemniaków.
0: Tak, tak, to się zgadza. Akurat właśnie rozmawialiśmy jeszcze w trakcie przygotowywania się do tej audycji, rozmawialiśmy z Alą na temat właśnie jakichś tam preferencji kulinarnych, no i okazało się, że zarówno ja, jak i Ala to za ziemniakami nie przepadamy, no i generalnie po prostu okazało się, że to mogłoby nie istnieć. Ja pamiętam z własnego doświadczenia, że po prostu zawsze jak był obiad z dwóch dań, to ja się zawsze zadowalałem przeważnie jednym daniem i to jeszcze okrojonym z ziemniaków, więc tak, no tak.
1: Zwłaszcza,
0: tak to
1: że
0: wyglądało.
1: Tak naprawdę ziemniaki takie przygotowywane w takiej postaci, nie mówię o jakichś na przykład młodych kartofelkach z koperkiem, albo o jakichś przepysznych ziemniakach z ogniska, czy chociażby, nie wiem, jakichś tam krokietach ziemniaczanych, plackach ziemniaczanych i tak dalej, gdzie one już są jakoś przeistoczone i z innymi składnikami i przyprawami mają jakiś smak, ale tak to dla mnie no, po prostu takie zwykłe ziemniaki, które się je na co dzień, to takie trochę zapchaj gęby są, w sensie, że wiesz, ani to smaku, ani nie wiem, jakoś
0: no ja się zgadzam. Ja się zgadzam.
1: Ale wiadomo, o gustach nie dyskutujemy.
0: Dokładnie, o gustach się nie dyskutuje, bo zaraz zostaniemy zasypani telefonami od miłośników schabowego z ziemniakami, więc audycja powoli się kończy. Jeszcze zaglądam na Skype'a. Dioneskę pisze, na szczęście są też produkowane pralki z normalnymi przyciskami, pewnie bardziej z myślą o seniorach niż o niewidomych, ale dla nas przez to są jak najbardziej dostępne. Ja mam taką pralkę firmy Miele, teraz powiem dokładnie jak to jest napisane, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem jak wymówić tę nazwę, kupioną niedawno. Więc no dobrze, że tego typu urządzenia są, trzeba po prostu rzeczywiście się rozglądać i faktycznie, o ile telefony komórkowe, które są produkowane dla seniorów, to jakoś tak o tej dostępności dla osób niewidomych gdzieś w tym procesie zapomniano, o tyle właśnie takie urządzenia bardziej codziennego użytku dla osób starszych, myślę, że mają też szansę na to, żeby stać się urządzeniami, które będą przez osoby niewidome eksploatowane nieco bardziej. No także i przez osoby słabowidzące, bo to również jest istotne. Nasza dzisiejsza audycja dobiega już powolutku do końca. Szczerze mówiąc, zgłodniałem tak przez te dwie godziny, jak tak rozmawialiśmy o jedzeniu, więc ja się powoli będę wybierał chyba na jakąś kolację. A ja serdecznie dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, czyli Ali Witek. Dziękuję ci bardzo.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłą i taką no, bardzo smaczną pogawędkę na temat kulinariów.
0: No i oczywiście czekamy na audycje kulinarne, które w wykonaniu Ali się będą w Tyflo Podcaście pojawiać. Kolejna już niebawem. A ja dziękuję również za uwagę. Kolejne spotkanie na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku programu Tyflo Podcast, pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych. Przed mikrofonem Edwin Tarka, a na łączach, a dzisiaj na łączach będzie absolutnie sensacyjne wydarzenie, dlatego że moimi i Państwa gośćmi są już teraz dwie wspaniałe dziewczyny o absolutnych słuchach. Jestem dzisiaj o absolutnym słuchu. Będę dzisiaj błogosławiony między niewiastami, tak to się mówi. Moimi gośćmi są Kaja Kosowska. Cześć, witam.
6: Dzień dobry, cześć, witam. Cześć i czołem.
5: I Milena Wiśniewska.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Milenę Wiśniewską już myślę, że co niektórzy pewnie kojarzą z podcasta, który nagrałaś w ramach projektu, tak? O programie
7: Braille Music Editor.
5: O programie Braille Music Editor.
7: Tak, tak było, bodajże w zeszłym roku była taka prezentacja.
5: Tak, w zeszłym roku była prezentacja programu, natomiast Kaja jest nową osobą w Tyflo Podcaście. Pierwszy raz, tak? Pierwszy raz u nas.
6: Tak, tak, pierwszy raz jestem u was.
5: No właśnie.
6: Nie powiem, bo słucham czasem, o ile mówię, kawałek czasu się nawinie pod rękę, to kiedy mogę to
5: Tak, troszeczkę możesz się przybliżyć do mikrofonu, dlatego że żebyśmy się jednak bardzo tutaj dobrze słyszeli. No więc jeżeli czasami słuchasz...
6: Lepiej, zdecydowanie. Dobra, okej.
5: Także jeżeli zdarza ci się słuchać, czasami słuchasz, to dzisiaj występujesz również. No i dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ciekawy temat. Kilka dni temu myślałem, że będziemy rozmawiali o muzyce, a my jednak porozmawiamy o muzyce. I to przez, myślę, takie duże M, dlatego że tematem dzisiejszej rozmowy, i to będzie właśnie to sensacyjne i absolutnie sensacyjne wydarzenie, będziemy rozmawiali o edukacji muzycznej osób niewidomych. I wy właśnie będziecie ekspertkami w programie, ponieważ się edukujecie i to już w takim zaawansowanym stopniu, z tego co już się zdążyłem dowiedzieć przed programem. Dlatego Dlatego sobie porozmawiamy. No i ja myślę, że uda mi się jakoś też wymienić doświadczeniami, dlatego że gdzieś też tej edukacji muzycznej liznąłem, może nie w takim wymiarze dużym, ale jednak to zawsze coś, myślę, do programu się przyda. Tyflo Podcast oczywiście na tyflopodcast.net, ale weszliście, więc już słuchacie i w sumie po co przypominam, ale warto adres gdzieś tam na boku zawsze mieć i podpowiedzieć. Okej, słuchajcie, zacznijmy może od samego początku, a początek jest taki, że kiedyś tą edukację muzyczną trzeba było rozpocząć. Kaju, powiedz mi, w twoim przypadku od którego roku życia ty już masz do czynienia z muzyką jako osoba grająca?
6: Edukację rozpoczęłam jak każdy normalny według 10 przykazań, że tak powiem, człowiek w wieku 7 lat w szkole muzycznej. Natomiast jak chodzi o to, kiedy ja zaczęłam grać, no to też była śmieszna sytuacja. Jak tam 3 latka miałam, to czaiłam, że jest coś takiego w domu jak fortepianik. Zresztą jest do dzisiaj, żyje, ma 117 lat, ale jest w kiepskiej formie, więc jest nieużywany, stoi w tym momencie jako mebel. Ale czaiłam, że ten fortepianik jest i zaczęłam sobie bawić się we wszelkiej maści improwizacji. No, ja nie wiem, kto spostrzegł to, że ja ten absolutny słuch mam. Ja tego nie pamiętam, ale wiedziałam, ktoś mi podał nazwy dźwięków, nie wiem, nie mam pojęcia, ale jak już w fortepianiku dotknęłam, no to już wiadomo było, że ten słuch absolutny jest i zaczynałam sobie grać. Zaczęłam, w ogóle wyszłam od improwizacji, różnych swoich tam rzeczy, mówię, harmonii, akordów, szukałam sobie tego, ale nigdy na zasadzie jakiegoś klastra czy czegoś, bo fortepian tak potwornie też nie stroił, aczkolwiek nie bałam się wszelkich innowacji, ponieważ o łapki miałam dość małe, w sensie dłonie moje, szanowne. No i niewiele łapałam tymi dłońmi w wieku tych 3 latek. I w ramach mojej szanownej kreatywności dogrywałam sobie bas dużym palcem u nogi lewej na przykład. Tak się potrafiłam odgiąć, żebym miała odpowiednie, że tak powiem, harmoniczne poczucie pełni akordu. Pewnie i też alikwotycznej, ale wtedy sobie z tego sprawy nie zdawałam.
5: Chciałaś po prostu próbować na 4 ręce. Rąk zabrakło, trzeba było nogę.
6: No nie było wyjścia, no. Moi rodzice od razu przylecieli zaniepokojeni. Matko Boska, kto tam trzeci jest? A to nie, nikt trzeci, tylko moja noga. Pierwsza, znaczy druga, bo lewa.
5: Tą, którą najczęściej się nie wstaje. Ale jak najwyraźniej można nią grać?
6: No, wstawać nie fajnie, ale grać można, mówię. To nie była preparacja po prostu do robienia basu. Ciężko było trafić tym dużym palcem, ale jakoś tam się udawało. Po prostu moi rodzice byli w szoku, jak ja to, nie, bo ja no, mówię, nie jestem jak wielkiego wzrostu jakiegoś, natomiast mówię, jak ja się tak byłam w stanie odgiąć, żeby tą nogą po prostu do tego instrumentu, mówię, 3 lata, nawet jest nagranie, no nie będę tutaj świadczyć ani go odpalać w tym momencie, kiedy mój ojciec, nie będący muzykiem, policzył sobie po prostu dźwięki i mnie odpytywał tych interwałów. Ja ledwo mówiłam, ale już interwały rozpoznawałam, więc to było takie bardzo śmieszne i bardzo, powiedziałabym, urocze z perspektywy czasu patrząc i czasem odsłuchując tego nagrania, tak dla fanów. Mm-hmm. A potem edukacja, mówię, 7 lat, no i normalnie szkoła przez 4 lata na Tynieckiej. Potem się stamtąd wywinęłam i skończyłam moją podstawówkę w Chrzanowie muzyczną. Potem już poszło Zabrze, ale w Zabrzu to była taka sprawa, że po prostu ze względu na metraż miałam indywidualny tok, no bo 400 kilometrów w sumie licząc 2 razy w tygodniu, w te, no to trochę by kosztowało, a szkoda po prostu też moich nerwów, mojego czasu na ćwiczenie, bo kiedy mogłam, to ćwiczyłam, bo robiłam 2 szkoły równolegle, ale osobno, więc no tak to wyglądało.
5: Bo uściślimy, od tego 3 roku życia próbowałaś swoich sił na fortepianie i to już tak zostało, tak? Fortepian jest twoim instrumentem.
6: Tak, próbowali mnie na Tynieckiej. Tak, to jest mój główny, ukochany, jedyny instrument. Próbowali mnie na Tynieckiej, na skrzypce przekwalifikować właśnie ze względu na słuch absolutny. Ja powiedziałam, że 2 rzeczy w życiu nie będę robić: grać na skrzypcach i nocować w internacie w szkole na Tynieckiej. I to no się tak sprawdziło, aczkolwiek mój własny mężczyzna, który jest altowiolistą, próbuje mnie nie tyle, że przekonać do skrzypiec, ile pokazać, jak prowadzić poprawnie smyczy i tak dalej, i tak dalej. Ja sama tego chcę zresztą. A do dziś się nie nauczyłam, więc spoko.
5: No zawsze tej wiedzy można zaczerpnąć od drugiej połówki muzycznej. Natomiast coś słyszałem o Akademii Muzycznej i o tym, że tak ta edukacja muzyczna ci się potoczyła, że przewód doktorski i te sprawy...
6: No jest otwarty przewód, jest.
5: Jest otwarty przewód doktorski.
6: Jest otwarty doktorski przewód, tak. I teraz się właśnie do egzaminów przygotowuję, gdzie trzeba zagrać kompletnie inny program, niezwiązany z przedmiotem badań, którym jest akurat w moim wypadku Iberia i Zakalbenica. To jest taki opus Witejego, to jest Hiszpan. No i tak to sobie działam, że kompletnie inny program poleci Schumann i Debussy akurat na tym egzaminie z fortepianiku.
5: Dobrze, na to samo pytanie, Mileno, ciebie poproszę również o odpowiedź. W tamtym programie był program do edycji nut, a w tym programie będzie bardziej teoria muzyki, nie tylko teoria, instrumenty. Również jak z twoją edukacją, w tym momencie mógłbym zacytować klasyka, jak to się zaczęło. Ale stwierdziłem, że jednak takiego pytania nie zadam, więc to tylko w cudzysłów weźmy, jak to się wszystko zaczęło. No więc też opowiedz mi o swojej przygodzie muzycznej, od którego roku życia grasz, na jakich instrumentach grasz i czym się, jakie są twoje zainteresowania muzyczne.
7: Moja edukacja taka formalna również zaczęła się, kiedy miałam 7 lat, natomiast zainteresowanie muzyką przejawiałam już dużo wcześniej, kiedy miałam też, tak myślę, coś w okolicach 3 lat. Miałam w domu taki niewielki keyboard, taki, wiem, ze 2 oktawy. Jeszcze jak w ogóle potem po latach, już znając nazwy dźwięków, zorientowałam, on stroił niewłaściwie, w sensie tam, gdzie na klawiaturze jest C, to on grał dźwięk D, więc jakoś może dobrze, że według niego mi się te wzorce dźwięków nie zakotowały w głowie. No i rodzice, zauważając, że jakoś lubię na nim grać, że mnie to interesuje, kiedy miałam 5 lat, na Boże Narodzenie kupili mi nieco większy keyboard, bo jeszcze wtedy nie miałam warunków mieszkaniowych pozwalających na zakup prawdziwego pianina. No może sam keyboard nie miał jakoś wiele więcej klawiszy od tamtego poprzedniego, no ale miał więcej jakichś tam muzyczek, różnych takich rzeczy, no to małe dziecko to jakoś tam interesowało, no ale grałam na nim rzeczywiście dużo, no i też lubiłam śpiewać, zawsze jednak ta muzyka już wtedy była obecna, ale takim ważnym momentem były wakacje, kiedy miałam 6 lat, ponieważ wybrałam się wtedy, jak już trzeci rok z rzędu, na taki turnus do ośrodków w Owińskach. To były takie w zasadzie rehabilitacyjne turnusy, organizowane właśnie przez kadrę tamtego ośrodka, już teraz one się nie odbywają, a to była rzeczywiście bardzo pomocna rzecz, tak dla dzieci, dla rodziców. Można było się tam dowiedzieć, jak to dziecko kształcić, jak rozwijać, jakie, nie wiem, ćwiczenia mu polecać, zadania i tak dalej, czy to z zakresu, nie wiem, terapii widzenia, orientacji przestrzennej i tak dalej, jak również i muzyki. Tam miałam zajęcia z panem Henrykiem Weredą, któremu zawdzięczam chociażby to, że nauczył mnie właśnie nazw dźwięków. To on właśnie wtedy mi pokazał, jaki dźwięk nosi jaką nazwę, to po pierwsze, a po drugie zapoznał mnie już z podstawami nut brajlowskich. Gdzieś tam mi pokazał, że te ćwierćnutki to się pisze tak, czy tam ósemki, już nie pamiętam, nie wszystkie wartości, ale już coś wiedziałam. I kiedy przyjechałam już za rok do niego na zajęcia, to ocenił, że ja mam słuch absolutny, bo umiem gdzieś tam nazywać te dźwięki, które on mi gra. Dla mnie w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, no bo wydawało mi się to coś takiego naturalnego, no przecież słyszę dźwięk, to wiem, jak go nazwać, a tutaj wszyscy w ogóle tak reagowali takim wow, że to jest słuch absolutny. Tak, ale w ogóle o co chodzi. A w międzyczasie, kiedy chodziłam do takiej, można powiedzieć, zerówki przed pójściem do szkoły podstawowej, jakoś tam się zapoznawałam już z panią tyflopedagog, bardzo wstępnie. To również w tej szkole miała zajęcia nauczycielka rytmiki ucząca również w szkole muzycznej. Tak się złożyło, że to była znajoma mojej mamy. I jakoś tak wyszło, już dokładnie teraz tego dobrze nie pamiętam, że spotkałyśmy się. Ona mnie tam zabierała do siebie, żebym pograła na fortepianie w tej jej sali, coś tam mi pokazywała, czegoś mnie uczyła. I to właśnie ta pani wyszła z takiego założenia, że mogłabym się uczyć w szkole muzycznej, co może gdzieś tam moim bliskim nie przyszłoby jeszcze wtedy do głowy, że mogę się normalnie uczyć z innymi dziećmi w szkole muzycznej. Ale ta pani powiedziała, dlaczego właściwie nie. No i właśnie dzięki niej ta moja nauka się rozpoczęła. To ona poszła do dyrekcji, zapytać, czy w ogóle jak się dyrekcja na to zapatruje. Na początku chyba też, no ale jak to? Jak ona się będzie uczyła? Ona przecież nie widzi. No co ta pani Dorota odpowiedziała im? No przecież normalnie. No i rzeczywiście normalnie znalazła się chętna nauczycielka do tego, aby uczyć mnie gry na fortepianie i tak to się zaczęło. Zaczęłam się uczyć, kiedy miałam 7 lat, a więc równolegle ze szkołą podstawową. Gry na fortepianie i to był mój główny instrument, również tylko i wyłącznie klawiszowe instrumenty, jakoś tak z nimi mi po drodze, raczej z innymi do tej pory nie, chociaż może wszystko przede mną. No, kiedy miałam 13 lat, już się kończyła ta szkoła pierwszego stopnia, no to się zastanawiałam, co tu dalej ze sobą zrobić, ponieważ tam, gdzie mieszkam, nie ma niestety szkoły drugiego stopnia, a bardzo chciałam się kształcić. A po drugie, jeżeli już się kształcić, to na jakim instrumencie, bo nie czułam się może jakąś wybitną pianistką, w sensie takim technicznym, wirtuozowskim i tak dalej, no więc co by tu wybrać. I właśnie moja nauczycielka od fortepianu zaproponowała, no czemu byś nie poszła na organy, bo to jest jednak zawsze taka możliwość, że jak zrobisz sobie organy, to już będziesz miała zawód, jeżeli nic na przykład ci się innego nie uda, co tam sobie zaplanujesz, no to będziesz mogła grać, a na to zawsze zapotrzebowanie jest na uroczystościach wszelkich kościelnych. No i jakoś tak na początku może nie byłam do tego przekonana, bo wtedy jeszcze ten dźwięk organów, taki masywny jakoś mi nie leżał, no ale stwierdziłam w sumie, czemu by nie, może będzie ciekawie. I jakoś tak się udało, że przez te 6 lat dojeżdżałam do szkoły muzycznej do Gdańska. Część przedmiotów zaliczałam w trybie normalnym, a część, jako że wiązałoby się to z jeżdżeniem no więcej niż 2 razy w tygodniu, po prostu w trybie eksternistycznym, otrzymując jakieś tam notatki od wykładowców, no to tyczyło się głównie od wykładowców, już mówię taką terminologią jak ze studiów, od nauczycieli. To tyczyło się głównie takich przedmiotów jak historia muzyki na przykład, no gdzie to jednak jest możliwe. No i ta szkoła mi się udało skończyć, również myślę z dość dobrymi wynikami. No i się zastanawiałam również co dalej, no bo tak tą instrumentalistką się nie czułam. Gdzieś właśnie mi leżały zawsze te rzeczy teoretyczne, związane czy to z historią, czy w ogóle z kształceniem słuchu. I tutaj z kolei ten wybór, a w zasadzie pomoc w dokonaniu wyboru zawdzięczam właśnie mojej nauczycielce od historii muzyki ze szkoły drugiego stopnia, która powiedziała Milena. No, wydział tak zwany pierwszy, jak to jest u nas na tej akademii w Gdańsku, wydział pierwszy dyrygentury kompozycji i teorii muzyki i teoria muzyki to jest właśnie dla ciebie. Ty tam musisz iść, bo no, kto jak nie ty, to jest właśnie taki kierunek, gdzie ty się najlepiej sprawdzisz. No i stwierdziłam, czemu nie, pojechałam jeszcze rozeznać się na akademii, jak oni w ogóle się na to zapatrują, żeby potem nie byli jakoś szalenie zdziwieni, że ktoś taki się pojawił. No trzeba było oczywiście zdać egzaminy, jak wszyscy. Obawiałam się, że mi się to nie uda, bo jednak dość mało osób przyjmują na ten kierunek. W ogóle no, studiuje nas dosyć niewiele, ale też niewiele osób próbuje. Mimo wszystko obawiałam się, czy się uda, ale się udało. I w tym roku obroniłam już swoją pracę licencjacką i rozpoczynam studia na pierwszym roku studiów magisterskich.
5: No to aż brakuje słów. Dwa instrumenty w garści, chociaż no klawiszowe, ale jednak dwa. I jeszcze teoria muzyki, to u ciebie właśnie tak z rozmachem, u Kai z rozmachem, bo już przewód doktorski otwarty. No nie wiem, jako prowadzący teraz się trochę głupio poczułem.
6: Nie masz się czuć głupio, no wszyscy to wszyscy. Nie ma primus inter pares ani coś takiego. Dajesz.
5: Nie, no, Nie wiem od której, nie wiem jak to u mnie się zaczęło w takim razie, może opowiem tylko tak szybciutko, chociaż nie ja tu mam opowiadać, ale ja troszeczkę rok później niż start szkoły podstawowej, a dlatego, że w tym samym roku, kiedy szkoła podstawowa u mnie się rozpoczęła, były już przesłuchania do szkoły muzycznej w ośrodku dla niewidomych, gdzie kończyłem podstawową szkołę i gimnazjum. Nie dostałem się w pierwszej turze. Oczywiście całą komisję musiałem zbluźnić i ochrzanić na zasadzie, co wy sobie myślicie, czy że ja nie mam słuchu? I padło jeszcze parę epitetów. Okazało się za rok, że słuch jednak chyba się znalazł. No i właśnie fortepian na pierwszym stopniu udało się ukończyć, trąbkę też ukończyć na pierwszym stopniu, a potem był mój ulubiony instrument, czyli mój własny głos, ludzki instrument, którego używam w różnych okolicznościach, bo i śpiewając, i pracując głosem. O, ale o sobie to tylko tak szybciutko, może jeszcze później, jak będziemy porównywać swoje doświadczenia, to jeszcze coś powiem, ale was teraz będę przepytywał, dziewczyny, bo ja o sobie, jeszcze w dodatku w radiu, ja nie mogę, nie, słuchajcie, nie mogę. Dobrze, słuchajcie, uściślając, Mileno, ty na Akademii Muzycznej w Gdańsku
7: tak,
5: się
7: w
5: uczysz.
7: Tak, w Gdańsku.
5: Tak? W Gdańsku. Kaja w Katowicach.
6: W Katowicach, tak.
5: W Katowicach, no i wszystko jasne. Dobrze, słuchajcie, takie... Podzieliłem tę dyskusję na takie większe części do omówienia. Nie będziemy się tutaj bawić w drobiazgi. Więc skoro już omówiliśmy to, jak to się wszystko zaczęło, to opowiedzcie, jak wyglądała, oczywiście z perspektywy osoby niewidomej, jak wyglądała wasza edukacja, jeżeli chodzi o grę na instrumencie. Opanowywanie kolejnych utworów, czy to w szkole podstawowej, średniej, czy potem na akademiach muzycznych, czy bardziej bazujecie na swoim słuchu, czy bardziej na notacji, na zapisie nutowym, na notacji brajlowskiej, czy może komputerowej, o tym się właśnie zaraz, to się zaraz okaże i o tym chciałbym, żebyście opowiedziały. Może Kaja na początek.
6: Jak ja się uczyłam zawsze?
5: Jak pracujesz z instrumentem i jak pracujesz? Czy nauczyciele muszą mieć do ciebie stalowe nerwy, czy raczej da się pracować?
6: Teraz to już sama działam.
5: Teraz już sama działasz, no naturalnie.
6: W sensie
5: czy mieli, musieli mieć?
6: Mieli, nie. Znaczy zacznę tak. W szkole natynieckiej, gdzie chodziłam przez 4 lata, niestety mój szanowny aparat został dość mocno, powiem dyplomatycznie i eufemistycznie, skrzywdzony.
5: Aparat słuchowy.
6: Ponieważ... Nie, łapy. Łapy.
5: Aha, aparat dobrze.
6: Tak, słuchowe,
5: wykonawczy.
6: Tak, słuchowych aparatów jeszcze nie noszę, dzięki Bogu nie muszę, ale tak, mówię o samych łapkach, to się właśnie o tym mówi aparat. Aparat gry, o tak powiem. Całe ręce, całe, tak naprawdę to całe ciało jest aparatem gry, bo tak naprawdę energię do grania, żeby było przyłożenie, się czerpie z krzyża i z pięt i z końców palców u stóp. W każdym razie, mówię, to dopiero się dowiedziałam, jak miałam 9 czy 10 lat, kurde, nie pamiętam w tej chwili, czy miałam 9 czy 10. Zmieniłam po prostu szkołę, zmieniłam nauczyciela. Omen z Milenka, z twoich mniej więcej stron, bo tam pochodzenie typu Elbląg i Akademię w Gdańsku na fortepianie moja pani kończyła. Bardzo się bała mnie wziąć. No ale ja się boję. Ja w tym momencie jako takie małe dziecko, taki szkrab, złapałam ją. Mówię, ja już pani nie puszczę. I on to po prostu tak złapał. Mówi, nie, no ja cię biorę do siebie. Po roku, nie wiem jakim prawem i jakim cudem, miałam oczywiście bardzo dużo zwątpień, że chcę to rzucić, cieknę tym fortepianem i się skończy dzień dziecka. Ale moja pani po prostu wymyśliła coś takiego. Mówi, nie, ja się przy niej rozpłakałam, powiedziałam, że ja się poddaję, nie dam rady, bo musiałam dużo głupich odruchów.

0: tytułem Stareńki. No około 7 dych z kawałkiem, albo tam 6. No 6, 8, 7 dych, coś takiego. On grał z nutek wtedy już. Miał taką malutką lampeczkę na fortepianiku po lewej stronie skierowaną na te nutki. I grał, słuchajcie, Bacha. Live oczywiście. To było coś niemożliwe. Ja mówię, kurde, jak się tak da grać, to ja dziękuję, ja nie mogę tego rzucić. No i w ogóle Richter to jest mój gigant w sensie pianistycznym. Dlatego mówię, że dostał omarza w 2009 roku właśnie w postaci magisterki mojej.
1: No więc postanowiłaś iść w ślady swojego mistrza, swojego idola pianistyki. Opowiedz.
0: Powiedziałabym
1: właśnie,
0: nawet mentora bardziej.
1: Mentora, więc...
0: To takie wyświetlane, nieprzyjemne słowo mi się niedobrze kojarzy, przepraszam.
1: Więc opowiedz mi i słuchaczom przy okazji również, opowiedz właśnie o technikach pracy osoby niewidomej, jak grać. Osoba widząca po prostu rozkłada sobie nutki i sobie w te nutki zagląda.
0: A osoba tak, zagląda sobie w te nutki, ale jakbyś widział, jak czyta taka osoba, na przykład awista, która powiedzmy ma to awista, jakie ma, to jest tak jakbyś, nie wiem, czytał książkę w obcym języku, z którego czasem łapiesz konteksty. Bywają ludzie z takimi awista i to jest po prostu dramat. Ja nie wiem, w jaki sposób głowa nad tym czuwa. Ale ja pamiętam, jak zrobiłam, mój chłop, w ogóle wszyscy twierdzą, że ja bym miała awista jak nie wiem, co ja zrobiłam za numer na Tynieckiej w szkole. Bo ja mam coś takiego wmontowane chyba na zasadzie, za to, że nie mam awista, to mam wmontowany transpozer w głowie. I kiedyś była taka sobie inwencja dwugłosowa w C-dur.
1: Transpozer, czyli przenosimy tonację.
0: Przenosimy
1: tak?
0: Do innej tonacji.
1: Transponujemy do innej tonacji.
0: Musimy
1: dla wszelkiego porządku wyjaśniać.
0: Transponowanie to jest przenoszenie do innej tonacji, oczywiście, jasne.
1: Cóż to transpozycja?
0: No i ten. I była taka akcja, że ja sobie poszłam na egzamin, ładnie, pięknie, i mówię, ja wam tu zrobię jaja. Oczywiście tak przemyśliłam, żeby się w skali zmieścić i przetransponowałam im na gorąco, w tempie, do tonacji A-dur. Myślicie, że się ktoś skapnął? Nawet nie powiedzieli, że coś jest nie tak. Najlepsza była moja pani od fortepianu z Tynieckiej, więc możecie wiedzieć, jak ja musiałam mieć pokaźnie ten aparat skrzywdzony, jak ona po pół utworu, mając nuty przed oczami, kwity, skapła się, że Busiu, ty nie grasz w tej tonacji, co trzeba. Ja mówię, wiem, specjalnie to robię.
1: Ale robiłaś to dlatego, żeby udowodnić, że umiesz? Czy wygodniej ci było w innej tonacji? Czy
0: ja się chciałam po prostu pośmiać z tych ludzi na zasadzie, Boże Święty, dlaczego? A stwierdziłam, że to mi też fajnie myślenie szybkie rozwinie, więc dlatego mówię, śmieję się, że awista mogłaby mieć dobre. Bo na przykład czasem jak się uczę na pamięć, powiedzmy, czegoś i coś jest na przykład powtórzone w innej tonacji, ja się nie zastanawiam, jadę po prostu. Okej, jest całe powtórzone. Tak na przykład mamy allegro sonatowe, czyli w większości wypadków pierwsze części sonaty. I tam jest ekspozycja, dwa tematy są pokazane w różnych tonacjach. Albo w durowej i paralelnej, albo w durowej i w dominanty tonacji, czyli tak jakby okwintę wyżej. Nie? I w tym momencie w repryzie, dlatego to jest repryzą, że oba tematy są pokazane w tonacji zasadniczej, w której jest dana sonata, czy tam dane allegro sonata. No i ja po prostu w tym momencie mówię, no dobra, okej, to tu jest repryza, no to jadę. Pyk, pyk, pyk, sprawdzam tylko, czy w porządku, czy tam się nic nie zmienia, bo czasem kompozytor sobie lubi zakpić z wykonawcy i na przykład jakąś inną wersję, powiedzmy, w repryzie, albo rzucić jakąś figurkę retoryczną, albo akord w innym przewrocie. No wiadomo, że to trzeba sprawdzić, ale tak to sobie jadę na zasadzie, okej. Jakbym miała nuty przed oczami, myślę, że też by mi to nie przeszkadzało. No i siadam i normalnie uczę się, znaczy to jest tak. Na co ja zawsze stawiałam i stawiać będę? Na wygodę w graniu przede wszystkim. Na naturalność. Czasem jak jest na przykład głupkowaty zapis, gdzie trzeba bez sensu skoczyć na przykład dwie oktawy o jeden dźwięk, żeby to ładnie wyglądało, ja mam w Iberii mnóstwo takich przypadków, to też będę opisywać, no to mówię, po co ja będę skakać w ramach wyglądu? Po pierwsze, nic mi to nie da, jeszcze się zestresuję i będzie out, co jest bezsensem. A wolę sobie to po prostu rozprowadzić po obu rękach, żeby nie musieć skakać, a poza tym będzie to lepiej brzmiało, bo na przykład dostanie się w ramach mocniejszego palca na przykład, nie wiem, się trafi jakiemuś mocniejszemu palcowi, nie? Lepiej to brzmi nawet. Brzmienie, naturalność i tego typu rzeczy. Ja na to stawiam zawsze. I w tym

0: jak się uczę i jak czasem komuś tłumaczę, kto się na przykład męczy jakimiś paluchami, mówię, matko kochana, ale czeku, po co ty się tak męczysz? Albo sobie to przełóż do różnych rąk, zobaczysz, że będzie selektywniej, precyzyjniej i artykulacyjnie to będzie lepsze. Co stosuję na sobie, też stosuję właśnie na ludziach.
1: A czy przyswajanie materiału jest na zasadzie z pamięci, pamięciowej, czy korzystasz
0: mam
1: z zapisu?
0: Nie mam na to czasu, wiesz, bo wiecznie gonią terminy, bo tu jakieś granie, tu jedno, drugie, dziesiąte po prostu. Najczęściej i najwygodniejszą metodą to jest tak, że biorę sobie człowieka, który materiał mi pod tempem gra, bardzo pod tempem, żebym była świadoma wszystkiego.
1: I ty nagrasz sobie, tak?
0: Ja sobie to wrzucę na sprzęt właśnie, jakiś tam Zoom, nie Zoom, coś tego typu. I to potem uczę się na pamięć, jak każdy inny. Wiadomo, że to jest sprawa indywidualna, w jaki sposób ktoś się uczy. Nie dlatego, żebym nie zdradzała, tylko ja nie wiem. Ja się uczę tak, a ktoś się może uczyć inaczej, w inny sposób. Inne mieć metody zapamiętywania czy schematy.
1: Tak, tylko właśnie dlatego pytam, bo osoby widzące z reguły uczą się... wzrokowo z tego, co widzą z kartki, już niekoniecznie mówię o graniu a vista, ale najczęściej jest to praca z zapisem notowym, no i oczywiście z jakimiś instrukcjami od profesora
0: od profesorów,
1: czy od innego
0: no.
1: nauczyciela, jeszcze jeżeli chodzi o średnie wykształcenie. A na przykład w tych szkołach niższych, podstawowych, średnich, opcja była podobna na zasadzie.
0: Tak, opcja była podobna. Ja nie nagrywałam akurat, bo wtedy jeszcze byłam na tyle skrzywdzona aparatowo, musiałam odkręcać odruchy, bo ja jestem taka, jak ja sobie coś zapiszę albo sobie nagram, to dobra, zawsze mogę sprawdzić, nie muszę o tym pamiętać. Więc w średniej szkole akurat takie akcje pod tytułem nagrywanie nie byłoby zbyt dobrą metodą dla mnie i jakby rozleniwiłoby moje takie myślenie na zasadzie totalnie symultanicznej względem całego aparatu, całego ciała, dlatego tego nie robiłam w średniej szkole, ale na studiach to już było typu, żeby czasu zaoszczędzić, no to pyk, jedna lekcja, nagrywamy i uczymy się, ja to powtarzam, bo profesorze często było takie jaja, bo niestety też mnie pogiło w tym kontekście, że słyszę alikwotycznie, alikwoty to są dźwięki składowe dźwięków i na przykład łapałam jakiś akord, a profesor do mnie, no ileż tu jest dźwięków, ja mówię, no jak ile, no 6. Nie 6, jest 5. A mówię, aha, dobra, alikwot mi się w dźwięk ułożył. Fajnie. Więc tak to czasem bywało prześmiesznie, ale nie miałam jakichś problemów z pamięcią specjalnych, ani z uczeniem się na tę pamięć, ani jakby z przyswajaniem materiału. Lubię to robić po prostu. Teraz to sobie mówię, biorę człowieka i jest to jednorazowa, powiedzmy, posiadówa pod tytułem godzina albo półtorej. Materiał zrobiony, ja już się potem po swojemu uczę, nie muszę nikogo angażować.
1: Natomiast u ciebie, Milena, jak to wygląda? Czy też technika słuchowo-pamięciowa, nagrywamy na sprzęt i się uczymy w domowym zaciszu, czy jednak inaczej?
0: A przepraszam, że jeszcze przerwę, żeby nie było wątpliwości. Ja zapis nut Braille'a znam. Zresztą z mojej własnej inicjatywy. Tak, bo to nie jest tak, że nie znam, tylko po prostu to jest, za przeproszeniem, cholernie czasochłonne, żeby to rozczytać. Gdybym sobie na przykład mój przedmiot doktoratu miała rozczytywać, to do dzisiaj bym pierwszego zeszytu chyba nie zrobiła.
1: Ale otarłaś się o ośrodki, tak, dla osób niewidomych.
0: Tak, no mówię, właśnie na tym niemieckiej wszyscy się dziwili, a po co ci te nuty się uczyć, po co ci te nuty? Ja mówię,
1: zajęcia muzykografii, myślę, że się pojawiały.
0: Tak.
1: Tak, wiem też po sobie, bo właśnie u nas też były zajęcia muzykograficzne. Milena, powiedz mi, jak z twoimi technikami przyswajania materiału instrumentalnego, tak? Na fortepianie, czy na organach, czy też właśnie tak samo jak Kaja, nagrywamy na sprzęt i uczymy się z pamięci, czy bardziej wczytujesz się w nuty?
2: U mnie, że tak się wyrażę, metody łączone. Zależy od tego, co jest, kiedy wygodniej, jaki utwór akurat należało przyswoić i tak dalej, ale może tak po kolei przedstawię to historycznie, no bo też jednak te metody było sobie trzeba wypracować. Jak przyszłam...
1: Dokładnie, i musi nam się to jakoś uleżeć.
2: Tak, no idąc do szkoły, człowiek no jeszcze przecież nie wie, nie zna wszystkich możliwości i gdzieś tam z nauczycielem trzeba jakieś właśnie środki sobie wymyślić, wytworzyć jakieś metody i dlatego no, od razu może to nie są jakieś takie rozwiązania najwłaściwsze, no ale do wszystkiego się dochodzi, po prostu pracuj metodą prób i błędów. No bo na początku, kiedy przyszłam do pierwszej klasy, to też nie było tak, że od razu sobie nagrywałam utwory. Tak na początku sobie przypominałam tych pierwszych parę miesięcy, ostatnio i kojarzę, że to jakoś było tak, że pani zapisywała jakoś te utwory mojej mamie, która nie zna nut, jakoś musiała jej zapisywać te nazwy dźwięków. Do końca już teraz nie wiem, jak to tam wyglądało, jaki musiał mieć swój system, no bo przecież o ile zapiszę jej, że to jest tam nutka D czy FIS, no to jaki zapisywała wartość, ale przypuszczam, że to musiało być tak, że po prostu pani mi pokazywała i tak te utwory na lekcji, więc już tam wartości kojarzyłam, a chodziło o to, żeby zapamiętać sobie jakoś na przykład przypomnieć ten utworek w domu, no wszak to jeszcze były proste utworki, ale żeby sobie coś tam przypomnieć, czy jeżeli miałam jakiś utwór zadany właśnie do zrobienia podczas ferii, no to właśnie wtedy moja mama mi to czytała z jakiegoś takiego szyfru zapisu literowego. Potem nagrywałam utwory na dyktafon i uczyłam się w ten sposób. Tak jak już wspominałam, znałam owszem jakieś podstawy tych brajlowskich nut, no ale nikt u nas tego nie znał, nie wiedziałam w ogóle, że można mieć utwory zapisane właśnie w nutach, ale miałam tyle szczęścia, że kiedy byłam w drugiej klasie, odbywał się w Gdańsku, w szkole muzycznej, do której ja potem trafiłam, w sensie to jest zespół szkół, ja trafiłam potem już do szkoły drugiego stopnia, natomiast szkoła, w szkole pierwszego stopnia odbył się kurs nut brajlowskich, ponieważ okazało się, że jest tam w Gdańsku osoba, która takie nuty zna i jest w województwie bodajże 5 dzieci chętnych, które chciałyby w takim kursie uczestniczyć, żeby tych nut się nauczyć. Nie wiem już dzisiaj, jak to w ogóle się stało, że szkoła się o tym dowiedziała. No wtedy mnie to średnio interesowało, skoro byłam takim małym dzieckiem, ale kurs składał się bodajże z 5 takich lekcji, kilkugodzinnych, jechało się do tego Gdańska w sobotę i takich podstaw nut się można było nauczyć. Tam również pojechała ze mną moja nauczycielka od fortepianu, stąd też jakoś tam podstawy zrozumiała w ogóle, o co w tym mniej więcej chodzi, jaka jest logika tego zapisu. I tak się starałyśmy, żeby uczyć się tych utworów z nut, żeby gdzieś tam ten kontakt z nutami mieć. No bo sprowadzałyśmy nuty, te, które były dostępne gdzieś tam, czy to wtedy chyba jeszcze głównie w bibliotece PZN-u, w tym dziale nutowym, ale wiadomo, no nie wszystkie nuty tam były dostępne, jeszcze nie wiem, jakoś chyba nie wpadłyśmy wtedy na to, żeby coś w ogóle drukować za pieniądze, no więc wiadomo, że te utwory w dużej części również nagrywałyśmy, te, których nie było możliwości zdobyć w Braille'u, tak więc te metody się starałyśmy łączyć. I tak w zasadzie było do końca szkoły pierwszego stopnia. W szkole drugiego stopnia, jeżeli chodzi o organy, to już zadbałam o to, żeby mieć wydrukowane nuty do tych utworów, ponieważ zapis organowy nie jest w zasadzie aż taki złożony, nie ma w nim aż tylu znaczków jakiejś artykulacji, nieartykulacji, jakichś w ogóle, nie wiem, złożonych wielodźwięków. No to jednak z reguły gra się polifonia, więc dość proste linie. Także akurat przeczytanie tego jest no, też czasochłonne, ale przypuszczam, że mniej niż jakichś skomplikowanych zapisów fortepianowych, o których tutaj Kaja wspominała. Natomiast jeżeli chodzi o fortepian dodatkowy, to już stwierdzałam, że po prostu zwyczajnie, jeżeli miałabym jeszcze to drukować, to się nie opłaca finansowo. więc jako, że i tak będzie mi szybciej nauczyć się tego ze słuchu, to pani również nagrywała mi utwory i uczyłam się ich słuchowo. Także tutaj znowu mamy łączenie metod i dobrze, że tak się stało, ponieważ jak potem okaże się w praktyce, a w zasadzie już się okazało podczas moich studiów, ten zapis nutowy, jego znajomość, obcowanie z nim jest dla mnie czymś bardzo przydatnym, może nie tyle w kwestii uczenia się utworów, no bo już granie jest gdzieś tam sprawą drugorzędną, ale w kwestii zapisywania, w kwestii dokonywania jakichś aranżacji i tak dalej, więc ten zapis i taka orientacja w nim i to, żeby gdzieś tam cały czas mieć z nim kontakt, myślę, że było cenne wówczas i dzisiaj to jakoś tam procentuje. No na studiach grania już mniej, jedynie fortepian dodatkowy i tutaj również metoda słuchowa, no bo jest szybciej, nie oszukujmy się, jest szybciej. Natomiast ten kontakt z nutami jest dla mnie niezbędny i jeżeli już potrzebuję na przykład wydrukować sobie jakieś utwory, czy też właśnie zamówić w wydawnictwie Tokata, czy sprowadzić jakieś utwory dostępne, no to wykorzystuję to głównie do takich przedmiotów, gdzie jest mi to już konieczne, tak jak do analizy dzieła muzycznego, do dokonywania właśnie jakiejś aranżacji czy instrumentacji, bo tam jednak nie obyłabym się bez tych nut, więc jeżeli już się mam uczyć utworu, to to robię to po prostu słuchowo. Także no, znajomość nut myślę, że jest no, ważna. Miałam na pewno dużo szczęścia, że akurat udało mi się trafić na taki kurs, bo nie zdziwię się, jeżeli jest wiele takich osób, a z tego co kojarzę, to są takie, które jeżeli już podjęły naukę, powiedzmy w szkole pierwszego stopnia ogólnodostępnej, no to w ogóle skąd takie osoby miały wiedzieć, że jest coś takiego jak nuty brajlowskie, tak? No przecież nauczyciele tego nie wiedzą, kto ma to wiedzieć? A potem, jeżeli już ma się kontakt z takim zapisem, gdzieś tam później ktoś pokaże, jeżeli ma się tych lat kilkanaście, no to nigdy to się nie stanie wiodącą metodą, ponieważ już ma się całkiem inne przyzwyczajenia. Także miałam naprawdę, to po prostu szczęście, że się właśnie tak udało, że te nuty poznałam odpowiednio wcześnie.
1: No to jest rzeczywiście szczęście, jeżeli już za, jak to się mówi, za dzieciaka, za mało lata się poznaje zapis muzykografię tak zwaną, dlatego że później jest rzeczywiście łatwiej, chociażby ja używałem troszeczkę podręczników do kształcenia słuchu i do form muzycznych, więc troszeczkę zapisu nutowego też trzeba było liznąć gdzieś tam już w średniej szkole później. A tak troszeczkę zmieniając temat i przechodząc troszeczkę do łączenia między częściami, wtedy, podczas kiedy ty, Milena, mówiłaś, ja z tej racji, że mam dość dużą tutaj swobodę z moimi słuchawkami, więc wstałem i się troszeczkę poruszałem, żeby się nie zasiedzieć podczas programu. O, taki komfort w studiu tutaj jest, można się poruszać podczas programu bez konsekwencji. I dlatego chciałem się was spytać, jak było u was z takim przedmiotem jak chociażby rytmika? Bo wiem, że bywa różnie i często nauczyciele osoby niewidome z rytmiki zwalniają. A nie widzisz, nie będziesz się obijał tu po sali, czy obijała. Miałyście styczność z takim przedmiotem jak rytmika, Kaju?
0: Znaczy ja powiem w ten sposób, że mówię w ramach tego mojego indywidualnego toku, gdzie ja przyjeżdżałam sobie raz na miesiąc albo na dwa miesiące dostawszy materiał do zaliczenia i zaliczałam. No to w tym momencie no, nie miałam jak po prostu fizycznie na tej rytmice się pojawić, więc ja akurat byłam poza tematem. Nikt mnie z tego nie zwalniał, w zasadzie po prostu byłam poza tematem, jak chodzi o rytmikę. Zresztą no pianiści to, ja nie wiem, czy w ogóle pianiści, jak chodzi o średnie szkoły, chyba nie mają rytmiki, nie kojarzę czegoś takiego.
2: No nie, w szkole pierwszego stopnia jest tylko rytmika, no i w niektórych szkołach drugiego stopnia jest w ogóle osobny taki kierunek jak rytmika, ale to nie we wszystkich.
0: Miałam niby w pierwszego stopnia tam na Tynieckiej, bo tam w muzycznej już potem nie ma, nie? Natomiast
2: no nie ma,
0: tam
2: nie ma.
0: Praktycznie wszystko nie widziało, więc jakby byłam równa względem wszystkich i ta rytmika była niby prowadzona pod nas, więc to takie tam tupanie, chodzenie, to nie.
1: Mnie także, no, z rytmiką było podobnie, jeżeli o rytmikę chodzi, bo teoria muzyki to tak troszeczkę chyba rytmika to inny troszeczkę przedmiot.
2: Tak.
1: No ale pytam, bo może gdzieś się zetknęłaś z rytmiką i uczestniczyłaś albo byłaś zwalniana właśnie, więc...
2: W sumie ja też nie byłam nigdy jakoś tam fanką tych zajęć ruchowych, więc mi to było na rękę, że również z tej rytmiki jakoś tam nie korzystałam intensywnie, bo... Po pierwsze, było to tak, że kiedy poszłam do szkoły pierwszego stopnia, to uznano, że na zajęcia teoretyczne, czyli kształcenie i rytmika właśnie, mam chodzić indywidualnie. No bo skoro przyszłam, nie znałam nut, a dzieciom na pierwszej lekcji się tłumaczy, w jakich miejscach na pięciu linii się zapisuje, które nutki, to zajmuje tam ileś czasu. U mnie to i tak by przecież nic nie zmieniło, no bo w ogóle tych nut nie kojarzyłam, a nazwy dźwięków już przecież znałam idąc do szkoły muzycznej. To tak jeszcze zapomniałam dodać, że idąc na egzamin wstępny do szkoły muzycznej pierwszego stopnia właśnie tym wszystkich zaszokowałam, że po prostu przychodzę i znam nazwy dźwięków wszystkich, a normalnie przecież
0: ten egzamin... No, a mnie z tego tytułu chcieli dać na skrzypce, obrzyć.
2: A normalnie przecież ten egzamin tak wygląda, że się właśnie wyklaskuje rytm, czy się określa, czy melodia jest wesoła, czy smutna w domyśle, czy durowy, czy molowy trójdźwięk, a już miałam podać nazwy dźwięków. No więc dlatego uznano, że będę chodziła indywidualnie, bo to przynajmniej na razie nie ma sensu i to tak zostało przynajmniej na początku. Więc skoro miałam te zajęcia indywidualnie, to tak też do nich podeszły osoby prowadzące, stawiając właśnie większy nacisk na takie zadania gdzieś tam typowo słuchowe i żebym w tym się rozwijała. Także rytmika w nich była gdzieś tam jakoś tak szczątkowo włożona, nawet nie bardzo, szczerze mówiąc, ją pamiętam, jak już to właśnie w jakichś bardziej dostępnych dla mnie formach, ale stawiano w gruncie rzeczy na to, abym właśnie słuchowo się rozwijała. No i mi z tym było lepiej, szczerze mówiąc.
1: Dostępne formy. Może nauczyciele pokazywali na przykład, jak taktować? Ja miałem taki epizod właśnie z rytmiką.
0: To ja miałam na finieckiej w szkole taki.
2: To się nawet robi na muzyce, w szkole podstawowej nawet się pokazuje, jak
0: no dokładnie, się dokładnie. żeby nie było, ja się nie boję ruchów, bo ja i na bungee skakałam i w ogóle, i po górach chodziłam i nawet auto prowadziłam. No, także ja się nie boję, bo są tacy ludzie. Tak, są tacy ludzie na przykład, którzy, miałam teraz taki przypadek właśnie kolegi, który jest zresztą z nami w Kato na Akademii w tej chwili, się dostał, też nie widział, on był bardzo taki pokręcony, w sensie pospinany wszelako właśnie aparatowo i fizycznie, on się bał zrobić skoku, w sensie na fortepianiku skoku, skoczyć po prostu z danego miejsca na miejsce, bo się bał, że nie trafi. W tym momencie spina łap, płaskie palce, co w ogóle pozornie tylko powoduje jakieś takie bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa w klawiaturze. No ale ja go przestawiłam, no mówię, patrz, ja też nie widzę tak, ty widzisz, patrz, złap sobie, obczaj sobie tutaj, patrz, to się da skoczyć, ja pyk, pyk, pyk, bo to jest kwestia pewnych technik przygotowawczych, które też trzeba ćwiczyć, które trzeba przede wszystkim znać, bo w tym momencie ja właśnie, ktoś mi kiedyś powiedział, że jak ty to robisz, że ty trafiasz w klawiaturę, wyglądasz jak normalny człowiek, w sensie grająco, aparatowo, że na przykład ja sobie z góry jestem w stanie skoczyć, wiem, że trafię, nie muszę tego sprawdzać, dotknąć, jest to na tyle szybki jakby ruch i taki refleksowo, że ja, no ludzie właśnie się śmieją, no nie ma różnicy, ty się odbijesz od klawiatury, pyk, skoczysz z góry i to tak naprawdę z góry, jak jakieś rzeczy Rachmaninowa się grało czy coś, no to nie było wyjścia, bo w tym momencie nie ma tego otwarcia alikwotycznego, tej przestrzeni. Alikwoty to są dźwięki składowe dźwięków. Kolego Dęciaku, będziesz coś na ten temat wiedział, nie?
1: Tak.
0: Na temat alikwotów.
1: Tak, wiem, były różne takie ćwiczenia alikwotyczne.
0: Więc na fortepianiku też te alikwoty są, a jeszcze mówię, jak się je słyszy, to naprawdę trzeba mieć dużo różnych tych taczów albo tusze, zwał jak zwał, z różnych języków obcych, które te alikwoty, które się chce, otworzą. Te tacze, te tusze. Dotyki po polsku. Więc ja to tak widzę. I jakby to jest kwestia indywidualności pewnej właśnie wykonawcy, każdego wykonawcy. No, są tacy ludzie, którzy się tłuką po klawiaturze, co mnie irytuje już. Nie mówiąc o chińskich dzieciach. To mówię w cudzysłowie chińskie dzieci, bo po prostu poziom tego, co tutaj do Polski się sprowadza, w sensie tego mam na myśli ich umiejętności. Nie, oni to nie są to, tylko to są ludzie. Ale to po prostu mówię, do szkoły średniej, tak co najwyżej druga klasa. Oni są na przykład na którychś latach studiów. Niestety ciężko się z nimi współpracuje, ale to nieważne, nie o tym mieliśmy mówić.
1: Okej, w takim razie, jeżeli porozmawialiśmy sobie już o grze i o tym, jak pracować z instrumentem, chyba że jeszcze coś chciałybyście do tego, co już powiedzieliśmy, dodać do tej części, bo chciałbym za chwilę porozmawiać z wami o właśnie o tych kwestiach teoretycznych i o analizie i też również o zapisie, ale o waszym zapisie, kiedy to trzeba coś pisać, bo jest na przykład sprawdzian z form albo z kształcenia, albo z zasad muzyki. Mówię w tym momencie troszeczkę o średniej szkole, na studiach nie byłem muzycznych, ale myślę, że dowiem się za chwilę od was, czego was tam uczą i gdzie każą pisać. Natomiast czy jeszcze coś chcecie dodać, jeżeli chodzi o pracę osoby niewidomej z fortepianem, jeżeli chodzi o przyswajanie nowych utworów? Czy już żeśmy
0: omówili? Ja tylko powiem, no.
2: Milena, byłam pierwsza. Wygrałam.
0: Okay.
2: Myślę, że odniosę się jeszcze do tej kwestii właśnie aparatu, o której ty, Kajo, mówiłaś, że to jest jak najbardziej istotne, co również, w czym również bardzo pomogła mi moja pierwsza nauczycielka fortepianu. Przyszłam na te zajęcia, pierwsze, no sobie myślę, no przecież ja już umiem grać na tym keyboardzie, no to w ogóle o co chodzi, czemu ona się mnie czepia? No bo tu się już zaczęły takie uwagi właśnie odnośnie tego układu ręki, odnośnie luzu w łokciu, tak takie zawsze było stałe hasło, łokcie od siebie, odnośnie właśnie kształtu dłoni. Wymyślała naprawdę przeróżne metody, aby mi w tym pomóc, aby mnie tego nauczyć, no bo to gdzieś tam nie jest zawsze sprawa naturalna. Więc na przykład kupiła taką piłeczkę, taką akurat, że się w dłoni mieści, żebym na niej kładła rękę i żebym wtedy zrozumiała, jak ta ręka ma być ułożona, że nie mam grać płaską ręką, płaskimi
0: plecami. To jest wbrew pozorom bardzo naturalny układ. Nie?
2: Tak, tak, no, ale dziecko nie wszystko rozumie. Tak? I takimi metodami trzeba trafić. Względnie na przykład to, żeby pierwszy palec nie wystawał poza dłoń, nie wyginał się tam w drugą stronę, tylko właśnie wręcz odwrotnie. No to sobie teraz wyobraź, że ten twój palec to on jest samochodem i on wjeżdża do tego tunelu, który nie jest dłoń. No więc jak on wjeżdża, to tam się chowa. No i takie różne jakieś zabawy, ćwiczenia. Dziś może nie jestem jakąś mistrzynią aparatu, no bo i nie jestem wirtuozem, bo to no bo poszłam w inną stronę, co innego mnie tam od zawsze interesowało. Natomiast no myślę, że jakoś tam ten mój aparat gry w miarę wygląda, bo naprawdę jeżeli się o to nie zadba, to po prostu jest niewygodnie, nie ugra się tą ręką dużo, no to po co się męczyć? A
0: przede wszystkim boli.
2: Dokładnie.
0: No cóż, ja mówię, jakbym ja dalej grała z takim aparatem, z jakim wyszłam po tej niemieckiej szkole, no to przypuszczam, że albo bym nie grała dzisiaj w ogóle, albo bym chodziła jak paralityk z pokrzywionym kręgosłupem. No to jest nie mówiąc o rękach.
2: To jest dla mnie trochę zaskakujące. Nie chcę tutaj jakoś się negatywnie wypowiadać o ośrodkach, ani o szkołach muzycznych w ośrodkach dla niewidomych, no bo nie, w takich nie byłam.
0: Nie, po prostu pani wyczaiła, że ja mam łatwość techniczną. Ja słuchaj, dziewczyno, w wieku 10 lat grałam mazurki opus 17 Chopina. Aha. Z takim, przepraszam, 8, nie 10, bo bym się kopnęła. Mazurki Chopina, cały opus 17 wszystkie, gdzie ja ledwo wow. To w ogóle łapałam i... No wow, właśnie wow, śmiał. Ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, dlaczego, znaczy w tym w takim sensie, że ja nie zwracałam uwagi, bo mi było łatwo, ja grałam tak jak mi wygodnie, to, że nie łapałam wielu rzeczy i po prostu ręka była tak pokrzywiona, łokcie przy sobie, w ogóle nikt mi uwagi nie zwrócił, bo dobrze, bo umiesz szybko paluszkami ruszać, no i ja nie mogę, no. Przepraszam, że mówię to z takim natężeniem emocjonalnym, ale po prostu no... Gdzie tu jest rozum? No.
2: Ale szkoda właśnie, że w ośrodkach się nie zwraca na to takiej uwagi, no bo jeszcze rozumiem, powiedzmy, że w szkole ogólnodostępnej, że nauczyciel może nie mieć takich pomysłów, nie wiem, takiej woli, takiej chęci, jak miała akurat moja nauczycielka, ale no może gdzie indziej jest inaczej, może akurat ty tak trafiłaś, ale no...
0: Ja tak trafiłam, bo potem tak. Już właśnie jak uciekałam z tej szkoły, to się pojawiła jedna pani, która mówi, Matko Boska, dziecko, co ty masz z tym aparatem? Ale ja się u niej nie uczyłam, ja miałam niby zajęcia improwizacji, na których się nic nie nauczyłam, bo to, co mi pani proponowała i mówiła, to ja już wiedziałam. Więc tak, nie mówię, nie chcę tu uchodzić za jakąś alfę i omegę na tej zasadzie, ale ludziom się czasem ciężko, a zwłaszcza pianistom, otworzyć właśnie przez to, że mają nuty przed oczami, otworzyć głowy na coś takiego jak improwizacja. A to w wielu wypadkach bardzo pomaga. Mówię, nawet w szukaniu taczów, jak nie ma się tych nutów przed oczami.
1: Włączając się tak troszeczkę do dyskusji już w tym momencie i nie tylko i wyłącznie do przepytywania. Milena, ty wspomniałaś, że w ośrodkach, w szkołach muzycznych, które są prowadzone w ramach ośrodków dla osób niewidomych, nie zwraca się uwagi na aparat gry, tak?
2: Znaczy, no powiedziałam, że wnioskując po tym, co powiedziała Kaja i też po tym, jakby z czym ja się spotkałam gdzieś tam u niektórych osób ze środków, natomiast no mówię, że nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, no bo w takim nie byłam. Ja po prostu akurat trafiłam na takie przypadki, więc no trudno mi stwierdzić, czy to jest jakaś reguła, czy nie. I dlatego no uważam, że tam to tym bardziej powinno się na to zwracać uwagę, no bo jednak ci nauczyciele obcują z takimi osobami już długo, no więc mówię, ja nie mogę tego postrzegać, ani tak oceniać ośrodków. No, nie mogę tak krzywdzić, jeżeli nie znam. Tak.
1: No akurat z mojego doświadczenia to było tak, że kiedy grałem właśnie na fortepianie na pierwszym stopniu, bardzo mnie ganiano za nieodpowiednie palcowanie w utworach. No i finał był taki, że musiałem w końcu się zrehabilitować po którymś egzaminie. kiedy to siedzę, gram jakąś etiudę i nagle słyszę w komisji takie takie cichutkie bardzo śmiechy. Wszystko przecież grałem jak najbardziej tak. A potem po egzaminie podchodzę do mojej nauczycielki, mówię, o co chodziło o komisji, tak się wszyscy podśmiewają ze mnie. Edwin, po prostu grasz chińskimi palcami, ty po prostu cudujesz po tej klawiaturze jak niemiłosiernie. No i potem już musiałem się jakoś przekonać do tego, żeby jednak o aparat gry zadbać prawidłowo i chociażby przywiązać wagę do odpowiedniego ułożenia rąk na klawiaturze. Dla mnie byle melodia się zgadzała i byle akordy się zgadzały i jedziemy do przodu. Muzyka musi grać. Natomiast palcowanie było rzeczą drugorzędną, ale to dla mnie. Natomiast nauczyciele u nas, przynajmniej za mojej kadencji, bardzo na to zwracali uwagę i bardzo wszystkich przekonywali do tego, żeby jednak grać wszystko poprawnie, tak jak być powinno.
2: No to akurat chyba nie jest to kwestia niewidomych. Nie, no bo to
0: palcowanie bywają... Znaczy to nie jest... Właśnie to chciałam powiedzieć.
2: No właśnie.
0: To nie jest kwestia niewidomych osób. Nieraz jak ja po prostu widzę, jak te chińskie dzieci, na których miałam praktyki w ramach doktoratu, jeszcze prowadzić lekcje po angielsku, jak już nie mogłam, to autentycznie, uwierzcie mi, rzucałam bluzgami po polsku, bo tłumaczy coś człowiekowi. Jak ja widziałam nieraz, jakie... Skąd się wzięło? Chyba stąd się wzięło chińskie palce. Jak ja widziałam, jakie one palce sobie uskuteczniają, to mi się chciało płakać. Ja mówię, Jezus Maria, mówię, człowieku, niechżeż ci profesor zapisze te palce, albo zobacz, popatrz, dotknij, nie patrz na mnie, zamknij oczy, bo to normalni ludzie, studenci, którzy w sensie normalni ze wszystkimi zmysłami w porządku. I ja mówię, zobacz, dotknij, mówię, popatrz, przecież tak jest naturalnie, kurczę, tak jest wygodnie. Okej, za chwilę co? To samo. Mówię, gratuluję po prostu, no jak do dzieci. Stąd moja pieszczotliwa nazwa chińskie dzieci.
1: Tak, właśnie z terminologią chińskie palce się właśnie spotykałem u nas, że gram chińskimi palcami.
2: Tak, tak, to moja nauczycielka na studiach też tak mówiła, ale zawsze dodawała, że to oczywiście nie ma nic wspólnego z tymi studentami z Chin, którzy byli u nas i są, ale szczerze mówiąc, to nie wiem, jak tam oni sobie radzą dokładnie, no bo aż takiej bliskiej styczności jak Kaja nie miałam. Słyszałam tylko kiedyś jakąś kontrabasistkę, to było trochę smutne rzeczywiście, więc może i coś w tym jest, co mówisz, jeżeli chodzi
0: nie,
2: o ten poziom.
0: Ale my dzisiaj nie o tym. Nie słyszałaś.
1: Jak już jesteśmy przy tym, to ja w takim razie, Kaja, muszę ci zadać nadprogramowe pytanie.
0: No zapraszam.
1: Jak wygląda praca ze studentami z twojej perspektywy? Ty musisz poprowadzić zajęcia.
0: W sensie jako doktoranta, właśnie... który ma otwarty przewód, czy jako osoby, która nie widzi?
1: I tak. Jako osoby, które nie widzi przede wszystkim. No i prowadzisz takie zajęcie z racji tego, że jesteś doktorantką. Chyba na studiach magisterskich nie można sobie za bardzo niestety zajęć poprowadzić.
0: Wiesz co, i tak mi przychodzili ludzie. Wejrze, pomóż, patrz, posłuchaj, bo coś mi tu nie siedzi. Ja mówię,
1: wejrze, pomóż. I właśnie.
0: Wejrze, pomóż. Dokładnie takie hasła. Wejrze, pomóż.
1: Jak odbywają się właśnie takie zajęcia? Czy na przykład coś ci sprawia problem w prowadzeniu takich zajęć? No bo też trzeba to jakoś tej osobie przetłumaczyć.
0: Znaczy, wiesz co, ja działam
1: materiał
0: tak jak normalni
1: trzeba jakoś
0: profesorowie.
1: Dostarczyć, tak?
0: Nie, no, nie. Oni przychodzą, to profesorowie wybierają. Ja im nie wybieram, bo ja jakby nie jestem ani profesorem, ani ten. Znaczy, często mnie tam... Proszą profesorowie, weźże Kaja, przyjdź, to mówię, skonsultujemy, czy ona może to grać, a może to grać, a jak ty myślisz, co ty myślisz. Dobra, okej. Okay. No to na tej zasadzie mogę ewentualnie. Natomiast oni przychodzą z bardzo często, nie mówię tu o chińskich dzieciach, z rozczytanym programem normalnie. Jak mi jedna przyszła z Walde z Rauschen, to w sensie po szumy leśne, to ja mówię, dziewczyno, już nie wytrzymałam, powiedziałam po polsku, zobacz. I przeczytaj mi tekst, a nie graj mi pod tempem nie tych tekstów. Ona normalnie przy mnie czytała, a wistę, ja myślałam, że w tym momencie nie wiem, co jej zrobię. Jakbyś tak do profesora kobieto przyszła, to wypieprzyłby cię za przeproszeniem z lekcji. Natomiast co chciałam rzec, ja robię tak, jak robią profesorowie. Nie robię tego na zasadzie, że siedzę se i se opowiadam o utworze, tylko są dwa fortepianiki otwarte. Ja siedzę przy jednym. Ja mówię, no dobra, mówię, no to coś ci tu nie odpala. Raz pamiętam, przyszła do mnie właśnie, a propos magisterskich studiów, przyszła do mnie koleżanka, Jezu, Kaja, mam takie jaja z aparatem, mówi, kurczę, no nie mogę sobie tu poradzić, tu mi nie odpala, ćwiczę dużo, nic to nie daje, profesorka mi opiecze. A mówię, dobra, no to gramy rondo na temat Duporta Mozarta. I ja, nawet nie podchodząc do niej, bo bardzo często jest tak, że nie trzeba patrzeć na człowieka, bo to się i tak słyszy. Co on robi błędnie, bo to się odbija na gatunku dźwięku bardzo często. Ja mówię, Gosia, a powiedz ty mi, dziewczyno, czemu ty ten nadgarstek tak wysoko trzymasz i po co? I co ty sobie chcesz zrobić? Przecież ty sobie normalnie prawom fizyki zaprzeczasz. Bo mówię, nie masz jakby wprowadzenia paluchem, bo ten paluch po prostu się, że tak powiem, w ramach tego wysokiego nadgarstka jedynie ześlizguje, więc ty nawet nim nie jesteś w stanie chwycić. Czyli na zasadzie jakby wydrapać z tej klawiatury cokolwiek. Tak jak się właśnie, jak ktoś ma problem z chwytem palca, ja mówię, drapałeś się człowieku kiedyś? No tak, tak, tak. No to mówię, w ten sposób potraktuj klawiaturę, jakbyś chciał coś z niej wydrapać. Więc jakby moja przypadłość tu absolutnie nie ma znaczenia. A Gosia mówi, a skąd ty wiesz, że ja trzymam wyżej nadgarstka? Mówi, nie muszę patrzeć na ciebie. Oczywiście poskutkowało, pomogło. Pomogło, trochę ją tam ustawiłam, ale no niestety dziewczyna nie studiuje, bo stwierdziła, że powołanie jej to jest medycyna i fortepian kosztował ją zbyt dużo stresu. Więc zrezygnowała, ale to mówię, abstrahując od tego, po prostu ktoś czasami na scenie jest paraliżowany pewną tremą, nie tremą i tak dalej. To już jest jakby kwestia nawet bardziej głowy, nie tyle umiejętności pianistycznych, bo ona zrobiła nie tyle dzięki mnie ten progres, tylko często jest tak, że ludzie mnie pytają, że na przykład idą dobrymi drogami, czy to jest dobra droga do tego. Jak widzę na przykład, no powiedzmy spotykamy się tam kilka razy, no mówię, dobra, jest progres, ja bym szła inną drogą, ale ja to kupuję, bo mnie przekonujesz, bo widzę, że dla ciebie to jest lepsze. Jakby kwestia mojej przypadłości tu jest absolutnie nie jest to traktowane na zasadzie, ojej, uczę, jestem niewidoma, to muszę inaczej do tych ludzi podchodzić. Absolutnie, fortepian jest fortepianem, ma klawisze, topografię klawiatury każdy zna. Nawet często jest tak, że jak komuś nie odpala coś typu, ma wszystkie techniczne możliwości, aparat poukładany, ale nie odpala. Mówię, dobra, mam taką propozycję do ciebie, zrobisz to przy mnie, zrobisz to piano pianissimo, bardzo pod tempem na początek, ale z zamkniętymi oczami.
1: Mówię, Jezus, skutkuje?
0: A często jest takie pytanie, o Jezus, a co tam jest? Mówię, halo, halo. Nie pracujemy tylko wzrokiem, a propos patrzenia na klawiaturę. Słuchamy, co robimy. Skutkuje, właśnie skutkuje.
1: No często właśnie jest takie dziwne pytanie, jakieś ktoś czasami zadaje mi chociażby. Jak ty grasz? Przecież trzeba patrzeć na klawiaturę, żeby dźwięki widzieć, nie?
0: Ja mówię, dobra, nie. Wyłączam prąd, to co? Przestanie pianista grać? No bez kitu. I tutaj akurat właśnie mówię, że wzrok tu ma tyle do gadania, co nic. Więc jakby też...
1: No właśnie, to jest przede wszystkim wyczucie klawiatury, no. Znajomość jej rozmieszczenia, tak myślę. Dobrze, kolejny.
0: Nawet takim... kwestia takiego szybkiego myślenia bywa podczas grania, że coś się czasem stanie, coś się zdarzy, że nie wiem, no jakiś powiedzmy klawisz na tyle nie stroi, że ten, no, ale dobra, trudno, trzeba to jakoś, bo bywa tak na przykład, że stroiciel nie przygotuje instrumentu. Oj, miałam już takie instrumenty, na których trzeba było dokonywać normalnych wykonań, tak? I po prostu ja mówię, matko, co tu zrobić? Na szczęście mam taką fajną możliwość, miewałam przynajmniej, jak były próby w ramach recitali, że mogłam sobie albo stroiciela zawołać, albo jeżeli nie było takiej opcji, przyjechać sobie dosłownie dzień wcześniej na próbę i ta próba trwała sobie 6 godzin, żebym ja z tym instrumentem mogła się rzeczywiście tak mega oswoić, potem tylko próba przed koncertem. A próba przed koncertem najczęściej trwa 10 minut, gdzie ja sobie pod tempem przegram wszystko dla oczyszczenia głowy i to jest tyle.
1: Super. Przechodząc do kolejnego punktu naszego dzisiejszego programu, chciałbym was spytać, jak pracujecie z nutami, ale no właśnie, nie kiedy trzeba przyswoić materiał, bo trzeba zagrać, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście trzeba napisać. Jest dyktando, jest sprawdzian, jest jakiś egzamin pisemny chociażby z kształcenia słuchu. Tak było przynajmniej w średniej szkole. Myślę, że o studiach też powiecie raz, czy takie przedmioty tam też uskuteczniacie pisemne. I trzeba często oddać profesorowi, no chociażby wynik, tak, dyktanda pracy, egzaminu. No i też ta sama bajka. Osoby widzące oddają nutki. Osoby niewidome, no jak nauczyciel zna notację brajlowską, osoba pisze w brajlu, na upartego można. No ale nie ma tak kolorowo, bo w szkołach ogólnodostępnych muzycznych albo w akademiach muzycznych raczej chyba nut brajlowskich nie znają. Ale jakoś trzeba sobie z tym pisaniem i pracą z tymi przedmiotami radzić. No i pytanie moje brzmi, jak sobie właśnie radzić i jaki na przykład tutaj konsensus osiągnąć z nauczycielem, który na przykład może mieć jakieś obawy, no, że jak ja mam pracować z osobą niewidomą, jak ja mam odczytywać jego sprawdziany, jak ja mam w ogóle do niego dotrzeć, kiedy wszyscy pracują z nutami, a on albo ona, nie, Milena, tym razem ty pierwsza.
2: Również na zajęciach z kształcenia słuchu korzystałam z zapisu nutowego, chociaż no oczywiście nie od początku, no bo na początku tych nut nie znałam. I później przez pewien czas również bazowałam na słuchu, mimo że już na lekcjach fortepianu uczyłam się utworów z nut, no bo po prostu no było mi gdzieś tam tak wygodniej. No dziecko to jest dziecko, jego się tak nie przypilnuje. Poza tym no też nauczycielka od kształcenia słuchu no nie była ze mną na tym kursie, no przecież to nie musiała być, no to też jakby z tymi nutami się zupełnie nie zaznajomiła. No więc było nam tak wygodniej pracować do momentu, aż się okazało, że to taka kompromitująca historia jest trochę. Do momentu, aż się okazało, że szkoła chce mnie wysłać na taki konkurs z kształcenia słuchu do Gdańska. Do tej szkoły, gdzie miałam ten kurs nut brajlowskich. No tylko, że Milenka, jak się uczyła utworków, to korzystała z nutek, a na kształceniu słuchu to nie. Więc nie miałam w głowie takiej metody pracowania właśnie pisania tych nut na lekcji kształcenia, no bo prędzej czytałam niż pisałam te nuty. No i dlatego było nam przeraźliwie głupio, ale się zwróciliśmy do organizatorów tego konkursu, żeby mogli mnie właśnie jakoś tam przepytać ustnie, więc wówczas nie pisałam z całą grupą, tylko odpowiadałam ustnie i chyba miałam tam jakieś bodajże trzecie miejsce, bo w jednym tam dyktandzie przez, no chyba właśnie stres spowodowany tym wszystkim, zapomniałam jakiegoś tam jednego taktu, a nam każdy dźwięk był liczony za jeden punkt, więc już tam trzy punkty odpadły. No i to było dla mnie takie trochę kompromitujące, no bo najpierw mnie nauczyli tych nut, a ja teraz przyjeżdżam i co, ja ich nie umiem, no to w ogóle jak oni się mogli poczuć, pewnie dziwnie. No więc wtedy stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić i że nawet na lekcji kształcenia słuchu powinnam pisać. No więc pisałam, no ale oczywiście nadal bazując na tych słuchowych metodach, więc po napisaniu albo odczytywałam dyktando, no zależy jaki tam był czas, no akurat skoro miałam zajęcia indywidualne, no to mogłam nawet je przeczytać, jakoś się ich specjalnie nie uczyć na pamięć. A potem w szkole drugiego stopnia nadal pisałam, ale tam no to wiadomo, jak też jest czasem, jest więcej uczniów, nauczyciele też wiedząc o tym, że ja już umiem, że dobrze sobie radzę, no to jakoś tam nawet nie zawsze mnie odpytywali, tak przynajmniej na lekcji, no chyba, że był jakiś sprawdzian, no to wtedy jest co innego, to właśnie kazali mi zapamiętać i wtedy zagrać albo tam zaśpiewać, czy coś w tym rodzaju, a na studiach no to już w ogóle tak było. Mimo że tam kontrolnie sobie te dyktanda zapisywałam na notatniku brajlowskim, to potem mi tak przychodziło co do czego, to miałam je zagrać, bo zaliczenie na tym polegało, że jakby każde dyktando trzeba było po danej lekcji, tudzież na początku kolejnej, jedną ręką zaśpiewać. Tak, jedną oczywiście, tak zawsze wszyscy mówią, jedną ręką śpiewam, drugą ręką gram. Jedną ręką zagrać i zaśpiewać drugi głos. I często mi się to udawało no już od razu zrobić, no bo po prostu dyktando już znałam na pamięć, a, no, a inni nie musieli się go tam nauczyć. Nawet jeżeli to było jakieś dość długie dyktanda. Potem na drugim roku trochę mi się zrobił problem, ponieważ miałam zajęcie z panią profesor szalenie wymagającą, jeżeli chodzi o kształcenie słuchu. I tam już były zadania typu właśnie jakieś albo uzupełniania brakujących dźwięków na zasadzie, że studenci dostawali jakieś tam struktury melodyczne, pani puszczała nagranie i należało w puste miejsca wpisać dźwięki, których tam nie było, a brakowało tam zazwyczaj po kilka dźwięków z rzędu. I różne tego typu zadania, gdzie no ja sobie słuchowo radziłam, natomiast było mi trudno z takiego percepcyjnego punktu widzenia. No i jakoś mi się udawało tę panią przekonywać, żeby zastępowała mi te średnio dostępne dla mnie zadania jakimiś innymi, czy właśnie żeby mi coś zagrała, zapamiętała, czy coś w tym rodzaju, no bo uznałam, że to jest bez sensu i jeszcze bardziej mnie stresuje, skoro ja coś słyszę, a mam być poszkodowana z tego powodu, że właśnie ja percepcyjnie z uwagi na specyfikę brajlowskiego zapisu nie jestem w stanie czegoś ogarnąć, tak samo jak korekta błędów. No to zadanie polegające na tym, że mamy jakiś tam zapis nutowy i jest odtwarzany czy też grany w sumie ten sam fragment z jakimiś tam różnicami w poszczególnych dźwiękach pojedynczych i należy zaznaczyć, gdzie nastąpiła taka zmiana. No i okej, jak powiedzmy to jest jeszcze jednogłosowa korekta błędów, to ja to jestem w stanie zrobić, a jeżeli to jest czterogłosowa korekta błędów, osoby widzące rzucą okiem na taki zapis i są w stanie ogarnąć jednocześnie te cztery głosy, a w moim przypadku no nie ma w ogóle takiej opcji, bo ja

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Idziesz do banku wyłącznie z mObywatelem? Licz się z koniecznością aktualizacji dokumentu tożsamości. Trzecia beta iOS 27 naprawia wejście ekranu Braille'a i przynosi nowe funkcje. Porada dla wymieniających bilety w Koleo. Podwyżka cen niektórych produktów Apple. Nowości w mObywatelu. Nowy wymóg Netflixa. Każdy profil musi mieć osobny adres e-mail. Używasz Windowsa 10? Microsoft dał Ci właśnie dodatkowy rok aktualizacji. WhatsApp Plus trafia do Polski, rusza także rezerwacja nazw użytkowników. Nowości z konferencji NFB 26. Remote Incident Manager darmowy do końca lipca. Be My Eyes dostępne na Maca. Nowości w grach. Kilka kluczowych kwestii dotyczących korzystania przez osoby niewidome z centrum komunikacji. Jak dostępny jest Twoim zdaniem internet? Ruszyła 11. ankieta WebAIM. Selvas wypuszcza nowe aplikacje na Braille Sensa i ostrzega przed niedziałającym sterownikiem. Nowe narzędzie wspomagające tłumaczenie aplikacji i dokumentów. Dalszy rozwój edytora Quill. Syntezator mowy Google dostępny jako dodatek do NVDA. Tiny RetroPad. Naprawdę mały Windowsowy notatnik. AlexScript. Polski język programowania. Słuchawki z funkcją nagrywania tego, co w nich gra. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
1: Cieplej było jakoś tydzień temu, kiedy robiliśmy tę audycję, prawda?
3: No tak.
4: A to zdecydowanie różnica temperatur konkretna.
1: Teraz jakaś taka jesień zapanowała, a to na razie cały czas.
3: To teraz była taka przed sekundą sytuacja, że nierąknięte drzwi zostały dość mocno zamknięte przez wiatr właśnie, nie wiem, na szczęście chyba nie było słychać na antenie.
1: No tak, tak zwane autodomykanie, chociaż niekoniecznie w ten sposób moglibyśmy sobie tego życzyć. Tak. Rozpoczynamy 339. wydanie Tyflo Przeglądu. W zeszłym tygodniu mieliśmy problem z internetem pod koniec. Miejmy na nadzieję, że tym razem problemów nie będzie zarówno na początku, jak i na końcu, że wszystko nam się uda zrealizować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Witamy Was bardzo serdecznie. Maciej Walczak, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Jesteśmy zwarci i gotowi i na posterunku, żeby Wam opowiedzieć o różnych ciekawych rzeczach związanych z technologią i o tym dziś będą mówić, no w zasadzie tylko, jak tak patrzę w dodatki, Maciek i Piotr. I zaczynamy na razie od tego, co było w audycji zeszłej, a nie udało nam się tego omówić ze względów technologicznych. Więc zaczynamy od technikaliów tak dziś wyjątkowo, ale spokojnie, tyflo aktualności będzie też całkiem sporo, a potem przejdziemy sobie znowu do technikaliów bieżących. A zaczynamy od tych technikaliów właśnie poprzedniego tygodnia i na dobry początek, Maćku, to ty nam tu co nieco opowiesz na temat tego, co się może wydarzyć, jak sobie pójdziemy do banku i stwierdzimy, że jesteśmy tak bardzo nowocześni, że sobie po co nam dowód, mamy mObywatela i teoretycznie powinni nam to uznać. No i co się wydarzy?
4: A no właśnie, jak tak się człowiek zakręci, a swoją drogą też pragnę wyrazić swoją radość, bo właśnie zdaje się, że mija dzisiaj rocznica pierwsza moja tutaj bytności z wami jako współprowadzącego, więc Tak, ten czas szybko leci. Natomiast jeśli chodzi o bank, no właśnie, to już 2 tygodnie, też czas szybko leci. Poszedłem ja sobie do Erste, żeby tam sobie, no właśnie, wypłacić pieniążki w walucie obcej z pewnych względów. No i tak myślę, mam dowód osobisty, okej, ale jakoś go z domu zapomniałem zabrać, ale zabrałem iPhone'a, sobie myślę, dobra, skoro tak, mObywatel jest, wielkie rzeczy, nic się nie powinno wydarzyć. No a się tu wydarzyło. Niespodzianka. Z jednej strony niemiła, a z drugiej, z tej racji, że pani w obsłudze była przemiła, no to że tak powiem, niespodzianka suma summarum się okazała miła, natomiast troszkę pełna stresu i niepewności, bo się okazało, że pomimo, że M-dowód, to znaczy M-obywatel i będący w nim M-dowód jest ważny tak naprawdę również w banku, można za jego pomocą się w banku weryfikować, uwierzytelniać i generalnie na nie tylko na piękne oczy, ale właśnie na ten M-dowód można dokonywać różnych operacji. No to właśnie, nie do końca na piękne oczy, bo ja myślałem, że to pójdzie tak, że ja po prostu ten swój dowód osobisty w M-obywatelu okażę, wszak jest animacja, jest hologram, jest zdjęcie, PESEL, nie wiem, seria, numer, i numer dowodu osobistego, miejsce, prawda, wydania i data ważności i te sprawy. No ale nic bardziej mylnego. No dałem ten telefon, to znaczy no odsłoniłem ekran i tak dalej. A tu mi pani mówi, no okej, no PESEL mogę z tego spisać, nie ma problemu, ale no tutaj pan ma tylko i wyłącznie plastikowy dowód dodany jako ten środek uwierzytelniający, nie? W sensie ten stwierdzający tożsamość. Ja mówię, no tak, no ale on tutaj jest w tym M-obywatelu. No okej, ale tutaj to się odbywa przez skanowanie kodu QR, wymiana generalnie certyfikatów, kluczy kryptograficznych i tak dalej, że to niestety nie przejdzie. No i ja mówię, no w sumie w dobie fałszywych M-obywateli, których swego czasu była plaga, mówię, nie dziwię się. No i trzeba było po pierwsze zeskanować sobie ten kod QR, który tam pani miała wyświetlony na swoim urządzonku. Najprościej chyba, znaczy właśnie, po pierwsze zakładka kod QR i potwierdź swoje dane, ale druga rzecz, sprawa to jest nawet jeszcze prościej, powiedzmy, zwłaszcza tam mamy kilka tych rzeczy, pokaż swoje dane, coś tam potwierdź dane, jeszcze zeskanuj kod QR, jeśli chodzi o stronę do podpisu kwalifikowanego, coś tam, więc ta zakładka kod QR jest troszkę bardziej rozbudowana mimo wszystko i może być zagmatwana. Dlatego chyba najlepiej sobie wejść poprzez zakładkę dokumenty i tam wybrać M-dowód, a następnie potwierdź swoje dane i to będzie ta właściwa ścieżka. Wtedy będziemy pewni, że to jest na pewno to. No i po potwierdzeniu pozytywnym tam mi trzeba było troszkę gdzieś tam rękę nakierować, żeby mi odpowiednio ten kod QR zeskanować, a niestety niedogodność była też taka, że pani nie miała możliwości, chyba że nie wiedziała albo nie chciała, nie wiem, ale podać jakby zawartości tekstowej tego kodu, żebym ja to po prostu mógł sobie tam przepisać generalnie, no bo niby jest ta opcja do wpisywania kodu, no ale tutaj najwidoczniej faktycznie nie dało się tego zrobić. No i trzeba było ten kod zeskanować, ale w zasadniczo się udało, kod zeskanowany. A dane tym samym po wprowadzeniu PIN-u do M-obywatela pozytywnie przekazane. No tylko właśnie, kolejna upierdliwość, że tak powiem, prawno-formalno-techniczna. Bo normalnie jak się idzie do Erste na przykład, to macie możliwość potwierdzenia wszelakiego rodzaju dyspozycji, w tym właśnie wypłaty no kodem z SMS-a. Tylko że tutaj z racji też aktualizacji tak naprawdę dokumentu tożsamości była kwestia składania jakże pięknych, czytelnych podpisów. No i teraz pani się pyta, konsternacja nastała, się pyta, czy ja się umiem podpisywać, czy pamiętam ten wzór swój podpisu. No a jak wiemy, w naszym przypadku to jest troszeczkę abstrakcja, zwłaszcza jak się tego używa coraz mniej. No to pani mówi, dobra, żeby tu pana nie stresować, wyrobimy sobie nowy wzór podpisu, coś tam tego i tak

0: ale teraz podobno, nie wiem, muszę to jeszcze wytestować kiedyś, już pani powiedziała mi, ta przemiła, że teraz, kiedy już mam oba dokumenty dodane w ich systemie, to że już mogę faktycznie nie zabierać tego telefonu, skanować kod QR, tylko mówi, że no każdorazowo trzeba będzie ten kod QR jednak od niej zeskanować i potwierdzać po swojej stronie PIN-em, ale mówi, że wtedy już tym SMS-em będzie można faktycznie potwierdzać, autoryzować różne dyspozycje, więc finalnie mam dwa dokumenty tożsamości, że tak powiem, jakby dodane, tyle że w aplikacji Erste tego nie widziałem, być może z pozycji przeglądarkowej to gdzieś będzie, natomiast tak na szybko patrząc w aplikacji zupełnie tego nie widziałem. No ale cóż, no pozostaje pani wierzyć na słowo, że faktycznie te aktualizacje niezbędne żeśmy dokonali, no i że teraz już faktycznie się będę mógł legitymować oboma tak naprawdę dokumentami. No także pamiętajcie sobie o tym. Nie bierzecie, mimo że mDowód jest równoważnym środkiem z mocy prawa potwierdzającym tożsamość, no to trzeba jednak się liczyć właśnie z aktualizacją też tego mDowodu, dodaniem sobie tego w systemach bankowych. Tylko teraz pytanie, co jeżeli mDowód straci ważność, który ma bodajże tam 5 lat ważności w przeciwieństwie do 3 albo 5, nie, chyba 5. To chyba profil zaufany ma 3, a ten 5. A tradycyjny dowód plastikowy 10 lat. Czy wtedy faktycznie co 5 lat po odnowieniu tego mDowodu trzeba będzie aktualizować dane? No w sumie to jest jedna wielka jeszcze niewiadoma tak do końca, bo mi się chyba dopiero kończy w 2028 albo 9 jakoś tak, więc no pozostaje czekać i być może za te 4 lata wrócić nawet za 3 już, wrócić z jakimiś konkretnymi dalszymi rewelacjami, nowościami w tym zakresie. Także takie to były przygody Erste.
1: No dobrze, to teraz z banku przenosimy się do Apple'a, bo ukazała się trzecia beta iOS'a 27. No i jest progres.
2: Jest progres i to taki dość znaczący, bo pojawiła się trzecia beta tych systemów. Głównie będziemy tutaj mówić o iOS'ie 27, ale też zahaczymy o Maca, bo tutaj w tej informacji trochę w sumie będzie z poprzedniego tygodnia i trochę nowych informacji, to bardziej właśnie temat z poprzedniej audycji. Mówiliśmy już kilka razy, wy zresztą też do nas dzwoniliście, mówiliście, że popsuło się wejście ekranu Braille'a w tych systemach beta. Na szczęście możemy tutaj potwierdzić, że w becie trzeciej te problemy zostały naprawione i po prostu wejście ekranu Braille'a już działa, zależnie od tego, jakiego obejścia korzystaliście, na przykład tutaj jak rozmawialiśmy przed audycją, jeśli korzystaliście na przykład z Braille'a jednoręcznego, który jakoś działał, to teraz trzeba pamiętać o tym, żeby orientację sobie odblokować. Bo może na początku wam się wydawać, że on nie działa tak jak powinien, a to bardziej właśnie będzie spowodowane tym, że po prostu ten Braille cały czas był zablokowany w jednym z tych innych trybów. Natomiast generalnie już w Braille'u można pisać. Ogólnie ta aktualizacja przyniosła całkiem sporo poprawek, jeśli chodzi o różne błędy. Gdzieś tam też pojawiają się nowe, z takich nowych błędów są teraz, mamy problemy z dyktowaniem, które ucina ostatnie wyrazy, na przykład także tak. Braille się popsuł, ale Braille się naprawił, ale dyktowanie się popsuło, więc trochę z tym wprowadzaniem jest różnie. Gdzieś jeszcze jakieś drobne błędy się pojawiają, niektórzy cały czas narzekają na to, że synteza brzmi nie tak jak powinna w słuchawkach, ten dźwięk czasami mi się zcisza, to ja zauważyłem, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły, też no bo to są tak, to są wersje beta. Gdybyśmy mówili o każdym drobnym błędzie, który się w tym momencie pojawia, to no to byśmy tutaj byli do wieczoru, no, no tak pewnie będziemy. Ale ta audycja byłaby znacznie dłuższa, a 90% tych błędów pewnie zostanie naprawione, więc na tym się nie chciałbym skupiać, ale ta beta też przyniosła kilka nowych funkcji w VoiceOverze, bo Apple lubi czasami nam jeszcze jakieś ciekawostki dorzucić w kolejnych wersjach systemu i tak jest tym razem też. Między innymi aplikacja Braille Access, czyli ten tryb notatnika brailleowskiego, wspiera teraz też otwieranie plików PDF. I to jest całkiem fajne rozwiązanie, jakby ktoś chciał sobie czytać. Naprawdę to zaczyna się zamieniać taki naprawdę typowy notatnik brailleowski,

0: Bo większość, czy to monitorów, czy notatników potrafi takie pliki otwierać. No wiadomo, wtedy tracimy formatowanie, ale jakby ktoś chciał sobie po prostu tylko taki plik przeczytać, żeby jakieś informacje z niego wyciągnąć, no to teraz wystarczy wkleić taki plik do odpowiedniego katalogu w iCloud, bo Braille Access tam tworzy własny katalog i możemy sobie nawet takie pliki PDF z tego poziomu czytać. Mamy też nowe opcje w ustawieniach Braille'a dotyczące przywołania kursora, dokładnie gdzie ma zostać przeniesiony kursor, jeśli naciśniemy przycisk przywoływania kursora w danym miejscu. Może to być albo najbliższy czarnodrukowy znak, albo po prostu ten element, gdzie znajduje się kursor. Jaka to jest różnica? No taka, że jeśli na przykład ktoś pisze w Braille'u skrótowym, gdzie jedna komórka może oznaczać kilka liter, no to właśnie możemy zdecydować, czy chcemy poprawić dany skrót na przykład, zanim on zostanie rozwinięty, czy mamy faktycznie przenieść kursor do konkretnej litery i no to na przykład może być przydatne dla użytkowników, którzy pracują na monitorze brajlowskim i na przykład na klawiaturze QWERTY, takiej zwykłej. Na Macu też mamy bardzo fajną poprawkę, czy właściwie nowość tak naprawdę, mianowicie dla tych, którzy programują, została dodana całkowicie nowa zakładka w sekcji szczegółowości ustawień szczegółowości w narzędziu VoiceOver, mianowicie programowanie. I na tej zakładce możemy sobie włączyć kilka dodatkowych albo komunikatów dźwiękowych, albo głosowych na różne typy, nazwijmy to formatowaniem w Xcode, tylko w takim typowym dokumencie mamy do czynienia z błędami pisowni, z pogrubieniem i tak dalej, natomiast w Xcode no, mamy trochę innego rodzaju formatowanie. Coś, na co Visual Studio Code od dłuższego czasu ma dźwięki, chyba też któryś edytor w JetBrains niedawno takie rzeczy dostał. No i w Xcode teraz mamy podobnie, bo możemy sobie włączyć dźwięki lub komunikaty na błędy w kodzie, na ostrzeżenia, czy uwagi, tak zwane warnings, i możemy też sobie włączyć dźwięki na tak zwane breakpointy, które są używane w debugowaniu, czyli jeśli szukamy jakiegoś błędu, uruchamiamy aplikację w tak zwanym trybie debugowania, kiedy ona może nam bardziej szczegółową informację błędu wygenerować. Możemy też w czasie rzeczywistym wtedy mieć większy wgląd na to, jak wygląda stan danej aplikacji. No i możemy w kodzie w dowolnym miejscu tak zwany breakpoint wstawić, czyli jeśli wiemy mniej więcej, w którym miejscu w kodzie błąd może wystąpić, to możemy powiedzieć aplikacji, żeby w tym momencie po prostu się jakby zatrzymała całkowicie i my wtedy możemy pomału, linijka po linijce uruchamianie programu kontynuować. No i teraz VoiceOver nas poinformuje, jeśli ustawimy kursor na takim właśnie breakpointie, bo takie rzeczy generalnie są gdzieś po prostu wyświetlane graficznie, a przez syntezę nie były do tej pory oznajmiane. Także to jest też bardzo fajna zmiana, też były na pokrętle, no ale teraz podczas po prostu nawigacji możemy być o takich rzeczach informowani. Także to są na pewno nowości, które ucieszą osoby, które programują aplikacje na jakąkolwiek platformę Apple, no bo jednak tam właśnie pracujemy w Xcode i myślę, że to faktycznie będą bardzo fajne, przydatne zmiany.
1: Tak, i ja jeszcze mam dosłownie parę rzeczy, jeśli o te bety chodzi, to co mnie też ucieszyło, bo po pierwsze mieliśmy zepsuty handoff, czyli po pierwsze uniwersalny schowek między Maciem a iPhone'em, gdzie no po prostu nie działało kopiowanie schowka między jednym a drugim urządzeniem tekstu, tak samo przełączanie danej aplikacji w obrębie kilku urządzeń, typu otwieramy jedną stronę w Safari, najpierw na Macu, a potem to samo przełączamy sobie na iPhone, a teraz to znowu zaczęło od tej bety działać, bo nie działało. Druga rzecz, która została naprawiona, to wykonywanie połączeń telefonicznych z pozycji ostatnie, bo się trzeba było troszkę natrudzić, wchodząc więcej informacji i tak dalej. Teraz jeszcze to nie jest oznajmiany tak do końca, jak powinno, ale grunt, że działa i to zostało faktycznie naprawione. Co do tego dyktowania, ja osobiście zaobserwowałem, że w WhatsAppie działa to całkiem okej, ale w wiadomościach, na przykład w iMessage czy w innych aplikacjach Apple właśnie, to właśnie chce działać różnie, włącznie z tym urywaniem słów czy zjadaniem znaków interpunkcyjnych na przykład, więc ewidentnie coś tutaj jest na rzeczy. To dla posiadaczy, zwłaszcza też Apple TV, to tutaj, jeśli macie Apple TV, to nie aktualizujcie. Może na razie do TVOS 27 do bet, bo no tutaj z VoiceOverem tak naprawdę nie działa cała powierzchnia dotykowa pilota. Działają tylko, znaczy gesty nie działają. Wciskanie poszczególnych części tej powierzchni działa jak najbardziej. Prawo, lewo, góra, dół i środek. Takie faktycznie fizyczne wciskanie, ale gesty wykonywane już w większości nie działają, tylko działają trójkilki jednym palcem i dwoma palcami. I to też jest ciekawe. Działa tylko tak naprawdę tyle. No, aplikacja Znajdź również pozostawia wiele do życzenia, gdzie AirTag i tak dalej, jak mamy precyzyjne namierzanie, też nam nie będzie tego VoiceOver odczytywał automatycznie. Tak, rzeczy, które gdzieś tam były mniej lub bardziej upierdliwe, chyba tak naprawdę ponaprawiano. O, Centrum Powiadomień po angielsku też swoją drogą. No, ale to są bety, więc też się może wszystko dziać. No i tytułem uzupełnienia co do bety, to w sumie chyba tyle. WatchOS-a testować nie mogę, więc się nie wypowiem.
2: A tymczasem odbieramy telefon pierwszy dzisiaj. Kto jest z nami?
3: Cześć, Wojtek.
2: Cześć, Wojtku, słuchamy.
3: Tak, ja mam takie bardzo konkretne pytanie, a mianowicie do kolegów z Macami pytanie. Mianowicie OBS i VoiceOver. Czy to jest normalne, że OBS przy VoiceOverze non-stop się zawiesza, crashuje, chce wejść w safe mode? Czy jest na to jakaś rada?
0: Dawno OBS-a nie otwierałem, ale raczej wydaje mi się, że to nie jest normalne. Tylko pytanie teraz, czy po prostu coś się po stronie OBS-a zaktualizowało, co to popsuło? Czy co tutaj może być problemem?
3: No, sztuczna inteligencja, która jak wiemy jest tylko sztuczna, mówi mi, że to jest źle napisane, że to jest problem, który o tym wszyscy wiedzą, że ciągle crashuje, ale za grosz mu nie wierzę. Natomiast nie wiem, czy coś po mojej stronie mógłbym zrobić. Nie wydaje mi się, żebym jakoś zbytnio szalał w tym OBS-ie. No niby dwie kamery, jakaś jedna karta dźwiękowa, ale no chyba nic takiego nie robię tam.
0: Czy ten problem występował wcześniej? Aha. Ten problem się teraz pojawił?
3: Nie przypominam sobie właśnie, żeby występował wcześniej. On się pojawił kilka miesięcy temu, tylko ja go sobie nie skojarzyłem, że to jest to. Ale rzeczywiście pewnego razu doprowadził do katastrofy, bo musiałem przerwać moje transmisję na Zoomie.
0: No tak. Jeśli problem pojawił się teraz, no to zawsze można pobrać poprzednie wersje OBS-a. Chyba one na stronie gdzieś powinny być. I po prostu cofać się aż do momentu, kiedy miejmy nadzieję problem przestanie występować, no i wtedy ewentualnie można zgłaszać to. Wiedząc, w której wersji się ten problem pojawił. Ja dawno nie korzystałem, kiedyś nagrywałem więcej w OBS-ie, teraz nie miałem takiej potrzeby dawno na Macu, ale OBS, interfejs OBS-a to jest Qt, jak wiemy Qt to nie jest najbardziej wdzięczny framework do tworzenia dostępnych aplikacji, więc może tam być coś na rzecz, tylko pytanie co?
3: No właśnie, to co mi doradziła sztuczna inteligencja, to żeby zrobić sobie skrót klawiszowy na nagrywanie i zatrzymywanie tego nagrywania i że ten skrót, jak go zrobię, to on będzie globalny jakby z definicji.
0: No ale i to żeby też sobie jest
3: po prostu nie wchodzić w ogóle do tego OBS-a tak fizycznie, bo rzeczywiście on się wywala najczęściej wtedy, kiedy jest aktywną aplikacją. No i bo moje zastosowanie jest jakie? No ja muszę pójść do drugiego pomieszczenia, włączyć zdalnie nagrywanie, czyli jestem jakby sam sobie reżyserką i studiem, co zresztą nikt z moich widzących kolegów by nie potrafił zrobić czegoś takiego, żeby być samemu reżyserką i studiem, a ja z klawiaturą Bluetooth bez problemu to robię. To tak a propos naszych różnych supermocy. No i po prostu wejść sobie w TextEdit i zrobić właśnie, włączyć skrótem klawiszowym nagrywanie, czytać te notatki, co tam mam w tym tekstedicie, jak będzie koniec, to po prostu wyłączyć z innym skrótem klawiszem, tym samym, w zależności od tego, jak się to ustawi i koniec, i tyle.
0: No to tam faktycznie można w ustawieniach skonfigurować globalne skróty klawiszowe i myślę, że to faktycznie może być jakiś sposób na to. Jak już sesja jest skonfigurowana, wszystko jest na swoim miejscu, powłączane tak powinno być, to no to faktycznie może być jakieś rozwiązanie.
3: No tak. To dzięki. To widzę, że tylko tak mogę zrobić. No mogę jeszcze spróbować jakieś instalacje tego, nie? Ale raczej no tak. Pewnie nic nie będzie. Chyba, że coś innego można jeszcze zainstalować. Nie wiem, VoiceOvera nie da się przecież odinstalować i zainstalować.
2: No nie, tego nie się przychodzi
3: nie
2: da.
3: Nie przychodzi mi już nic innego do głowy. A, tamten crash, co miałem kilka miesięcy temu, to on jeszcze odkryłem, że tutaj też zresztą polecałeś mi, Piotrze, tę aplikację, ten karabinier, że on strasznie dużo lagów generuje. I to jest bardzo niebezpieczne. Chociaż jest bardzo użyteczna ta aplikacja, to ona jest niestety niebezpieczna w takim produkcyjnym używaniu, no bo właśnie może się wszystko wysypać, tak. To taki bym zastrzeżenie do tego, skądinąd świetnego narzędzia uczynił. Druga sprawa, z którą przychodzę, to jest kwestia też, o której jakiś czas temu mówiłem, mObywatel i starsze legitymacje. No i otrzymałem taką już ostateczną odpowiedź. No i to jest odpowiedź skandaliczna, bo napisali mi, że nie zamierzają z tym nawet niczego zrobić. I to chyba nawet już o tym pisałem.
2: Tak, pisałeś o tym, dokładnie.
3: Tak, znaczy ja wtedy szybko zareagowałem, bo tam jest taki moment, że można w tym ich przeklętym systemie napisać odpowiedź, a potem zamykają ten ticket. Więc ja szybko napisałem, że po pierwsze w dalszym ciągu system Atmosfera to jest... No to jest po prostu skandal.
1: Ponoć ma być lepiej. Dali mi jakąś tam, chyba w miarę wiążącą odpowiedź, no że powiedzmy teraz bodajże w lipcu mają go tam przebudowywać, że owszem, niestety on nie jest dostępny z wymaganiami i kryteriami WCAG, coś tam tak, sobie zdajemy z tego sprawę, bla, bla, bla. No zobaczymy, mamy lipiec.
3: Aha, dobra,
1: zobaczymy.
3: Czyli my łamiemy prawo, zdajemy sobie z tego sprawę i może
1: trochę
3: z tym
1: tak
3: coś będziemy robić. No
1: znaczy
3: wspaniale.
1: Teraz już nawet nie może, bo stwierdzili, że na pewno, bo oni sobie zdają sprawę i że oni z tym na pewno coś zrobią, ale że to nie prędzej jak w lipcu, a pisali mi to chyba w kwietniu czy coś takiego.
3: Po 7 latach obowiązywania ustawy sobie zdali sprawę. No to gratulacje.
1: Tak,
3: nic tylko pogratulować
1: później
3: panu. Tak, no więc ja szybko napisałem, no bo tam podawali, że jakaś korespondencja była z Ministerstwem Pracy, więc napisałem im bardzo szybko, że po pierwsze ta atmosfera, a po drugie, no wypadałoby chociaż przeprosić, a po trzecie to chciałbym wiedzieć, jaka to była korespondencja, no bo na pewno będę się od tego odwoływał. No i chciałbym znać jakiś znak, nie wiem, kto im to powiedział, no o co chodzi, żeby w tym ministerstwie to wyjaśnić też, bo jest to coś skandalicznego, na co odpowiedź przyszła bardzo szybko, no, że tam mnie przepraszają, że z atmosferą coś zrobią, na ten wątek korespondencji z ministerstwem w ogóle nie odpowiedzieli. A oczywiście ta klasyczna formułka, że przepraszamy, jeśli poczuł się pan urażony i dyskryminowany, to nie było naszym zamiarem. Wspaniale. I ta odpowiedź przyszła, nie wiem, o 7.13, po czym o 7.14 nastąpiło definitywne, ostateczne zamknięcie sprawy. Czyli już nie mam możliwości dodatkowego wyjaśnienia tej kwestii. I jeszcze, żeby było zabawniej, no to właśnie ja sobie pomyślałem, że to absolutnie, ponieważ to są kontakty obywatel-państwo, to jest sprawa do Rzecznika Praw Obywatelskich. No jakież było moje zdziwienie, jak ja już zacząłem przygotowywać sobie taką skargę do NPO i wydobywać te wszystkie dane, żeby do niego załączyć, a tu przychodzi do mnie pismo z NPO, że no właśnie, że jestem stroną w postępowaniu i że oni już no napisali właśnie z moim problemem do... No, no byłem do wiadomości właśnie tego pisma do tego kierownika czy dyrektora COI. No i wtedy sobie przypomniałem, że ja chyba kilka miesięcy temu, jakby to był taki trudny czas dla mnie, ale gdzieś tam mi się udało znaleźć trochę czasu, żeby jednak wysłać tę skargę. Więc ja po prostu już to zrobiłem. Jeszcze zastanawiam się, czy po prostu ich nie zaktualizować tymi kolejnymi wiadomościami, no bo No, abstrahując już od samej informatycznej strony problemu, to też taka strona ludzka, no wypada bardzo słabo niestety obywatel w tym, żeby no właśnie na przykład powiedzieć bardzo pana przepraszamy za długi czas oczekiwania, albo na przykład no właśnie podejmujemy starania. To naprawdę nic nie kosztuje, żeby takich kilka formułek zrobić. Gdyby pisali odpowiedzi czatem, to może takie formułki by zaistniały. No ale oni właśnie też brakuje im czegoś takiego. A ja w dalszym ciągu upieram się, że mój dokument jest tak samo ważny jak dokumenty osób, które mają 0,4 O, więc nie odpuszczę im tego i na pewno będę to we wszystkich możliwych jakby instancjach skarżyć, bo dlaczego? Dlaczego ma być inaczej po prostu?
1: Dokładnie. Czyli mówisz, że oni co? Że oni tak naprawdę ci nie odpisali na to tak do końca, co jaka była odpowiedź od ministerstwa?
3: Tak. No. Nie podali znaku sprawy chociażby, nie? Żeby Aha. się powołać, bo ja teraz mam pogłoski, nie? Podobno mi powiedziano, że podobno państwo powiedzieliście, a tak to bym miał proste, w piśmie skierowanym w dniu takim i takim, co i otrzymało odpowiedź. Proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii, nie?
1: No, ale o tyle sprawa może była prostsza. U mnie o tyle może sprawa była prostsza, że jakby, bo ja zrobiłem szumę autentycznie aferę też u koordynatora do spraw dostępności w Ministerstwie Cyfryzacji, no bo skoro mObywatel przeklęta atmosfera niezbyt przyjazną jest,
3: no tak.
1: To mało powiedziane, to zażądałem alternatywnego dostępu i faktycznie po jakimś tam krótkim dosyć czasie tam ktoś z ramienia ministerstwa właśnie mi odpowiedział, oczywiście jest też z przeprosinami i tak dalej, ale podał tak naprawdę i numer te właśnie tego zgłoszenia, które tam dotyczyło co i jak i przebieg cały, o co oni mnie tam w zasadzie pytali, do czego ja nie mogłem zyskać dostępu, nie? Więc
3: no.
1: A mam wrażenie, że kiedyś, powiedzmy z rok temu, to jeszcze jakoś pod tym się nawigować dało. W sensie ja na macOSie jeszcze jakoś tam dałem rady, a w tym roku sobie myślę, co ja upośledzony jestem, czy ten serwis jeszcze bardziej upośledzony ode mnie, nie?
3: No. Jest po prostu bardzo stary ten serwis, ale no, mogę tylko pocieszyć, nie wiem, czy to jest jakiekolwiek pocieszenie, ale naprawdę jest bardzo dużo też europejskich takich serwisów, które no, beznadziejne są. Ja się zetknąłem z taką platformą o wdzięcznym skrócie Spirit. No i ten właśnie spirit to jest chyba taki, że po prostu po korzystaniu z niego to się tylko chce spiritu napić, bo jest tak straszliwie niedostępny. No ale rzeczywiście też te instytucje, no one wiedzą właśnie, one nie zachowują się tak chamsko, tylko no przepraszają, no oni są w stanie jakby przyznać się do tego, że no nie są na topie, no chociażby tyle. No także dobrze, cieszę się, że to cię spotkało, natomiast tu masz jakby drogę no, ustabilizowaną, tak, bo jest ten koordynator dostępności i jest do kogo się poskarżyć, a ta moja sprawa jest właśnie taka, że w sumie nie wiadomo, nie, no bo jedna instytucja mówi, że nie oni, potem druga instytucja mówi, że też nie oni i że się skonsultowali z trzecią instytucją i ta trzecia instytucja mówi, że to właściwie nie trzeba. No i teraz ja bym chciał do tej trzeciej instytucji napisać, no i właściwie co ja mam napisać, że druga instytucja powiedziała mi, że trzecia instytucja powiedziała mi, że no. No i ale no, najbardziej chamskie było w tym to, że jakby oni mi to powiedzieli i natychmiast zamknęli już cały ticket, że nie mogę w ogóle się do tego odnieść w żaden sposób. Po prostu to było na zasadzie dobra, pieniacz, zamykamy mu pysk i koniec.
1: Ale jak to jest atmosfera, to myślę, że tak czy inaczej to też leży gdzieś tam w gestii Ministerstwa Cyfryzacji, powiedzmy, żeby ci przekazać, co w tym ich wytworze niewyobraźni, co tam się, że tak powiem, zadziało i jaka była historia też, co dlaczego ci odpisali i tak dalej, to myślę, że chyba też możesz napisać na spokojnie do tego koordynatora.
3: Tak.
1: W sumie nie zaszkodzi, no bo jak to i tak przechodzi przez atmosferę, no to całe COI będzie miało do tego wgląd, więc na prośbę serdeczną koordynatora myślę, że ci udostępnią tak naprawdę wszystko, bo tak naprawdę to w tym momencie podchodzi pod żądanie alternatywnego dostępu, więc w sumie
3: No znaczy, ja potem... sobie skopiowałem tę całą historię z tego systemu, także ja już to wszystko mam. No. W ogóle nawet, ja nawet nie wiem, jak jest sprawnie umocowane to co i to podlega Ministerstwu Cyfryzacji pewnie, bo co by było najsensowniejsze.
1: Tak.
3: Ale no dobrze, no to nic, no to powodzenia ci życzę, Maćku, z tym żądaniem dostępności. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo rzeczywiście to jest fajne. Aha, no i ogromne podziękowania, bo tu jakieś no już kilka ładnych tygodni temu usłyszałem tutaj chyba od ciebie, że podpis kwalifikowany można inicjować tą procedurę podpisywania wchodząc na stronę internetową z komputera. Ja myślałem, że to jest
1: mobilny.pl, no.
3: Boże, tak, i to jest po prostu game changer. Naprawdę życie stało się piękniejsze, jak można to robić.
1: Sam z tego dzisiaj korzystałem, bo potrzebowałem. No.
3: A tylko autoryzować się przez telefon, no to naprawdę jest ogromna różnica dla mnie, także wielkie dzięki. Stosunkowo często używam tego i bardzo dobrze i niech się coraz lepiej nam dzieje dostępnościowo. I tym życzeniem to ja chyba się z wami pożegnam.
2: Swoją drogą, a propos takich kwestii dostępnościowych, to słuchajcie, jeszcze dziś taka wesoła wiadomość do mnie dotarła z UKE, mianowicie, że od 3 lipca trwa ponoć kontrola w TVP w kwestii dostępności, a właściwie braku dostępności aplikacji TVP VOD. Z niecierpliwością czekam na wyniki tejże kontroli.
3: Które są do przewidzenia.
2: No tak. No, wszystko zależy, kto będzie kontrolował, bo jeżeli ktokolwiek pochyli się chociaż przez chwilę nad tym z voiceoverem, to stwierdzi, że oczywiście aplikacja jest niedostępna, natomiast no bardzo, bardzo to ciekawe, co tam się wydarzy. No i jeszcze Polskie Radio im zostało.
3: No ty jesteś stroną, więc będziesz otrzymywać na bieżąco informacje. Tak. Wspaniale, no to też duże powodzenia życzę, bo to też jest dla nas wszystkich ważne i cieszę się, że dostaliśmy też taki instrument, że już możemy też i takie rzeczy skarżyć i nikt się nie może na nas wypiąć, że to przecież jest nieobowiązkowe, to jest dodatek.
1: No oby no wreszcie im się nie uśmiechało wreszcie pisać durnego, lakonicznego poprawki A11Y.
2: Tak, w Polskim Radiu, tak.
1: Tak. A to jeszcze z takich rzeczy, skoro też o tym mówimy i a propos instrumentów, no to ten formularz na mójpefron.gov.pl podobno jeszcze nie testowałem, ale wczoraj dostałem zapewnienie od Pefronu, że po pierwsze zwiększono limit znaków z aż 500 bodajże, czy ileś tam było, w tym podczas pisania zgłoszenia do aż 2000, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że to w końcu będzie należycie odczytywane z czytnikami ekranu. Nie testowałem jeszcze, ale zamierzam złożyć sobie jedną skargę, już teraz nie pamiętam na co i na kogo.
0: Ja naprawdę nie wiem, kto pomyślał, że 500 znaków to była wystarczająca ilość.
1: Tak, ale zwiększyli i podobno, że teraz czytniki też będą oznajmiały i jak ile tych znaków nam jeszcze zostało, więc polecam potestować i się podzielić.
3: No, ja myślę, że to jest niedopatrzenie, tak może brak wyobraźni bardziej niż jakaś taka złośliwość czy chęć dokuczenia. Myślę, że to po prostu jest niedopatrzenie.
1: Tak jak z SOW-em i tej durne zabezpieczenia, prawda, o których już nieraz było, że zmiana hasła co 30 dni i dalej się wyzłośliwiają i nie zamierzają tego zmieniać, także fajnie.
3: A nie wiem, to już jest naprawdę, no tak, jeszcze by kapcze dali z tekstem, naprawdę, no bo to już chyba nie te czasy po prostu, żeby takie zabezpieczenia stosować. No,
1: ale... A propos kapczy, to jest może ostatnia, bo tak w dygresję, ale a propos kapczy właśnie i dostępności... zakładania profilu zaufanego z możliwością potwierdzenia w punkcie, no w punkcie potwierdzeń, czy to urzędu gminy, czy miasta. Okej, jest zadanie po pierwsze obrazkowe, wiadomo, hiperdostępne, jest zadanie audio i niestety też hiperdostępne. A dlaczego? Nie to, że angielski, nie to, że niewyraźna mowa. Tam jest po prostu jakiś biały szum i tyle. I chce się odsłuchać, a tu i tyle. No i też to miałem w tej sprawie pisać, nie? Bo to jest jawna kpina też.
3: No tak, a z drugiej strony cieszę się, że są doręczenia w mObywatelu i w ogóle to jest bardzo korzystna i pożyteczna aplikacja i Ja też namawiam moich znajomych, widzących, niewidzących do tego, żeby z tego korzystali, bo to naprawdę coraz więcej tam rzeczy jest. Na przykład legitymacja doktoranta teraz z kolei się znalazła. I ktoś tam właśnie ze studiów doktoranta.
1: Dyplomy będą też uczelniane. Znaczy w zasadzie już mogą być, a od stycznia. Zresztą też będę o tym w sumie później mówił. Natomiast tak, to coraz bardziej warto tą aplikację mieć. Jeszcze gdyby o tych e-doręczeniach w sumie przychodziło powiadomienie w mObywatelu, byłoby fajnie, nie przychodzi, bo dostałem właśnie wczoraj to tylko maila, ale i tak fajnie, że sobie mogę odebrać w komfortowy sposób, załącznik pobrać, chociaż też by fajnie było mieć podgląd w aplikacji mObywatel, może kiedyś, zobaczymy, ale dostęp taki szybki, fajny jest, owszem. No.
3: To jest to samo z tym ksefem, o którym wczoraj opowiadałem, że te faktury przychodzą i co by naprawdę szkodziło, żeby przychodziło powiadomienie push, właśnie otrzymałeś fakturę na tyle i tyle. No naprawdę, no właśnie dla takich mikroprzedsiębiorców, którzy nie otrzymują 100 faktur, no to wiadomo, że wtedy nie chcesz mieć tych powiadomień, ale też jak otrzymujesz 100 faktur, to też i nie operujesz z jakiejś aplikacji mobilnej na iPhone'ie, tylko masz cały system. A właśnie dla takich malućkich jak, nie wiem, ty Maćku czy ja, no to jest idealna sprawa, że otrzymałeś, zapłać.
1: No ale jeszcze to... Mnie akurat przychodzi, ale kwestia tylko dlatego, że ten mój mało bądź co bądź dostępny infakt, ale integrację z ksefem ma i wszystko, co się w ksefie pojawia.
3: No tak.
1: Najczęściej faktury kosztowe, to w sumie powiadomienia dostaje, więc no tam tak.
3: No tak, ale to właśnie mogłoby też to przejść, że tak powiem, na tę aplikację ministerstwa i też no nie byłoby to złe, ale tak, nie wiem, no może oni po prostu częściej powinni jakąś taką, bo to jest właśnie znowu brak wyobraźni, to przecież nie jest zła wola, tak jak te 500 znaków, tylko po prostu może częściej powinni się konsultować z odbiorcami tego i może jakieś tam usprawnienia by były, no i już. Ja też to sprawdziłem, Michał, co do tego podglądu, że rzeczywiście gdybym wcisnął ten przycisk, to tam nic by się nie stało.
2: Nic by się nie stało.
3: Część logu to sprawdziłem, jest podgląd, no nie wiem jak z jego dostępnością, ale to jest bardzo fajne, no bo wcześniej było tak, że wystawiałem fakturę i po prostu klikałem w ten przycisk wystaw fakturę i już się ona wystawiała, a tutaj jest jednak ten taki no moment na ochłonięcie, sprawdzenie, czy te wszystkie dane dobrze wychodzą, zostały wpisane i to jest bardzo dobre. Także ja myślę, że z czasem to będzie coraz lepiej i bądźmy dobrej myśli, cyfryzujemy się i idziemy do przodu. Okay. Dziękuję wam za uwagę i życzę miłej audycji.
2: Dzięki Wojtku za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia. Teraz jeszcze w takim razie, skoro mamy tutaj was, to zajrzyjmy do waszych wypowiedzi. Na razie do tekstowych, bo już głosówki też do nas przychodzą, ale to za chwileczkę je odtworzymy. Tu Sylwester do nas napisał, to właściwie do ciebie, Maćku, takie pytanie od Sylwestra. Pytanie do Maćka, czy może pisać artykuły na Tyfloświecie?
1: Parę popełniłem, malutko, ale nie wiem, czy nie lepiej sprawdzam się w roli podcastowej. Szczerze mówiąc, chociaż też już ich dawno nie było z braku, że tak powiem, troszkę czasu, innych obowiązków, bynajmniej nie ze złej woli, bo myślę, mam zaczęty projekt iOS-owy, żeby dalej kontynuować, a jakoś tak mi się czasowo nie spina. A Tyfloświat, czy jeszcze zobaczymy, może jeszcze coś się ode mnie pojawi, nie wiem, nie mam pojęcia.
2: No, ale dzięki. Jak widzisz, oczekiwania słuchaczy są.
1: Tak
2: jest, ale więc...
1: I tak miałem pisać o tych opaskijach, tylko o tych kluczach dostępu, tylko coś się nie mogę zmobilizować, żeby pewne rzeczy jeszcze potestować i tak pomysł, że tak powiem, w mojej małej mózgownicy i w szufladce sobie jest od chyba roku, czy jakoś tak.
2: No to Maćku, skoro jesteś przy głosie, to jeszcze przejdźmy sobie na moment do tematu pociągów i do Koleo. Jak ktoś wymienia bilety, to co dobrze zrobić?
1: A no właśnie, naciąłem się na to przy powrocie z sympatycznego powrotu z Poznania, gdzie się okazało, że pociąg miał mieć opóźnienia niebagatelne, co ja wiem, 105 minut, potem 95, 93 i coś tam. No w każdym razie stwierdziłem, nie będę, że tak powiem, czekał. Wymieniłem sobie bilet w Koleo. Tylko że problem był taki, że ja głupi, zawsze człowiek na błędach uczy, jest mądrzejszy, ale po, nie, jeszcze chyba przed tą wymianą jakoś coś takiego zrobiłem, żeby nie, że usunąłem sobie chyba przed wymianą, ja sobie jeszcze tutaj zerknę, co ja w notatce napisałem, bo tak, właśnie, niczego w portfelu tam nie grzebiemy, bo Apple, znaczy samo wie, kiedy my ten bilet wymieniliśmy i automatycznie gdzieś tam z tego portfela usunie. A ja byłem nadgorliwy, a nadgorliwość jest gorsza wiadomo od czego. No i ja ten bilet wcześniej usunąłem, co było właśnie błędem jeszcze przed wymianą. I potem jak chciałem dodać ten już nowy bilet wymieniony, to wyskakiwały mi non-stop błędy i ja już tego biletu nie byłem w stanie dodać i wesoło musiałem okazywać z aplikacji Koleo. O Jezu, jak ja tego dawno nie robiłem. Zawsze portfel, powiedzmy Watch czy iPhone i ten. A drugim razem też mi się taka sytuacja zdarzyła, że musiałem bilet wymienić, bo... Jak to zrobić? Teraz na szkolenie jak pojadę. Pomyliłem sobie gdzieś tam stację, to znaczy... Nie pomyślałem o zamierzeniu powziętym wcześniej, że chcę jednak na innej stacji wysiąść i z innej wsiąść, niż ta, którą wybrałem, a już bilet dodałem do tego Koleo. Tamten pierwszy, gdzie się pomyliłem z tą pomyłką, ale nic już nie usuwałem z portfela. Wymieniłem ten bilet, który też był ten wcześniejszy dodany do portfela. Ten bilet mi sam automagicznie zniknął, stary, i ja w ten sposób mogłem dodać sobie nowy, już żadnego błędu nie było. Czyli reasumując, wymieniacie bilet, nie usuwacie nic, czekacie, aż wam w portfelu faktycznie ten bilet zniknie i wymieniacie, znaczy i dodajecie już ten dopiero nowy z aplikacji Koleo i wtedy żadnych błędów wam nie powinno wam żadnymi błędami sypać. Także taka nauka mądrego Polaka po szkodzie troszkę.
2: Super, dobrze wiedzieć, a teraz odbieramy kolejny telefon. Kogo witamy?
4: Halo, dzień dobry, Dominiku Range z tej strony.
2: Cześć Dominiku, słuchamy.
4: Witajcie kochani, ja przychodzę do was z kilkoma newsami oraz kilkoma pytaniami. Na początek pochwalę się wam. Po audycji Patryka o telewizorze Samsung QN80F, Patryka tutaj serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Postanowiłem też również kupić podobny telewizor, dokładnie Samsunga serii The Frame QE32L03C bodajże, taki jest model. LS03C, dokładnie, tak. Dobry telewizor, bardzo fajnie się z niego korzysta. Mam również do niego podpięty Apple TV. No i moje pytanie jest takie, jak w Apple TV dźwięki voice-over i do czego służy aplikacja komputery. Bo w samej podstawce mamy aplikację komputery od tvOS bodajże 26.4. Mam teraz obecną piątkę i tą aplikację na ekranie głównym TV mam.
2: To nie chodzi o połączenie z Maciem po prostu? Jako?
1: Chyba, żeby można było bibliotekę, zdaje się, swoją jakąś coś lokalnie, w każdym razie, bo to dawniej tak naprawdę miało chyba większe jakieś tam znaczenie, kiedy...
0: No tak, bo AirPlay po prostu pewnie zawsze jest włączone, jeśli Apple TV jest włączone z siecią, no nie, tam nie
1: żeby
0: trzeba
1: jakiejś można było chyba jednym wspierać. Sterować przez drugie, czy coś, jakoś tak, że...
4: I tam ewentualnie tak, jeszcze spróbuję kiedyś może to sprawdzić, chociaż jeśli chodzi o AirPlaya, właśnie mi się tutaj wyświetla, jak na przykład jestem w preferencjach systemowych, chcę dojść do AirPodsów, bo mam je ubrane, no to mam na przykład główna sypialnia Apple TV, to tam mi się zawsze w AirPlayu wyświetla.
1: To być może też jest ukłon w stronę, nie wiem, komputerów z Windowsem na przykład, nie wiem, z jakimś iTunesem czy czymś tam.
0: No może właśnie chodzi o tą bibliotekę iTunes, tak mówisz, to chyba miało większy sens kiedyś, no nie, jak ludzie też nie udostępniali to po sieci.
4: Myślę, że to może być to. I tak też myślę nad nagraniem właśnie podcastu na temat tego telewizora, bo to jest naprawdę ciekawy telewizor. Ten Samsung serii The Frame.
2: A czy on się w jakiś sposób różni od tego telewizora, który pokazywał Patryk? No bo tak naprawdę chyba rdzeń jest bardzo podobny.
4: Znaczy tak, jeśli chodzi o zasilanie, no to bodajże QN80F ma zasilanie takie zwykłe, a tutaj mamy jeden moduł One Connect wyglądający jak dekoder naziemnej telewizji cyfrowej, który sobie stawiamy gdzieś na komodzie i tam podłączamy wszystkie urządzenia peryferyjne. Mamy też również tryb sztuki. Czyli oglądanie obrazów w ramce, ale to nas nie dotyczy.
0: Ja mam pytanie z ciekawości, jeśli się orientujesz. Ten moduł One Connect, czy to jest, czy tam znajduje się jednostka centralna tego telewizora? Czy to by w przyszłości pozwoliło na przykład, jakby ktoś stwierdził, a dobra, telewizor mi się zestarzał, działa wolno, czy wtedy Samsung wypuści na przykład nowy taki, tak nową jednostkę, żeby nie wymieniać całego ekranu, który pewnie jest tą droższą częścią tego
4: jednostki. Jednostką centralną jest sam telewizor i on nie ma żadnych złącz peryferyjnych z tyłu typu HDMI i tym podobne, ma tylko jedno wejście, ma gniazdo antenowe oraz wejście na właśnie kabel, który idzie do tego modułu One Connect. W module One Connect znajdują się dwa porty USB oraz dwa porty HDMI z obsługą ARC i CEC.
0: Okej.
4: Okay. Tak to mniej więcej wygląda.
2: Okej, okay, Dominiku, to z czym jeszcze do nas dzwonisz?
4: Mam jeszcze kilka informacji. Pierwsza, DJI Pro 566 ujrzał światło dzienne. Nic takiego się nie wydarzyło, nie została poprawiona jakaś tam kosmetyka, ale został dodany support do nowych urządzeń. Alpha Theta DDJ MV5 i Pioneer DJ DDJ ME9. To jest mikser dźwięku, natomiast ta DDJ MV5 to jest konsola DJ-ska posiadająca 3 deki, stylizowana bardziej na odtwarzacze klubowe CDJ. W sobotę w Warszawie miał zdarzenie niestety taki zły incydent. Otóż w mapach Google zostało pozmienianych kilkanaście miejsc. Zostały im zmienione nazwy na kontrowersyjne. Łatwo można zaproponować zmianę, to nie trzeba takiego, nie potrzeba hakowania do tego, bo wystarczy, że wyszukamy sobie dany obiekt i klikniemy sobie guzik zaproponuj zmianę. Ostatnia już ode mnie informacja dzisiaj, iOS 27 beta 3 ujrzał światło dzienne, dodaje między innymi to zaginioną opcję personalizowania głosu Siri. Dodaje również, przenosi luzem do ustawień dostępności rozpoznawanie na żywo z ustawień VoiceOver. Luźno do ustawień dostępności jako kategoria. I również jest dodany do AirPodsów korektor suwak przejrzystości tak zwany. Dokładnie nie wiem, do czego on się sprowadza, do mikrofonu czy do samego dźwięku, ale możemy regulować, czy ma być dźwięk przejrzysty, czy ma być używana redukcja szumów.
2: Okej, okay. Czy coś jeszcze, Dominiku?
4: Nie, to będzie wszystko.
2: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobrze, to w takim razie teraz może posłuchajmy waszych wiadomości, przynajmniej może na dobry początek jednej. Kot do nas się nagrał, posłuchajmy wiadomości od kota.
5: Witajcie, witajcie. Ja dziś tak krótko, szybko odnośnie apki Tyflocentrum na Androida. Mam tutaj starą wersję, muszę ją ręcznie zaktualizować i właśnie pytanie, czy w którejś z nowszych wersji nie pojawiło się jakieś okienko w stylu dostępna jest nowa wersja aplikacji, czy chce się pobrać, która otwierałaby GitHub Releases albo Git RLS-a, tak żeby nie trzeba było tych linków kopiować, wysyłać sobie gdzieś, odpalać w przeglądarce, żeby to po prostu było wygodniejsze.
2: A ja się pytam grzecznie, po co? Przecież Tyflocentrum jest w sklepie Play. Więc wystarczy tam wejść, wyszukać, pobrać, zainstalować i używać. Także kocie drogi, polecam tę drogę. Jeszcze mamy jedną wiadomość głosową, to może od razu posłuchajmy. Kaśka do nas się nagrała.
6: Cześć, z tej strony Kaśka. Słuchajcie, czy moglibyście coś mi poradzić na niedziałający w laptopie już leciwym klawisz strzałki w dół? Taki śmieszny problem, ale no, dwa dni mi zajęło dociekanie tego, co się dzieje z moim komputerem, który nagle się w jakiś dziwny sposób zawiesza. I no, było aktualizowanie NVDA, było uruchomianie z depakowaniem, było mnóstwo różnych operacji, a całość się działa w trakcie tego, jak miałam coś ważnego do zrobienia. Więc no, ale ostatecznie dzisiaj doszłam do tego, że problem jest typowo sprzętowy, bo po podłączeniu zewnętrznej klawiatury zupełnie znika. I teraz się zastanawiam, czy da się jakoś, nie wiem, przeczyścić tego laptopa, czym to zrobić, jak to zrobić, czy znacie jakieś domowe sposoby sprytne. Dzięki bardzo i pozdrawiam.
2: No, tak pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to sprężone powietrze. Tylko to trzeba naprawdę ostrożnie, żeby nie wyrwać tego klawisza laptopowego z obudowy. Bo jak tam mocniej dmuchniesz, to no może się coś tego typu wydarzyć.
0: Tak,
2: klawisze są delikatne.
0: Bardzo, tak. Można je też ściągnąć, natomiast tym też zdecydowanie polecam ostrożnie, bo no generalnie klawisze na laptopach mają takie bardzo malutkie zatrzaski z reguły i w każdym razie to trochę inaczej wygląda.
2: Tak.
0: Nic fajnego, jak taki zatrzask się złamie, nawet w użyciu, bo ja miałam parę takich sytuacji, to nie polecam. No ale można ściągnąć klawisz, ewentualnie tam pod spodem powinna być taka gumowa membrana, tak z reguły jest przynajmniej, i zobaczyć, czy ona reaguje na naciśnięcie. Jeśli tak, no to może faktycznie jakieś wyczyszczenie pomoże. No zawsze zostaje alternatywa po prostu korzystanie z klawiatury zewnętrznej. Wiadomo, to wtedy więcej miejsca zajmuje, ale no zawsze taka opcja też zostaje.
2: No ewentualnie udać się z tym do serwisu.
0: Tak.
2: Tam mają narzędzia odpowiednie, za pomocą których zrobią to w miarę możliwości bezboleśnie. O ile to jest tylko to, że tam coś rzeczywiście może na przykład pod ten klawisz wpadło, może coś się zabrudziło. No bo jeżeli coś tam się gdzieś wyrobiło, albo jakieś styki, albo inne tego typu kwestie, no to już podejrzewam, że może być większy problem i całkiem możliwe, że na przykład będzie to oznaczało konieczność w ogóle wymiany klawiatury. Pytanie, na ile to w ogóle będzie opłacalne. No ale w takiej sytuacji to warto dać to komuś po prostu do sprawdzenia, kto będzie w stanie postawić jakąś sensowną diagnozę. My tu możemy co najwyżej tylko gdybać. Wracamy do informacji jeszcze z zeszłego tygodnia. Apple, no cóż, podwyższa ceny. To nie jest dobra wiadomość.
0: No zdecydowanie nie. No to było od jakiegoś czasu zapowiadane. Tim Cook w wywiadzie dla jednego z większych portali amerykańskich mówił, że no prędzej czy później to będzie miało miejsce. Ale chyba nikt nie spodziewał się, że tak szybko, bo na początku mówiło się o tym, że może to będzie miało miejsce, kiedy pojawią się nowe iPhony, czyli to będzie wrzesień. No nie, to nie był wrzesień, bo to się stało no już ponad, no prawie dwa tygodnie temu. Informacja na portalu tabletowo tutaj jest 25 czerwca, ale wydaje mi się, że same podwyżki to nawet były chyba dzień albo dwa wcześniej, także no bardzo szybko to miało miejsce i generalnie podwyżki dotyczą praktycznie wszystkich produktów Apple z wyjątkiem iPhone'ów, z wyjątkiem Apple Watchy i też z wyjątkiem AirPodsów, czyli akcesorii do iPhone'ów, do Watchy głównie. Natomiast Maci, iPady, zdecydowanie właśnie te dwie kategorie poszły bardzo w górę, Apple TV trochę w mniejszym stopniu w naszym kraju i też głośniki HomePod, akurat one u nas nie są sprzedawane, ale ich ceny też wzrosły. Jak teraz wyglądają te ceny na rynku polskim w dystrybucji polskiej? No tutaj bardzo ładnie mamy wszystko wypisane, a więc MacBook Neo, którym wszyscy dopiero co cieszyli się, że to jest najtańszy MacBook w historii, no cały czas to jest w sumie najtańszy MacBook w historii. Natomiast no, wcześniej to był komputer, który można było kupić za niecałe 3000 zł, bo 2999 zł ten komputer kosztował. No i zaliczył podwyżkę o 500 zł i teraz kosztuje 4499. To nie jedyny MacBook, który podrożał, bo MacBook Air zaliczył podwyżkę jeszcze większą, bo tutaj mamy podwyżkę o 1000 zł. Kiedyś było 5,5 tysiąca, teraz mamy 6,5. Tutaj będę o tą złotówkę zaokrąglał cenę, żeby było łatwiej je przeczytać. Podobna sytuacja jest z MacBookami Pro i to nawet w przypadku MacBooków Pro to jest nawet większa ta podwyżka, bo najtańszy MacBook Pro kiedyś zaczynały się od 8,5 tysiąca, a teraz zaczyna się od 10 tysięcy, 9999. Tutaj mamy podwyżkę o 1500 zł. iPad, a nie, przepraszam, jeszcze iMac, do iPadów dojdziemy. Tutaj też mamy podwyżkę o 1000. Kiedyś było 6,5, teraz najtańszy iMac kosztuje 7,5 tysięcy. Mac Mini, tutaj też przy okazji niedawno Apple zrezygnowało z modelu z dyskiem 256 GB, bo on był wykupowany przez ludzi, którzy sobie na nim AI prawdopodobnie odpalali, więc on już jakby podwyżkę zaliczył, teraz mamy podwyżkę kolejną, to kolejny Mac, który kiedyś można było wyrwać za 3000 zł, a teraz już kosztuje 4000 zł, więc też mamy podwyżkę o 1000. Mac Studio, tutaj chyba podwyżka jest największa w sumie, bo Mac Studio, czyli to jest taki najbardziej rozbudowany desktopowy Mac w tym momencie, kiedyś zaczynało się od 10,5 tysięcy, a teraz zaliczył podwyżkę o 2 tysiące i teraz kosztuje 12,5 tysiąca jego najtańsza konfiguracja. Teraz mamy iPady i tutaj też te podwyżki są no, zdecydowanie odczuwalne. iPad 11 generacji, czyli nie R, nie Pro, tylko po prostu iPad. Kiedyś zaczynał się od 1800 zł, teraz kosztuje 2200. Najtańsza konfiguracja iPad Air. Kiedyś był też za 3000, najtańsza konfiguracja. Teraz najtańsza konfiguracja kosztuje 3700. iPad Pro zaliczył podwyżkę o 1000 zł, bo najtańsza wersja kosztowała 5000 zł, a teraz kosztuje 6. iPad mini zaliczył podwyżkę o 500 zł, bo wcześniej można było go dostać za 2600 zł, a teraz kosztuje 3000. I Apple TV też zaliczył podwyżkę, już może nie tak dużą, ale jednak bo teraz kosztuje 1000 zł, a kiedyś było 829. No i jeśli chodzi o Apple TV, to też cały czas czekamy na kolejny model, który też ma się prawdopodobnie pojawić jesienią. To ciekawe, mówi się o tym, że ma być nowy pilot z tym chipem Ultra Wideband, więc będzie łatwiej go w razie sytuacji zlokalizować. No i pewnie jakieś funkcje AI się w Siri pojawią na Apple TV, bo na ten moment ich nie ma. No o tym, że HomePody podrożały, to już wspomniałem. Podrożały też gogle Apple Vision Pro w innych krajach o $200. Teraz zaczynają się $3700, kiedyś było tam 3500, więc to też no, duża podwyżka, natomiast samo Vision Pro też nigdy nie byłem sprzętem tanim. Pytanie za 100 punktów, na które nikt nie zna odpowiedzi. Jak będzie teraz wyglądała sytuacja z cenami iPhone'ów, Watchy, produktów, które nie były jeszcze nie, ich ceny jeszcze nie zostały podniesione. Apple jawnie mówiło, Tim Cook właściwie, że to nie jest koniec podwyżek prawdopodobnie. Pytanie, czy te podwyżki będą miały miejsce we wrześniu, kiedy pojawią się nowe sprzęty, czy wcześniej? No na to pytanie chyba jedyna osoba, która zna odpowiedź, to pewnie Tim Cook, ewentualnie John Turney, czyli nowy prezes Apple'a, no i ludzie z zarządu. My po prostu możemy ewentualnie spekulować. Także jakby ktoś się zastanawiał nad zakupem jakiegokolwiek produktu Apple, zwłaszcza jeśli planujecie może wymianę telefonu na nowszy, wymianę zegarka, to wydaje mi się, że lepiej to zrobić prędzej niż później, bo...
1: Zwłaszcza zegarka, bo tak. Pamiętajmy, że Watcha od 9 w dół niestety straciły wsparcie dla nowszych wersji systemów, tak. Więc ja tutaj stoję w bardzo mnie to pytanie teraz trapi.
0: No także to nie wiem, jak będzie sytuacja się kształtowała, natomiast jakby ktoś teraz się właśnie nad Maciem, nad iPadem zastanawiał, no to niestety po prostu te produkty trochę podrożały.
2: Jak to się mówi, tanio to już było.
0: Już było.
2: Tak jest. Przechodzimy do kolejnego tematu. usługi darmowej, na całe szczęście. I raczej ona taką pozostanie. Maćku, co tam nowego w mObywatelu?
1: No, a tego troszkę mamy, bo tak naprawdę i usług, powiedzmy, i rozbijemy się troszkę o dokumenty w sumie, bo tego troszkę mamy. I na przykład... mamy kwestie takie jak zagrożenia zdrowia publicznego. Dosłownie tak się opcja nazywa. Mianowicie możemy sobie do sanepidu poprzez aplikację właśnie mObywatel w sekcji usługi oczywiście pod nagłówkiem zdrowie. Mamy tam kilka dostępnych rzeczy, tam e-recepty, moje IKP i coś tam, ale między innymi mamy też właśnie zagrożenia zdrowia publicznego. I tak naprawdę co nam to daje? No po pierwsze możemy zgłaszać, po drugie możemy śledzić statusy naszych zgłoszeń, ale co konkretnie możemy zgłaszać? Ano, po pierwsze interwencje dotyczące samych miejsc, nie wiem, na przykład lokali gastronomicznych choćby nawet, hoteli powiedzmy i tak dalej, jeżeli mamy zastrzeżenie co do warunków pracy na przykład panujących w danym miejscu, ale możemy też zgłaszać produkty takie jak żywność, detergenty, kosmetyki, ale też jeśli chodzi o jakość wody, przepraszam bardzo, to też możemy właśnie sobie to wszystko zgłosić. No i ponoć odbywa się to właśnie bardzo prosto, bo podajemy swoje dane kontaktowe, opisujemy sytuację. Zwłaszcza jeśli sprawa dotyczy miejsca, to ważne jest podanie tego adresu, bo takie nasze zgłoszenie trafia wówczas do odpowiedniej jednostki sanepidu bezpośrednio. Nie gdzieś tam do centrali, do głównego inspektoratu, tylko do po prostu danej terenowej jednostki gdzieś tam. Więc wtedy warto sobie takie zgłoszenie też zaopatrzyć, uzupełnić w adres danego miejsca. No i możemy, ale na szczęście to nie jest obowiązkowe, tak jak w przypadku zgłaszania naruszeń środowiskowych, ale opcjonalnie możemy też dostarczyć zarówno zdjęcia, jak i filmiki wideo dokumentujące zgłaszany stan rzeczy. Więc takie rzeczy właśnie tylko w mObywatelu i w zakładce zdrowie. Jeśli właśnie chodzi o sanepid. Dalej. Coś powiedzmy dla mnie, bo można sobie, znaczy ja nie planuję, ale gdybym mógł, to mogę. W sekcji firma mogę sobie od tej pory, czyli od końca czerwca, wznowić, znaczy zawiesić lub wznowić swą działalność gospodarczą, jak również sprawdzać dane o pełnomocnikach. Zdaje się wykreślać pełnomocników chyba też w razie czego, ale dodawać już na pewno nie. To jeszcze póki co z biznes.gov.pl, ale sprawdzać dane o pełnomocnikach i ich w razie czego wykreślać i wznawiać lub zawieszać działalność mogę. Dalej. System Odyseusz, czyli zgłaszanie zagranicznych podróży oraz uzyskiwanie informacji o poszczególnych krajach. I teraz, nie wiem kto pamięta, mój debiutancki podcast w Tyflo Podcaście lat temu, bodajże 9, o aplikacji iPolak na system iOS, gdzie tak naprawdę tej aplikacji, ja nie wiem nawet czy ona jeszcze jest, ale już nie jest na tyle ona potrzebna, bo wszelkie tego typu funkcje wchłonął sobie wesoło Odyseusz. Jest to właśnie system, tak jak mówiłem, który po pierwsze pozwala zgłaszać nasze podróże zagraniczne, jeśli się gdzieś wybieramy, a po drugie i zarządzać też tymi zgłoszeniami, a po drugie uzyskiwać informacje o krajach, do których się wybieramy tam w zakresie zdrowia, ogólnych przepisów, przestępczości, no właśnie ogólnie bezpieczeństwa, tam języków, waluty, obyczajowości różnych tego typu rzeczy charakterystycznych dla danego kraju. Tam też, jeśli chodzi o placówki dyplomatyczne w razie W, gdyby zaistniała konieczność udania się bądź skontaktowania się ogólnie, to też tam można. No ale to, co też jest ważne, dany kraj sobie możemy dodać do obserwowanych i wówczas nam będzie przychodziło powiadomienie o tym, o stanie bezpieczeństwa danego kraju, o wydarzeniach bieżących w związku z, powiedzmy, danym krajem, czy to spowodowanych różnego rodzaju żywiołami, konfliktami, niestety. No i tego typu rzeczy aplikacja mObywatel dzięki Odyseuszowi nam dostarczy. Co ważne, to się kiedyś nazywało podróże za granicą, chyba jakoś tak to się nazywało. Właśnie a propos, to będzie w zakładce podróże, między innymi bezpieczny autobus, powiedzmy tam

0: można. Dalej. Uczelniane dyplomy generalnie, zarówno studentów studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, jednolitych również studiów, dyplomy będą dostępne. Opcjonalnie, że tak powiem, nieobowiązkowo od 30 czerwca jakby uczelnie mogą je zamieszczać w centralnym systemie Polon. Natomiast od stycznia przyszłego roku dyplomy generalnie będą już obowiązkowo umieszczane właśnie tam w tymże systemie. Nie będą już wydawane papierowo. No i kwestia też jest taka, że to będą zarówno dyplomy, jak i ich suplementy. Też również w języku angielskim, gdzie będzie sobie można ten dyplom też pobrać w formie PDF-u, wydrukować, tam wylegitymować się tym dyplomem, okazując też jego kod QR i różne tego typu rzeczy z tym związane. Doktorów, jeśli chodzi o dyplomy doktorów i jeśli chodzi o habilitację, też to wszystko będzie dostępne. No jak również dodano, o co zahaczyliśmy z Wojtkiem, legitymacje doktoranckie też, jeżeli ktoś jest w szkole doktorskiej, jest doktorantem, również taką legitymację w mObywatelu, możliwość jej dodania dostał. I zastanawiam się, czy coś jeszcze w mObywatelu zostało dodane. O e-doręczeniach już mówiliśmy. OC nas nie interesuje zbytnio, ale też jest. No i zasadniczo to tyle. mObywatel do przodu idzie. Te aplikacje coraz bardziej warto mieć.
1: Zdecydowanie tak, bo tam naprawdę coraz więcej różnych ciekawych funkcji, możliwości. No to taka nasza cyfrowa tożsamość i bardzo dobrze, że się rozwija.
0: No te doręczenia przecież też, tak. To jest kwestia powiedzmy 2 tygodni tak naprawdę. Nie?
1: Aczkolwiek taka bardzo ciekawa sprawa jest z e-doręczeniami, bo ja ostatnio trochę z kolejami naszymi polskimi koresponduję sobie, z różnymi spółkami. I co ciekawe, na 2 pisma, które otrzymałem, które wysłałem e-doręczeniem właśnie, 2 z nich otrzymałem w formie zwrotnej za pomocą maila. I tu szczególną...
0: A to ci dopiero.
1: I tu szczególną po prostu fantazją, czego nie omieszkałem też zasygnalizować w piśmie zwrotnym, bo już zdążyłem odpowiedzieć, wykazała się spółka Polskie Linie Kolejowe, czyli ta spółka, która jest odpowiedzialna za infrastrukturę, bo tam pismo przyszło do mnie w pliku PDF w formie skanu. Ważne, że pieczątka.
0: Piękny obrazek, hiperdostępny.
1: Tak, ważne, że pieczątka była i podpis.
0: Ach, tak.
1: Tak. Także takie to rzeczy są, słuchajcie. Gdybyście myśleli, że to nie, że już teraz to w sumie jest lepiej, to no jak widać jeszcze nie wszędzie. Jeszcze
0: niestety
1: nie wszędzie.
0: Zwłaszcza w ZUS-ach, ZUS-y, oddziały terenowe ZUS, znaczy no te powiedzmy najbliżej naszego miejsca zamieszkania też jeszcze se pokpiwają z e-doręczeń. Centrala jak najbardziej wysyła e-doręczenia i to się bardzo chwali.
1: Inna rzecz, że PKP jest wymieniona jako ta instytucja i to te wszystkie, do których pisałem, że brak tu nie ma, oni nie mają jakby obowiązku korzystania z e-doręczeń. Jest w ten sposób oznaczona. No ale skoro mają adres skrzynki, to fajnie jakby
0: wypadałoby umieć z niego skorzystać. Tak.
1: Dokładnie. Wysyłka odbywa się.
0: Jak już moja gmina mi wysyła różne nakazy płatnicze, coś tam a propos podatków i ten e-doręczeniami, no a PKP nie potrafi.
1: No, PKP nie potrafi, jak widać, i PKP jeszcze nadal w tym takim mentalu, że trzeba pieczątkę przybić i zrobić skan, bo przecież bez tego pismo nie byłoby ważne.
0: No ale przecież wiesz, w załączniku wysłać w tej wiadomości z e-doręczeniami tak naprawdę i wszystko by było w porządku.
1: No tak. Tylko tu widzisz, tu jeszcze mailem. No bo to mail to pewniejszy, to widocznie tak zakładali. A swoją drogą przyszło to do mnie z adresu mailowego. Taka jeszcze ciekawostka.

0: odpowiadając na który, dostajesz odbicie wiadomości. Dopiero w tym polu CC, czyli kopia, był adres mailowy pani, która po prostu nadała to pismo. Dobrze, że mam w zwyczaju używać funkcji odpowiedz wszystkim, jeżeli odpisuję na jakiegoś maila. No, bo inaczej to mogłoby się okazać, że...
1: No i to się chyba muszę tego nauczyć.
0: Że poszło, okay. Że poszło w próżnię. Znaczy, zależy kiedy, nie? Ale ja zazwyczaj to taki nawyk z pracy, bo jeżeli jest jakaś tam większa korespondencja, no to bardzo często trafia ona do iluś osób zainteresowanych tematem. Więc ja po prostu mam to już w nawyku, że odpowiedz wszystkim to jest ta opcja, której chcę użyć i no po prostu wtedy mam pewność, że ten mail trafi do wszystkich, do kogo zwyczajnie trafić powinien.
1: Widzę, tak, na Macu Command R, jeśli chodzi o odpowiedź, a odpowiedz wszystkim, Command Shift R to jeszcze taki bonusik jak coś.
0: No właśnie. Widzę, że mamy telefon. Kto jest z nami?
2: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że jakkolwiek jestem zrozumiały, bo moje łącze i w ogóle wszystko już powoli ma dość.
0: Cześć dzisiaj. Marcelu, jesteś zrozumiały i słyszalny.
2: No właśnie. Tak stwierdziłem, że dzisiaj nie będę dzwonić, ale jednak zadzwonię, bo w sumie mówicie o PKP. I się odniosę troszkę do ich sposobu rozwiązywania problemów wszelakich. No, PKP z dostępnością, okej, jest asysta, są te różne udogodnienia, gadane komunikaty w pociągach, ale z dostępnością samego PKP bywa różnie. Prosty przykład, no, u ciebie było pismo w PDF-ie będące skanem. U mnie nawet pisma nie było, słuchajcie. Rok bodajże 2022, początek 23, jechałem sobie bodajże Pendolino czy którymś takim składem. Faktem jest następujący. Chciałem zalogować się do ich sieci bezprzewodowej. No wiadomo, kapi portal, zaznacz, że się zgadzasz na wszystko, co tylko chcemy, ale ładowała mi się pusta strona. Z początku myślałem, że chcą mi wyświetlić stronę w internecie i po prostu nie ma sieci, ale za każdym odświeżeniem w dowolnym momencie była pusta strona. W końcu stwierdziłem, dobra, nie wydaje mi się, żeby coś się aż tak wywaliło, żeby było po prostu pusto. Nacisnąłem Ctrl-U, żeby przejść do źródła strony. Okazało się, że cała strona jest, natomiast no, wszyscy już pewnie się domyślają, wszyscy już pewnie zgadli, co się stało, ale jak idę na całej stronie. Napisałem do PKP-a. Znaczy nawet nie pisałem do PKP, bo wiedziałem, że oni to mi pewnie nic ciekawego nie powiedzą, więc napisałem do samej spółki, która to Wi-Fi im daje. Napisałem, jaki jest problem, że jest Arieskiden i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, nie dostałem żadnej odpowiedzi do dziś. Tak? Naprawili. Ale mogliby chociaż napisać ładne dziękujemy za zgłoszenie, tak? Udało nam się to poprawić. Więc no tak to wygląda w PKP.
0: No tak to jest niestety.
2: Jestem po prostu tutaj reszta świata.
0: Jasne. No tak to niestety jest. Ja akurat miałem dość duże ale w kwestii informacji pasażerskiej na dworcu w Sopocie, bo tam po prostu to, no jeżeli ktoś był w ostatnim czasie, to myślę, że wie, jak to brzmi. A właściwie jak to nie brzmi, bo tamte komunikaty głosowe to są praktycznie niesłyszalne, zwłaszcza jeżeli trochę osób jest.
2: Powiem ci szczerze, ze słyszalnością komunikatów to się trochę poprawiło. U mnie na lokalnym dworcu...
0: No to wiesz, to zależy gdzie, bo teoretycznie to jest jeden system, a właściwie jest ten system coraz częściej wdrażany, ale w praktyce to, jak widać, bywa bardzo różnie.
2: No właśnie o tym chciałem powiedzieć. U mnie na lokalnym dworcu czyta taka pani, co brzmi jak AI, jakiś generowany głos po prostu. Do tej pory było tak, że komunikaty były średnio zrozumiałe, bo mikrofony mieli jakie mieli, więcej to tam brzęczało i mieli echa w tle niż sensownych komunikatów. Natomiast muszę przyznać, prowadzili panią z AI, nagle głośność jest odpowiednia, nagle nie ma rozstrzału między dwoma, trzema głośnikami, wszystko słychać dobrze i tak naprawdę w końcu można coś zrozumieć.
0: No to dobrze. To poszło w dobrą stronę po prostu.
2: Tak. Druga kwestia, to już wam napisałem na stronie kontaktowej, ale w sumie jak już zadzwoniłem, to od razu powiem, odnośnie problemu Kasi z laptopową klawiaturą. Kwestia polega na tym, że najpewniej albo coś się faktycznie tam dostało, albo klawisz, skoro to już stary laptop się zwyczajnie wyrobił. I teraz tak, można taki klawisz zdjąć, ale wszystko zależy od tego, jakiego typu to jest klawiatura. Czy to jest membranówka, nożycowa i tak dalej. Tych typów klawiatur jest sporo, o tym warto sobie poczytać i posprawdzać gdzieś tam w szwedzkach laptopów. Nieraz to piszą, rzadko kiedy chyba, ale czasami się natknąć idzie. Bo sposób zdejmowania jest inny. W niektórych można tylko na przykład podnieść ten klawisz, niekoniecznie go całkowicie zdjąć. No i druga kwestia, można ewentualnie wymienić klawiaturę na całkiem nową, bo raczej wymiany pojedynczego klawisza bym się nie spodziewał w większości laptopów, które teraz z roku na rok są coraz kiepsiej składane i po prostu nie da się ich sensownie... No nie da się ich sensownie rozebrać bez męczenia się z tym. Natomiast jakby, jak chodzi o klawiatury, wymienianie klawiatur, zamienniki, to wszystko, szczerze wam powiem, w moim laptopie w pewnym momencie również przestała działać strzałka w dół. Co zrobiłem? No, strzałki w dół kupić nowej nie mogłem, bo nie było, więc kupiłem nową klawiaturę zamiennik. Klawiatura została wymieniona, podziałała sobie przez 3 miesiące, generalnie już praktycznie nie używałem laptopa, tylko okazjonalnie, bodajże, w sensie ja w ogóle rzadko kiedy korzystałem z klawiatury laptopowej, tak? Bo mi się po prostu niewygodnie na tych szklęsłych klawiaturach pisze. No ale pojechałem sobie na wyjazd, otworzyłem laptopa, odpisuję komuś na wiadomość i nagle czuję, że pod palcem został mi klawisz A. Do tej pory nie mam klawisza A w klawiaturze i dotykam samej płytki dotykowej, bo kupować trzecią klawiaturę za kolejne 80-100 zł, wymieniać ją po raz trzeci, no nie chce mi się, więc zatem lepiej jest już stwierdzić, dobra, kupię sobie zewnętrzną, będzie trwalsza, albo kupić sobie nowego laptopa, jeżeli mamy w nim wymieniać połowę podzespołu, bo to się robi coraz mniej opłacalne.
0: No jasne. No okej, to dzięki w takim razie za te sugestie, bo to może Kasi być jakoś przydatne w tej kwestii decyzji, co zrobić z tym sprzętem. Marcelu, czy jeszcze coś masz dla nas?
2: Dopowiem tylko jedną rzecz do klawiatur, gdyby szukała konkretnej. Często te zamienniki nie są podpisane, w sensie możemy trafić na zamiennik, który na przykład będzie miał Lenovo jakieś tam i podane 4 modele. Często te klawiatury zamienne pasują do kilku modeli, więc tym się nie warto zrażać, warto sprawdzić dokładnie. Na Allegro na przykład jest zawsze informacja w specce, jeżeli sprzedawca ją podał. Pasuje do modeli i cała lista modeli laptopów, do których ta klawiatura może się nadawać.
0: Okay.
2: I to wszystko ode mnie.
0: Dobra, to dzięki serdeczne za telefon, pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do informacji bieżących, zaraz, jeszcze chwilę nam dajcie tylko, bo teraz jeszcze zaległe technologiczne drobne newsy od Piotra.
3: Tak, i tutaj mamy kilka faktycznie naprawdę drobnych informacji, między innymi informacje dla tych, którzy mają wykupionego Netflixa i macie na tym Netflixie założone kilka profilów. Nie zdziwię się, gdyby w którymś momencie, kiedy logujecie się na tego Netflixa, serwis nie zapytał was o dodanie adresu e-mail do profilu. I w tym momencie możecie się zastanawiać, no ale przecież dodałem adres e-mail podczas zakładania konta. No tak. Ale teraz Netflix stwierdził, w pewnym sensie też, żeby, nie wiem, walczyć przed dzieleniem konta, czyli tak teraz, żeby w ogóle zalogować się na Netflixa, to trzeba podać kod, który na e-mail przychodzi. No, stwierdzili, że jeszcze dodadzą dodatkowy wymóg, żeby każdy profil na koncie miał swój własny adres e-mail. Tłumacząc to tym, że dzięki temu też będzie łatwiej się komuś zalogować, no bo nie będzie musiał pamiętać, na kogo jest Netflix. I to też w pewnym sensie jest prawda, ale to też no, jest jakaś kolejna rzecz, którą musimy sobie skonfigurować. Też ludzie się zastanawiali, a co jeśli na przykład, nie wiem, mamy profil dla dziecka, które może niekoniecznie ma swój adres e-mail, ale no, mamy profil ustawiony, żeby były odpowiednie treści wyświetlane, jakieś rekomendacje i tak dalej. No, można to obejść w łatwy sposób, gdy była taka potrzeba. Wystarczy podać alias tak zwany, czyli po prostu do naszego adresu e-mail coś sobie po znaku plus dopisujemy, czyli nie wiem, załóżmy, że tak mamy jankowalski@gmail.com, adres, no to moglibyśmy sobie dopisać jankowalski plus profil drugi. @gmail.com i to powinno przejść. Także gdybyście bardzo chcieli mieć kilka profili na jeden adres, no to w ten sposób ponoć można to obejść. Ten komunikat jeszcze też się nie wyświetli u wszystkich, to będzie wdrażane stopniowo. Natomiast gdyby po prostu coś takiego wam się wyświetliło, no to nie zdziwcie się, po prostu tak postanowił zrobić Netflix. Był Netflix, teraz Microsoft. Bardzo fajna informacja dla tych, którzy z tego czy z innego powodu postanowili, że nie chcą decydować się na instalację czy aktualizację do Windowsa 11. Może 10 wam działa lepiej, może was sprzęt tego nie wspiera. No mniej więcej mówiliśmy o tym, że Windows 10 już oficjalnie wspierany po 2025 roku nie jest, ale dostaje cały czas łatki bezpieczeństwa. I przez kolejny rok Microsoft pozwalał użytkownikom na wejście do programu z dalszymi łatkami bezpieczeństwa. W Europie w ogóle na tym wygraliśmy, bo w Stanach Zjednoczonych tam albo musimy logować się do konta Microsoftu, albo włączyć sobie backup w Windowsie, albo tam zapłacić $20 or $30. Natomiast w Unii Europejskiej po prostu to wszystko, każdy dostaje gratis. Będziemy ewentualnie musieli w sekcji aktualizacji tam kliknąć na odpowiednie łącze, żeby do tego programu dołączyć. Nie wiem, czy też nie musimy być zalogowani na konto Microsoft, na ten moment nie pamiętam. Mniej więcej to jest darmowe i można to w miarę łatwo sobie zrobić. I ten program miał trwać do roku obecnego, w październiku miał się skończyć, natomiast Microsoft stwierdził, że jednak nam jeszcze o rok ten program przedłuży. Jeśli już wstąpiliście do tego programu, to nie musimy robić nic, po prostu będziemy przez kolejny rok dostawać te aktualizacje, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to ewentualnie warto wejść sobie do ustawień Windowsa do sekcji aktualizacji i zobaczyć, czy tam jakiś komunikat właśnie dotyczący tego rozszerzonych aktualizacji się nie pojawił. Jeśli tak, to tam po prostu kliknąć sobie i postępować z instrukcjami, żeby sobie do tego dołączyć. No i w tym momencie już to powinno nam zacząć działać. I na koniec WhatsApp. O tym w sumie już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale no też warto przypomnieć, po pierwsze, abonament WhatsApp Plus trafił do Polski. Czy on nam daje dużo? Szczerze mówiąc, nie. Bardziej szczegółowo o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, ale też jeszcze warto, myślę, przypomnieć o tym, że WhatsApp też pomału przygotowuje się do wdrożenia nazwy użytkownika, jakby ktoś nie chciał kontaktować się poprzez numer telefonu, albo na przykład gdybyśmy nie chcieli ludziom podawać nasz numer telefonu, tylko właśnie przez nazwę użytkownika się kontaktować, no to taka możliwość się pojawi za najbliższe kilka miesięcy, to też będzie wdrażane stopniowo, natomiast już teraz każdy może sobie swoją nazwę użytkownika zarezerwować i prawdopodobnie kiedy otworzycie aplikację, no to na górze listy czatów powinien wam się taki
0: baner się wyświetla. Dokładnie. U mnie to już się pojawiło kilka dni temu, także skorzystałem. Ale swoją drogą, a propos WhatsAppa, to taka smutna wiadomość dla co niektórych, co to się cieszyli lepszą jakością, bo przez chwilę ją mieli, przynajmniej część osób, a teraz znowu jej nie mają. Więc tak. WhatsApp dał, WhatsApp zabrał, ale nie wszystkim, bo niektórzy nadal ją mają, ale niektórzy mieli ją tylko przez chwilę
3: i zniknęło. Ja na przykład długo nie miałem, na razie jeszcze mam. A Maciek nie miał w ogóle, no właśnie. To jest ciekawe. Ty też masz informację jedną dotyczącą WhatsAppa.
1: A tak, prawda. Znaczy właśnie, ty już skończyłeś mówić o swoją...
3: Tak, to są te wszystkie moje informacje. Tak.
1: Aha, no dobra. To, tak, o WhatsAppie... Mianowicie paski z klucze dostępu WhatsApp testuje na Androidzie. To też swego czasu mi WA Beta Info na kanale na WhatsAppie ich tam mi przyszło powiadomienie właśnie, że na Androidzie jest testowana właśnie funkcja logowania się poprzez klucze dostępu. No ci, którzy, tym, którzy nie wiedzą, to podpowiem, powiem, uświadomię, że to jest generalnie, chodzi o to, że nie logujemy się za pośrednictwem haseł, to jest bezhasłowe logowanie, wystarczy nasza piękna twarzyczka, tudzież paluszek, jako biometryczna forma uwierzytelniania się. No i to nam pozwoli właśnie się zalogować. Google już to ma, generalnie różne inne serwisy już to mają. Pomijana jest wtedy procedura dodatkowego uwierzytelniania się, bo ta forma biometryczna stanowi według twórców całego standardu PASKIS na tyle mocną właśnie tą formę uwierzytelnienia, na tyle pewną, bezpieczną, że już nie pomijamy w ten sposób różne aplikacje uwierzytelniające, kody z SMS-ów i tak dalej. No i właśnie na iOS-ie WhatsApp to już miał od jakiegoś tam czasu, bodajże chyba ponad rok to zdaje się na pewno jest, jak nie dłużej, a na Androidzie jest to dopiero testowane. Jak to mówią, lepiej późno niż jeszcze później. No i jest taka nowość od WhatsAppa, ale to jeszcze nie wszystkie informacje ode mnie, jeśli chodzi o drobne technikalia, bo jeśli chodzi o Maca i o Office'a, no ci wszyscy, którzy używają Office'a 365, nie muszą się w sumie martwić. Ci, którzy używają Office'a 2024, właśnie od tej wersji, też nie muszą niczym martwić, ale wszyscy, którzy jeszcze mają Office'y 2019 lub starsze, zwłaszcza te 2019, no tutaj kończy się wsparcie dla pakietu biurowego w tej wersji. Bo czy to mowa o Excelu, o Wordzie, właśnie o Excelu, o OneNote, o PowerPointie i Outlooku i nie wiem, co tam jeszcze wchodzi w skład, ale właśnie tego typu programu, to od 13 lipca, jeszcze do 13 jest czas do poniedziałku, ale kończy się możliwość otwierania, znaczy edytowania bardziej dokumentów, pracy nad nimi, bo w trybie do odczytu otwierać to je będzie można nadal, natomiast no, nie będzie już ich można edytować, jakkolwiek nad nimi współpracować. Ponoć tam jakieś certyfikaty się pokończyły, a że Microsoft też zarzucił wsparcie tak naprawdę dla tej wersji bodaj w październiku 2023 roku, no to tutaj niestety ta użytkownicy, którzy mają, cieszyli się tą wersją, no już niestety nie będą mogli komfortowo z niej korzystać. Co ciekawe, użytkownicy Androida i Windowsa nie są dotknięci tym problemem, tam nadal te certyfikaty będą działać. Bardziej poszkodowane w tym momencie są urządzenia Apple, czy raczej właściciele tychże urządzeń Apple. Tak więc to jest rzecz jedna. Natomiast rzecz druga, ta, która jeszcze była na topie ten tydzień temu, kiedyśmy mieli te nieszczęsne problemy z internetem, to jest kwestia taka, że no od środy, jak już zapewne wiemy, więc o tym raczej myślę krótko powiem, weszło sobie wesoło cło. W sensie dodatkowe opłaty celne za paczki spoza Unii Europejskiej. To znaczy ono wcześniej było, tylko od paczek przekraczających wartość 150 euro. A teraz właśnie te paczki poniżej 150 euro również będą objęte, znaczy już w zasadzie zaczęły być obejmowane tym cłem.
0: Tak, i to jest clone od produktu konkretnego, tak?
3: Tak. Od kategorii produktów.
1: Kategorii produktów bardziej, tak. Jeżeli powiedzmy kupimy sobie, nie wiem, trzy pendrive'y, trzy podkoszuleczki, te same na przykład i tam, nie wiem, jakieś cokolwiek innego, no to będzie tylko jakby dodatkowe 3 euro do, znaczy tylko albo aż zależy, bo jeżeli właśnie kupujemy spore ilości, ale tych samych produktów, no to wtedy problemu powiedzmy nie ma, bo płacimy dodatkowe 3 euro, no w przybliżeniu teraz euro rośnie, to prawie 13 zł chyba będzie. Natomiast no trzeba się z taką opłatą liczyć, przy czym jeżeli z takim cłem się spotykamy, tu też warto uważać, naprawdę uczulam w dobie różnego rodzaju oszustw cyber, że tak powiem. To cło jest nakładane w momencie, kiedy przechodzicie sobie do kasy, nie wiem, na takim Temu, AliExpress, Shein czy innym tego typu chińskim portalu, ale to nie tylko, bo brytyjskim pewnie też, no bo to wszystko, co spoza Unii tak naprawdę, ale wówczas ta opłata celna i jakby podsumowanie wszystkiego, czy to dostawy, czy to opłat, będzie wam prezentowane. Nie dajcie się w razie czego nabrać na późniejsze, nie wiem, SMS-y czy maile z tym, że wasza paczka gdzieś utknie, jeśli nie uiścicie dodatkowej opłaty celnej. Tego, na to się nie dajcie nabrać, bo już słyszałem, że tego typu oszustwa zaczęły się pojawiać na większą skalę, więc no, lepiej wiedzieć o tym zawczasu, że do tych produktów, które sobie zamówicie, w trakcie finalizacji zamówienia te opłaty wam zostaną doliczone, zostaną zaprezentowane i wtedy je uiszczacie. Co jeszcze ważne, a co mi uciekło?
3: Ja jeszcze powiem, jeśli chodzi o tę kategorię produktów, bo tutaj no, temat dla mnie jest na topie, bo dzisiaj w pracy się dyskusja wywiozła w tej sprawie. Te kategorie są ustalane na podstawie kodów celnych. Ja sobie to z ciekawości sprawdzałem. Generalnie to no, mniej więcej właśnie chodzi o to, jaki typ produktu kupujemy, czyli w twoim przykładzie, gdzie powiedzmy ktoś kupił 3 pendrive'y i nie wiem, jeszcze tego sobie dokupił, 2 t-shirty i spodnie, no to tak.
1: W jednej paczce.
3: Tak, w jednej paczce, no to tak, mamy jedno cło za te pendrive'y wszystkie, no bo tak. Jest naliczane raz. Mamy jedno cło za koszulki i mamy jeszcze jedno cło za te spodnie, bo to jest jakby osobna kategoria produktu.
1: Czyli łącznie 9 euro. Tak.
3: Tak wyjdzie. Podobnie jak na przykład by ktoś kupował sobie jakieś różne kable, to też na przykład jakby ktoś sobie kupił, nie wiem, 3 kable USB i jeszcze kabel Ethernet do sieci przewodowej, no to też kable USB to jest jedno cło, bo to są kable, no mogą być uznane jako kable do transmisji danych albo kable ładujące, a kable sieciowe to jest inna kategoria. Więc tak, no mniej więcej tak to się prezentuje, gdzie te kategorie są takie bardzo umowne, więc no lepiej kupować właśnie większej ilości jednego produktu, jak i jednej kategorii. No a jak będziemy więcej kupować, no to co się nam może nazbierać.
1: Tak, dzięki, że o tym wspomniałeś, bo mi to właśnie uciekło. Tam na tym, że właśnie straciłem wątek i fajnie to jakby też podkreśliłeś. A jeszcze ja, zanim mi ucieknie, bo dzisiaj troszkę nie w formie jestem, w każdym razie, jeżeli już dany produkt, bo te wszystkie platformy zakupowe, umówmy się, spoza Unii Europejskiej, mogą szukać obejścia też w ten sposób, że jeżeli będą miały swoje magazyny na terenie Unii Europejskiej, nieważne gdzie, Włochy, Niemcy, powiedzmy, no Unia, generalnie Europejski Obszar Gospodarczy zdaje się cały, to wówczas tej opłaty celnej już nie będzie, bo no kwestia jest taka, że to już zostało zaimportowane raz, i potem już odsprzedawane wewnątrz Unii Europejskiej nie będą doliczane. No, doliczane
3: i platformy,
1: będzie tylko VAT.
3: Tak, tak, platformy się już na to przygotowują, rozszerzają swoje magazyny. Dzisiaj czytałem, że Shine, chyba nikt się nie może dogadać, jak to się wymawia, rozszerzają swoje magazyny we Wrocławiu na przykład, więc już tutaj AliExpress i te wszystkie inne portale generalnie przygotowywały się na tą sytuację, już więcej było importowanych towarów.
1: Tak. Temu na przykład, bo ostatnio coś tam moja mama szukała i tak się zdziwiła, ale dlaczego w sumie takie opłaty? I, a ja mówię, no bo masz cło. Ale w sekcji lokalnej generalnie nawet nie to, że proponowane coś tam, bo tam jest zbierane wszystko, algorytmy nie żałują, wesoło się bawią, ale jeśli chodzi o sekcje lokalne, no to właśnie to są też te produkty lokalne, w sensie właśnie wewnątrz unijne, powiedzmy, gdzie one już faktycznie też zostały zaimportowane. To żeśmy sprawdzili na tym przykładzie, że gdzieś tam jakieś opłaty za dostawę były doliczane, ale już to cło nieszczęsne nie, więc jakby to też miała być taka podpowiedź, to no to fajnie, kupujmy nadal z poza Unii, byle właśnie, no tam gdzie wiadomo, możemy szukać oszczędności, to ich szukajmy, nawet na tym cle nieszczęsnym. Nie? No i tak to. Chyba tym samym, zdaje się, skończyliśmy zeszłotygodniowy maraton.
0: Dokładnie. To teraz możemy przejść do spraw bieżących i możemy, myślę, że zacząć na dobry początek od nowości z konferencji NFB.
3: I to pewnie nie będzie jedyny podcast, czy właściwie taka sekcja dotycząca NFI, bo pewnie jakieś kolejne nowości się pojawią. Natomiast tutaj trochę na gorąco taką sekcję przygotowałem, głównie na podstawie postów na Macedonii jednej osoby, mianowicie Elijah Massey bardzo intensywnie live bloguje z różnych sesji i różnych stoisk, które miał okazję odwiedzić. I bardzo fajnie, bo dzięki temu już kilku ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. To nie jest jedyny wątek, który będę chciał omówić, jeśli chodzi o konferencję NFV, bo jeszcze tutaj jedna ciekawa rzecz ma miejsce w tym momencie, tak naprawdę też nie wiemy do końca, co będzie zrobione, ale to do tego przejdziemy za chwilę. Ale zaczynając od takich kwestii typowo technologicznych, co tam ciekawego zostało zaprezentowane na stoiskach na konferencji National Federation of the Blind w tym 2026 roku, no to Elijah najpierw poszedł sobie do stanowiska firmy Orbit Research i tam kilka produktów zostało zaprezentowanych, o których już mniej więcej wiemy, między innymi nowe monitory brajlowskie, ale przy okazji też dowiedzieliśmy się trochę więcej o Optimie, która ma się pojawić. Ma się pojawić w przyszłym roku i to już prawie na pewno będzie miało miejsce, jak powiedzieli pracownicy od firmy Orbit, dla tych, którzy nie pamiętają, bo jest ostatnio tego całkiem sporo. Optima to jest konkurencja na przykład dla Brainloada Evolve, czyli to jest jakby laptop z linijką brajlowską bez ekranu, z pełnym Windowsem na pokładzie, który, no właśnie, to jest taki laptop zintegrowany z linijką brajlowską, taki notatnik brajlowski z pełnym Windowsem na pokładzie. Różnica jest taka, że tutaj to oprogramowanie jest trochę z jednej strony dostosowywane mniej, bo tutaj mamy klawiaturę QWERTY na ten moment, więc tutaj nie musimy mieć jakiejś specjalnej klawiatury Perkins, jakiegoś zaprogramowania, które by tego Braille'a tłumaczyło. Tutaj mamy czystego NVDA bez jakichś modyfikacji w standardowo, ale też można sobie czasu zainstalować i on będzie działał. Natomiast co jest pod maską? To jest też istotna różnica, bo tutaj mamy podzespoły od firmy Framework, co znaczy po prostu tyle, że będzie można je ulepszać. Gdyby nam kiedyś procesor okazał się za wolny i to też Orbit potwierdził, będzie możliwość wymiany tej płyty głównej na nowszą z nowszym procesorem i po prostu będziemy mogli dalej z tego samego, no, nie taniego urządzenia korzystać. Bateria też powinna działać dłużej w porównaniu na przykład do Brainloada, gdzie HumanWare deklaruje 5 godzin pracy na baterii i generalnie większość ludzi, które tym urządzeniem zainteresowane, raczej pisze, że to jest mało, natomiast Optima będzie działała od 8 do 12 godzin, więc to też, no, może nie są takie wyniki notatnikowe typowo, które potrafią do 20 dobić, natomiast 12 godzin, jeśli chodzi o laptopa, to już jest całkiem przyzwoity wynik i no, jest to dłużej niż Brainloada. No i też tutaj można te podzespoły sobie dostosowywać. To, jakie mamy porty, no bo też frameworki na takie rzeczy pozwalają. Można nawet dodać dodatkową dedykowaną kartę graficzną do funkcji AI. Nie wiem w sumie, czy to do Optimie będzie się dało zrobić na normalnych frameworkach. Są takie opcje. No mniej więcej na pewno ten sprzęt się zapowiada ciekawie. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to producent nie będzie dorzucał za dużo, ale tam parę rzeczy się znajdzie. Będą głosy vocalizer w standardzie, będzie dedykowany edytor tekstu i plików brajlowskich. To coś, na co na przykład też właśnie ludzie zwracali uwagę, że Brainload nie ma dedykowanego edytora tekstu, a jednak by się przydał. I będzie też aplikacja do czytania książek i do multimediów, do podcastów. No to też fajna sprawa, no generalnie notatniki między innymi do tego służą i takie aplikacje też mają się pojawić. Widziałem też, że nawet Orbit zastanawia się nad tym, czy te aplikacje nie będą też sprzedawane oddzielnie. Więc no, może być ciekawie całkiem, jeśli o to chodzi. Oprócz tego były znów prezentowane monitory brajlowskie, o których już wcześniej trochę wiedzieliśmy, mianowicie na przykład Orbit Flow. To jest taka bardzo prosta, ale bardzo atrakcyjnie też wyglądająca, cieniutka linijka brajlowska stworzona z aluminium. I to jest tylko linijka brajlowska, ona łączy się przez port USB-C, nie ma wbudowanego akumulatora, nie ma klawiatury brajlowskiej, ma tylko kilka przycisków takich kciukowych do przewijania, ma przyciski przywoływania kursora i generalnie to jest taka bardzo wąska, cienka linijka, którą można postawić obok na przykład laptopa i wygodnie pracować na takiej pełnej klawiaturze z Braille'em. No i ponoć faktycznie Elijah wychwala to urządzenie, mówi, że wygląda bardzo atrakcyjnie i faktycznie takiej pracy z laptopem to by się nadawało świetnie. No i przez to, że też to urządzenie nie jest jakieś bardzo wysokie, no to bardzo ładnie można je dostawić właśnie do jakiegokolwiek współczesnego laptopa i bardzo wygodnie na takim zestawie sobie pisać, nie bojąc się o to, że niechcący mózg nie ma na przykład o klawiaturę brajlowską i jeszcze coś sobie do tej klawiatury dopiszemy. Zostały też zaprezentowane urządzenia z serii Speak i Strata. Orbit Strata 20 to jest taka prostsza linijka, która ma takie oprogramowanie bardzo okrojone, taki prosty notatnik, generalnie kalkulator. Coś, co mieliśmy na Orbit Readerze. Natomiast będzie też dostępna wersja Straty 40 i też na OrbitSpeaku mamy takie oprogramowanie bardziej pełne i tutaj już mamy system oparty o Androida, który też jest na przykład na Orbit Playerze, co ciekawe, używane, czyli na odtwarzaczu od Orbit Research. I tutaj mamy Androida i mamy kilka dodatkowych aplikacji, które też dają nam dostęp do multimediów przez internet, radio internetowe, podcasty, biblioteki online i tak dalej. Mamy tutaj też syntezę, czego na tej tańszej wersji Straty nie mamy. Tutaj mamy też właśnie głosy Vocalizer oraz Google do wyboru i można po prostu sobie też różne pliki czytać. I co ciekawe, w najnowszej wersji oprogramowania, które ma się niebawem pojawić, będziemy mieć możliwość instalowania własnych aplikacji. I już to było w pewnym sensie pokazywane na przykładzie aplikacji Bard. Bard to jest aplikacja amerykańskiej biblioteki, między innymi dla osób niewidomych, w której mogą pożyczać i słuchać audiobooków czy też książki w plikach brajlowskich. Oni generalnie to ostatnio rozwiązują tak, że po prostu dają tą swoją aplikację i po prostu ewentualnie producenci w ten sposób mogą z niej korzystać. Elijah pisał, że działało to bardzo sensownie, że on akurat testował na Orbit Playerze, ale też pytałem go, czy podobne możliwości pojawią się też na tych notatnikach brajlowskich, na tych linijkach z klawiaturami brajlowskimi. Powiedział, że tak. No, ponoć było to bardzo responsywne. Sprawdzał to na przykładzie Chroma. Sobie tam Chroma otworzył i przeglądał internet na takim malutkim odtwarzaczu do książek mówione. No to może być bardzo fajne. Zwłaszcza, że będzie możliwość w miarę łatwego rozbudowywania tego urządzenia. Orbit ma opublikować jakiś własny katalog z aplikacjami i deweloperzy będą mogli ewentualnie się do niego jakoś w miarę łatwy sposób dołączyć. System generalnie nie będzie jakoś bardzo uwypuklał tego Androida. Nie będzie to reklamowane, że na tym urządzeniu na przykład można sobie przeglądać internet. Natomiast dla zainteresowanych ponoć będzie jakaś możliwość włączenia sobie ADB, czyli takich narzędzi debugowania, które pozwalają łatwo na Androida aplikacje pisać i testować. I po prostu zainteresowani deweloperzy będą mogli o te informacje poprosić, może gdzieś będą dostępne na stronie. I też co ciekawe, jakby ktoś chciał w ogóle dostosować swoje aplikacje pod orbitowski interfejs, tak na 100%, to taka możliwość też ma być dostępna, ma być publicznie dostępne tak zwane SDK, czyli narzędzie deweloperskie, które pozwolą programistom się zintegrować z tym systemem. I to jest bardzo fajna sprawa, to będzie pozwalało napisanie aplikacji na wszystkie te urządzenia, czyli zarówno na ten odtwarzacz Orbit Player, który nie wiem, czy już się w Polsce pojawił w końcu. Nie wiem, czy ktoś z was wie. Chyba nie.
0: Nie.
3: Natomiast ma się w Polsce pojawić i jeśli będzie się na tym dało instalować aplikację, a to jest jednak urządzenie trochę tańsze od Sense Playera, no to było już wcześniej to urządzenie bardzo ciekawe, a wydaje mi się, że dla niektórych to pewnie stało się jeszcze ciekawsze. Dla programistów i nie tylko. Także to jest Orbit. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj zostały zapowiedziane. Oprócz tego, co mieliśmy, DotPad, czyli jeden z dwóch takich popularnych wielowierzchowych monitorów brajlowskich, to DotPad jest bardziej zoptymalizowany pod wyświetlanie grafik, to jest trochę mniejsze urządzenie od na przykład Monarcha, o którym za chwilę powiemy więcej. I jeśli chodzi o DotPada, to firma Dot Corporation zaprezentowała dodatek do NVDA, na którym pracują, który pozwala na jednoczesne wyświetlanie jednej 10 linii tekstu zamiast standardowej jednej linii. NVDA nie ma jeszcze takiego pełnego wsparcia dla Braille'a wielowierszowego, a dzięki temu dodatkowi możemy sobie na DotPadzie, na przykład jeśli mamy otwartego Worda, sobie czytać po prostu cały akapit na przykład, bo nam się będzie 10 od razu linii jak wyświetlało i faktycznie możemy jakoś sensownie sobie te dokumenty czytać. Więc cały akapit można tak sobie zobaczyć. Możemy też dotykowo sobie sprawdzać wykresy wykresy równań, które mamy w Wordzie napisane. Jeśli mamy jakieś równanie wstawione, ustawimy się na nim, dodatek ma swoje polecenie, które wyświetli nam graficzny wykres na tym dotpadzie, więc będziemy mogli sobie dotykowo sprawdzić, jak takie równanie wygląda. Możemy też sprawdzić fizyczny kształt dowolnego znaku Unicode, to jest też fajne, więc po prostu tak możemy zobaczyć, jak na przykład w czarnodruku wygląda dana litera, a może nawet jakiś emoji w sumie, więc to generalnie dotpad właśnie tego służy, tam mamy taką linijkę 20 chyba znakową, albo 40, teraz nie pamiętam, i mamy powyżej taką matrycę 10 na nie pamiętam ile komórek, na której można różne grafiki wyświetlać, tam też może się tekst właśnie wyświetlać, no ale głównie to urządzenie zostało stworzone do wyświetlania różnych grafik, no i między innymi tak można sobie znaki różne wyświetlać. Dodatkowo ten dodatek będzie integrował się ze systemami AI, czyli na przykład ChatGPT, ułatwiając upraszczanie tradycyjnych obrazów do formy grafik dotykowych. Czyli po prostu, no bo generalnie tak wyślemy dowolny plik, dowolny obrazek, to prawdopodobnie będzie zbyt skomplikowane, żeby sensownie wyświetlić, ale jeśli go zamienimy do takich prostych linijek, na przykład tak, do takiej grafiki wektorowej, w czym jak najbardziej może sztuczna inteligencja pomóc, no to już będziemy w stanie go na takim urządzeniu sobie wyświetlić. Niedługo ruszą beta testy tego dodatku, tam DOT ma swoją grupę na WhatsAppie, to zainteresowane osoby mogą się już nawet na te testy zapisywać. Podczas spotkania sekcji informatycznej NFB Elijah dowiedział się kilku ciekawych rzeczy o edytorze równań w Wordzie, o którym mówi się mało, aczkolwiek no teraz wspominaliśmy o nim niedawno, bo narrator dostał obsługę równań w Wordzie. Mówiło się o tym przy okazji Braille Note'a, który też się z tym integruje i generalnie to jest narzędzie, które może okazuje się być całkiem dla nas przydatne, bo o tym właśnie była rozmowa i dla tych, którzy może nie wiedzieli, były przedstawione różne metody wprowadzenia zaawansowanej matyki w Wordzie. Na przykład calek za pomocą samej klawiatury. Kluczowym ułatwieniem jest fakt, że równania w programie MS Word wpisuje się przy użyciu wbudowanych kodów matematycznych z funkcją autokorekty, których składnia w większości przypadków przypomina komendy systemu LaTeX, które myślę, że wiele osób może znać. Więc tutaj w ten sposób możemy w łatwy sposób pisać takie równania, które będziemy w stanie przeczytać my, a nam się zostaną prawidłowo przeczytane przez syntezę wyświetlone w Braille'u, ale też widzący nauczyciele na przykład, czy współpracownicy też będą w stanie te równania zobaczyć. Ponadto Word potrafi automatycznie konwertować dowolny kod LaTeX na swój natywne graficzne równania. To też myślę, że może być funkcja, która wielu osobom może się przydać. Elijah odwiedził też HumanWare, tutaj będzie króciutko, Braille Note Evolve w wersji QWERTY, tam już jest prezentacja. Urządzenie jest trochę lżejsze w porównaniu do wersji brajlowskiej. Ma 40-znakową linijkę zamiast 32-znakowej. Podzespoły poza tym zostają takie, jak mieliśmy w tej wersji brajlowskiej. Czas działania na baterii również, ale jak ktoś właśnie szuka takiego urządzenia z pełną klawiaturą, która pojawi się teraz, a nie za rok, jak to w przypadku Optimy, no to na koniec roku, październik, listopad, tak tutaj deklaruje producent, wersja Braille Note Evolve 40-znakowa z klawiaturą QWERTY ma się pojawić na rynku. Blazy Technologies prezentowało oczywiście swoje notatniki brajlowskie, czyli BT Speaka i BT Braille'a. Jeśli chodzi o BT Braille'a, czyli notatnik z linką brajlowską, to dużą nowością jest to, że urządzenie doczekało się trybu terminala, więc będziemy w stanie połączyć je na przykład sobie z iPhone'em, z jakimś innym urządzeniem i po prostu pracować z tym urządzeniem z podłączoną linijką brajlowską. To właśnie było demonstrowane na stoisku Blazy. Także można tam właśnie, można było to sobie zobaczyć. Jeśli chodzi o Monarcha i o American Printing House for the Blind, no tutaj było dużo tematów związanych właśnie z edukacją, no to tutaj nowości w Monarchu oprogramowaniu 2.0 było naprawdę dużo i zresztą nie tylko o Monarchu American Printing House mówiło. Natomiast największe zmiany dotyczyły wyświetlania wypukłych grafik, które mają teraz lepsze funkcje powiększania, czyli skupienia się na konkretnych częściach grafik. Wspierają pliki SVG, czyli to są wektorowe grafiki, które bardzo łatwo osobom widzącym tworzyć. Zostało dodane coś, co się nazywa alternatywny tekst na bazie regionu, czyli nie wiem, mamy grafikę przedstawiającą jakąś mapę i na tej mapie mamy konkretne miasta wymienione, pokazane. Te miasta mogą być właśnie regionami, w których tekst alternatywny po prostu będzie nam podawał nazwy konkretnych miast, czyli no, Warszawa, Kraków, Wrocław i tak dalej. Jeśli położymy palec na takim regionie, który ma taki tekst, który wiadomo na tej linijce by się nie zmieścił obok samej grafiki, no to dostaniemy dźwięk, dostaniemy wibrację, jakiś komunikat, że ten obszar ma tekst alternatywny, może on też zostać automatycznie przez syntezę przeczytane. No i jeśli klikniemy na odpowiedni przycisk, to po prostu ten opis zobaczymy. No i w ten sposób można sobie ten tekst sprawdzać. Będzie to wspierane zarówno w aplikacji CorelDRAW i w drukowanej aplikacji Humanware do tworzenia wypukłych grafik. I nawet gdyby takiego tekstu nie było, no to jak wiele dzisiaj aplikacji, też z poziomu tej aplikacji na Monarchu będziemy mogli poprosić sztuczną inteligencję, żeby nam takie opisy wygenerowała. Mamy też wykrywanie krawędzi. Jeśli otworzyliśmy obrazek, który nie został stworzony pod wyświetlanie jako wypukła grafika, wykrywanie krawędzi uprości tą grafikę tak, abyśmy byli w stanie ją w łatwy sposób wyczuć. Został też rozbudowany kalkulator graficzny Desmos. O Desmosie mogliście słyszeć, bo kilka razy o nim mówiliśmy. Nawet niedawno w przeglądzie Desmos się pojawił. On też jest na Monarchu, tylko tutaj wiadomo, wykresy możemy sobie też dotknąć. I właśnie jeśli chodzi o dodatkowe wykresy, to tutaj kilka ciekawych rzeczy się pojawiło. Możemy łatwiej zrobić rzeczy tak. Rzeczy jak po prostu no właśnie sprawdzać, gdzie mamy, gdzie się przecinają dane punkty, między innymi mamy znaczniki na wykresach, które nam pozwalają się lepiej w nich zorientować. Tłumaczenie składni matematycznej zostało naprawione. W aplikacji Victor Reader do czytania plików wsparcie formatu EBRF zostało rozbudowane, elektronicznego Braille'a. Przestrzenne formatowanie zostało dodane, no wiadomo, Monarch jest już monitorem przestrzennym, więc jak mamy jakieś wcięcia w akapitach, to też będziemy w stanie to zobaczyć. W aplikacji KeyDrive do współpracy nad dokumentami mamy integrację z dokumentami Google i możemy w czasie rzeczywistym pracować z innymi osobami nad dokumentami i będziemy od razu te zmiany widzieć na linijce. Tutaj zmiana, która nie tylko dotyczy Monarcha, ale też Mantisów i Bryantów 40, dostały one wsparcie zarówno audiobooku, jak i książek Daisy, też z warstwą audio, więc no, też będziemy w stanie sobie po prostu na tych urządzeniach słuchać audiobooków. Mamy też kilka nowych gier, kilka gier edukacyjnych w współpracy z korporacją PBS, to jest jakby publiczna telewizja w Stanach Zjednoczonych, tak mniej więcej. Oprócz tego pojawiły się inne pomocnicze narzędzia, na przykład układ okresowy, jak dla tych, którzy się uczą chemii. I jakaś gra słowna, która nazywa się Wordstock, podobna do Wordle, czyli tam po prostu mamy jakieś słowo zakryte trochę jak w wisielcu i musimy je w kilku próbach odgadnąć. Aplikacja Wingit, która pozwala osobom widzącym rysować na iPhone i na iPadzie i później te grafiki wyświetlają się na Monarchu, też została zaktualizowana, tam wspiera kilka urządzeń jednocześnie. No generalnie takie funkcje, które przydają się w edukacji w dużej mierze. Aplikacja szachy została znacznie rozbudowana i teraz pozwala nam na Monarchu grać na portalu Lichess. I to jest bardzo fajna rzecz, bo to jest jeden z takich bardziej popularnych portali. Tutaj możemy sobie grać czy to z botami, czy to z innymi osobami widzącymi, których zresztą nawet też można obserwować, można się zalogować, bo ta platforma też jest, z tego co wiem, na komputerach dostępna. Na Monarchu możemy sobie po prostu w takie dotykowe szachy pograć, gdybyśmy chcieli. Też było pytanie, czy pojawi się SDK, tak a propos właśnie narzędzi deweloperskich, no bo na Dotpada takie SDK jest i jest nawet ono w pełni otwarte. American Printing House by bardzo chciało, ale na ten moment po prostu nie mogą. Tylko wybrani partnerzy dostają do niego dostęp. Jest to spowodowane po części tym, że jest to urządzenie edukacyjne, którego stworzenie w dużej mierze było fundowane przez rząd federalny i przez federalne dotacje. I przez to, że jest to urządzenie edukacyjne, to jakieś wymogi zabezpieczeń są bardziej rygorystyczne. Więc na ten moment no, chcieliby i może kiedyś się to uda, natomiast na to byśmy lepiej jeszcze nie liczyć. Natomiast już ktoś stworzył emulator Dotpada na Monarcha ponoć, więc może jakieś obejścia na to będą. Ale chcieliby kiedyś w przyszłości takie SDK udostępnić. To nie były jedyne nowości, które American Printing House zaprezentowało, bo też zaprezentowali nowe urządzenie, które ma zadanie nauczyć głównie dzieci, ale też osoby widzące, osoby też niewidome, ale które nie potrafią pisać na klawiaturze komputerowej, no jak właśnie na takiej klawiaturze pisać. Jest to urządzenie działające na Linuxie, może jakiś Raspberry Pi, tutaj ludzie spekulują, z narzędziami wgranym programem do nauki pisania na klawiaturze bezwzrokowo. Podłączamy je sobie do głośników portem USB-C, do ładowarki i po prostu możemy od razu na nim pracować. Będą jakieś gry, które też będą uczyć nam pisania i nawet bez konieczności wiedzy, jak korzystać z komputera, z czytnika ekranu, możemy uczyć się, jak pisać na klawiaturze. Jest wsparcie zarówno głośników na USB, taki głośnik też dostajemy w zestawie, ale też głośniki na Bluetooth mają być wspierane, także też taka nowość, jeśli chodzi o takie narzędzia edukacyjne. Na to następnie Aira chwaliła się tym, że na ich sesji pracują nad agentami, którzy będą w stanie sterować naszym komputerem, no bo do tej pory ludzie z Aira już mogli to robić i mogą cały czas poprzez tam TeamViewera, teraz poprzez oficjalną aplikację, natomiast Aira też szykuje się w stronę dodania różnych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. I no właśnie, jak wiadomo, wszystkie takie duże firmy, czy to jest Google, czy to jest Anthropic, czy OpenAI, pracują nad modelami, które potrafią z komputera korzystać. No i Aira chce nam takie narzędzia też dać do naszych rąk. Nie wiedzą natomiast, kiedy to będzie dla użytkowników udostępnione. Pracują też nad dłuższymi limitami dla sesji Astra. Astra to jest taki rozbudowany model AI od Google, który jest w stanie nawet w czasie rzeczywistym interpretować wideo. Na ten moment te sesje są ograniczone do 10 minut i też podczas takiej sesji człowiek wszystko obserwuje, w razie czego, gdyby coś poszło nie tak, w każdej chwili może jakby przejąć kontrolę i nam pomóc. Natomiast plan jest taki, żeby w przyszłości też był dostęp do takich sesji, gdzie już taka obserwacja nie będzie dokonywana i no właśnie między innymi z tego powodu te limity będzie można zwiększyć. Pracują też nad powrotem Aira Live i to mogłoby być też fajne. Aira Live to była usługa, która pozwalała jakiejś osobie zlecić agentowi Aira, żeby jakieś wydarzenie na przykład było audiodeskrypowane i później taka osoba mogła udostępnić link innym osobom. Takie osoby też musiały mieć aplikację Aira i te osoby mogły dołączyć i sobie po prostu dołączyć do tego wydarzenia i posłuchać tej audiodeskrypcji. W ten sposób wiem, że ktoś kiedyś Eurowizję oglądał. Czasem Aira nawet takie wydarzenia sumieniowała na własnym kanale na YouTubie, żeby coś się zareklamować. Dobrym przykładem tego może być ślub książego, no wtedy to był książę Harry i Meghan. To pamiętam, że Aira taką transmisję prowadziła. Od dużego czasu takich transmisji nie było, natomiast właśnie Aira myśli nad tym, żeby do takich wydarzeń wrócić. Natomiast jeśli chodzi o Be My Eyes, to największą nowością, o której powiemy później więcej, jest informacja, że Be My Eyes w końcu pojawił się na Macu. I to wtedy była zapowiedź, a wczoraj już oficjalnie ta aplikacja została udostępniona, jest już do pobrania na stronie Be My Eyes, to zarówno w tej wersji, którą my znamy dla użytkowników. Generalnie tutaj cały czas mamy tylko funkcję AI. Nie możemy porozumiewać się z wolontariuszami i też dawać im dostępu do komputera. Takie funkcje zostały zarezerwowane tylko dla wersji Workplace, to no właśnie do pracy. O Be My Eyes Workplace już parę audycji temu mówiliśmy. Wtedy możemy na przykład porozmawiać ze współpracownikami, którzy będą w stanie przejąć kontrolę nad naszym komputerem. Natomiast no, wracając do aplikacji na Maca, to ona ma wszystkie skróty klawiszowe, które moglibyśmy się spodziewać. Możemy też opisywać ekran, pliki, schowek. Integruje się z Finderem, z menu kontekstowym, więc możemy tak wysyłać do niej zdjęcia. W wersji Workplace aplikacja też ma moduł rozpoznawania plików PDF. Na początku ludzie myśleli, że może to się pojawi w tej aplikacji w cudzysłowie zwykłej. Nie pojawiło się niestety, ale no właśnie jak mamy wykupioną taką usługę, nasz pracodawca taką usługę sobie wykupił, to no to możemy z niej korzystać, czy na przykład też w edukacji tutaj rozmawiałem z różnymi uniwersytetami, może tam to zostanie udostępnione. Ale na ten moment nawet sam fakt, że aplikacja na Macu pojawiła się, to myślę, że wiele osób może ucieszyć. W aplikacji na okulary Meta pojawiły się grupy. No grupy to jest coś, co możemy sami sobie tworzyć i na przykład zadzwonić do konkretnych znajomych osób widzących, którzy nam mogą w jakiejś sprawie pomóc. No to jest też może być bardzo przydatne. Możemy też z poziomu okularów zadzwonić do firm, które postanowiły dołączyć do Be My Eyes, bo tak nie wiem, taki Microsoft, Sony, między innymi też parę innych korporacji na Be My Eyes jest i można tak do nich z poziomu z okularów zadzwonić. I też połączenia agentyczne mają się na Be My Eyes pojawić, więc będziemy też mogli sobie porozmawiać ze sztuczną inteligencją, czyli podobnie jak Be My AI, tylko po prostu przez głos. Nie było podane za dużo szczegółów, ale no coś takiego ma się pojawić. Może też będą w stanie coś robić na naszym komputerze, ale tego też nie zostało potwierdzone. Najpierw to rusza w formie zamkniętej bety. Wszyscy uczestnicy tej konferencji, tej konwencji NFB mogli się na te beta testy zapisać. I to są chyba wszystkie nowości, które zostały na ten moment przedstawione przez Elijah na Mastodonie, ale chciałem poruszyć jeszcze jeden istotny temat, jeśli chodzi o NFB, a mianowicie jakie zostały zaprezentowane rezolucje, bo też co roku, tak wiadomo, NFB bardzo aktywnie działa na rzecz osób niewidomych, niedowidzących, zarówno w sferach takich społecznych, politycznych, jak i technologicznych, kontaktując się z różnymi firmami i naciskając na nie, tak rozmawiając z nimi, żeby wdrożyć jakieś zmiany, które na przykład poprawiają dostępność ich produktów. I nie inaczej było, w tym roku zostało zaprezentowane 16 różnych rezolucji, różnych, oczywiście tutaj też było dużo takich wątków politycznych, no bo jak ktoś jakkolwiek śledzi politykę, to wiecie, że bieżąca administracja w Stanach Zjednoczonych nie jest do końca przychylna osobom z niepełnosprawnościami, niestety, ale ja może skupię się na wątkach takich bardziej technologicznych, które też mogą pośrednio dotyczyć nas, no bo to są wątki związane z dużymi korporacjami i pewnie zgodzicie się ze mną, że tematy, które tutaj NFB postanowiło poruszyć, mogą nas dotyczyć. Nie wiem, które z tych rezolucji zostaną przyjęte, bo w momencie, kiedy my właśnie tutaj rozmawiamy, to ta konferencja cały czas trwa i te rezolucje miały być czytane właśnie w tym momencie, bo to wygląda tak, że po prostu osoby, które tam są obecne, głosują za lub przeciw, jeśli jakaś sugestia zostanie przyjęta, no to ona gdzieś jest włączana do prac NFB na dany rok. Przypuszczam, że większość z nich raczej powinna przejść, ale jeszcze oficjalnie nie wiemy, co dokładnie z tego, co tutaj przeczytam, może być czym się NFB może zająć. Na przykład rezolucja 2026-03 dotyczy regresów w dostępności Facebooka. I tutaj główny nacisk jest położony na tą nieszczęsną stronę internetową Facebooka. I jeśli no, korzystaliście ostatnio z Facebooka, to wiecie, że po tym, kiedy Facebook w listopadzie 2024 roku postanowił zrezygnować z mobilnego Facebooka, no to ta dostępność tej strony się dla nas pogorszyła, no bo ta pełna wersja tej strony nie jest najfajniejsza, jeśli chodzi o jej dostępność. Nie wszyscy korzystają ze smartfonów, no są osoby, które też po prostu wolą pracować na komputerze, no i byłoby fajnie, gdyby ta strona Facebooku działała dobrze i żeby
0: to do samego się nie pokarszała. To też tak. Wcale nie jest takie fajne i wygodne, bo co jakiś czas się pojawiają problemy dostępnościowe, teraz na przykład tak. Od pewnego czasu jest taki kłopot z komentarzami, zwłaszcza takimi zagnieżdżonymi, wielowątkowymi tak. I czasem chcesz na przykład komuś odpisać i nie możesz komuś odpisać, bo odpowiadasz sam sobie na przykład, jeżeli ktoś ci odpowiada. No i to są takie niefajne historie.
3: Natomiast NFB tutaj ma plan taki, żeby chcą po prostu poprosić Facebooka, żeby wdrożyli jakieś mechanizmy, które miałyby zapobiegać regresom dostępności. No jakieś testy by tutaj się przydało. Myślę, że dałoby się coś zrobić. Też żeby współpracowali zarówno z NFB i też deweloperami czytników ekranu przeglądarek, żeby ta strona była bardziej dostępna. I tak, żeby do lipca, 1 lipca przyszłego roku ta dostępność tej strony była znacznie poprawiona. No myślę, że bym się nie pogniewał, gdyby faktycznie coś w tej sprawie było zrobione. Podobnie też chcą zająć się tematem dostępności robotów, dostawców. Wątek, który może u nas jeszcze aż tak popularny nie jest, ale no to gdzieś w Stanach już takie urządzenia są testowane. Zamiast jakiegoś kuriera, takiej osoby, która nam przywozi jedzenie z Ubera na przykład,

0: Jak nie fajnie dostępna kapcza jest, to mówimy co jakiś czas, to jest ta kapcza, która wymaga od nas pozyskania tak zwanego ciasteczka dostępnościowego, które w wielu przypadkach nie działa, bo bazuje na takich technologiach, które często w przeglądarkach są ograniczane ze względu bezpieczeństwa, ze względu śledzenia w internecie. No nie wiem, jak ktoś korzysta z Safari czy Firefoxa, to ono raczej na pewno nie zadziała.
1: A czasem bywa tak, że nawet, bo żeby to ciasteczko dostępności dostać, to trzeba się tam zalogować i trzeba podać swojego maila. I tak. Problem jest w tym, że nie na wszystkie adresy mailowe te linki przychodzą, a niektóre adresy są wręcz po prostu odrzucane, że to jest zły e-mail, nie taki.
0: Mhm. No, i jest to dużo spamu.
1: Tak, na przykład.
2: To ciekawe, no czy właśnie. Taki iCloud Private Relay, ten, co jest ukrył adres e-mail, to ciekawe w sumie, czy na to by przychodziło jakby...
0: Wiesz co, tam chyba jest opcja zaloguj się przez Apple. Tam pamiętam, jak ostatnio to przechodziłem, to była opcja, żeby zalogować się przez Google, przez Apple, przez GitHuba chyba i coś jeszcze było. No i przez e-mail po prostu.
2: Aha, no to chociaż tyle.
0: Natomiast też słyszałem o przypadkach, że niektóre osoby były proszone o wysyłanie SMS-a na numer telefonu znajdujący się w Stanach Zjednoczonych, więc tam...
2: W Stanach, tak, więc... Tak, też to
0: źle się dzieje.
2: Zdecydowanie by nie przeszło.
0: Źle się dzieje.
2: I źle się też dzieje pod kątem Google'a, sorry, że ci wejdę w słowo. To znaczy, nie wiem na ile. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi, ale że ponoć Google też ma patent na, że tak powiem, recapture, że tak powiem, nowej generacji, opierającej się też na nagrywaniu wideo i dźwięku i ruchów dłoni, tak naprawdę, że tam będziesz miał instrukcję, jak wykonywać gesty i ty będziesz miał to wykonać i wtedy niby na tej podstawie cię Google dalej puści, więc jeżeli by to faktycznie weszło, to ups.
0: No, to jest też duży problem, tak, niektóre aplikacje finansowe też takiej weryfikacji czasem wymagają faktycznie. I z tym był duży problem. No, HCAPTCHA też teoretycznie ma alternatywę tekstową, ale ona też praktycznie nie jest dostępna, bo na przykład chyba jedyne miejsce, gdzie ją widziałem, to był Discord i nawet tam jej nie zadziałała w sumie, więc no, też nie jest z tym za dobrze. Generalnie NFV po prostu tutaj chce problem atakować na dwóch frontach. Po pierwsze kontakt z HCAPTCHA, żeby zrobili coś bardziej działającego po prostu. Z drugiej strony, kontaktując się do firm, które z usług HCAPTCHA korzystają, po prostu informując ich, że no, ta usługa ma dość duże problemy związane z dostępnością, które mogą nie umożliwić osobom niewidomym dostęp do danej strony i po prostu, żeby przesiedli się na coś lepszego. I tutaj fajnie, że dali nacisk na CAPTCHA typu proof of work, gdzie po prostu są jakieś obliczenia wykonywane w tle, które jeśli ktoś jest botem, no to obciążą komputer, a dla takiego przeciętnego użytkownika, to my nawet nie zauważymy, że tam w tle coś jest zweryfikowane, że CAPTCHA przechodzi. No bo wiadomo, CAPTCHA audio też nie są dostępne dla osób niesłyszących, dla osób, które mogą nie znać języka angielskiego, z tym ReCAPTCHA też zresztą ma problem, gdzie musimy jakieś filmy z YouTube'a transkrybować, nie każdy może sobie z tym poradzić. No i tutaj faktycznie NFB postawiło, jeśli chodzi o sugestie, na chyba najbardziej sensowne rozwiązanie. Rezolucja 2026-09 dotyczy na przykład też dostępności zautomatyzowanych platform do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Jak ktoś szuka pracy, to bardzo często teraz musimy też właśnie z jakimś botem rozmawiać. I te usługi czasem też zwracają uwagę na aspekty wizualne, czy na przykład utrzymujemy kontakt wzrokowy, a no, niektóre osoby mogą mieć z przyczyn oczywistych z tym problem. A też często są jakieś takie też testy umysłowe, jakieś gry, jakieś zadania obrazkowe, które trzeba rozwiązać. No i no, też wiadomo, nie muszę chyba mówić, dlaczego to dla nas może stanowić problem dostępnościowy. Zwłaszcza jeśli takie zadanie jest na przykład ograniczone czasowo, to nawet byśmy sobie coś próbowali AI tłumaczyć, no to możemy po prostu się nie wyrobić. Tutaj też NFV po prostu chce rozmawiać zarówno z firmami, które takie portale tworzą, jak i ewentualnie pracodawcami, żeby poprawić dostępność. Następna rezolucja dotyczy dostępności nowego webowego Outlooka, który pomału jest coraz bardziej wpychany użytkownikom, mimo to, że ma błędy dostępności. Tutaj są konkretne przykłady podane. Na przykład, że jak naciskamy Escape czasami, żeby zamknąć wiadomość, to aplikacja nam gdzieś się minimalizuje, fokus się gubi. Są problemy z wklejeniem załączników do pola edycji wiadomości, trzeba to robić przez menu plik, tam dołączać ręcznie. Ze sprawdzaniem pisowni, już nie będę może czytał wszystkiego, co wytyka NFB, ale generalnie ten Outlook webowy, no chociaż staje się bardziej dostępny, cały czas ma istotne wady.

0: Więc to też ma zostać poruszone. I czy jeszcze tutaj coś z takiego, na co warto zwrócić uwagę? Na koniec ostatnia rezolucja 2026-16, wątek AI, żeby platformy do vibe kodowania, czyli no właśnie tworzenia programów przez sztuczną inteligencję od zera, były dostępne z czytnikami ekranu, no bo one faktycznie mogą dla nas być bardzo przydatne. I tutaj NFV skupia się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, żeby po prostu no, te narzędzia były dla nas dostępne z czytnikami ekranu i no, jeśli to są platformy webowe, no to żeby spełniały wszystkie standardy, ale też przy okazji, jeśli ktoś z takich narzędzi korzysta, żeby jakąś aplikację stworzyć, żeby modele, które te aplikacje tworzą, były trenowane w taki sposób, żeby kod, żeby interfejsy, które były wypluwane przez takie aplikacje, od razu były dostępne i też właśnie spełniały wszystkie standardy W3C, czy też standardy danego systemu operacyjnego, na jaki dana aplikacja jest wpisana. I to jest też faktycznie prawda, z tym niestety jest różnie, jeśli nie powiemy takiemu modelowi, żeby aplikacja była dostępna, czy z jakich systemów ma korzystać, no to z tą dostępnością niestety może faktycznie być różnie i na to NFV też chciało zwrócić uwagę. Które z tych rezolucji przejdą, mówię, nie wiem, bo akurat one są chyba czytane w tym momencie, kiedy my tą audycję prowadzimy, natomiast mniej więcej orientacyjnie to są kwestie, nad którymi NFB chce się pochylić. Ja bym ktoś chciał poczytać wszystkie rezolucje, które zostały tam opublikowane, łącznie też te takie bardziej lokalne, które gdzieś mogą też pokazywać, co się dzieje, jeśli chodzi o prawa osób z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych, no to też dodam link do tych rezolucji, każdy będzie mógł też sobie je poczytać. No i to wszystko na ten tydzień, jeśli chodzi o konwencję nawet NFB. Myślę, że pewnie jeszcze w kolejnych audycjach będziemy do tych tematów wracać, bo pewnie gdzieś kolejne podcasty, jakieś kolejne ciekawe informacje będą z tej konwencji wypływać.
1: Jasne, że tak, z pewnością będzie tego jeszcze sporo, no bo zawsze przy okazji takich konferencji to się dzieje dużo, no pewnie jak wróci Paweł, to jeszcze do Side City będziemy zaglądać, bo tam jeszcze też wszystkich informacji nie wyczerpaliśmy. Natomiast tu mamy taką wiadomość na naszym panelu kontaktowym od Xiaomi 15 Ultra Lover. Cześć, mam pytanie, jak z dostępnością telefonów Huawei po usunięciu usług Google, bo będę mieć możliwość przetestowania i nie wiem jak właśnie, czy tam jest w ogóle coś, czy trzeba doinstalować. Czy ktoś z was coś wie na ten temat?
0: Parę lat temu słyszałem, jak ktoś pokazywał, że jakiś screen reader tam był, screen reader, który w ogóle co ciekawe z tego, co pamiętam w tamtym czasie, ale to było teraz świeżo po tym, jak Huawei zapowiedział ten swój Harmony OS, miał wtedy jeszcze dźwięki z voiceovera wyciągnięte. Nie wiem natomiast, czy tam jest polska synteza, to jest też dobre pytanie. Wiem, że niedawno Be My Eyes się chwalił tym, że no właśnie Be My Eyes trafił do tej Huawei App Gallery, więc może jakoś to będzie działało, ale jak dobrze, nie mam pojęcia, nie wiem, czy na przykład dałoby się na tym Jeshua zainstalować, no bo generalnie wiemy, że Huawei niby odchodzi z Androida, ale jednak tam pod maską jakiś Android cały czas jest, więc no nie wiem.
1: A ja ujmę to tak, sami się chętnie dowiemy, bo wiedzy nigdy dość i myślę, że nasi słuchacze też poznają z przyjemnością taką informację, więc jeżeli będziesz mieć możliwość przetestowania, to podziel się, bardzo prosimy, takimi informacjami tu z nami w Tyflo-Przeglądzie, bo może nie tylko ty nad tym się zastanawiasz.
2: Tak, to jest temat zdecydowanie wart głębszego wyeksplorowania, takiego praktycznego, bo ja nawet z ciekawości próbowałem pytać, nie wiem, wszelkie, wówczas chyba Claude'ów nie, ale GPT tego świata gdzieś tam i rzekomo ta dokumentacja typowo pod accessibility, pod te treści jest dużo bardziej skąpa, uboga niż to, co mamy w przypadku czy to Google'a, czy Samsunga, czy Apple, już w ogóle nie wspominając, nie, więc jakby no, płynność tych źródeł jest dużo mniej.
1: No więc właśnie pozostaje po prostu czekać na jakąś informację. A może ktoś z was już wie, to dajcie znać nasze łącza, aplikacje i wszystko, co tylko możliwe jest do waszej dyspozycji w tej i innych sprawach. A jeżeli mielibyście potrzebę uzyskać pomoc zdalną, tudzież komuś pomóc właśnie zdalnie, wieloplatformowo, to jest opcja zrobić to za darmo do końca miesiąca.
2: A no właśnie, bo tu troszkę w nawiązaniu do tego poniekąd, o czym Piotrek mówił przedtem, bo chodzi o między innymi o NFB, o ACB, czyli te dwie, powiedzmy, największe, jedne z większych amerykańskich organizacji i jeszcze Side Village, nie Side City, ale Side Village w Wielkiej Brytanii. Pod to wszystko się podpiął Numa Solutions, czyli twórca RIMA, Remote Incident Managera, który no właśnie służy do zarządzania, do pomocy zdalnej, do udzielania wsparcia tak naprawdę multiplatformowo, jeśli chodzi o desktopy, no bo i macOS, i Windowsa. No i generalnie na kanwie poniekąd tego, że tam w Stanach dzisiaj, którego mamy, no niedawno był, zdaje się, obchodzony Dzień Niepodległości, plus to, że właśnie zaczynają się, trwają te wszystkie zjazdy właśnie i NFB, i ACB, i jeszcze Side Village, zdaje się, jakoś później, ale chyba też. No to właśnie tutaj marketingowo postanowił wkroczyć Numa Solutions chyba w zasadzie. No i zareklamować właśnie możliwości RIMA, co to jest, dlaczego to jest, że może podczas tych zjazdów wszystkich konferencji, targów i tak dalej, może się to przydać, a że być może jakiś niewidomy ktoś pracujący w IT albo po prostu jakiś accessibility trainer, że po prostu, no właśnie, trener dostępności będzie zainteresowany do pomocy, nie wiem, czy to innym współtowarzyszom, powiedzmy, czy znajomym, czy rodzinie. No i z tej racji, że to wszystko jakoś tak się zbiega w tym miesiącu w czasie, Numa Solutions postanowiła dać nielimitowany dostęp do, a to mam wrażenie, że co roku jest, w tamtym roku chyba też to było, dostęp do RIMA właśnie do końca lipca, żeby taki sobie
1: oni też jeszcze w jakieś świąteczne okresy czasem potrafią dać taki darmowy dostęp. To
2: no nie wiem, czy gdzieś coś nie w święto dziękczynienia, gdzieś tam coś tam, że im się coś zdarza, więc no są tacy w miarę patriotyczni po amerykańsku, że tak powiem, i udzielają dostępów do promocyjnych do tego, więc w sumie jak ktoś nie testował, nie sprawdzał, ja wiem, chyba warto, zwłaszcza, że teraz tam od jakiegoś czasu te zabezpieczenia, zwłaszcza na Macach z Apple Siliconem, też się te restrykcje jakoś tam poluzowały. Jest mniejszy problem, żeby to teraz zainstalować. No i fajnie, zwłaszcza, że nie ta druga osoba niekoniecznie musi mieć zainstalowany czytnik ekranu, bo zwłaszcza ma to znaczenie w kontekście Windowsa. Zdaje się, że jak nie ma, to zdaje się, że NVDA jest uruchamiany, a taki jakby przez RIM, powiedzmy, taki troszeczkę.
0: Zgadza się, tak.
2: Udawany, tak emulowany trochę. No a w przypadku Maca, no sytuacja jest prosta, no bo tam jest jedyny słuszny, niepodzielny voiceover, więc też powiedzmy osobie, czy widzącej, czy nawet niewidomej, ale która nie wie co i jak, a my jej pomagamy i nie wie, jak tego voiceovera włączyć, też z pozycji naszego komputera możemy osobie voiceovera włączyć. No i w ten sposób pomóc, więc RIM się poleca do końca miesiąca bez limitu, w pełni darmowym jest.
1: Zgadza się. Tytuł, Piotrze, wspominałeś już o Be My Eyes na Macu. Czy jeszcze coś a propos tego chcesz dodać, czy przechodzimy dalej?
0: No myślę, że co warto o tej aplikacji powiedzieć, to no właśnie generalnie funkcjonalnością bardzo przypomina wersję na Windowsa, też przed audycją trochę ją przetestowałem. Bardzo prosty interfejs, aplikacja jest podpisana, jest przetłumaczona na wszystkie języki, w tym polski, też można sobie język aplikacji niezależnie zmienić od języka systemu operacyjnego.
2: To też. Gdzie to jest?
0: W ustawieniach, w sekcji albo ogólna, albo zaawansowane. Teraz nie pamiętam, ale można sobie.
2: Bo mnie się w domyśle ta apka po angielsku uruchomiła. W ogóle abstrahując od tego, żeby drugi preferowany mam niemiecki choćby nawet, a mi się po angielsku uruchomiła i szczerze miałem pytać, czy ona została na Windowsie przetłumaczona i czy na Macu.
0: Sławo, na Windowsie chyba się z systemem ustawia język, no nie?
2: Okej. Okay. Natomiast dobrze, że ten polski jest, to mogę pogrzebać, bo
0: no dobrze, to w takim razie widocznie mamy coś do dodania. Naciskamy command przecinek, żeby wejść sobie do ustawień i tutaj język ustawiamy na zakładce general, czy ogólne. Ja tu mam po prostu po polsku. I na dole okna mamy wybierz język i będzie na początku pewnie Selected Language English i tam obok jest przycisk Change Language, Hangelanguage. Naciskamy na ten przycisk, rozwinie się menu. w tym menu szukamy języka polskiego i od tego momentu po pierwsze cały interfejs nam się będzie wyświetlał po polsku, po drugie też modele już będą nam automatycznie opisy po polsku też generować, no bo już będzie wiedział w jakim języku ma do nas mówić. To też myślę, że jest bardzo, bardzo istotne. Też myślę, że warto powiedzieć, skąd tą aplikację pobrać, bo to też nie jest takie oczywiste, jak ktoś nie zna języka, to nie jest aplikacja, którą można pobrać z App Store'a. To też trochę ciekawe, no bo na Windowsie ona jest po prostu w sklepie, na Macu nie. Więc musimy wejść na stronę bemyeyes.com, bme. es.com. Tam szukamy przycisku Download the App. Jak będziemy skakać po przyciskach, no po zamknięciu monitoru, ciasteczkach i tak dalej, to znajdziemy przycisk Download. Kiedy go klikniemy, to mamy stronę z linkami do wszystkich platform iOS, Android. Tam idziemy po nagłówkach, aż znajdziemy nagłówek Mac i tam mamy dwa przyciski. Mamy przycisk Intel i mamy przycisk ARM64, który klikamy, no to zależy od tego, jakiego mamy Maca. Jeśli mamy nowszego Maca, czyli M1 zwyż, no to klikamy ARM64. Jeśli macie Maca starszego z procesorem Intel, no to klikamy Intel. No i tam po prostu się pobiera plik DMG, kopiujemy go sobie do katalogu aplikacji. Aplikacja jest podpisana, więc nie musimy się bawić jakieś ustawienia prywatności, żeby tam to zatwierdzać. Natomiast oczywiście musimy przyznać uprawnienia, tak? Uprawnienie do nagrywania ekranu, z przyczyn oczywistych uprawnienie do dostępu do kamerki, też z przyczyn oczywistych, no bo można zdjęcia z kamerką robić, do mikrofonu, gdybyśmy chcieli dyktować pytania, no i później już aplikacja nam normalnie, aha, jeszcze do globalnych skrótów klawiszowych. No i później już normalnie aplikacja działa. Wszystkie skróty można pozmieniać. Generalnie wszystko to, co mamy na Windowsie, na Macu też jest właśnie. Można pisywać, można pytać później o jakieś szczegóły. No i nam się wszystko też na koncie zapisuje w historii, tak żebyśmy chcieli coś później jeszcze na smartfonie jeszcze raz sprawdzić albo vice versa, no to można.
1: Swoją drogą, skoro jesteśmy już w tym temacie, to dokończ jeszcze Maćku.
2: No co ciekawe, w ustawieniach General właśnie w Select Language jest Auto Detect generalnie, znaczy, bo nie ma tak naprawdę nic wybranego, apka jest po angielsku i faktycznie dopiero po zmianie na polski, finalnie ta jest po polsku. Jeszcze są jakieś tam niedoróbki, bo Command W na zamknięcie na przykład ustawień nie działa i różne tego typu rzeczy, ale no fajnie, że apka jest.
1: Okej, to ja jeszcze powiem a propos może niekoniecznie Be My Eyes, ale a propos usługi podobnej i co ciekawe, słuchajcie, globalnej i darmowej i takiej, o której kiedyś wypowiadałem się naprawdę niepochlebnie i twierdziłem, że do niczego się nie nadaje, przyjdzie mi to powoli chyba hał odszczekać. Meta AI. Ostatnimi czasy, przynajmniej w testowej wersji WhatsAppa, którą mam zainstalowaną na komputerze, czyli w wersji beta, pojawiła się pod menu kontekstowym, pod prawym przyciskiem myszki, jeżeli ktoś nam wyśle jakieś zdjęcie, taka fajna opcja, jak zapytaj Meta AI o to zdjęcie. I ostatnio miałem okazję to testować. I muszę powiedzieć, że Meta naprawdę zaczyna robić coś porządnego z tym swoim technologicznym stosem i też jeżeli chodzi o swoje modele, bo efekt opisu tego zdjęcia był naprawdę dobry i co najważniejsze zgodny z prawdą. Będę musiał jeszcze to przetestować jakoś bardziej, mocniej, intensywniej na większej próbce zdjęć. Akurat miałem potrzebę, żeby sprawdzić to na szybko, natomiast jest to moim zdaniem bardzo fajna usługa i bardzo fajna opcja, zwłaszcza, że jest dostępna w komunikatorze, z którego korzystamy na co dzień, korzysta z niego wielu z nas i no też czasem jakieś zdjęcia dostajemy. Więc jeżeli ta opcja wejdzie na przykład do aplikacji mobilnych, gdzieś tam będzie sobie można po prostu kliknąć w menu kontekstowym i poprosić Metę o opis tego zdjęcia, super. Dla mnie świetnie. Tego jeszcze na iOSie na przykład nie zauważyłem takiej opcji. Oczywiście można, wywołując konwersację z Meta AI, wkleić po prostu tam zdjęcie albo przesłać. To też się da i to już będzie w wtedy działało i będzie takie zdjęcie nam opisane. Jeszcze jedna ciekawostka, tu z kolei Telegram, bo dostałem jakiś czas temu screeny z rozmowy na Telegrama w postaci zdjęć. I wyobraźcie sobie, że przynajmniej Unigram, bo akurat tam właśnie odczytywałem te wiadomości, ma opcję OCR. Nie wiem, czy to jest funkcja Unigrama, czy to jest natywna funkcja Telegrama, ale jeżeli ktoś nam wyśle zdjęcie, które jest z jakimś tekstem, to możemy wywołać opcję wyodrębnij tekst, czy jakoś tak. No, jest to opcja raczej z gatunku takich, które opisują się i objaśniają się same. Wchodzimy sobie w to zdjęcie, wybieramy tę opcję. U mnie, co ciekawe, trzeba było nacisnąć Enter na tej opcji, bo inaczej to nie zadziałało. Trzeba było chwilę odczekać i przejść tabem do takiego pola, które jest średnio fortunne, bym powiedział, bo ono no niestety nie jest żadnym polem edycji. To jest taka kontrolka, z którą nie bardzo możemy nic zrobić, poza tym, że po prostu przeczytać z użyciem NVDA, nawet nie strzałkami, tylko tak po prostu. NVDA czyta nam to całe pole, zawartość tego pola. No oczywiście możemy sobie pomóc nawigacją obiektową i jak sobie w to wejdziemy, to zapoznać się nieco bardziej szczegółowo z tym tekstem odnośnie chociażby na przykład kwestii dotyczącej tego, co i jak tam jest napisane. I ten OCR nie był najgorszy. Nie powiedziałbym, że rozpoznał wszystko idealnie, natomiast rozpoznał całkiem sporo, więc jeżeli na Telegramie na przykład będziecie mieli jakieś zdjęcia właśnie z tekstem, to też można sobie w ten sposób pomóc. Oczywiście pamiętajcie, wszystko co wysyłacie do dużych modeli językowych może zostać użyte do tego, że będzie taki model na tym zbiorze waszym trenowany i najprawdopodobniej tak właśnie jest. Także o tym też pamiętajcie, może niekoniecznie dzielcie się jakimiś takimi swoimi najbardziej intymnymi treściami albo poufnymi danymi, które nie chcielibyście, żeby gdzieś tam latały w sieci, ale no można sobie pomóc za pomocą właśnie takich narzędzi.
2: Otóż to. A jeszcze a propos mety, to bo tak coś swego czasu czytałem, że tam, nie wiem, wyszło w jakichś badaniach ludziom, że nie wiem, właśnie jeśli chodzi o nasze europejskie, polskie realia właśnie, że meta była na jakimś drugim albo trzecim miejscu, jeśli chodzi o takie obycie właśnie, że takie, że powiedzmy jak Antropik, znaczy Claude właśnie, czy inne amerykańskie były na... Nie wiem, właśnie te polskie bieliki, powiedzmy plumy i te inne były na dużo niższym, powiedzmy, miejscu gdzieś tam, a że meta była, powiedzmy, najbliżej z kolei takiego obycia, jeśli chodzi o naszą obyczajowość, nasze właśnie polskie, też europejskie realia, więc no, to też ciekawe jest. Ale, a druga rzecz, wieść z frontu, jeśli chodzi o Be My Eyesa. Nie, ponoć nie działa logowanie z Apple. Nie wiem, ty Piotrek, mailowo się logowałeś, czy właśnie z Applem?
0: Do Be My Eyes?
2: No.
0: Applem.
2: I tobie działa?
0: Tak. Otworzyło się Safari, zapytał mnie, czy się zalogować. Ja też oczywiście to konto zakładałem na tym, na iPhonie kiedyś, więc to konto już było założone. Ale generalnie, jak zalogowałem się przez Touch ID, to zapytał, czy otworzyć link w aplikacji Be My Eyes. Kliknąłem i się otworzyło.
2: Aha. Normalnie jakby wewnątrz apki najpierw zainicjowałeś logowanie i potem...
0: Zainicjowałem logowanie, otworzyło się Safari i później wróciło do apki.
2: Okej, no bo tutaj mam właśnie wieść z frontu, że komuś nie działa, więc też.
0: Okej.
2: Okay. Ale to dobrze mówi, że z Apple'a. Okej. Okay.
1: No dobrze, to w takim razie, skoro mamy już ten temat za sobą, to przejdźmy do kolejnego. Jakim jest, która to już z kolei ankieta WebAIM, Piotrze?
0: 11. No trochę już tych ankiet minęło i na początek myślę, że powiem tak, jeśli wypełnicie jakąkolwiek ankietę, którą omawiamy w cyfrowym przeglądzie, niech to będzie ta ankieta, bo to jest taka największa ankieta, która dziś pokazuje deweloperom głównie stron internetowych, ale myślę, że nie tylko, też deweloperzy aplikacji też na tą ankietę patrzą. Po pierwsze, z czego korzystają osoby niewidome, z jakich czytników ekranu, jak preferują nawigować po internecie. No i dzięki temu też widać, jakie urządzenia są popularne w danych częściach świata, Czy więcej używa się urządzeń mobilnych czy stacjonarnych? Tego typu informacje można z tych ankiet wyciągnąć i przez to, że one są prowadzone już od roku 2009, chyba wtedy była pierwsza ta ankieta WebAIM, no to już trochę historycznych informacji się znalazło. Także
1: a ja jeszcze dopowiem z takiego trzeciosektorowego, że tak powiem, punktu widzenia, że we wszelkiego rodzaju wnioskach o granty, o różnego rodzaju działania związane z osobami niewidomymi, no to jeżeli gdzieś cokolwiek trzeba uzasadnić, to właśnie na takie rzeczy bardzo dobrze się powoływać, bo są to rzeczy ze wszech stron mierzalne i można się powoływać na konkretne, twarde dane, także ja też bardzo serdecznie zachęcam do wypełniania, bo dzięki temu mamy kolejne źródło, na które w różnych przypadkach można się po prostu powoływać, że to rzeczywiście robi się po coś i dla kogoś. Mowa o wszelkiego rodzaju takich działaniach prodostępnościowych.
0: A też bardzo często te ankiety akurat są no, w dużej części zdominowane przez użytkowników z Ameryki Północnej, czy to są Stany, czy to jest Kanada, też pewnie w dużej części na przykład Anglia, więc fajnie jakby jednak też osoby z innych części świata też tą ankietę wypełniły, zwłaszcza, że ona jakoś bardzo skomplikowana nie jest, bo tak naprawdę tam mamy tylko pytania zamknięte, ja zaraz te wszystkie pytania omówię po kolei. Jedyne pytanie otwarte, jakie mamy to na końcu, czy mamy jeszcze jakieś sugestie i pytania ewentualnie, więc bardzo łatwo można sobie z jakimś dodatkiem tłumaczącym, z funkcją tłumaczenia w przeglądarce przejść sobie przez tą ankietę, wypełnić to i naprawdę polecam to zrobić, bo tak zresztą zobaczycie za chwilę, pytania nie są jakieś bardzo trudne. Na pierwszym ekranie jesteśmy pytani, czy mamy skończone 18 lat, czy jesteśmy uznawani jako osoba dorosła w naszym kraju. Drugie pole, potwierdzam, że jestem użytkownikiem czytnika ekranu i chcę wypełnić tą ankietę. Zaznaczamy te dwa pola, naciskamy przycisk Begin the Survey, czyli rozpocznij ankietę i sobie teraz możemy zacząć omawianie wszystkich pytań, których jest 20 parę, ale to nie są jakieś bardzo długie pytania. Pierwsze pytanie, wystawiamy nasz region, no tutaj wiadomo, prawdopodobnie większość z was wybierze Europę. Drugie pytanie, czy korzystamy z czytnika ekranu z powodu niepełnosprawności? Tak albo nie? Bardzo prosta sprawa, też tutaj ustalamy. Które z następujących niepełnosprawności posiadasz? I też po prostu zaznaczamy. Pierwsze to jest osoba niewidoma, osoba słabowidząca, niepełnosprawności intelektualne, niepełnosprawności słuchowe, ruchowe i inne. Jeśli zaznaczymy inne, no to... A nie, nie wyświetla się pole, żeby coś wpisać. Jak oceń swój poziom znajomości z twoim czytnikiem ekranu? I tutaj mamy trzy opcje: początkujący, beginner, intermediate, czyli tak średnio zaawansowany, no i advanced, użytkownik zaawansowany. Następne pytanie, podobnie musimy ocenić, jak pewnie czujemy się korzystając z internetu, też właśnie początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany. Pytanie szóste, który z tych jest twoim głównym czytnikiem ekranu na komputerze? I tutaj mamy ChromeVox, Dolphin Supernova, JAWS, Narrator, NVDA, Orca, VoiceOver, ZoomText, Fusion, inne. No i to po prostu sobie wybieramy z listy. Siódme pytanie, z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na głównym komputerze? No i też prosta sprawa, Linux, Mac, Windows, inne. Wybieramy z listy. Kiedy korzystasz z głównego czytnika ekranu na komputerze, z której z tych przeglądarek korzystasz? I tutaj też po prostu wybieramy Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, inne. Jaki jest główny powód, dla którego korzystasz z tego czytnika ekranu, który wybrałaś? Przyzwyczajenia, funkcjonalność, koszt, cena, dostępność, w sensie, że na przykład, nie wiem, przychodzi z naszym systemem operacyjnym, wsparcie, i to są wszystkie dostępne opcje. Z których z tych czytników ekranu często korzysta? Czyli jeśli korzystamy z więcej niż jednego, tutaj możemy po prostu sobie zaznaczyć. I tutaj też mamy po prostu wymienione ChromeVox, Supernova, JAWS, Narrator, NVDA, Orca, VoiceOver, ZoomText i inne. No tutaj niestety ZDSR-a na przykład nie ma, a szkoda. Jak zadowolona jesteś z twojego podstawowego czytnika ekranu? I tutaj mamy bardzo zadowolony, dość zadowolony, lekko zadowolony, wcale niezadowolony i po prostu wybieramy. Następne pytanie, czy korzystasz z czytnika ekranu na urządzeniu mobilnym? Też prosta sprawa, tak albo nie. Czy uważasz, że darmowe lub niedrogie czytniki ekranu, takie jak NVDA, są sensownymi alternatywami dla komercyjnych czytników ekranu? I tutaj też po prostu mamy trzy opcje, tak, nie, nie wiem. Czy częściej korzystasz z czytnika ekranu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym? No i tutaj pierwsza opcja, komputer stacjonarny lub laptop, urządzenie mobilne lub tablet. Używam porówno tyle samo komputerów i urządzeń mobilnych lub nie wiem. Następne pytanie, która z tych jest twoją podstawową platformą na urządzeniach mobilnych? Android, Apple, iPhone, iPad, iPad Touch, Chrome OS i inne, czyli tutaj już nie mamy Symbiana. Przez jakiś czas pamiętam, że Symbian był na tych ankietach, no ale już na szczęście zniknął. Nie wiem, czy na szczęście, ale po prostu już nie ma. Które z tych jest twoją podstawową przeglądarką na urządzeniu mobilnym? Przeglądarka Android, Chrome, Firefox, Edge mobilny, Safari, przeglądarka Samsung, Opera i inne. Więc też po prostu sobie tutaj wybieramy. Z których z tych czytników ekranu korzystasz na urządzeniu mobilnym? I tutaj możemy zaznaczyć. I tutaj na przykład mamy komentarry łamane Jeshuo. Jest TalkBack, jest Voice Assistant, czyli w sumie też już trochę nieaktualne, bo teraz Samsung też ma tego TalkBacka. VoiceOver, VoiceView, czyli to jest czytnik ekranu na urządzeniach Amazona, tabletach, Kindle Fire na przykład i inne. Kiedy wykonujesz częste zadania w internecie, jak zakupy czy korzystanie z bankowości elektronicznej, bardziej prawdopodobnie skorzystasz z komputera czy aplikacji mobilnej. No i możemy wybrać, bardziej skorzystam z aplikacji mobilnej, bardziej skorzystam ze strony internetowej, po prostu musimy zdecydować. Które z tych opcji najlepiej odzwierciedla twoje wrażenie dotyczące dostępności internetu? I tutaj mamy też kilka opcji. Strony internetowe stały się bardziej dostępne. Dostępność stron internetowych się nie zmieniła w stosunku do poprzednich lat. Lub strony internetowe stały się mniej dostępne. Które z tych twoim zdaniem miałoby większy wpływ na dostępność stron internetowych? Lepsze technologie asystujące, czyli lepsze czytniki ekranu i tak dalej. Lepsze, w nawiasie bardziej dostępne strony internetowe. No i właśnie musimy tutaj jedną z tych dwóch opcji wybrać. Kiedy próbujesz znaleźć informacje na dużej stronie internetowej, które z tych spróbujesz najpierw? Nawigacji po nagłówkach na stronie, czytając stronę, czyli rozumiem tutaj po prostu na przykład, nie wiem, strzałką w dół po liniach, używając funkcji szukaj, nawigacji po linkach, nawigacji po punktach orientacyjnych czy regionach. Kiedy nawigujesz po nagłówkach, jak przydatne dla ciebie są poziomy tych nagłówków? Bardzo przydatne, dość przydatne, nieprzydatne, wcale nieprzydatne i nie wiem, to jest ostatnia opcja. Jak często nawigujesz po punktach orientacyjnych, po regionach? Kiedy tylko są dostępne? Często, czasami, rzadko, nigdy. Jak często jak prawdopodobne jest, że dokumenty w formacie PDF będą powodować dla ciebie bariery dostępnościowe? Bardzo prawdopodobnie, dość prawdopodobnie, raczej nieprawdopodobnie lub w ogóle nie. Albo możemy też wybrać, nie wiem. I podobne pytanie dotyczące dokumentów Word. Tutaj mamy podobne odpowiedzi, więc też możemy zdecydować, jak dużą barierą dla nas mogą być pliki Word. Następne pytanie. Kiedy na stronie występuje łącze przejść do głównej treści, jak prawdopodobnie z niego skorzystasz, tak? Czy takie łącza, korzystamy z takich łącz, czy nie? Kiedy tylko są dostępne? Często, czasami, rzadko lub nigdy. I następne pytanie, no bo mamy rok tak, jaki mamy, no to możemy się spodziewać pytań dotyczących sztucznej inteligencji i mamy tutaj pytanie następujące. W jakich sposobach najczęściej używasz sztucznej inteligencji, żeby pomóc sobie w internecie? I mamy opcje takie jak generowanie opisów tekstu alternatywnego, żeby dawać szczegółową analizę lub bardzo szczegółowe opisy skomplikowanych obrazków, żeby generować tekst czy inne alternatywne treści dla treści multimedialnych, czyli tutaj na przykład, nie wiem, transkrypcja, aby w to wchodziła, nagrań dźwiękowych, żeby generować alternatywy audio treści tekstowych, czyli tutaj jakieś, nie wiem, Eleven Labs, tego typu usługi, żeby generować streszczenia stron internetowych lub dokumentów, żeby podać mi wskazówki podczas wykonywania zadań w internecie oraz żeby wykonywać audyty dostępności i na końcu mamy też opcje inne. No i ostatnie pytanie, czy mamy jakieś komentarze lub sugestie do pracowników WebAIM? I to są wszystkie pytania. Kiedy klikniemy next po wypełnieniu wszystkich tych pytań, to mamy jeszcze ekran, na którym możemy potwierdzić, czy chcemy naszą ankietę przesłać. Jeśli tak, to po prostu mamy przycisk submit, naciskamy przycisk i to wszystko, nasza ankieta zostanie wysłana. Także będzie link w komentarzu, ankieta będzie otwarta dość długo, bo do końca sierpnia, także jest dużo czasu na wypełnienie tej ankiety i też myślę, że warto ją podać dalej. Jeśli macie jakiś znajomych, jakieś grupy na WhatsAppie, na Facebooku, to warto tą ankietę rozesłać szerzej po prostu, żeby no też po prostu tych informacji było zebrane więcej, no bo generalnie zawsze takich odpowiedzi w Europie jest mniej niż w Ameryce, tak jak wspominaliśmy, no więc zdecydowanie polecamy tą ankietę sobie wypełnić.
1: Tak jest. Ja już wypełniłem i również zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby to uczynić. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Maćku, Centrum Komunikacji i Niewidomi. Ty już o tym wspominałeś, a teraz jeszcze rozwiniesz temat.
2: Tak, rozwinę temat, dlatego że byłem sobie się wreszcie dzisiaj zarejestrować. Tam znaczy bardziej dokończyć rejestrację, bo zdaje się, że kiedy o tym wspominałem, to mówiłem, że póki co można tam, znaczy założyć sobie konto normalnie, czy to z poziomu apki, czy ze strony centrumkomunikacji.org.pl, ale potwierdzić później tożsamość, właśnie zweryfikować to wyłącznie w RCK, w sensie Regionalnym Centrum Komunikacji, nie krwiolecznictwa i krwiodawstwa. Tak, w przyszłości ma być profil zaufany, ale teraz póki co tego jeszcze nie ma, no trzeba było się pofatygować. No i kilka rzeczy tam się też dowiedziałem. No właśnie, po pierwsze o tym procesie potwierdzenia tożsamości i tak naprawdę też dokończenie rejestracji, bo nie dość, że chcą od nas dowodu, żeby się tam zapisać, znaczy do właśnie zweryfikować. I oni tam sobie jeszcze wpisują tam nasz PESEL i na tej podstawie ja w aplikacji, bo to też jest ważne, że pracownik RCK u siebie na komputerze czy jakimkolwiek urządzeniu wpisuje ten nasz PESEL. I jeżeli on tam się zgadza, jest w tej bazie podany, bo my go wcześniej musimy podać, oprócz maila, hasła, to jeszcze właśnie PESEL, no to jak mu się zgadza, potem mamy za zadanie wprowadzić 6-cyfrowy kod, który nam pracownik centrum podaje. No i jak ten kod się też zgadza, pojawia się nam taka ankieta też obowiązkowa do wypełnienia, w której to jakby określamy, znaczy inaczej, najpierw jeszcze jest, czy nasze dane się zgadzają, czy się zgadza właśnie PESEL, imiona, czy się zgadzają imię bądź imiona, nazwisko, płeć i tego typu rzeczy, ale potem w tej ankiecie jeszcze musimy uzupełnić takie rzeczy właśnie, po pierwsze, czy jesteśmy osobą niepełnosprawną, czy nie, jakkolwiek. No jeśli nie, no to wiadomo, zostaniemy wykluczeni z projektu, więc trzeba to się jakby pilnować. Takie rzeczy jak pochodzenie, jak obywatelstwo, jak to, czy jesteśmy w trudnej sytuacji mieszkaniowej, czy jesteśmy bezdomnymi, czy eksmitowanymi i tak dalej, czy też nie. Ale też czy żyjemy w jakiejś mniejszości etnicznej, czy w jakiejś społeczności też marginalizowanej i takie bardzo różne tego typu pytania, na niektóre z nich można odmówić w ogóle odpowiedzi, teraz nie pamiętam na jakie, bo tych pytań troszkę było. No i też wybieramy, jak wybieramy niepełnosprawność, to właśnie możemy wybrać po pierwsze, czy jesteśmy osobą niesłyszącą, czy słabosłyszącą, czy głucho niewidomą, czy niewidomą, czy słabowidzącą. No i jeżeli już to sobie też wybierzemy, no to zdaje się, że w jakim stopniu, znacznym, umiarkowanym bądź lekkim. I generalnie to jeszcze w tym formularzu możemy, ale nie musimy załączać swojego orzeczenia o niepełnosprawności. I w sumie mówią, że jest mile, że jeśli jest, to fajnie. A jak nie ma, to też się nic nie dzieje. Potem zdaje się, można w aplikacji. Ja akurat ten krok pominąłem. No i potem po tym podsumowaniu, znaczy po wypełnieniu tego formularza jest on wysyłany do centrali, powiedzmy do Warszawy. No i pojawia się komunikat, że do 24 godzin zostanie wydana decyzja, czy, że tak powiem, jesteśmy klepnięci w projekcie, czy nie jesteśmy klepnięci. No ja, szczerze mówiąc, krótko czekałem, bo jakoś po wypełnieniu ankiety, ja wiem, godzinę, może półtorej, nawet chyba nie było półtorej godziny, dostałem maila właśnie, że witamy w projekcie, że zostałeś przyjęty i tak dalej. I żeby tam w aplikacji też wybrać jeszcze raz, powiedzmy już, bo wtedy dostajemy, po pierwsze, się nas aplikacja pyta o dostęp do powiadomień. Powiadomienia są tutaj też kluczowe potem w aplikacji. I dostajemy zapytanie, jakby, czy jesteśmy właśnie osobą niesłyszącą lub słabo słyszącą, czy głucho niewidomą, czy niewidomą. No i to ma też związek z tym, jakie usługi będą tak naprawdę na ekranie głównym zaraz po wejściu do aplikacji. A, tam jeszcze w tej ankiecie mieliśmy w ogóle takie pytania, jak na ile znamy język polski, w sensie na ile go rozumiemy, czy się komunikujemy, w ogóle w jaki sposób się komunikujemy, jeśli chodzi o mowę, czy jest to, prawda, język, znaczy język mówiony, czy migowy, czy z ruchu ust i tak dalej, więc tego było naprawdę sporo. Tak samo jeśli chodzi o pismo, w ogóle alfabety Lorma, to wchodziły w grę jakieś inne alfabety Braille, w ogóle Braille dotykowy na dłoni, naprawdę tego, czego ja się tam dowiedziałem dzisiaj, to o takich rzeczach nie wiedziałem. No i takie też rzeczy w tej ankiecie możemy wybrać. Ale wracając już do tego, co my w tej aplikacji mamy i może też to, jakie usługi są dla nas niewidomych, póki co niedostępne właśnie, bo kwestia jest taka, że stricte usługi dedykowane nam niewidomym, że stricte niewidomym w tym znaczeniu, tak naprawdę one są jeszcze niedostępne, bo możemy sobie tam zamówić głównie przygotowywanie dokumentów, czy to w Braille'u, w sensie na papierze, tam bodaj jest limit do 3 dokumentów na miesiąc opracowań takich tych dokumentów w Braille'u. Dokumentów dostępnych cyfrowo, bodajże PDF-ów właśnie, chyba do 6 dokumentów różnorakich możemy sobie skorzystać, zamówić. Takie opracowanie, poprosić ich o to. Jak i bodaj dostępnych w formie audio i tam bodajże do tych 3 dokumentów. No i na razie póki co dostępu do tego nie mamy, to jeszcze nie jest dostępne. Ma być dostępne wkrótce, z racji, że to też będzie jakby realizowane w 100% online i nawet nie przez regionalne centra generalnie, tylko centrum w Warszawie. To być może dlatego, tak samo jak te profile zaufane nieszczęsne i ta weryfikacja. W każdym razie możemy skorzystać z czegoś takiego jak, znaczy możemy i nie do końca, jak z usługa tłumacza przewodnika, tylko ona jest dedykowana w teorii właśnie głównie osobom głucho-niewidomym, które też oprócz tego, że potrzebują się przemieścić, potrzebują też się skomunikować, No a w ich przypadku może to być bardzo też trudne. No i głównie jest ta usługa im dedykowana. Natomiast no my tak naprawdę stricte, powiedzmy, którzy powiedzmy nie widzimy i nie widzimy, no to też możemy tak naprawdę z tego skorzystać, tylko ważne jest, żeby wtedy w aplikacji na przykład sobie wybrać póki co tą kategorię głucho-niewidomi na przykład, albo pod kafelkiem wszystkie usługi, no też to będziemy mieli tak naprawdę dostępne. I teraz tak, wspomniałem o głównie głucho-niewidomych. Są limity też. Są jak na wszystko limity, oczywiście. Możemy taką usługę sobie zamówić jednorazowo na 4 godziny podczas jednego spotkania, czy to powiedzmy, nie wiem, zakupy, lekarz, urząd jakiś, nie wiem, fryzjer, cokolwiek. Jakieś wydarzenie kulturalne być może, że też można. I jedno takie spotkanie nie może przekroczyć 4 godzin. I takie 4-godzinne spotkania mogą być w miesiącu 3, czyli generalnie na miesiąc mamy 12 godzin. I to też nie jest powiedziane, że musimy wszystkie te godziny wykorzystywać naraz, bo w sensie 4, tylko na przykład możemy sobie godzinkę, powiedzmy, tutaj 2 i tak dalej, byleby się zmieścić w 12 godzinach w ciągu miesiąca. Tak. Jeśli chodzi o w ogóle proces zamawiania tych usług i ich anulowania, to możemy to zrobić wyłącznie w aplikacji właśnie Centrum Komunikacji. I anulować, jeśli by z jakichś tam przyczyn z naszej strony nie mogło dojść do realizacji takiej usługi. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam modyfikacje, powiedzmy, bo chcielibyśmy przesunąć o godzinę gdzieś tam spotkanie, bo coś nam wypadło, to już się trzeba wtedy kontaktować telefonicznie z tym regionalnym centrum. Także taka trochę niekonsekwencja, gdzieś tam nieścisłość. No ale tak to póki co wygląda. Jeśli chodzi o to, z jakim wyprzedzeniem należy zamawiać, to dobrze jest tak powiedzmy 3 dni minimum, ale najlepiej tak powiedzmy 4-5 dni powiedzmy przed planowanym wyjściem gdzieś, gdzie chcemy, na miejsce spotkania, no i wtedy tam zjawia się odpowiedni tłumacz, przewodnik. No, który nam, my też mamy w sumie do tego wskazania, no bo po pierwsze właśnie orientacja w nieznanej przestrzeni, też gdzieś tam może w niektórych przypadkach komunikacja i tak dalej, pokazanie czegoś, opisanie i tak dalej, więc no my jak najbardziej też możemy tak naprawdę z tego skorzystać. Tylko no właśnie te 4-5 dni najlepiej, minimum te 3. A przy czym do pierwszeństwa mają tak naprawdę osoby głucho-niewidome. Jeżeli nawet my sobie zamówimy tę usługę wcześniej, nie wiem, tam na przykład właśnie te 5 dni, ale w drugim, znaczy na 2 dni na przykład przed naszą wizytą okaże się, że przewodników jest zbyt mało, a zapotrzebowanie na pomoc ze strony osób głucho-niewidomych jest większe, no to istnieje ryzyko, że nam może ta usługa, świadczenie zostać anulowane jednak, niestety, więc trzeba też się z tym liczyć. No i co? No i też jeżeli mówią, że raczej takich sytuacji nie przewidują, ale gdyby się zdarzyło tak, że nie stawimy się powiedzmy parę razy jeśli chodzi o tą usługę, na jej wykonanie, my jako odbiorcy tej usługi, tej potrzebującej pomocy, no to może nasze konto zostać zablokowane, prawda? No w sumie czemu mnie to nie dziwi? Natomiast no tak jest i dobrze, bo wiadomo, o co chodzi, o blokowanie powiedzmy czasu, o też szacunek i tak dalej, gdzie kto inny mógłby skorzystać. Jeśli chodzi o to, w jakim obszarze mogą działać, to nie jest powiedzmy tylko miasto, stricte, nie wiem, miasto Kraków, nie wiem, Poznań i tam powiedzmy Warszawa, w sensie, że miasto, ale generalnie całe województwo, więc jeżeli, nie wiem, ja sobie jestem z Małopolskiego i powiedzmy chcę skorzystać gdzieś tam w miarę u mnie, będę miał taką potrzebę, to też jak najbardziej to taka usługa zostanie mi, przynajmniej w teorii z tego, co mi powiedziano, przyznana. No i takiego na takiego przewodnika tłumacza będę mógł liczyć. I też ważne jest to, że ten projekt działa na terenie całego kraju tak naprawdę, więc nawet jeżeli, nie wiem, jestem z okolic Krakowa, ale pojadę sobie do Gdańska, bo sobie pozwiedzać i jeszcze przy okazji jakaś sprawa mi tam wypadnie, to podczas zamawiania usługi właśnie, stricte właśnie w aplikacji, tak jak mówiłem, no albo też na tej stronie centrumkomunikacji.org.pl w panelu użytkownika, trzeba wybrać, podczas jak już się właśnie wskazuje ten adres, gdzie się będzie chciało tą usługę, no to też ona jest automatycznie jakby wybiera się województwo i tak dalej, automatycznie skierowana do odpowiedniego tego regionalnego centrum. Więc można faktycznie wtedy skorzystać sobie już tam na miejscu z usług tam pracujących przewodników. No i wiadomo, wszelkie zmiany też już z tamtym centrum się komunikować telefonicznie, jakby coś trzeba było przesunąć i tak dalej, albo jakby nie było dostępnych terminów w aplikacji, bo coś tam. Tak samo, jeżeli jest sprawa bardzo pilna i akurat ktoś by był wolny, a nie byłoby tych terminów już, no to też właśnie w ten sposób. I o czasie oczekiwania po zakończeniu rejestracji mówiłem. I te powiadomienia właśnie, które są w aplikacji też kluczowe. Znaczy właśnie powiadomienia w aplikacji to jest raz. To, że się dostaliśmy do projektu, dostajemy mailem, ale potem te wszelkie powiadomienia o statusie usługi, o tym też, czy została przyznana i tak dalej, no to już dostajemy w aplikacji, dlatego no tutaj nie bardzo niezbędne jest nawet, żeby sobie te powiadomienia, pozwolenia na dostęp do powiadomień przyznać. Także no ciekawe, ja jakoś tak powiem zarejestrowałem się dopiero dzisiaj. Być może będzie mi dane skorzystać i to powiedzmy jakoś w sierpniu, w jakimś tam bliższym czasie nawet, więc też się ewentualnie podzielę już krótszą relacją z tego, czy się udało, jak się udało. Choć koleżanka jedna, pozdrawiam serdecznie, jeśli słucha, to wie, o której mowa, korzystała już sobie, parę wyjść, że tak powiem, z przewodnikiem zaliczyła tu u nas w Krakowie i chwaliła sobie generalnie. Jest osobą właśnie stricte niewidomą. Nie, to, że właśnie, że głucho niewidomą, czyli właśnie też jest dowód na to, że jeżeli tylko przewodnicy no, są dyspozycyjni, to jak najbardziej pomagają. Koleżanka zadowolona, nawet bardzo, więc ciekaw jestem, jak to mi, że tak powiem, też się sprawdzi. No i w sumie tyle, polecam chyba. No i też ciekaw jestem waszych wrażeń generalnie z skorzystania z takiej pomocy. No chyba zwłaszcza z tego tłumacza, przewodnika, ale też jeśli chodzi o dokumenty, jeśli to już kiedyś dostępne być raczy, to w jakim stopniu, czy faktycznie no te dokumenty będą dla nas faktycznie dostępne. Nie? No i tyle.
1: Okej, no to w takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu. Mamy wiadomość głosową od Sylwestra.
3: Bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie. Jest jakiś syntezator Kugle na NVDA? Proszę o tym coś powiedzieć.
1: No to Piotrze, gdybyś mógł o tym coś powiedzieć.
0: Proszę bardzo. Faktycznie, to jest nierada niespodzianka, bo takie coś się pojawiło. Na forum AreaGames.net konkretnie tamta informacja pojawiła się pierwsza, jako pierwszym miejscu. Później też no, trochę zaczęła się rozprzestrzeniać między innymi na listę Davida Goldfielda i później też na Mastodona. No to jest nierada niespodzianka, ale żeby nie być gołosłownym, to zaraz wam ten... Zaraz wam po prostu myślę, że zrobimy demonstrację. O, proszę bardzo, już sobie przełączyłem syntezę. Tylko teraz sobie włączymy dźwięk, żeby było wszystko ładnie słychać. I proszę bardzo.
4: Piotr, drobne newsy heading level 3. Piotr, Selvas Healthcare w Piotr. Jak dostępny jest twoim zdaniem internet? Ruszyła 11. ankieta WebAIM heading level 3.
0: Żeby nie było, nie mam Androida, zresztą mogę udowodnić.
4: NVDA menu.
0: Jak najbardziej cały czas jesteśmy w systemie Windows. I co mogę o tym dodatku powiedzieć? No, jak słychać, wspiera bardzo dużo języków, w tym język polski. Można go oczywiście
4: Voice
0: sobie...
4: Chrome OS Polski 1.pl.
0: Przyspieszyć, zresztą RAID 55,
4: RAID 80, RAID 95, RAID 100, visited linkhit, /webaim.org/project/screenreader/11.
0: No jak to synteza Google tutaj lubi sobie trochę dziś próbować czytać po angielsku, ale generalnie to działa.
4: RAID boost off.
0: Mamy podkręcenie.
4: RAID boost on, linkhit.
0: Jak to się włączy, to szczerze mówiąc, naprawdę przyzwoicie szybko działa. Naprawdę nie mogę powiedzieć, że to nie jest responsywne. Dobra, sobie teraz chodziłem, czy przytrzymałem ściałkę w dół. Naprawdę nieźle z tą responsywnością. Oczywiście można zmienić wysokość. Jeśli chodzi o dostępne głosy. Nie w tą stronę. No to mamy tutaj kilka głosów takich syntetycznych. Natomiast, co ciekawe. O właśnie, mamy też głosy podpisywane jako natural. I tutaj możecie się domyślić, o co chodzi, no bo przecież synteza Google też ma głosy AI od dłuższego czasu działające lokalnie. I ten dodatek te głosy też jak najbardziej wspiera. One już nie są tak responsywne jak te głosy bardziej syntetyczne, ale to też nie jest tragedia. Ta responsywność jest na poziomie na przykład tych neuronowych głosów Microsoftu, jak ktoś korzystał kiedyś. Także jeśli mam takie trochę dłuższe opóźnienia, nie przeszkadzają.
4: RAID boost off.
0: To i tak nie jest źle, natomiast one faktycznie trochę, jak je się przyspieszy,
4: RAID 100. RAID 75.
0: Zaczynają troszkę gubić słowa, ale to nie jest problem.
4: RAID 55. RAID 50.
0: Zwolnić, jak ktoś woli takie głosy.
4: RAID boost off.
0: Neuronowe.
4: RAID voice Google. Volume 60. Volume 4.
0: Troszkę ściszę tą syntezę.
4: Z poprzedniej. Mikołaj, Piotr. Trzecia beta i OZ. No Mikołaj, Piotr. Z zeszłego tyk. Miko, Piotr. Tyflowieś, Piotr.
0: Nowości z NFB. O właśnie, tutaj mamy taki trochę dłuższy fragment tekstu.
4: Orbit. Gwiazdka Optima. Gwiazdka zapowiedziano premierę nowego notatnika za około rok. Ma oferować dwukrotnie dłuższy czas pracy na baterii od 8 do 12 godzin niż konkurencja oraz regularnie aktualizowane procesory od Framework. System operacyjny oprócz podstawowego edytora i czytnika.
0: No tak sobie można czytać.
1: To jest największa wada tej syntezy, tak, moim zdaniem. To, co właśnie zaprezentowałeś. Pytanie, czy to jest problem z dodatkiem, czy to jest problem z samą syntezą. Moim zdaniem to jest jakiś kłopot z przesyłaniem treści do syntezatora, bo treść moim zdaniem jest wysyłana wiersz po wierszu w trakcie ciągłego czytania. Ja to sprawdzałem i tak mi z tego wychodziło. Pomaga oczywiście, jeżeli czytamy na przykład jakiś dokument, dajmy na to webowy, no to można sobie ustawić tam chyba maksymalnie na 200 czy 300 znaków w NVDA długość wiersza, więc trochę te przerwy są rzadsze. Natomiast no tu się trzeba by było nad tym pochylić i sprawdzić, czy nie dałoby się tego jednak tak może zdanie po zdaniu wysyła w trakcie ciągłego czytania, bo te przerwy naprawdę są irytujące.
0: Tak, po zdaniu robić przerwy, tak. Ja jeszcze może tutaj pokażę pozostałe głosy. Tutaj nie będę pokazał wszystkich języków, bo w ogóle tutaj synteza Google ma bardzo dużo języków. To była geneza powstania tego dodatku, bo dodatek powstał z ramienia wietnamskiej społeczności użytkowników NVDA, gdzie wietnamska synteza ponoć nie jest na bardzo wysokim poziomie. No, oprócz właśnie syntezatora Google, który ponoć bardzo fajnie sobie radzi i od tego się zaczęło.
4: Google Polski 2 natural.pl.
0: Mamy kilka jeszcze.
5: Voice Google Polski 3 natural.pl.
0: Jakby ktoś wolał głos męski, też są dostępne.
5: Voice Google Polski 4 natural.pl.
4: Voice Google Polski 5 natural.pl. Voice Google.
0: No i generalnie to jest ostatni głos, jaki mamy dostępny. I teraz myślę, że można powiedzieć coś więcej o tym, jak ten dodatek działa i jak go się w ogóle instaluje. No instaluje się go łatwo, bo po prostu mamy go dostępnego na GitHubie. Ja też podlinkowałem do wątek na forum audiogames.net, dlatego że tam też kilka osób postanowiło trochę dodatek w inną stronę rozwijać, może tam chyba pod 38 albo 9 jest alternatywna wersja, może tam to czytanie by działało trochę lepiej, nie wiem. No, mniej więcej, kiedy już ten dodatek sobie pobierzemy, to po pierwsze musimy mieć na komputerze zainstalowanego Chroma. Dlaczego? No to jest też ciekawe w ogóle, jak ten dodatek działa, bo synteza Google została skompilowana tak naprawdę na dwa systemy. Na Androida, no to wiadomo, i na Chrome OS-a. Chrome OS to jest po prostu nic innego jak Linux, na którym jest uruchamiana przeglądarka Chrome i wszystko się wewnątrz tej przeglądarki dzieje. I okazuje się, że Google postanowiło syntezę na ten system uruchomić czy skompilować w tak zwanym standardzie WebAssembly. To po prostu znaczy tyle, że tak jak piszemy i budujemy, kompilujemy programy, to możemy je kompilować na komputery z procesorami x86, procesorami Intel, na smartfony, na Maci też mamy dwie różne architektury, kompilujemy, to też możemy kompilować pod przeglądarkę, tak jakby. To jest takie najbardziej proste wytłumaczenie, co zostało zrobione. I ten syntezator właśnie został skompilowany pod konkretny system operacyjny, pod konkretny typ procesora, tego pod przeglądarki.

0: uruchamia się na syntezator przełączyć. Żeby dodatek działał, i to jest jego też taka wada w tym momencie, właśnie musi być wymagany, jest wymagana przeglądarka Chrome, bo właśnie wewnątrz Chroma ten syntezator jest uruchamiany i on z tym dodatkiem się komunikuje, więc nawet jeśli korzystamy z innej przeglądarki, to sobie na ten moment musimy tego Chroma poprać, no to jednak trochę nam zużywa zasobów. Jeśli już korzystamy z Chroma, to może tak tego nie uczujemy, jeśli nie, no to nam 200 MB RAMu ten dodatek gdzieś zużyje, właściwie ten proces, który syntezę nam generuje. Też ten proces komunikacji mógłby być dopracowany, co to też zresztą pisze autor, to jest jego pierwszy taki duży projekt, pierwszy kontakt z takimi web technologiami. Minus tego też jest taki, przez to, że to jest zrobione w Chromie i to też o tym warto pamiętać, jeśli zdecydujemy się na instalację tego dodatku, że gdyby z jakiegoś powodu nam Chrome się wyłączył, na przykład bo się aktualizuje coś, no to możemy mowę na chwilę stracić. I dodatek teoretycznie powinien przywrócić działanie, ale czasem może być tak, że tego nie zrobił, więc warto sobie zapamiętać skrót, ta Ctrl MVAS, żeby szybko zmienić syntezator na jakiś inny, bo no, może nam się zdarzyć jakaś sytuacja właśnie podczas aktualizacji Chroma, że po prostu nam mowa zamilknie. Ja myślę, że dałoby się ten dodatek dopracować. Nie wiem, czy tutaj są jakieś komponenty w tym syntezatorze, które wymagają stricte Chroma. No, planuję się tam przyjrzeć, no chyba, że jeszcze ktoś mnie wyprzedzi. Wiem, że na forum jest też tam różne pomysły, jak ten dodatek dopracować. Nie wiem, czy nie dałoby się tego przenieść, jeśli tam faktycznie nic Chroma stricte nie wymaga, bo to jest usługa Google, może tam są jakieś API. No jeśli nie, to myślę, że dałoby się ten proces, który synteza generuje na, nie wiem, jakiegoś Electrona, może na Edge'a, który już jest zbudowany w system, może jakoś jeszcze inaczej, tak żeby po prostu to zużywało mniej zasobów, może wtedy dałoby się lepiej tą komunikację między dodatkiem a tym procesem, który tą syntezę generuje, jeszcze usprawnić, żeby to działało szybciej. Niemniej, faktycznie dodatek jest i nawet już w tej wersji, którą mamy, działa naprawdę sensownie, także jakbyście chcieli korzystać z tych samych głosów, które macie na smartfonie, na komputerze, no to można. Wystarczy sobie ten dodatek pobrać i można testować.
1: No i świetnie. To rzeczywiście bardzo ciekawa sprawa. Też myślę, że ten dodatek może być pewnym źródłem inspiracji dla tych, którzy chcieliby syntezę Google wykorzystać w swoich jakichś różnych projektach, bo myślę, że jest tutaj pole do popisu, a ta synteza nie jest najgorsza. No i tak naprawdę każdy ją w swoim komputerze, albo prawie każdy ma, kto ma Chroma, oczywiście. No to teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz będzie to temat związany z BrailleSensem, bo mamy aplikacje nowe na ten notatnik.
0: Tak, jeszcze byłoby fajnie, jakbym się wyłączył wyciszenie. Mamy tutaj dwie takie istotne informacje, jeśli chodzi o BrailleSensa. Mamy kilka nowych aplikacji, właśnie od tego sobie może zaczniemy. I tutaj mamy trzy konkretnie nowe aplikacje dostępne zarówno dla BrailleSensa 6, jak i 6 mini. I jest to na przykład aplikacja WebTV, aplikacja, która była pokazywana przy okazji BrailleSensa 7, na którym to po prostu jest budowana w to urządzenie, natomiast w przypadku BrailleSensów starszych to po prostu można sobie ją pobrać. Wiem, że SensePlayer też ma tą aplikację w przyszłości dostać. Pojawia się w menu multimedia pod aplikacją do radia. Zawiera identycznie wyglądający interfejs jak aplikacja do radia internetowego, tylko że wyświetlający darmowo dostępne kanały telewizyjne. Używa otwartościowej bazy danych, która jest aktywnie rozwijana, więc upewniajcie się, żeby aktualizować bazę danych często i wiedzcie, że gdyby jakaś stacja przestała działać, mogą za kilka dni powrócić, kiedy jakiś nowy link do danej stacji się pojawi. Nie wiem, jakie tam dokładnie są stacje. Pamiętam z demonstracji, która była przeprowadzona w podcaście którymś, że tych krajów na liście było bardzo dużo, chyba ponad 100 krajów było wymienione, więc myślę, że jakieś polskie kanały może też się jakieś znajdą. Jakie dokładnie? Nie wiem. Jak ktoś ma BrailleSensa, to można sobie pobrać i sprawdzić. Z tego co wiem, to też ta aplikacja wspiera obraz, bo BrailleSensy mają port HDMI, także jakby też ktoś chciał sobie

0: podłączyć notatnik do komputer do ekranu na przykład jakiegoś można i wtedy też osoby widzące będą w stanie zobaczyć, co akurat w telewizji leci. Pojawiła się też nowa aplikacja do wyszukiwania w sklepie Play. Jeśli tą aplikację zainstalujemy, to pojawi się w menu aplikacji Androida pod sklepem Play i ten program po prostu nam daje taki braille sensowy interfejs do przeszukiwania aplikacji w sklepie Play. Natomiast podobnie jak z wyszukiwaniem wideo i z YouTube'em, kiedy jakąś aplikację wybierzemy, to po prostu nam się uruchomi wtedy taki pełny interfejs sklepu Play, otwarty na ekranie szczegółów aplikacji, którą sobie wybraliśmy i po prostu już później instalację musimy wykonać z poziomu samego sklepu Play, ale jakbyśmy chcieli sobie po prostu szybko przeszukać listę z wynikami wyszukiwania w takim bardziej dostępnym, szybszym sposobem, no to właśnie tą aplikacją można sobie to zrobić. Możemy szukać albo po słowach klucz lub po kategorii. Możemy też przed przejściem do instalacji więcej informacji o danej aplikacji sobie przeczytać, zanim otworzymy ekran ze wszystkimi szczegółami na liście wyników skrótem Enter i możemy uzyskać więcej informacji. I naciskając Enter na wybranej aplikacji, otworzymy jej szczegóły w sklepie Play. I mamy też nową grę słowną Words with Hymns, to słowa. To gra słowna o słowach o różnych długościach i wskazówkach. Instaluje się do menu dodatków. Nawigować powinniśmy skrótami Tab, Shift, Tab, to jest spacja czwarty, piąty i spacja pierwszy, drugi, żeby znaleźć wszystkie kontrolki. I też możemy dodawać własne słowa i wskazówki, żeby słowa odgadywać. Oprócz tego przeglądarka w wersji drugiej została zaktualizowana, to jest ta nowa, współczesna przeglądarka, naprawiając różne zgłoszone błędy przez użytkowników i inne aplikacje zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić poprawki dokonane w tłumaczeniu tablic braille'owskich, ale nie zawierają nowych funkcji. Przy okazji, i to jest też bardzo istotna informacja, zostało wysłane ostrzeżenie dla użytkowników starszych urządzeń HIMSS, nawet może nie takich starszych w sumie, bo mówimy tutaj o wszystkich Braille Sensach oprócz tego najnowszego Braille Sensa 7, który jeszcze nie wyszedł, czyli 6.6 Mini i też wszystkich poprzednich monitorów braille'owskich, czyli QBraille XL na przykład, z wyjątkiem Braille Emotion, bo Braille Emotion ze sterowników już nie korzysta, natomiast wszystkie poprzednie monitory HIMSS, które korzystały ze sterownika, które trzeba było sobie pobrać, przestaną działać z najnowszą aktualizacją Windowsa 11. Dlaczego? Bo ta aktualizacja przyniosła jakieś nowe certyfikaty w systemie do podpisywania sterowników, a po prostu te certyfikaty, którymi te sterowniki były podpisane, już po prostu wygasły, bo sam sterownik od dłuższego czasu nie był aktualizowany. HIMSS akurat trzyma się jednego protokołu od dłuższego czasu, co ma też swoje plusy, bo nawet najnowsze ich urządzenia działają nawet z starszymi czynnikami ekranu. No ale niestety właśnie efektem ubocznym jest to, że no może być taka sytuacja, jaką mieliśmy teraz, że po prostu certyfikaty wygasły i te sterowniki muszą zostać zaktualizowane. HIMSS już pracuje z Microsoftem, żeby to szybko zrobić, podpisać nowe sterowniki. Natomiast jeśli polegacie na monitorze braille'owskim od HIMSS-a i macie Windowsa 11, jeszcze wam ten monitor działa, no to myślę, że warto tymczasowo aktualizację Windowsie sobie wstrzymać, żeby wam ten monitor nie przestał działać. Ewentualnie też można się tymczasowo przełączyć na Bluetooth, bo problem dotyczy tylko portu USB, więc ewentualnie można sobie ładować przez port USB, a komunikację dokonać po Bluetoothie, więc to jest też ewentualnie drugie obejście, gdybyście jednak chcieli mieć najnowszego Windowsa ze wszystkimi łatkami. Natomiast kiedy już ten nowy sterownik zostanie opublikowany, to damy wam znać. I tak jak wspominałem, jeszcze najnowszy monitor, czyli Braille Emotion oraz Braille Sense 7, które gdzieś dopiero na rynek wchodzi, nie mają tego problemu, no bo one po prostu korzystają ze standardu HID i sterowników nie wymagają. Także to też taka, myślę, bardzo ważna informacja.
1: No to teraz czas na nasze stałe punkty programu i tu dziś już tak naprawdę do samego końca naszego tyfloprzeglądu informacje od Piotra. Chociaż ja będę w technikaliach, myślę, że miał jeszcze coś, o czym fajnie będzie opowiedzieć.
2: A drobniak, też jeden wpadł, drobny newsik.
1: A widzisz, a to no to super, to tym lepiej. Dobrze, ale zanim drobne newsy, to najpierw nowości w grach.
0: A tutaj tradycyjnie dzieje się bardzo dużo i no na tyle, że stwierdziłem, że też nie będę mówił o wszystkim, co, o czym na przykład można się dowiedzieć na Discordach różnych deweloperów modów, bo te mody jeszcze dziś powstają. Mimo to kilka ciekawych rzeczy zostało zaprezentowane. Będzie dzisiaj dużo takich gier bardziej spokojnych, zręcznościowych, ale zaczniemy sobie od moda do kolejnej bardzo kultowej produkcji. Powstał mod do gry Roller Coaster Tycoon 2. To jest gra, którą możecie kojarzyć. Ja na pewno tą grę pamiętam, moje kuzynowców chyba tą grę miało, nie wiem, którą część. Natomiast no, jest to gra, w której budujemy własne wesołe miasteczko i musimy zarządzać wszystkimi aspektami tego miasteczka, od stawiania różnych atrakcji, od właśnie tytułowych rollercoasterów, kolejek, po jakieś karuzele, jakieś atrakcje wodne, jakieś łódki, tego typu rzeczy, ale też dbając o dekoracje, o jedzenie dla naszych gości, o łazienki, bo to jest też kluczowa kwestia, o zatrudnianie odpowiedniego personelu i dbanie o to, żeby nasze wszystkie kolejki, atrakcje działały prawidłowo, żeby się nie daj Boże nie popsuły. No i po prostu mod nam do tego wszystkiego daje dostęp. Na ten moment w trybie jednoosobowym jeszcze nie jest wspierana funkcja budowania własnych kolejek, ale w samej grze przychodzi bardzo dużo takich predefiniowanych i to nam na dni, jak nie na tygodnie, powinno zapewnić rozgrywkę. Natomiast wsparcie nad budowaniem własnych kolejek też trwa. Multiplayer ma też być w przyszłości dodany. Mod generalnie działa na systemie Windows. Jest stworzony na bazie projektu OpenRCT, czyli otwartośródłowego silnika do gry Roller Coaster Tycoon, który, jak bardzo często ma miejsce w tego typu projektach, wymaga danych z prawdziwej, z legalnej gry, więc musimy też ją sobie poprać, czy to ze Steama, czy z GOGa. Oczywiście w tym momencie też do 9 lipca ta gra jest na wyprzedaży, więc jakby ktoś się zastanawiał, to teraz jest dobry moment, żeby ewentualnie sobie tą grę kupić i ten silnik tą grę nam znajdzie, jeśli mamy ją zainstalowaną tam, gdzie Steam domyślnie gry instaluje. Mod ma jeszcze jakieś drobne błędy. Musimy bardzo pilnować tego, żeby niechcący nie otworzyć kilka menu na raz, bo wtedy kursor lubi się pogubić. Natomiast autor będzie te drobne błędy poprawiał. Natomiast sam mod był pokazywany na YouTubie, bo generalnie autorem moda jest Ross Minor, osoba bardzo znana, to jest w ogóle konsultant dostępności gier wideo. Między innymi dołączył do inicjatywy Sony. Też bardzo dużo ostatnio modów pokazywał na swoim YouTubie, na swoim Twitchu. No i też stwierdził, że sam by chciał spróbować stworzyć dostępność do gry, którą chyba jeszcze nawet zdążył grać, jak jeszcze był widzący. No i fajnie. Bardzo, bardzo sensownie ten interfejs został zrobiony. Więc jeśli lubicie takie gry, to warto sobie sprawdzić. Oreo Gomez też nie próżnuje i wypuszcza kolejne tytuły i mamy nową, kolejną platformę od Oriola, trochę inspirowaną, nie wiem, Playroomem, Playpalasem i tak dalej. Nazywa się Oriol's Game Room i ma kilka takich unikalnych gier. Mamy też kilka gier, które dziś się powtarzają, o które nawet proszą użytkownicy często. Nawet Oriol nie chciał na przykład Farku do tej platformy dodawać, ale ktoś poprosił, więc Farku zostało dodane. Ale mamy też dużo takich bardziej unikalnych gier, na przykład gra w Wirusa, w której to taka gra karciana, w której to zbieramy, musimy tam zdobyć odpowiednią ilość zdrowych organów. Jeśli nam się to uda, no to wygrywamy, ale jednocześnie musimy uważać na to, że nasz przeciwnik też będzie to próbował zrobić i jednocześnie będzie wysyłał na nas wirusy, które będą nam różne organy, narządy, przepraszam, atakował i my wtedy musimy je odpowiednio wyleczyć. No i po prostu komu się uda 4 narządy zebrać jako pierwszemu, no to wygrywa. Między innymi takie gry tam znajdziemy. Sama platforma została bardzo fajnie zoptymalizowana. zarówno pod grę na komputerze, jak i na smartfonie, bo generalnie wszystko gramy z poziomu przeglądarki. Mamy też zintegrowany czat głosowy, używając platformy Sonic Room, którą Oriol niedawno wypuścił, także też możemy sobie z nami pograć, jednocześnie porozmawiać. Mamy też pokoje otwarte, na których możemy sobie na przykład włączyć jakiś strumień na Icecastie, tam też można sobie radio włączać i też po prostu no, w ten sposób można sobie grać. Ta platforma też się prężnie rozwija, ciekawe jakie jeszcze gry mają być dodane. Z tego co wiem, rozmawiając z Royalem, ma plany właśnie, żeby jakieś kolejne planszówki i karcianki dodawać, ale generalnie mają to być gry, które mają, nie są dostępne na innych platformach. Wiem, że ma być jakaś gra na przykład, w której robimy sushi, także no, jest na to czekać, myślę. Teraz kilka gier na urządzenia mobilne. Blind Racer to jest gra, którą deweloper wypuścił na razie w formie bety na test flighta, ale opublikował link na podwizję, więc każdy może sobie wejść przetestować. Jest to gra wyścigowa w klimacie retro, w której to ścigamy się takimi samochodzikami, które trochę jak pociągi właściwie bardziej suną po torze, gdzie jedyną rzeczą, na którą mamy kontrolę, to gaz. I musimy po prostu nauczyć się wszystkich torów. W grze mamy torów kilka i w którym momencie po prostu powinniśmy puścić, zwolnić nogę z gazu, żeby nasz samochód odpowiednio wziął zakręt, który akurat nam się pojawia, gra nas będzie w zakrętach informowała, tak żeby z toru nie wypaść. No i można grać przeciwko komputerowi. Chyba w przyszłości ma też być dodany tryb wieloosobowy, więc no zapowiada się też ciekawa gra. Dźwięki takie bardzo retro. Całkiem ciekawy, przyjemny klimat, całkiem. Kolejna gra mobilna, tym razem już dostępna w wersji pełnej, nazywa się Package Hero i jest to gra, w której wcielamy się w kuriera, który właściwie buduje takie nawet całe imperium, więc no, zaczynamy jako kurier, kończymy jako, nie wiem, jako Rafał Brzoska, tak? Jak w Impoście, po prostu takie całe imperium kurierskie sobie tworzymy. To jest generalnie taka gra bezczynna, więc no, my ewentualnie możemy sobie naszą postać przygotować, a ona sama będzie nam przesyłki dostarczać. Mamy 20 różnych pojazdów do odblokowania, rozpoczynając od rowerów, kończąc na portalach kwantowych nawet. No i możemy, jak to często ma bywa w grach bezczynnych, naszą firmę ulepszać, ostatecznie możemy ją sprzedać, to jest taki reset, wtedy zostajemy z jakimiś zasobami, tutaj pewnie jakąś kasą, którą później możemy wykorzystać do kolejnych biegów, w których to możemy szybciej dokonywać szybsze postępy. Gra została stworzona od początku, żeby być dostępna z voiceoverem. Nawet najważniejsze wydarzenia są czytane przez ludzkie głosy, to też bardzo fajnie. Mamy też dźwięki, mamy muzykę, osiągnięcia do blokowania i też możemy rywalizować z naszymi znajomymi. Także jeśli lubicie takie bezczynne gry, no to myślę, że warto sprawdzić. Też gra jest bardzo przyjazna osobom słabowidzącym, jak tutaj pisze osoba, która ją na Apowisa dodała. Duże, czytelne ikony, bardzo dobre kontrasty kolorów. Także też fajnie, że tutaj deweloper zadbał też o kwestie dla osób słabowidzących. Teraz jeszcze coś w przeglądarce. CD Fusion Spider, czyli pasjans dostępny w przeglądarce, też to ciekawe, więc jakby ktoś chciał sobie w pasjansa pograć czy to na komputerze, czy to na urządzeniu mobilnym, to można i zresztą tutaj mamy kilka wariantów tego pasjansa do wyboru, no właśnie mamy pasjans pająk, relaksujący pasjans pająk, pajączka Spider-Head, to już nie wiem, czym się te warianty różnią. No generalnie tutaj wariantów mamy do wyboru 7, więc całkiem sporo. Jak ktoś lubi pasjansa, to no to można sobie sprawdzić. Co mamy jeszcze? Mamy tym razem na komputery grę Cave Defender, czyli grę, w której gramy na jednej z dwóch drużyn, bo tutaj generalnie to jest gra dwuosobowa. W której to jedna strona broni tytułowej jaskini, a druga strona atakuje ją młotami różnymi, generalnie po prostu te ściany kruszy do momentu, kiedy po prostu no, uda im się wetrzeć do środka. Jak ktoś kiedyś grał w taką grę jak Palace Punch Up, to tutaj rozgrywka jest podobna, ale bardziej rozbudowana. No i też, co ciekawe, możemy postawić własny serwer w Natomiast tutaj gramy w interfejsie 3D, a nie 2D, jak to było w Fares Punch-Upie. I mamy różne materiały, których możemy wykorzystać do budowania jakichś fortyfikacji. I mamy też różne inne przedmioty, które możemy zbierać, więc to też sama gra jest całkiem rozbudowana z tego, co wiem. Także no, też różne gry wieloosobowe się pojawiają. I na koniec mamy też dużą aktualizację na platformie Marvel Realm. Ostatnio mówiłem o tym, że tam silnik został znacznie ulepszony i został ulepszony jeszcze raz, o jeszcze bardziej realistyczne pogłosy i odbicia dźwięku. Mamy też rozbudowane funkcje nagrywania, pisanie na Mastodonie i tak dalej, ale taką największą nowością jest to, że sequel do gry Canopy Cafe, w której to prowadzimy własną kawiarnię, w końcu się pojawił. Na ten moment pojawił się dla osób, które mają wykupiony plan Pro do Marvel Realm. Nie jest on jakoś bardzo drogi, bo taki standardowy plan kosztuje mniej więcej $5 miesięcznie, natomiast plan Pro to jest koszt $7, więc różnica nie jest jakoś bardzo duża. Dostajemy kilka dodatkowych funkcji, w tym właśnie wczesny dostęp do niektóre gier, które mają się pojawić. No i ten sequel nazywa się Springwood Cafe i w dużym uproszczeniu, jeśli wam się podobało to prowadzenie w kawiarni w Canopy Cafe, no to tutaj będziecie mieli jeszcze bardziej pełne ręce roboty, bo oprócz tego, że robimy tą kawę cały czas, no to klienci mogą żądać różnych typów kawy, no bo w tej pierwszej części to po prostu wszyscy dostawali taką samą kawę, a teraz ktoś może poprosić kawę z mlekiem, ktoś inny o espresso, ktoś jeszcze o jakieś latte i po prostu będziemy musieli też odpowiednio te kawę przygotowywać, ale na kawach się zabawa nie kończy, bo mamy ponad 90 różnych innych przepisów do blokowania, więc oprócz tego, że będziemy robić kawy, herbaty i inne zimne napoje, to też będziemy mogli gotować różne dania i przekąski i też podawać je klientom. Także gra jest bardzo, dużo bardziej rozbudowana w porównaniu do pierwszej części, więc jeśli wam się ta pierwsza część podobała, no to myślę, że warto sobie tą drugą część też sprawdzić, bo no bo była bardzo, ta pierwsza część była bardzo fajna, więc myślę, że tutaj też ta gra będzie stała na bardzo wysokim poziomie. No i to wszystko na ten tydzień, ale pewnie w przyszłym tygodniu wrócimy do tematów związanych z grami, bo dzieje się dużo. Też nie zapominajcie, jeśli lubicie gry, no to w czwartek w Tyfloradiu będzie recenzja gry Rhythm Heaven Groove, która też 2 lipca już pojawiła się w wersji pełnej. No i miło się będzie demonstrował, także jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda pierwsza pełni dostępna gra od Nintendo, no to będziemy niedługo mieli okazję się o tym przekonać.
1: Warto zatem nas słuchać, a teraz słuchamy kogoś po drugiej stronie. Kto jest z nami?
2: No po krótkiej przerwie Bartek do was się odzywa.
1: Cześć Bartku,
2: serdecznie. Tak jak w zeszłym tygodniu też obiecałem a propos tych bankomatów, płatomatów, to zostawię to na sam koniec. A zacznę najpierw może od pytania. Czy ostatnimi czasy, albo jak to było w waszym przypadku podczas starania się o refundację z NFZ na białą laskę, czy mieliście z tym jakiś problem?
1: O,
2: słyszę ciszę,
1: więc chyba
2: nikt się nie starał, to może ja pokrótce powiem, co się u mnie
3: to
2: zadziało.
3: Co się stało, że dźwięku nagle nie ma?
0: No nie wiem właśnie.
3: Okej. Okay.
2: Nie, chyba nie, bo tutaj
1: a teraz?
2: Cisza wydaje
1: czy
2: mi się,
1: teraz,
2: że oznacza...
1: Czy teraz słychać? Czy teraz słychać?
0: My słyszymy.
1: Dobra, no to wszystko okay. Już jest w porządku, tu mieliśmy malutki no, czyli, techniczny czyli problem. Więc jeszcze raz, Bartku, gdybyś mógł powtórzyć.
2: Czy ostatnimi czasy staraliście się od lekarza rodzinnego na o zlecenie na białą laskę i czy mieliście z tą realizacją jakiś problem albo czy lekarz nie mógł wystawić, bo po prostu mu odrzucało?
0: Ja ostatnio nie.
2: Okej, no to tak jak tutaj wspomniałem, może tylko krótko kilka zdań powiem o moim przypadku, bo właśnie w połowie maja już zawnioskowałem do lekarza rodzinnego o wystawienie takiego zlecenia, po czym dostałem odpowiedź telefoniczną, że niestety jest odrzucane. Druga połowa czerwca, również to już wysłałem za pomocą maila i również w moje IKP pokazało mi, że to zlecenie zostało odrzucone. Jako że pomyślałem, że do 3 razy sztuka, to w zeszłym tygodniu poprosiłem o teleporadę z lekarzem i podczas rozmowy z lekarzem okazało się, że poprzednie zlecenie, które zostało wystawione w styczniu na Białą Laskę, cały czas widnieje u nich w rejestrze jako aktywne. A co by, żeby było jeszcze więcej ciekawości, to ja to zlecenie zaraz po wystawieniu zrealizowałem w sklepie. I co najlepsze, u mnie w aplikacji mojej IKP to zlecenie widnieje jako zrealizowane i w sklepie tak samo. I dlatego właśnie o to was pytałem, bo jutro jadę do NFZ-u właśnie z tym potwierdzeniem ze sklepu wyjaśnić tą sytuację, bo jakby no to jest może nie krótki, niedługi czas, ale jednak można powiedzieć, że jeszcze prawie miesiąc jestem jakby pozbawiony tej możliwości i dlatego sam się zastanawiam, co może być powodem. Nie wiem, czy spotkaliście się w ogóle, nawet nie chodzi tutaj o Białą Laskę, ale z takim przypadkiem? Chyba też nie.
1: No nie, nie.
2: Ale przyznacie sami, że to rzeczywiście dość taka dziwna i zaskakująca też sytuacja. Sam jestem ciekaw, co jutro powiedzą w NFZ-cie, to najwyżej w przyszłym tygodniu, to tutaj krótko wam tutaj jakby podsumuję tą sytuację. Okej, no teraz przejdę do bardziej takich technicznych spraw i mianowicie do Apple'a, bo wiem, że w iPhone'ie chyba od 15, prawda, Piotrze, Maćku, Michale, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jest ten przycisk aparatu, prawda, od iPhone'a 15?
0: 16.
2: A, 16, czyli dobrze, czyli od mojego, okej, w porządku. I teraz tak właśnie się zastanawiałem, bo ostatnio wchodziłem w ustawienia i aparat i tam jest właśnie coś jak sterowanie aparatem. I tam mamy możliwość wybrania aplikacji, która będzie otwierana po naciśnięciu tego przycisku. I zastanawiam się, dlaczego właśnie nie ma naszych tych aplikacji typu Be My Eyes, czy Sync Assistant Home, albo Sync AI, które również jakby przy pierwszym uruchomieniu wymagały od nas tego zezwolenia na aparat. Czy jest możliwość, żeby to jakoś, nie wiem, obejść?
0: Bardzo bym chciał. Proste wytłumaczenie na to jest takie, że po prostu Apple naprawdę się postarało, żeby to sterowanie aparatu było tylko sterowaniem aparatu i żeby taka aplikacja się wyświetliła na tej liście, to kiedy deweloper ją publikuje w App Store, to musi się zdecydować, że to jest po prostu aplikacja do aparatu, bo są też, jak mamy alternatywne dyktafony, no to też w App Store są alternatywne aplikacje do robienia zdjęć i po prostu no tylko takie aplikacje na tej liście się mogą pojawić, a szkoda. Zgadzam się z tobą, byłoby fajnie, gdyby... Tak.
2: Ja właśnie tutaj, tak jak już wcześniej wspomniałem, skoro przy pierwszym uruchomieniu iPhone wyrzucił nam alert, że prosi o dostęp do aparatu, to jakby z automatu tutaj powinno tutaj jakby być...
0: No to są dwie osobne kwestie, także aplikacja ma dostęp do aparatu, aplikacja jest aparatem, może tak to najlepiej wyobrazować. Jakby to się dało obejść, no jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to zrobić sobie skrót w formie automatyzacji, kiedy otwieramy aplikację aparat.
2: Skrót chyba jest możliwy w samym Be My Eyesie, chyba z tego co wiem, do utworzenia, z tego co jeszcze dzisiaj patrzyłem.
0: No w sumie tak, no właśnie, więc kiedy otwiera się aplikację, to żeby automatycznie nam się Be My Eyes otworzył. Natomiast no, wada tego rozwiązania jest no, taka, że kiedy otworzymy aparat, to nam się od razu Be My Eyes otworzy, więc to zalecam tylko dla osób, które wiedzą, że nigdy w życiu nie będziemy robić zdjęć. Także no... To też nie jest to rozwiązanie idealne.
2: No, bynajmniej nie dla nas, prawda? Tym bardziej, że to są dwie osobne aplikacje. A też często robimy sami zdjęcia, bynajmniej takie dla siebie.
0: No właśnie.
2: Okej, to by było, że tak powiem, tyle z technologii. I trzecia sprawa a propos tych bankomatów. Obiecałem, że wam coś tutaj podsunę. Na razie, na tą chwilę udało mi się opatrzeć jedną lokalizację, bo była dość ciężko dla mnie dostępna, a dwa, no niestety nawet bank nie miał tych informacji, że jednak te maszyny były w środku i dopiero tutaj pomoc ludzi okazała się dość niezbędna, bo pomogli mi podejść do drzwi i de facto drzwi można było otworzyć za pomocą naszego słynnego portfela, jak to się mówi, czyli po prostu NFC, ale to już pominąwszy to i rzeczywiście w tej lokalizacji też ta funkcja wpłaty jest dostępna. I tak podsumowując jeszcze ten temat, żeby wam już tutaj czasu nie zabierać, ani głowy nie zawracać, jak to się mówi kolokwialnie, to po prostu jak już wszystkie lokalizacje tu u mnie w mieście opatrzę, a troszeczkę mi to zajmie, to po prostu zrobię taką statystykę, ile maszyn na ile ma tą funkcję udźwiękowioną i to, że tak powiem, będzie tylko tyle w tym temacie, ale tak jak już wcześniej mówiłem, chyba ta zasada z tym gniazdem pod klawiaturą chyba jest stała, tak mi się wydaje. Że po tym właśnie możemy my, osoby niewidome, zauważyć, że ta maszyna akurat ma tą funkcję wpłaty udźwiękowioną i dostępną.
1: No, całkiem możliwe. Po coś to gniazdo tam jest.
2: No to jest taki, można powiedzieć, dla nas punkt rozpoznawczy, więc ja najczęściej po tym właśnie rozpoznaję, że to najbardziej prawdopodobne, że ta maszyna ma tą funkcję udźwiękowioną albo nie. Ale i tak zawsze sprawdzam, tak na marginesie. I na sam już na samiutki koniec, Michale, nie wiem, czy zauważyłeś, ale mam dobrą wiadomość a propos ICO. Też to przed chwilą sprawdziłem. Skróty działają.
1: O, dziś jeszcze u mnie nie działały, ale może nie mam aktualnej wersji.
2: Przed chwilą się zalogowałem do ICO i sprawdziłem. Kod blik się wyświetlił i przelew na telefon też mi się otworzył.
1: No to muszę sprawdzić, czy przypadkiem ostatnimi czasy nie doszła jakaś aktualizacja.
2: Była ICO. Jakaś aktualizacja, tylko chyba w zeszłym tygodniu. Jeżeli
1: to w zeszłym to aktualizowałem, ale to skoro u ciebie
2: może
1: to,
2: po prostu
1: działa,
2: jeszcze nie zauważyłeś.
1: Wiesz co, nie, bo sprawdzałem to chyba wczoraj i nie działało, ale być może to jest jakaś, nie wiem, od czegoś innego to zależy. No będę musiał sprawdzić. W każdym razie, jak u ciebie działa, to super. Ja po prostu...
2: Miejmy nadzieję, że się nie popsuje, tylko wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. No dobrze, to w tym tygodniu to by było na tyle i teraz przechodzicie pewnie do drobnych newsów. A i na sam koniec tylko powiem fajnie, że udało wam się, że tak powiem, dokończyć zeszłotygodniową audycję, bo myślałem, kurczę, że wrócicie. Czekałem do pierwszej 20, ale niestety pogoda też was pokonała.
1: No niestety.
2: Ale to
1: niestety.
2: Się też niestety zdarza. Niestety na to wpływu akurat nie mamy. Fajnie, że te pozostałe newsy dzisiaj jeszcze dokończyliście, więc ja się odmeldowuję i spokojnego dalej prowadzenia i oczywiście słucham was dalej.
1: Dzięki Bartku za telefon, dobrej
2: Dzięki
1: nocy
2: Dzięki serdeczne,
1: życzymy.
2: Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, hej.
1: No to...
3: Swoją drogą przez te przeboje z ICO to koleżanka, że tak powiem, wisiała mi przelew na telefon, dopóki nie powiedziałem, dzięki też w sumie wam, no bo ja z ICO nie korzystam, nie mam konta, że ta zakładka płatności, że ją uratuje, ale oj, co ona się tam, upociła i szukała w tym starcie, żeby tam się doklikać i się doklikać nie mogła, ale jak już Bartek mówi, że aktualizacja jest, no to...
1: No to trzeba będzie sprawdzić. No ja co prawda się trzymam tego Inteligo i być może to dlatego jeszcze u mnie nie wskoczyło. Może to jest jakoś, nie wiem, dwoma jakimiś mechanizmami aktualizowane. Chociaż wątpię, bo to by było bardzo dziwne. No ale to jeszcze będę badał temat i postaram się w przyszłym tygodniu
3: ale
1: też...
3: Ale to mówisz, że Inteligo jeszcze jest? Bo coś
1: wrzucić.
3: Miało być...
1: Wiesz co, jest, ale konta już tam nie założysz. Konta już tam nie założysz z tego, co kojarzę. Okay. Ja po prostu nie mam... potrzeby.
3: Niby namawiają na migrację, nie? Zdaje się, czy coś.
1: To... Nie, nikt nie namawia. Nie? Ale może dlatego, że mam Orange telefon i może też blokuję numery bankowe.
3: Jeszcze może zgody marketingowe, czy coś.
1: Może też tego po prostu nie mam. Natomiast fakt jest taki, że w Inteligo już się konta założyć nie da. Natomiast oni chyba po prostu planują to trzymać tak po prostu, bo ileś osób jest. Ja naprawdę, ja nie mam po prostu powodu do zmiany konta. Wszystko tam działa, ten serwis internetowy jest taki sam jak te 20 lat temu. Tam jedna aktualizacja była. No to po co? To naprawdę nie czuję
3: takiej
1: potrzeby.
3: No się chwali dostępności, nie zwalili przy okazji. No, tak,
1: no można by tam pewnie się czepiać o ileś rzeczy, że tam... jakieś kwestie dostępnościowe mogłyby być rozwiązane lepiej, ale to po prostu to, co potrzebuję, to zrobię, jak potrzebuję, to zrobię i to po prostu to konto Inteligo mam. No, jak teraz tak sobie przypominam, to chyba z jakieś 24 lata już, bo ja to w 2000 chyba drugim albo trzecim zakładam. Jakoś tak to było. No, ale w każdym razie, no to już tak naprawdę długo to...
3: Ćwierćwiecze będzie.
1: No. Więc podejrzewam, że część takich użytkowników oni tam jeszcze mają i niewiele być może ich to kosztuje w skali banku, żeby utrzymywać to, więc to sobie po prostu jest. A to takie na tamte czasy to było naprawdę nowoczesne konto. bo przecież dostęp do internetu to mBank tylko chyba i oni właśnie mieli. Może jeszcze ktoś, ale to naprawdę była rzadkość, jak na tamte czasy. Dobrze, przejdźmy do drobnych newsów. Co tam się ciekawego dzieje?
0: No to może zanim przejdziemy do tego, co mam w notatkach, to jeszcze jedna informacja, którą chciałbym uzupełnić, jeśli chodzi o konferencję NFB, bo mówiłem, że te rezolucje tam były przepychane i właśnie już to spotkanie się zakończyło. W dużym skrócie wszystko przeszło, więc wszystkie te rzeczy, o których mówiłem tutaj, jeśli chodzi o HCAPCZE, o Outlooka nowego, o dostępność narzędzi AI i tam o narzędzia tak do rozmów kwalifikacyjnych, no generalnie tym wszystkim NFB ma zamiar się zająć, także no fajnie, zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Kurczę, żeby to Piotrze było tak, że ty do nas przyjdziesz z taką informacją, że no tak, nie? Że oni to przegłosowali i teraz to już będzie zrobione. A to tak, tak naprawdę to na razie to tylko głosowanie nad tym, czy oni w ogóle się będą tym zajmować i będą lobbować na rzecz tych różnych rzeczy, tych różnych tematów. Z jakiejkolwiek gwarancji, no ale NFB sporo może. Oni są w Stanach, a dużo technologii w Stanach się dzieje, więc...
0: No właśnie HCAPCZE, czy Facebook, czy Microsoft, to wszystko Stany, więc no...
1: Tak. Więc
3: oby się... Oni pokonają administrację Trumpa? Ciekawe.
0: No, sam z jakichś pozwów niektóre Stany się wycofały, tak, gdzieś tam, jak poczytasz na stronie, więc... No, kto wie. Dobrze. To teraz drobne newsy dotyczące różnych aplikacji. Między innymi pojawiło się nowe, bardzo ciekawe narzędzie dla tych, którym czasami zdarza się tłumaczyć, czy to aplikacje, czy dokumenty. Nazywa się MOD, czyli w sumie to też trochę nawiązanie do aplikacji CAT, czyli jak Computer Assisted Translation, no to tutaj ktoś mówi, że były koty, ale to ja sobie psa zrobię, bo to jest też takie właśnie określenie na psy. Multi-Use Translation Toolkit, tak się ten skrót MUTT rozwija. Jest to aplikacja na system Windows, z której to po prostu możemy sobie załadować jakiś plik i tutaj są wspierane takie najbardziej popularne formaty, czyli na przykład możemy dokumenty, różne DOCX, XLS, PPT, załadować CSV. Możemy też ładować dokument, pliki często używane w tłumaczeniu programów i tutaj na przykład pliki .po, tak zwany gettext, to bardzo popularne, po editem to się do tej pory robiło, no i w sumie cały czas można. Natomiast no, możemy sobie po prostu to wszystko tłumaczyć w takim bardzo dostępnym interfejsie przyjaznym z klawiatury. Natomiast oczywiście też mamy tutaj domieszkę funkcji AI, które nam mogą trochę w tym tłumaczeniu pomóc. I tak na przykład możemy połączyć się z praktycznie każdą usługą, zarówno tymi chmurowymi, jak i tymi lokalnymi. Jak ktoś ma Olamę postawioną, to można sobie, no na przykład z tym modelem do tłumaczenia, który ja pokazywałem kiedyś, ale też można po prostu do GPT, do Gemini'a, do Claude'a, co kto lubi, podpiąć sobie tą aplikację, wprowadzając swój klucz. I wtedy sztuczna inteligencja nam może albo wsadowo od razu przetłumaczyć wszystko, albo możemy po prostu używać jej bardziej jako narzędzie i po prostu konkretne jakieś fragmenty, tak zwane stringi, tłumaczyć. Możemy też się dopytywać, po prostu możemy sobie wejść w czat z tym modelem i na przykład, nie wiem, jakąś entomologię zapytać, poprosić o jakieś alternatywne sugestie, jakieś korekty gramatyki. No generalnie tego typu funkcje możemy użyć. Mamy jakiś bardzo prosty słownik słów klucz, które możemy sobie sami dodawać, natomiast to narzędzie nie ma być takim pełnym zastąpieniem takich pełnych firmowych narzędzi CAD, jak ktoś właśnie w takim większym zespole pracuje, no to tam takich bardziej rozbudowanych funkcji MOD nie ma i też te funkcje są opisane, natomiast takich właśnie takiej pracy na samych plikach, jakbyśmy też chcieli sobie pomóc na przykład szybko jakiś program przetłumaczyć używając AI i później ewentualnie dokonywać poprawek, to można tak pracować szybciej. Zdecydowanie też nawet mówiliśmy o tym niedawno, a też mogę to potwierdzić. No to można sobie właśnie tym narzędziem pomóc. takie tłumaczenia szybciej przygotowywać. To był Mat, aplikacja na system Windows, bo chyba o tym jeszcze nie mówiłem, natomiast następna aplikacja, o której powiem, już jest dostępna zarówno na Windowsa i na Maca. I jest to Quill. Quill, o którym mówimy co jakiś czas, to jest taki bardzo rozbudowany edytor, który co chwilę dostaje jakieś nowe funkcje. Mamy w tym momencie wersję 0.9. Tam co chwilę się nowe wersje pojawiały, bo tutaj deweloperzy co chwilę znajdowali jakieś nowe błędy, które się gdzieś pojawiały. Natomiast pomału one są stopniowo naprawiane, natomiast też zapowiedzieli, że do momentu wydania wersji 1.0 to zaraz będą codziennie nowe kompilacje się pojawiać, więc nie wiem, czy w kolejnym przeglądzie będziemy mówić o tym, co tam w tym Quillu się zmieniło, bo pewnie lista zmian będzie długa. Natomiast między innymi co zostało zrobione, to to, że funkcje AI zostały trochę przeprojektowane tak, żeby interfejs był bardziej przejrzysty. Nawet do niektórych usług mamy jakiś darmowy dostęp, ewentualnie też nas aplikacja może zapytać, czy chcemy bardziej z lokalnych, czy takich murowych usług korzystać i też generalnie sama aplikacja została trochę odchudzona, no bo ona na początku była bardzo duża przez to, że tam bardzo dużo narzędzi pobocznych było integrowane, których niekoniecznie potrzebowaliśmy. Może nie potrzebowaliśmy syntezy AI na przykład, bo nie potrzebują takich naturalnych głosów, czy Pandoka do otwierania plików Word, czy obsługi Braille'a, no pracy z plikami brajlowskimi. Teraz po instalacji mamy taki nowy asystent, który też można sobie otworzyć z menu pomoc i on na bieżąco będzie nam potrzebne moduły pobierał tylko w momencie, kiedy one są potrzebne. Oprócz tego mamy bardzo fajnie rozbudowane funkcje pracy nad formatowanymi dokumentami, trochę nawiązujące do tego, jak się z nimi pracowało na przykład w Word Perfekcie pod DOS-a, gdzie możemy pracować z dokumentami tak jak z czystym tekstem, ale podobnie jak na przykład przed ekranu, jak w NVDA, jednym skrótem możemy sprawdzić na przykład, czy dana sekcja ma jakieś inne atrybuty, na przykład jakąś czcionkę inną, czy jest pogrubiona i tak dalej, ale jednocześnie nie widzimy jakichś targów markdown w samym kodzie, chyba że tak chcemy pracować ala Word Perfect, właśnie tam też było taki tryb pokazuj wszystkie tagi, jakbyśmy chcieli po prostu zobaczyć, nie wiem, w Braille'u czy w syntezie, jak dana część dokumentu wygląda z takimi formatowaniem zaznaczonym, to no to można w ten sposób też pracować. Możemy też sobie robić zakładki z notatkami, no też bardzo przydatna funkcja Paperback, też te programy do czytania takie funkcje mają tutaj w Quillu, też możemy sobie to robić. Możemy też między innymi organizować sobie nawet całe książki i no, jakieś poboczne informacje sobie zapisywać, nie wiem, informacje o postaciach, wątki, które chcemy poruszyć, no możemy to wszystko sobie zapisywać i możemy później taką książkę nawet wyeksportować do nawet do plików EPUB, czy na przykład książek DAISY, to też ciekawe. Możemy lepiej organizować nasze notatki, korzystać z Quilla bardziej jako z notatnika. Mamy taki cały save naszych notatek jakby z łączami też możemy do notatek linkować. Możemy też w bardziej dostępny sposób tworzyć tabele, także generalnie w Quillu dzieje się bardzo dużo, ale niestety też co jakiś czas się wkradają błędy. Na przykład przed audycją rozmawiałem z Robertem Hecykiem o tym, że nie wszystkie polskie znaki działają, bo jakieś polecenia, przynajmniej na Macu, są przypisane do polskich znaków. Więc no jeszcze są rzeczy, które no, trzeba gdzieś tam doszlifować, natomiast no, aplikacja zapowiada się całkiem ciekawie. No, pierwsze wersje były bardzo takie nierówne, jeśli chodzi o dostępność, tam jeszcze były drobne błędy, ale konsekwentnie tutaj deweloperzy, którzy nad Quillem pracują, to te błędy naprawiają. I to był Quill. I jeszcze ostatni drobny news ode mnie, czy właściwie nawet można powiedzieć od was, konkretnie od Dawida, który do mnie napisał przed audycją. I podał bardzo ciekawe informacje dotyczące dekoderów Polsatu, które mają Androida, czyli tego Polsat Boxa 4K, bo on tak się nazywał. I no tutaj całkiem istotne rzeczy zostały zrobione. Po prostu to urządzenie generalnie stało się bardziej dostępne. No, kiedy urządzenie włączamy, już nie mamy informacji o ładowaniu systemu, nie mamy tego odliczania, jak tutaj napisał Dawid. Natomiast wyświetla się baner polecanych jakichś materiałów, które możemy zamknąć, naciskając przycisk wróć. I od razu przechodzimy do telewizji. W ustawieniach użytkownika skopiowano wszystkie ustawienia dostępności. To bardzo fajnie, czyli z tego poziomu możemy sobie od razu włączyć czytnik ekranu, możemy sobie włączyć lupę, więc bardzo fajnie. I też bardzo fajna, drobna zmiana, ale tutaj myślę, że może wiele osób ucieszyć. Jeśli oglądam jakiś kanał i zaczyna się jakiś nowy program, no to Goder nam może o tym powiedzieć na głos. Po prostu nam powie, co akurat zaczęło lecieć. Ułatwienia dostępu tutaj zostały właśnie skopiowane. I no to są takie właśnie wszystkie nowości, jeśli chodzi o te dekodery Polsatu. No ale fajnie, że tutaj no Polsat jako chyba jedyny w sumie, jeśli chodzi o takich polskich dostawców telewizji, coś robi względem tej dostępności, nie tylko na dekoderach, które mają Androida. No może to działa, mogłoby to działać może lepiej, ale nawet właśnie na tych dekoderach z Androidem fajnie, że też jakieś zmiany dotyczące dostępności są wdrażane. Miejmy nadzieję, że no też podobnie będzie z aplikacjami. Nie wiem, czy ten problem z audiodeskrypcją w aplikacji Polsat Box też już został naprawiony? Czy cały czas występuje?
3: Mówisz o tej audiodeskrypcji?
0: Tak.
3: Nie, no dalej w sensie aktualizacji dalej nie było. Jak nie było, tak nie było.
0: No to miejmy nadzieję, że się z tym uporają, no bo to jest też dosyć istotny problem. Dobrze, no to wszystko, jeśli chodzi o moje drobne newsy, ale tutaj wiem, że jeszcze jakieś informacje się pojawią.
3: Tak, jeden, że tak powiem, jeden Klod wie, co oni kombinują. No właśnie, a propos Kloda, bo wczoraj, bo to już mamy, że tak powiem, środę, więc mogę powiedzieć, że wczoraj rano Klod mi się zaktualizował. No i w interfejsie zmiany zaszły, które mnie, że tak powiem, też nie ukrywam, że podczas audycji pewne rzeczy sobie dosprawdzałem też a propos tamtego Side Village w Wielkiej Brytanii, różne tego typu rzeczy troszkę tam związane z RIM-em, trochę o których mówiłem. I jakieś było moje zdziwienie, kiedy nie miałem po pierwsze normalnego okienka z czatem, w aplikacji Cloud for Mac, żeby nie było. I generalnie pojawił, po pierwsze nie mogłem zmienić modelu, po drugie nie mogłem, znaczy po drugie właśnie mogłem ustawić, w jakim zakresie mam mu zezwalać na różne rzeczy. Czy ma pytać każdorazowo, czy ma robić sobie, że tak powiem, wszystko akceptować, się nie zatrzymywać i bez przerw, czy pomijać te uprawnienia i robić swoje. No i co się okazało? W ogóle Klot został przebudowany troszeczkę właśnie w tej wczorajszej wersji z rana, a że ja miałem obowiązków sporo i zaglądałem dopiero wieczorkiem, no to się podziało. W wersji 1.19.6.7.0 właśnie weszły te zmiany w interfejsie, jeśli chodzi o cały, powiedzmy, design. I teraz mamy tak, że bo w Klodzie generalnie mieliśmy tak, że idąc od lewej z voiceoverem od samego początku aplikacji mieliśmy takie rzeczy właśnie, mogliśmy się przełączać między trybem czatu, między kodem, no czyli właśnie Klod kodem, a coworkiem, czyli takim, powiedzmy, agentem AI, który też na naszych plikach może działać lokalnie, różne biurowe, choćby nawet rzeczy też robić w naszym imieniu, choćby nawet biurowe w większym uproszczeniu. No a teraz mamy rzecz dziwną. Po pierwsze, ten czat mi się, znaczy w ogóle Klod cały mi się odpalił w trybie coworka, a po drugie, idąc od tej lewej strony, mamy tylko home, mamy jakby dwie karty, mamy home i mamy code przycisk. Czyli żeby odpalić Cloud Code'a, to już nie wybieramy sobie z karty jakby idąc od lewej strony, I też mieliśmy tak, że mogliśmy sobie, skoro to były karty, mogliśmy sobie to zmieniać komand i cyferkami. Komand 1 to był chat, komand 2 to był bodaj właśnie cowork i komand 3 to był code. A teraz niestety to nam już nie działa, bo komand cyferki przełączają nam historię czatów. Czy to czatów, czy to w sesję, jeśli chodzi o coworka czy coda, jeżeli ustawiamy ten tryb. No i teraz właśnie, po pierwsze, jak sobie z tym poradzić, zwłaszcza jak nam się cowork ustawi, należy od pola write prompt to Claude, czyli właśnie napisz prompta, zapytanie, wpisz zapytanie do Claude'a, pójść sobie w prawo, dodaj pliki lub konektory, czyli add files, connectors and more, i w prawo mamy coś takiego jak surface, i idąc dalej w prawo dopiero mamy coś takiego jak chat, jako przyciski wyboru, przyciski opcji, a druga rzecz to jest właśnie cowork, i w ten sposób dopiero możemy zmienić. Także nam się tu narobiło. I dopiero, i właśnie w trybie coworka nie mamy w tym momencie dostępu do wyboru modeli, one są wyszarzone. Mamy jedyny słuszny Sonnet 5 tak naprawdę. No i który swoją drogą wyszedł też w tamtym tygodniu bodajże. No i tak to aktualnie mamy, że nam się Claude mocno przebudował. Więc reasumując, jeśli nie potrzebujemy korzystać z Claude Code'a, to nie ruszamy, powiedzmy, lewej strony aplikacji, tylko idziemy sobie do prawej poza właśnie pole do wpisywania promptu, potykamy na surface grupę przycisków opcji, idziemy w prawo, mamy najpierw chat, a potem cowork, i w zależności od tego, co chcemy sobie wybierać, to się w ten sposób przełączamy. No a znowu komand cyferki, które nam przełączały te tryby, które teraz tak już nie robią, przełączają nas na od najnowszej, czyli komand 1 to jest najnowszy, ostatni powiedzmy wątek, 2 starszy komand, 3 i tak dalej, więc no podziały się tutaj zmiany, które mi troszeczkę namieszały w głowie, nie ukrywam. No i to ode mnie zasadniczo tyle. Ja jeszcze z wami pewnie pozostanę na nasłuchu, natomiast tak formalnie to się w sumie odmeldowuje. No i chyba do zobaczenia w końcu tak naprawdę znowu, tradycyjnie z racji zobowiązań zawodowych, do zobaczenia raczej w końcu lipca, jeśli nie na początku sierpnia, bo to różnie bywa.
1: Okej, Maćku, to dzięki w takim razie, a my cóż tutaj... chociaż, Maćku, czy ty jeszcze jesteś z nami? Jesteś.
3: Tak, jeszcze jestem.
1: Dobra, to ja jeszcze mam tutaj wiadomości i to będzie do ciebie chyba właśnie, więc dobrze, okay, że zostałeś. Nadia do nas pisze. Witajcie. Pytanie chyba głównie do Maćka. Chodzi mi o aplikację Erste Bank Polska na Androidzie. Konkretniej o logowanie po tej aktualizacji aplikacji na pierwszym ekranie. Logowania mam przycisk aktywuj aplikację, potem przycisk zaloguj się na swoje konto, potem przycisk login i tak dalej. Co mam wpisać w te pola? Czy to login, który dostałam z banku, czy jeszcze coś innego? Co się potem pojawi? Co to jest nick, numer identyfikacji klienta? Takie pytania zadaje Nadia.
3: Okej, okay, no generalnie, czyli jesteśmy na etapie w ogóle aktywowania aplikacji jakkolwiek. No, numer identyfikacji klienta, jego dostajesz w umowie, tak naprawdę go masz zawieranej z bankiem, no bo tym numerem się będziesz potem logowała jakkolwiek do Erste, czy to z poziomu strony internetowej każdorazowo, no czy z poziomu aplikacji, jak ją będziesz sobie chciała właśnie pierwszorazowo aktywować, więc ten numer jest gdzieś raczej na początku sekcji właśnie, jeśli chodzi o umowę. No i też zapewne będziesz miała jakieś tymczasowe hasło, które sobie też przy takim pierwszym logowaniu należy zmienić, nadać nowe własne. No i tak to wygląda generalnie. Na pewno będzie trzeba dać to aktywuj swoje konto, no i później powprowadzać te wszystkie dane. Nie jestem pewien, czy jeżeli masz PESEL zastrzeżony, czy nie trzeba go będzie na chwilę odstrzec, ale to bo tam mogą... A tu akurat tego nie wiem, natomiast no, ten numer identyfikacji klienta, żeby go nie zgubić, bo on jest. Zapisać sobie go, nie wiem, w bezpieczny, szyfrowany sposób, najlepiej gdzieś, w jakimś menedżerze haseł, może najlepiej. No i po prostu go strzec jak oka w głowie, bo będzie się trzeba, nie wiem, ponownie na innym urządzeniu zalogować, tudzież nawet w ogóle właśnie z przeglądarki internetowej, czy to na Androidzie, czy to na komputerze, no to po prostu to będzie ci potrzebne. No i nie wiem, co jeszcze mógłbym rzec. Na pewno warto, jak już sobie aplikację uaktywnisz, no to sobie zrobić po pierwsze, żeby nie trzeba było wpisywać każdorazowo tego niku całego, czyli tego numeru i hasła, no to najlepiej sobie też właśnie PIN nadać i w ogóle logowanie biometryczne z założenia pewnie to będzie paluch. Jeśli używasz palucha do odblokowania tego Androida, to też sobie nadać. No jest to po prostu też wygodne, a przy okazji bezpieczne, tudzież odwrotnie. I to chyba tyle z takich złotych rad. Nie wiem, czy coś macie do dodania w sumie, czy nie. Natomiast jeszcze ostatnio weszło coś takiego, że można od razu po... Ktoś sobie to się w ustawieniach włącza. Na Androidzie nie wiem, na iPhone'ie sprawdzałem. To można sobie też włączyć, a nie było tego wcześniej, że od razu po odpaleniu aplikacji następuje logowanie, więc nie trzeba się przeklikiwać przez te wszystkie opcje dotyczące zaloguj się PIN-em może, a zaloguj się biometrią, a czymś, tylko od razu ci prosi o palec czy o PIN i się możesz zalogować.
1: To w takim razie jeszcze jedna wiadomość, skoro już tu jestem przy waszych komentarzach. Lord Killer do nas tym razem pisze i to będzie tym razem pytanie do Piotra. Czy wyszło nowe rozszerzenie do Hearthstone? Bo ja sprawdzałem rano i wieczorem i nic nie było. Jakaś aktualizacja i nie było, że coś wyszło. Wie ktoś, co się dzieje?
0: Miało wyjść dzisiaj, z reguły Blizzard dopuszcza rozszerzenia o 19:00, więc też słuszna uwaga, no ja o tym rozszerzeniu mówiłem chyba w poprzedniej audycji, jeśli nie, to na pewno na polskiej stronie Blizzarda to też się pojawiło. Tak, FOD weszło właśnie na stronę Blizzarda i informacja o tym, że rozszerzenie wyszło, pojawiła się 5 godzin temu, więc już w grze powinno być. Ucieczka z purpurowej twierdzy, tak się to rozszerzenie nazywa. Jeśli kupiłeś wcześniej jakieś zestawy przedsprzedażowe, no to one już powinny być na twoim koncie. No, generalnie warto sobie wejść na stronę właśnie aktualności Hearthstone'a na stronie Blizzarda, to jest też strona dostępna po polsku i tam wszystko można przeczytać.
3: A swoją drogą na tego, na Draugnoraka, czy jak to tam się nazywa, To chyba trzeba będzie też sporo poczekać, nie? Dobrze, że to zrozumiałem, że gdzieś tam koło października deweloper planuje...
0: Na Halloween chyba, tak, coś pisał,
3: no,
0: że...
3: Także kurczę, no szkoda, że to tak długo, ale...
1: No cóż, to czekamy w takim razie. A teraz przechodzimy do technikaliów. Były drobne newsy, to teraz będą drobne newsy, ale technologiczne.
0: Tak, drobne newsy technologiczne, część druga, tak, bo część pierwsza była wcześniej. I co tutaj mamy? No, kilka takich ciekawostek. Jakby komuś nie pasował notatnik w Windows 11 i brakuje wam czasu notatnika w Windowsie, nie wiem, XP 7, 8. To co powiecie na Tiny Retro Pada? Notatnik stworzony przez Dave'a Plomera, więc osobę, która długie lata spędziła w Microsoftie, na przykład napisał oryginalnego menadżera zadań i ponoć jak zobaczył, co Microsoft z nim zrobił, to no, był bardzo niezadowolony. Między innymi w ogóle prowadzi bardzo, bardzo ciekawy kanał na YouTubie Dave's Garage, w którym porusza zarówno takie historyczne, jak i współczesne tematy technologiczne. Właśnie dużo historii Microsoftu, ale nie tylko na tym kanale się pojawia. Polecam sobie sprawdzić. No i właśnie też a propos tego, co Microsoft robi z notatnikiem, postanowił stworzyć taki notatnik, natomiast co ciekawe, on został stworzony w czystym assemblerze, więc to nawet nie jest język programowania, znaczy, no, to jest język maszynowy tak naprawdę. Aplikacja po kompilacji ma całe 2,5 kilobajta. Więc to jest bardzo malutka aplikacja. Jest na tyle mała, że tam jakaś kompresja została zastosowana, że Dave pisze, że Defender może krzyczeć, więc gdyby wam jakiś antywirus próbował tą aplikację przechwycić, to spokojnie, po prostu to są takie sztuczki właśnie wykorzystane, żeby ta aplikacja była mała i przez to Defender reaguje, czasami może zareagować źle. Natomiast sama aplikacja jest bardzo prosta, korzysta ze standardowego pola edycji Windowsowego, ale jednocześnie ma wszystko, co notatnik powinien mieć. Możemy otwierać, zapisywać, zapisywać jako. Mamy wyszukiwanie, mamy zamienianie tekstu, możemy skakać do konkretnej linii, jest pasek statusu, który nam linię wyświetla, no i mamy zawijanie wiersza w menu widok i chyba można też sobie czcionki wybrać. I oczywiście to jak to jest wyświetlane, tak, bo zapisujemy pliki tekstowe. No i to wszystko. Także jak ktoś szuka takiego bardzo prostego notatnika, no to myślę, że warto się ewentualnie Tiny Retropadem zainteresować. Będą dwa linki w komentarzu. Jeden do repozytorium na GitHubie, a drugi to jest bezpośredni link do pobierania pliku exe, bo gdzie on jest, to nie jest takie oczywiste, więc po prostu go wam podałem. Druga ciekawostka to jest coś, co mi podesłał Arek przed audycją. Mianowicie powstał język programowania polski, w którym programujemy po polsku. Więc jakby ktoś chciał nauczyć się programować, nauczyć się tych konceptów programowania, takich nawet bardziej rozbudowanych, bo ten język, co ciekawe, jest bardzo językiem rozbudowanym, bo możemy w nim tworzyć obiekty, klasy i generalnie takich wiele bardziej zaawansowanych konstrukcji programistycznych, do tego stopnia, że nawet autor napisał w nim cały serwer i klient HTTP, czyli no, to są aplikacje, które nasz współczesny internet utrzymują tak naprawdę, no właśnie po tych protokołach działają

0: wszystkie takie funkcje programistyczne właśnie w języku polskim, komunikaty błędów zresztą po polsku też są wyświetlane. Bardzo ciekawy pomysł na projekt. Można się tym pobawić zarówno na własnym komputerze, można sobie go zainstalować, ale też jest wersja przeglądarkowa, która też swoją drogą jest bardzo fajnie dostępna do tego stopnia, że nawet tam czytniki ekranu automatycznie czytają wszystkie zmiany, które na tej stronie się pojawiają. Albo ktoś był ciekawy, jak to wszystko wygląda, alexscript.pl, alex przez x, script, script.pl. Na tej stronie możemy sobie o tym języku poczytać. Strona oczywiście jest dostępna zarówno w języku angielskim, jakby ktoś chciałby spojrzeć znajomym, no i oczywiście też po polsku.
1: Co ciekawe, to nie jest jedyny język polski programowania, bo jest jeszcze Avocado. Obserwując, bo to głównie widzę informacje o tym języku, ale on rzeczywiście jest, jest to projekt, aczkolwiek ja widzę to na takiej trochę trollerskiej grupie facebookowej Problemy polskiej branży IT. Tam się bardzo dziwne dyskusje odbywają, ale rzeczywiście jest ktoś, kto też rozwija taki język polski, właśnie polski język programowania, Avocado. Nie testowałem ani AlexScripta, ani Avocado, też nie testowałem, natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście ma zamiar wejść w to programowanie, to może właśnie.
0: Ja myślę, że to nie jest głupi pomysł.
1: Droga.
0: Tak.
1: No kiedyś mieliśmy Logo, tak? W Logo zdaje się też były. Chociaż Logo dla nas nigdy nie było dostępne za specjalnie, bo to bardzo graficzny był język i te aplikacje też takie średnio przyjazne. Ten Logo Komeniusz, co na informatyce często uczono młode pokolenia, jak to tam się wchodzi w te tematy algorytmiczne. Natomiast, no rzeczywiście, Logo też zdaje się było po polsku, miało polskie te opisy różnych komend i fajnie, że to się nadal rozwija, może komuś to jeszcze w dzisiejszych czasach, mimo tej sztucznej inteligencji wszechobecnej, się przyda.
0: No myślę, że może, zwłaszcza ta składnia, to jest taka bardzo C++ podobna, bym powiedział, bo mamy po prostu klamrę, więc tutaj też nie mamy tego wymaganych wcięć jak w Pythonie. No bardzo czytelny jest ten język. Tutaj można te koncepty przenieść, no tylko musimy się w ten angielski słów klucz nauczyć. Ale tak myślę, że można spokojnie się uczyć. I jeszcze takie dwie drobne informacje, zanim przejdziemy do jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie smutna informacja dla tych, którzy korzystają z aplikacji Maestral na Macu, czy na Linuxie, ale chyba to była głównie Macowa aplikacja. To jest taki bardzo fajny, prosty, alternatywny klient do Dropboxa, który zużywa dużo mniej zasobów od aplikacji oficjalnej, no bo oficjalna aplikacja to jest taki trochę potworek zużywający chyba jakiegoś Elektrona. No ten interfejs jest taki typowo webowy, czasami tam różne rzeczy się lubią wyświetlać. Ona też korzysta z tych nowych mechanizmów chmurowych, gdzie pliki nie są stricte pobierane na dysk. One też nie zawsze chcą działać tak, jakbyśmy tego może chcieli. Natomiast Maestral działał tak bardzo klasycznie. Wybieraliśmy, jakie foldery miały być synchronizowane, one się po prostu synchronizowały. Interfejs jest w pełni natywny. Można też było z tej aplikacji korzystać przez wiersz poleceń, wysyłać pliki i tak dalej. Wszystko fajnie, natomiast po prostu główny i jedyny w sumie deweloper tej aplikacji zaprzestał jej rozwoju. Powód jest prosty, po prostu już nie korzysta z Dropboxa, więc już nie widział sensu utrzymywania tej aplikacji. Jest ona otwarto źródłowa, więc jest prawdopodobieństwo, że może ktoś ją przejmie i ona na ten moment będzie działała do momentu, kiedy nie wygasną jej certyfikaty. Kiedy to będzie? Nie wiem. Nie mamy takiej informacji, no też może w międzyczasie coś się w macOSie albo w Dropboxie popsuć, ale no, mam nadzieję, że będzie działała jak najdłużej, bo, no bo po prostu jest bardzo fajna i prościutka aplikacja. Chyba o niej kiedyś mówiliśmy, tak mi się wydaje. No więc szkoda, ale no, projekt jest otwarty, więc może ktoś jeszcze przejmie rozwój tej aplikacji. I a propos końców różnych rzeczy, czy zbliża się koniec marki OnePlus? No jest to bardzo prawdopodobne, bo przynajmniej w Europie, no bo na kilku po stronach europejskich, między innymi na niemieckiej, na francuskiej, na hiszpańskiej, strona została zastąpiona inną stroną, która po prostu rekomenduje nam różne modele marki Oppo. No bo generalnie właśnie OnePlus należał do Oppo, był właśnie taką podmarką, która no generalnie notowała coraz

0: gorsze wyniki. No było to po części spowodowane tym, że kiedy te pierwsze telefony OnePlus pojawiały się na rynku, to one faktycznie naprawdę były atrakcyjne, jeśli chodzi o ich specyfikacje, funkcjonalność oraz do ceny. Natomiast czasem, kiedy te telefony stawały się takie bardziej mainstreamowe, to się ładnie mówi, zaczęły gdzieś się w Stanach pojawiać po prostu u operatorów w sklepach, no to te ceny podchodziły do góry, a te specyfikacje też już nie były tak imponujące jak kiedyś. Tutaj OnePlus zaczął bardziej celować taką, nie tyle właśnie w takich użytkowników niszowych, a bardziej te telefony były takie bardziej uśrednione, można powiedzieć, więc no stopniowo ich sprzedaż spadała. No teraz wiadomo, jaką mamy sytuację, jeśli chodzi o koszty komponentów, mówiliśmy już o tym dzisiaj, więc no prawdopodobnie OnePlus z Europy może z czasem zniknąć. Na polskiej stronie jeszcze takiej informacji nie ma, więc może to będzie proces stopniowy, nie wiemy, to są generalnie spekulacje, ale też biorąc pod uwagę, że w europejskich oddziałach OnePlusa były niedawno duże zwolnienia, no to możemy przewidywać, że faktycznie taka sytuacja mogłem mieć miejsce. Przy okazji też Oppo zaczyna unifikować swoje systemy operacyjne, no bo każda z ich marek miała własną nakładkę, no bo też do Oppo na przykład należą telefony Realme, które miały swoją nakładkę, OnePlus miał Oxygen OS-a, tak, a telefony Oppo miały Color OS-a. No generalnie teraz wszystkie ich nowe urządzenia właśnie na Color OS-ie mają właśnie działać. No pewnie będzie im łatwiej taką jedną markę rozwijać. Także co będzie z OnePlusem, no będziemy musieli zobaczyć, natomiast no jest dużo, bardzo prawdopodobne, że po prostu te telefony z Europy, a może nawet też z całego świata po prostu znikną.
1: No, czas pokaże, co z tego będzie, natomiast teraz, zanim przejdziemy do ostatniej informacji od Piotra, to ja jeszcze wspominałem też, że będę miał coś dla was i taki ostatnio eksperyment postanowiłem przeprowadzić, mianowicie czy da się w dzisiejszych czasach przygotować nowoczesną stronę internetową zupełnie za darmo? No i okazuje się, że się da. To będzie wymagało kilku komponentów, ale efektem będzie strona, która będzie szybka, która będzie bezpłatna, no i oczywiście, która będzie bezpieczna, bo to też myślę, że warto dodać. I jak ja się do tego zabrałem? Między innymi zabrałem się za tak naprawdę stworzenie dwóch stron internetowych. Pierwsza strona to jest moja strona, strona dziwisz.net. Tam był przez wiele, wiele lat index off, ale ileś osób mnie prosiło w związku z tym, że ja teraz no, tworzę różnego rodzaju narzędzia z użyciem AI, żeby to wszystko jakoś pozbierać razem. A GitHub no to jednak nie jest dla wszystkich najwygodniejsze, najfajniejsze miejsce. No więc stwierdziłem, że skoro biorę się za tworzenie strony internetowej, no to spróbuję coś tu podziałać, żeby pójść w takie nowoczesne tworzenie. No bo oczywiście mógłbym sobie postawić WordPressa na jakimś serwerze, podpiąć tam bazę danych i tak dalej, ale może da się to zrobić jakoś inaczej, ciekawiej i tak nowocześniej. No i okazuje się, że się da. Do tego będzie nam potrzebnych kilka komponentów. Stworzyłem też stronę dla mojej drugiej połówki, która no, zajmuje się rękodziełem i która po prostu tworzy sobie różne prace, więc to miała być bardziej taka galeria tego, co robi i żeby po prostu ktoś, kto jest zainteresowany jej twórczością, sobie mógł wejść na tę stronę, poprzeglądać sobie to. No i tu dochodzimy też do kwestii darmowych domen. No bo spróbujmy coś takiego zrobić. Ja akurat swoją domenę już mam od lat, ale Monika akurat domeny swojej nie miała. No to co robimy? Robimy przede wszystkim, udajemy się na stronę eu.org, stronę, o której już kiedyś mówiłem, stronę, która jest od lat. Ona, ja pamiętam, kiedy zaczynałem korzystać z internetu, to były początki lat 2000, strona eu.org już była i oferowała właśnie to, czyli po prostu darmowe domeny. można było kiedyś mieć domenę w takiej subdomenie polskiej, czyli tam pleu.org, no ale to trochę długie. Jeżeli mamy potrzebę, jeżeli chcemy, to możemy sobie założyć darmową domenę eu.org, zupełnie za to nic nie płacąc i będziemy w stanie po prostu taką domenę utrzymywać. Problem jest dwojaki. Po pierwsze, taka domena, no, musi na dobry początek być, mieć swoją tak zwaną strefę, bo kiedy tam wejdziemy na tę stronę eu.org i złożymy wniosek o dodanie takiej domeny, to poprosi nas ten formularz od razu o podanie swoich serwerów DNS. Czyli musimy mieć już gdzieś przygotowaną strefę, no a nie mamy serwera, bo robimy wszystko na narzędziach darmowych i robimy to właśnie tak. No i od czegoż mamy serwer freedns.42.pl? To jest też narzędzie stare jak polski internet praktycznie. Piotr Kucharski, człowiek, który no, jest jednym z takich ludzi, którzy są w tym internecie praktycznie od zawsze, koordynator chociażby polskiego IRC-a, polskich serwerów IRC, to jeszcze końcówka lat 90., początek 2000. I on właśnie ma między innymi taką usługę, darmowe serwery DNS. I tam zakładamy sobie strefę i nie musimy w tej strefie nawet za bardzo nic dodawać, bo i tak za chwilę stamtąd wyjdziemy, ale musimy to założyć. Zakładamy sobie taką strefę, następnie wypełniamy wniosek. I wypełniamy i czekamy. Jeżeli czekać będziemy za długo, bo to się czasem może zdarzyć, to warto po prostu napisać maila do administratora tego serwisu eu.org, że czy mógłbyś założyć tę domenę, czy mógłbyś rozpatrzyć ten wniosek. I on to zrobi. Zdarza się, że po prostu on chyba nie przegląda tych wniosków zbyt często, bo podejrzewam, że mało kto w ogóle o tych domenach pamięta. Ja tylko mam taką pamięć do tego. No i okej, i zakładamy sobie taką właśnie domenę, mamy tę strefę, załóżmy, że ten wniosek zostanie zaakceptowany, tak akurat było w przypadku strony Moniki, w przypadku wdeseń.eu.org i co robimy dalej? I teraz zakładamy sobie konto na Cloudflare. Konto na Cloudflare. Cloudflare, czyli to narzędzie, które zabezpiecza wiele stron internetowych i które to też może posłużyć nam jako cache stron statycznych. No bo właśnie tu jest ważna rzecz. Ta strona w podstawowej części, którą my zrobimy, to będzie strona statyczna, więc nie będzie tam żadnych skryptów PHP, chociaż to też nie do końca, bo można pewne rzeczy robić, ale no my skupmy się na tym, żeby to była taka po prostu strona statyczna, nasza wizytówka załóżmy, tak? Chcemy coś tam o sobie napisać i no i tyle. No i sobie podpinamy tę naszą domenę do Cloudflare'a, więc musimy ją z tego FreeDNS-a zabrać, ale konto warto zostawić, bo może nam się jeszcze kiedyś do czegoś przydać, więc tam sobie po prostu to zostawiamy. I jeszcze będzie nam kolejna rzecz potrzebna, mianowicie będzie nam potrzebny GitHub. GitHub to będzie nasze repozytorium, gdzie będziemy trzymać kod tej strony. No i tam sobie zakładamy repozytorium i teraz jak to wszystko ze sobą połączyć? Cloudflare ostatnimi czasy przejął taki system do publikacji stron, które nazywa się Astro. Ja na razie dopiero zgłębiam ten temat, ale wiem, że to jest narzędzie, które jest zdecydowanie czymś więcej niż takim generatorem statycznych stron. Cloudflare ma bardzo duże ambicje związane z Astro, mianowicie oni po prostu chcą stworzyć konkurencję dla WordPressa. I bardzo to ostatnio mocno promują. Co im z tego wyjdzie? Zobaczymy. W każdym razie możemy za pomocą Astro, ale podejrzewam, że też i za pomocą innych generatorów statycznych stron internetowych sobie po prostu taką stronę zbudować. Ja się zdecydowałem na właśnie użycie Astro. No i teraz przechodzimy do AI, bo najlepiej o stworzenie strony internetowej w dzisiejszych czasach po prostu poprosić naszego agenta sztucznej inteligencji. Więc opisujemy, co tam ma być, jak to ma działać, jak się ma to wszystko, jaka ta strona ma być, co my chcemy na niej, możemy nawet poprosić go o stworzenie jakichś podstawowych tekstów, no a potem będziemy sobie to oczywiście zmieniać, poprawiać i wszystko robić. Najlepiej, no też w naszym przypadku, to chyba jednak zdać się na to, żeby ten agent działał. Chociaż możemy oczywiście edytować te pliki, które tam są. Pliki, one są dość prostej strukturze. Wszystkie teksty możemy zmieniać. To nie jest żaden problem. I teraz wygląda to w ten sposób, że takie nasze repozytorium podpinamy do Cloudflare'a. I w momencie, kiedy wypchniemy zmiany na to repozytorium, to do Cloudflare'a poleci ta nasza strona. I my tam w zasadzie nie jesteśmy ograniczeni żadną pojemnością. Możemy wrzucić tam tej treści, ile tylko chcemy. I to rzeczywiście działa bardzo fajnie. Te dwie strony, które mi się udało stworzyć, one są przede wszystkim bardzo szybkie. Tam nie ma żadnego kodu PHP, który by się wykonywał gdzieś pod spodem. Tam nie ma żadnej bazy danych, do której by to oczywiście miało jeszcze być odpytywane. To nie dla każdej strony się przyda. I to też trzeba o tym pamiętać, bo jeżeli będziecie chcieli mieć na waszej stronie jakieś dynamiczne treści, no to trzeba będzie się nad tym zastanowić, w jaki sposób to zrobić. Trzeba będzie prawdopodobnie użyć jakichś workerów. No i właśnie tu też jeszcze taka ciekawostka, bo no, strona w deseń, właśnie strona Moniki, no to jest strona ze zdjęciami. Ja się na zdjęciach znam jak znam, czyli wcale. I też wolałbym mieć z głowy temat taki, żeby wrzucać te zdjęcia. No, niekoniecznie chcę, żeby tutaj robić za pośrednika, za kogoś, kto będzie gdzieś tam powiedzmy te zdjęcia umieszczał, jeszcze ustawiał ich kolejność. Ja się po prostu na tym nie znam, to nie jest moja rzecz. Ale od czegoż mamy znowu sztuczną inteligencję, która to sztuczna inteligencja jest nam w stanie rozwiązać taki problem w bardzo fajny sposób. Bo my w tym momencie, i to już jest rzecz, no, którą musimy gdzieś umieścić, w planie darmowym Cloudflare'a też by się to dało zrobić, natomiast akurat ja się zdecydowałem na trochę inne podejście, natomiast zdecydowałem się na podejście na zasadzie takiego bardzo prostego panelu, zrobienia bardzo prostego panelu, w którym właśnie Monika sobie dodaje zdjęcia, kasuje te zdjęcia, ustawia ich kolejność, wszystko może sobie zrobić tam, co z tymi zdjęciami chce, i klika guzik, kiedy już sobie tam skończy działać na tych zdjęciach, klika sobie po prostu guzik do wysyłki. I w tym momencie pod maską dzieje się magia. Zdjęcia są wysyłane do GitHuba, a następnie z GitHuba są po prostu wypychane na CDN Cloudflare'a. I teraz z mojej perspektywy jest to coś, co jest naprawdę bardzo fajne i to jest taka trochę, mam wrażenie, przyszłość też tworzenia stron internetowych, ale też zarządzania treścią na stronach internetowych. No bo oczywiście to wszystko dałoby się zrobić za pomocą gotowych wtyczek do WordPressa. Pewnie dałoby się tam postawić jakąś galerię, ale taki kokpit, kogoś, kto się na tym nie zna i kto po prostu nie ma wiedzy, jak to wszystko zrobić, jak zadziałać, to zwyczajnie może przytłoczyć. Tam jest dużo niepotrzebnych opcji, które tak naprawdę nikomu do niczego nie będą służyć. A tutaj możemy sobie zbudować w bardzo prosty sposób, łatwy w obsłudze panel, za pomocą którego wprowadza się tak naprawdę tylko to, co jest potrzebne, wypycha się to na serwer i to po prostu działa. Więc no, z mojej perspektywy to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Przed momentem właśnie na Hacker Newsie wyczytałem informację, że rzeczony Astro, na którym te obie strony są postawione, no, doczekał się nowej wersji. No, już jest wersja 7. Ponoć tam sporo pod maską zostało poprawione, więc no, podejrzewam, że będzie to działało jeszcze sprawniej, jeszcze lepiej. Też tak sobie myślę, czy w przyszłości na przykład nie popracować nad tym, żeby Tyflo Podcast przenieść właśnie na Cloudflare. Tu może być nieco więcej z tym zabawy, bo to znaczy Tyflo Podcast na Cloudflare już jest, natomiast żeby właśnie z WordPressa przenieść Tyflo Podcast na Astro, bo no ja jestem dość pozytywnie zaskoczony, jak to działa, jak działa to fajnie i wydaje się, że może być to jakaś przyszłość, szczególnie do współpracy właśnie z takimi agentami. To na pewno będzie większa operacja, to na pewno będzie więcej zabawy, ale może kiedyś i tego się podejmę, bo to też będzie, myślę, że dosyć ciekawy eksperyment. Także takie moje doświadczenia, takie moje obserwacje. Jeżeli kogoś zachęciłem, no to życzę miłej zabawy. Linki oczywiście będą do tych wszystkich serwisów, do tych wszystkich usług, o których no, już niejednokrotnie gdzieś tam wspominałem w Tyflo Przeglądzie, ale teraz będzie to wszystko zbiorczo, z czego warto skorzystać, jeżeli chcecie mieć własną stronę internetową. A teraz jeszcze mamy jedną informację, jednego newsa na koniec. Będzie o słuchawkach, ale takich nietypowych.
0: Tak, no bo generalnie słuchawek nowych, takich bezprzewodowych a la AirPodsy wychodzi bardzo teraz dużo i dlatego generalnie nie mówię o takich urządzeniach, chyba że coś ciekawego one sobie prezentują i wydaje mi się, że to, co zaprezentowała firma Nothing, bo właśnie o tej firmie będziemy mówić, może niektóre osoby zainteresować. Jest to trzecia już wersja słuchawek, które oni wypuścili, bo jest to model Nothing Ear, tak, ER jak ucho, 3A. I są to słuchawki, powiedzmy, takiej średniej półki mniej więcej, bo kosztujące 449 zł w oficjalnym sklepie producenta. Można je w Europie bez problemu zamówić. Są to takie typowe właśnie słuchawki z właśnie ale AirPods z dosyć dobrymi parametrami. Mamy pasmo przenoszenia tam od 49 do bodajże po 20 tysięcy herców, więc to może nie ma jakoś aż tak dużo bazu jak w niektórych innych słuchawkach, ale no, powinno być całkiem przyzwoicie. 40 godzin na baterii w etui, ciągłego słuchania 10 godzin, chyba że włączymy sobie ANC. No to wtedy czas skraca się do 6 godzin. Mamy w aplikacji konfigurowany korektor, oczywiście mamy różne polecenia. Wspierane kodeki to jest AAC, SPC i LDAC, więc tutaj mamy też taki tryb, taki trochę lepszy kodek. Mamy w aplikacji tryb Ultra Low Latency, czyli ultra niskie opóźnienia. Nie wiem, jak to dobrze działa, ale to też może być ciekawe. Natomiast dlaczego o tych słuchawkach chciałem wam opowiedzieć? Bo producent postanowił do nich dodać funkcję nagrywania. Możemy nagrywać po prostu wszystko, co na tych urządzeniach, na tych słuchawkach akurat leci. Producent zaznacza, że jest to funkcja do użytku osobistego. Nazywa się Audio Snapshot i może działać w dwóch trybach. Możemy, oczywiście wykonując odpowiedni gest, czyli ściśnięcie końcówek na obu słuchawkach, albo zapisać maksymalnie minutę tego, co akurat leci, bo one mają 32 MB pamięci i to później jest przesyłane do aplikacji, więc tutaj ten buffer nie jest jakiś bardzo duży, zwłaszcza jeśli nagrywamy taki dźwięk stereo, albo możemy mieć taki ciągły bufor, który cały czas się napełnia i po naciśnięciu tych obu słuchawek zapisać ostatnie 30 sekund tego, co było odtwarzane. Więc jakbyśmy na przykład usłyszeli coś, to tak możemy sobie to zapisać. Inna kwestia jest taka, że oprócz tego nagrywania i zapisywania takich krótkich klipów, możemy też nagrywać połączenia. I to myślę, że dla wielu osób może być całkiem ciekawą opcją. W tym przypadku maksymalnie możemy do 2 godzin zapisać, no bo połączenia generalnie mają niższą jakość wtedy, więc tutaj pewnie danych możemy zapisać więcej. No, w 32 MB faktycznie pewnie takiej jakości telefonicznej, nawet takiej trochę lepszej, myślę, że dałoby się całkiem sporo zapisać. No i właśnie też na nagrywanie połączeń nam te słuchawki pozwalają. Jak to działa? Czy jest stereotworzony dźwięk? No, teoretycznie powinien być, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Cały czas czekamy na to, żeby takie funkcje pojawiły się przynajmniej w iOS-ie. W innych krajach one są, u nas jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że też będzie miało miejsce. Natomiast jakby ktoś szukał takich słuchawek, no to może być ciekawa opcja. Zwłaszcza jeśli chcecie nagrywać połączenia, to też może być jakieś rozwiązanie. Na takie nagrywanie szybkie może być coś całkiem przydatne w niektórych sytuacjach. Nie wiem, jak dużo coś słuchamy rzeczy na żywo, jak i może coś gramy czasami na telefonie, chcielibyśmy jakiś moment zapisywać, albo właśnie podczas jakichś rozmów, no to po prostu te słuchawki nam na to mogą pozwolić. Minimalnie wymagany jest system iOS 13 lub Android 8. Jeśli chodzi o Androida, tam też jest wspierane fast pairing od Google, więc no, z Androidem te słuchawki połączą się praktycznie tak jak AirPodsy z iPhone'ami. Może kiedy Apple otworzy te API do takiego szybkiego parowania, to te słuchawki też w przyszłości dostaną aktualizację, która by to dodała, no bo teraz Unia dała taki wymóg, kto wie. No i tak wspomniałem, w oficjalnym sklepie producenta kosztują 449 zł. Jakby kogoś te słuchawki interesowały, no to oczywiście linki tradycyjnie znajdziecie w komentarzu pod audycją.
1: I to już prawie koniec naszej dzisiejszej audycji, ale jeszcze mamy jedną wiadomość głosową od Maćka.
2: No kochani, to jeszcze raz, ja nie pozbędziecie się mnie tak łatwo, mimo że jestem na nasłuchu, to nie miałem tak naprawdę jeszcze okazji wytestować nagrywania wiadomości głosowych tylko centrum, więc nadrabiam, że tak powiem, zaległość, no i króciutka taka wiadomość głosowa ode mnie na jeszcze sam koniuszek.
1: No, jak widać, działa. Działa i ma się dobrze. Dzięki Maćku za wiadomość i my także będziemy wam dziękować za to, że z nami byliście w 339. wydaniu Tyflo Przeglądu. Sporo informacji, bo jeszcze zaległości z zeszłego tygodnia trzeba było odkopać. Bardzo fajnie, że byliście z nami. Dziękujemy raz jeszcze. Piotr Machacz, Maciej Walczak i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy za uwagę.
0: Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Słuchajcie, mamy też jeszcze tu taką wypowiedź, to już zupełnie z innej beczki, ale mamy wypowiedź od Piotra, który do nas napisał a propos przeinaczania słów przez iOS-a podczas dyktowania tekstów na iPhone'ie. Ostatnio ktoś ten temat poruszył w komentarzu na grupie dostępny Apple. Zauważyłem, że to po najnowszej aktualizacji do systemu iOS 13.6.1 bardzo dobrze zbiera mikrofon i to, co na przykład mówimy, to znaczy tak, Piotrowi tu chodzi o to, że to, co zbiera, że mikrofon zbiera zarówno na przykład to, co my teraz mówimy i to, co on mówi. Więc
4: no,
1: ja też słyszałem właśnie o tych problemach z rozpoznawaniem mowy rzeczywiście na iOS-ie. Sam tego jakoś bardzo nie doświadczyłem, ale się coś takiego pojawiło.
5: Bo na przykład testowałem często na moim głośniku, tym Google Home Mini, bo przecież bywało nieraz tak, że ja sobie coś tam mówię do niego i było jeszcze kilka osób w pokoju, które coś jeszcze powiedziało. Nie wiem, jak jest w iOS-ie, ale mam wrażenie, że Google próbuje rozpoznawać również tego, kto to mówi. To znaczy, żeby... Wydaje mi się, że on próbuje rozpoznawać tego, kto wypowie OK Google i najlepiej, żeby ta sama osoba powiedziała komendę. Jeżeli ta osoba powie tylko OK Google, potem nic i potem wypowie jakby samą komendę kto inny, okej, okay, rozpoczyna. Natomiast jeżeli powiedzmy ja wypowiem komendę i potem wypowiem to, co chcę zrobić, a ktoś jeszcze wypowie tam gdzieś tam co innego, to bywa, że on, mimo tego, że ta osoba jest mnie bliżej, to zrozumie mnie, a nie tego drugiego.
6: A to ja muszę powiedzieć, że ja mam inne odczucia, jeżeli chodzi o podobne do Piotra, mimo że mam Androida, ale coś się takiego wydarzyło, odkąd mam Samsunga i odkąd przeszłam na klawiaturę, na Gboarda, a nie na klawiaturę Samsungową, bo był czas, kiedy jej chciałam się nauczyć, ale nie wyszło. Znaczy ona jest taka, jest dziwna i dlatego z niej zrezygnowałam. To rzeczywiście zaczyna mi, jak ja włączam sobie rozpoznawanie mowy, to zaczyna mi w tym momencie też mówić synteza i zaczynam mówić ja to, co chcę podyktować. I rzeczywiście robi się kakofonia i ja zauważam to, że rzeczywiście dużo bardziej, dużo gorzej pracuje mi się z tą klawiaturą. Jak miałam Motorola, w ogóle nie... Tak, od TalkBacku. Od TalkBacku właśnie. Jak miałam Motorola, absolutnie nie miałam tego problemu. Natomiast w Samsungu to jest okropnie. To się tak na siebie nakłada i w ogóle powstają tak dziwne wyrazy z tego. Jeszcze jak oglądam telewizję, to ona już w ogóle głupieje. Co mnie strasznie drażni, dlatego że ja przyzwyczajona byłam do tego, że to zawsze chodziło jak masełko. A teraz niestety
5: coś... Możliwe, że coś w tych nowych Samsungach coś... Bo TalkBack ma taką instrukcję, że jeżeli mikrofon jest otwarty w jakimś tam trybie, właśnie tym, z którego korzysta między innymi asystent Google, to TalkBack ma jak najmniej mówić. Między innymi ma nie ogłaszać tak automatycznie żadnych takich dynamicznych treści. Typu na przykład był taki program do nagrywania, który właśnie korzystał z jednego z tych trybów, który według TalkBacka był takim trybem niskiej gadatliwości, powiedziałbym. I TalkBack wtedy, jak się zablokowywało ekran, TalkBack milczy. Odblokowujesz ekran, TalkBack milczy. Dopiero gdy tam nacisnęłaś, znaczy tam wykonałaś gest, coś, TalkBack wtedy oczywiście mówił. Natomiast te treści, które TalkBack miał wymawiać sam, to ich nie wymawiał z reguły.
6: No właśnie.
5: Widocznie
6: nie wiem, czy ktoś ma coś
5: zrobili takiego.
6: No w tym Samsungu
5: nie
6: sam
5: ma,
6: wiesz.
5: Albo jest tego mniej.
6: Rozmawiałam z niego na
5: to, co mówiłem. Tak. Że Samsung robi generalnie fajne telefony, ale przy dłuższym użytkowaniu wychodzą przedziwne błędy, których normalny człowiek się nie spodziewa w ogóle, że nigdy nie... Jakby kupując Samsunga, nigdy nie wiadomo, na jak dziwny błąd natrafisz.
6: To
5: nie
6: prawda.
5: Wiem,
7: tak
5: jak
7: samo
5: to jest
7: z Androidem w ogóle.
6: Nie, tu się nie zgodzę.
5: Znaczy...
7: Znajdź
5: wiesz, Mikołaj,
7: kontakt na literę O. Dziękuję.
5: Wiesz co? To znaczy inaczej. Teoretycznie tak, bo ja wiem, o co ci chodzi. O
6: to, że nie ma tabeli.
5: Natomiast, nie wiem czy wiesz, ciekawe czy Wajasie też tak jest, że możesz wpisać kontakty przez C9. Wajasie też tak jest?
7: No, chyba tak, nawet jeśli, ale to muszę w klawiaturę, to mam w ogóle jakiś malutki nad tą klawiaturą, może i...
5: A nie, to ja mam w normalne.
6: Nie,
5: tym,
6: jak
5: wiesz,
6: malutki?
5: Znaczy nie, pytam iOS-a, czy da się tak? Mhm.
7: Na pewno da się po numerze. Nie wiem, czy po T9.
5: No właśnie w telefonie google'owym da się po
7: chyba
5: T9.
7: Chyba
5: się
7: da, ale nie wiem.
5: Kontakt.
7: Nie,
5: ja też sprawdziłem. Tam tydzień temu też o tym mówiliśmy.
6: Tak.
5: Zresztą, jak chcesz system iOS-owy, to jest nawet na Androida aplikacja kontakty dla niewidomych i proszę bardzo, masz najpierw indeks tabeli.
7: No tak. Ja za moich androidowych czasów to bez tego to bym nie dał rady, absolutnie.
5: Tylko, że problem się zaczyna w momencie, gdy znam taką osobę, która ma tych kontaktów 900.
7: No
5: i
7: tak.
5: Co z tego, że znajdziesz literę, jak na tę samą literę, na przykład jakąś bardziej popularną typu A,
6: albo M.
5: Kontaktów 70.
7: No tak. No tak.
5: I w gruncie rzeczy ten indeks tabeli, on owszem trochę przyspiesza, ale mam wrażenie, że Na przykład mając w Androidzie swego czasu aplikację jedną z tych do dzwonienia, tam mogłem sobie pogrupować kontakty i to mi dopiero pomogło. To plus, bo wtedy mogę sobie zrobić grupę. Rodzina, znajomi, współpracownicy, żarcie, coś tam, firmy i tak dalej, i tak dalej.
6: To w Samsungu wchodzę masz tą sobie opcję.
5: I wchodzę sobie w daną grupę, ona mi się rozwija i jedna ważna, bardzo ważna rzecz, którą w Androidzie naprawdę bardzo wszystkim polecam się jej nauczyć, czyli przesuwanie tego ekranu palcem, bo w iOSie da się przesuwać strony po stronie. Teraz jest suwak. Bardzo fajnie, że jest suwak. Natomiast w iOSie jest to takie przesuwanie dwoma palcami górę i dół i w zależności od tego, jak szybko, tak, w Androidzie, jak szybko to zrobisz, to...
8: To taką jednostkę się przesuniesz.
5: Tak, i to można sobie zrobić, że 20, o 10, o 50, tak mniej więcej oczywiście. W każdym razie, jeżeli znasz... Tak, są te tony. I generalnie rzecz biorąc, ja to już na tyle opanowałem, że jestem w stanie nawet poruszając się tak po prostu po liście kontaktów, ja nie mam tak dużo tych kontaktów, ja mam coś koło 200 kontaktów, więc to jeszcze da się ogarnąć tym czymś. Jestem jednym ruchem przejść przez, no może nie całą listę, ale prawie całą listę kontaktów, jak się bardzo postaram. I jakby częściej korzystam, myślę, że byłby w stanie jakby nauczyć się wykonania takiego ruchu, który by mniej więcej mi się zbliżył do tego kontaktu. Nie klikałbym 20 razy, aż bym się dostał do litery R, bym zrobił jeden gest i tam z 10 razy bym kliknął, aż dojdę do, nie wiem, Romana, powiedzmy, czy coś. Inna rzecz, że w Androidzie najczęściej wykorzystywane kontakty, na niektórych przynajmniej launcherach typu na przykład Nova, ja mogę, i tak też zrobiłem, wyciągnąłem sobie na ekran, na ekran główny.
7: I w ten sposób
5: mam po prostu robię sobie dwa palce w lewo i mam listę. No mam 6 na 6, czyli mogę mieć maksymalnie 36 kontaktów, do których dzwonię najczęściej. I rzeczywiście ja sobie to jakoś tak zrobiłem, że oczywiście nieraz dzwonię do innych kontaktów, tak? Natomiast te kontakty, do których rzeczywiście dzwonię dość często, mam na tej stronie i żeby zadzwonić na ten kontakt, robię tylko odblokowuję telefon, dwa palce w lewo i mniej więcej pamiętam, gdzie mam ten kontakt na ekranie, z niego stukam dwa razy i dzwonię.
6: Będziemy się zbliżać już do końca. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś komentarze.
8: Na razie nie, nic nie widzę, żadnych nowych komentarzy.
6: To ja tutaj gruchnę taką wiadomością, bo zachłysnęła się redakcja GSM Maniak tym. Jak to wejdzie, to ja się chyba nie wiem. Huawei podobno opatentowało i przymierza się do zrobienia czegoś takiego jak czytnik ekranu w całym ekranie. Czyli, że nie będziemy mieli sobie takiej płytki
5: czytnik
6: na dole.
5: Czytnik linii w całym ekranie.
6: Czytnik linii?
8: Ekranu tak, bo powiedziałeś.
6: Oj, przepraszam bardzo. Przepraszam, to już zmęczenie materiału. Czytnik linii papilarnych w całym ekranie. I teraz jak to ma wyglądać? Możemy sobie na przykład odblokować kawałek ekranu, który nas konkretnie, w sensie widzących, konkretnie interesuje. Powiedzmy, jakaś tam wiadomość z Messengera. I w obrębie tego kawałka ekranu my się jakby przemieszczamy i coś tam sobie z nim robimy. Reszta jest nieczynna. Podobno, znaczy jestem pewna i tutaj portal też tak mówi, że jeżeli to Huawei'owi wyjdzie, to będzie to na tyle rewelacja, że no wszystkie giganty po to, wszyscy giganci po to telefoniczni po to sięgną i zaczną implementować to rozwiązanie u siebie w smartfonach. Dla mnie jest to bardzo zła wiadomość.
8: To ja sobie spokojnie poczekam, aż zrobi to Apple. I oni to na pewno zrobią tak, żeby zdało się z tego korzystać.
7: No, to nawet super. Mi się wydaje, że to nawet nie chodzi o odblokowywanie kawałka, tylko o to, że mamy powiadomienia, mamy wiadomość. I co my musimy zrobić teraz? Kliknąć wiadomość, odblokuj, przesunąć palec na dół. Klik w czytnik linii papilarnych. A co my będziemy musieli zrobić wtedy? Kliknąć wiadomość? Aha, to jest ten palec. Okej, odblokowane.
6: Tak, to teraz idziesz sobie, albo masz telefon i czegoś słuchasz i ci się natychmiast odblokowywuje, bo dotknąłeś.
7: Nie o to chodzi. Bo odblokowywanie, żeby, nie wiem, podwójne stuknięcie, żeby wyświetlić ekran blokady...
6: Nie będzie fizycznego odblokowywania, z tego co rozumiem.
7: No, będzie odblokowanie na zasadzie wybudź go, tak? Tak jak teraz musisz stukasz po telefonie, nic, stukasz, do mam ekran blokady, tak? Że tam, nie wiem, dwuklik, albo power, albo podnieś
8: jedna
7: go.
8: Jedna rzecz właśnie, podnieś go, czyli po prostu porusz telefonem, bo czasem teraz już jest przecież tak, że nie trzeba nawet niczego specjalnie robić, tylko wystarczy, że ten telefon podniesiemy, tak, można to przecież tak zrobić i nam się ekran odblokuje. Teraz tylko jeszcze się musimy uwierzytelnić biometrią i już to jest
7: jak,
8: zrobione.
7: Jak dla mnie to jest zdecydowanie lepsza opcja od na przykład takiego Face ID.
8: A to może by, jeżeli czytnik linii papilarnych byłby w całym ekranie i nie trzeba by było zwracać uwagi na to, gdzie ten czytnik jest, tylko po prostu przykładamy palec, cyk.
6: Tak, to ma działać.
7: Zwłaszcza,
8: to naprawdę nie musi być złe.
7: Mówi się o takich rzeczach...
5: Tak, bo z tego co wiem, no my mamy właśnie największy problem ze znalezieniem miejsca na ekranie, gdzie przytknąć palec.
8: Zwłaszcza w tych telefonach, które mają wtopione w ekran te czytniki.
7: Mówi się na przykład o takim czymś, żeby w centrum sterowania...
6: No dobra, ale nie... jeżeli na przykład ci się odblokuje konkretny obszar...
7: Nie, ale to chyba nie o to chodzi.
6: No tak.
8: To znaczy,
6: sobie w mojego linka
8: może
6: i
8: inaczej. Może być taka opcja, natomiast ja podejrzewam, że można będzie sobie to konfigurować. I
7: tak,
8: tyle.
7: Bo inaczej.
5: Zwłaszcza, że bo podejrzewam, że to będzie pewnie jakiś ekran... Obszar odblokowania i podejrzewam, że będą jakieś rzeczy typu, że rzeczywiście będzie można sobie odblokować Messengera tylko i wtedy jak nam ktoś nawet ukradnie odblokowany telefon, to z nim, no to nam po prostu nic z nim nie zrobi, ale pewnie będzie jakiś obszar, powiedzmy na dole, że klikasz sobie w ten obszar i po prostu odblokowujesz
8: telefon. Poza tym jedna rzecz, słuchajcie, ja mam i mi się wydaje, że ja chyba wiem, o co tu chodzi. Oczywiście zgaduję, ale skoro cały ekran będzie czytnikiem linii papilarnych,
6: tak.
8: to w takiej sytuacji, jeżeli będzie ten czytnik naprawdę dobrze zrobiony, to domyślnym zachowaniem systemu może być to, że on tak naprawdę będzie nas uwierzytelniał co chwilę.
7: Co klik.
8: Że jeżeli, czy my, jeżeli stukamy tym palcem, to czy my, aby na pewno, to my jesteśmy
6: to
8: my.
6: To wiesz, jakie to będzie nieresponsywne.
8: No właśnie, ale zwróć uwagę na to, co ja powiedziałem przed momentem. Na razie patrzysz na to z perspektywy tego, z czym miałaś doświadczenie. Mhm. I ja się zgadzam, że jeżeli to by miało działać nawet tak jak Touch ID w iOSie, które działa całkiem nieźle, to też bym tego nie chciał, ale jeżeli to po prostu będzie jakaś rzeczywiście nowa technologia, to wtedy dla bezpieczeństwa w ogóle systemów to naprawdę będzie bardzo duży krok i jeżeli będzie to działało właśnie tak, że tam powiedzmy co chwilę albo co kilka tych kliknięć, bo nawet nie co jedno, to nie musi być co jedno, ale na przykład co 10, co 20 będzie robiony ten skan, czy tam, znaczy, czy my to jesteśmy na pewno my, no to może być ciekawie.
5: Tak będzie to musiało być wyłączone, dlatego że pamiętajcie, że są osoby, które generalnie mają problemy z palcami i u nich, powiedzmy, za drugim czy trzecim razem działa dopiero odblokowanie.
8: Dokładnie.
5: Jeżeli takim osobom będzie się ten ekran blokował co minutę, bo to nie twój palec, to takie osoby dostaną cholery z takim telefonem.
6: No
5: jest to
6: właśnie.
5: Musi
7: w ogóle podejrzewam, że będzie przełącznik
5: wyłączalne.
7: Inaczej, jedna sprawa to jest to, że tam podejrzewam, że będzie przełącznik, daje komuś telefon. Druga sprawa to jest to, że nawet jeżeli to by nie działało od razu, to można by zrobić coś takiego...
6: Jesteście optymistami.
7: Przykład rzeczy typu wirtualny przycisk Home do wyjścia lub zmiany aplikacji wymagałyby troszkę tego przytrzymania albo... jakiekolwiek inne ważne przyciski, typu, że na przykład przycisk wyślij przelew robiłby za czytniczych linii papilarnych jednocześnie.
8: Też tak może być.
7: Że normalnie to by sobie działało jak telefon, ale na przykład zamiast przycisku kup, mielibyśmy przycisk przytrzymaj, aby kupić.
8: Natomiast ja absolutnie nie upatruję tu złych rozwiązań, zagrożeń, jeżeli tylko warunek jest jeden. No czytnik musi być po prostu dobry, bo jak będzie rzeczywiście słaby i będzie go można odblokować za pomocą, nie wiem, jakiejś tam powiedzmy parówki, tak, no to nikt z tego nie będzie chciał korzystać.
7: Względnie na odwrót nie będzie go można odblokować.
6: Ale będzie musiał, bo nie będzie miał innego wyjścia. Chyba, że tylko będzie pin wyjściwał.
5: Słuchajcie, jak już było niejednokrotnie mówione, wszystko da się zrobić genialnie dostępne, wszystko
8: dokładnie
5: da się
8: zrobić zepsuć słabe.
5: Co będzie, to się okaże i tu nie ma co.
8: Tym bardziej, że bierze się za to na razie Huawei, z którym my jakby, od którego my tak czy inaczej na razie mamy przerwę.
6: Ale ja tą informację podałam dlatego, że jeżeli to wejdzie, bo naprawdę widzę, że jest pewne takie zachłyśnięcie się tą informacją w sieci i jeżeli to wejdzie, no to jakby zakładam, że najprawdopodobniej dużo korporacji po to sięgnie.
5: Na szczęście chociażby, nie wiem, Google czy Apple, no Apple w szczególności, ale no, te takie naprawdę giganty jednak coś nam o tę dostępność...
8: Dbają o tę dostępność w miarę, tak.
5: Gdzieś tam z tyłu głowy jest jakieś takie coś, że no tu coś jest na rzeczy. Nie zawsze ktoś się tym przejmuje tak w 100%, ale to już nie jest tam, że jak to niewidomi, to są tacy?
8: Tylko po prostu no też jednak powinno to wszystko działać. Pożyjemy, zobaczymy, słuchajcie.
6: Tak. Za 3 minutki mamy północ, nie będziemy przedłużać. Pożegnajmy się jeszcze we wtorek.
8: No chyba, że to jeszcze...
5: Ale nie, będziemy przedłużać. Ja bym chciał przedłużyć.
6: To przedłużajmy.
7: Jeszcze jeden news, taki mały newsik, a myślę, że osoby niewidome może zainteresować. Trochę polityczny, bo odbyła się konwencja Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych z audiodeskrypcją, bo była wirtualna i był stream zwykły, był stream z audiodeskrypcją, był stream z językiem migowym i był chyba stream z napisami dla głuchych. Więc o dostępność to tam zadbano w każdym calu.
6: Swoją drogą, to jak się robi taką audiodeskrypcję? Ktoś sobie siedzi w gabineciku, ma telebim i...
7: Podejrzewam. Nie widziałem, ale sygnalizuję, że ta audiodeskrypcja była.
9: To ja wam jeszcze powiem, że Samsung zapowiedział dla wielu linii swoich telefonów, że będzie dawał do 3 aktualizacji, do 3 większych aktualizacji o 3 wersje systemu w górę. Czyli jak teraz z 20 wyszło z 10, to będzie 11, 12 i 13. I taką politykę zapowiedział dla modeli oczywiście Galaxy S, dla Galaxy Note'ów, dla wszystkich Galaxy Foldów, tych Z, tych składanych i co ciekawe dla Galaxy A również modeli i też dla tabletów tych S.
5: Oby to był jakiś znak tego, bo rzeczywiście mówi się od lat, że Androidy się nie aktualizują. Nawet nie wiem, czy pamiętacie, powstało takie coś, a propos aktualizacji. Użytkownicy Windows nie chcą, mają, użytkownicy Androida chcą, nie mają.
8: Nie mają. No tak.
5: Także to jest taka rzecz. Natomiast z moich newsów, no głównie jest jeden, znaczy news jak news. To już od jakiegoś czasu są te strony, ale no kiedyś trzeba o tym powiedzieć. Jest kilka stron dla muzyków, w zasadzie dla ludzi, którzy zajmują się dźwiękiem. Dla ludzi niewidomych oczywiście zajmujących się dźwiękiem, o niektórych mogłem gdzieś wspomnieć w audycji o Reaperze, ale warto przypomnieć reaperaccessibility.com, czyli reaperaccessibility.com, dłuższego adresu to się nie dało wymyśleć, to spisane wszystko razem, reaperaccessibility bez żadnych znaczków pośrednich i to jest na tym tak zwanym silniku wiki, czyli teoretycznie każdy coś tam może dopisać, można sobie przeglądać to wszystko, można czytać, no to są, tam jest po pierwsze podręcznik do Reapera, ten taki standardowy, oficjalny podręcznik do Reapera, tylko że rozbity na takie dość fajnie dostępne strony. Po drugie jest tam, no, myślę, że kilkanaście to co najmniej takich artykułów, jak w sposób dostępny w Reaperze zrobić tam różne różności. I bardzo ciekawa sekcja linków zewnętrznych, gdzie oczywiście mamy różne strony, różne kilka dostępnych jakichś tam syntezatorów, programów. No generalnie rzecz biorąc, no takie różne rzeczy. Co my możemy jeszcze ewentualnie zrobić z tym Reaperem? Zewnętrzne serwisy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest Access for Music. access4muścic.com. To jest strona, na której zdaje się jeden, tam jest chyba deweloper tego wszystkiego, który tworzy skrypty. To nie są skrypty dla NVDA, to nie są skrypty dla Dojosa, to są skrypty w AutoHotKey, czyli niezależne w ogóle od Grindera, do kilku, no takich bardziej znanych syntezatorów, czy wtyczek VST. Między innymi na przykład do samplera Kontakt, który, no, które pozwalają na to, żeby jakoś nam te wtyczki były dostępne, mniej lub bardziej. Nie wszystko się da, no ale to co się da to jest. Część z tych skryptów jest darmowa, część z tych skryptów jest płatna. I jeszcze jest jedna strona. Teraz tej strony nie pamiętam, bo tam jest, to jest na forum oparte i tam są jakieś linki wewnętrzne.
6: Ale no podasz, właśnie, rozumiem, jest link.
5: Znaczy, można podać teoretycznie, ale lepiej nawet sobie wpisać. To już zresztą o tym dzisiaj już było, o Sibiaku. Sibiac to się pisze. I najlepiej to wpisać po prostu w wyszukiwarkę. Sibiac. I to jest też taki, no w ogóle ciekawa rzecz, to jest wtyczka do NVDA, w zasadzie dwie wtyczki. Sibiac i Sibiac OCR, które też kilka, co najmniej kilka wtyczek VST, no powodują, że one są bardziej dla nas dostępne w taki dość sprytny sposób, bo właśnie Sibiac i Sibiac OCR, czyli jest taki jakby specjalny OCR stworzony dla tej wtyczki, który zajmuje się jakimś tam rozpoznawaniem konkretnych obszarów ekranu i tak dalej, i tak dalej. On wymaga, znaczy wymaga. Tam jest nasze napisane, no właśnie to, co mówiłem w rozmowie z Kasprem. Odpowiadając Kasprowi, że ona wymaga rozdzielczości Full HD 1920x1080 najlepiej. I rzeczywiście sprawdziłem. Nie mam akurat u siebie monitor, który nie jest Full HD, tylko jest po prostu HD, czy tam 1300x700, coś tam jakoś. I rzeczywiście niektóre funkcje tej wtyczki na tej mojej rozdzielczości po prostu i zwyczajnie nie działają. Więc jeżeli ktoś ma monitor, nie wiem co zrobić, jak ktoś ma monitor 4K. W sensie, czy da się wymusić mu mniejszą rozdzielczość? Chyba tak. W drugą stronę jest gorzej, bo jak nie mam ten monitor, to ja nie mogę dać większej rozdzielczości niż ten monitor posiada. Także to jest jakiś problem, więc.
7: No, a jak ktoś nie ma?
5: Jak ktoś nie ma monitora? Już ci mówię, jak ktoś nie ma monitora, to wtedy rozdzielczość może mieć wszystkie te, które ma karta dźwiękowa. Przynajmniej tak jest i było u mnie na dwóch moich stacjonarkach, które do tej pory posiadałem i na trzeciej, którą też gdzieś tam widziałem. Także jak ktoś nie ma, to poniekąd nie ma problemu, z tego co wiem przynajmniej.
6: To sobie odłącz.
5: Ja tak nieraz robiłem, tylko no tu wpisać coś z kodu QR, tu się zawiesi system i trzeba jakimś tam OCR-em sprawdzić, co się dzieje na ekranie, takim z telefonu. Bo tak się też przecież nieraz robiło. No i no, okazuje się, że to jest w ogóle ciekawe, że nam niewidomym po pierwsze potrzebny jest monitor, po drugie niektórym potrzebny jest monitor w rozdzielczości Full HD.
6: To rzeczywiście.
5: I już na sam koniec ode mnie taki malutki apel, to niestety to się chyba nie zakończy dobrze ta audycja, ale już trudno, znaczy optymistycznie. Oszą ma swoje elektroniczne zakupy. I strona wydaje się na początku dość dostępna, da się zalogować, da się sprawdzić kategorię, choć nie jest to takie najłatwiejsze, bo trzeba klikać, sprowadzać kursor myszki do miejsca, w którym się znajdujemy i trzeba klikać w kategorię. Szkoda, że nie da się dodawać produktów do koszyka, które się wyświetlają. Da się sprawdzić szczegóły, da się sprawdzić nazwę, da się sprawdzić różne różniste rzeczy.
8: Ale z najważniejszej funkcji nie da się skorzystać.
5: Tak, ale nie da się dodać do koszyka. Więc jeżeli ktoś znajduje się w miejscu, gdzie ten Auchan ma możliwość zrobienia e-zakupów, to w sumie polecam jakby napisać do Auchan, dlatego że niedawno sobie taki filmik też na YouTube oglądałem, gdzie okazuje się, że Auchan jest jednym z najtańszych sklepów, jeżeli chodzi o ten tak zwany kosz, jak to się nazywa, koszyk? Koszyk zakupowy, czyli jakby tych koszyk...
8: Pełen koszyk! Może o to tu chodzi.
5: Chodzi o ten, jak wybierasz w sumie te zakupy takie standardowe, co się kupuje. Mleko, jajka, coś tam, jakiś tam nabiał.
6: Koszyk ekonomii? Nie, kurde, nie wiem. Ja wiem,
5: koszyk jakiś tam zakupowy. W każdym razie podobno Auchan jest jednym z najtańszych sklepów takich sieciowych. I podobno bywa, że nawet tańsze od tego, co my zwykliśmy nazywać dyskontami.
6: Ale chcę powiedzieć, że Auchan się zaczyna zwijać z Polski. I zamykane
8: dostępność
6: są...
8: już zwinęli.
6: No. Zamykane są sklepy. Nawet duże centra handlowe.
5: Ja właśnie słyszałem, że Auchan nawet sobie się daje radę.
6: No właśnie.
5: Zwłaszcza jak się Tesco zamyka, to Auchan teraz może mieć jeszcze...
6: No właśnie nie, bo już dużo tych takich sklepów z całymi tymi galeriami handlowymi stało zamknięte.
5: Nie wiem. No w każdym razie
6: tak,
5: tak warto do nich napisać i warto gdzieś tam się dowiadywać, o co chodzi. No bo po prostu no to może być...
8: Przez tyle czasu, ile jeszcze w Polsce będą, to fajnie by było korzystać z ich strony w sposób dostępny. Słuchajcie, ale pozytywnie jednak, żebyśmy zakończyli. 50 razy się z wami spotkaliśmy. Sporo. Sami się zastanawialiśmy jeszcze tak ten rok temu, mniej więcej, bo to w tym czasie właśnie się pojawił.
5: Pamiętasz tę dyskusję, czy w ogóle to robisz?
8: Czy w ogóle to, tak?
5: Czy w ogóle będzie jakikolwiek jeden temat? No,
8: czy my w ogóle damy radę?
5: Może
8: A teraz wyobraźcie sobie...
6: próbne.
8: Teraz wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli robić tę audycję raz w miesiącu.
5: O Boże.
6: Nie.
9: Po prostu się wybierało tematy, byłoby trochę ubogo.
8: Dokładnie, ale fajnie. Tyflo przeglądy zresztą także widać nawet po statystykach, które mamy. Podobają wam się, więc Tyflo przeglądy będą, będziemy z wami, będziemy wam opowiadać. Przez kolejnych, myślę, 50 albo i więcej wydań. No, tu myślę, że informacji tam nigdy
5: to tak,
8: nie zabraknie.
5: Co najmniej mam nadzieję.
7: Ten sukces przebijemy, jak myślicie?
8: Jak dożyjemy, to przebijemy.
5: Żadna korona nam nie straszna.
8: Tak jest. Bo my system pracy zdalnej, to ja już ostatnio mówiłem w naszych prywatnych rozmowach, my system pracy zdalnej w niejednej rozgłośni radiowej moglibyśmy konsultować za o takie pieniądze.
5: Owszem, moglibyśmy.
8: No.
9: Ze strategią zostać w domu też nie najgorzej idzie.
8: Tak jest.
7: Też prawda. Potwierdzam.
8: No.
6: Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie wam się też podobało, bo było dużo różnorodnie i ciekawie. Dużo różnych tematów poruszyliśmy. To co, żegnamy się z państwem. Michał Dziwisz za konsoli, tam macha. Do widzenia.
8: Do usłyszenia.
6: Tomasz Bilecki, dzieci już poszły spać, to już może teraz
5: w końcu
6: sobie odetchnąć.
5: Ale długo to trwało.
6: Kto jeszcze jest z nami żegna? Paweł Masarczyk.
9: Do usłyszenia.
6: Nasz łowca tutaj aplikacji. Mikołaj Hołysz, informatyk na stanie. I kto? I Robert Łabęcki.
10: Dobranoc.
6: Dobranoc. I Piotrek, który już się z nami pożegnał wcześniej.
5: A Robert Łabęcki, który nam przygotowuje codziennie newsy.
8: Co tydzień, tak. Newsy.
5: Ogłasza nam te newsy.
8: Dokładnie.
6: Tak, tyflohedy. No i ja również się z wami żegnam. Tak będę, nie bój się, zrobię to. Ja również się z państwem żegnam. Katarzyna Ślipek, dziękuję za uwagę. Bardzo nam było miło i do następnego.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: te routery, tak, znowu te routery.
1: No właśnie, nudzimy,
0: czasem się pojawiają takie pytania, właściwie kiedyś takie pytanie dostałem, ale właściwie po co wy o tych routerach mówicie? Przecież tak naprawdę i tak większość ludzi, którzy korzystają z jakiegoś internetu, dostają routery od operatora. Przecież nikt tak naprawdę nie kupuje routerów na zewnętrznym rynku i nikt w zasadzie nie używa tego typu urządzeń. No to byście się państwo zdziwili, bo jeżeli ktoś jest użytkownikiem nieco bardziej świadomym tego, jak chce, żeby mu internet działał i chce mieć jakikolwiek wpływ na to, jak ten internet działa i funkcjonuje, to jednak zdecydowanie wybierze rozwiązanie zewnętrzne, a rozwiązania proponowanego u operatora zazwyczaj nawet nie weźmie pod uwagę, bo są to rozwiązania przeważnie dość słabe. Przeważnie dość słabe, tak, chociaż są różnego rodzaju chlubne wyjątki, chociaż na przykład tu Netias Poto, który mam na myśli, miał z kolei problem z dostępnością.
1: Dostępnością, aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, nie był to najgorszy sprzęt.
0: Dokładnie, dlatego mówię, że są chlubne wyjątki, jeżeli chodzi o jakość tego sprzętu, natomiast no niestety są inne problemy innej natury.
1: Tak, są problemy innej natury, no i, że tak powiem, na przykład są takie problemy, że jesteście państwo na przykład podglądani przez operatora, jak co i gdzie i z czym i tak najprościej, najbardziej.
0: No to akurat, wiesz, to jest najmniejsze zmartwienie, bo operator i tak nas podgląda, więc operator ma nawet taki obowiązek, żeby nas podglądać i żeby monitorować i zapisywać to, gdzie się łączymy, gdzie wchodzimy, na jakie strony, z jakimi komputerami nawiązujemy połączenie. To jest obowiązek operatora, więc ja bym tego akurat nie podnosił jako argument, bo tak czy i tak jesteśmy infiltrowani.
1: No ale na przykład nie mieć dojścia do pewnych usług, które będziemy potrzebować, tak? Przekierowanie portów albo jakichś innych takich tego
0: to
1: typu rzeczy.
0: To się zgadza i wtedy już rzeczywiście zaczynają się problemy. Chociaż powiem ci, Robercie, że akurat routery, które dostarczają operatorzy, to zazwyczaj tego typu podstawowe rozwiązania oferują, no bo już nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Routery typu jakiś chociażby Fanbox albo inne tego typu urządzenia oferują przekierowania portów i to nie jest tak, że tego nie ma. Bardziej chodzi o to, że te routery po prostu nie są najstabilniejszymi rozwiązaniami. Ja bym tu upatrywał największych problemów, bo jeżeli chcemy sobie port przekierować, a operator nie trzyma nas za jakimś natem, to nie jest to problemem. Tego typu opcje mamy w każdym routerze, jeżeli tylko się potrafimy do niego dostać. Natomiast, no, jak ten router działa, jaka jest jego stabilność, z tym już gorzej bywa.
1: Jeszcze jedno powiem, gdyby routery nie były potrzebne, tak zwane zewnętrzne, po prostu by się nie sprzedawały i nikt by ich nie sprzedawał na rynku, bo po co, skoro operator daje, tak?
0: Dokładnie.
1: Ale widocznie to,
0: a
1: co
0: tu się jednak
1: daje,
0: okazuje, że jest całkiem potężny rynek tych routerów, no i jest tych urządzeń sporo, chociażby o czym świadczy fakt, że my już o którymś z kolei routerze mówimy.
1: Tak. Ale powiem tyle, dzisiaj będzie urządzenie, które jest naprawdę dość ciekawym urządzeniem i nie dlatego, że, no bo owszem, ono jest tam routerem i tak dalej, ale oferuje dość ciekawe funkcjonalności, może się przydać dla co niektórych osób jako ciekawostka, tudzież jako jakaś tam opcjonalność wyboru.
0: No dobrze, Robercie, czyli dziś będziemy znowu zajmować się łączami ADSL.
1: Miedzianymi. Tak, miedzianymi. Łączami miedzianymi, takimi starymi, telefonicznymi, tam gdzie ludzie nie bardzo mogą mieć jakieś kablówki, cuda, światłowody, no to co, no to muszą się zadowolić neostradą, tak? Albo neostradą fiber, tak? To tak bardziej, czyli taką szybszą neostradą. No i dzisiaj będzie o hybrydzie, urządzeniu TP-Link TDW9980, urządzeniu, które ma w sobie modem VDSL2 kompatybilny z modemem ADSL, ze standardem ADSL. Co to oznacza? Router może przesyłać po takim kablu telefonicznego.

0: telefonicznym internet z prędkością do 100 megabitów na sekundę w obie strony.
1: O ile oczywiście ale po drugiej stronie jest końcówka, która coś takiego obsługuje, bo to...
0: Dokładnie. I o ile jest jeszcze zasilanie fantomowe, no i o ile odległość nam pasuje.
1: Tak.
0: Ponieważ takie te 100 megabitów...
1: No, no to jakieś warunki jak laboratoryjne czytałem, prawdopodobnie.
0: Nie, nie, nie. Żeby nie było. VDSL 2, 100 megabitów można przesłać na odległość. Tutaj cytuję Wikipedię. Na odległość 350 metrów od centrali telefonicznej.
1: Nie za dużo.
0: Nie za dużo, ale przykładowo producent na swoich stronach, znaczy w instrukcji obsługi do tego urządzenia, mówi, że łącze 10 megabitów na 10 megabitów po standardzie VDSL można obsłużyć z odległości 6 km. Maksymalnie. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Bo nie wiem. Nie mam takiego łącza. Orange czy tam TPS-a się wzbrania przed tym, jak się tylko da. No ale tak producent podaje, tak? Ja powiem tak, że standardowe te 20 megabitów, żeby mieć, no to wystarczy te 2-2,5 km. I co ciekawsze, można mieć te 20 megabitów na 20 megabitów. Nie tak jak teraz, na przykład 20 megabitów na 1 megabit, czy 10 megabitów na 1 megabit, bo byliśmy ograniczeni standardem ADSL 2+. Nie, tu nie. Tu mamy inaczej. Tu mamy standard VDSL, VDSL 2, czyli skrót to jest Very Digital Subscriber
1: Line,
0: tak, 2. I tutaj mamy właśnie ten standard symetryczny.
1: Tak, standard symetryczny, z którego raczej, i tu już niestety jest to ta mniej radosna informacja, prawdopodobnie w takich usługach konsumenckich nie będą chcieli korzystać operatorzy, bo raczej operator nam nie da łącza, powiedzmy, 10 na 10 jako użytkownikowi domowemu. Prędzej dostaniemy łącze, tam, nie wiem, 10 na 1 bądź też 10 na 2, a te 10 na 10 albo, nie wiem, 100 na 100 dostaną użytkownicy biznesowi. Bo takie łącza symetryczne są domeną ofert dla biznesu.
0: Tak, tylko że do tej pory było tak, że standard ADSL 2+, o tym mówimy, bo taki ostatnio był popularny, ograniczał nas. On nie dawał nam możliwości wysyłania od nas symetrycznego.
1: Tak, no mamy tu techniczną możliwość. Jest techniczna możliwość, tak, która się pojawiła, ale ja już tak od razu mówię, że prawdopodobnie operatorzy nie będą jej do końca wykorzystywać, bo
0: znając
1: z punktów logistycznych, biznesowych... To jest powszechnie przyjęta praktyka i to nie jest domeną, Robert, tylko naszych operatorów tu polskich. Tak się po prostu robi. I my możemy na to psioczyć, narzekać, ale no takie są praktyki.
0: W tej chwili VDSL-e neostradowe to jest mniej więcej prędkość przykładowo 50 na 4, 80 na 4, 20 na 4, tak? I jak ja bym miał 10 na 4, też bym się nie obraził.
1: Dokładnie.
0: Ale, że tak powiem, co dalej idzie jeszcze pod to? Do tej pory było tak, że... Bo w ogóle ze sprzętem VDSL jest ciężko. Sprzęt VDSL-owy był tylko dawany przez operatora, i koniec. I w sumie TP-Link jako jedna z niewielu firm wyszła z tym, z tą możliwością, aby właśnie sprzęt VDSL-owy wypuścić na zwyczajnie na rynek. Ale jak to zrobili? Zrobili to tak, że zrobili sprzęt VDSL-owy kompatybilny w dół. Na tym rzecz polega, że nie tylko on obsługuje VDSL, standard VDSL i VDSL 2, ale również obsługuje starsze standardy ADSL 2+, ADSL 2, ADSL BIS, ADSL, GDMT i w dół, i G-Lite.
1: Czyli po prostu zostało coś tu jeszcze dodane, a nie zabrane nic z tej dolnej warstwy.
0: Dokładnie. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa opcja tego urządzenia, ponieważ możemy sobie takie urządzenie nabyć. Na razie nie mamy VDSL-a, ale Kto wie, czy za pół roku operator nam takiego VDSL-a nie włączy. I w tym momencie nie musimy się martwić o nowy router, o nowy sprzęt. Nie musimy brać sprzętu od operatora, który jest
1: średniej jakości.
0: Ale operator się cieszy z tego, że daje sprzęt średniej jakości, a my za niego płacimy. Mamy sprzęt lepszej jakości. Robimy na tym, co chcemy, że tak powiem, i łączymy się przez przez ten standard VDSL i się cieszymy lepszym internetem. Tak. Także tak to mniej więcej wychodzi. Dodam więcej. Sprzęt wcale nie jest bardzo drogi, bo przykładowo, jeżeli dobry router ADSL-owy, za dobry router musimy zapłacić około 290-280 zł, to ten router, przeglądnąłem ostatnie aukcje, można dostać już za 309 zł. Czyli 309 zł z wysyłką, oczywiście, żeby nie było. Czyli uważam, że naprawdę różnica kwotowa nie jest duża. To jest raczej jakieś 20 maksymalnie złotych, tak? Między jednym a drugim. Także mamy sprzęt dużo lepszej klasy za stosunkowo niewielką dopłatę.
1: Sprzęt nastawiony tak naprawdę na przyszłość. No i powiedzmy sobie szczerze, firma TP-Link to nie jest jakaś firma, która powstała wczoraj. Jest to firma znana, która już niejedno urządzenie sieciowe wyprodukowała. No i te routery TP-Linka raczej wśród tych urządzeń klasy Soho, czyli takiej domowo-małobiurowej, raczej cieszą się renomą. To nie są złe urządzenia.
0: To nie są złe urządzenia, są to urządzenia stabilne i generalnie ja mogę powiedzieć, że no...
1: Po prostu działają.
0: Ja się na jednym tylko TP-Linku zawiodłem troszeczkę, dlatego że się zatykał. To był TP-Link właśnie ADSL-owy. Ja pokażę też Państwu, powiem o porównaniach, ponieważ... Tutaj, gdzie się znajduje, jest centrala VDSL-owa, ADSL-owa, gdzie niestety tutaj u nas nie ma łącza VDSL, ale na przykład już dwie ulice dalej jest takie łącze, są takie łącza. No i ja jestem podłączony tutaj przez emulację ADSL-a, VDSL-owego i mogę powiedzieć, co z czym się je, dlaczego też warto taki hybrydowy router mieć, czego można uniknąć, a co może spotykać zwykłych użytkowników ADSL. Jeżeli są
1: Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to śmiało. tyflopodcast.net podaje nasz skype'owy login, bo niestety telefon jakoś ostatnimi czasy nam szwankuje, więc przede wszystkim proszę dzwonić na naszego radiowego Skype'a. Miejmy nadzieję, że nasz operator telefoniczny za czas jakiś doprowadzi tę usługę do działania, no a jeżeli nie, to po prostu trzeba będzie chyba zmienić numer w takim razie, bo jakieś ostatnio techniczne chochliki to przez dłuższy okres czasu nam tu panują na łączach telefonicznych. Robercie, to teraz już przejdźmy do rzeczy, zrobiliśmy wstęp. Jak urządzenie wygląda, co dostajemy w komplecie?
0: Przejdźmy do dzieci. Już. Urządzenie wygląda, nie wiem czy widzieliście, jeśli widzieliście dach pokryty gontem, to wyobraźcie sobie, że wytniecie kawałek takiego dachu, taki prostokąt, takiego dachu pokrytego gontem z takimi żeberkami, który jest taki jakby spadzisty w dół. I to jest prostokąt na mniej więcej 24,6 cm długości, 16 cm szerokości i 3 cm grubości. Mniej więcej, oczywiście to jest podane dokładnie w milimetrach, no ale ja tak już podałem mniej więcej tą wielkość. Mniej więcej wielkość obrazowo podałem po prostu, żeby słuchaczom to... I to tak wygląda, tak właśnie są takie żeberka z plastiku z góry, tak jak gąt, jakby ktoś pokrył dachy gątem, tak mniej więcej to... Tak mniej więcej to można przedstawić. Router jest w kolorze czarnym. Czarny, czarny plastik, taki bardzo śliski, gładki. No i z przodu mamy mnóstwo różnego rodzaju światełek, około 10 albo może nawet więcej, ale jeśli ktoś jest zainteresowany wskaźnikami, światełkami, to ja tej recenzji raczej nie polecam, bo ja nie jestem w stanie spamiętać tych wszystkich światełek, które są. Ja sobie pozwolę ten router jednak wziąć do ręki. Będzie mi łatwiej nieco. O. To jest taki plastik. Z boku mamy takie wypustki plastikowe, ale nie mamy nic. Z przodu światełka, na górze też nic. No a tylny panel przedstawia się dosyć interesująco. I tak. Aha. Tak, dobrze, już ten tylny panel. Jeżeli trzymamy router do siebie, światełkami do siebie, żeby one nam się świeciły, że tak powiem, w nasz żołądek, tak będzie najprościej, to opiszę od lewej, od prawej strony, od prawej ręki, mamy pierwszą antenę odkręcaną, wejście VDSL RJ11, VDSL ADSL. Potem mamy port USB 2.0. Potem mamy dwa światełka z tyłu do tych portów. I potem mam drugi port USB 2.0. Następnie mamy przycisk WPS. Potem mamy reset taki szpilkowy. Mam na szpilkę. I później mamy wyłącznik Wi-Fi. I tu ciekawostka, wyłącznik Wi-Fi to jest slider. Możemy sobie go przesunąć. Tak, tak. Lewo, prawo. Jeśli przesuniemy go maksymalnie w prawo, Wi-Fi jest włączone. Przesuwając w lewo, Wi-Fi wyłączamy. Taka ciekawostka. Mi się to podoba.
1: Tak, bo dla nas to jest bardzo intuicyjne i wiemy, kiedy tak. sieć mamy kiedy wyłączoną, a kiedy włączoną.
0: Nie. Super sprawa. Mówię, to tego nie widziałem w żadnym innym urządzeniu, tutaj to mamy. Później mamy kolejną antenę, też odkręcaną, i potem mamy switch. Port czwarty, LAN/WAN, 10, 100, 1000. Tutaj mamy gigabitowy switch, już. Też dobra sprawa. I potem mamy porty LAN. Ten czwarty to jest port LAN/WAN, a potem mamy 3, 2, 1 port LAN. Potem mamy power. I power to jest izostat. Nie będę go uruchamiał, bo stracimy połączenie. Że tak powiem. No i pierwsza antena też odkręcana. Anteny są typu 5 GHZ o zysku 5 dB. Są to takie jakby piórka. Ja to nazywam pałki z dołączonym, jakby z dołączoną taką malutką pałeczką. Żeby tak, nie wiem, można to nazwać strzały w pewnym sensie. Takie jakby. No w każdym razie nie są to anteny LTE, tylko to są takie anteny. Ale to nie jest okrągłe, tylko to jest taki, jakby ktoś wziął pałkę i jeszcze do niej dodał jakąś taką drugą malutką pałeczkę do tej pałki. Tak to wygląda. To jest oczywiście gumowe, to wszystko jest dokręcane. W zestawie otrzymujemy router. To oczywiście zestaw jest, to jest pudełko takie solidne. No i to mamy router, kupa papierów. Mała płyta CD, taka malutka, na której jest oprogramowanie, którego możemy użyć, ale nie musimy. O po co?
1: Bo router ma, jak rozumiem, panel internetowy do zarządzania.
0: Tak, tak. I nie tylko, można też zarządzać przez Telnet na przykład. Ale co jeszcze powiem? Nie tylko router. Znaczy powiem tak, oprogramowanie jest nawet dość dostępne. To, które tam jest. Czyli aplikacja do zarządzania serwerem FTP, aplikacja do zarządzania print serwerem, który jest też w tym routerze, aplikacja do konfiguracji routera. Natomiast jaki jest problem? Problem jest taki, że w momencie, gdy ja włączę ten program, to programowanie, to w tym momencie tracę połączenie z internetem. I w tym momencie, no, jesteśmy, niestety nie będziemy w stanie zaprezentować Państwu tego. Ale zaprezentujemy tyle, ile możemy przez przeglądarkę, więc... No tylko, że mówię, jakby ktoś tam chciał z płytką wojować. Nie polecam płytki, ponieważ ten cały jakby setup główny jest niedostępny, ale te podaplikacje, z tymi podaplikacjami można sobie jakoś tam radzić.
1: Trzeba wykorzystywać jakieś rozwiązania typu myszka NVDA, czy do wszystkiego można dojść tabem na przykład?
0: Troszkę trzeba użyć, ale da się. Nie jest to tak bardzo kłopotliwe, może tak powiem. Ale też powiedzmy sobie szczerze, program jest prosty, tak? To wszystko możemy zrobić z przeglądarki.
1: Rozumiem.
0: To jest po prostu takie ułatwienie, żeby było easy, prosto, friendly, cool jazzy w ogóle. Dostajemy jeszcze zasilacz z routerem, dostajemy trzy anteny wkręcane, dostajemy splitter VDSL, tak? O splitterze słów parę za chwilę powiem, bo on troszeczkę się różni, troszeczkę, niedużo. No i oczywiście mnóstwo papierów, karty gwarancyjne, jakieś nalepki, cuda, co tam TP-Link daje. Wszystkie papierowe rzeczy, tak? Na płytce dodam, że jest instrukcja obsługi, oczywiście po angielsku. Są deklaracje zgodności, ale można też je ściągnąć ze strony internetowej i tak dalej. Ja już ten router może postawię.
1: Skoro trzymałeś go w dłoniach, Robercie, to od razu zapytam, grzeje się?
0: Tak. Tak.
1: Mocno?
0: No, dosyć. Przy czym, jeśli nie działa nam Wi-Fi, grzeje się mniej.
1: Rozumiem.
0: Jeśli działa nam Wi-Fi, grzeje się więcej. Nie, no nie jest to tak, że to jest piec. Nie, no nie przesadzajmy, ale
1: czuć,
0: jest to temperatura odczuwalna, tak. I czuć. Powiem tak, router waży ponad 500 gram. Ja bym powiedział, że około 750 gram. Cały zestaw waży kilogram. Jest to najcięższy router, jaki przeszedł przez moje ręce. Ciężarowo. Żeby nie powiem. Więc elektroniki tam chyba ktoś, że tak powiem, napakował. Solidnej albo coś, bo no, jest to dość ciężkie. Router pracuje w dwóch pasmach, 2,5 i 5 GHz, jeśli chodzi o radio. Natomiast nie ma technologii AC. Ma ABGN. Jest klasy 600, czyli mamy 300 megabitów transmisji w paśmie G, 2,5 i 2,5 w paśmie 5 GHz. To z takich rzeczy ciekawszych. Troszkę szkoda, że nie ma tego AC, ale no cóż, no, tutaj rekompensuje nam sprawa, nie wiem, tego gigabitowego switcha, rekompensuje nam sprawa jednak tego Wi-Fi, które jest dosyć szybkie, no co by nie powiedzieć, tak?
1: Dokładnie, no może ewentualnie, jeżeli ktoś ma jakieś dużo, dużo urządzeń radiowych w swoim domu i korzysta bardzo intensywnie z różnego rodzaju multimediów, to może to jakoś odczuje, natomiast no tak na co dzień to myślę, że nie będzie z tym problemu.
0: No myślę, że gigabitowego internetu to jeszcze w Polsce to tak za bardzo...
1: No tak, ale wiesz, na przykład mam na myśli konsumpcję jakichś treści z lokalnych zasobów. No, tu już można wykorzystać nawet gigabit, jeżeli ktoś
0: tak,
1: chce.
0: Tak, lokalne zasoby jak najbardziej, to się zgadza, ale no może lokalne zasoby to może jakoś kablowo, przewodowo, coś tego w ten
1: No
0: desen.
1: To już jest, wiesz, to już jest kwestia indywidualna, tak? Można próbować.
0: Router obsługuje konto gościa. Konto gościa jest niestety jedno, może pracować albo w paśmie 2,5, albo w paśmie 5 GHz. To musimy sobie wybrać. Myślałem, że mogą być dwa konta gościa, ale niestety nie. No i co? I jeszcze może przejdę do tego splittera VDSL-owego, który jest dołączony, bo TP-Link ma coś takiego, że dołącza sobie dwa kable telefoniczne do zestawu. Bo wychodzi z założenia, jednym kablem łączymy splitter z linią telefoniczną, a drugim kablem wychodzimy do routera. I teraz w przypadku standardu ADSL, jeśli nie wiedzieliśmy, które wejście jest line, a które phone, to było prosto to rozpoznać, ponieważ naprzeciwko, dosłownie naprzeciwko gniazda line, znajdowało się gniazdo phone, gniazdo internetowe, i tam wiedzieliśmy, że podłączyć router trzeba. Tutaj już tak nie jest. Oba te gniazda są z boku. To jest większy trójkąt w tym VDSL. Dlatego, że ten splitter, on się jednak troszkę różni. Ponieważ on musi sobie dać radę z tymi 48 voltami, które są, jeśli mamy połączenie VDSL, które idą fantomowo z centrali. Dlatego to się tutaj troszeczkę różni. Ja tutaj uczulam do tego, że no nie możemy takiego prostego chwytu zrobić. Że to, co mamy na wprost, to na pewno będzie linia, a to, co mamy lekko z boku, to będzie do telefonu.
1: Nie, a jest jakiś sposób, żeby to rozróżnić, czy tylko metodą prób i błędów?
0: Albo metodą prób i błędów, albo metodą okiem, albo na zasadzie, że tam w tej kosteczce mamy na dole napisy czarnodrukowe, one są wytłoczone, phone i line. I musimy zobaczyć, który jest mniejszy. I może pchone linę. Linę ma 4.
1: A te literki są takie, że da się je wyczuć, czy one są zbyt drobne?
0: One są zbyt drobne, ale można porównać sobie wielkością...
1: Rozumiem. Te napisy. Po prostu który jest napisy dłuższy, wielkością. Który jest krótszy.
0: Który jest dłuższy, który jest krótszy, i tam, gdzie jest dłuższy, włączamy to, tam, gdzie jest krótszy, włączamy to. No w każdym razie to jest taka drobna uwaga, tak? Bo to może być dosyć istotne. Mówię, te splittery, one się prawie nie różnią między sobą, tak? No wiadomo, że na tym TP-linkowskim VDSL-owym to i tam TP-linki VDSL i napisów tam jest trochę więcej. Natomiast elektronicznie prawie się nie różnią, aczkolwiek jednak się troszkę różnią. No i na to uczulam, bo to już nie jest takie proste, to już dla nas jest troszeczkę utrudnienie. Ale przy dobrych chęciach, ja powiem, że się pomyliłem z początku, jak podłączałem.
1: I jaki jest objaw tego, że się pomyliłeś? Odczujemy to na telefonie, czy odczujemy to w internecie?
0: Odczujemy to w internecie, nie dostaniemy połączenia z internetem.
1: Rozumiem.
0: Właśnie, to jest ciekawostka też kolejna, bo w poprzednich routerach było tak, że w tych ADSL-owych, że jak podłączyliśmy źle, a włączyliśmy telefon, to usłyszeliśmy taki szum. On był bardzo krótki, ale jednak. I wiedzieliśmy, że to tego nie powinno tu być. Tutaj tak nie ma. Mówię, ten splitter działa jeszcze inaczej. Tutaj są i wyższe, i niższe jakieś częstotliwości, megahercowe, hercowe. To odsyłam jednak do Wikipedii, jeśli ktoś chce poczytać dużo więcej o technologii VDSL.
1: Po prostu ten splitter ma więcej do rozdzielania, więcej do działania, i tam jednak trochę inne układy musiały zostać zastosowane.
0: Dokładnie, troszeczkę co innego. Nie wiem dokładnie co, ale jest to inne. Też rozmawiałem z panem Stepelinka z infolinii technicznej, bo się zapytałem po prostu, czy można użyć splittera zwykłego ADSL do łącza VDSL-owego. Okazało się, że broń, Panie Boże, że po pierwsze możemy nie dostać połączenia internetowego, ale jeżeli dostaniemy, to taki splitter ADSL-owy przy łączu VDSL-owym może nam po prostu się spalić, czy wręcz nawet eksplodować, więc tak pan powiedział. Więc,
1: no tak, bo tam mamy też 48 V.
0: On po prostu zaczyna się grzać, tutaj jest plastik, to zaczyna się wszystko nagrzewać. Tam jeszcze jest jakiś chyba kondensator, czy coś tam w środku, czy inne takie. No i to zacznie puchnąć i po prostu, no jeśli się spali, to będzie dobrze, no ale może tak się stać, że może eksplodować, tak?
1: A to już nie będzie dobrze.
0: To już jest, To już jest mniejszy. Nie, no, nie spowoduje jakichś większych strat, bo to jest jednak mała ta kostka. Natomiast, no,
1: no ale wiesz,
0: nie
1: wybuch,
0: jest to przyjemne, tak?
1: Wybuch z dużym impetem, no, może różnie, różne skutki spowodować, tak? Zależy jaki...
0: No, to nie taki duży impet, no, taki mniej więcej wybuch jak z korka, tak?
1: No, to, a, no, to jeszcze, to wydaje, ale jak... okej, okay. Ale nie radzimy.
0: Ale nic przyjemnego,
1: nie radzimy testować, więc...
0: Tak, raczej nie i trzeba zwrócić uwagę, jeśli mamy VDSL, to VDSL. Natomiast co jest ciekawe, jeśli mamy VDSL, pod ADSL-a spokojnie możemy to podłączyć. Chodzi o splitter. Tutaj nie ma problemów z tym.
1: W drugą stronę jest kompatybilny.
0: W drugą stronę, kompatybilny w dół. Tak powiedział pan od TP-Linka i tak ten TP-Linkowski, bo dostajemy splitter VDSL z właśnie tym TP-Linkiem w zestawie i on jest kompatybilny. No i ten modem jest kompatybilny też w dół. Więc ten router. Więc jeżeli mamy takie połączenie, spokojnie możemy łączyć się po technologii ADSL. Router się ustawia w technologii AutoSyncup, czyli automatycznie się synchronizuje. Jeżeli wykryje VDSL, to się podłączy VDSL, jeżeli nie, to będzie schodził na w dół i połączy się tam, gdzie uzna to za stosowne.
1: Czy można mu jakoś wymusić technologię?
0: Można. Oczywiście można, ja to też pokażę. Jest ADSL, jest ADSL Settings. Tam można wymusić też mu technologię, jak najbardziej. Aczkolwiek powiem szczerze, no nie polecam. Ja myślałem, że uda mi się wymusić technologię tutaj VDSL-ową i że może się połączę. Niestety zgasił mnie pan z infolinii Orange. Przepraszam, że reklamuję, ale powiedział, no wie pan, ale pana modem wysyła komendę, proszę mi włączyć 48V, a 48V nie jest włączone i nie zostanie włączone, bo pan tam nie ma. No więc, żeby tak, tak. Natomiast już powiem jeszcze a propos tej technologii VDSL-owej i tych tak zwanych emulowanych ADSL-i, czyli tych łącz, które są dalej niż no dalej niż TEPSA zakłada VDSL, tak? A jednocześnie z powodu portów DSL-ów VDSL-owych muszą być wyemulowywane ADSL-e. Tak jest na przykład tutaj. Objawami tego typu łącz jest to, że połączenie otrzymujemy, czekamy na połączenie dosyć długo. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, do 5 minut nawet. Do 5 minut czekać na połączenie na Ostrady. No, sorry, trochę długo.
1: Długo.
0: Ale cóż, długo. Ale druga rzecz jest taka, że przy modemach ADSL-owych zrywana nam jest ta Neostrada przeciętnie raz dziennie albo nawet częściej. I to tak naprawdę po 4 godzinach, po 3 godzinach, po 5 godzinach. Nie wiem, czy pamiętasz, Michale, ale ja tutaj wchodziłem po tym Orange'u i cały czas mnie gdzieś zrywało.
1: No zrywało. Nie zrywało, pamiętam oczywiście.
0: Nie, i słuchajcie, to też nie jest mój jakiś wymysł. Skonsultowałem to z panami z firmy outsourcingowej, która tutaj konserwuje centrale i tak dalej. I w momencie, gdy mamy taką hybrydę VDSL-ową, ADSL-ową, która jednak część tego VDSL-u obsługuje i obsługuje ADSL, to w tym momencie ona sobie radzi z tymi różnymi niedogodnościami. Efekt jest taki, że nie mamy żadnych zerwań połączeń. Poza oczywiście planowym raz na 24 godziny.
1: No tak, bo to nadal w przypadku Neostrady obowiązuje, jak rozumiem.
0: W przypadku Neostrady IPv4.
1: Okej.
0: Okay. Bo nie w przypadku Neostrady IPv6. O czym w późniejszym troszeczkę czasie, a to też może powiem. I dlaczego może, jeżeli ktoś ma, czasami tak może być, niekoniecznie musi, ja mówię, niekoniecznie musi. Trzeba się zorientować u panów na centrali, jak jest u waszej. Bo może właśnie tak być, że macie na przykład przewagę portów VDSL-owych i te ADSL-owe są emulowane. I w tym momencie zrywane jest wasze połączenie z internetem, jeśli chodzi o modemy o modemy ADSL-owe. I wtedy taki kompatybilny, taka hybrydka naprawdę się przydaje, bo
1: załatwia
0: przestaje
1: sprawę.
0: Nam zrywać. Załatwia sprawę. Naprawdę. A to naprawdę jest uciążliwe, jeśli nam codziennie się zrywa.
1: Wiesz co, Robercie, to ja może zapytam cię o taką rzecz, bo ty mówisz tu o bardzo technicznych zagadnieniach i nasi słuchacze zastanawiają się, skąd ty takie informacje uzyskujesz. Czy jeżeli zadzwonię na infolinię Orange, na ich błękitną linię, bo to się chyba dalej tak nazywa, prawda?
0: Nie, to jest teraz wszystko pod 510-100-100, żeby nie było.
1: Okej. No to jeżeli ja tam zadzwonię, to czy ja uzyskam informację, czy na mojej centrali jest przeważająca ilość tych DSL-amów VDSL-owych, czy nie? Gdzie ja się tego mam dowiedzieć?
0: Już mówię. Można się dowiedzieć tego albo legalnie, albo mniej legalnie. Legalnie można się dowiedzieć pod ekspercką infolinią Orange. 2,08 zł za minutę, zdzierają państwo za to. Może nie będę podawał numeru, jeszcze ktoś zadzwoni i nabije koszty niepotrzebnie, ale można się dowiedzieć, tak zwany Orange Expert. Ewentualnie nielegalna linia, czyli przyjdzie pan monter, jak montuje, i można go zagadać o te sprawy.
1: No a jak już mamy zamontowaną?
0: Odpowie. Jak już mamy zamontowaną, to można zrobić taki myk, że można się zapytać, kto w danej okolicy, na infolinii właśnie tej orange'owej, konserwuje centralę, jaka firma outsourcerska, bo to mogą nam powiedzieć, może nam z łaski swojej podadzą numer tam. Natomiast tak spokojnie i bez żadnych nerwów, no to Orange Expert, niestety. No i troszkę kosztuje.
1: Spokojnie, bez nerwów, ale za to drogo.
0: No, niestety, przykre. No miałem taki też, niestety, ból.
1: I tam wcale nie tak łatwo i szybko można się dowiedzieć jakichś informacji, bo wcale się tam nie spieszą.
0: Nie, tam się nie spieszą, nie, niestety, tam się nie spieszą, tam trzeba najpierw wybrać odpowiednie przyciski.
1: A licznik
0: tak,
1: bije.
0: Dzwoniłem, próbowałem, a licznik bije. 14 zł mi nabiło, żeby nie było, proszę państwa.
1: I się i tak nie dowiedziałeś.
0: I tak nie dowiedziałem tego, co chciałem się dowiedzieć, dowiedziałem się czego innego, ale nie z tej infolinii. Znaczy, można zrobić taki myk, że rozmawiamy, coś tłumaczymy i udajemy, że są jakieś, na przykład jakieś takie awarie, tam nie wiem, pocieramy słuchaw, no zrobimy tutaj takie rzeczy albo inne takie i się nagle rozłączamy. To wtedy do nas ten konsultant dzwoni. I wtedy on już oddzwania na swój koszt, znaczy rozmawiamy już z nim za darmo i można wtedy więcej się dowiedzieć.
1: No. Ale to, nie zawsze to, się tak to działa w obrębie tej infolinii Ekspert też?
0: Tak.
1: Aha, no to...
0: Można zrobić taki myk, spróbować. No, jedyny chyba słuszny.
1: Sensowny,
0: I tak trochę nam
1: zapłacimy.
0: Te 4 złote, 6 zapłacimy, niestety.
1: Tak.
0: Także, ale tam na tej infolinii Orange Expert możemy się dowiedzieć właśnie takich rzeczy, czy jest więcej VDSL-i, czy jest więcej DSL-i, jak to jest, czy to jest emulowane, czy to jest nieemulowane. Bo, proszę państwa, ja państwu powiem, jak oni robią. Oni robią tak, no internet jest niestabilny, zrywa. To zmniejszymy prędkość. Niestabilny zrywa, zmniejszamy prędkość. Państwo tylko na tym tracą i nie macie państwo tego, co jest zadeklarowane. No efekt jest taki, jaki jest. A tu wystarczy po prostu zwyczajnie zmienić sprzęt na taką, na przykład na taką hybrydę, tak? Która tutaj stoi. Czyli TDW9980. Oczywiście niekoniecznie, bo może być coś innego, tak? Ale aby to było VDSL-owe kompatybilne z ADSL-em w dół. Też trzeba uważać na te sprzęty, bo nie każdy VDSL-owy router jest kompatybilny z ADSL-em. Są tylko routery VDSL. Koniec.
1: I wtedy jest źle.
0: I wtedy jest źle, bo się nie połączymy z niczym, z nikim i nie mamy też tego, co chcieliśmy. Bo nie możemy mieć VDSL-a, mamy emulowany ADSL i generalnie... kiszka, wyrzucone pieniądze w błoto. Także ja radzę tutaj bardzo
1: trzeba naprawdę uważać, sprawdzać, bardzo co dany router oferuje, w jakich standardach pracuje, jak to wszystko działa, żeby po prostu się nie naciąć, tak?
0: Tak, dokładnie. Tutaj akurat mogę powiedzieć, ten sprzęt, który my tutaj właśnie dzisiaj recenzujemy, działa właśnie, jest kompatybilny w dół, w górę, nie ma z nim większych problemów. Testowany już około 2 tygodni, prawie ciągłej pracy, że tak powiem, tutaj to działa. Wchodzi prawidłowo. Działa. Natomiast, żeby nie było, porównywałem też na innym TP-Linku 851D, tak się to nazywało, TDW 851D, o ile pamiętam, tak to więcej było. No i niestety tutaj zrywało, też niestety zrywało na Linksysie X1000, przykre. A tam były piękne synchronizacje, no ale cóż.
1: Ale tu rzeczywiście, no zresztą słychać w przypadku Roberta, bo teraz jesteśmy połączeni za pomocą internetu i rzeczywiście to nie zrywa, to działa. Z tego, co ja słyszę, to nie zerwało jeszcze ani razu i miejmy nadzieję, że ta sytuacja się utrzyma. A teraz proponuję, żebyś...
0: Nie oszukuję, zerwało 2 razy tylko w przeciągu 2 tygodni. No ale powiedzmy
1: nie,
0: sobie
1: ale ja
0: szczerze.
1: Wiesz, ja mówię, że nie ma żadnych przerw takich w tym momencie, a czasem no u ciebie się jednak zdarzało to, że gdzieś tam się jakieś pakiety gubiły. Wiadomo, że to nie jest że nie jest to tylko kwestią routera, bo jeszcze po drodze może być mnóstwo innych czynników i dziś możemy mieć po prostu szczęście. Natomiast no fakt jest taki, że na razie to działa i oby tak było dalej. Robercie, ja proponuję, żebyśmy może przeszli do pokazania, co ten router potrafi, jakiejś prezentacji
0: jego jaki
1: panelu.
0: Ma interfejs, tak. Powiem, że jest dużo bardziej przyjemny niż ten Archer MR200, który prezentowałem, czyli ten modem mobilny komórkowy. Do routera możemy się dostać na 2 sposoby. Pierwszy sposób bardzo tradycyjny, czyli z przeglądarki internetowej wstukujemy 192.168.1.1, hasło admin, użytkownik admin. Natomiast druga opcja to wpisujemy www.tplinkmodem.net i też się dostaniemy do tegoż samego routera. Tak to jest zrobione, nie wiem jak oni tam to zrobili, ale tak to działa. Także, ale ja jakoś z przyzwyczajenia lubię 192.168.1.1. Otwieramy przeglądarkę Mozilla Firefox, wpisujemy
1: chyba myślnika zapomniałeś.
0: Nie, jest już TDW 9980, już Państwu powiem, co niepotrzebnie wpisałem www.
1: Aha.
0: Bez www się wpisuje, po prostu. tplinkmodem.net, bez www. Niekiedy z www, a niekiedy z... tutaj bez www akurat. Panel przejrzyjmy, co tu mamy.
2: Link grafika www.tplink.com.
0: Odnosi do strony
2: główne.
0: N600 gigabit VDSL2 modem router.
2: Model TDW9980. Lista elementów, 2 pole edycji.
0: Użytkownik.
2: Pole edycji zabezpieczone.
0: Hasło.
2: Koniec lista przycisk.
0: Przycisk zaloguj.
2: Copyright znak praw autorskich 2014 TP-Link Technologies co.ltd.
0: Ale potem mamy 500 internal server error.
2: Koniec ramka pusta.
1: Czy jakiś błąd w oprogramowaniu ewidentny?
0: Tak, tak. Jest to błąd w oprogramowaniu. Dlaczego tak jest, nie wiem, ale tak niestety jest. W przeglądarce Internet Explorer wyświetla nam się komunikat, nie można znaleźć strony, nie można wyświetlić strony poniżej. Dlaczego? Nie wiem. Próbowałem aktualizować firmware, resetować, cudować, wszystko zrobiłem, co mogłem i tak jest. No, taki urok tego sprzętu, no, po prostu. Ale powiem szczerze, to nie jest jakieś uciążliwe, bo to, co nam jest potrzebne, to jest potrzebne. Więc włączamy tryb formularzy.
2: Lista pole edycji, link odwiedz, lista pole edycji, pusta.
0: Tu wpisujemy admin. Wpisuje nam się admin.
1: Jakie jest domyślne hasło, od razu zapytam?
0: Admin.
1: Aha, czyli jak w większości tego typu urządzeń.
0: Przycisk.